0: programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
1: W weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, diesel do 6,40 zł. Projekt porozumienia USA i Iranu jest gotowy, a po uzgodnieniu ostatecznych szczegółów może zostać podpisany zdalnie przez obie strony, przekazał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Według wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA porozumienie miałoby obowiązywać przez 60 dni i zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz, stopniowe łagodzenie sankcji wobec Iranu oraz jego powrót do światowej gospodarki. Amerykańska propozycja zakłada, że Teheran miałby także przekazać Stanom Zjednoczonym zgromadzony, wysoko wzbogacony uran do zniszczenia. Iran uważa jednak to rozwiązanie za nieakceptowalne. Prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie Donalda Trumpa uda się w niedzielę do Waszyngtonu. Weźmie tam udział w gali UFC Freedom organizowanej przez Biały Dom z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zapowiada kancelaria prezydenta, w planach jest także rozmowa obu przywódców w cztery oczy oraz spotkania z amerykańskimi politykami. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że podczas wizyty mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i energetycznej oraz przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. We wtorek prezydent spotka się także z Polonią na Florydzie. Jak komentował wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma jednak charakter prywatny. Od piątku w całej Unii Europejskiej obowiązuje pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Mówiła w TOK FM profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w dziedzinie migracji.
2: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
1: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Na Podlasiu zakończyły się właśnie kilkudniowe ćwiczenia Blackout 2026. Kilkuset przedstawicieli służb wspólnie ćwiczyło zarządzanie kryzysowe w sytuacji długotrwałych przerw w zasilaniu. Scenariusz przewidywał m.in. atak na bazę paliw, gigantyczny korek na drodze ekspresowej czy wyłączenie prądu w sporej miejskiej gminie.
3: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę.
4: W ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń.
5: Z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW.
6: Ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektów, które posiadają windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić.
1: O znaczeniu i przebiegu ćwiczeń mówili Beata Wiśniewska z PGE, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz szefowie Straży Pożarnej i WOT w Podlaskiem Marcin Wierel i Mieczysław Grygielewicz. W TOK FM teraz czas na prognozę pogody. Dzień sporo chmur, okresami deszcz, miejscami także burze i lokalnie grad. Temperatura od 18 do 21 stopni, nad morzem i w górach około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może osiągać do 65 km na godzinę.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Sławomir Ćwik, klub parlamentarny Centrum i między innymi parlamentarny zespół do spraw kryptowalut i technologii blockchain. To nam się dzisiaj bardzo przyda. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Cały szereg komisji różnych. Zaskoczony wetem prezydenta?
9: Tak, jednak jestem zaskoczony, dlatego że...
8: Wetem do kryptowalut, może tak.
9: Tak, oczywiście.
8: Wet były trzy wczoraj.
9: Dokładnie, więc... natomiast do ustawy o kryptoaktywach jestem zaskoczony, dlatego że prezydent w końcu projekt, który wniósł jako swój, on był oparty w 99% na projekcie rządowym.
8: Nie składają się te procenty. Proponuję, by i pan, i nasze słuchaczki i słuchacze wysłuchali tego właśnie fragmentu oświadczenia prezydenta Nawrockiego, który narodowi ogłosił weto. Posłuchajmy.
10: Drugie weto dotyczy ustawy o rynku kryptoaktywów. To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
9: Tak mówił jeden prezydent? Miał cień mgły, a drugi kryptocień. Nie wiem, jak to rozumieć.
8: Ja też nie wiem, dlatego pana pytam.
9: Dla mnie naprawdę jest to niezrozumiałe, to weto prezydenta. Tak naprawdę to trzecie weto to też ma odzwierciedlenie w trzech innych aspektach. Po pierwsze, Polacy pozbawieni są polskiego organu nadzoru nad rynkiem krypto.
8: No ale będą
9: po
8: firmy,
9: drugie,
8: które będą miały
9: polskie firmy,
8: inne licencje.
9: Polskie firmy właśnie nie mogą występować o licencję KASP do polskiego KNF-u. Jesteśmy zdani na firmy zagraniczne. I trzecia kwestia, Polska będzie musiała zapłacić kary Komisji Europejskiej za brak wdrożenia rozporządzenia MiCA.
8: I to będzie przedmiotem na przykład polemiki politycznej, bo opozycja i prezydent mogą powiedzieć, to jest wasza wina, dlatego że nie chcieliście zaaprobować prezydenckich rozwiązań. 16 zaproponowanych poprawek przez kancelarię, tylko jedna jest przyjęta, więc prezydent mówi albo wszystko, albo nic.
9: Dobrze, ale dlaczego pan prezydent uważa, że on zna się lepiej na rynku finansowym i na kryptoaktywach, aniżeli cały rynek? Dlatego, że ustawa, którą przeprocedowaliśmy w Sejmie, była przygotowywana dosyć długo w Ministerstwie Finansów, była wynikiem szeregu konsultacji, także przede wszystkim z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracowaliśmy nad nią wiele, wiele godzin w Sejmie. Tam nie było ani posłów PiS-u.
8: W konsultacjach Związek Banków Polskich brał udział, gdzie była zonda krypto.
9: Ale w pracach w Sejmie nie brali udziału w podkomisji ani posłowie PiS-u, ani posłowie Konfederacji. Ich tam nie było. Kiedy trzeba było merytorycznie godzinami siedzieć na podkomisji, ich nie było. Później zaczęli krzyczeć, że to jest długa ustawa. Dzisiaj przeczytaliśmy oczywiście, że Związek Banków Polskich brał udział właśnie w tych konsultacjach. No to jest oczywiste, tak? Że brał udział, zgłaszał uwagi. Ale czy te uwagi zostały przyjęte? W jakim zakresie? To wątpię. Znaczy, możliwe, że w jakimś zakresie mogły być przyjęte, natomiast nie w takim, który by uprzywilejowywał akurat zondę krypto. Naprawdę nie szukajmy tutaj afery, bo jej tutaj nie ma.
8: Panie pośle, to teraz kluczowe pytanie. Co dalej? Bo to jest pytanie, na które...
9: Problem jest taki, że Polska staje się Eldorado dla firm zagranicznych, dlatego że nie ma lokalnego konkurenta z siedzibą w Polsce. Jesteśmy zdani na firmy, które mają licencje KASP wydane w innych krajach europejskich. Wystarczy, że oni w swoim organie nadzoru zgłoszą, że rozpoczynają działalność w Polsce. Tamten organ nawet nie ma w Polsce swojego odpowiednika, żeby go poinformować, że ta firma rozpoczyna w Polsce działalność, ani nie ma w Polsce żadnego organu, który będzie mógł tą firmę nadzorować i zgłaszać się do organu państwa macierzystego, że są nieprawidłowości. Te firmy będą mogły w Polsce robić tak naprawdę wszystko, a my będziemy liczyli na to, czy zewnętrzny organ nadzoru zareaguje.
8: Projekt rządowy, czy projekt klubu Polska 2050?
9: On się prawie nie różni. To są...
8: No bo, ale będzie czwarta ustawa, tak?
9: Ja liczę na to, że wcześniej będziemy głosowali jeszcze odrzucenie weta prezydenta i nie wykluczam, że biorąc pod uwagę to, co zrobił ostatnio prezes Jarosław Kaczyński, który nie głosował, jeżeli jeszcze kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości pójdzie w ślady prezesa, weto zostanie odrzucone.
8: Prezes chciał, żeby w ogóle zakazać kryptowalut, więc być może właśnie poszliśmy tą drogą, bo na razie to będzie problem z tym funkcjonowaniem.
9: Nie, one nie są oczywiście
8: polskim...
9: zakazane.
8: No, tak.
9: Można nimi obracać, tylko nie przez polskie firmy i bez polskiego organu nadzoru.
8: Czyli najpierw głosowanie, tak zresztą zawsze powinno być ponowne, bo prezydent weto to tak naprawdę wnioskuje o ponowne rozpatrzenie ustawy, tylko jest inna większość kwalifikowana potrzebna. Najpierw weto i pan by nie wykluczał, że zostanie odrzucone, a jeśli nie, to praca nad czwartym projektem.
9: Tak, ja chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz, która wybrzmiała bardzo wyraźnie na pracach Komisji Finansów przy okazji drugiego weta, jego odrzucaniu. Zapytałem wprost ministra Boguckiego, z kim Kancelaria Prezydenta konsultowała weto. Czy konsultowała je z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a więc z polskim niezależnym regulatorem, gdzie prezesem jest człowiek wybrany przez PiS. Co usłyszeliśmy?
8: I ponownie powołano.
9: Nie konsultowali. Z nikim nie konsultowali tego weta. To znaczy powiedział, że nie konsultowali z KNF-em i że nie konsultowali z polskimi firmami.
8: Prezydent nie musi konsultować.
9: Oczywiście, że nie musi. Ale jeżeli tak kategorycznie podchodzi do ustawy, tematyce, o której nie ma zielonego pojęcia, bo twierdzę,
8: a może
9: to,
8: ma pojęcie?
9: Twierdzę to z pełną odpowiedzialnością, że nie ma, to z kim to konsultował?
8: Co pan będzie robił o 10:10?
9: Dzisiaj?
8: Tak.
9: Mamy spotkanie z Komisji Innowacji i Cyfryzacji z gościem z Korei w zakresie sztucznej inteligencji.
8: W budynku parlamentu?
9: Tak.
8: To rozumiem, że otwieracie okno i patrzycie w niebo, bo F-35 będą leciały nad Warszawą.
9: No myślę, że niekoniecznie.
8: Jeszcze niekoniecznie? Ale jakaś duma jest?
9: Potrzeba. Ja myślę, że to są samoloty potrzebne, chociaż czy na pewno piąta generacja, ona wymaga naprawdę olbrzymich pieniędzy i szerokiego zaplecza, żeby wykorzystać możliwości tego samolotu. Ja mieszkam akurat w Zamościu, gdzie bardzo często poranki czy noce ostatnio słyszeliśmy przelatujące nad głowami samoloty. Także czy będą to F-16, czy 35, czy Gripeny, to
8: sojusznicze samoloty natowskie w tamtym regionie operują. Pan Sławomir Ćwik, Klub Parlamentarny Centrum, między innymi także Parlamentarny Zespół do Spraw Kryptowalut i Technologii Blockchain. Bardzo panu dziękuję, panie pośle.
9: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
8: Wiem, że pan poseł teraz opuszcza nasze studio i udaje się do Sejmu, ale my magazynu EKG nie kończymy. Dla państwa informacja rynkowa. Euro 4,25 zł, dolar 3,67, frank 4,61, funt 4,92. Jeszcze warto spojrzeć na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. WIG20 na solidnym plusie, takim 1,6. No i myślę, że oczy dzisiaj wielu inwestorów i być może obserwatorów w Polsce zwrócone będą na amerykańską giełdę, bo tam największy debiut, jaki można sobie wyobrazić, czyli SpaceX wchodzący na giełdę, to jest $75 miliardów pozyskane akcje wyceniane na $135 za sztukę i jest to debiut większy niż poprzedni rekordowy Saudi Aramco. Pan Musk pozyskuje duże pieniądze, ale my wracamy do tych pieniędzy, które od których rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie magazynu EKG, czyli tych, które inwestują niektórzy lub pozyskują, zajmując się kryptowalutami. Pan profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Panie profesorze, padła tutaj deklaracja od pana posła Ćwika, który, jak twierdził, nie wyklucza, że uda się ponownie przyjąć tę samą ustawę, czyli odrzucić prezydenckie weto. Powiem teraz jak analityk rynkowy, czas pokaże jak będzie. Jeśli weto nie zostanie odrzucone, to czwarte podejście do ustawy. Ale mnie najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, ustawy nie ma, to co jest? Jak to prawo w Polsce w tej chwili funkcjonuje i co każdy wiedzieć powinien?
11: Rozporządzenie unijne obowiązuje w Polsce już od blisko półtora roku. To, co mieliśmy w Polsce zrobić, to, co miał zrobić każdy kraj Unii Europejskiej, to wskazać urząd, który będzie nadzorował prawidłowość wdrażania tego rozporządzenia na terenie danego kraju. No my zaczęliśmy przygotowania do tego bardzo wcześnie, przygotowania do tej ustawy, tam konsultacje społeczne, o których teraz słyszymy, że tutaj Związek Banków Polskich brał udział w tych konsultacjach.
8: A Związek Banków Polskich bardzo często bierze jako organizacja skupiająca jakiś fragment rynku.
11: Odniósł się, że byłem na tych konsultacjach i wiem, że nie wszystkie uwagi Związku Banków Polskich były później uwzględnione w ustawie, ku dużemu żalowi niektórych banków zresztą, które wolałyby, żeby ta ustawa inaczej wyglądała. Więc ona
8: czyli
11: nawet
8: nie można postawić tezy za tekstem w Money.pl, że zonda krypto miała wpływ na ustawę, jak już chcą przedstawiciele prezydenta dzisiaj po publikacji tego tekstu twierdzić?
11: Nie sądzę. Ja, tak jak mówię, brałem udział w tych konsultacjach, rozmawiałem z ludźmi z banków, którzy nie byli zadowoleni z tego, że większość uwag, czy duża część uwag Związku Banków Polskich nie została wprowadzona do ustawy, więc ta ustawa, jeśli już, to była pisana no, gdzieś indziej niż przez Związek Banków Polskich. To tak na marginesie drobny komentarz do tekstu, którym bardzo dobrze, że tą sprawą zajmuje się tutaj pan Jadczak, bo naprawdę robi bardzo dobrą pracę. Natomiast wracając do naszego podwórka, co teraz? Polskie firmy, widząc, co się dzieje już od jesieni zeszłego w roku. Te, które stać na to, to są w trakcie przenoszenia się za granicę. Niektóre z nich już dostały odpowiednie zgody od zagranicznych nadzorów, niektóre jeszcze nie. Natomiast popatrzmy na skalę. Polacy i tak w większości korzystali z podmiotów zagranicznych. Ja szacuję, że to było jakieś 95-96% Polaków korzystało z podmiotów zagranicznych, więc dla nich tutaj nic się nie zmieni. Zmieni się tylko sytuacja dla tych kilku dosłownie procent, które będą musiały, ci Polacy będą musieli albo już nie korzystać z podmiotów polskich, bo muszą zakończyć działalność wraz z końcem bieżącego miesiąca, albo są w trakcie procedury przenoszenia za granicę. Jeśli odpowiedniej zgody nie dostaną do końca miesiąca, to też będą musiały te firmy zawiesić.
8: To wpływa jakoś na bezpieczeństwo funkcjonowania tego fragmentu rynku?
11: Łatwiej by było, gdyby nadzór sprawowała polski nadzór sprawował pełni swoją funkcję w stosunku do polskich firm, bo chociażby miałby większe możliwości kontrolne. Nawet jeśli formalnie w ustawie nie są te rzeczy odpowiednio dobrze wpisane, to nieformalnie taki nadzór można byłoby poprzez wywiad sprawować. Natomiast to nie są jakieś tutaj duże zmiany, które by nas czekały z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo te wszystkie firmy, które i tak już teraz świadczyły usługi dla Polaków, i tak będą pod nadzorem, tyle że pod nadzorem podmiotów instytucji zagranicznych.
8: Tutaj poseł...
11: Czasami bywają też bardzo kompetentne.
8: Tutaj poseł chciał mieć nadzór polskiej instytucji, to pewnie trudno się dziwić. Bardzo panie profesorze, dziękuję za ten krótki, ale treściwy komentarz. Pan profesor Krzysztof Piek, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo.
12: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym zajrzymy na rynek pracy i zobaczymy, czy lato tego roku to będzie dobry czas na szukanie zatrudnienia. I o tym za chwilę, ale najpierw zła, a chwilę później dobra wiadomość ze stacji paliw. Zła, bo na weekend paliwa zdrożeją o kilka groszy. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł za litr, a diesel do 6,40. Ale i teraz ta dobra wiadomość, na rynku ropy naftowej optymizm na fali znów odżywających nadziei na pokój na Bliskim Wschodzie. Ropa naftowa kosztuje $88, czyli najmniej od marca, a to w przyszłym tygodniu przełoży się na ceny paliw. Jak szacują analitycy e-petrol.pl, te maksymalne ceny mogą już na początku tygodnia spaść o 5-10 groszy na litrze. A rząd jeszcze nie zdecydował, czy przedłuży program CPN. W obecnej wersji obowiązuje do poniedziałku, ale eksperci wyliczają, że żeby wycofać się z tego programu bez gwałtownego wzrostu cen paliw, to ropa musiałaby stanieć jeszcze o 10-15%. I jeszcze o największym debiucie giełdowym świata. Za 45 minut pierwsze notowanie SpaceX, kosmicznej spółki Ilona Muska, na nowojorskiej giełdzie. Akcje w ofercie publicznej cieszyły się ogromną popularnością wśród inwestorów, którzy uwierzyli w wizję Muska, czyli podboju Księżyca, wysłania człowieka na Marsa czy centrów danych sztucznej inteligencji na orbicie okołoziemskiej. Na dzień dobry SpaceX może być warte $2 biliony, czyli wpadnie do czołówki największych amerykańskich spółek. Na razie jednak SpaceX, mimo tej kosmicznej wizji, na lotach w kosmos nie zarabia, ale zarabia na internecie satelitarnym Starlink. Początek notowań na Wall Street o 15.30. A na warszawskiej giełdzie dzisiaj spore wzrosty. WIG w górę o 2%, WIG 20 o 1,3%, a na rynku walutowym euro po 4,24, frank szwajcarski po 4,60, dolar po 3,67, a funt po 4,92. A w naszym studiu Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: A porozmawiamy o planach rekrutacyjnych pracodawców na lato tego roku. Jeżeli ktoś tego lata będzie szukał pracy, to znajdzie ją?
13: Niezmiennie ją znajdzie, aczkolwiek entuzjazm i optymizm pracodawców nieco uległ pogorszeniu w porównaniu chociażby do poprzedniego kwartału.
12: No to ilu zamierza zatrudniać, ilu zwalniać?
13: Prognoza dla Polski jest na poziomie 16%, czyli ta prognoza netto to różnica pomiędzy firmami, które zamierzają zatrudniać, i tymi, którzy zamierzają zwalniać. Te 16% to spadek o 14 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast wzrost o 4 w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, więc możemy mówić o delikatnym pogorszeniu prognoz, o mniejszym optymizmie, chociaż wciąż optymizmie. Natomiast no, wciąż ten rynek, można powiedzieć, wciąż jest rynkiem pracownika.
12: Ale najwięcej pracodawców zamierza trzymać to zatrudnienie i swoje zespoły bez zmian.
13: I ten wskaźnik jest niezmiennie najwyższy. On kwartał do kwartału oscyluje w okolicach 50%. W ubiegłym, w sensie na kwartał trzeci, jest to 47%, czyli blisko połowa ankietowanych firm przez firmę Manpower Group zamierza utrzymać stan zatrudnienia na tym samym poziomie.
12: A ilu będzie zatrudniać, ilu zwalniać? To ta druga pięćdziesiątka, rozumiem.
13: Tak, ta druga pięćdziesiątka i tutaj mówimy o 33% firm, które zamierzają wzrosty zatrudnienia i to jest spadek o 8 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego kwartału i o 9% wzrósł nam odsetek firm, które zamierzają redukować i na kwartał trzeci jest to 18% firm.
12: No 9% taki wzrost to spory dosyć.
13: Dosyć spory, natomiast też jakby przyglądając się powodom i branżom, które zamierzają, trochę jakby intuicyjnie można było iść w stronę chociażby wydarzeń na Bliskim Wschodzie i generalnie tych takich makroekonomicznych bardziej zjawisk, natomiast firmy, które zamierzają zwalniać, ten powód wskazywały stosunkowo rzadko, bo tylko co piąta firma wskazywała właśnie na ten powód, jeżeli chodzi o powody zwolnień. Głównie wciąż to są powody ekonomiczne, wyzwania tutaj z tym związane, czy też dostosowanie stanu zatrudnienia do aktualnego popytu.
12: Powody ekonomiczne, czyli jakieś kłopoty finansowe firm, to tak to rozumiemy?
13: Trochę w ten sposób, pogorszenie koniunktury, no a też problemy generalnie firm w funkcjonowaniu poprzez, czy właśnie pogarszające się koniunktury, które, czy gorsze zarządzanie, czy jakąś sytuację związaną akurat z gamą produktów, które dana firma produkuje, też tutaj pod ten powód można zaliczyć.
12: To te powody dla tych firm, które no, być może będą musiały redukować zatrudnienie latem tego roku. A co mówią badane przez was firmy, które będą zatrudniać, zamierzają zatrudniać? Dlaczego szukają nowych ludzi do pracy?
13: Generalnie mają zapotrzebowanie na nowe stanowiska związane z rozwojem firmy, także mówimy tutaj o przedsiębiorcach, którzy z sukcesem realizują swoje biznesy, rozwijają je i jakby ten rozwój tych firm powoduje właśnie wzrost zatrudnienia.
12: No to dobra informacja, kiedy firma dlatego, że się rozwija, szuka nowych pracowników.
13: Myślę, że tak i patrząc statystycznie, że ten wskaźnik jest pozytywny wciąż i mówimy wciąż o dodatnim, w sensie o wzroście gospodarczym, no to te wyniki są ze sobą, można powiedzieć, też spójne, tak?
12: Przejdźmy się zatem po poszczególnych branżach i zobaczmy, jak tam to będzie wyglądać. Czy skoro to plany rekrutacyjne na lato, to branża hotelarsko-gastronomiczna będzie tu rekrutacyjnym liderem? Dobrze podejrzewam?
13: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie okres wakacyjny to duże zapotrzebowanie na barmanów, kucharzy, kelnerów, obsługę recepcyjną. I tutaj branża właśnie hotelarsko-gastronomiczna ma tą prognozę na poziomie plus 28%. Ex aequo z branżą IT, gdzie głównie wskazywania są na specjalistów od cyberbezpieczeństwa, od rozwiązań chmurowych, czy ekspertów AI.
12: To już tak sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi, widzę, na rynek pracy.
13: To znaczy ona się pojawia bardzo mocno i to jest jakby dosyć medialna też gałąź, aczkolwiek tutaj pracodawcy bardzo i eksperci bardzo mocno uspokajają, że to nie spowoduje, że nagle staniemy się bezrobotni i ta sytuacja bardzo mocno się odmieni. Ten rynek pracy i zapotrzebowanie na pracowników się zmieni, ale ilościowo wciąż powinno pozostawać na podobnym poziomie.
12: Ale specjaliści od AI, właśnie od sztucznej inteligencji, no to tutaj wysoko w tym zapotrzebowaniu, w tym rankingu.
13: Tak, no branża, cała branża IT, bo tutaj jakby nie mówimy, nie rozdzielaliśmy tego zestawienia jakoś bardzo szczegółowo, jeżeli chodzi o branżę IT, tylko ona jest skategoryzowana łącznie jako IT, zajmuje no egzekwo pierwsze miejsce właśnie z Horeką na poziomie plus 28%.
12: No i co dalej? Które branże jeszcze są warte odnotowania?
13: Wysoko, bo na poziomie plus 25% mamy finanse i ubezpieczenia. Tutaj jakby te inwestycje w transformację cyfrową, czy w obsługę klienta, święta są dalej bardzo wysoko umiejscowione w planach firm. Jeżeli chodzi o budownictwo, również ono dosyć mocno w zestawieniu funkcjonuje na poziomie plus 24 i to ma związek głównie z zieloną energią, z odnawialnymi źródłami energii czy inwestycjami infrastrukturalnymi. No też zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie pod kątem inwestycji w zbrojeniówkę, które jak wiemy idą w grube miliardy euro. No i to też powinniśmy wkrótce, może nie w tym roku jeszcze, ale w przyszłym roku już to powinno się dosyć mocno ujawniać.
12: Mniejszy optymizm rekrutacyjny w których branżach?
13: Mniejszy optymizm jest w branży wydobywczej czy w pracach administracyjnych. Też dosyć mocno spadła w naszym zestawieniu ochrona zdrowia. Natomiast wszystkie badane przez nas branże mają dodatni wskaźnik netto.
12: Ochrona zdrowia. Pamiętam, że w poprzednich państwa badaniach plasowała się dość wysoko.
13: Tak, plasowała się dość wysoko, podobnie jak mimo wszystko budownictwo, które było wyżej, czy handel i logistyka. I to też jest dosyć ciekawe z tego względu, że handel i logistyka w trzecim kwartale, można powiedzieć, że wtedy wchodzi w swój okres największego popytu. No ale to jest też kwestia korekty w porównaniu do poprzednich lat i tego, że ten rynek mimo wszystko cały czas się zmienia. Społeczeństwo już nie tak aktywnie korzysta z branży e-commerce'owej, tylko coraz częściej niż w poprzednich latach wybiera się mimo wszystko fizycznie do sklepów i to też może mieć z tym związek.
12: A te branże, które zamierzają redukować zatrudnienie, to mamy tutaj jakieś takie, które przodują?
13: Nie, w sensie mamy po zestawieniu patrząc, widzimy tylko prognozę netto, więc ciężko mi jest się odnieść. No, generalnie prognoza netto jest pozytywna w każdej branży, dodatnia w każdej branży, także nie mamy tutaj informacji o jakiejś konkretnej, która zamierza redukować. Natomiast patrząc na to, co się dzieje generalnie na rynku, no to wiemy, że dosyć spore problemy w ostatnim czasie ma przede wszystkim branża meblarska chociażby, czy odzieżowa. Więc wchodząc w głębiej w dane, no tam widzielibyśmy na pewno większy odsetek firm, które zamierzają ten personel redukować.
12: Mamy to zróżnicowanie branżowe, no ale mamy jeszcze też zróżnicowanie geograficzne. W których częściach Polski to zapotrzebowanie na ręce do pracy latem będzie największe? W tych, które możemy kojarzyć z turystyką?
13: Tak, zdecydowanie północ kraju najsilniej jest w zestawieniu umiejscowiona, plus 28% ta prognoza wynosi. Natomiast ten region również w ubiegłym kwartale także plasował się dosyć wysoko. Te największe zmiany dotyczą regionu wschodniego, który w poprzednim badaniu te plany zatrudnieniowe miał dużo bardziej optymistyczne i one wynosiły ponad 40%. W tym momencie mówimy tylko o wskaźniku na poziomie plus 7, więc spadek tego optymizmu zdecydowanie najbardziej widoczny jest właśnie w regionach wschodnich, czyli mówimy tu o województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim.
12: No może firmy tam po prostu zatrudniły ludzi, no i już nie mają takiej potrzeby na kolejne ręce do pracy. Bo tak jak mówiliśmy w poprzednim badaniu, tam te firmy, te regiony się wybijały, że tam jednak to zapotrzebowanie na pracowników było większe.
13: Zdecydowanie tak. Mocno reprezentowane są regiony te tak najsilniej zindustrializowane, czyli południowy pas od województwa dolnośląskiego przez Opolskie, Śląskie i Małopolskie. Tutaj ten wskaźnik jest na poziomie plus 20% w tym obszarze.
12: No to jeżeli ktoś tego lata pracy zamierza szukać, to co powinien z naszej rozmowy zapamiętać?
13: Jeżeli ma ochotę doświadczyć pięknej pogody morza, no z tą pogodą może przesadziłem nad polskim morzem, ale można na to liczyć, to zdecydowanie branża gastronomiczna czy hotelarska przywita ich z otwartymi rękami. Branża IT zdecydowanie cały czas jest tą branżą, która potrzebuje dużo rąk do pracy, aczkolwiek teraz dużo bardziej specjalistycznych. Natomiast ona wciąż jest dosyć silnie reprezentowana. Także to są te branże globalnie, można powiedzieć, czy ogólnopolsko, które teraz będą najsilniej potrzebowały personelu. Natomiast no tutaj cały czas ten rynek pracy mimo wszystko jest regionalny. Jakby powiaty są bardzo ze sobą zróżnicowane. Są powiaty, w których tej pracy jest i będzie bardzo dużo, a są takie, w których wskaźnik wciąż jest bezrobocia dwucyfrowy, nawet powyżej 20%, i tam o tą pracę siłą rzeczy będzie bardzo trudno.
12: Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Pięknie dziękuję.
7: To jest powtórka.

0: dwóch już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych. Natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Trzecie weto, czwarta próba. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptowalutach. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej Unii. Wkrótce rozpoczną się formalne rozmowy akcesyjne. Jeszcze w weekend patomorfolożka spod Rzeszowa usłyszy zarzuty w związku ze wstrząsającym odkryciem. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za kolejne weto w tym zakresie. To będzie czwarte podejście do uregulowania rynku kryptu w Polsce, mówi minister cyfryzacji.
5: Będzie bez wątpienia kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. Rząd w tej sprawie nie podda się. Ochrona użytkowników i też ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywy, to jest odpowiedzialność całego państwa. Im bardziej prezydent będzie podstawiał nogę w sprawie odpowiedzialności za kryptoaktywa, tym rząd będzie więcej pracował, żeby tą kwestię uregulować.
4: 1 lipca 2026 roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Według zawetowanej ustawy miała się tym zajmować Komisja Nadzoru Finansowego. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: 1 lipca wygasną wszystkie tymczasowe licencje na prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. To znaczy, że 1 lipca uczciwi przedsiębiorcy w sektorze kryptoaktywów nie będą mogli prowadzić działalności na podstawie prawa polskiego. Tym samym pan prezydent Karol Nawrocki przyczynia się do wyrzucenia przedsiębiorców z Polski.
4: Dwie poprzednie ustawy również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Do konferencji międzyrządowych ma dojść w poniedziałek w Luksemburgu. Rozmowy otworzą pierwszy z sześciu tzw. klastrów negocjacyjnych, uznawany za podstawę procesu rozszerzenia wspólnoty. Obejmuje on m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przekazali, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform mimo ogromnych wyzwań. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem najprawdopodobniej w sobotę usłyszy zarzuty. Na działce należącej niegdyś do 57-letniej Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
7: Odkrycia dokonał robotnik podczas prac zleconych przez nowych właścicieli domu. Posesję odkupili od Magdaleny H. W ziemi oprócz bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafili na szczątki ludzkich płodów w różnych stadiach rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie ich 29, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski zaznacza, że najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec.
8: Wiemy, że na terenie posesji położonej w miejscowości Lutoryż ujawniono bardzo dużą ilość odpadów medycznych.
7: 57-letnia Magdalena H. została zatrzymana rano w Zamościu. Usłyszy zarzuty z bezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za to ostatnie grozi nawet 12 lat więzienia. Od policji usłyszałem, że ogródek jest przeczesywany metodycznie, ale ta praca może potrwać jeszcze kilka dni. Z Lutoryża Marcin Starzec, TOK FM.
4: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM wiceministra edukacji. Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, mówiła Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
9: Proszę zaspokoić moją ciekawość, to o jaką wnioskowała pani minister Nowacka, bo to mi chyba
10: myślę, że z rządu powinny zawsze wychodzić te kwoty, które zostały podjęte jako decyzja.
9: Ale to była dużo wyższa?
10: No nie wiem, co w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje ze zrozumiałych powodów podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
4: 3-procentowa podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie o od 159 do 191 zł. Setki atrakcji w 48 obiektach na terenie 30 miast przygotowano w ramach 17. Industriady. Festiwalowe wydarzenia Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego zaplanowano na cały weekend, mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, organizatora wydarzenia.
11: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie, i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
4: Uczestnicy Industriady będą także mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Informacje TOK FM wracają za godzinę, a teraz jeszcze prognoza pogody. W sobotę umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na termometrach od 18 do 21 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr porywisty nawet do 65 km na godzinę.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Właściwie to tę dzisiejszą rozmowę, gdyby potraktować ją nie wprost, należałoby zatytułować Rozkosze populizmu. Bo to jest w gruncie rzeczy o tym, czyli o tym, że chcemy polityków konsekwentnych, merytorycznie przygotowanych, takich, którzy wiedzą, co i jak należy zmienić, ale gdy już takich dostaniemy, nasza sympatia rzadko okazuje się trwała. Długofalowe procesy stają się zawracaniem głowy, a szeroka perspektywa przeintelektualizowaniem, tak niepotrzebnym w naszych jakże trudnych czasach. I nagle to, co deklaratywnie miało być atutem, staje się wadą. Nie, jednak nie musi wiedzieć. Jednak lepiej, żeby po prostu dał po mordzie. Z drugiej strony świadomość tego, że trzeba ludziom dowieść show, choćby po to, żeby dali pracować, też jest już elementem opisu politycznie eksponowanych stanowisk. Żadne to zaskoczenie, czyli trzeba to umieć. Ale jak to zrobić, gdy usiłuje się przywracać godność urzędom? Gdy jest się od odzyskiwania praworządności? Jak godnie i z wdziękiem lać po mordzie, żeby wszyscy byli zachwyceni? I to są te dylematy, z którymi dzisiejsza dłuższa rozmowa Państwa zostawi. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor, senator Adam Bodnar. Nudzisz się jako senator?
13: Nie.
12: A co robisz?
13: Staram się maksymalnie wykorzystywać ten czas, który jest mi dany. Staram się poważnie podchodzić do tego, że Senat jest izbą refleksji i tam, gdzie są tematy, które dotyczą zagadnień, które gdzieś czuję, albo gdzie, co do których mam jakieś doświadczenie, to staram się po prostu, żeby te ustawy poprawiać, korygować, wczytywać się. Druga rzecz to jest, mam ten mandat od Polonii, to znaczy bardzo dużo Polaków mieszkających za granicą na mnie głosowało i no i to jest sporo tutaj wyzwań, także takich związanych z jeżdżeniem. Teraz w zasadzie się nastawiam, że kolejny rok, czyli mam na myśli ten kolejny rok od września, będę bardzo intensywnie jeździł i odwiedzał te wszystkie państwa, ale też wydaje mi się, że moja rola w tym życiu publicznym także polega na tym, żeby trochę tłumaczyć to wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące praworządności. Także to są rzeczy, które gdzieś mnie angażują medialnie. No i już ostatnia rzecz. Zostałem od stycznia członkiem delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i akurat to jest takie miejsce, gdzie dość dobrze się odnajduję, ponieważ tam jest bardzo dużo na temat standardów demokratycznych, praw człowieka, na temat odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, wykonywania wyroków Trybunału w Strasburgu, no i to są takie tematy, no, których się dość dobrze czuję i cieszę się, że mogę swoją wiedzę i doświadczenie tam wykorzystywać.
12: Powiedziałeś, Senat jest izbą refleksji. Myślisz, że refleksja jest dzisiaj potrzebna, tak naprawdę potrzebna w polskim życiu politycznym?
13: Myślę, że cały czas, bo my z jednej strony gdzieś operujemy na poziomie tych wielkich haseł, wielkich tematów, wielkich zdarzeń politycznych, ale z drugiej też życie no, toczy się naprzód i są różne ustawy, które wymagają właśnie takiego krytycznego spojrzenia. No, ja pamiętam, że akurat poprzednia sesja Senatu była dość istotna, ponieważ mieliśmy ustawę dotyczącą przeciwdziałania pozwom SLAP, czyli tym pozwom, które mają zmniejszać zakres debaty publicznej, mają uciszać uczestników debaty publicznej. No i tam akurat organizacje pozarządowe słusznie upominały się o to, żeby wprowadzić jeden przepis, jedną poprawkę, która dotyczy przerzucenia ciężaru dowodu na tych, którzy są powodami. Czyli oni muszą wykazać, że ten pozew jest składany w rzeczywistym interesie obrony dobrego imienia, a nie po to, żeby uciszyć. No i zapoznałem się z tymi stanowiskami, przedstawiłem odpowiednią propozycję. Później trwała debata w Senacie, przeszło. Co więcej, ustawa została też zaaprobowana przez wszystkie strony polityczne, także jest szansa, że stanie się obowiązującym prawem. Także tu akurat no, ta refleksja, wiem, że dla NGO-sów, dla dziennikarzy była bardzo istotna.
12: No właśnie, ale to jest trochę taka pętelka w twoim życiorysie, bo jeżeli popatrzymy na to, co było w przeszłości, czyli Helsińska Fundacja Praw Człowieka, z której się wyłoniłeś jako ta postać, która potem została rzecznikiem praw obywatelskich dzięki wsparciu NGO-sów, no to właściwie też była taka rola. Rola właśnie kogoś, kto prowadzi refleksję nad życiem publicznym i apeluje o zmianę. I tu jakby można powiedzieć, że trochę wracasz do tego samego punktu.
13: No nie, no bez przesady. To znaczy, ja wiem, że to można mówić, że organizacje zajmujące się prawami człowieka są od refleksji, tak? Ale no my prowadziliśmy bardzo zaawansowane działania dotyczące prowadzenia różnych postępowań sądowych przed sądami krajowymi, międzynarodowymi. Myślę, że bardzo mocno zmienialiśmy rzeczywistość poprzez doprowadzanie tych spraw do końca. Albo poprzez to, że wywoływaliśmy pewien określony temat w debacie publicznej. Co więcej, ja uważam, że gdyby nie te doświadczenia z tych czasów, kiedy tworzyły się te takie zaangażowane organizacje pozarządowe, które prowadziły działania w zakresie monitoringu postępowań sądowych, działań typu rzeczniczego, to jak wjechaliśmy w 2015 rok, kiedy mieliśmy ten okres nieliberalnej demokracji, to nie byłoby komu protestować, nie byłoby komu prowadzić tych działań. Ja uważam, że to podglebie, które wtedy zostało przygotowane, było bardzo potrzebne z punktu widzenia przeciwstawienia się władzy pisowskiej. Także i właśnie to, co zresztą dla mnie osobiście to było ważne, no ale jak spojrzymy na przykład na rozwój chociażby tej litygacji strategicznej w działaniach organizacji LGBT, organizacji kobiecych, wolnych sądów, dalsze kontynuowanie działań przez Fundację Helsińską, czy nie wiem, czy w kontekście ochrony środowiska, to jest coś, pewien sposób działania, który no, stał się stałą częścią naszej rzeczywistości.
12: Chciałbym, żebyś mi wytłumaczył jedną rzecz. Na czym polega to napięcie refleksyjne, także w Fundacji Helsińskiej, z całą masą działań, o których mówisz teraz, które były jak najbardziej słuszne, potrzebne i aktywistyczne, żebyśmy rzeczywiście nie ograniczali tylko do myślenia i do pisania raportów. A jak to się ma do praktyki politycznej, kiedy zostaje się ministrem sprawiedliwości? Co tam wtedy wypada z tych elementów, o których wcześniej myślałeś i byłeś świadomy? To znaczy, co się okazuje niemożliwe?
13: Tylko to jest trochę tak, że wydaje mi się, że robimy za duży skrót, bo ja skończyłem moją pracę w Fundacji Helsińskiej w 2015 roku. Później był okres rządów Prawa i Sprawiedliwości.
12: I twoje rzecznikowanie.
13: I moje rzecznikowanie przez prawie 6 lat.
12: Które też jest takie orędownicze i no, też wynika z analizy prawa i też jest refleksyjne na swój sposób.
13: Ale z całym szacunkiem, jak słyszę refleksja, to widzę po prostu grupę intelektualistów, którzy siedzą w kawiarni i się drapią w brodę bądź w głowę i się zastanawiają, co można byłoby zrobić, tak?
12: Czy tym się czujesz dzisiaj? Powiedziałeś o refleksyjnej roli Senatu.
13: Ale zaraz, momencik. Tylko, że mi chodzi o to, że w momencie, kiedy ja wykonywałem swoje zadania i w Fundacji Helsińskiej, i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, to nie było drapanie się w głowę, tylko podejmowanie bardzo konkretnych, skutecznych, twardych działań prawnych przed sądami, aby naprawić określone sytuacje albo żeby przeciwdziałać niszczeniu państwa, tak? No weźmy taki przykład, gdzie pamiętam, że to było bardzo skuteczne, a mianowicie protest prawny, chciałbym podkreślić prawny, przeciwko uchwałom w sprawie uchwał samorządów lokalnych w sprawie tak zwanej ideologii LGBT, prawda? No przecież udało się te wszystkie uchwały uchylić dzięki działaniom prawnym, tak? Z jednej strony były akcje Atlasu Nienawiści, Bartka Staszewskiego i innych osób, z drugiej strony były konkretne działania prawne i wreszcie orzecznictwo sądów administracyjnych, czyli konkret, tak? Na koniec to ten sąd musiał odpowiedzieć na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy jak były różne kwestie dotyczące praworządności, no to mało kto pamięta, że wraz z Mirosławem Wróblewskim, obecnie Łodo, prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a i także z Maciejem Taborowskim, obecnie sędzią TK, podejmowaliśmy działania na forum europejskim przed Trybunałem Praw Człowieka czy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w kontekście tego, żeby nie pozwolić na obalanie naszej praworządności, żeby przedstawiać te argumenty. To były twarde rzeczy, tak? Ja tego i będę tego absolutnie bronił.
12: Ale tutaj tłumaczysz się ze swojego wyobrażenia refleksji, okay, a nie z tego, co ja tutaj próbuję sugerować. Ja nie wiem, czy refleksja nie jest już sama w sobie bardzo często oporem, dzięki któremu można potem podejmować rozmaite działania. Także tutaj, myślę, nie ma między nami sporu. Zastanawia mnie po prostu, wróćmy do tego pytania, co może minister sprawiedliwości, czego nie może nawet bardziej, czego nie może, czego nie mogłeś jako minister sprawiedliwości, opowiedz mi o tym.
13: Ale ja bym chciał powiedzieć o tym, co może, bo to jest, bo to się akurat różni tym, bo na sam koniec, jakby na to nie patrzeć, jeżeli się jest w instytucji, która albo z pozycji pozarządowych, albo z pozycji wewnątrzpaństwowych kontroluje rządzących, to jednak nie podejmuje się decyzji. A jak się jest w roli politycznej, zwłaszcza w roli ministerialnej, a jeszcze bardziej w roli prokuratora generalnego, to się podejmuje konkretne decyzje. I co więcej, za te decyzje trzeba wziąć odpowiedzialność. One powinny być skuteczne i one powinny prowadzić do zmiany rzeczywistości. I to dla mnie było wielkie wyzwanie, wielka odpowiedzialność i też, jak widzę różne rzeczy, które się teraz w Polsce dzieją, też duża satysfakcja, że jednak pomimo trudnych warunków ustrojowych całkiem sporo udało się w tym czasie, kiedy byłem ministrem, zrobić. No taki przykład, jak teraz takim dużym tematem jest kwestia działania prokuratury europejskiej. Ja doskonale pamiętam 13 grudnia, kiedy 2023 roku, kiedy podpisałem pierwsze pismo, że Polska powinna przystąpić do prokuratury europejskiej. Pamiętam, jak później ten cały proces został przeprowadzony. To było po części powiązane z odblokowaniem środków z KPO. I pamiętam, że jak próbowałem wtedy nawet dziennikarzy tym zainteresować, to było to takie abstrakcyjne. Ale gdzie ty tam, o co tam z tą prokuraturą, o co chodzi, jakie to ma znaczenie i tak dalej. No dobrze, tylko jak teraz mamy już kolejne śledztwo, które jest prowadzone, no to znaczy, że to jednak miało znaczenie. Tak? I ja pamiętam, ile czasu włożyłem w to, żeby tak właśnie żeby ta prokuratura nabrała rumieńców i żeby zaczęła porządnie funkcjonować. Także to jest moim zdaniem zupełnie inna rzecz. To znaczy, że czym innym jest być w pozycji właśnie krytyka, właśnie tego, który dostarcza jakichś argumentów, bądź być może faktycznie, tak jak powiedziałeś, stwarza opór, a czym innym jest podejmować konkretne decyzje, które zmieniają rzeczywistość wokół nas i czasami zmieniają lepiej, czasami gorzej, czasami wychodzą, czasami nie.
12: Jakie z twoich decyzji czy planów jako ministra spotykały się z największym oporem? Co nie przechodziło?
13: Ja oczywiście na to twoje pytanie mógłbym mieć całą listę rzeczy, które się udało zrobić i które udało się w Polsce naprawić, tylko wydaje mi się, że to byłaby zbyt prosta odpowiedź na to pytanie. Ja musimy pamiętać jednak, że sprawowałem funkcję ministra w czasach, kiedy nie było oczywiste doprowadzenie procesu legislacyjnego do końca, zwłaszcza w kontekście odbudowywania praworządności ze względu na pozycję prezydenta Andrzeja Dudy. No i teraz, czy minister Waldemar Żurek ma lepiej? No nie ma lepiej, bo też ma tak samo, prawda? Jeszcze myślę, że ma do tego tą całą taką narrację bardzo ostrą i wyrazistą ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego, tak? I teraz no powstaje pytanie, no dobrze, to co można w tej sytuacji osiągnąć, używając tych metod, które są i które są do dyspozycji? Problemem to jest nawet nie tylko sama blokada ze strony prezydenta Dudy czy Nawrockiego, ale także ile osób w tym wymiarze sprawiedliwości stało się tymi, którzy bronią swoich no, dobrze zajętych i okopanych pozycji. Tak, bo nie tylko mieli do dyspozycji aparat legislacyjny, tak, w postaci tej blokady prezydenckiej, ale także mogli wykorzystywać swoje funkcje i niespecjalnie się z tym czuli jakoś skrępowani, czy czuli się źle w tym, że właśnie wykorzystują swoje funkcje do bronienia swoich pozycji.
12: Ale czy myślisz, że to jest tylko i wyłącznie kwestia personalnych korzyści, czyli pewnej formy korupcji? Ja skorzystałem na tym, że się zmieniła władza i teraz w pewnym sensie system, jego skuteczność, szczelność, sensowność mnie nie obchodzi, spójność.
13: Ja bym to nazwał, może lepsze słowo jest oportunizm, to, bo okay. Skorzystaliśmy niech z pewnej będzie. Okazji historycznej, żeby dostać dobrze płatne, wysokie stanowiska w sądownictwie, prawda?
12: Ale czy to chodzi tylko o to, czy też... Tu jest jakiś spór o rozumienie, nie wiem, roli prawa, o rozumienie tej praworządności, o której wszyscy mówimy.
13: Ja pamiętam doskonale kilka scen z czasów, kiedy byłem rzecznikiem praw obywatelskich. Kilku poważnych prawników, którzy mi mówili coś takiego. A co ty tam walczysz o to wszystko? Co ci sędziowie tam walczą? Przecież w Polsce się zmienił ustrój. Przecież to już tak będzie. To już PiS będzie rządził wiecznie, tak? To spójrz na Węgry, zobacz, jak tam Orban sobie doskonale radzi. Przecież to będzie tak samo. Przecież pamiętajmy, Mateusz Morawiecki mówił, ja będę rządził przez najbliższą dekadę. Tam chyba użył nawet słowa 20 lat, prawda? Takie było myślenie, tak? Ale jednak ten opór, jednak to zdenerwowanie społeczne spowodowane i korupcją, i nepotyzmem, i też wkroczeniem w bardzo wrażliwą sferę praw obywatelskich spowodowało, że ludzie powiedzieli, nie, my mamy dość tego typu sposobu rządzenia. I proszę zauważ, że w tamtym czasie część prawników w to wchodziła, to znaczy uważała, tak, no oczywiście, to jest ten mój moment, mam już to swoje doświadczenie, już tą swoją drogę zawodową, to zostanę sędzią Sądu Najwyższego, prawda? Albo właśnie gdzieś tam lokalnie pójdę do jakiegoś sądu okręgowego, albo awansuję jako prokurator. Część, ale jednocześnie, jak prześledzimy wszystkie stanowiska organów, adwokatury, radców prawnych, stowarzyszeń sędziowskich, do tego autorytetów prawniczych, to wszyscy mówili jednym głosem, tak, że to jest przemoc na państwie, że to są antykonstytucyjne reformy, że one zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Nie dam się wpędzić w taką dyskusję, że to teraz i tamci źli, i ci źli, prawda, w ten właśnie taki symetryzm. Nie, tutaj uważam, że te postawy mogły być tylko jednostronne i dla mnie cały czas osoby takie jak Igor Tuleja, Paweł Juszczyszyn, także Waldemar Żurek, Piotr Gonciarek i wielu, wielu innych, to byli bohaterowie tamtych czasów, tak? Którzy zaryzykowali wszystko, aby walczyć o naszą demokrację, ale tak samo bohaterami tamtych czasów byli prokuratorzy, którzy moim zdaniem byli de facto w jeszcze gorszej sytuacji zawodowej niż sędziowie, ponieważ gdyby wygrał PiS w 2023 roku, to takie osoby jak Dariusz Korneluk, Jarosław Onyszczuk, Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, to już dawno by nie byli w prokuraturze. To znaczy w ogóle nikt by ich nawet nie bronił. Zostały przyjęte ustawy, które wykluczałyby tego typu osoby z pełnienia urzędu prokuratorskiego. Także wydaje mi się, że nam czasami brakuje troszeczkę takiego przypomnienia, z czym się mierzyliśmy do 2023 roku.
12: Pełna zgoda, a zarazem gdzieś tu pojawia się to pytanie, kiedy mówisz o okresie bycia ministrem sprawiedliwości i przekierowujesz to pytanie, czy odpowiedź trochę na to napięcie między rządem a prezydentem, to jak ty interpretujesz to, co się wydarzyło w ostatnich wyborach, czyli zwycięstwo Nawrockiego i w pewnym sensie można by zaryzykować odrzucenie tych zmian, czy tej naprawy, tej sanacji, którą próbowaliście wprowadzać? Czy to jest za proste, że to jest odrzucenie?
13: Ja myślę, że to jest za proste, ponieważ jednak ten wysiłek jest kontynuowany, poparcie cały czas istnieje. Natomiast ja myślę, że to, gdzie bym upatrywał może kłopotu, to raczej w tym, że... I co więcej, ja uważam, że to będzie podobny problem będą mieli Węgrzy. Tak? To znaczy, że wybory 2023 roku wiązały się z jedną wielką obietnicą, tak? I nawet nie mam na myśli tam 100 priorytetów i tak dalej, tylko z tym, że ta Polska od zaraz, już za chwilę się odmieni i będzie piękna, wspaniała, cudowna. Wszyscy, którzy są winni, będą za to odpowiadali, że wszystkie ustawy, które...
12: Czy zaraz? Czy za chwilę?
13: Nie, ale no, mówię w pewnym skrócie. Tak? Może do kwestii no tak. rozliczeń za chwilę przejdę, tak? Ale że będzie, że będą że zostaną też przyjęte te wszystkie ustawy, które dotyczą sfery, nazwałbym to ogólnie ideologicznie wrażliwej, że nastąpi taka faktycznie sanacja, odnowienie Polski, tak?
12: Nowe otwarcie. Tak. 89.
13: Trochę, no tak, no przecież te porównania były bardzo, bardzo częste, tak? Nawet nie, pewnie nie bez przyczyny ten musical się pojawił w tym czasie. Zresztą w tym musicalu jest taki jeden, to Jarosław Gwizdak mi to podsyłał, tam jest taki jeden utwór, a co jeśli się nie uda, prawda? Tam, no właśnie, tak? No i teraz mamy 2024 rok, no i ileś rzeczy idzie do przodu, ileś rzeczy się faktycznie udaje naprawić, ale po pierwsze się okazuje, że ta władza nie jest pełna, tak? To znaczy, że to jest władza blokowana przez nie tylko prezydenta, ale też przez te zabetonowane instytucje. Także z tą prokuraturą nie wszystko działa tak, jak trzeba, i sądami, i już nie wspominając o KRS-ie i Trybunale Konstytucyjnym, prawda? Czyli mamy tych hamulcowych, tak? Z drugiej strony okazuje się, że wcale nie ma jednolitego poglądu wewnątrz koalicji, jeżeli chodzi o niektóre tematy. Na przykład dostęp do legalnej aborcji, czy związki partnerskie, już nie wspominając o małżeństwach osób tej samej płci. I gdzieś się zaczyna pojawiać ta frustracja, no zaraz, no tyle było, ta Polska miała inaczej wyglądać i nie wygląda jeszcze. I myślę, że główna przyczyna była taka, że to spowodowało demobilizację wyborców w kontekście wyborów prezydenckich, tak? Że nie tylko być może jakieś błędy popełnione w czasie kampanii, ale także niedowiezienie iluś projektów, które gdzieś były obiecane, mogły spowodować, że część osób uznała, że niekoniecznie chce iść na te wybory.
12: Ale mówisz, ta Polska nie jest taka jeszcze. To jaki był twoim zdaniem ten projekt tego rządu, też tego rządu, do którego wszedłeś? I dokąd on zmierzał, czy dalej ma zmierzać, jeżeli mówimy o polityce kontynuacji? Jaka ta Polska ma być? Jak ty to rozumiesz?
13: Znaczy tak, no dla mnie to, co było, jest cały czas tym fundamentem, to jest jednak kwestia praworządności, rozumianej w taki sposób, że decyzje podejmowane są przez niezależne instytucje, niezależne sądy, że proces legislacyjny wygląda w sposób przyzwoity i że państwo charakteryzuje się pewnym poziomem zwyczajnej, normalnej przewidywalności. Tak? I mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo różnych obostrzeń i przykładów, które moglibyśmy podać w przeciwnym kierunku, jednak ta Polska w tym kierunku podąża. Druga rzecz, która dla mnie była istotna, i cały czas jest istotna, to jest Polska, nazwałbym to w największym skrócie, uczciwa, tak? Znaczy możemy to nazywać kwestią walki z korupcją, ale to jest jedna rzecz, druga, że to jest po prostu walka z różnego rodzaju nadużyciami i rozliczanie tych nadużyć. A trzecia rzecz, to jest Polska, która jednak szanuje podstawowe standardy międzynarodowe. I teraz jak, wiesz, patrzę w przyszłość. To wiesz, dla mnie no, ważny temat to jest oczywiście kwestia osób, praw osób LGBT+. I jednak to, że ta ustawa, no może nie najlepsza, ale jednak przeszła przez Sejm, przejdzie przez Senat, ale to, że jednak zostało zaakceptowane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i że poprzez transkrypcję możliwe jest poprawienie rzeczywistego losu osób będących w związkach tej samej płci. Dla mnie to jest jednak pewnym postępem, tak? I ja wiem, że on nie jest idealny i można byłoby wiele innych rzeczy jeszcze poprawić. Na przykład ubolewam, że prezydent zawetował nowelizację w zakresie mowy nienawiści i że tego nie mamy. Czy DSA, Digital Services Act, który też by pomógł. Tak, ale tak mam wrażenie, że jednak obserwujemy coś w rodzaju takiego krok po kroku projektu modernizacyjnego, może trochę też progresywnego, ale czasami być może nawet nie widzimy tej zmiany, gdyż ze względu na to, że polityka się toczy wokół tych wielkich haseł, to nawet nie widzimy pewnych rzeczy, które są uchwalane. No przykładowo wątpię, czy ktokolwiek śledzi to, że w tym tygodniu rząd przyjął wreszcie wdrożenie dyrektywy Women on Boards, prawda? Czyli kobiety w radach nadzorczych, w zarządach, prawda? Czy że zostały zwiększone uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Akurat o tym trochę było dyskusji, tak? Ale że, czy nie wiem, że ogłoszenia o pracę są ogłoszeniami wreszcie równościowymi. Tak, jest ileś takich rzeczy, nie wiem, ustawa o sygnalistach. Czy mało kto pamięta w ogóle, że taka ustawa została uchwalona, prawda? Że takich ileś rzeczy, które gdzieś Polskę naprawiają i przybliżają do jakiegoś no, względnie przyzwoitego standardu.
12: To co się wydarzyło takiego, że przestałeś być tym ministrem?
13: Ja myślę, że tutaj nie mam innej odpowiedzi niż ta, która została przedstawiona i przez premiera, i która jest, wydaje mi się, znana opinii publicznej, a mianowicie, może dodam od siebie kilka słów. Myślę, że wynik wyborów prezydenckich w czerwcu spowodował gigantyczną frustrację w elektoracie koalicji rządzącej. I myślę, że wiele osób gdzieś myślało, że może jednak ten wyrok wydany przez wyborców jest trochę inny, tak? I przecież pamiętajmy, że cały czerwiec, dokładnie rok temu, był na temat, czy te wybory można w jakiś sposób podważyć, unieważnić, przeliczyć głosy. Ja wtedy siłą rzeczy musiałem występować w roli prokuratora generalnego, który rozpatruje te, nie tyle rozpatruje te protesty wyborcze, co raczej przedstawia te protesty wyborcze, a one są następnie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. No i tutaj mieliśmy pierwszy kłopot związany z Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która się tymi protestami zajmowała, która, no i z Izbą dotkniętą fundamentalną wadą prawną. A z drugiej strony, że te protesty oczywiście wskazywały na różnego rodzaju nieprawidłowości, ale chyba nie na tyle wielkie, aby rzeczywiście mówić o podstawie do podważenia wyniku wyborów. No i teraz ja myślę, że co ja bym wtedy nie zrobił, to zawsze byłem osobą, która gdzieś będzie się kojarzyła z tym, że coś się nie udało albo czegoś nie można było zrobić. Także w pewnym sensie gdzieś mogłem, nie tyle, że stałem się symbolem, może nie symbolem, ale twarzą też porażki, ale na pewno jedną z osób, które gdzieś za to, że nie stała się jakaś magia w czerwcu i te wybory jednak trzeba było uznać. Tak? To jest pierwszy czynnik. A drugi, myślę, że to jest kwestia jednak rozliczeń, czyli rozbudzonych nadziei obywateli, że rozliczenia mogą wyjść szybko, łatwo i przyjemnie i że będą skutkowały natychmiastowymi czy prawie natychmiastowymi wynikami, tak? A po prostu rozliczenia trzeba robić, one idą do przodu, ale one mają swój rytm, który wynika z reguł procesowych, reguł praw człowieka, rzetelnego procesu i prawa do obrony, tak? I też pewnej wyporności, wydolności prokuratury, ale także innych instytucji, które się procesem rozliczeń zajmują. No i teraz gdzieś nastąpił ten rozdźwięk między pewnie gdzieś oczekiwaniami wyborców, a tym, co rzeczywiście w temacie rozliczeń udało się doprowadzić do końca, do tego czerwca czy lipca 2025.
12: Miałeś być bardziej krwawy.
13: Myślę, że takie oczekiwanie też mogło być, że, znaczy może inaczej, jak się poczyta tych wszystkich komentatorów wtedy, na czele, prawda, z Romanem Giertychem, który oczywiście był tym ciągłym recenzentem, no to na pewno on gdzieś budował tego typu narrację, że to ma być szybko, mocno i zdecydowanie. No tylko, że ja wychodzę z założenia takiego, że jeżeli tak bym miał iść, to by po prostu co druga sprawa się wykrzaczyła i nic by z niej nie było. To znaczy byłoby jeden wielki, byłaby to jedna wielka porażka i wstyd, tak? A to, że teraz jednak po tym już dłuższym okresie, 2,5 roku, możemy obserwować no już ładne kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, prawda, uchylonych immunitetów, zarzutów, aktów oskarżenia i że mamy no całą plejadę, prawda, polityków, którzy mają jakieś problemy i te sprawy się toczą. Wydaje mi się, że jest efektem tego bardzo takiego konsekwentnego zaprogramowania działania prokuratury i dużej konsekwencji, ale też przestrzegania właśnie reguł procesowych. Ja jeszcze cały czas czekam nawet szczerze na efekty, bo nawet sobie czasami przypominam jakieś różne sprawy sprzed roku, jak jeszcze miałem, prawda, pełny wgląd w to, co się w tych sprawach dzieje, i się zastanawiam, co się z nimi, jaki jest ich los tych spraw.
12: Ale równocześnie twoje odwołanie ze stanowiska ministra zostało przyjęte, przynajmniej przeze mnie, w taki oto sposób, że Bodnar właśnie nie jest tym krwawym, że nie jest tym, który podsyci tą atmosferę, nie wiem, igrzysk politycznych, który w pewnym sensie zaspokoi lud i trzeba go poświęcić w związku z tym. Tak się musi wydarzyć. I teraz pytanie brzmi, wracamy do początku naszej rozmowy. Ile z tej świadomości, którą nabywa się obserwując system polityczny, obserwując ustrój, obserwując jego błędy, próbując go naprawiać, ile z tej świadomości musi zostać odcięte, żeby być dobrym ministrem? Jakie jest napięcie między tą świadomością, jak działa system prawny, a tym, jak masz spełniać oczekiwania?
13: No, ja myślę, że to jest pytanie, które też sobie oczywiście zadawałem po tym, jak zostałem odwołany, tak? To znaczy oczywiście ja wielokrotnie myślałem o tym, co się stało i dlaczego i co mógłbym zrobić inaczej. I na pewno to, co mi przychodziło do głowy, że być może mogłem inaczej komunikować pewne rzeczy, tak? Znaczy, zauważ, że jak ja mówię o różnych sprawach, to one są dla mnie konkretne, czasami techniczne, czasami opisane językiem milu bardziej precyzyjnym, żeby powiedzieć, kto ma zarzuty, za co, dlaczego i tak dalej, tak? A może to po prostu trzeba było, mówię to pod swoim własnym adresem, powiedzieć, idziemy po was, zaraz was dorwiemy, nie możecie czuć się spokojni, prawda?
12: Dlaczego Adam Bodnar nie chce tak mówić?
13: Bo uważam, że to jest działanie na krótką metę, że jeżeli się podkręci emocje w ten sposób, to nie jesteś w stanie w sposób profesjonalny tego napięcia utrzymać przez dłuższy czas, bo jak powiesz raz, drugi, trzeci w taki sposób, to co powiesz za czwartym, piątym razem, jak ci się już skończy ta sama melodia. Po drugie uważam, że, i to jest wydaje mi się, że chyba nawet ważniejsze, że dla mnie na koniec bardzo ważne było, że cokolwiek robię w prokuraturze, zwłaszcza w prokuraturze, to, że jednak każdego dnia to buduje zaufanie prokuratorów, tak? To znaczy, że oni wiedzą, że ze mną można pracować, że ja traktuję ich z szacunkiem, ale że jednocześnie jestem wymagającym partnerem, tak? Że jak mi ściemniają co do jakiejś tam sprawy, bo tak prokuratorzy mają różne sposoby, żeby powiedzieć na różne sposoby, jak ta sprawa idzie idealnie, jak za chwilę już panie tutaj prokuratorze, ministrze, to ta sprawa się skończy, tak? Albo będziemy gdzieś na jakimś kolejnym etapie, ale żeby mieli ten szacunek, to nie można używać moim zdaniem w stosunku do nich emocji, tylko trzeba w stosunku do nich używać argumentów merytorycznych, tak? Powiedzieć, okej, no to i to. Dlaczego to i tego i tego nie zrobiliście, albo to i to się nie zgadza, tak? I bo moim zdaniem tylko i wyłącznie w ten sposób można zbudować taki szacunek merytoryczny. Także dla mnie to było bardzo, bardzo ważne, tak? Żeby też mówiąc o komunikacji, ja nie bez przyczyny bardzo wzmacniałem dwóch rzeczników prokuratury, panią prokuratora Adamiak i prokuratora Przemysława Nowaka, którzy no, stali się trochę twarzami prokuratury, ale właśnie dlatego, że chodziło też, żeby trochę oddzielić tą prokuraturę od tej takiej codziennej, bieżącej polityki, żeby pokazać, że budujemy strukturę, co do której mamy zaufanie jako obywatele.
12: Czyli oznacza to, jeśli dobrze rozumiem, że polityka dzisiaj z trudem jednak toleruje procesy długofalowe.
13: Myślę, że tak, ale to wynika nie tylko z tej kwestii związanej, nie wiem, z przywracaniem praworządności czy z rozliczeniami, ale też z tym napięciem, które jest związane z mediami społecznościowymi. Tak, media społecznościowe oczekują bardzo szybko rezultatu, odpowiedzi, reakcji. I to jest niezwykłe, jak czasami pewne historie żyją przez jeden, dwa dni, prawda, i powstają wokół tego gigantyczne emocje z pewnym oczekiwaniem reakcji, a później 3-4 dni później w ogóle tego tematu prawie już nie ma, tak? To znaczy jesteśmy gdzieś na innym etapie. Ale druga rzecz to jest jednak niestabilność ogólna naszej sytuacji politycznej i geopolitycznej, tak? Weźmy taki, dzisiaj z kimś rozmawiałem na temat różnych strategii politycznych. Teraz na przykład rząd ma ewidentny sukces. I nie mówię tutaj tego na zasadzie takiej, że jestem związany z koalicją obywatelską jako parlamentarzysta, tylko po prostu staram się jakoś obiektywizować, tak, dotyczący programu SAFE. Tak? Są te miliardy, są podpisane umowy, pani ministra Czarnecka, prawda, Sobkowiak-Czarnecka jeździ po Polsce, te umowy podpisuje, przedstawia to w mediach. No tak, tylko kto by przewidział, że w tym samym czasie Zełenski podejmie decyzję, która nadwyręży nasze stosunki i że ona stanie się centralnym punktem debaty publicznej. Tak? Mam wrażenie właśnie takie, że nawet jeżeli coś się w Polsce planuje, to te bieżące wydarzenia mogą czasami przykryć jakieś takie większe planowanie czy strategie. I to jest też, myślę, że konsekwencja tego, co się dzieje głównie w Stanach Zjednoczonych i polityki Trumpa, który nas po prostu do tego przyzwyczaja i znaczy miejmy nadzieję, że się nie przyzwyczailiśmy, ale który powoduje zupełnie obraz polityki międzynarodowej, co ma przełożenie także na naszą sytuację krajową.
12: No właśnie, bo być może ten ustrój się nie zmienił, ale jednak się coś zmieniło bardzo mocno. To znaczy, że jakiegoś rodzaju zapotrzebowanie na drapieżność i nawet być może okrucieństwo ze strony polityków, ze strony władzy jest. I nie tylko w Polsce.
13: Okej, okay, no czy ja, tylko że to jest moim zdaniem pozornie atrakcyjna teza, tak? No bo gdybyśmy ją przyjęli, to jak uzasadnimy wynik wyborów na Węgrzech? Tak, jak uzasadnimy to, że jednak mamy 80...
12: Wybić Orbanowców.
13: Nie, ale no dobrze, ale też oczywiście, no natomiast sprzeciw wobec korupcji, czyli te słynne zebry, prawda, które tam gdzieś hodowane w jakimś gospodarstwie związanym z Orbanem, ale też no, ta przyjaźń z Rosją, która zaczęła bardzo przeszkadzać i kłuć w oczy Węgrów, ale też no, ten taki oddalenie się cywilizacyjne i brak jakiejś takiej normalności, przewidywalności w polityce. No jednak nie bez przyczyny, jak Magyar wygrał, to tak, po pierwsze zaczął pokazywać ten luksus władzy i się od tego dystansować, ale też te gesty symboliczne typu będę jeździł tą swoją Skodą Superb dalej, bo to jest dla mnie ważne. To jednak pokazuje, że ten elektorat oczekuje czegoś innego, tak? Kształtuje się takie przeświadczenie, że polityka powinna być, ci, którzy idą do politycy do rządzenia, powinni się charakteryzować jakimś poziomem uczciwości, tak? I to mi się nie kojarzy z drapieżnym stylem uprawiania polityki.
12: Znaczy to jest o tyle ciekawe, że jakby zakwalifikowano cię do tej grupy, która jest, nie wiem, nieskuteczna albo mało skuteczna, tymczasem ja na przykład wiem, że z twojego okresu rzecznikowania słynna sprawa ze strefami wolnymi od LGBT, prawda? I bardzo ciekawy opis tego, jak działałeś jako rzecznik, przedstawiają twoi byli podwładni, którzy mówią, Bodnar wracał do nas z pytaniem, czy już coś wymyśliliśmy. I że powtarzałeś im, znajdźcie sposób, żeby coś z tym zrobić. Aż znaleźli. Czyli potrafisz się upierać. I teraz pytanie, co takiego się dzieje, że mimo tego, że potrafisz być twardy i potrafisz obstawać przy rozmaitych sprawach, nagle się okazuje, że można ci przedstawić w zupełnie innym świetle i że jakby nie ma trochę narzędzi, żeby z tego uciec?
13: Ta rozmowa zaczyna przypominać, prawda, tutaj jakąś rozmowę autorefleksyjną.
12: Taka jest idea.
13: Tak, tylko że zauważmy, że to nie była tylko i wyłącznie krytyka dotycząca rozliczeń, ale też pojawiały się elementy krytyczne dotyczące pewnego pomysłu na różnego rodzaju działania. Tak? I nawet, weźmy ten tydzień, bo to też mi się przypominają pewne fakty. Jak były te przegrane wybory prezydenckie, czerwiec, zaraz dosłownie jakoś tydzień, 3-4 dni po wyborach, w kontekście Krajowej Rady Sądownictwa powiedziałem coś takiego, że no jeżeli prezydent nie podpisze ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to trzeba będzie wprowadzić wariant B, scenariusz B. Pamiętam doskonale, bo mieliśmy to przegadane w środowisku, w ministerstwie i z ministrem Mazurem i z panią dyrektor Korzechowską Warywodą, czyli że to sami sędziowie wybierają swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, a później politycy tylko i wyłącznie autoryzują ten wybór na poziomie Sejmu, tak? I pamiętam, że wtedy, jak ja to powiedziałem w czerwcu, to krytyka ze strony stowarzyszeń sędziowskich. No jak to, my się nie godzimy, jaki wariant B i w ogóle o co chodzi i tak dalej. Ja powiedziałem o pewnym scenariuszu, jak to prawdopodobnie będzie wyglądało, tak? A teraz w tym tygodniu mamy ten historyczny moment, kiedy jest zwołana Krajowa Rada Sądownictwa, wyłoniona właśnie w efekcie realizacji w istocie scenariusza B i wszyscy mówią, że to jest sukces, tak? Że to tak świetnie, bo to się udało w ten sposób zrobić. Ja się cieszę i popieram i tak dalej, tylko że jest tak, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości, która się toczyła przez ten cały 2024-2025, miała różnego rodzaju też napięcia, oblicze, oczekiwania i też poziom determinacji. I teraz w momencie, kiedy ja szukałem pewnych rozwiązań, nie powiem, że kompromisowych, ale takich, żeby jednak uszanować pewne reguły konstytucyjne, to się spotykało z krytyką także ze strony stowarzyszeń sędziowskich, tak? No jak to? Przecież my nie o to walczyliśmy. Ale nie tylko stowarzyszeń sędziowskich, także organizacji obywatelskich. Nie po to staliśmy na ulicach, żebyśmy teraz się godzili teraz na te kompromisowe rozwiązania. No i teraz proszę zauważyć, jesteśmy po wyborach prezydenckich i już nie mamy innej opcji, tak? Znaczy teraz tylko i wyłącznie no, trzeba dążyć do tego, aby osiągnąć to, co jest możliwe w tych warunkach ustrojowych. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten mój okres w pewnym sensie tak, jak obejmowałem funkcję, to ja pamiętam, że sobie coś takiego powiedziałem w głowie, że okej, że startujesz z takiego dość wysokiego poziomu reputacyjnego, no bo to jest ta karta, prawda, byłego rzecznika, jest ta działalność społeczna w międzyczasie, ale że wejście w politykę powoduje, że podejmujesz decyzje, które nie zawsze się będą podejmowały, które nie zawsze się będą podobały, że wchodzisz w różne kolizje interesów. Tu musisz jakiegoś człowieka wybrać na prezesa sądu spośród dwóch przedstawionych kandydatów. Tu ktoś zostaje szefem jakiegoś instytutu. Tu masz jakąś koncepcję takiej ustawy, z którą się ktoś tam nie zgadza. Tu ci gdzieś brakuje pieniędzy na jakieś dodatkowe, nie wiem, podwyżki czy świadczenia. Tak? I że każdego dnia trochę ci się tak po prostu ta reputacja i ten kapitał polityczny obcina, bo znowu oczekiwania są niezwykle wysokie. No i być może właśnie i w którymś momencie to było, być może komuś bardzo zależało na tym, żeby to też przedstawić w kategoriach nieudolności, nieskuteczności, czy w ogóle tutaj były jakieś takie cytaty gdzieś tam, chyba Dominika Długosz jakoś tam pisała, że prawda, że tutaj jajogłowy intelektualista, który tam decyzji nie podejmuje. No nie, no ja wiem, co ja przez ten czas robiłem i jakie decyzje podejmowałem, ale pewną wtedy wybierając poszczególne sprawy czy poszczególne tematy można tego typu łatkę przyklejać.
14: A myślisz, komu zależało na tym, żeby cię tak pokazać?
13: Znaczy, ja myślę, że to jest nauka też dla mnie polityczna, że generalnie jak się wchodzi do polityki, to nie jest tak, że się ma fanów, przyjaciół i tak dalej, że wiele osób, także w twoim obozie ma rządzącym, ma jakieś tam swoje osobiste interesy, oczekiwania i być może też inną wizję i na tym to po prostu polega. Być może ja jakoś, nie wiem, nie zdążyłem się przed tym zaszczepić albo jakoś może na tyle wzmocnić, żeby sobie z tym poradzić, w związku z czym premier mógł podjąć taką, a nie inną decyzję. Ale no, tu w żaden sposób nie chcę wchodzić w żadne personalia i tego rozważać.
14: Mm-hmm. Ale zastanawia mnie, za co zapłaciłeś cenę. To znaczy, że jesteś, nie wiem, zbyt przystępny, za bardzo, że tak powiem, z ludu, za bardzo z organizacji pozarządowych, za bardzo ze świata no właśnie takiego rzecznikowania, który być może jest traktowany pogardliwie.
13: Nie, znaczy ja bym w ten sposób tego nie interpretował. Wydaje mi się, że to był zbieg różnych czynników, które po prostu doprowadziły do tej decyzji. Jednak też myślę, że warto zacytować premiera, który wtedy właśnie w lipcu 2025 roku mówił coś takiego, no, że jest ten Nawrocki, który zostaje prezydentem, no i że premier potrzebuje tego boksera, prawda? No i zauważmy, jak który będzie się z Nawrockim boksował, tak? I Waldemar Żurek taką rolę przez te pierwsze miesiące jednak pełnił, tak? Gdzieś myślę, że zapewniał takie gdzieś być może oczekiwanie, marzenie części elektoratu, że właśnie teraz dochodzi do tego rzeczywistego boksowania. Tak? No, teraz jesteśmy już w czerwcu 2026 roku, czyli te 11 miesięcy po i myślę, że to wszystko już teraz trochę wygląda inaczej i czasami nawet boksując, no samemu można dostać gdzieś w brzuch czy sierpowego i to wtedy to już nie wygląda wcale tak dobrze.
14: Pamiętam naszą rozmowę sprzed 20 lat, kiedy powiedziałeś, że jedyne stanowisko, które cię interesuje, to jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, więc ten minister sprawiedliwości nigdy nie był, jak rozumiem, do końca planowany. A masz takie stanowisko teraz, które byś chciał osiągnąć?
13: Jest 20 lat temu, czyli to było...
14: 2007, dokładnie. 6-7, kiedy
13: ja takie rzeczy mówiłem. Tak. Otwarcie?
14: Tak.
13: Boże. Okej. Tak, ale faktycznie... To znaczy, ja się wychowałem na profesor Łętowskiej i na jej książkach, i na jej misji jako rzecznika. Myślę, że jest wielu prawników, którzy bardzo cenią panią profesor. Pamiętam, jeszcze jak byłem licealistą, to czytałem jej książkę Baba na świeczniku.
14: Tak, bardzo ciekawa książka.
13: I w ogóle to, że pani profesor budowała urząd jeszcze w czasach PRL-u, ale pokazała, prawda, że można nawet w trudnych warunkach zbudować, to było dla mnie zawsze bardzo imponujące. No i cieszę się, że później mogłem urząd rzecznika, wydaje mi się, że chyba jednak wzmocnić w tym okresie Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy poprzez stawianie tego oporu i poprzez podejmowanie tych działań prawnych, wykorzystywanie tych instrumentów, że misję mogłem wykorzystać. Co do ministra, absolutnie tego nie planowałem i to nie było gdzieś w jakimś, nie wiem, moim imaginarium. Natomiast jednak dla mnie bardzo ważny był ten rok 2023, kiedy już skończyłem misję rzecznika i kiedy powiedziałem, że chcę jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby Polskę naprawić i dlatego się zaangażowałem w politykę, tak? To znaczy to wejście w politykę było bardzo świadome, bo tak czułem, że tą moją wiedzę, doświadczenie muszę wykorzystać w procesie wyborczym. I wtedy nawet jak startowałem, nie było jakiegoś planu, że robię to po to, żeby zostać ministrem, tak? To nawet nie byłem do końca pewien, jak to wyjdzie, jak te wybory się przeprowadza i jak to wygląda. Natomiast co do przyszłości, ja myślę, że ja lubię robić rzeczy nietypowe, trudne i też gdzieś lubię takie wyzwania, które się wiążą z naprawianiem rzeczywistości. To znaczy to, że byłem rzucony na taki, czy częściowo sam się rzuciłem na ten trudny front, to jest coś, co mnie bardzo... co było dla mnie bardzo ważne, tak, z punktu widzenia wykorzystania całej wiedzy, którą zdobyłem przez wiele lat, żeby w najlepszy możliwy sposób służyć obywatelom i Rzeczypospolitej w tym czasie. I nie wiem, zobaczymy, co będzie w przyszłości.
14: No to Trybunał Konstytucyjny.
13: Tak, tylko że to jest, ale to jest dość ciekawe, bo jak były teraz te dyskusje na temat Trybunału Konstytucyjnego, to część osób uważało, że ja będę startował albo będę się starał zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No tylko, że ja mam mimo wszystko przy wykonywaniu tych wszystkich swoich zadań pewien poziom pryncypialności, że jak się jest politykiem, to nie można przychodzić do sądownictwa. To znaczy, no okej. Jedna rzecz, zresztą ja to mówiłem w tej całej debacie na temat obsady Trybunału. Skoro przyjęliśmy w lipcu 2024 roku ustawę, która przewiduje, że ma być okres 4 lat karencji od zakończenia funkcji politycznej do startowania na sędziego, no to tym bardziej mnie dotyczy, tak? Także ja nie, może tak będzie, że ja nie wiem, zakończę drogę polityczną, nie przewiduję, ale kto tam wie, różnie się może.

0: Był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rządowy program CPN na zakręcie. Kierowcy mogą wkrótce zapłacić więcej. Projekt porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi jest już gotowy, potwierdza strona irańska. Unia otwiera nowy rozdział w polityce migracyjnej. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku ma wypaść z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Żeby całkowicie wycofać się z tego programu bez narażania Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd powinien jeszcze poczekać, mówił w magazynie EKG Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
7: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
6: W weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, diesel do 6,40 zł. Projekt porozumienia USA i Iranu jest gotowy, a po uzgodnieniu ostatecznych szczegółów może zostać podpisany zdalnie przez obie strony, przekazał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Według wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA porozumienie miałoby obowiązywać przez 60 dni i zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz, stopniowe łagodzenie sankcji wobec Iranu oraz jego powrót do światowej gospodarki. Amerykańska propozycja zakłada, że Teheran miałby także przekazać Stanom Zjednoczonym zgromadzony, wysoko wzbogacony uran do zniszczenia. Iran uważa jednak to rozwiązanie za nieakceptowalne. Prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie Donalda Trumpa uda się w niedzielę do Waszyngtonu. Weźmie tam udział w gali UFC Freedom organizowanej przez Biały Dom z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zapowiada kancelaria prezydenta, w planach jest także rozmowa obu przywódców w cztery oczy oraz spotkania z amerykańskimi politykami. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że podczas wizyty mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i energetycznej oraz przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. We wtorek prezydent spotka się także z Polonią na Florydzie. Jak komentował wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma jednak charakter prywatny. Od piątku w całej Unii Europejskiej obowiązuje pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Mówiła w TOK FM profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w dziedzinie migracji.
8: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
6: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Na Podlasiu zakończyły się właśnie kilkudniowe ćwiczenia Blackout 2026. Kilkuset przedstawicieli służb wspólnie ćwiczyło zarządzanie kryzysowe w sytuacji długotrwałych przerw w zasilaniu. Scenariusz przewidywał m.in. atak na bazę paliw, gigantyczny korek na drodze ekspresowej czy wyłączenie prądu w sporej miejskiej gminie.
9: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę.
10: W ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń.
11: Z pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW.
12: Ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektu, który posiadał windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić.
6: O znaczeniu i przebiegu ćwiczeń mówili Beata Wiśniewska z PGE, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz szefowie Straży Pożarnej i WOT w Podlaskiem Marcin Wierel i Mieczysław Grygielewicz. W TOK FM teraz czas na prognozę pogody. Dzień sporo chmur, okresami deszcz, miejscami także burze i lokalnie grad. Temperatura od 18 do 21 stopni, nad morzem i w górach około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może osiągać do 65 km na godzinę.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: To jest wywiad polityczny TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. W studiu pani Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
13: Nauczyciele powinni zarabiać więcej, prawda czy fałsz?
14: Prawda. Zdecydowanie prawda. Chcielibyśmy, żeby to była bardzo atrakcyjna praca, która powoduje, że młodzi się garną do niej. Natomiast...
13: Była, to znaczy nie jest.
14: No, nikt nigdy nie mówił, że uważamy, że nauczyciele zarabiają wystarczająco. Natomiast zrobiliśmy, można powiedzieć, od początku wszystko, żeby po latach, 8 latach takiej pauperyzacji zawodu. Wie pan, że przez te 8 lat rządów naszych poprzedników płaca nauczyciela dyplomowanego, ich jest najwięcej, bo jest ich 60%, wzrosła mniej więcej tyle samo, co inflacja. No to biorąc pod uwagę podwyżki z roku 24, 25, 26 i tą zaplanowaną na rok
13: 3%
14: i porównanie tego do inflacji, to inflacja skumulowana łącznie z tą przewidywaną na przyszły rok to jest około 14%, natomiast płaca nauczyciela początkującego ten okres to jest 48% wzrostu, w przypadku dyplomowanego to jest 45% wzrostu i mianowanego.
13: Procentów tak dużo pani wymienia, jak chyba było niezadowolenia po ogłoszeniu tej decyzji premiera. Zresztą premier sam powiedział, nauczyciele powinni zarabiać więcej. To, co dziś proponujemy, to nie wystarcza, tak mówił premier.
14: Zgadzam się w pełni z premierem, cieszę się. No, my wnioskowaliśmy o wyższą podwyżkę. Pani minister Nowacka wnioskowała o wyższą. Chcielibyśmy też zbudować jednak jakieś porozumienie społeczne dotyczące ustawy, która jest obecnie w Sejmie, projektu obywatelskiego.
13: Zaspokoić moją ciekawość, to o jaką wnioskowała pani minister Nowacka, bo to mi chyba
14: Myślę, że z rządu powinny zawsze wychodzić te kwoty, które zostały podjęte jako decyzja.
13: Ale to była dużo wyższa? Wyższa?
14: No nie, wiem, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje ze zrozumiałych powodów podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność. Dzisiaj wszyscy się cieszymy, że przyleciały pierwsze 3 F-35, ale powiedzmy szczerze, że
13: właściwie, że rzędu przeleciały, bo one już przeleciały wcześniej, a dzisiaj przelatywały.
14: Tak, a dzisiaj już są w bazie docelowej, czyli w Łasku. Tam była uroczystość. No chcielibyśmy, żebyśmy byli jednej strony bezpieczni, żebyśmy mieli też wysokie nakłady na rzeczy związane ze zdrowiem, a budżet jak w żadnym kraju nie jest z gumy.
13: Pani powiedziała o trudnej sytuacji budżetowej, to z jednej strony nie wiem, czy ministrowi finansów będzie się podobało to sformułowanie, mimo że pani i kierownictwo resortu nie podoba się, że zgodził się tylko na 3% podwyżki.
14: Ale pan minister mówi bardzo jasno, że mamy z jednej strony rzeczywiście bardzo niskie bezrobocie. Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o kraje o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, przewidywany jest 3,5%, co daje nam znowu czołówkę, jeśli chodzi o wysokość wzrostu gospodarczego. Dlaczego? W związku z tym w tym znaczeniu gospodarka się rozwija dobrze. Tylko, że równocześnie mamy bardzo duże wydatki na cel, który jest dla nas w tej chwili kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa i przyszłości kraju, czyli bezpieczeństwo. No, wydatki, które Pamiętajmy o tym, że nasi poprzednicy bardzo wiele tych elementów, które kupowali broni, pozostawili nam w postaci pożyczek o bardzo wysokim oprocentowaniu. No, słynna pożyczka koreańska na około 6%. Te pożyczki amerykańskie, które też są na rzędu 4,5-5%, czyli to są wysokie oprocentowania, ale również coroczne wydatki w wysokości 4,8% na obronność, które są w budżecie państwa, no to jeżeli weźmiemy pod uwagę, że budżet państwa to jednak są no około 20% PKB, no to musimy
13: czyli
14: zdawać
13: na
14: sobie
13: wszystko,
14: sprawę, że...
13: wszystkim nie da rady.
14: Nigdzie nie ma tak, żeby na wszystkim wszystko starczyło. Ja przypomnę też, że na przykład chcieliśmy zwiększyć oprocentowanie, jeśli chodzi o podatek akcyzowy, podatek cukrowy i te pieniądze miały pójść na zdrowie. I na to na przykład nie zgodził się pan prezydent. W związku z tym zauważmy jeszcze, że pan prezydent robi wszystko, żeby tam, gdzie się da, włożyć kij w szprychy. Dzisiaj wiemy o kolejnych trzech betach.
13: Prezydent obiecywał, że nie zgodzi się na podwyżkę podatków i słowa dotrzymał, a wy obiecywaliście jeszcze więcej pieniędzy dla nauczycieli i w części
14: i dotrzymaliśmy.
13: Słowa
14: w tej kwestii, którą mieliśmy w 100 konkretach, dokładnie dotrzymaliśmy tego słowa w pierwszym roku
13: po wyborach.
14: I powiem więcej, dotrzymaliśmy go nawet w wyższym stopniu, niż tam obiecywaliśmy, bo tam było 30%, w przypadku początkujących nauczycieli to było 33%. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Pan prezydent nie... zapowiedział, nie obiecywał sabotowania pracy rządu, a przypomnę, że w tej chwili mamy 37 wet. W momencie, w którym to jest więcej od któregokolwiek z poprzednich prezydentów, nawet tych, którzy mieli dwie pełne kadencje.
13: Tak, te rekordy już też zostały.
14: A on, przypomnę, że jest prezydentem od 10 miesięcy.
13: Niecałego roku. Nawiązała pani do wydatków zbrojeniowych. Wydatki zbrojeniowe związane są z działalnością agresywnej Rosji, która prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, to choć na chwilę i przez chwilę chciałbym dokładnie o tym wątku z panią porozmawiać. Czy tu i teraz, w czerwcu 2026 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega jakieś wyzwanie takie edukacyjne, które powinniśmy poczynić bardzo szybko, by może od najmłodszych lat pielęgnować takie podejście do tego, co łączy Polskę i Ukrainę, z pamięcią historyczną o tym, co jest tragiczne w naszych relacjach, ale by u młodych, by młodzi nie poddawali się temu, co robią starsi, najczęściej politycy. Mam na myśli te ksenofobiczne.
14: To, co my robimy od początku, to jest w ogóle budowanie odporności dzieci i młodzieży. To jest na każdym obszarze. Od faktu, że wprowadziliśmy, nie wiem, na przykład pierwszą pomoc w klasach 1-3, co jest takim radzeniem sobie w codziennej sytuacji. Poprzez objęcie dzieci ukraińskich obowiązkiem szkolnym, to też jest inne zrozumienie wzajemne siebie w momencie, w którym każde dziecko, które jest ukraińskie, które jest na terenie Polski, jest objęte obowiązkową edukacją w polskiej szkole i również uczy się o rzezi wołyńskiej, co uważamy, że też jest ważne, dlatego że my musimy zbudować jednak w społeczeństwie ukraińskim zrozumienie dlaczego jest takie, a nie inne spojrzenie na historię z punktu widzenia Polski. Stworzony został program, którego już piąta edycja jest, która się nazywa Edukacja z Wojskiem, gdzie przeszkolonych zostało już 500 tysięcy młodych ludzi, uczniów szkół, jeśli chodzi o takie podstawowe umiejętności, spotkania.
13: Jak uodpornić młodych na...
14: To mówię, kolejna. Edukacja obywatelska. Nowy przedmiot, który już jest od 25 roku, od 1 września w szkołach ponadpodstawowych, który zastąpił HIT, w którym bardzo dużo mówimy również o takich kwestiach związanych z ksenofobizmem, ale również rozróżniania fake newsów, tego wszystkiego, odporności na dezinformację. To jest kolejny przykład. Kolejny też tego elementy w edukacji zdrowotnej, gdzie też występują elementy związane z odpornością na cyberprzemoc, na hejt, na to wszystko, co
13: czyli
14: może
13: jest
14: być
13: pani
14: w przestrzeni.
13: Spokojna, młode pokolenia.
14: Kolejna kwestia, tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, który występuje, to jest inicjatywa pani minister Piechny-Więckiewicz w szkołach, jest w starszych klasach jest tydzień przeciwdziałania przemocy, w młodszych jest tydzień budowania relacji. To jest kolejne działanie. Kolejne działanie wraz z reformą Kompas Jutra, która 1 września wchodzi do szkół, pojawiają się moduły. Jednym z tych modułów jest moduł edukacji medialnej. Moduł edukacji medialnej to jest również taka umiejętność rozróżniania informacji od dezinformacji, jej czytania wiadomości, uodparniania się na pewne rzeczy, które
13: wszystko są, się skumulowało.
14: Ale to wszystko się dzieje i to wszystko się rzeczywiście...
13: Ja nie przeczę, czy się dzieje, tylko byle dało ten efekt w postaci uodpornienia się tak, że...
14: Ale również takie proste rzeczy...
13: Na wpływ, chcą dzielić.
14: Ale również takie proste rzeczy o tej odporności związanej z tym, my wiemy, że dzieciaki nawet same mówią, dzieciaki młodzi, dorośli, mówią, że są uzależnieni od smartfonów. Wprowadzamy... ograniczenie ekranów w przedszkolach. I to już jest też wchodzi z reformą. Teraz, w przyszłym tygodniu, na komisji będzie pierwsze czytanie ustawy dotyczącej zakazu telefonów w szkołach podstawowych. Tu też chodzi o takie, nie wiem, wzajemne nagrywanie się i...
13: A propos, muszę zmienić temat. A propos komisji. Wie pani na pewno o tym, że... Tu ciekawi mnie pani opinia, że zwołano wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, żeby wyjaśnić sytuację w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Rzeczniczką jest pani Monika Horna-Cieślak. W pani opinii po publikacji materiału TVN24 powinno odejść?
14: No przede wszystkim powinno być to wyjaśnione. I to jest, rozumiem, taki jest cel komisji. My nie jest tajemnicą, że ostatnio mieliśmy spór z panią rzecznik o dziwne jej rozumienie równości w kwestii świadectw z biało-czerwonym paskiem i kwestii jej kwestionowania możliwości podarowania lodów dzieciom, które taki biało-czerwony pasek otrzymują. Tutaj my inaczej rozumiemy równość i nie uważamy, że to, co pani rzecznik w swoim liście przekazywała, ma sens. W związku z tym to nie jest tak, że patrzymy na to wszystko, co się dzieje wokół pani rzecznik, nazwijmy to obojętnie i z przekonaniem, że wszystko jest okej. Natomiast to musi zostać wyjaśnione, stąd ta wspólna komisja do spraw dzieci i młodzieży pani Moniki Rosy, zresztą ta sama komisja, która ta pani poseł też jest twórcą, też kolejnego pytaliśmy się o takie rzeczy, które działają na rzecz i lepszej kondycji, ale również takiego nieszerzenia nienawiści, czyli
13: dostępu.
14: Patostreaming, tak. To jest ustawa, której twórcą
13: czyli pani nie przesądza, czy pani rzeczniczka powinna odejść, tylko chce też poznać te wyjaśnienia, tak?
14: Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak. Wiemy, że są jakieś sprawy w sądach. Wiemy, że w jakiejś sprawie działa, nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy. W związku z tym niewątpliwie te instytucje to jest pierwszy sposób
13: nie
14: wyjaśniania.
13: Nie chodzi o politykę wobec dzieci, tylko funkcjonowanie urzędu.
14: Chodzi o funkcjonowanie urzędu. Natomiast to musi być wyjaśnione, bo nie można działać na rzecz praw dzieci, jeżeli się nie przestrzega na przykład praw pracowniczych.
13: Pani wspominała w trakcie naszej rozmowy, przypominając rekordową liczbę wet prezydenta Nawrockiego. Jak rozumiem, prezydent teraz otrzyma z Senatu prawo oświatowe.
14: Tak.
13: To tam są skrócę, bo nie...
14: Ustawa o prawach i obowiązkach ucznia, rzecznik praw ucznia, ale również kwestie związane z zasadami kar. Też, to są te regulacje dotyczące swój. Nasi przedstawiciele naszego ministerstwa, nasi pracownicy byli na spotkaniu z tą Radą Młodzieżową przy panu prezydencie i przekazali wszystkie informacje dotyczące tej ustawy. To jest pierwszy raz, kiedy mamy jedną ustawę, w której jest w jednym miejscu wskazany pełen katalog praw i obowiązków ucznia. I to jest bardzo ważne. Ale tam są też rzeczy związane z, nie wiem, z nieobecnościami
13: uczniów. Ale po tym spotkaniu pani odnosi wrażenie z przedstawicielami tej rady, że może prezydent zechce podpisać tę ustawę?
14: Nie mam żadnej wątpliwości, że ta ustawa jest dobra z punktu widzenia praw uczniów, ale jest również dobra z punktu widzenia atmosfery w szkole. Dlatego, że to jest szansa na mediację, na rozwiązywanie konfliktów wcześniej
13: jest
14: na terenie szkoły.
13: Jest chyba kwestionowana przez środowisko, zorganizowane środowiska, czyli
14: tam,
13: związki
14: gdzie,
13: zawodowe. Czy...
14: Tam, gdzie są rzecznicy praw ucznia, zwykle szkoły, nauczyciele są zadowoleni z tego rozwiązania, ponieważ widzą, że część konfliktów na przykład nie rozlewa się na rodziców, czyli nie mamy takiej sytuacji, gdzie rodzice zaczynają interweniować w sprawie uczniów, ponieważ to jest rozwiązywane
13: czyli
14: na poziomie
13: szkoły.
14: Czyli zachowuje
13: pani urzędowy optymizm, że nie ma powodów do weta.
14: Nie ma żadnych powodów do weta, zresztą tak samo jak nie było powodów do weta, które było w sprawie ustawy, która miała nam pomóc w kwestiach związanych z reformą Kompas jutra. I pan prezydent, co więcej, jak zawetował tą ustawę, to w uzasadnieniu powoływał się na elementy, których w ogóle w tej ustawie nie było, bo na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych wypadły. Co świadczy o bardzo słabej obsłudze prawnej w administracji pana prezydenta.
13: A, czyli ta obsługa jest zła.
14: No, z tego by wynikało, że ktoś, nie sądzę, że pan prezydent czytał każdą ustawę, którą wetuje, natomiast to jest jego odpowiedzialność, bo on też odpowiada za tą administrację prawną, która
13: może chociaż
14: te, które
13: wetuje, powinien czytać, może nie wszystkie, które podpisuje, czyta.
14: No, w tej chwili trzeci raz zawetował ustawę o kryptowalutach i biorąc pod uwagę jednak korzyści dla fundacji powiązanych z politykami PiS, Konfederacji.
13: Dzisiaj pytałem o to Ćwikasa, oraz Klubu Centrum, i mówił, że zanim zostanie procedowany, to jest oczywiście logika też procedur, czwarty projekt, to jednak chciałby dokładnie spojrzeć na wynik głosowania odrzucenia tego weta, bo powiedział, że nie przesądza, że to weto zostanie odrzucone, znaczy, że uda się je obalić.
14: Czym jest to ciekawe, że w tej chwili przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swój wniosek o całkowity...
13: Żeby nie było niczego.
14: Dokładnie, żeby nie było niczego, żeby był całkowity zakres kryptowalut. Nam zależy na tym, żeby była taka ustawa, która jednak chroni w jakiś sposób klientów rynku kryptowalut, a jednocześnie nie przerzuca chroni jednak odpowiedzialności.
13: Instytucją.
14: Tak, tak, dokładnie. Ponieważ nas po pierwsze zobowiązuje jednak prawo unijne do tego, żeby zrealizować tą dyrektywę, ale również jest to kwestia bezpieczeństwa naszych obywateli.
13: Jest taki program Przyjazna Szkoła.
14: Tak.
13: Tak?
14: Tak. Przyjazna Szkoła to jest program sfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest wsparcie szkół w kwestiach związanych z funkcjonowaniem wsparcia dla dzieci i młodzieży, między innymi asystentów międzykulturowych.
13: No tak, właśnie. I tam on ma trzy moduły. My dzisiaj sporo w Tok FM na ten temat mówiliśmy nawet kilkadziesiąt minut temu, zapowiadając naszą rozmowę. Ten moduł trzeci to jest doskonalenie systemu kadr systemu oświaty i zdaje się, że jest duża szansa, że te pieniądze nie zostaną wykorzystane. Mam rację?
14: Nie umiem na tym nawet powiedzieć, dlatego że to jest program, którym akurat ja się nie zajmuję. Zajmuję się reformą, zajmuję się cyfryzacją, zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, ale to jest akurat program podległy pani Paulinie Piechniewieckiej, w związku z tym myślę, że więcej by wiedziała na ten temat.
13: To ja chętnie panią ministrę dopytam, a panią z kolei poproszę o wstawiennictwo. Wysłaliśmy w tym tygodniu pytania do ministerstwa w sprawie organizacji tego programu i zmian, które tam nastąpiły. Czekamy na odpowiedzi. Może będzie łatwiej nam zrozumieć, bo może żadnych problemów nie ma.
14: Tak jak powiedziałam, to jest akurat program, za który odpowiada moja koleżanka. Gdyby pan wcześniej przekazał mi to pytanie, to na pewno bym odpowiedziała w programie, ale nikt mi nie powiedział, że akurat chce się o to pytać. Natomiast jeżeli pan ma jakiekolwiek pytania związane z reformą, ze zmianami, z cyfryzacją, z przyjemnością odpowiem.
13: No dobrze, czuję się przekonany, że tak będzie. Będziemy pytać, już damy teraz spokój temu programowi Przyjazna Szkoła. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
13: Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Wywiadu politycznego nie kończymy. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia i odsłuchania panią posłankę ministrę również. Podcastu politycznego Dzieje się. Dziś o tym, czy premier Tusk popsuł prezydentowi Nawrockiemu grę, czyli o kulisach sprawy, sytuacji związanej z prezydentem Zełenskim. To do odsłuchania oczywiście w aplikacji Tok FM. To jest druga część piątkowego wydania wywiadu politycznego Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Jakie są dziś relacje polsko-ukraińskie?
15: No tak jak widzimy teraz w mediach, oczywiście w mediach są może zbyt gorąco wyeksponowane i też trzeba powiedzieć, że inne są polsko-ukraińskie i inne ukraińsko-polskie. To też jest ważne. Tu jest asymetria. Na poziomie politycznym są bardzo w tej chwili chłodne, wynikające z eskalacji wokół decyzji prezydenta Zełenskiego o uhonorowaniu jednej z oddziałów tytułem, czy imieniem bohaterów UPA i reakcją Polski na to. Ta reakcja ciągle jeszcze nie wygasa. Mamy różnego typu eskalacje, również wewnętrzne, które są interpretowane na zewnątrz, czyli włączenie mniejszości polskiej narodowej, prawda, w sposób rasistowski wręcz do dyskusji, prawda, i kwestionowanie praw obywatelskich mieszkańców, obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego. Myślę o ministrze Szeptyckim, prawda, i to wszystko, co się wydarzyło. Ale to też jest interpretowane w Ukrainie, bo był przecież MSZ ukraiński zabrał stanowisko w tej sprawie. Oczywiście bardzo chytrze, bo warto na to zwrócić uwagę, bo Ukraińcy odwołali się, bo my argumentujemy, odwołując się do kwestii UPA między innymi, że gloryfikowanie UPA słusznie jest wbrew wartościom europejskim ze względu na to, jakich wartości działała UPA. Natomiast to samo przypomnieli Ukraińcy, że to, co się stało z ministrem Szeptyckim z ław parlamentu przez przedstawicieli największego ugrupowania opozycyjnego też, jest również wbrew wartościom europejskim. To przypomnieli Ukraińcy, żebyśmy nie pouczali, skoro sami tak się zachowujemy. To jest mniej więcej tego typu komunikacja, no właśnie bardzo, bardzo nieprzyjemna i niewiele... Wróżę, natomiast na szczęście to nie jest wszystko, co jest w relacjach polsko-ukraińskich.
13: A ukraińsko-polskie są jakie?
15: Znaczy ukraińsko-polskie na poziomie politycznym też są w tej chwili chłodne, tylko one mają... Asymetria polega na tym, że Polska w Ukrainie i z punktu widzenia polityki ukraińskiej międzynarodowej jest jednym z wielu krajów, w którym bardzo intensywnie, popatrzmy na trajektorię lotów, gdzie lata Wołodymyr Zełenski, gdzie, jak wiele, żaden z polskich polityków tak intensywnie, no bo nie musi oczywiście, Wołodymyr Zełenski prowadzi wojnę i co chwila spotyka się z liderami państw na całym świecie, również z globalnym południem, z krajami arabskimi, pamiętamy co się stało po wybuchu wojny w Iranie i Polska jest jednym z wielu partnerów istotnym, bo oczywiście jesteśmy krajem sąsiadującym, jesteśmy hubem transportowym, ale nie jest, znaczy Ukraińcy nawet o Stanach Zjednoczonych są w stanie myśleć na wyrost, ale niemniej jednak, że nie są niezastąpionym partnerem. Znaczy Ukraińcy od 91 roku funkcjonują w próżni strategicznej, nie mieli nigdy żadnego sojusznika, mieli partnerów, Polskę między innymi, jak, z którą też mieli właśnie jakby relacje o znaczeniu strategicznym, tak zawsze je definiowaliśmy, ale to nie był sojusz. I Ukraińcy nigdy nie mieli żadnego sojuszu, ich partnerzy często ich wywali, tak? 94 rok, memorandum budapeszteńskie, rozbrojenie nuklearne w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Jeden z gwarantów ich zaatakował w 2014 roku, anektując Krym, myślę o Rosji, no, a potem w 2022 roku zaatakował przy milczącej de facto zgodzie reszty gwarantów. W związku z czym Ukraińcy nie mają specjalnych złudzeń, odpowiadają 23 rok, kongres Stanów Zjednoczonych, przecież jeszcze za prezydentury Joe Bidena przez ponad pół roku nie był w stanie uruchomić pomocy finansowej na zakup broni, ani dostarczyć uzbrojenia. Ukraińcy odpowiedzieli na to między innymi zastępując brakujące pociski artyleryjskie dronami i zmienili technologię wojny. W związku z czym Polska, znaczy my mamy przekonanie, że jesteśmy niezbędnym partnerem, my jesteśmy potrzebnym partnerem, ale w perspektywie ukraińskiej nie ma czegoś takiego jak bezalternatywność. Więc to warto...
13: A mówi pan o tym dlatego, żeby nikt z nas, kto teraz słucha, nie myślał, że... Ja nie posądzam o to naszych słuchaczy, ale czy słuchaczek, ale rozumiem, że obawia się pan takiego prostego schematu, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej, wypowiadany jest przez polityków, że no to jeśli Ukraińcy są w stanie tak nas dotknąć, jak decyzja prezydenta Zełenskiego o tej jednostce specjalnej i nadaniu jej imienia bohaterów UPA, no to my możemy nie pomagać w taki sposób, jaki pomagamy i dopiero wtedy Ukraina się przekona, czym jest nasz gniew. Tak?
15: To tak,
13: nie warto tak myśleć, bo nie ma praktycznego
15: wymiaru. Nie, to nie ma praktycznego znaczenia, dlatego że Ukraińcy już przeżyli półtora roku z prezydentem Donaldem Trumpem, który próbuje zmusić ich do niewygodnego pokoju, do niewygodnego rozejmu i po prostu cały czas grają z nim tak, żeby nie przyjąć tych warunków i prowadzą wojnę, uzyskając coraz lepsze efekty.
13: Ja bym prosił, mamy chwilę na tę rozmowę. Wie pan, jest tyle rzeczy, które wydają się, że należy tu opowiedzieć. Ja bym jeszcze był zainteresowany jednym wątkiem. Czy w pana opinii to, co obserwujemy w polskiej polityce dziś, to, co od naszej strony jest reakcją, to jest gra wyborcza? Cyniczna gra wyborcza?
15: Znaczy już też, bo już kampania de facto się zaczęła, mimo że jeszcze rok mamy z hakiem do wyborów, no ale przy tej dynamice polaryzacji i ewidentnego przekonania najważniejszych przynajmniej graczy politycznych, że polaryzacja również w tych wyborach odegra kluczową rolę, wszystkie takie momenty właśnie uruchamiają pewną kaskadę. Pamiętamy, to było dwa lata temu, tak? Czy dwa lata temu Dmytro Kuleba, kiedy w Olsztynie popełnił podobne, czy nie, może, znaczy gatunkowo ówczesny minister spraw zagranicznych, podobny błąd, prawda, jak dzisiaj Wołodymyr Zełenski, no i podobny, jeśli chodzi o tematykę. No i też uruchomiła się eskalacja. Wszyscy musieli wtedy politycy odpowiedzieć na to właśnie z równą emocją, no bo właśnie jesteśmy zakładnikami. To jest część pejzażu, który się cyklicznie powtarza w polskiej polityce, tak? I to niestety, problem jest taki, czy na ile w tle idą innego typu relacje, które no jednak odpowiadają na potrzeby i Polski, i Ukrainy, i Europy teraz i na przyszłość. A no, tą potrzebą jest oczywiście zakończenie wojny jak najlepszym, jak najlepszy warunek dla Ukrainy i dla reszty, tak żeby wynikający z niej
13: ale łatwo. Jeśli pan powiedział o tym, że to się pojawia cyklicznie, to może wykaże się teraz naiwnością, ale proszę uznać, że to jest tylko naiwność w pytaniu, w jego brzmieniu. To może nie powinniśmy się aż tak bardzo przejmować, no bo ten cykl wzmożenia się zakończy, będzie jakaś normalizacja, no i trzeba przyjąć założenie, stety, niestety, że pojawi się kolejne wzmożenie za czas jakiś.
15: No tak, to będzie chociażby, obawiam się, że na przykład 11 lipca, czyli Święto Narodowe w tej chwili w Polsce upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej, będzie pretekstem do jakby kolejnych jakichś działań. Może być, zobaczymy. Politycy będą też patrzeć, jakie są emocje społeczne i czy będzie możliwość i zagrania nimi. Ale nie przejmować się nie można, dlatego no, to akurat mówię z perspektywy organizacji, którą reprezentuję, bo my współpracujemy z organizacjami, które działają w terenie, które zajmują się chociażby pomocą osobom, imigrantom z Ukrainy, prawda? I widzimy, jakie koszty oni ponoszą fali nienawiści, która jest rozkręcana. I po prostu cena jest zbyt wysoka właśnie dla zwykłych ludzi, tak? Którzy nie są tutaj niczemu winni. I teraz ja bym chciał jedno powiedzieć, bo oczywiście problem reagowania na to no nie jest problem tylko polskiej polityki. No to decyzję podjął nie prezydent Nawrocki o tym nazwie, prawda, dla oddziału ukraińskiego. To podjął prezydent ukraiński.
13: W związku z tym chodzi o to, że go z tej odpowiedzialności nie zwalnia.
15: Właśnie dlatego mówię, że do dodatkowej złożoności powoduje fakt, że te cykliczne elementy nie biorą się też znikąd. One też uczestniczy w nich strona ukraińska, która dostarcza...
13: Ja myślę, że to nawet nie wymaga, nie wiem, chyba, że pan uważa, że wymaga takiego wyjaśnienia, ale ja myślę, że w naszej debacie, w naszej rozmowie, ale przede wszystkim tutaj w debacie publicznej, w rozmowie, którą w cywilizowany sposób mamy jeszcze możliwość prowadzić w Polsce, przynajmniej w niektórych miejscach, nie ma żadnej wątpliwości. Akurat ten cykl, o którym pan wspominał, uruchomił prezydent Zełenski swoją decyzję.
15: No nikt nie ma wątpliwości.
13: Skrajnie złą decyzją.
15: Nie, decyzja tylko teraz, i nie chodzi mi teraz o usprawiedliwienie prezydenta Zełenskiego, bo tylko...
13: No to jest trudne.
15: To jest tak, natomiast my musimy z kolei też rozumieć proces społeczny, który w Ukrainie zachodzi, który będzie utrudniał nam właśnie rozwiązanie...
13: Nie, ale dlaczego, przepraszam, proszę wybaczyć, panie prezesie, a dlaczego pan nie może wykorzystać tej samej miary w drugą stronę. Jeżeli ja pytałem i pan właściwie mi potwierdził, że to, co robią nasi politycy, przynajmniej niektórzy, jest jakąś cyniczną grą wyborczą, to może po stronie Zełenskiego jest dokładnie ten sam element. On też ma swoją grę wyborczą, swoją popularność.
15: Zgadza się, tylko że docieramy do... że ta gra wyborcza jest obliczona na pewne nastroje społeczne i teraz ja tłumaczyłem przyjaciołom ukraińskim, którzy przez długi czas byli przekonani, że te emocje społeczne w Polsce związane z Wołyniem, to są, przynależą tylko do wąskiej grupy kresowiaków, prawda, i skrajnej prawicy i ona eskaluje i że tak powiem, jest to tylko efekt manipulacji politycznej. Ja tłumaczę, nie, to jest pamięć narodowa. Wołyń stał się częścią pamięci, tak jak mamy w Powstaniu Warszawskiej. Katyń też jest częścią tej pamięci. Wołyń jest. I to trzeba przyjąć. I to nie było łatwo im tego tłumaczyć. Myślę, że oni już to lepiej rozumieją na poziomie przynajmniej elit.
13: I co z tego wynika, że rozumieją?
15: Z tego trzeba pamiętać, że Ukraińcy mają swój proces społeczny, historyczny, którego elementem jest, ja w niedawnym tekście to tłumaczyłem w tej chwili, no i to prowadzą wojnę, co trzeba, wojnę o przeżycie. To nie jest zwykła, w cudzysłowie, zwykła wojna, powiedzmy, o terytorium. To jest wojna...
13: To jest egzystencjalna.
15: Wojna egzystencjalna. No to ma to dosłowne znaczenie tego słowa. I teraz... Do tej wojny mobilizują wszystkie możliwe zasoby. Jakkolwiek to teraz brzmi. Jak mówię, nie usprawiedliwiam, tłumaczę pewien mechanizm, który jest funkcjonuje w społeczeństwie ukraińskim. Wszystkie zasoby materialne, symboliczne, psychologiczne, społeczne. Zasoby symboliczne, to jest historia ukraińska, która symbolizuje
13: ale
15: walkę.
13: Co to akurat to daje? To zdarzenie, z którym mamy miejsce, które wywołało ten cykl tego wzmożenia. Co im dało przypomnienie, czy taka decyzja?
15: No pamiętajmy, to akurat profesor Chrycak w rozmowie dla Wyborczej przypominał, jak wyglądała ta decyzja. W samej Ukrainie są też, czy część polityków jest wręcz przekonanych, że Zełenski został wręcz wystawiony. Znaczy, że po prostu podpisał niespecjalnie patrząc, a też być może by nie zauważył tego. Natomiast no, to sami, tak jak mówi Chrycak, nie tylko on, sami żołnierze tego oddziału, takich bohaterów sobie chcieli. Oni są na froncie, oni giną i chcą ginąć i walczyć o niepodległość Ukrainy, stwierdzili pod takim szyldem. No i Zełenski stwierdził, że takie mają prawo, tak? I myśmy to ocenili, że z naszego punktu widzenia jest to złamanie naszej wrażliwości.
13: Edwin Bendyk jest gościem wywiadu politycznego. Jesteśmy już na antenie. Pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, jest gościem wywiadu politycznego. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Żadnych słów proszę z kontekstu nie wyrywać, bo my tu prowadziliśmy ożywioną dyskusję sobie w trakcie informacji, a teraz ją państwu zrelacjonujemy i dodamy jeszcze to, co jest istotne dla sprawy. Rozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. W pierwszej części naszej rozmowy pan wielokrotnie zwracał uwagę na to postrzeganie Ukrainy już przez naszych i polityków, pewnie i nas, i jako, że być może u nas jest takie postrzeganie, że my robimy, pomagamy Ukrainie i za to powinniśmy odbierać jakąś wdzięczność. A pan chciałby, jak rozumiem, nas przekonać, że Ukraina jest w innym miejscu.
15: Znaczy, wszyscy jesteśmy w innym miejscu, powiedzmy sobie szczerze. Znaczy, przypomnijmy sobie orędzie, czy wypowiedź Władimira Putina z 21 roku, kiedy przygotowywał nas do wojny z Ukrainą i cele swojej polityki zagranicznej wtedy, prawda, deklarował, Ukraina jest tylko jednym z celów. No, ta wojna jest wypowiedziana również nam, to jeszcze nie w sposób bezpośredni. Celem jest rewizja układu pozimnowojennego, w wyniku którego no, strefa wpływów Rosji została ograniczona. I oczywiście Ukraina jest najbardziej bolesnym tutaj elementem, ale kraje dawne sfery wpływów, które wstąpiły do NATO, też są problemem z punktu widzenia myślenia o bezpieczeństwie Rosji i Rosja będzie dążyć do rewizji, chociażby na przykład skłaniając Stany Zjednoczone do wycofania wojsk. Czy tak się stanie? Oczywiście nie wiemy, liczymy na to, że tak się nie stanie, ale musimy pamiętać, że jesteśmy też w tej grze jako cel, a nie tylko Ukraina jako słabsze państwo zaatakowane przez łobuza, prawda, któremu teraz trzeba tej walce pomóc. Trzeba, bo również dlatego, żeby pomóc sobie. Więc kwestia...
13: No ale to wie pan, ale taka interpretacja, że my pomagamy Ukrainie dlatego, że to jest najlepsza pomoc Polsce, bo wszyscy... No przepraszam, to trzeba chyba powiedzieć brutalnie. No chyba dla wszystkich w Polsce jest oczywiste, że jeśli już i tak ta Rosja wojnę rozpoczęła, to lepiej, że ona jest poza naszymi granicami. I lepiej, że rosyjskie wojska nie stacjonują na naszej granicy, tylko Ukraina jest tym buforem.
15: To tak, to jeszcze, tylko drugie pytanie jest, jak będzie wyglądał świat po wojnie? Jak się ta wojna zakończy? I to są trudniejsze pytania, bo gdzie będzie Ukraina po wojnie, prawda? Zakładając, że jednak kiedyś się ona skończy, nawet jeżeli to będzie tylko zamrożenie, prawda? A nie jakiś trwały pokój. Czy ona będzie z tej, czy z tamtej strony granicy, prawda? Tarczę wschód na razie budujemy na granicy z Ukrainą, prawda? Pytanie, czy przesuniemy ten tarczę wschód na granicę Ukrainy z Rosją. Z naszego punktu widzenia dzisiaj to już wiemy. Jeszcze 2 lata temu to nie było takie pewne. Bardziej liczyliśmy na chociażby pewność sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, jako gwarant bezpieczeństwa. Liczyliśmy, że może szybciej proces remilitaryzacji, tak to nazwijmy, Europy nastąpi, odbudowy potencjału obronnego.
13: Ale on też następuje.
15: Następuje, ale za wolno ze względu na ewentualne, znaczy w tej chwili jedynym rzeczywistym gwarantem bezpieczeństwa ze względu na swój potencjał militarny, jak i wolę polityczną i wolę społeczną, jest Ukraina.
13: Co to znaczy wolę społeczną? Bo militarną to sobie jestem w stanie wyobrazić. Tak. Polityczną, bo oni politycznie chcą...
15: Udowodnić, że są potrzebni Europie.
13: A co to znaczy wolę społeczną po stronie Ukrainy?
15: W maju było przeprowadzone badanie przez Rating Group, jedna z wiodących agencji rating, znaczy sondażowych w Ukrainie, dotyczące postrzegania przez Ukraińców kwestii bezpieczeństwa i tej wojny. I no, oczywiście większość Ukraińców jest przekonana, że właśnie bronią nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. No ale padło też pytanie, czy w przypadku ataku przez Rosję na kraje Polskę, Litwę, Łotwę, czy poprą wysłanie armii w obronie tychże krajów. Jeśli chodzi o Polskę, prawie 58% powiedziało, że tak. Więc jest wola społeczna, żeby zaangażować...
13: 58% badanych Ukraińców
15: jest gotowych wysłać swoich żołnierzy, swoich braci, siostry, znajomych po to, żeby walczyło z bronią ręku o Polskę, jeżeli będzie zaatakowana przez Rosjan.
13: Może od tego powinniśmy zacząć te wszystkie nasze rozmowy.
15: Warto o tym pamiętać, bo też warto pamiętać, jaka jest nasza gotowość do wysłania misji pokojowej przecież, a nie na wojnę. No, znikoma, dlatego nie chcemy wysłać. Więc tak wygląda w tej chwili Ukraina. To jest bardzo złożony kraj. To też pokazuje, że naprawdę na poważnie trzeba przyjąć to, co mówił chociażby profesor Chrycak, ale też wszyscy, którzy znają. Decyzja Zełenskiego zła, to wiem, ale nie miała charakteru antypolskiego. W tym sensie, że nie w ogóle po prostu nie tak o tym
13: powiem. To wróćmy do początków tej historii, bo rozumiem, że to pytanie też w poczuciu nie tylko obowiązku, ale ono w ogóle powinno paść, bo być może inny przebieg miałaby nasza rozmowa. Ma pan jakąś, no nie wiem, czy sformułowanie żal jest dobrym, żal do z kolei polskiego prezydenta za próbę tej reakcji? Ona jest daleko idąca?
15: No za daleko. Znaczy to jednak jest nieprzemyślane. Nie mówiąc o kontekście, który sam dostarczył, bo jedni przywołują Schrödera, inni Mussoliniego, który też ma orła i też nigdy nie został ani pośmiertnie, ani ten odebrany, w związku z tym...
13: Schröder bierze pieniądze od Putina.
15: No, Schröder jest sojusznikiem Putina, po prostu. No.
13: A jednocześnie był naszym sojusznikiem, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej.
15: To prawda, no ale, też, ale był z tych tam... Putin, Verstappen, prawda, polityków niemieckich, których się wyśmiewaliśmy słusznie.
13: Rzecznik prezydenta, pan Leśkiewicz, powiedział, poczekajmy jeszcze kilka dni na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ewentualnego odebrania orderu. Powiedział, że poczekajmy. Podkreślił, że prezydenta opinia w tej sprawie jest wszystkim znana.
15: I rozumiem, że teraz to jest jakaś próba. No pamiętajmy, że to co już też trochę dosłynęliśmy, są inne wymiary też relacji, bardzo istotnym aspektem, to jest właśnie pomoc cały czas wojskowa, którą Polska dostarcza Ukrainie, zarówno logistycznie, prawda, ale też wymiana gospodarcza, trzeba pamiętać. No Polska jest po Chinach drugim partnerem gospodarczym Ukrainy i to jest...
13: Powiedział pan o tym, że być może ta reakcja polskiego prezydenta jest za daleko idąca. Zobaczymy, jaka będzie puenta, to znaczy, co się jeszcze wydarzy i kiedy. Korzystając z pana obecności, doświadczenia i aparatu badawczego, jaki gromadzicie w Fundacji Batorego, jak to wszystko, co się dzieje, nawet pan na początku, to mnie trochę zmartwiło, miałem do tego wrócić, ale przyznaję, jak to się mówi, potocznie zagadaliśmy się, trochę mi to umknęło, pan nawet zwrócił uwagę na media, które opisują tą sprawę, nie wiem, czy był to zarzut, że być może za dużo czasu się poświęca, ale wie pan, czy pan ma jakieś przewidywania i jakie skutki będą w naszym społeczeństwie? To znaczy, co się u nas będzie działo? Ja jestem raczej po tej stronie, by zwracać uwagę opinii publicznej na wypowiedzi ksenofobiczne polskich polityków w parlamencie. Uważam, że są słowa, które są hańbą i nie powinny się pojawiać. I może pan Kowalski dzisiaj je spłycać, może mówić, żeby wiernie cytować, bo coś tam. Natomiast powiedział, co powiedział i wzbudza najgorsze skojarzenia, jeśli chciałby sprawdzać, kto nie jest polskiego pochodzenia, albo nie jest obywatelem polskim i pracuje w jakimś urzędzie, to on właśnie nie mówił o pochodzeniu, zdaje się. Do czego to może w Polsce doprowadzić?
15: No, To jest dobre pytanie i oczywiście tego, czego się najbardziej obawiamy, bo widzimy, że to narasta. Znaczy, szczęśliwie to nie jest jeszcze atmosfera takiej eskalacji gwałtownej przemocy wobec konkretnych osób, nie tylko polityków, bo to też może nas grozić, ale wobec Grzegorz Gauden opisywał sytuację na stacji benzynowej, gdzie miał w klapie wpięte w flagę polską i ukraińską razem i po prostu rzucił się na niego jakiś tam obywatel, prawda, i prawie, że przemocą. Ale też wiemy, że ta realna przemoc też ze względu na pochodzenie jest w użyciu i narasta. Ze statystyk policyjnych to wynika też właśnie z danych organizacji, które tym się zajmują. To wiem. Więc to jest ten bezpośredni najbardziej, prawda, że przechodzimy pewną granicę, w której... A drugi to jest taki, że tracimy coś niezwykle istotnego, że poddajemy kwestię, co się wydawało jest już naszym dużym osiągnięciem, czyli właśnie zrozumienie, że naród w Polsce jest koncepcją polityczną, nie etniczną, prawda? I że to jest jednak zdobycz wyjścia z komunizmu, budowania demokracji w ramach Unii Europejskiej od 2004 roku, że jesteśmy po prostu obywatele polscy narodowości ukraińskiej, pochodzący z, nie wiem, definiujący się jakoś Ślązacy, jako Kaszubi, jako szukający źródła swojej tożsamości również, są takimi samymi obywatelami, jak ci tak zwani prawdziwi Polacy, dlatego, że ta kategoria sama jakby poszukać. Przecież nawet, przepraszam, jeżeli dotknięto pana ministra Szeptyckiego, jego któryś z przodków, prawda, miał i Ukraińców, i Polaków, tak? Z nazwisku Szeptyckich braci. Stanisław Szeptycki przecież był generałem Wojska Polskiego, więc a Fredro, też jeden z przodków pana ministra, no kim był? No możemy się zakiwać, prawda, no Kościuszko, prawda, no czy bohater narodowy, no a jakby pogrzebać jednak w jego korzeniach, to nie powiem, że to był taki prawdziwy Polak, o jakim myśli minister Czarnek, prawda, w związku z czym, no o to właśnie między innymi Kościuszko walczył, chociażby, żeby kategorię narodu definiować obywatelsko, i wydawało się, że mamy to za sobą. I właśnie to robi się coś, co się stało w 68 roku chociażby w Polsce, co komuniści...
13: Czyli nie przesadzam z tymi skojarzeniami.
15: Nie, absolutnie. Moim zdaniem to nie jest niewinna zabawa. To nie jest niewinna zabawa, bo jeżeli dalej jest inicjatywa teraz, żeby ograniczyć pewne przywileje mniejszości narodowych, jeśli chodzi o system wyborczy, które specjalnie wprowadziliśmy, żeby mieli reprezentację, możliwość posiadania twierdzącego reprezentacji w Sejmie, to niestety to zaczyna eskalować, może stać się częścią, no oby nie mainstreamu politycznego, no ale jednak częścią istotną polityki, kiedy będziemy musieli tłumaczyć sobie rzeczy, które wydawało się, że stały się jednak czymś, co na przykład w Ukrainie się nie dyskutuje, czyli właśnie tę koncepcję obywatelską koncepcję narodu. Dlatego, że Ukraina z definicji jest po prostu krajem pluralistycznym, wielokulturowym i to jest trochę inne oczywiście kontekst, ale dobrze, no, gdybyśmy jednak pomyśleli, czy tu nie została przekroczona jakaś istotna granica.
13: Albo właśnie jest przekroczona.
15: Albo jest przekroczona, tak.
13: Na koniec przytoczę panu i państwu takie słowa. One są z lat już naprawdę odległych. Wtedy, kiedy wspólna historia jeszcze nie... wciąż była trudna, ona zawsze będzie trudna i sprawa Wołynia na przykład nie była wtedy w taki sposób poruszana, jak na przykład dziś IPN informował, że w Hucie Pieniackiej odkryto pierwszą mogiłę. 96 rok poprzedniego wieku. I nie byliśmy jeszcze zaawansowani w otwieraniu tych rozdziałów. Prezydent Kuczma w naszym Sejmie mówił: sądzę, że zgodzicie się ze mną, iż wspólnym naszym celem ma być przybliżenie tego dnia, kiedy przeciętny Polak zobaczy w przeciętnym Ukraińcu i odwrotnie swojego przyjaciela i brata. Szkoda, że dzisiaj do takich słów nie możemy wrócić i klimat polityczny jest niesprzyjający, by taką potrzebę na przyszłość sobie zdefiniować. I tyle mogę powiedzieć.
15: No ja tylko dodam znowu jeszcze, jeżeli można, to, że znowu tu jest pewna asymetria, dlatego, że w postrzeganiu Ukraińców Polacy są im najbliżsi kulturowo. Jesteśmy im najbliżsi, 40, prawie 50% Ukraińców tak definiuje Polaków. Wszyscy inni sąsiedzi, Rosjanie, Białorusini, Słowacy są o rząd mniej przyjaźnie postrzegani. Znowu jest zasadnicza różnica.
13: Ja myślę, że my tu w Tok FM i dla naszych słuchaczek i słuchaczy nie musimy tego przypominać, ale no, mnie po prostu za każdym razem zadziwia w tej debacie, kiedy ona się pojawia i w tych wszystkich głosach polityków, których niestety w jakiś sposób dzisiaj cytowaliśmy albo przytaczaliśmy, że Ukraina jest państwem, które w XXI wieku w środku Europy broni się przed bestialską wojną i gdzie bomby spadają na domy ludzi. To jest niepojęte.
15: Codziennie.
13: Pan Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy piątkowy wywiad polityczny. Audycję przygotował Jakub Żebrowski, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Trzecie weto, czwarta próba. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptowalutach. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej Unii. Wkrótce rozpoczną się formalne rozmowy akcesyjne. Jeszcze w weekend patomorfolożka spod Rzeszowa usłyszy zarzuty w związku ze wstrząsającym odkryciem. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za kolejne weto w tym zakresie. To będzie czwarte podejście do uregulowania rynku kryptu w Polsce, mówi minister cyfryzacji.
4: Będzie bez wątpienia kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. Rząd w tej sprawie nie podda się. Ochrona użytkowników i też ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywy, to jest odpowiedzialność całego państwa. Im bardziej prezydent będzie podstawiał nogę w sprawie odpowiedzialności za kryptoaktywa, tym rząd będzie więcej pracował, żeby tą kwestię uregulować.
3: 1 lipca 2026 roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Według zawetowanej ustawy miała się tym zajmować Komisja Nadzoru Finansowego. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: 1 lipca wygasną wszystkie tymczasowe licencje na prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. To znaczy, że 1 lipca uczciwi przedsiębiorcy w sektorze kryptoaktywów nie będą mogli prowadzić działalności na podstawie prawa polskiego. Tym samym pan prezydent Karol Nawrocki przyczynia się do wyrzucenia przedsiębiorców z Polski.
3: Dwie poprzednie ustawy również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Do konferencji międzyrządowych ma dojść w poniedziałek w Luksemburgu. Rozmowy otworzą pierwszy z sześciu tak zwanych klastrów negocjacyjnych, uznawany za podstawę procesu rozszerzenia wspólnoty. Obejmuje on m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przekazali, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform, mimo ogromnych wyzwań. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem najprawdopodobniej w sobotę usłyszy zarzuty. Na działce należącej niegdyś do 57-letniej Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Odkrycia dokonał robotnik podczas prac zleconych przez nowych właścicieli domu. Posesję odkupili od Magdaleny H. W ziemi oprócz bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafili na szczątki ludzkich płodów w różnych stadiach rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie ich 29, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski zaznacza, że najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec.
7: Wiemy, że na terenie posesji położonej w miejscowości Lutoryż ujawniono bardzo dużą ilość odpadów medycznych.
6: 57-letnia Magdalena H. została zatrzymana rano w Zamościu. Usłyszy zarzuty z bezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za to ostatnie grozi nawet 12 lat więzienia. Od policji usłyszałem, że ogródek jest przeczesywany metodycznie, ale ta praca może potrwać jeszcze kilka dni. Z Lutoryża Marcin Starzec, TOK FM.
3: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM wiceministra edukacji. Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, mówiła Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
8: Zaspokoić moją ciekawość taką, jaką wnioskowała pani minister Nowacka, bo to mi chyba...
9: Myślę, że z rządu powinny zawsze wychodzić te kwoty, które zostały podjęte jako decyzja.
8: Ale to była dużo wyższa?
9: No nie, wiem, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje, co jest zrozumiałych powodów, podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
3: 3-procentowa podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie o od 159 do 191 zł. Setki atrakcji w 48 obiektach na terenie 30 miast przygotowano w ramach 17. Industriady. Festiwalowe wydarzenia Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego zaplanowano na cały weekend, mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, organizatora wydarzenia.
10: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie, i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
3: Uczestnicy Industriady będą także mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Informacje TOK FM wracają za godzinę, a teraz jeszcze prognoza pogody. W sobotę umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na termometrach od 18 do 21 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr porywisty nawet do 65 km na godzinę.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Niedawno zostało podpisane rozporządzenie. To rozporządzenie pozwala na dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego bez wyroku sądu. No i jak to zwykle w naszym pięknym kraju bywa, z tej okazji pojawiły się różne głosy. Jedni mówią: świetnie, wreszcie dołączamy do cywilizowanego świata, a inni mówią: skandal, małżeństwem jest tylko takim prawdziwym, najprawdziwszym, jest tylko związek kobiety i mężczyzny. Zresztą zobaczcie do konstytucji, tam stoi jak wół, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką naszego fantastycznego państwa. A gościem jest pan profesor Waldemar Kuligowski, antropolog z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, bardzo mi miło.
11: Pan profesor jest autorem wielu książek. Jedna z nich nosi tytuł Drugi mąż czwartej żony. Małżeństwa świata. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albus. Panie profesorze, czy jeżeli chodzi o formy małżeństwa, czy też formy spędzania czasu ze sobą, takiego, powiedziałbym, w jakiś sposób sformalizowanego, mają kategorie właściwe, niewłaściwe, lepsze i gorsze, czy nie jest tak, że każda forma małżeństwa jest konwencją?
12: No to jest takie pytanie, które właściwie mógłbym postawić osobie studiującej antropologię kulturową na pierwszym roku, bo tego nauczamy na wykładach i zajęciach właśnie wprowadzających specyfikę naszej dyscypliny, czyli ono mogłoby na przykład w praktyce brzmieć tak: wymień najważniejsze typy małżeństw. No i tutaj mogłaby się pojawić, w zależności od tego, jak osoba zdająca się przygotowała, dłuższa lub krótsza wyliczanka, co jednoznacznie pokazuje, że nie istnieje ani uniwersalny, ani ponadkulturowy, ani wszędzie akceptowany jeden, jedyny typ małżeństwa. To są bardzo różne możliwości, bardzo różne warianty. No i mamy tutaj do czynienia z ogromną różnorodnością. No może dość powiedzieć, przynajmniej na początek, bo być może państwo sobie z tego do końca nie zdają sprawę, że małżeństwa osób jednej płci są dzisiaj akceptowane przez prawo w 38 krajach świata, w których zamieszkuje półtora miliarda ludzi, no to jest mniej więcej 20% ludzkości, która zamieszkuje dzisiaj na Ziemi. I to pewnie jest jakoś wcale nie taka wiedza ulotna, ale czy wiecie państwo, że w 58 krajach nadal legalna, czy wciąż legalna jest poligenia, a w niektórych regionach takich miejsc jak Tybet, Nepal, Chiny czy Butan praktykuje się także poliandrię. Małżeństwo jest konwencją społeczną, która zmienia się w czasie, która oczywiście nie jest tylko związkiem dwójki lub więcej osób, ale pociąga za sobą bardzo liczne konsekwencje, no jak wiemy w Polsce, polityczne, ale też społeczne, ekonomiczne, bo to kwestia dziedziczenia, to kwestia dzieci, powinowatych, a nawet tego, gdzie się mieszka. W antropologii wyróżniamy taką kategorię jak rezydencje małżeńskie i to są takie społeczne reguły, które nakazują nowo poślubionym małżonkom zamieszkanie w jakimś konkretnym miejscu i tych rozwiązań też jest całkiem sporo. Konkludując w tym miejscu, no to małżeństwo jest społecznie zatwierdzonym związkiem, bo on musi być zaakceptowany, który łączy dwie lub więcej osób jako małżonków. No i w zasadzie to jest jedyna taka bazowa cecha, którą możemy przypisać wszystkim typom znanych małżeństw.
11: Ja dodam jako wyjaśnienie, że poliginia to jest związek mężczyzny z więcej niż jedną kobietą w tym samym czasie, a poliandria to jest związek jednej kobiety z dwoma lub większą liczbą mężczyzn w tym samym czasie.
12: A z czego, panie profesorze? Co więcej, tego typu małżeństwa najczęściej zawiera się na przykład poślubiając siostry lub poślubiając wszystkich braci. I zwykle to tłumaczone jest w taki sposób, że między osobami spokrewnionymi, no właśnie, braćmi lub siostrami, trochę trudniej o konflikt, choć rzecz jasna może z tym być różnie, ale najważniejsze i drugim takim ekonomicznym argumentem za tego typu związkami jest też kwestia, no właśnie, własności, że tutaj dwie strony tylko, tak, dokonują pewnego, zawierają pewną umowę i łatwiej jest ją dotrzymać niż umowę wielostronną.
11: A z czego wynika, panie profesorze, w naszej części świata, czy w naszym pięknym kraju jakaś, no nie wiem, użyję słowa, fetyszyzacja akurat takiej formy małżeństwa i przeświadczenie, że to jest jedyny, najważniejszy, najpiękniejszy, a wszystko inne jest w jakiś sposób niewłaściwe i też niebezpieczne?
12: No właśnie, wspomniał pan już na wstępie te działania na poziomie rządowym i tutaj może podzielę się z panem i z państwem takim osobistym epizodem. Otóż byłem akurat w pewnym hotelu, wychodziłem na umówione spotkanie, jeszcze kątem oka dojrzałem na ekranie telewizora ministrę do spraw równości, czyli Katarzynę Kotulę, która z wielkim przejęciem, entuzjazmem i taką prawdziwą radością opowiadała o tym, że wreszcie w rządzie udało się zawrzeć kompromis dotyczący projektu ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym życiu. Ona była taka pełna pozytywnej energii, po czym dziennikarz zgasił w zasadzie jednym zdaniem cały ten entuzjazm, mówiąc, ale przecież pan prezydent i tak tej ustawy nie podpisze. I przyznam, że zostałem wtedy w tym hotelu trochę dłużej i na profilu w swoich mediach społecznościowych umieściłem taki post, taką notatkę, no właśnie mówiącą o tym, co wydaje się być, no wiedzą, powiedziałbym, dość powszechnie akceptowaną i opartą na faktach, że właśnie małżeństwo jest konwencją kulturową, która może być różna na równiku, na biegunie, a zmienia się też w historii. No i muszę przyznać, że zanim wieczorem wróciłem do hotelu, to tam jakieś małe piekiełko pod tym postem się rozegrało, mnóstwo komentarzy, bardzo wiele tych komentarzy negatywnych, by nie powiedzieć też nienawistnych. No i teraz skąd to się może brać? Ja wcale nie jestem przekonany, że my jako społeczeństwo jesteśmy uwiązani czy przyspawani tylko do tej jednej wizji małżeństwa monogamicznego. Mamy coraz więcej badań, które pokazują, że między 60 a 70% to jest ta liczba osób, które byłyby skłonne zaakceptować małżeństwa osób jednej płci, wychodząc poza tę prawną heteronormę. Zdaje się, że to właśnie poziom polityki, a zwłaszcza tego MMA politycznego, to jest arena, w której te poglądy wybrzmiewają najgłośniej. One oczywiście są zakorzenione, po pierwsze, w nauce Kościoła katolickiego, po drugie, w systemie prawnym, po trzecie, w pewnej tradycji obyczajowej, ale przecież już chyba teraz po raz trzeci powiem, że małżeństwo to konwencja społeczna, która nie jest trwała, która się zmienia, która jest aktualizowana, która dostosowuje się do pewnych realiów. No i skoro większość społeczeństwa dopuszcza możliwość taką, żeby dwie kobiety albo dwóch mężczyzn mogło zawrzeć małżeństwo, no to zdaje się, że doszliśmy do takiego punktu, że warto by było prawo, w tym pewnie także ten najważniejszy dokument, czyli konstytucję, do takiej sytuacji dostosować.
11: Tak, tym bardziej, że mamy do czynienia z pewną dychotomią, bo myślę tutaj też o środowiskach, które bardzo podkreślają wyjątkowość związku czy małżeństwa kobiety i mężczyzny jako tego modelowego i także takiej rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa. Jednocześnie w swoim życiu prywatnym są mężami drugiej, trzeciej czy kolejnej żony, tak? I to zupełnie nie przeszkadza im głosić wyższości jednej formy nad drugą. No a właśnie jednocześnie społeczeństwo to widzi i mówi: okej, to będę się angażował emocjonalnie w obronę pewnej idei, chociaż wiem, że nawet ci, którzy ją głoszą, zasadniczo jej nie przestrzegają.
13: Reklama.
14: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
15: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
11: Każda forma małżeństwa jest konwencją. Istnieją różne formy na świecie. Gościem jest pan profesor Waldemar Kuligowski, antropolog z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor jest autorem między innymi książki Drugi mąż czwartej żony, Małżeństwa świata, która ukazała się nakładem wydawnictwa Albus. Panie profesorze, zainteresował mnie wątek, jeszcze jeżeli na chwileczkę możemy wrócić, małżeńskich rezydencji. Co to jest? Na czym to polega i gdzie to występuje?
12: Rezydencje małżeńskie, jak wspomniałem, bardzo ogólnie hasłowo, to takie normy, które decydują o tym, gdzie świeżo poślubieni małżonkowie mają zamieszkać. I to się może wydawać początkowo dość abstrakcyjne, ale pomyślcie sobie państwo po pierwsze o naszej normie kulturowej, o naszym tradycyjnym skrypcie obyczajowym, który jest przecież związany z tym, że żyjemy w społeczeństwie patriarchalnym, że kobieta wychodząca za mąż tradycyjnie zmieniała nazwisko, a więc właściwie wchodziła w skład zupełnie nowej grupy społecznej, wychodziła z tej grupy własnej, stawała się częścią, elementem grupy społecznej swojego męża i najczęściej do niego się także przenosiła. W ludowej jeszcze tradycji to się często wiązało z tym, że w trakcie oczepin odcinano jej warkocz, krótkie włosy, oznaka poddaństwa. Też już pewnie kiedyś o tym rozmawialiśmy. I to także jest to, co przed chwilą opisałem, właśnie jednym z typów rezydencji. To jest tak zwana rezydencja patrylokalna, no właśnie polegająca na tym, o czym mówiłem, w społeczeństwach, które oparte są raczej na zasadach matriarchalnych, a przecież są i takie, nie istnieje planetarny system kast płciowych, mamy do czynienia z rezydencją matrylokalną, to znaczy, że mąż przenosi się do rodziny pani młodej, tej swojej świeżo poślubionej żony i staje się częścią jej rodziny, jej grupy, ale poza tymi dwoma najbardziej rozpowszechnionymi typami, czyli matry i patry lokalną, mamy na przykład też rezydencję małżeńską znaną jako ambilokalną. To znaczy, że małżonkowie mieszkają naprzemiennie, raz u jednej rodziny, raz u drugiej. To może trwać kilka lat, związane jest po prostu z tym, że oni sezonowo są wykorzystywani jako bardzo tania siła robocza, a to przy zasiewie, a to przy zbiorach. Mamy też rezydencję natolokalną, to znaczy, że małżonkowie mieszkają de jure, jak przed zawarciem związku małżeńskiego, czyli osobno, ale oczywiście w praktyce spędzają dnie i noce razem, tyle tylko, że na tej szachownicy przynależności społecznej nie zmieniają swoich miejsc. Myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I może jeszcze jedno, ale żeby też nie zagadywać tego za długo, taka rezydencja, która nazywa się awunku lokalną. Bardzo dobre pytanie na egzamin podczas zbliżającej się sesji. Tu zamieszkuje się przy osobie, która uznawana jest za seniora, za takiego nieoficjalnego przywódcę dużej grupy rodzinnej. W literaturze antropologicznej określamy kogoś takiego jako big man, to jest taki najstarszy wuj, a jeśli ktoś przypomina sobie trylogię Sienkiewicza, no to przecież pamięta, że wuj to wuj i jest ważniejszy niemal od ojca, mówiąc już pół żartem, pół serio. To tylko pokazuje, że małżeństwo, o czym zresztą mówiłem chyba na samym już wstępie, to nie tylko ten unikatowy moment zawarcia tego związku, wypowiedzenie pewnej formuły magicznej, bo przecież rzeczywistość zmieniana za pomocą słów biorę ciebie i tak dalej, to jest bardzo archaiczna magia, wiara w to, że słowa zmieniają rzeczywistość. Proszę o tym także pomyśleć. Ale to jest także bardzo wiele innych norm, zwyczajów, choćby to, czy małżeństwo będzie egzo, czy endogamiczne, czy szukamy kogoś, kto jest członkiem, kto należy do naszej grupy, czy szukamy kogoś spoza własnej grupy. I na przykład w małych grupach religijnych, w małych grupach etnicznych ciągle ta endogamiczność jest preferowana.
11: Wracając do tego bigmana, chodzi o źródło słów avuncular, czyli po naszemu wujek, czyli brat matki.
12: Tak. Tak jest, no stąd te skojarzenia, które doprowadziły mnie bardzo szybko do trylogii Sienkiewicza. Tak.
11: Wuj rochu to wuj. Po prostu nie ma dwóch zdań. Panie profesorze, czy w tych społeczeństwach, w których występują różne formy, albo jest jedna preferowana forma, czy podobnie jak w Polsce istnieje gradacja, czyli że powiedzmy większość społeczeństw mówi tak, naszą preferowaną jest taka forma, a wszystkie inne są gorsze, czy są takie społeczeństwa, które mówią to nie jest takie ważne, jak ludzie się ze sobą dogadują i niech sobie znajdą taką formę, która im odpowiada, a my jako państwo spróbujemy to usankcjonować tak, żeby można było się koncentrować na rzeczach ważniejszych.
12: No najchętniej przytaknąłbym tej drugiej części zdania, bo ona wydaje mi się być bardzo, bardzo pożądana, ale bywa różnie. Może zaczynając odpowiedź na to pytanie, rozpocznę od przykładu kultury tybetańskiej i społeczeństwa tybetańskiego, bo chyba niewiele osób o tym wie. Otóż ta kultura i ta tradycja dopuszcza bardzo wiele rodzajów typów małżeństw, monogamiczne, te, które świetnie rozpoznajemy, ale to jest tylko jedna z możliwości, bo można też, jeśli są ku temu sprzyjające okoliczności, ale czasem też pewnie nie okoliczności, ale raczej pewne przymusy, to można wybrać inny typ małżeństw, wspomnianą już poliandrię, czyli, a zwłaszcza w takim wymiarze braterskim, że to jedna kobieta poślubia dwóch, trzech, czterech, pięciu braci i ci, którzy jeszcze nie osiągnęli dojrzałości takiej seksualnej, co prawda biorą udział w ceremonii ślubnej, ale nie są jeszcze dopuszczeni do kontaktów seksualnych z tą świeżo poślubioną kobietą. Wszystkim dzieciom w takiej relacji przysługuje status dzieci tej kobiety. W ogóle nie ma pojęcia ojcostwa. Proszę sobie wyobrazić, jak to stawia do góry nogami nasze myślenie o przynależności, lojalności i tak dalej. Wszystkie dzieci zwracają się do tych ojców, tych braci, mały, duży, chudszy, grubszy, tak? W taki właśnie sposób, a nie tato czy ojcze. To jest społeczeństwo, jak mówiłem, bardzo pod tym względem, powiedzielibyśmy, otwarte, powiedzielibyśmy tolerancyjne. Chciałbym, żeby i w takim kierunku zmieniało się prawodawstwo, na przykład w Polsce, a żeby to nie było tylko moje widzimisię, to chciałbym się też powołać na oficjalne stanowisko amerykańskiego Towarzystwa Antropologicznego, bardzo szacownej organizacji, która istnieje od ponad 100 lat, skupia wiele tysięcy badaczek i badaczy, którzy od dekad zajmują się zróżnicowaniem kulturowym i w którymś momencie towarzystwo to sformułowało właśnie oficjalny statement dotyczący małżeństwa, w którym możemy przeczytać: badania antropologiczne prowadzą do wniosku, że bardzo różnorodne formy rodziny, w tym rodziny tworzone przez pary tej samej płci, mogą przyczyniać się do powstawania stabilnych i humanitarnych społeczeństw. No i teraz, tu koniec cytatu, no i teraz pytanie byłoby chyba właściwie takie. No jeśli chcemy żyć w stabilnych i humanitarnych społeczeństwach, a zakładam, że to jest chyba jednak wola większości, no to być może warto trochę to myślenie o małżeństwie rozszczelnić. Jeszcze szybko podrzucę dwa tropy. No święta rodzina biblijna wcale przecież nie była taka święta, gdyby na nią spojrzeć właśnie jako na instytucję małżeństwa. No i jeszcze argument często podnoszony także w tej dyskusji internetowej, o której już mówiłem, że przecież nasza psychologia jest tak niby to zbudowana, że tylko związek z jedną osobą jest właściwy. Pamiętajmy, że 96% badań psychologicznych, na które się powołujemy, bazuje na tylko 12% społeczeństw żyjących na Ziemi. To jest w żaden sposób niereprezentatywne.
11: No tak, a jednocześnie pojawiają się głosy, że dziecko wychowane przez parę jednopłciową będzie w jakiś sposób gorsze od dziecka wychowanego przez parę, gdzie mamy przedstawicieli obydwu lub większej liczby płci.
12: No, panie, a jednocześnie
11: spójrzmy na model Polski i mamy na przykład matkę i babcię, prawda?
12: Przytłaczająca większość polskich małżeństw i rodzin dotąd była heteronormatywna i monogamiczna. Od 10 lat opowiadamy sobie o kryzysie psychicznym i dziedziczonych z pokolenia na pokolenie traumach. To, co to monogamia i heteronorma jest ich przyczyną?
11: Poza tym, jeżeli się przyjrzymy, to często mamy rodziny jednopłciowe polegające na tym, że matka i babcia wychowują dziecko czy dzieci, prawda?
12: Właśnie, tak jest.
11: I to już nas nie przeraża, no bo to rozumiemy, ale jeżeli to są dwie matki albo dwóch ojców, no to nagle lampki się zapalają i nie wiedzieć czemu. No nie wiem, może kiedyś będzie w naszym pięknym kraju jakoś inaczej.
12: Gdyby ktoś szukał jakiejś jeszcze może takiej bardziej namacalnej pociechy, no bo wiemy, że spada liczba zawieranych małżeństw. Ostatnie dane mówią, że w 2024 roku to 135 tysięcy. 10 lat wcześniej było ich prawie 190 tysięcy. No to dopowiem, proszę bardzo, jednocześnie spada liczba rozwodów. W 2015 roku to było prawie 70 tysięcy, 2 lata temu 57 tysięcy. Spada liczba małżeństw, spada liczba rozwodów, coraz mniej osób, które myślą poważnie o małżeństwie i być może to jest takie poważne ryzyko i zagrożenie, które jest odpryskiem tej całej awantury dotyczącej tego, co oznacza prawdziwe, uznawane przez polskie prawo małżeństwo. Zdaje się, że nie tego chcieli obrońcy monogami.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Pan profesor Waldemar Kuligowski, antropolog z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Pan profesor jest autorem wielu książek. Jedna z nich, która może państwa zainteresować w kontekście dzisiejszej rozmowy, to książka zatytułowana Drugi mąż czwartej żony małżeństwa świata, autorstwa pana profesora Waldemara Kuligowskiego, wydana przez wydawnictwo Albus. Dziękuję serdecznie.
12: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
11: Cezary Łasiczka, czas na program Popczarek, gdzie przyglądamy się popkulturze z każdej strony. Gościem jest pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, pani profesor.
16: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: Sprawa jest poważna, albowiem mówimy o Spider-Manie. I to w Spider-Manie w swej najnowszej postaci, czyli o serialu, który pojawił się na platformie Netflix, Spider-Noir. Czyli, to już nie będę nikogo wprowadzał w historię, bo to można sobie łatwo znaleźć. W każdym razie zawsze ciekawe w tych różnych opowieściach, czy to filmowych, czy to serialowych, czy komiksowych, jest kwestia początków. Jak to się stało, że człowiek zwyczajny stał się człowiekiem niezwyczajnym, że pojawiły się jakieś właściwości, których nie mają inni. Może do tego pierwotnego Spidera też powrócimy, ale zacznijmy od tego najnowszego serialu Spider-Noir. Otóż tam historia ma się następująco. Amerykanin w czasie I wojny światowej trafia do Europy i oczywiście z armią, ale tam w czasie walk trafia na jakieś tajne laboratorium. I coś, co odkrywa w tym tajnym laboratorium? Otóż w tym tajnym laboratorium mamy jakieś więzienie, gdzie są przetrzymywani więźniowie, na których prowadzone są różnego rodzaju eksperymenty. Czyli mamy przykutych do łóżka więźniów, a w nich są wpięte jakieś
16: stwory,
11: tak, że z jednej strony mamy na przykład węża, mamy węgorza elektrycznego, mamy pająka także. Tutaj jeszcze sprawa się komplikuje, bo ten nasz bohater, on zostaje ugryziony przez pacjenta, którego próbowano w jakimś tam sensie zmutować z pająkiem. Krótko mówiąc, jako genetyk, jak pani ocenia szansę powodzenia takiego eksperymentu, że oto spróbujemy z jakiegoś zwierzęcia, na przykład z modliszki, węgorza elektrycznego, węża czy pająka, pozyskać, używam teraz tutaj języka z serialu, jakieś geny, które by odpowiadały za pewne zdolności i wymieszać je, czy wprowadzić je do organizmu człowieka w taki sposób, żeby ten człowiek pewne z góry założone właściwości reprezentował. Czyli, no nie wiem, był silny, albo żeby wydzielał pajęczynę, albo żeby mógł oddychać pod wodą.
16: I chodzić po ścianach.
11: Albo chodzić po ścianach, tak.
16: Tak.
11: Proszę nie patrzeć na mnie takim wzrokiem, pani profesor.
16: Ja nie patrzę wzrokiem, tylko ja się zastanawiam, jak podejść do zagadnienia, które w ogóle naukowo nie ma żadnych szans, żeby miało sens. Teraz po pierwsze, ja nigdy nie wiem, ile byłaby komórek w naszym ciele, gdyż albowiem jest ten drobny problem, że bilion amerykański i angielski nie są tym samym i ja nigdy nie wiem, jak mi podają, co oni mi podają. W każdym razie mamy ich okropnie dużo. Teraz weźmy sobie tego biednego człowieka, któremu coś wprowadzają tutaj w łapę z pająka. To teraz nawet jeżeli mu to się wbuduje w te komórki tutaj, a raczej się nie wbuduje, dlatego że gdyby było tak, że cokolwiek pobierzemy, wbudowuje się do naszego DNA, to ja bym miała najprawdopodobniej gdzieś jakieś kopyto, nie wiem, zieloną sałatę na głowie albo coś w tym stylu, no bo w końcu spożywamy różne rzeczy od pokoleń i jakoś nie ma po tym śladu. Jeżeli nawet to jest wprowadzane do krwi, no to co my mamy w krwi? Mamy białe krwinki, które żyją parę miesięcy, mamy czerwone krwinki, które w ogóle nie mają materiału genetycznego. Powiedzmy, że to cokolwiek wyjdzie, no to co, się wbuduje w ściankę naczynia krwionośnego i co, od tego mamy być silni, łazić po ścianach i produkować substancje. Także założenie tego jest całkowicie pozbawione piątej klepki. I teraz jeszcze najśmieszniejsze jest to, że tutaj mamy jak gdyby to w drugim przejściu, bo pierwsze przejście jest, że ten biedny człowiek, który ma, ja obejrzałam te takie krótkie dwa filmiki, są dość okropne zresztą, że nie jest to bezpośrednio od pająka, tylko to jest od człowieka, który miał coś od pająka, to co najprawdopodobniej by było do gryzienia takiego człowieka, to była infekcja, bo sobie wczoraj popatrzyłam, co grozi nam, jak gryzie nas pająk, co grozi nam, jak gryzie nas człowiek, i to drugie jest groźniejsze zazwyczaj.
11: To jest ważne, dlatego że w tych wcześniejszych historiach te wyjątkowe zdolności Spidermana wynikały z tego, że został ugryziony przez egzotycznego pająka.
16: Tak, tylko on jeszcze dodatkowo miał jakieś wyjątkowe właściwości intelektualne, które nie miały żadnego związku z pająkiem, bo to sobie też posprawdzałam, bo o ile tego Spider-Noir nie oglądam, o tyle Spider-Many były filmami i się bardzo je przyjemnie oglądało.
11: Nie znamy badań, jakie prowadzili naukowcy albo szarlatani może w tym serialu. Być może to nie chodziło o to, żeby wprowadzić do krwi. Być może...
16: Wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak. Można uzasadniać różne rzeczy naukowo lub nie. Natomiast powiedzmy tutaj, to jest troszeczkę zawieszamy naszą racjonalność i wierzymy, że w serialu jest tak, jak mówią.
11: Zapytam inaczej, pani profesor. Gdyby pani został powierzony honor Polaków i miałaby pani nieograniczone zasoby i mogła pani stworzyć dowolny zespół medyczny, czyli krótko mówiąc wybudować cokolwiek. Zadanie jest jedno. Musimy stworzyć super żołnierzy polskich. I ci żołnierze będą musieli, czyli pomoże im w tym byciu super, pomogą im takie zdolności, jakie mają niektóre zwierzęta. Może, nie wiem, echolokacja nietoperza, czy szybkość geparda, czy też jakaś sprężystość i wytrzymałość kości kota. No to w jaki sposób by pani do tego tematu podeszła? Pamiętając, że honor Polaków spoczywa
16: Ten honor Polaków trochę mnie zakneblował. Po pierwsze, po co robić to biologicznie, jak mamy różne wsparcia mechaniczne? Są jakieś rzeczy, które nakłada się na nogi, żeby szybciej biegać. Są różnego rodzaju rzeczy echolokujące, które nie wymagają modyfikacji człowieka. Ja bardzo przepraszam. Znaczy, ja znam ograniczenia mojej dziedziny. Są rzeczy, o których się mówi, tylko to jest trochę trudne. Są na przykład białko, które nazywa się miostatyną, które hamuje wzrost mięśni. I są umięśnione myszy, w których wyłączono ten gen. Oczywiście trudno jest u dorosłego człowieka wyłączyć ten gen, ale może wymyślić jakieś zastrzyki, żeby te mięśnie narastały. Tylko gdybym miała nieskończone możliwości, ja bym się zajęła zupełnie czymś innym.
11: Nie może się pani zajmować czymś innym, pani profesor. Rozkaz to rozkaz.
16: Ja rozumiem, tak, ale ja nie jestem... powołano mnie do wojska i muszę słuchać rozkazów. Dobrze. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, dlatego że na ogół mamy do czynienia z dorosłym organizmem. I teraz, gdzie mu coś wprowadzamy? Są różnego rodzaju leki, które chyba sprzyjają myśleniu, zmniejszają potrzebę snu, zmieniają metabolizm. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko to są takie mrzonki, aczkolwiek jest jedna rzecz. Na różnych zebraniach dotyczących etyki modyfikacji genomu ludzkiego zawsze się mówi, że jednak są zastosowania wojskowe, które mogą być inne. Natomiast ja się tym nigdy za bardzo nie zajmowałam, no bo tak naprawdę to by trzeba było zacząć troszeczkę, jak to się robiło w nowym, wspaniałym świecie Huxleya, że bierzemy zarodki i je modyfikujemy, bo to są szanse, że coś z tego będzie. Oczywiście abstrahując od wszelkich etycznych rzeczy i trzeba pamiętać, że oni nie ulepszali, oni tylko brali niepogarszane i były różne stopnie pogarszania.
11: Krótko mówiąc, w serialu Netflixa Spider-Noir te eksperymenty, które widzimy na ekranie, nie mają nic wspólnego z dostępną wiedzą medyczną i są właściwie bez sensu.
16: Tak, natomiast jeżeli chcemy pozytywnej nuty, co zawdzięczamy dziwnym stworom, jest coś, co się nazywa Gila Monster. Po polsku ma jakąś dziwną nazwę, nieważne co. I zważywszy, że chyba 12% populacji z krajów rozwiniętych łyka teraz leki Ozempico pochodne, to dzięki temu, co było w ślinie tego stworzenia, które chyba je raz na rok nie jest na ogół głodne i ma jakieś bardzo stabilne coś, co przedtem było trudno stabilizować, więc mamy coś, co zawdzięczamy potworowi, ale on nas nie gryzł. On po prostu wykorzystany był do badań naukowych.
11: Potwór nazywa się Heloderma arizońska.
16: No nie jestem w stanie tego zapamiętać. Gila Monster to brzmi tak jakoś wdzięcznie, bo na tym są strasznie fajne rzeczy z tłumaczeniami, bo było, że wygląda, he looked like a Gila Monster, a tłumaczenie jest, że wygląda jak Heloderma meksykańska. No i to to nie jest to samo, jakby do tego nie podchodzić.
11: Pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk z Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim była gościem. Dziękuję serdecznie.
16: Dziękuję bardzo.
11: Ale zanim dalej się jeszcze wgryziemy, to muszę tutaj zareagować na mail, który przyszedł od naszego słuchacza, który pisze, to może wilkołaki też nie istnieją, a chupacabra? No, w dalszej części popczarka będziemy rozstrzygać, czy istnieją, czy nie istnieją wilkołaki i chupacabry, ale to nie wszystkie stworzenia, którymi się dzisiaj zajmiemy, no bo pytanie też o wampiry, zjawy, porońce. Lista podejrzanych jest długa i dzisiaj na nich się będziemy trochę, ale nie wyłącznie, koncentrować. Ja oczywiście cały czas czekam na Państwa uwagi, propozycje, komentarze z dziedziny pop. Proszę pisać na adres popczarek@tok.fm. popczarek@tok.fm. Także za nami spider, za nami pająk, człowiek pająk, czy też człowiek ukąszony przez człowieka, który został ukąszony przez pająka albo podłączony do pająka. A po informacjach, które o 10:20, zajmiemy się też innymi stworami, takimi jak wampiry, zjawy, porońce, być może także wilkołaki i chupacabry. Zobaczymy.
13: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
15: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
17: To jest powtórka.
11: To jest program Pop Czarek. A gościem jest pan doktor Łukasz Kozak, mediewista i współpracownik Biblioteki Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
18: Dzień dobry.
11: Nasi słuchacze chcą wiedzieć, skąd wzięły się wilkołaki i chupacabry. I pewnie do tej listy można by dołączyć wampiry, zjawy, porońce i inne bestie, które dzisiaj przecież tak dobrze sobie dają radę w popkulturowych książkach, komiksach, filmach, serialach.
18: No to tutaj musielibyśmy tak naprawdę zacząć rozgraniczać, bo niektóre oczywiście zostały wymyślone, inne widziano, z innymi walczono, a niektórymi ludzie byli sami, bo wilkołak to jest raczej samoidentyfikacja. Wampir, to bardzo brzydkie słowo, nie lubię go, zmyślone całkowicie przez habsburskich urzędników, tak naprawdę powinniśmy mówić nasz poczciwy upiór, to również jest samoidentyfikacja, ewentualnie identyfikacja sąsiada, który nam wychodzi z grobu. Więc tak naprawdę musielibyśmy powiedzieć konkretnie, o kim czy o czym mówimy, żeby wskazać, skąd taka to osoba wilkołacza nam się wzięła, czy inna.
11: To co, robimy jakiś ranking, czy też może koniec języka za przewodnika albo jakaś ciekawość, to może...
18: Ojej, przykład... tutaj wejdę w słowo, bo akurat skoro padło porońce, no to to jest, mamy troszeczkę dzień porońca, ponieważ odkryto, zdaje się, 12 porońców gdzieś na jakiejś działce pod Rzeszowem i to dzisiaj jest dzisiejszy news, że jakaś pani patomorfolożka usuwała że tak powiem, obiekty swoich badań zakopując na działeczce, więc możemy zacząć od porońców.
11: Dobrze, porońce, skąd się wzięły?
18: Porońce wzięły się stąd, że kiedyś, kiedy kwestia aborcji nie była regulowana, że tak powiem, odgórnie prawnie i dochodziło po prostu do przerwania ciąży, taki to płód zwykle zagrzebywano gdzieś przy miedzy, no i później oczywiście ze względu na to, że takie dziecko było nieochrzczone, to dziecko bardzo chciało zostać ochrzczone. Co więcej, ono przyciągało burzę, więc tam zawsze na to pole, czy te pola, gdzie taki poroniec był pochowany, biły pioruny, ponieważ planetnicy, i to jest kolejna ciekawa postać, czyli dusze pokutujące, które w ramach swojej pokuty prowadziły chmury, miały rozkaz, żeby tam właśnie walić tym gradem, piorunami, niszczyć uprawy. No i trzeba było po prostu w jakiś sposób tego porońca udobruchać, po prostu go ochrzcić. On tam czasami leciał w postaci jakiegoś ptaszka czy czegoś, trzeba było go ochrzcić, dawał spokój. No i oczywiście to, co mamy w folklorze, mamy w folklorze, ale jak sobie zagramy w Wiedźmina, no to zobaczymy, że poroniec to już jest coś zupełnie innego i tutaj ten dosyć niesmaczny cytat z Wiedźmina Lamberta, powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to jakby powiedzieć, że za przeproszeniem gówno nie jest szczególnie smaczne, niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje i tutaj Wiedźmin oczywiście tego porońca będzie gonił mieczem. I to jest właśnie to, jak nasz folklor jest upraszczany później w popkulturze i tego porońca oczywiście możemy sobie w Wiedźminie pogonić.
11: Wspomniał pan płatników, czyli...
18: Planetników, nie płatników.
11: Płanetników.
18: Płatnik
11: jeszcze.
18: To w ZUS-ie oczywiście. Płanetników, tak. Tak, portal płatnika, fajnie by było, gdybyśmy mieli portal Płanetnika, ponieważ Płanetnik to jest absolutnie fantastyczna sprawa. Jeśli my sięgniemy po klasyczne opracowania dotyczące folkloru, no zwykle przestarzałe, Pełka, Moszyński i tak dalej, przeczytamy sobie, że Płanetnik to jest demon pogody. Nic z tych rzeczy. Płanetnik to demonem nigdy nie był. Płanetnik zawsze był człowiekiem, albo żywym, albo martwym. Ten martwy człowiek, czyli jego pokutująca dusza właśnie siedziała sobie na chmurkach, obsługiwała, to była taka jakby załoga bombowca, jak sobie przypomnimy jakieś filmy.
11: Ale stacjonarnego.
18: Słucham?
11: Stacjonarnego.
18: Nie, absolutnie nie stacjonarnego. To jest tak dokładnie jak bombowiec z II wojny światowej, który sobie leci tam bombardować Drezno czy inny Hamburg. Tak oni w postaci tych dusz pokutujących siedzą na chmurkach, tam przygotowują grad, przygotowują deszcz, no i oni tym deszczem, piorunami, gradem będą bombardować. Ale, to nie jest tak, że to są tylko dusze umarłych, pokutujące. Są planetnicy ziemscy, czyli żywi ludzie, którzy są w stanie z tymi na chmurkach umarłymi, pokutującymi skomunikować się i na przykład uprosić ich, żeby oni polecieli gdzieś nad las, nad bór, tam zrzucili swój ładunek, a oszczędzili wieś. Co jest tutaj najciekawsze? My sobie to czytamy tam, czy u Kolberga, czy u Udzieli, ale ostatni planetnik, który trudnił się tym fachem, żył we wsi Przysietnica, umarł w roku 1973 i nagrano z nim wywiady terenowe. Fascynująca postać, człowiek, który pokazywał, że jak najbardziej był to po prostu fach. Była to profesja, do której trzeba było się urodzić, no i był przez swoją lokalną społeczność, przynajmniej przez niektórych, ceniony, przynajmniej na zasadzie, no na wszelki wypadek niech on tu będzie, bo uratuje nam zbiory.
11: Czy dzisiaj takim odpowiednikiem planetnika nie byłby pan Jarosław Kret?
18: Z Kretów znam tylko Krecika, muszę powiedzieć. Nie do końca kojarzę pana Jarosława Kreta, ale rozumiem, że on jest pogodynkiem.
11: Tak.
18: O, dobrze zgadłem. Nie do końca. Nie do końca pan Kret byłby planetnikiem, aczkolwiek jest to skojarzenie o tyle uzasadnione, że kiedy pojawiły się w międzywojniu prognozy pogody w stacjach radiowych, to wtedy ludzi, których dzisiaj nazywamy meteorologami, wtedy nazywano również planetnikami. Planetnicy przewidują, że będzie to i to. Zresztą to jest ciekawa etymologia, bo oczywiście planetnik jest od planety, czyli od planety. I prawdopodobnie wcześniej to słowo, powiedzmy w wieku XVI-XVII, mogło się odnosić właśnie do astrologów. Ono później zostaje jakoś przejęte przez lud, ale dla nich słowo planeta, planeta niekoniecznie oznacza planetę, ciało niebieskie, tylko może oznaczać po prostu chmurkę. Stąd ludność bardziej, powiedzmy, rusińska, ukraińska, planetników nazywała chmurnikami czy chmarnikami. No, jest to też bardzo ciekawe ze względu właśnie na etymologię.
11: To porozmawiajmy przez chwilkę o też takich istotach, które mnie bardzo interesują, czyli jeleniopard i wielbłądoryś.
18: O tak, no to jest zwierzę, które możemy tak naprawdę, mając w zasięgu ogród zoologiczny, obejrzeć. Jest to żyrafa. W staropolszczyźnie wielbłądorysiem, jeleniopardem nazywa się żyrafę. Żyrafa to jest wspaniałe zwierzę z punktu widzenia czasów przednowoczesnych, ponieważ ono nie istnieje. Ono nie istnieje, bo nie mamy żadnego dowodu, żeby żyrafa czy ten wielbłądoryś istniał kiedykolwiek. Przypominam, że żyrafa w Europie pojawiła się jako dar dla Medyceuszy we Florencji w XV wieku i później aż do XIX wieku, aż do kolejnego takiego daru dla paryskiego ogrodu zoologicznego, o żyrafie nikt nie słyszał. A podróżnicy, którzy o niej opowiadali, no to zazwyczaj im nie dowierzano. Jednorożce istniały. Dowód na istnienie jednorożca mieliśmy w każdej aptece, gdzie był sproszkowany róg jednorożca, więc wiadomo, że istnieją. A żyrafa nie do końca. No i jak było z tą żyrafą? Skoro ona się nazywa po łacinie camelopardalis, camelopardus, zresztą w Grece też. Co to znaczy? To znaczy, że to jest trochę wielbłąd, trochę pardus, czyli trochę lampard pantera. Jak ona powstała? No i tutaj są różne dociekania. Najciekawsze stawia Athanasius Kircher, niesamowity jezuita, który pełnił rolę XVII-wiecznej Wikipedii, człowiek, który wiedział wszystko. Kircher napisał całą rozprawę o Arce Noego z rycinami, gdzie były plany Arki Noego, gdzie, które przedziały, które zwierzęta zajmowały. No i Kircher wyjaśnił, żyrafy nie było w Arce Noego, ponieważ żyrafa dopiero powstała po tym, kiedy zwierzęta tam z tej góry Ararat zeszły na dół, po podróży morskiej były troszeczkę takie skołowane, no i doszło do takiej sytuacji, że wielbłąd pokrył lamparcicę, bądź lampart pokrył wielbłądzicę i z tego to międzygatunkowego związku narodziła się krzyżówka jeleniopard, czy wielbłądoryś, czy wielbłądopard i to jest właśnie żyrafa, która jest właśnie owocem takiego przedziwnego międzygatunkowego związku.
11: A hiena?
18: O, hiena. Hienie to hiena jak najbardziej jest. A hiena jest dla antycznych pisarzy fascynująca, zwłaszcza dla Pliniusza Starszego, który w Historii Naturalnej, opisując hieny, pisze, że hieny są po prostu hermafrodytyczne. W bestiariuszach średniowiecznych, kiedy popatrzymy na wizerunki hien, zobaczymy po prostu monstrum. Zobaczymy jakiegoś takiego zębatego potwora, trochę łuskowatego, z jakimś takim grzebieniem wręcz godnym stegozaura, ale co zawsze rzuca się w oczy, narządy płciowe hieny są przerysowane i ma narządy męskie i żeńskie. Więc to jest istotna sprawa dla autorów i antycznych, i autorów średniowiecznych, którzy tutaj sobie upatrują różnych interpretacji, różnych znaczeń hieny. Hiena ma symbolizować, no tam są przeróżne tam symboliki hieny, ona też może udawać ludzki głos, no wiadomo, hiena się śmieje, niektórzy ludzie się śmieją jak hieny, ale przede wszystkim wróćmy jeszcze raz do tego hermafrodytyzmu. No to jest po prostu wynik obserwacji. Po prostu czasy antyczne mają realną wiedzę o hienach, tyle że oczywiście interpretowaną po swojemu. Jeżeli poczytamy sobie o krokutach, bo w zasadzie powinniśmy mówić o krokutach, nie hienach, to dowiemy się, że hiena, samica ma takie natężenie, że tak powiem kulturystycznie, teścia, testosteronu, że rzeczywiście posiada coś, co jest nazywane pseudopenisem. I ta nieszczęsna hiena przez tego pseudopenisa musi małe hienki rodzić. No i to dla wszystkich panów, proszę sobie wyobrazić, że rodzimy naszą cewką moczową hienę. Nie jest to z pewnością coś bezbolesnego. Więc o hienie przede wszystkim dawni pisarze pisali właśnie tę rzecz, hermafrodytyzm, który nie jest hermafrodytyzmem, ale na zewnątrz tak może wyglądać.
11: Bardzo dziękuję, pan doktor Łukasz Kozak, mediewista i współpracownik Biblioteki Narodowej.

0: za to powiemy na jakieś pieniążki.
1: Skanuję opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
2: opakowanie.
3: Wpadło.
1: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
8: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
0: Tak.
9: Na stówę.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Rządowy program CPN na zakręcie. Kierowcy mogą wkrótce zapłacić więcej. Projekt porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi jest już gotowy, potwierdza strona irańska. Unia otwiera nowy rozdział w polityce migracyjnej. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku ma wypaść z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Żeby całkowicie wycofać się z tego programu bez narażania Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd powinien jeszcze poczekać, mówił w magazynie EKG Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
12: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
11: W weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, diesel do 6,40 zł. Projekt porozumienia USA i Iranu jest gotowy, a po uzgodnieniu ostatecznych szczegółów może zostać podpisany zdalnie przez obie strony, przekazał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Według wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA porozumienie miałoby obowiązywać przez 60 dni i zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz, stopniowe łagodzenie sankcji wobec Iranu oraz jego powrót do światowej gospodarki. Amerykańska propozycja zakłada, że Teheran miałby także przekazać Stanom Zjednoczonym zgromadzony, wysoko wzbogacony uran do zniszczenia. Iran uważa jednak to rozwiązanie za nieakceptowalne. Prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie Donalda Trumpa uda się w niedzielę do Waszyngtonu. Weźmie tam udział w gali UFC Freedom organizowanej przez Biały Dom z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zapowiada Kancelaria Prezydenta, w planach jest także rozmowa obu przywódców w cztery oczy oraz spotkania z amerykańskimi politykami. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że podczas wizyty mają zostać poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i energetycznej oraz przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. We wtorek prezydent spotka się także z Polonią na Florydzie. Jak komentował wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma jednak charakter prywatny. Od piątku w całej Unii Europejskiej obowiązuje pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Mówiła w TOK FM profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w dziedzinie migracji.
13: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
11: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Na Podlasiu zakończyły się właśnie kilkudniowe ćwiczenia Blackout 2026. Kilkuset przedstawicieli służb wspólnie ćwiczyło zarządzanie kryzysowe w sytuacji długotrwałych przerw w zasilaniu. Scenariusz przewidywał m.in. atak na bazę paliw, gigantyczny korek na drodze ekspresowej czy wyłączenie prądu w sporej miejskiej gminie.
2: Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę.
3: W ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń.
9: Z pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW.
14: Ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektu, który posiadał windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je uwolnić.
11: O znaczeniu i przebiegu ćwiczeń mówili Beata Wiśniewska z PGE, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz szefowie Straży Pożarnej i WOTW Podlaskiem Marcin Wierel i Mieczysław Grygielewicz. W TOK FM teraz czas na prognozę pogody. Dzień sporo chmur, okresami deszcz, miejscami także burze i lokalnie grad. Temperatura od 18 do 21 stopni, nad morzem i w górach około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może osiągać do 65 km na godzinę.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Szanowni Państwo, jest już z nami, jak słyszymy, Przemysław Pozowski z Radia TOK FM. Przemku, dzień dobry, kłaniam się ponownie.
16: Dobry wieczór, witam cię serdecznie, Przemku.
15: Mówię ponownie, bo byłeś naszym gościem także o godzinie 12, kiedy to w niedzielnym magazynie Radia TOK FM rozprawialiśmy o Maji Chwalińskiej, ale myślę, że nie dość. I ten temat nigdy nie pozostanie wyczerpany. Może najpierw o okolicznościach naszej rozmowy. Wielkoszlemowy French Open dobiegł końca. Wybrzmiał ostatni akord, jakim był męski finał, a ty teraz, jak słyszę, już gdzieś spacerujesz. Gdzie aktualnie jesteś? Dokąd się przemieszczasz?
16: No tak, już w kierunku naszego hotelu. To jest fantastyczna dzielnica, miejsce, gdzie tak naprawdę są korty Rolanda Garrosa. Ostatnio czytałem taki atlas bogato ilustrowany zdjęciami, tam ta szesnastka i właśnie graniczący z nią Boulogne-Billancourt, no należą do takich, powiedzmy, gdzie jak się tam zajrzy przez okno, to jakieś stare meble z epoki i tak dalej, więc raczej zamożni Paryżanie mieszkają, chociaż też nieopodal Parc des Princes, czyli jeden stadion, stadion Paris FC, więc ja w tych mniej więcej okolicach, żeby w końcu coś już na spokojnie zjeść, smakować się, no bo jutro już powrót do Wrocławia, ale Paryż tutaj tak, dzisiaj w ciągu dnia widziałem i cały czas te różne emblematy czy różne historie związane z turniejem są obecne, nawet w jakichś kawiarniach, piłeczki tenisowe na wystawach, oczywiście City Lighty, także Roland Garros był tutaj wszędzie, w centrum Paryża, na obrzeżach, przy stadionie, w metrze, wszędzie było ten turniej widać. Dzisiaj też biegaczy spotykałem, bo jakiś tutaj chyba się półmaraton znowu rozgrywał, tak jak zresztą i w ubiegłym roku w centrum Paryża.
15: Pola Elizejskie są dzisiaj grane wieczorem?
16: No, jak starczy siły i czasu, to całkiem możliwe, że tak.
15: Dobrze, Przemku, teraz przejdźmy do spraw zasadniczych. A bez wątpienia to, co nawyczyniała, proszę wybaczyć sformułowanie, Maja Chwalińska, jest absolutnie tematem do tego, byśmy pomówili długo, obficie, już może z nieco większego dystansu. Ja w ogóle próbuję objąć, tak jak i pewnie większość naszych słuchaczy, rozumem to, co działo się przez ostatnie tygodnie. I to, jak z rundy na rundę mówiliśmy sobie, no pewnie ta historia za chwilkę się skończy, a na pewno nieliczni z nas wyczekiwali jej finiszu dopiero w finale. Też jesteś w stanie przyjąć jakąś perspektywę, która zracjonalizuje ten bezprecedensowy marsz do wielkiego finału Maji Chwalińskiej, dziewczyny z kwalifikacji, na którą nikt nie stawiał?
16: No, myślę, że to jest tak, że takie historie się w sporcie w ogóle wydarzają i raz na jakiś czas ona się trafia, jak maszyna losująca wylosuje teraz czas na taką polską historię, to mamy na przykład Maję Chwalińską, ale nic jej absolutnie mówiąc to nie ujmuje, bo ona sama nam pokaże, czy to jest tak, że właśnie w wieku tych 24 lat weszła na poziom, z którego już nie będzie miała się ochoty przesuwać i ustępować miejsca i będzie w okolicach tej światowej czołówki, czy nawet sensu stricte w czołówce w ciągu, nie wiem, najbliższych 2, 4, 6 lat? Czy będziemy z perspektywy czasu na to patrzeć jako na taki jednak wyskok jednorazowy? Natomiast mówię, że takie historie bajek w sporcie się zdarzają, bo no mieliśmy, nie wiem, Euro 2004 Grecja, prawda? Mieliśmy różne historie też w samym tenisie, gdzie niekoniecznie faworyci przecież wygrywali. No, pomijam może jakby tegoroczny finał i tegoroczną edycję, gdzie po prostu Alcaraz kontuzjowany, Sinner z udarem, a Djokovic już, prawda, w wieku 40 lat praktycznie, więc nie o tym mówię. Ale gdzie byśmy w jaką dyscyplinę sportu nie zajrzeli, to takie historie są, to są historie piękne, to są historie, które kibice pewnie bardziej lubią niż zwycięstwa największych faworytów, choć można się znów zastanawiać, czy taka historia Maji Chwalińskiej przebija jakieś epickie mecze typu Nadal Federer, czy Nadal Djokovic, czy Sinner Alcaraz, ale na pewno z polskiego punktu widzenia tak w tym roku właśnie było.
15: No, tak, też jestem zdania, że przebija tę historię, bo we współczesnym, mocno sprofesjonalizowanym sporcie jest coraz mniej miejsca, jeśli ono w ogóle jest, na niespodziankę albo taką sensację jak ta. Właściwie stawiam dolary przeciwko orzechom, że za dekadę nie będzie już mowy o tym, by ktoś z kwalifikacji przedarł się do czołówki, nie wiem, ósemki najlepszych zawodników, zawodniczek turnieju.
16: Ale wiesz co, to zaciekawiłeś mnie, bo jak to powiedziałeś, no ty jesteś mocno związany z piłką, tak mi się wybacz, też kojarzysz nocną przede wszystkim i sobie od razu pomyślałem, Przemek Iwańczyk myśli o czymś na kształt tenisowej Superligi. Zamknięte rozgrywki, tylko, nie wiem, 16 najlepszych, 16 najlepszych.
15: Ale nie w formie, przepraszam Przemku, od razu doprecyzuję. Nie w formie takiej formuły, formatu. Chodzi mi o rywalizację sportową, że dysproporcja między czołówką a resztą, która do czołówki się nie zalicza, będzie już na tyle duża. To zresztą zjawisko, które postępuje w wyczynowym sporcie w znakomitej większości dyscyplin.
16: Ale wiesz, tenisiści zawsze mówią, że to jest tak, że właściwie ta pierwsza setka to gra równo. Maja Chwalińska coś takiego wczoraj przecież mówiła, że nawet w tej, nie wiem, drugiej setce są zawodniczki, które są naprawdę świetne i że wiadomo, najczęściej to decyduje jednak taki respekt przed mistrzem. Gra się z, nie wiem, kiedyś Świątek, teraz z Sabalenką, potem patrząc na męski tenis, kiedyś z Nadalem, teraz z Alcarazem i ten setny, czy 80, czy 120 zawodnik nagle te kluczowe piłki przegrywa. Czy nawet szósty zawodnik, jak kiedyś Hubert Hurkacz, który zawsze z tymi najważniejszymi praktycznie nie wlicza Wimbledonu i Federera, pokonanego już pod koniec kariery Szwajcara. No to tak się dzieje, że to troszeczkę psychologicznie. Ja myślę, że będą mieć szansę ci kwalifikanci w najbliższych latach. Oczywiście to nie będzie historia co roku, która się zdarza, no bo na taką, jaką zrobiła Maja Chwalińska, no to czekaliśmy lat dobrych kilka, tak, od Emmy Raducanu i od US Open, ale to nie jest tak, że tak nie będzie w tenisie, moim zdaniem. Bardziej, szczerze mówiąc, kończąc wątek, to bałbym się jakiegoś pomysłu, no bo to jest straszna pokusa zawsze, tak? Zróbmy ligę dla najlepszych, nie grają za jeszcze więcej, nie grają tylko najlepsi, bo publiczność chce oglądać tylko ciągle rywalizację pierwszej z drugą rakietą świata, trzeciej z czwartą, dziesiątej z drugą, a nie zawodniczki z miejsca 80. Bo umówmy się, przecież na tych pierwszych rundach, drugich rundach w Paryżu, to ten kort Filipa Szatriera, to wygląda jak jakieś, no, mecz ligi podwórkowej czasem, tak? Siedzi 200, 300, nie wiem, 1000 osób i mało kogo to interesuje, bo wszyscy czekają na frukta, na to, co najlepsze. No i na pewno pokusa działaczy tenisowych może taka w przyszłości być, chociaż nic na to nie wskazuje. No patrzymy na lekką atletykę, tak? Diamentowa liga to jest też przecież dyscyplina ci bardzo bliska. Diamentowa liga, czyli też meetingi dla najlepszych, a teraz te mistrzostwa Ultimate w Budapeszcie też... Nie wszyscy mają wstęp, tak? Czyli kluby dla wybranych w sporcie, no i jakby piłka nożna z tą swoją Ligą Mistrzów teraz już rozbudowaną i z pomysłami o Superlidze, to jest w ogóle jeszcze inna rzecz. No ja nie znoszę, tak? Ja kocham czasy, kiedy mały klub mógł wyeliminować w Pucharze Mistrzów klub wielki, kiedy Barcelona mogła przyjechać do Poznania i grać rzuty karne, tak? Ale no to nie wróci już. To lata 80. czy 90. No ale w tym tenisie takie trochę lata 80. czy 90. nam Maja Chwalińska zrobiła w tym roku.
15: Co dalej? z Mają Chwalińską? Jak może zmienić się jej życie? Mamy 3 minuty, a chciałbym jednak rozpocząć ten wątek. Jak zmieni się jej życie sportowe, ale nie tylko sportowe? Na pewno nie będzie żebrania o każdy grosz, by móc wyjechać na kolejny turniej.
16: No, życie Mai tenisowo się zmieni tak, że najpierw zobaczymy, co z dziką kartą i z Wimbledonem. Może się Londyńczycy, Brytyjczycy, Anglicy ugną i jej tą dziką kartę dadzą, wtedy zagra rozstawiona w Wimbledonie. Potem będą turnieje na hardzie, to będzie wyzwanie, bo to najmniej jej nawierzchnia, bo najszybsza i taka najmniej pomagająca wykorzystać jej tenisowe atuty i zalety. No ale nie będzie gubić punktów w rankingu, bo nie grała przecież tych turniejów, czy nie zachodziła do dalekich rund w zeszłym roku, więc Australia, początek roku, będzie mogła zbierać punkty, no a potem przyjdzie weryfikacja, jak się zacznie mączka, trzeba będzie bronić punktów za Rolanda Garrosa, ale to czysto na sportowo. Poza tym oczywiście, no myślę, że się bardzo jej życie zmieni, no jakby już nie mówię o pieniądzach, tych 3 ponad milionach złotych, które ma do zagospodarowania, do zainwestowania w siebie, jak sama powiedziała, ale mówię tutaj o rozpoznawalności, o tym, że będzie się musiała nauczyć żyć zainteresowaniem, czasem zdrowym, czasem niezdrowym, mediów, ludzi, więc to wszystko będzie wyzwanie, no takie, z jakim się jeszcze nie spotykała, no ale umówmy się, po to zaczęła grać w tenisa, po to zaczęła kilkanaście lat temu trenować i poświęciła prawie 2 dekady życia, poświęciła pieniądze na to, żeby ten zawodowy tenis uprawiać, żeby taka nagroda w postaci wreszcie zaistnienia na wielkim turnieju przyszła, więc myślę, że to będzie jednak zmiana na plus, chociaż trudna i wymagająca też na pewno psychicznie, mentalnie, choć pracuje z psycholożką, to nam też przyznała podczas Rolanda Garrosa już po tym finale, także myślę, że to jest na tyle fajna, rozsądna, wyważona osoba, że sobie z całą tą presją i z nową sytuacją poradzi, chociażby z taką jak powitanie na Okęciu, bo przecież przylatuje jutro w godzinach rannych. Wiem, że nie ma tam możliwości przeprowadzania wywiadów na lotnisku, ale jakaś konferencja prasowa jest planowana, więc pewnie jutro spotka się z tłumem najpierw fanów, a potem dziennikarzy już, którzy tutaj w Paryżu nie byli.
15: Bardzo dziękuję, Przemysław Pozowski, Radio Tok FM. Przemku, bardzo dziękuję Ci za ten cały czas, kiedy mogliśmy się z Tobą łączyć, kiedy mogłeś nadawać swoje korespondencje, informować nas o tych rzeczach wielkich dotyczących polskiego tenisa, polskiego sportu w ogóle. Bardzo dziękuję, kłaniam się.
16: I ja bardzo Tobie, Przemku, dziękuję i to była oczywiście dla mnie wielka przyjemność kolejny rok z rzędu tutaj mówić do Państwa i do Ciebie z kortów Rolanda Garrosa czy z jego okolic.
10: Autopromocja.
17: W najbliższej audycji Wspólna Sobota kilka bardzo interesujących tematów. Między innymi
18: porozmawiamy o tym, co Albert Einstein pisał w listach do Marii Curie-Skłodowskiej.
17: Zaprosimy Państwa na warszawskie spotkania teatralne.
18: I wybierzemy się wspólnie do Kirgistanu.
17: Zapraszamy. W sobotę o 10:00 Anna Sobańda
18: i Rafał Turowski.
10: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: To jest powtórka.
15: Od kilku tygodni na naszej antenie Tomasz Iwański opowiada o tym, co działo się i dzieje się w świecie tenisowym, jeśli chodzi o Wielkiego Szlema, a ostatnio na kortach Rolanda Garrosa, jako że jesteśmy już na finiszu kolejnej batalii o te najcenniejsze tenisowe trofea, no to połączymy się teraz z Tomaszem Iwańskim ponownie. Dzień dobry, panie Tomaszu, kłaniam się.
20: Dzień dobry Państwu.
15: Przy czym nie jest Pan w Paryżu, tak jak nasz poprzedni rozmówca Przemysław Pozowski z Radia Tok FM, tylko jest Pan w Wielkiej Brytanii, ale to nie przeszkadzało Panu w żaden sposób chłonąć tego, co serwowała nam nomen omen Maja Chwalińska przez ostatnie dni.
20: Znaczy, to jest światek tenisowy, to jest taki światek, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy jednocześnie i oczywiście Maja skradła serca i uczucia wszystkich kibiców i to jest niesamowita opowieść o Kopciuszku, tak naprawdę żywcem przeniesiona z bajki. Ale generalnie rzecz biorąc dla ludzi tenisa, czy też dla ludzi się tym zajmujących, no życie toczy się dalej, no w ogóle życie toczy się dalej, to są tylko dwa czy trzy tygodnie imprezy, a w tenisie te imprezy kręcą się na okrągło. No i w tej chwili, za chwilę, za rogiem już jest Wimbledon. W tej chwili są turnieje przygotowujące do tego kolejnego wielkiego szlema na trawie. Po Wimbledonie będzie US Open. W związku z tym oczywiście działy się arcyciekawe rzeczy. Oczywiście gdzieś tam jednym okiem to śledziłem, zwłaszcza dlatego, że przez ostatnie kilka miesięcy jestem znacznie bardziej, i to jakby oczywiście bardzo się z tego cieszę, ale to zupełny przypadek i nie przypisuję sobie jakiegokolwiek udziału w sukcesie Main, ale jestem związany gdzieś tam z Piotrkiem Szczypką, w związku z tym z ludźmi również z klubu Majki, ponieważ moja zawodniczka, którą trenuję, też jest z tego klubu. W związku z tym, jak gdyby, no i nie ukrywam, że Majkę znam też bardzo długo i gdzieś tam zdarzało mi się, że w jakichś tam jej treningach uczestniczyłem, ale to jak gdyby absolutnie proszę tego nie wiązać z jakimkolwiek przypisywaniem, jeszcze raz to podkreślam, bo jest w tej chwili tylu ekspertów i tylu ludzi i tyle różnego rodzaju informacji od ludzi, którzy gdzieś tam w jakiś sposób podpinają się pod ten wielki sukces Mai i ludzi dookoła nich, że ja na pewno nie chcę być kimś takim i no i tak jak powiedziałem, no po prostu przygotowujemy się do następnych turniejów i tak to działa. No to jest całoroczny cykl i turniej się skończył, zaczyna się następny turniej.
15: Panie Tomaszu, proszę wybaczyć moją naiwność i niewiedzę tenisową, ale przynajmniej z dystansu tak na to wszystko patrzę. Gdybym był w tej chwili sportowcem, który waha się, czy kontynuować karierę wyczynową, niezawodową, wyczynową, czyli w kategorii poświęceń, liczby godzin spędzonych na treningu w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Bo nie idzie mi tak, jak trzeba. Bo być może brakuje mi kasy na to, żeby zainwestować we własne przygotowania, wyjazdy, turnieje i tak dalej. To czy nie powinienem sobie teraz powiesić nad łóżkiem plakatu Mai Chwalińskiej i spoglądać na nią jako właśnie na źródło takiej inspiracji, że skoro ona mogła, to mnie też może się w przyszłości to uda?
20: Wie pan, ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to jak gdyby dwutorowo i nieco szerzej. To znaczy, to jest tak, że oczywiście Majka jest i powinna być w tej chwili wspaniałą inspiracją właśnie dokładnie w takich sytuacjach, o jakich powiedziałeś, ale niestety życie nie jest takie proste i bardzo często, niestety w większości przypadków, proza życia przerasta możliwości oczekiwania, możliwości psychologiczne ludzi, którzy są gdzieś tam dwa, trzy czy cztery kroki od zrobienia czegoś spektakularnego, czasem nie do końca w to wierzą, czasem właśnie nie mają tych środków na to, żeby zrealizować najprostsze potrzeby. I to nie tylko w tenisie, to w wielu, wielu aspektach życia tak jest, ale tenis akurat, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że bez określonego wsparcia finansowego w pewnym momencie kariery, choćbyś był najzdolniejszym człowiekiem na świecie, to po prostu jeśli tych pieniędzy nie masz, nie jesteś w stanie, oczywiście nie jesteś w stanie przeskoczyć pewnych barier. Oczywiście jeśli grasz coraz lepiej, te pieniądze mogą się pojawiać i jest to stosunkowo w tej chwili prostsze niż było na przykład w latach 80. czy 70. czy 90. w Polsce z uwagi na ogólny rozwój społeczny, ale generalnie, i to jest jedna część, że po prostu bez środków i bez ludzi dookoła, bez wsparcia tego zrobić się nie da. I przy tej okazji pozwolę sobie na taką dygresję szerszą, nie wymieniając jak gdyby nikogo, ale generalnie rzecz biorąc, ja mam nadzieję, że Maja, i naprawdę mam nadzieję, że tak będzie, że w przypadku Mai wreszcie będzie wyraźnie podkreślane to, i to jest podkreślane w tej chwili, ale mam nadzieję, że wraz z tym, jak Maja stanie się coraz bardziej niezależna, coraz bardziej rozpoznawalna, coraz bardziej znana, coraz większą lokomotywą tego postępu sportowego, finansowego i tenisowego będzie. I mam nadzieję, że to nie jest, a teraz oczywiście będzie na niej presja potwierdzania różnego rodzaju rzeczy. Mam nadzieję, że doskonale sobie z tym poradzi właśnie przy wsparciu ludzi dookoła. Ale zmierzam do tego, że mam nadzieję, że to będzie pierwszy przypadek w polskim tenisie, w którym będzie wyraźnie powiedziane, że bez ludzi dookoła, bez Piotrka Szczypki, bez trenerów, zwłaszcza bez Piotrka Szczypki, bo to jest jego bezprecedensowy sukces. Ja wiem, znam dokładnie całą tą sytuację, przypatruję się temu od wielu, wielu lat. Wiem, przez co przechodził, wiem, z jaką obstrukcją ze strony różnego rodzaju ludzi się spotykał. Wiem, jak bardzo niezachwiana była jego wiara w Maję. I ja naprawdę nieprawdopodobnie się cieszę z tego, że jemu się udało i im się udało tego wspólnie dokonać. I mam nadzieję, że to będzie cały czas w ciągu następnych jakiegoś tam kilku, czy następnych, powiedzmy, kilku miesięcy, kilku lat, będzie to właśnie w ten sposób sprzedawane, w ten sposób opisywane, że to nie jest sukces wybitnej zawodniczki, jedynej utalentowanej, jej rodziców i w ogóle, którzy sprzedali firmy, coś tam jeszcze i zrobili firmy, których nie mieli, sprzedali, byli wyjątkowymi menedżerami, geniuszami, którzy umożliwili swojemu nieprawdopodobnie utalentowanemu dziecku granie. Nie. Granie wielu ludzi umożliwili sponsorzy, umożliwili... Oczywiście są takie sytuacje, że rodziny rzeczywiście poświęcają wszystko, ale tak nie jest w większości przypadków. W większości przypadków w polskim tenisie o ludziach, którzy naprawdę pomogli zawodnikom, bardzo, bardzo szybko się zapomina. Ja na przykład, jako ja dowiedziałem się tego, że wyrobiłem sobie nazwisko tam przy kimś, któremu gdzieś tam kiedyś pomogłem. I to są sytuacje, które bolą i które, na które powinny, to zresztą to jest również wina prasy, bo w momencie, w którym Maja Chwalińska wygrywa tego typu rzeczy, które wygrała, rzeczy wielkie, rzeczy wspaniałe, jestem naprawdę szczęśliwy razem z nią, co rzadko mi się zdarza, bo naprawdę bardzo, bardzo jej kibicuję. Zapominają ludzie o wszystkich tych, którzy stoją z boku, którzy poświęcają swój czas, energię, środki, czasem życie rodzinne, zdrowie, bo to jest olbrzymi stres, tak jak Piotrek to wielokrotnie wspominał, a później się o nich zapomina. Zapomina się i tylko zawodnik jest genialny, a wszyscy ludzie, którzy im pomogli, to pomogli, no bo chcieli, tak jak mówię, no chcieli wyrobić sobie nazwisko. To tak nie jest. Piotrek przez wiele lat, bo tak naprawdę on, nie wiem ile tam lat już zajmuje się Mają, ale to są już pewnie powyżej 10-15 lat jej pomaga, to jest po prostu nieprawdopodobna droga, którą oni przeszli. I bez Piotrka tego sukcesu by nie było. Bez Piotrka, bez ludzi BKT. I to trzeba jasno i wyraźnie wyartykułować. I takie same rzeczy miały miejsce w przypadku bardzo wielu zawodników, którzy porobili mniejsze lub większe wyniki w polskim tenisie, ale jakoś bardzo rzadko oni uwypuklają rolę ludzi, którzy im pomogli. Zawsze są tylko rodziny, ta motywacja wewnętrzna wspaniałego zawodnika i na pewno bez tej motywacji wewnętrznej wspaniałego zawodnika by tego nie było, ale ludzi, którzy stoją z boku i są nie tyle z boku, co są wewnątrz tego procesu, przechodzą przez zawodnika, umożliwiają zawodnikowi bardzo wiele rzeczy, po prostu bardzo często się w ogóle nie dostrzega i to jest również wina prasy i mediów, na co zwracam uwagę, bo to nie jest tak, że sam zawodnik dokonuje swoich wielkich wyników.
15: Paweł Wilkowicz, którego bardzo cenię jako autora na łamach Wirtualnej Polski, pisze, że kobiecy tenis, jak mało która przestrzeń sportowa, potrafi wynieść ponad miarę, ale też i nie złapać, kiedy to jest lot opadający. I teraz pytanie, czy musimy być gotowi też na to, że Maja Chwalińska będzie takim jednoroczniakiem, który wystrzelił właśnie w tym turnieju w 2026 roku, a niekoniecznie musi to znaleźć swoje potwierdzenie w kolejnych turniejach wielkoszlemowych, biorąc pod uwagę charakterystykę nawierzchni i tak dalej?
20: To znaczy, ja myślę, że tutaj to już zadałeś pytanie z pogranicza wróżkarstwa i oczywiście, że taki scenariusz jest również możliwy, ale mam nadzieję, że nie będzie miał miejsca. Równie możliwy jest scenariusz, że Maja osiągnie na przykład, nie wiem, ćwierćfinały czy półfinały, czy nie wiem, jeszcze lepsze rezultaty w kolejnych imprezach. I zawsze, jak się wiecie, wiesz, to znaczy to jest tak, że jakby ktoś powiedział, że Chwalińska będzie w finale Wielkiego Szlema przed rozpoczęciem eliminacji, to wszyscy by się popukali w głowę. Teraz wszyscy mówią, no mało prawdopodobne, ale no trudno powiedzieć, co będzie, bo Majka już udowodniła, że jest ponadprzeciętna, że ma ponadprzeciętny talent, że ma ponadprzeciętne umiejętności. Ona grała, cytując mojego kolegę, z którym wczoraj rozmawiałem przez telefon, cytując jego słowa, to jest mniej więcej tak, kurde, no przecież ona grała tak, jakby miała wycięty układ nerwowy. I ona rzeczywiście tak grała. I to pokazuje, że jest ma predyspozycję do robienia rzeczy, o których nie śniło się filozofom, bo ja również, ja zawsze widziałem, ja się przyznaję, nie boję się tylko powiedzieć. Ja znam Majkę od bardzo długiego czasu, znam jej trenerów, czasami uczestniczyłem w jakichś tam jej treningach i tak dalej, tak, tylko mówię kilku, nie, czy kilku, czy kilkunastu, a nie kilkuset, czy więc to nie ma po prostu, bo byłem o to poproszony, uczestniczyłem. Więc mogę powiedzieć, że znam ją dobrze i nigdy nie powiedziałbym, że ona dojdzie do finału Wielkiego Szlema. Zawsze mówiłem, że ona może być w 50, być może w 40. Zawsze wierzyłem, że ma taki talent, podobnie jak Piotrek. Tylko że jest takie bardzo znane, teraz niepopularne, bo to rosyjskie, w związku z tym niepopularne powiedzenie, że zawodnik rośnie razem ze swoim rezultatem. I jak zawodnik dochodzi do ćwierćfinału, czy do szesnastki wielkiego turnieju, to znaczy, że gra już z tymi ludźmi, którzy również grają w tej szesnastce czy w ćwierćfinale i może ich ograć. I Majka to pokazała, że jest w stanie wygrywać z wielkimi nazwiskami, czy tylko na ziemi. Nie, niekoniecznie, bo ja pamiętam 4 czy 5 lat temu, przed tym jej gorszym okresem, ona bodajże przeszła eliminację i nie pamiętam, czy grała jedną czy dwie rundy w Wimbledonie. Więc to jak gdyby pokazuje, ona również na Wimbledonie z jej sposobem poruszania się, z jej czuciem piłki, również będzie z tą lewą ręką, którą gra, też może być niebezpieczna dla wielu zawodników. Czy finał Wielkiego Szlema jest czymś, co można regularnie powtórzyć? Nie można o tym powiedzieć nigdy do momentu, do którego takie rzeczy się nie wydarzą. Bo wtedy Majka, jeśli powtórzy tego typu rezultat, według moich kryteriów, żeby być, nazwać kogoś wielkim zawodnikiem, to musi wygrać Szlema dwa razy. Bo to jest wielki zawodnik, bo wtedy nie ma przypadku w tym, co robi. Majka jest fantastyczną, świetną zawodniczką, ale na razie nie jest jeszcze wielką zawodniczką. Ona zrobiła jeden wielki wynik. Sport jest taką rzeczą, która wymaga nieustannego potwierdzania siebie, ale z drugiej strony nikt już jej tego rezultatu nie odbierze. Nawet jak nie wygra jednego meczu w swojej karierze, to zawsze będzie finalistką Wielkiego Szlema. W związku z tym wszystko zależy od punktu widzenia, wszystko zależy od perspektywy. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy to jest jednorazowy, w cudzysłowie, wyskok, czy to jest coś, co będzie się powtarzać, nie wiem, nie jestem wróżką, nie mam szklanej kuli. Natomiast życzę jej z całego serca, żeby powtarzała to w każdym roku przynajmniej dwa razy.
15: Bardzo dziękuję. Tomasz Iwański, trener Tomasz Iwański był z nami. Kłaniam się, do usłyszenia i wszystkiego
20: dziękuję,
15: najlepszego.
20: Dziękuję, do usłyszenia.
15: Cieszę się też, że mogliśmy w takiej atmosferze dziś porozmawiać, podsumowując turniej Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garros.
19: Autopromocja.
21: Wszyscy, którzy niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc w jeden, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
22: Znaczy, przed kim uratowałeś?
21: Przed Turkami.
22: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
21: tak. Dokładnie tak.
22: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
21: Prawdziwa historia Polski.
23: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
19: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
24: Reklama.
15: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, to jest kolejna odsłona naszego programu. Utrzymujemy się w tematyce tenisowej, trudno by było inaczej, od kilkunastu już dni. Tematem przewodnim dyskusji na temat tenisa, ale i w sporcie w ogóle jest oczywiście Maja Chwalińska, która w bezprecedensowy sposób pokonywała kolejne rundy Rolanda Garrosa. Z nami jest Paweł Kałuża, pierwszy trener Maji Chwalińskiej. Dzień dobry panie trenerze, kłaniam się.
26: Dzień dobry.
15: Ja rozumiem, że w pańskim przypadku też nie ma spokoju. W ostatnim czasie telefon grzeje się aż miło i wszyscy pytają, jak to się stało, że Maja Chwalińska z kwalifikantki przeistoczyła się bardzo szybko w jedną z bohaterek całego świata tenisowego.
26: Dokładnie tak jest. No więc ja muszę odpowiedzieć, że przez ciężką i mądrą pracę przez te 18 lat. No i teraz to jest taka nagroda, to co robi Maja na korcie w Paryżu, że oczarowała wszystkich kibiców, a przeciwniczką związała nogi.
15: Panie trenerze, to jest dowód na to, że możemy już mówić o polskiej szkole tenisa. Cztery zawodniczki, które są w światowej wierchuszce, tak się wyrażę. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska, Magdalinet, Magdalena Fręch. To już nie jest jednostkowy przypadek, jak miał to miejsce w przypadku Agnieszki Radwańskiej.
26: Na pewno tenis stał się w naszym kraju bardziej popularny, ale czy można powiedzieć o jakimś systemie? Wydaje mi się, że nie, no bo każda z tych zawodniczek do tego topu tenisowego, tej pierwszej setki, a też szczyty, dochodziła swoją drogą. No i na pewno każda była inna.
15: Mhm. Jak to się zaczęło w przypadku Maji Chwalińskiej? Jakie były pierwsze te relacje na linii trener-zawodniczka w przypadku pana i Mai?
26: No, zaczęło się to wszystko od takiej mojej inicjatywy, która się nazywała Talentiada Tenisowa. Było to wszystko zorganizowane dzięki Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Maja wtedy miała 7 lat. Trafiła do mnie na ten nabór, bo jeździłem po szkołach, zachęcałem dzieci i jednym z tych zachęconych dzieci była Maja. No, zaczęliśmy tą współpracę w wieku 7 lat, no tak jak już to kilkakrotnie opowiadałem, była najmniejsza, leworęczna, sprawna, zaangażowana dziewczyna, która... nasza praca trwała 12 lat, a teraz po tych 18 Maja gra w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa.
15: Mhm. Czy już wtedy widać było te cechy wiodące? Albo inaczej, czy Maja Chwalińska od samego początku zdradzała elementy tego tenisowego fachu, które już czyniły ją charakterystyczną na tle innych zawodniczek?
26: Czyli na pewno wyróżniała się na tle rówieśników. Ten trening był tak skonstruowany, że my się nie śpieszyliśmy, czyli wszystkie te rzeczy, które można teraz na korcie zobaczyć, no to był jakiś efekt pracy, ale na początku na pewno zawodniczka charakteryzowała się regularnością, czyli już gdzieś tam po jakimś okresie, no strzelam, że to było już po pół roku, to potrafiła na tych małych korcikach z rówieśniczką odbijać po 70, 80 czy 100 razy, a inne dzieci z tej samej grupy, które też przeszły te eliminacje, na przykład odbijały 2-3 razy albo w ogóle nie trafiały rakietą w piłeczkę. No więc na pewno były jakieś przesłanki, że dziewczynka ma predyspozycję do tenisa.
15: To mówimy o tej technicznej stronie, przy czym tenis teraz zmierza w bardzo fizyczną, atletyczną też dyscyplinę sportu, przeistacza się na naszych oczach. Czy w związku z tym Maja Chwalińska jest taką awangardą pośród zawodniczek światowej czołówki w tej chwili, biorąc pod uwagę jej konstrukcję fizyczną?
26: Znaczy, na pewno tak, na pewno ten tenis Mai, no to jest wynik kilku czynników. Na pewno ta budowa fizyczna, czyli że jest nie za wysoka, no ma na to jakiś wpływ, ale to, co ona teraz robi na tym korcie, no to tak, my to od początku trenowaliśmy, czyli dużo było ogólnorozwojowego treningu, czyli elementami szybkości, koordynacji, jakieś elementy wytrzymałości szybkościowej. No, tenisowo też po prostu to było wszystko różnorodne. Później się okazało, że faktycznie nie będzie aż tak wysoka, jak myśleliśmy wszyscy. No i to po prostu, że tak powiem, ona to wykorzystuje, tak? To wszystko, co nabyła, to przez te wszystkie lata, bo ja już teraz nie mówię też tylko o tych 12 latach pracy ze mną, ale no, żeby tam gdzieś dojść, no to był efekt 18 lat pracy.
15: W jaki sposób należało pracować z Mają Chwalińską i robił to pan, żeby nie zatracić tego talentu? Bo to też sztuką jest nie zagubić po drodze kogoś, kto się wyróżnia już teraz niezależnie od dyscypliny sportu.
26: Dlaczego? Pewnie dużo było tych czynników. No, przede wszystkim nie było jakiejś presji rodziców, nie było presji wyniku. My to wszystko robiliśmy po to, żeby ona te wyniki osiągała w tym wieku dojrzałym. Wiadomo, że teraz się już o tym mówi częściej, że to
0: nie jest też tak, że to jest taka autostrada w tym tenisie, tak jak na przykład autostradą wjechała Iga Świątek, to jest często taka kręta droga i średnia wieku tych tenisistek czy tenisistów wchodzących do pierwszej setki to jest właśnie tak gdzieś ten wiek około 24 roku życia. A jak to robiłem? No właśnie ja to robiłem tak, że każdy ten sukces, czy ona miała 12 lat, 14, 16 i tak dalej, no to był efekt naszej pracy. Ja się nie nastawiałem na to, że ona musi być mistrzynią Polski do lat 12 lub 14, albo że musi być medalistką mistrzostw świata drużynowych do lat 16. To był po prostu efekt naszej pracy. I fajnie też tak się poskładało, że w tych rozgrywkach młodzieżowych ona mogła, czy była też Iga Świątek i one to razem, plus zawsze w każdym roczniku była jeszcze jedna zawodniczka trzecia. No więc tutaj przychodziły te wyniki, a jak przychodziły te wyniki, no to też było takie większe zainteresowanie no sponsorów, jakby tego nie nazwać, samorządu, kto wspierał Maję. I wtedy też było łatwiej, no przede wszystkim rodzicom, że nie było tej bariery takiej finansowej, że trzeba za wszystko zapłacić, pokryć koszty, no bo sami sobie zdajemy sprawę, że przez tą barierę finansową, no w naszym środowisku polskim nie każdej tenisistce i tenisistce się to udaje i część tych dzieci gdzieś po drodze odpada.
15: To jest też przykład na to właśnie, jak nie przywiązywać wagę do fizyczności. Będzie posługiwał się pan przykładem Mai Chwalińskiej, tak by innym trenerom, ale także rodzicom i opiekunom no, gdzieś przekazywać tę prawdę o cierpliwości w sporcie?
0: Znaczy ta cierpliwość, no to jest kluczowa, żeby osiągnąć coś w sporcie i Maja jest tego najlepszym przykładem, że krok po kroku pokonywała te wszystkie trudności. Ja zawsze każdemu przekazuję, że no w sporcie jest ważne i ta motoryczność, i przygotowanie techniczne, taktyczne, mentalne, ale te warunki, no... Wiadomo, że każda dziewczyna chciałaby mieć 1,80 m, ale to się tak nie da. No i tak patrząc na historię sportu, a szczególnie tenisa, no to też się zdarzały i zdarzają te tenisistki, które mają 1,60 m, 1,65 m czy 1,70 m. To nie jest tak, że wszystkie mają idealne warunki fizyczne. No ale trzeba w to wierzyć, trzeba też mądrze trenować. No i przede wszystkim nie poddawać się. I to wydaje mi się właśnie Maja udowadnia.
15: Myśli pan, że na kanwie tego, co pokazywała Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa, znów będziemy mieli taki wystrzał mody na tenis? Ja pamiętam, co działo się w roku 2013-14. Wówczas to tak nieoczekiwanie na te światowe salony wkroczył Jerzy Janowicz i wówczas też mieliśmy do czynienia z takim wystrzałem atrakcyjności tenisa w oczach młodych zawodniczek i zawodników, ich rodziców.
0: No tak, zgadza się. Jurek też, Janowicz grał oryginalnie. Maja na pewno jest takim nowym powiewem i pokazuje właśnie, że ta różnorodność gry, to mieszanie tą grą, ta delikatność, zmiany stop spina na slajsa, skróty, woleje, no to jest takie piękno tenisa i uważam, że to będzie na pewno moda, bo wiadomo, że rozmawiamy o tenisie zawodowym, no ale na dole tej podstawy, tej piramidy jest ten tenis amatorski i ja uważam, że cały czas trzeba dbać, żeby w naszym kraju ta gałąź tenisa też się rozwijała, no a właśnie taka różnorodna gra powinna zachęcić jeszcze więcej dzieci, młodzieży i dorosłych do wyjścia na kort.
15: Ma pan pomysł, albo inaczej, ma pan taką predykcję w swojej głowie, gdzie Maja Chwalińska będzie za rok, za dwa, za pięć, znając ją od podstaw i od podszewki, jeśli chodzi o jej te tenisowe atrybuty?
0: Czyli ja nie chciałbym wróżyć z fusów i pompować baloniku. Wierzę w Maję, zawsze wierzyłem. Trudno teraz powiedzieć, czy ona będzie numerem 1, numerem 10, czy zatrzyma się na miejscu 30. Uważam, że powinna robić to krok po kroku,
26: spokojnie, jest młodą zawodniczką cały czas i po prostu trzymam kciuki, żeby się tam wdrapywała jak najwyżej, a że ten czas przyniesie i zobaczymy, jak się to wszystko, ta piękna historia skończy.
15: Bardzo często przy okazji wielkich sukcesów pojawia się mnóstwo wujków serwujących dobre rady, serwujących nomen omen, bo chodzi o tenis. Wyjedź, zwiąż się z tym, a nie innym szkoleniowcem, rozpocznij od polepszania swojego warsztatu i ludzi, którzy są wokół siebie. Czy Maja Chwalińska na poziomie takiej stabilizacji mentalnej, jeśli chodzi o to, jest w stanie wytrzymać te wszystkie sugestie, pańskim zdaniem?
26: Na pewno tak, bo przecież podczas naszej pracy 12-letniej, gdzie Maja miała zawsze wolną rękę, że jakby czuła, że musi zmienić środowisko i trenera, to ode mnie miała zawsze zielone światło. No też było kilka takich podpowiedzi, że można byłoby coś zmienić, gdzieś wyjechać. Nie uległa tym pokusom. Teraz wydaje mi się zbudowano wokół niej ten team, drużynę w Bielsku i wydaje mi się, że no nie ma takiej możliwości, żeby ona gdzieś tam, jeśli nie będzie tego czuła, żeby coś zmieniała.
15: Czyli pod tym względem raczej należy oczekiwać pewnej stabilizacji.
26: Tak, no to jest taka raczej stabilna zawodniczka, skromna, nastawiona na samorozwój i dążąca do wyznaczonego celu. I nie sądzę, żeby ktoś z boku, który chciałby coś tam podpowiedzieć, żeby ona takich rad posłuchała.
15: Zacząłem naszą rozmowę od pytania, czy grzeje się panu telefon, mówiąc kolokwialnie, a pańskie życie zmienia się w tej chwili, no bo każdy usiłuje dotrzeć do pana, poprosić pana, żeby opowiedział pan o tych początkach i tak dalej. Jak to wygląda w pańskim przypadku?
26: Na pewno tak, no przy okazji eliminacji, no były to gdzieś SMS-y od znajomych, że widać, że gratulacje, widać, że Maja idzie do przodu i trzymamy kciuki. Po już turnieju głównym, oprócz znajomych, no doszły media. Nie ukrywam właśnie, że telefon cały czas wydzwania, cały czas gdzieś tam odbywa się. No ja wychodzę z tego założenia, że no, też to biorę to na klatę, bo też inaczej. Maja jest wszędzie i nie chcę po prostu być drugi po niej, gdzieś tam wyskakujący w internecie czy w telewizji, ale jeśli dzwonią do mnie dziennikarze i chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o Maji, jak ona to trenowała i dlaczego tak gra inaczej niż reszta świata, no to więc zawsze znajdę ten czas i coś opowiem.
15: To jeszcze na koniec. My bardzo często w polskim sporcie usiłujemy mimo sukcesów znaleźć dziurę w całym. Myśli pan, że tak będzie to również w przypadku Maji Chwalińskiej? Zawsze będzie to tak, ale...
26: Może tak być, no ale to... Ja bym, że tak powiem, no, nie wchodził w taką narrację. Gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem, więc tutaj mi się wydaje, że no sport to jest tak piękny, że Maja się już sama obroniła sportowo. No i teraz po prostu trzeba tylko dać jej też czasu, bo wiadomo, że zaraz będzie Wimbledon, później US Open. Też ona musi wejść na ten poziom, tak jak ustabilizować to wszystko, co osiągnęła w Paryżu, no bo to też się z jej perspektywy wszystko zmienia. Ona też tutaj słyszy takie głosy od ekspertów, że przeciwniczki się do niej przyzwyczają, no ale ja też twierdzę, że Maja, grając te wszystkie mecze w Paryżu, ona też się rozwija. Ma też, czerpie jako tenisistka z tego pobytu w Paryżu, z tych gier, tych wygranych. Widać, że się naturalnie czuje w wywiadach pomeczowych, na konferencjach. No i tutaj nie szukałbym jakiejś dziury w całym.
15: Bardzo panu dziękuję. Paweł Kałuża, pierwszy trener Maji Chwalińskiej, był kolejnym naszym gościem. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
26: Dziękuję, do widzenia.
1: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Porozumienie, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie, jest bliżej niż kiedykolwiek, twierdzą zgodnie Iran i USA. Po trzecim wecie będzie czwarta próba. Rząd nie składa broni w sprawie kryptowalut. Jest nowa era polskiego lotnictwa. Polska wchodzi do klubu F-35. Sobota, 13 czerwca, minęła 7. To są informacje TOK FM. Emil Górny, dzień dobry. Iran i Stany Zjednoczone zgodnie twierdzą, że porozumienie kończące konflikt na Bliskim Wschodzie jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Zarówno przedstawiciele obu państw, jak i mediującego Pakistanu mówią o znacznym postępie w negocjacjach. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi potwierdził, że projekt porozumienia jest gotowy i może zostać podpisany nawet zdalnie. Nadal pozostają jednak istotne różnice. Waszyngton twierdzi, że Iran zgodził się zlikwidować program nuklearny i pozbyć się zapasów ze wzbogaconego uranu. Tehran odpowiada, że materiał jądrowy pozostanie w Iranie, a jedynie jego poziom wzbogacenia zostanie obniżony. Porozumienie ma obowiązywać i obejmować także odblokowanie cieśniny Ormuz oraz stopniowe znoszenie sankcji wobec Iranu. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptowalutach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za kolejne weto w tym temacie. To będzie czwarte podejście do uregulowania rynku krypto w Polsce, mówi minister cyfryzacji.
5: Będzie bez wątpienia kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. Rząd w tej sprawie nie podda się. Ochrona użytkowników i też ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywy, to jest odpowiedzialność całego państwa. Im bardziej prezydent będzie podstawiał nogę w sprawie odpowiedzialności za kryptoaktywa, tym rząd będzie więcej pracował, żeby tą kwestię uregulować.
4: A pierwszy dzień lipca jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Według zawetowanej ustawy miała się tym zajmować Komisja Nadzoru Finansowego. Pierwsze amerykańskie samoloty wojskowe F-35 zostały oficjalnie przyjęte do służby w polskim wojsku. Na razie w naszym kraju są trzy. Oficjalnym uroczystością przyjęcia pierwszych F-ów w bazie lotniczej w Łasku przyglądał się Bartosz Kądziołka.
6: Melduję. Przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Nadajemy ci imię Husarz.
8: To jest wszechstronne znaczenie dla polskich Sił Zbrojnych. To nie jest tylko samolot, to jest centrum dowodzenia, zarządzania, oddziaływania, komunikacji z innymi rodzajami sprzętu, z innymi uczestnikami pola walki.
9: Pułkownik pilot Krzysztof Duda, dowódca 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
10: Samo lądowanie samolotu w Łasku, sama ceremonia formalna ich przyjęcia, to jest pierwszy etap, najbardziej widoczny dla ludzkiego oka spoza bazy, ale największym wysiłkiem, który my musimy wygenerować w najbliższym czasie, to jest to właśnie szkolenie, które będzie się musiało tutaj odbywać w bazie. I ono będzie długotrwałe, bo musimy zbudować szeroki zasób ludzki, który będzie mógł tym operować i też kształcić.
4: A Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który posiada te najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Na więcej na ten temat, jak zmienia się polskie wojsko, piszemy na portalu tok.fm.pl. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Do konferencji międzyrządowych ma dojść już w poniedziałek w Luksemburgu. Rozmowy otworzą pierwszy z sześciu tak zwanych klastrów negocjacyjnych, uznawany za podstawę procesu rozszerzenia wspólnoty. Obejmuje on m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślili, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reformy mimo ogromnych wyzwań. Administracja publiczna coraz śmielej korzysta ze sztucznej inteligencji. Z badania przeprowadzonego przez sieć obywatelską Watchdog Polska wynika jednak, że wiele instytucji nie robi tego w sposób bezpieczny i przejrzysty. Urzędy z jednej strony skutecznie wprowadzają narzędzie usprawniające obsługę mieszkańców, ale z drugiej potrafią korzystać z darmowych modeli w tworzeniu urzędowych pism i analiz. O szczegółach już teraz Paweł Radzewicz.
0: O tym, jaką pułapką mogą być narzędzia AI w administracji publicznej, świadczy jedna z odmownych odpowiedzi na pytanie o ich używanie. Wygenerowana przez AI, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
11: Zdradziło te dokumenty to, że były przepisy, które nie istnieją, nieuzupełnione fragmenty. Było widać, że ktoś napisał prompt.
0: Autor analizy Michał Zemełka podkreśla, że narzędzia AI mogą być cennym wsparciem urzędników, ale pod warunkiem uregulowania zasad ich stosowania i po przeszkoleniu.
12: Każdy pracownik administracji publicznej musi mieć pełną świadomość, że AI może halucynować, że nie wolno bezmyślnie przekazywać danych wrażliwych do zewnętrznych narzędzi i że odpowiedzialność zawsze na koniec ponosi człowiek.
0: Potrzebny jest też podkreślony w raporcie obowiązek oznaczania użycia sztucznej inteligencji. Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Na szczęście informacje TOK FM nie są przygotowywane przez sztuczną inteligencję. Kolejne popisy ludzi o 7.20 w informacjach. Teraz pogoda. W ciągu dnia dużo chmur i przelotne opady deszczu, miejscami prognozowane są burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni, nad morzem i w górach około 16. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, w czasie burz silniejszy i porwisty.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: 7:06 na zegarach. To jest sobotni poranek w Radiu TOK FM. Poranek, który przygotowała Magda Sikoń, realizuje Maciej Golczyński. Ja nazywam się Filip Kekusz, wyjątkowo w zastępstwie Aleksandry Karasińskiej. Dzień dobry. Witamy się z Państwem. Będziemy z Państwem do godziny 9:00. Wschód słońca nad Krakowem nastąpił już o godzinie 4:50, pełen zachód o 20:50. To jest jeden z najdłuższych dni w roku, aczkolwiek z tym słońcem dzisiaj nad Polską to będzie różnie, choć akurat nie w Krakowie, ale w północnej i centralnej Polsce dziś ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i silnym wiatrem, jak słyszeli Państwo w informacjach u Emila Górnego. Te ostrzeżenia zostały wydane dla 11 województw, mają obowiązywać od godziny 12:00 do 23:00. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia w rosnącej 3-stopniowej skali. Niemniej jednak zwracają uwagę na to, że może powieć, może zagrzmieć, tak więc na wszelki wypadek warto uważać. O tym, co w naszym programie do godziny 9:00 jeszcze później, ale najpierw formalności związane z tym, że otwieramy kolejny dzień w Radiu TOK FM. 164. dzień roku 2026. Co wydarzyło się w tym czasie na przestrzeni lat, dnia 13 czerwca. W 1919 roku założono Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. 82 lata temu, w 1944 roku, na Londyn spadły pierwsze niemieckie pociski V1, a w 1962 roku na Cyprze wykonano 3 ostatnie wyroki śmierci. 44 lata temu, w 1982 roku, we Wrocławiu ukazał się pierwszy numer pisma Solidarność Walcząca, pisma oczywiście podziemnego tygodnika antykomunistycznej organizacji, która powstała w wyniku rozłamu we Wrocławskim Regionalnym Komitecie Strajkowym. Inicjatorem i przewodniczącym organizacji był Kornel Morawiecki, ojciec byłego premiera i wciąż prominentnego działacza Prawa i Sprawiedliwości. A propos Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie 13 czerwca 2001 roku ta partia została zarejestrowana i reszta jest historią, a w 2004 roku, 13 czerwca, kolejna polityczna data, w Polsce po raz pierwszy odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je ówczesna Platforma Obywatelska, 24% głosów, drugie miejsce zajęła Liga Polskich Rodzin, prawie 16%. Pozdrawiamy pana mecenasa Romana Giertycha, który teraz jest bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, a wiele, wiele lat temu bardzo intensywnie zwalczał, zwłaszcza tego pierwszego. Trzecie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, 12,6% głosów. Frekwencja w tych pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła niewiele ponad 20%. Jeszcze jedna data polityczna, aczkolwiek z nieco innej polityki. W 2014 roku 13 czerwca. Gaston Brownie został premierem Antigui i Barbudy. To jest rzeczywiście nieco oddalona od nas państwo i może nie jakieś supermocarstwo, tylko niewielki kraj na Karaibach. Niemniej jednak też ciekawe zjawisko, ciekawy polityk, ciekawa sytuacja tegoż kraju w obecnej sytuacji całych Karaibów. Już jutro, ponieważ jutro też będę miał przyjemność poprowadzić dla państwa poranek TOK FM, zapraszam państwa na rozmowę właśnie o sytuacji Karaibów, Antigui i Barbudy, także o samym premierze Gastonie Brownie. To będzie coś być może nietypowego, jeśli chodzi o polskie media, ale warto zwracać uwagę również na te zakątki świata, do których na co dzień polskie media nie docierają, a okazja jest, bo jak mówiliśmy, Gaston Brownie 12 wchodzi w 13 rok premierowania swojemu państwu. Co dzisiaj będzie się działo? Już po tym, jak poranek TOK FM się skończy, o godzinie 10 premier Donald Tusk pojedzie pociągiem specjalnym na trasie Ostrołęka Łomża o godzinie 10.40 na stacji Krajowej w Łomży. Planowana jest konferencja prasowa z udziałem właśnie premiera, ale także ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Dlaczego? Ponieważ od jutra mieszkańcy Łomży będą mogli ponownie korzystać z regularnych połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem. To jest oczywiście polityczna szopka, niemniej jednak to, że pociągi wrócą do jednego z największych miast byłego miasta wojewódzkiego po 33 latach przerwy, jest jednak pewnym ułatwieniem dla mieszkańców i świadczy o tym, że być może powoli ponownie rozwija się komunikacja szynowa w Polsce. Ulicami Warszawy z kolei jeszcze dziś po raz 25 przejdzie Parada Równości. Do niej na pewno będziemy w TOK FM w ciągu dnia wracać. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, z którym zarówno obecna władza, jak i poprzednie miały słodko-gorzkie relacje, ma przyjąć na sesji plenarnej opinię sporządzoną wraz z Dyrekcją Generalną do Spraw Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Karol Nawrocki w lutym zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o tym mówiliśmy, zaproponował własny projekt, który nazywał się właśnie w ten sposób i do Komisji Weneckiej, która wydaje opinię, niewiążące opinie na temat tego, czy projekt jest zgodny z prawem i z traktatami Unii Europejskiej, skierował go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na obrady przyjadą do Wenecji przedstawiciele strony polskiej. Teheran, Waszyngton, to są te miejsca, na które będziemy patrzeć, ponieważ dzisiaj 106 dzień wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Obowiązuje tam chwiejny rozejm, bardzo chwiejny. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek wieczorem, że osiągnął, jak to powiedział, znakomite porozumienie w sprawie wojny, które ma zostać wkrótce podpisane. Na treść umowy ramowej miał się zgodzić przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. Tak twierdzi Biały Dom. Władze irańskie oficjalnie tego jednak nie potwierdziły. Dla Donalda Trumpa byłoby to istotne wydarzenie, gdyby na przykład dzisiaj udało się podpisać tę umowę, albo udało się ją podpisać jutro. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Stanów Zjednoczonych jutro obchodzi swoje 80. urodziny. Będzie wielka feta w ogrodach przed Białym Domem. O tej fecie też będziemy jutro w poranku TOK FM mówić, ponieważ jest to zjawisko i polityczne, i społeczne, i również w kategorii popkultury rozpatrywane. Spojrzymy jeszcze na Budapeszt, bo dziś kongres Fideszu, czyli partii Viktora Orbana, która po kwietniowych wyborach parlamentarnych straciła władzę na Węgrzech, a Viktor Orban po 16 latach premierowania wyleciał do Stanów Zjednoczonych, by pewnie podreperować swoje zdrowie, swoją pozycję, a także zejść z celownika obecnych władz rządu Petera Modziora. No, Fidesz nie ukrywa, że chce wrócić do władzy tak szybko, jak będzie to możliwe. Jestem bardzo ciekawy, co zostanie ustalone i w jakiej formie są działacze Fideszu po tej jednak spektakularnej klęsce z 12 kwietnia. Tyle jeśli chodzi o świat, a co u nas, bo zostało nam kilka minut, to może warto zapowiedzieć, bo z Magdą Sikoń przygotowaliśmy, wydaje mi się, bardzo szeroki zestaw tematów. Polityki praktycznie nie będzie, natomiast będzie kilka zjawisk społecznych, a także kwestie dotyczące środowiska, kwestie dotyczące wojskowości również. Po godzinie 8.40 będzie z nami Bartosz Malowaniec z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, a to dlatego, że w sierpniu Europarlament ma głosować nad zakazem używania w Unii Europejskiej jednorazowych plastikowych saszetek, takich jak te z ketchupem i sosami, te małe opakowania z cukrem i solą, czy miniaturowe pojemniki ze śmietanką do kawy. Branża ma wdrożyć na przykład w restauracjach dozowniki albo inne rozwiązania, które pozwolą zablokować obecność tychże saszetek w restauracjach od 2000 do 2030 roku. To jest duży proces logistyczny. No i pytanie, jak on się przełoży na jakość środowiska, o to będziemy pytać Bartosza Malowańca, ale zapytamy też o koszty związane z tego typu reformą. Po godzinie 8.20 Michał Stela, szef publicystyki portalu Defense24, spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy chcą do wojska, bo to różnie wynika z badań, które przeprowadzają rozmaite sondażownie, bo też jest pytanie, kogo się zapyta, czy na przykład ludzi w wieku poborowym, czy może nieco starszych. Wiadomo, że te sympatie wobec zasadniczej służby wojskowej na przykład się zmieniają, tym bardziej, że wczoraj wiceszef MON-u Cezary Tomczyk powiedział, że na razie przywrócenie poboru nie jest planowane, aczkolwiek wszystko może się zmienić, jeśli będzie taka sytuacja, a nie inna. A po godzinie 8 będzie z nami profesor Stanisław Jędrzejewski z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Dlaczego? Dlatego, że młodzież coraz częściej jest uzależniona od hazardu, co jest o tyle kłopotliwe, że hazard powinien być zabroniony i niedostępny dla osób poniżej 18 roku życia. Jak widać, nie jest, skoro można wyrobić uzależnienie jeszcze nim dowód osobisty się otrzyma. Po godzinie 7.40, na dwa dni przed Ogólnopolskim Dniem Dogoterapii z prezeską Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom Magdaleną Nawarecką-Piątek porozmawiamy o tym, jak ta dogoterapia w Polsce się rozwija i do czego właściwie służy oraz jakie predyspozycje muszą mieć zarówno terapeuci, jak ci psi terapeuci, żeby w tej dogoterapii skutecznie uczestniczyć. A po godzinie 7.20, czyli już za minut 6, będzie z nami Sebastian Kochaniec, pomysłodawca, realizator i koordynator Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej. Nerdoteka to jest uruchomiona kilka tygodni temu inicjatywa Przestrzeń w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, poświęcona w całości popkulturze, grom planszowym, grom wideo, mandze, anime, komiksom. Można w niej zagrać w gry, pożyczyć kasety VHS i płyty DVD, wypożyczyć komiksy, wszystko to przejrzeć. To jest specjalna przestrzeń, która powstała chyba w odpowiedzi na zapotrzebowanie regionu na takie wydarzenie, o tym, co dzieje się w Nerdotece w tym momencie, jaka była droga do tego, żeby ta Nerdoteka powstała oraz kto najchętniej, a może raczej co najczęściej jest pożyczane w tych ostatnich tygodniach. Będziemy Sebastiana Kochańca pytać za kilka minut. Chciałbym rzucić jeszcze okiem na prasę, natomiast nie mamy za wiele czasu, więc tylko powiem hasłowo. W Gazecie Wyborczej, w magazynie Gazety Wyborczej dwa bardzo ciekawe wywiady. Jeden z Jackiem Wciurką, profesorem, psychiatrą z ponad 50-letnim doświadczeniem, o tym, jak w Polsce może nastąpić stomatologizacja psychiatrii. Wiadomo, z czym ta hasło się kojarzy, z kosztami przede wszystkim. A z kolei z Markiem Świerczyńskim, szefem Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight, Dorota Roman rozmawia o tym, że Polska tak naprawdę wyrasta na jednego z liderów Wschodu. Mimo naturalnej skłonności do samokrytyki, musimy uświadomić sobie, że Polska dysponuje obecnie potężną, ale w wielu obszarach prawdopodobnie najsilniejszą armią w tej części Europy, mówi m.in. Marek Świerczyński, odpowiadając na pytanie, czy w sytuacji zagrożenia możemy liczyć na wsparcie Europy Zachodniej i w jaki sposób Europa Zachodnia w tych kwestiach wojskowych nas postrzega. Dużo ciekawego też w magazynie Dziennika Gazety Prawnej w Rzeczpospolitej, niemniej jednak nie mam już w tym momencie przestrzeni na to, żeby Państwu rekomendować konkretne artykuły. O godzinie 7.20 informacja, a po nich wracamy do Nerdoteki.
3: Autopromocja.
14: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
15: Reklama.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Dziś w Wyborczej. Masz pieniądze? Dostaniesz pomoc. Nie masz? Zostaniesz sam. Rozmowa o przyszłości centrów zdrowia psychicznego, nierównościach w dostępie do pomocy i o tym, dlaczego zdrowie psychiczne nie może być luksusem dla bogatych. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowości prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
26: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 7:20, informacje Tok FM, Emil Górny zapraszam, a na początek przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski uznał, że otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach jego kraju o członkostwo jest ważnym krokiem dla Europy. Oświadczył, że Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy. Po przejściu gwałtownych nawałnic, w tym tornad przez środkowy zachód USA, około miliona odbiorców w kilku stanach pozbawiono prądu. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3, donoszą media. Według CNN czwartkowa fala nawałnic przeniosła porywy wiatru o sile huraganu i co najmniej kilkanaście tornad, które uderzyły głównie w Illinois i Indianę. Pobity przez portugalską turystykę w zeszłym roku rekord liczby turystów będzie w tym roku trudny do poprawienia. Jednym z problemów są zanieczyszczone zimą przez orkany tereny wypoczynkowe, w tym także plaże, które rząd Portugalii zamierza teraz pilnie odnowić. Kolejne informacje o 7:40.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 7:21, sobotni poranek Radio Tok FM, przy mikrofonie Filip Kekusz, jest z nami Sebastian Kochaniec, od dekady bibliotekarz, pomysłodawca, realizator i koordynator Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej. Dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam.
13: Nerdoteka to jest hasło, które będzie nam właśnie towarzyszyło, przynajmniej w pierwszej części tej rozmowy, bo niespełna miesiąc temu właśnie w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Nerdoteka powstała. Pierwsza w Polsce biblioteczna przestrzeń skierowana do fanów popkultury, fantastyki, komiksów, planszówek. Kilka tygodni Nerdoteka działa. Jakie są pana pierwsze wrażenia z tego, jak ona funkcjonuje?
27: No muszę przyznać, że to jest w ogóle dla mnie ogromny sukces, tak? Bo ja, tak jak tutaj pan pięknie powiedział, no od dekady właściwie jak jestem bibliotekarzem, to zajmuję się też tym, żeby poprzez popkulturę animować czytelnictwo i dzięki popkulturze właściwie przyciągać też ludzi do biblioteki i pokazywać troszeczkę inne oblicze, więc dla mnie to jest w pewnym sensie troszeczkę takie zrealizowanie marzenia z takiej idei do czegoś, co formalnie już funkcjonuje. I muszę przyznać, że właściwie każdy dzień, jak przychodzą ludzie i rozmawiamy sobie o tym, że fajnie, że taka przestrzeń powstała, że w końcu jest jakieś takie miejsce, w którym można sobie odpocząć, zrelaksować się, porozmawiać o tym, co się lubi, o tych światach, w których lubi się przebywać. No to ja się tylko cieszę. Są takie głosy, które tam podpowiadają nam, co fajnie byłoby jeszcze tutaj zrobić, więc na to też jesteśmy jak najbardziej otwarci. No i od tego 25 maja ponad 500 osób nas odwiedziło, więc to jest dla mnie naprawdę wielki sukces, tym bardziej, że jakby no cały czas mówimy przecież o bibliotece, tak? O miejscu, które no właściwie moglibyśmy powiedzieć, no nie jest jakimś tutaj takim tworem, które ma na co dzień przyciągać niesamowitą ilość osób. My walczymy oczywiście o tych czytelników. No więc jakby tutaj, no tym bardziej się cieszę, że otwarcie Nerdoteki sprawiło jakby, że ci wszyscy mieszkańcy Białegostoku, już to nawet tutaj bym powiedział, nawet spoza powiatu i województwa, podpytują troszeczkę, co można dostać, co można zobaczyć, kiedy można przyjechać, więc no ja tylko się cieszę w tej chwili.
13: No właśnie powiedział pan, że to jest w cudzysłowie tylko biblioteka, ale jaka biblioteka? To jest największa biblioteka w północno-wschodniej Polsce i też wydarzeń w siedzibie głównej w filiach macie co niemiara niemal codziennie. Wśród nich był festiwal Nerdfest, którego jak rozumiem jest pan również inicjatorem, ta nerdoteka jest jego przedłużeniem. Ale idąc dalej, jak kolekcjonowaliście zbiory do tej nerdoteki?
27: A to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo i tutaj chyba warto powiedzieć coś takiego, że cała nerdoteka powstała tylko i wyłącznie dzięki bibliotekarzom, tak? To jest właściwie nasza taka, powiedziałbym, oddolna inicjatywa, bo wszystko tam zrobiliśmy sami, my nie mieliśmy żadnego dofinansowania, nie kupowaliśmy żadnych rzeczy, że tak powiem, nowych, które tutaj wpłynęły. Po prostu doszedłem do wniosku, że dobrze by było te różnego rodzaju zbiory, takie, które klasyfikują się, powiedzmy, jako zbiory popkulturowe, zgromadzić w jednym miejscu, żeby to wszystko było w jednym pomieszczeniu, w jednej przestrzeni, rozlokowane w jakiś taki ciekawy, atrakcyjny też pod kątem takim wzrokowym, co nie takich wrażeń, sposób. Więc tutaj wszystko, co było w bibliotece, komiksy, mangi, filmy na DVD, wszystko, co leżało też gdzieś tam w magazynach i co wcześniej czytelnicy oczywiście mogli dostać, ale musieli przedzierać się tam gdzieś po katalogu, szukać, tak? Tu przychodzą, wszystko mają od razu na miejscu. Więc to właściwie zbiory nerdoteki zasiliły wszystko to, co wcześniej było w bibliotece, plus teraz oczywiście już ja tutaj razem z kolegą, który ze mną pracuje, już robimy też, słuchając jakby czytelników, użytkowników, którzy przychodzą, mamy już taką dość pokaźną listę rzeczy, które powinny do nas trafić. No i teraz oby tylko jakoś sprawić, żeby ta przestrzeń była z gumy i będzie bardzo dobrze.
13: Mówicie o popkulturze, więc komiksy, jasne, filmy na DVD. Trochę przestarzałem nośniku, ale wciąż łatwym do odtworzenia, dającym się wypożyczyć.
27: Tak, no ale... powiem, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale powiem panu szczerze, że cieszą się ogromną popularnością. Ja byłem aż zdziwiony, tak? Bo mamy jeszcze kasety VHS, które też nam czytelnicy przynoszą, bo chcieli wyrzucić gdzieś tam na śmietnik, tak? A się okazuje, że mogą przynieść tutaj, więc ta kolekcja też powstaje. Natomiast przyznam szczerze, że te filmy na DVD cieszą się ogromną popularnością. Ja byłem niesamowicie zdziwiony. Wczoraj tutaj jeden z czytelników przyniósł całą kolekcję, którą wypożyczył wcześniej na DVD, Świata według kiepskich, proszę sobie wyobrazić.
13: Więc ważna rzecz dla polskiej kultury, oczywiście.
27: Prawda? No dokładnie, dokładnie.
13: Ale właśnie, płyty DVD, jasne, ale kasety VHS to już jest ukłon w stronę bardzo specyficznej grupy odbiorców.
27: Tak. To już jest, myśmy powiedzieli, takie uderzenie troszeczkę w nostalgię, w taką kulturę retro, ale to też jest taki dość celowy zabieg z naszej strony, bo u nas są na przykład też, powiedzmy, konsole do gier i my się staramy też o pozyskanie, już mamy, tylko musimy teraz znaleźć miejsce, żeby to wyeksponować. Takie konsole retro, bo okazuje się, że przede wszystkim tatusiowie z dziećmi, którzy przychodzą, to są zainteresowani troszeczkę tą elektroniką, bym powiedział, właśnie w stylu retro. I oni już oczywiście opowiadają dzieciom, a jak to tata był, powiedzmy, w twoim wieku, albo jak ja byłem tam, powiedzmy, tak, w liceum, czy na studiach, to właśnie na takich rzeczach, powiedzmy, coś tam się oglądało. I przyznam szczerze, że na otwarciu 25 maja jedną z większych atrakcji to był właśnie 14-calowy telewizor Sony z magnetowidem, na którym można było sobie obejrzeć między innymi trylogię Władcy Pierścieni.
13: A kiedy ktoś pożycza kasetę VHS, to domagacie się, żeby była przewinięta przy oddawaniu? Jak to było w wypożyczalniach?
27: No powiem szczerze, że jak przychodzi młodzież, ostatnio mieliśmy taką fajną wycieczkę w związku z takimi spotkaniami dla młodzieży, które mieliśmy w bibliotece, tak ogólnie, tak? I oni jak byli oprowadzani po bibliotece, to trafiali też do nerdoteki. No i pojawiało się od razu pytanie właśnie, jak to działa, o co tu w ogóle chodzi. I gratką było to, że można było właściwie włożyć tam tą kasetę, tak? I odpalić sobie ten film, przewinąć ją. Więc to wie pan co, myślę, że to w ogóle pokazuje taki, jeśli chodzi o biblioteki, troszeczkę taki pewnego rodzaju trend, bym tak to nazwał, który polega na tym, że dzisiaj młodzież, która jest dość przesycona taką kulturą cyfrową, no bo ona w tym funkcjonuje na co dzień, oni trochę się skłaniają ku kulturze analogowej właśnie, żeby zobaczyć, jak to kiedyś działało, jak to funkcjonowało. U nas w ogóle dużą popularnością cieszą się winyle, to znaczy w ogóle cieszą się dzisiaj popularnością, tak? Ale te takie zbiory właśnie, które powiedzmy osobom wychowanym na popkulturze lat tam 80., 90., to wszystko dzisiaj w jakiś sposób wraca i ja się cieszę tym bardziej, że udało się stworzyć takie miejsce, w którym też jakby biblioteka przede wszystkim, jako no instytucja, która służy, powiedzmy, popularyzacji i też ochronie kultury dziedzictwa, że zwraca się dzisiaj też w tą stronę cyfrowości, w tą stronę właśnie chronienia takich rzeczy jak gry wideo, które gdzieś dzisiaj są w pewnym momencie gdzieś tam nie do odtworzenia, tak? I to wszystko można gromadzić jako właśnie zbiory też pewnego rodzaju dziedzictwo cyfrowe, tak?
13: I jest drugi wątek tej historii, o której pan opowiada, bo nerdoteka to jest też część szerszego zjawiska, taka przestrzeń, która jest nastawiona na to, wspomniał pan o tym, że nie tylko czytelnik przyjdzie, pożyczy coś, potencjalnie cicho posiedzi w czytelni, ale jest miejscem, które ma służyć spotkaniu ludzi.
27: Tak, na tym też nam bardzo zależało. Ja tak się sobie żartowałem, że dobrze by było, żeby ta przestrzeń była z gumy, ale staraliśmy się zrobić coś takiego, że poza takim udostępnianiem zbiorów i taką czysto biblioteczną pracą, chcieliśmy, żeby to była taka przestrzeń, w której właśnie odbiorcy, gdy przyjdą, będą mogli sobie, że powiem, wykonać takie prowizoryczne czynności codzienne. Czy ktoś jest, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam przychodzi i chce sobie podładować laptopa, telefon, czy po prostu chce usiąść, poprzeglądać jakieś komiksy, bo czeka tam, obok jest przystanek zresztą autobusowy, bo czeka na autobus, czy z czystej ciekawości zajść, zobaczyć jak to wygląda, usiąść chwilkę z nami sobie porozmawiać, podyskutować. To jest, wie pan, wydaje mi się, też takie pokłosie troszeczkę zmiany sposobu myślenia o bibliotece, które my staramy się jakby w ogóle w Księżnicy propagować, to znaczy takiego myślenia, że biblioteka to nie jest już tylko, że tak powiem, miejsce wypożyczania książek i uczestnictwa w takich wydarzeniach jak spotkania autorskie i wszystkie takie rzeczy dziejące się wokół książki. Ale wydaje mi się, że dzisiaj biblioteki to są takie miejsca, które można by określić takimi przestrzeniami doświadczeń narracji, tak? I my właśnie otwierając tę nerdotekę, ja miałem taki zamysł, żeby to właśnie funkcjonowało w taki sposób, że odbiorca, który do nas przyjdzie, będzie mógł właśnie doświadczać tej narracji, historii, opowieści w taki sposób, w jaki lubi, tak? Będzie jej szukał w planszówce, będzie jej szukał w rozmowie z drugim człowiekiem, bo to jest też bardzo piękne, że młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zaczynają ze sobą nawiązywać jakieś kontakty, umawiać się na spotkania w rozegraniu, tam powiedzmy gry fabularnej, czy jakąś planszówkę, więc przede wszystkim to jest chyba istotne, że biblioteka staje się takim miejscem żywym, bo tam codziennie mamy ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. My też mamy na drzwiach taką karteczkę, że to jest jedno z niewielu miejsc w bibliotece, w którym może być głośno, w którym można korzystać z telefonu. I więc jakby to wszystko sprawia, że ci ludzie to przychodzą, chcą tam być, chcą z nami sobie rozmawiać, przebywać z innymi ludźmi, a co najważniejsze, myślę, dyskutować o tych światach, które lubią, tak, o tych historiach, które lubią się zanurzać i dzielić się tym z innymi, między innymi też z nami jako organizatorami, bo my jesteśmy bardzo mocno otwarci na to, żeby ci wszyscy użytkownicy, którzy do nas przychodzą, żeby też pomogli nam tworzyć to miejsce, więc na wszystkie jakieś takie pomysły, idee jesteśmy jak najbardziej otwarci.
13: Ale z drugiej strony to też nakłada na was obowiązki, to znaczy biblioteka staje się w tym momencie animatorem kultury, też pewnego rodzaju narratorem i wprowadzaczem do tych różnych światów, które są oferowane na półkach.
27: Tak, zdecydowanie, jak najbardziej. To jest nawet taki, bym szerszy problem, to o czym pan tutaj mówi, ponieważ w ogóle dzisiaj bibliotekarz to jest taki zawód, który w moim przekonaniu przynajmniej spotyka się z bardzo dużym takim multitaskingiem, tak? Bo bibliotekarz to jest właśnie trochę animator kultury, dobrze jak potrafi poprowadzić spotkania autorskie, dobrze jak potrafi przygotować sam jakiś warsztat, bo czasami nie ma po prostu pieniędzy na przykład, tak? Żeby zapłacić komuś, więc tutaj te pole pracy zdecydowanie się poszerza. Tu też jak ja szukałem osób, które będą ze mną pracowały w tej nerdotece, to tak jak rozmawiałem z panią dyrektor Iwoną Gaweł, od razu powiedziałem, że to nie może być osoba, znaczy, przepraszam, że to nie musi być osoba, może tak, która jest świetnie oczytana, która się świetnie zna, powiedzmy, na literaturze klasycznej, nie wiem, powiedzmy, skończyła studia filologiczne i tak dalej. Ja potrzebuję osoby, która jest w stanie bardzo szybko szukać połączeń pomiędzy, powiedzmy, książką, a planszówką, a grą wideo. Osoby, która jest dobrze zorientowana w świecie komiksów, w świecie popkultury, w tych różnych takich trendach, powiedzmy, które gdzieś tam się pokazują. I to właśnie bardzo, bardzo mocno też pokazuje, jak zawód bibliotekarza się zmienia, tak? Zresztą to jest zawód uwolniony. My poza bibliotekarzami, którzy wykonują taką mrówczą pracę, bez której w sumie biblioteka też by nie była w stanie funkcjonować, od gromadzenia zbiorów, opracowywania ich i tak dalej. No to właśnie są takie miejsca też jak nerdoteka, które pokazują, że bibliotekarze dzisiaj to są ludzie, bym powiedział, niesamowicie bogaci bogaci, muszą być wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale też pewnego rodzaju umiejętności, żeby tą wiedzę, którą mają, też ją bardzo szybko zdobywać, uczyć się nowych rzeczy i od razu przedkładać myślę na to, w jaki sposób można by, powiedzmy, promować instytucje.
13: To przechodzenie do biblioteki jako takiego trzeciego miejsca, miejsca bezpiecznego, oswojonego, które nie jest domem, nie pracą, ale taką kolejną znaną przestrzenią, która pozwala złapać równowagę i funkcjonować w społeczeństwie. Rozumiem, że Nerdoteka też ma ambicje, żeby pełnić taką rolę, ale też wymusza to chyba specyficzne projektowanie bibliotek, właśnie stworzenie przestrzeni, która byłaby przyjazna dla tych, którzy chcą się spotkać, a jednocześnie, żeby nie naruszała komfortu tych, którzy korzystają z niej w sposób, tu cudzysłów, tradycyjny.
27: Tak, jak najbardziej. To zresztą widać i to widać nawet, bym powiedział, nie tylko, wie pan, w kontekście bibliotek publicznych, ale nawet w kontekście bibliotek akademickich. Ja bodajże rok temu albo dwa lata temu miałem przyjemność uczestniczyć we Wrocławiu na takim spotkaniu bibliotekarzy, takim forum właściwie, gdzie było bardzo wielu bibliotekarzy, którzy pracują w bibliotekach akademickich. Ja byłem tam może jedną osobą, która pochodzi z biblioteki publicznej. Ale to, co mnie zdziwiło, to właśnie to, że nawet biblioteki akademickie otwierają się dzisiaj na takie właśnie budowanie wokół siebie i w swoich wnętrzach takich przestrzeni, w której studenci przychodzą, no i właśnie mogą po prostu sobie, powiedzmy, nie wiem, chwilę gdzieś tam odsapnąć, posiedzieć, porozmawiać ze sobą. Właśnie tak jak ta idea trzeciego miejsca tutaj bardzo pięknie w to wchodzi. I to właśnie pokazuje, że no, biblioteki dzisiaj się zmieniają, że to są właśnie, my szukamy takich miejsc, które pozwoliłyby zagospodarować je dla użytkowników w taki sposób, żeby oni poczuli się właśnie troszeczkę w takim miejscu, gdzie mogą oddać się, że tak powiem, chwili relaksu, gdzieś tam zanurzyć się, powiedzmy, właśnie w jakichś takich sprawach totalnie wyłączających ich, że tak powiem, z takich codziennej jakiejś tam problematyki i rzeczywistości i różnych spraw, z którymi się i mają. I bardzo dobrze się dzieje, że biblioteki szukają takich przestrzeni. Oczywiście dzisiaj, jak się projektuje bibliotekę, to od razu się o tym myśli, od razu się zakłada właśnie i powstają piękne placówki, które już jakby siłą rzeczy są nastawione właśnie na tego elementy, ale tutaj ja bym powiedział, że szapoba z mojej strony dla bibliotek, które jakby no już funkcjonują od jakiegoś czasu, to właśnie, tak jak mówiłem, no, tych przestrzeni nie mają z gumy i starają się mimo wszystko gdzieś tam tworzyć takie miejsca. Tutaj no, Nerdoteka jest, myślę, świetnym na to przykładem, bo my sobie też zdajemy sprawę doskonale z tego właśnie, jakie mamy możliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o budynek. To też pięknie pokazuje to, o czym pan wspomniał, bo na przykład właśnie 26 i 7 czerwca będziemy mieli trzecią edycję tego Nerdfestu, festiwalu, który cieszy się tutaj w Białymstoku i myślę coraz bardziej już poza województwem sporą popularnością, no bo to jest w sumie taki konwent popkulturowy, który jest w bibliotece, więc jest to taka nie lada gratka. I co prawda my mamy bibliotekę, która ma 6 pięter. Na tych 6 piętrach można powiedzieć, że fajnie, bo można sobie między piętrami, że tak powiem, śmigać i różne rzeczy,
13: grać w paintballa,
27: różne rzeczy oglądać. No, bo chociażby, tak powiedzmy, prawda? Pobiegać sobie po schodach i postrzelać, ale z drugiej strony, no ta przestrzeń właśnie, my jej nie porozciągamy i z jednej strony są też pewnego rodzaju utrudnienia, no bo gdzieś to wszystko trzeba, powiedzmy, poupychać, tak? Więc tutaj, no biblioteki naprawdę starają się i robią co mogą, myślę, żeby się właśnie wdrażać w takie pewne trendy też do budowania takich przestrzeni. Świetnie to wygląda oczywiście, jak budujemy nową placówkę, w przypadku tych, które już od paru dobrych, ładnych lat funkcjonują, jest może troszkę gorzej, ale właściwie ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeśli mamy jakieś tam środki, fundusze, to tylko wyobraźnia nas chyba ogranicza.
13: Bardzo dziękuję. Sebastian Kochaniec, od dekady bibliotekarz, pomysłodawca, realizator i koordynator Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej był z nami. Jeśli są państwo w Białymstoku, do Nerdoteki wydaje się, że bardzo warto zajrzeć, jak generalnie zaglądać do bibliotek również, biorąc pod uwagę również, jak się zmieniają. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Godzina 7:40 to będą informacje, a po informacjach będzie z nami Magdalena Nawarecka-Piątek, prezeska Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Porozmawiamy na 2 dni przed Ogólnopolskim Dniem Dogoterapii.
24: Autopromocja.
1: Dla naszych dzieci internet to istotna część rzeczywistości. Innego świata nie znają.
2: Czy sieć to tylko zagrożenia i czy same zakazy mają sens?
1: A może jest coś, czego możemy się wspólnie nauczyć i być w tym świecie razem?
2: Zapytamy o to eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa w audycji Czas Rodziców. W sobotę po 13:00 w TOK FM.
1: Ula Malto
2: i Krzysztof Chorwat.
24: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Autopromocja.
6: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
7: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
8: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
24: To FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
24: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu TOK FM.
25: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo z Media Expert taniej masz.
11: Ale patrz!
10: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
26: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
28: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
26: Mamy to w Lewiatanie!
28: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
29: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
30: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $0.99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7.99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7:40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jeśli Ukraina nie będzie brała pod uwagę polskiej wrażliwości historycznej w kontekście UPA, nie ma godności o tego, aby order Orła Białego był nadal w dyspozycji strony ukraińskiej, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Polityk w Polsat News ocenił też, że Ukraina musi mieć świadomość, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie. Tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem, powiedział dziennikarzom wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Zaznaczył, że Iran będzie otrzymywać gospodarcze korzyści w miarę wdrażania zapisów porozumień, w tym dotyczących demontażu programu nuklearnego i wywiezienia wzbogaconego uranu. Polscy siatkarze przegrali w Chinach z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Dziś zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a jutro na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. Kolejne informacje o 8:00.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Przy mikrofonie Filip Kakusza, ze mną teraz w studiu Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Dzień dobry.
31: Zgadza się, dzień dobry.
13: I tak jak 20 lat pracuję w radiu i nigdy nie użyłem tej wyświechtanej frazy, to teraz użyję jej po raz pierwszy w życiu. Proszę mi wybaczyć, ale szkoda, że państwo tego nie widzą, bo nasza gościnie nie jest jedyną osobą oprócz nas w studiu. Jest jeszcze z nami Morka.
31: Tak, zgadza się. To jest sunia, z którą pracuję już od kilku lat.
13: A dlatego jesteśmy w takim składzie teraz w studiu Radia TOK FM, że 15 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Właśnie o dogoterapii będziemy w tym momencie rozmawiać. I teraz biorąc pod uwagę przykład Morki, która jest z nami, jaka jest jej rola w procesie terapeutycznym i w jaki sposób ona w ten proces terapeutyczny, jak rozumiem, i młodszych, i starszych pacjentów może się zaangażować?
31: Trochę podobnie tak jak weszła tutaj do studia, zwróciła na siebie uwagę, zainteresowała osoby, wywołała uśmiech, sprawiła, że kilka osób chciało ze mną porozmawiać, zapytać, podzielić się informacją, że też mają psa albo kiedyś mieli, więc od razu na dzień dobry weszłam w kontakt z osobami, których nie znam. Mhm. I to jest super psia moc, ponieważ jeżeli wchodzę do dzieci, do szpitala, które są przestraszone tym, że są na długotrwałym, bolesnym leczeniu, albo wchodzę na oddział psychiatryczny, gdzie są osoby dorosłe z różnymi lękami czy trudami społecznymi, to to, że wchodzę z psem, pozwala mi dużo łatwiej, szybciej nawiązać kontakt i namówić te osoby do różnego rodzaju współpracy, albo po prostu poprawić im humor.
0: Dogoterapia jest prowadzona przez, powinna być prowadzona przez certyfikowanych dogoterapeutów. Natomiast ta charakterystyka, o której teraz pani powiedziała, to jest charakterystyka, którą można przypisać bardzo wielu psom. Rozumiem, że nie każdy pies może być psem, który w dogoterapii uczestniczy, który jest jej centralnym punktem.
31: Zgadza się. Bardzo wielu psom można ją przypisać, owszem, ale w warunkach domowych. Mhm. Czyli tam, gdzie pies się czuje dobrze, bezpiecznie i ma swoich ludzi dookoła. A od psów, które są certyfikowane i pracują, oczekujemy tego, że wejdą do szpitala, nie przestraszą się rozsuwanych drzwi i klimatyzatora, miną spokojnie wózek inwalidzki albo łóżko, które jest, przewozi pacjenta po korytarzu, tak, z podpiętym pikającym sprzętem, i w tych warunkach jednocześnie będą otwarte na kontakt, ucieszą się z tego, że widzą ludzi i nie będą przejmowały się właśnie tym, że osoba jest na wózku, albo porusza się o kulach, albo mówi w sposób niewyraźny, czy nigdy wcześniej przez psa niedoświadczony. W związku z czym no, te psy są po prostu bardziej otwarte, mhm, i dobrze sobie radzą w otoczeniu, w różnych otoczeniach, które mogą być wyzwaniem dla psów, które są bardziej, bardziej nieśmiałe, albo nastawione właśnie tylko na swojego człowieka.
0: Są psami bardziej skoncentrowanymi na swojej roli.
31: Tak.
0: Idąc dalej, to też nie jest tak, że każdy pies ma takie warunki, żeby zostać certyfikowanym psem do dogoterapii, i też te warunki to nie jest wszystko. Pies musi zostać, jak pani wspomniała, odpowiednio przeszkolony.
31: Tak, my w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom bardzo dbamy o to, żeby tą pracę wykonywały tylko psy z odpowiednią osobowością, z takimi predyspozycjami, które pozwolą im właśnie robić te wszystkie rzeczy w trudnych, szpitalnych, szkolnych czy innych warunkach. Czyli sprawdzamy, czy pies lubi ludzi, czy pies nie boi się nowych przestrzeni, bo wyobraźmy sobie taki szpital, na przykład oddział onkologiczny, gdzie jest śliska podłoga, ciasne korytarze, przy każdym łóżku stoi pompa, sprzęt, który albo podtrzymuje życie, albo podaje leki, a jednocześnie jest w powietrzu, unosi się specyficzny zapach, powietrze jest ozonowane, jest gorąco i generalnie dzieją się rzeczy też emocjonalne. I taki pies w tych warunkach też powinien czuć się dobrze, tak? On nie może stwierdzić, że jest za trudno i on w takim razie chce się wycofać albo uciec, a większość psów domowych niestety mogłoby tak zareagować. Więc tutaj ten dobór jest kluczowy. Zwłaszcza, że niektóre rasy jakby przez historię swojej selekcji były wybierane tak, żeby być nieufne do obcych, tak? Albo żeby reaktywnie reagować na otoczenie, bo to było potrzebne przy owcach, czy na polowaniach, czy do obrony posesji, tak? A teraz chcemy odwrócić te zachowania.
0: To właśnie zwróciła mi pani uwagę, że kiedy Morka weszła do naszej redakcji, to była rzeczywiście bardzo pewna siebie i spokojna. Też weszła z nami do studia i teraz jest z nami cały czas. Oczywiście nie słychać jej, bo leży tutaj spokojnie. Ile trwa takie przygotowanie psa, żeby mógł pełnić swoje role i też w jakich warunkach on może pracować? Bo rozumiem, że dogoterapia to też jest praca, więc siłą rzeczy pewne warunki do tej pracy muszą być spełnione.
31: Tak, znaczy szkolenie trwa całe życie. Tak, bierzemy szczeniaka i od szczeniaka zaczynamy sobie pewne rzeczy przepracowywać, ale to nie jest taka praca, gdzie uczymy komend, albo wymagamy chodzenia przy nodze, albo leżenia i zostawania, tylko te pierwsze miesiące, czy nawet właściwie pierwsze 2 lata, to jest budowanie relacji opartej na zabawie, na tym, że z ludźmi jest fajnie, że robimy ciekawe rzeczy. Owszem, komendy się pojawiają, uczymy psa, żeby usiadł, bo to jest ważne, ale ważniejszy jest sposób. O, może tak. Ważniejszy jest sposób, w jaki to robimy, niż komenda, czy ilość tych komend. I sposób musi być taki, żeby ten konkretny pies uznał, że to jest super zabawa albo super atrakcyjne. I dla jednego psa to będzie ciekawe smakołyki, dla drugiego psa to będzie dynamika w tym treningu i to, że nie możemy trochę się poganiać albo poszarpać zabawką. Któryś inny będzie wolał piłkę, a nie wiem, spokojniejszy, tak jak Morka, woli na przykład kontakt, głaskanie czy takie bycie blisko. Więc tutaj bardzo zależy od psiej osobowości, co i jak robimy, ale uczymy tych wszystkich rzeczy właśnie w sposób atrakcyjny.
0: Pani jest nie tylko współpracowniczką, pracodawczynią Morki, ale jest też pani współlokatorką. Tak, czy ja dobrze rozumiem? To w ten sposób funkcjonuje,
31: tak? Zdecydowanie tak powinno być, ponieważ ta praca, już trochę wspomniałam o tych trudnych warunkach i nie damy rady ich uniknąć. Tam w szpitalu czy w szkole zawsze może się pojawić coś trudnego, co naszego psa, nawet przygotowanego, może przestraszyć na przykład na chwilę, albo zdziwić i zatrzymać. I potrzebny jest wtedy człowiek, który powie, spoko, biorę to na siebie, tak, pójdę przodem. Albo pokaże ci, że to nie jest groźne,
0: bliski
31: bo podejdę
0: człowiek,
31: pierwszy.
0: Któremu można zaufać.
31: Tak. I tą relację buduje się mieszkając razem, robiąc rzeczy razem, chodząc na spacery, bawiąc się, czy po prostu będąc obok, a nie na treningu, tak, że pies siedzi w kojcu, wyjmuje na trening, a potem biorę z tego kojca do szpitala. To nie zadziała.
0: To jaki jest plan pracy Morki?
31: Morka to ma dużo luzu, bo ona pracuje raz, dwa razy w tygodniu i pracuje w swojej ulubionej grupie, czyli u seniorów, ponieważ seniorzy bardzo są zawsze zadowoleni i mówią jej, że jest piękna i urocza, a to jest to, co ona ceni w życiu.
0: Także jest piękna i urocza.
31: Dwa razy w tygodniu chodzimy na takie zajęcia, a tak to ja sporo pracuję z domu, więc ona jest ze mną. Trochę trenujemy sobie, odkręcamy to, co się zepsuje podczas zajęć, czyli na przykład właśnie poprawiamy precyzję wykonywania komend, tak, czy takie rzeczy. Natomiast no, generalnie to, co ja próbuję robić, to zapewnić jej realizację wszystkich psich potrzeb, tak, czyli to, żeby miała dobre spacery, żeby mogła na tych spacerach być psem, pobiegać, powęszyć, pobawić się, mieć taką swobodę, ponieważ na zajęciach oczekuję tego, że przez te pół godziny będzie skupiona na ludziach, na wykonywaniu poleceń, na wchodzeniu w relacje, a to jest męczące.
0: A w jakim trybie Morka jest teraz?
31: Teraz jest w trybie odpoczynku, ponieważ wyszłyśmy w nowe miejsce, którego nie zna. Ja nie dałam jej żadnej komendy oznaczającej, że będziemy pracować. Nie ma też na sobie bandanki oznaczającej, jesteś w pracy. W związku z czym po prostu odpoczywa.
0: To jest ta psia strona dogoterapii. To teraz powiedzmy o ludziach, bo to też rozumiem, że pewne kwalifikacje są niezbędne i pewne predyspozycje są niezbędne, bo praca o trudnych warunkach dotyczy zarówno psa, jak i człowieka.
31: Oj tak. I zdecydowanie warto o tym mówić, bo cały ciężar prowadzenia tych zajęć jest na człowieku, który musi mieć połączone różne kompetencje, bo musi rozumieć dobrze swojego psa i umieć go wyszkolić. Czyli tutaj mamy całą wiedzę behawioralną, czy z teorii uczenia się zwierząt. I to jest jedna strona. A druga strona to jest ta praca z ludźmi. I to bardzo zależy od specjalności, bo możemy mieć na przykład fizjoterapeutę, który w swojej pracy korzysta z pomocy psa, tak? Czyli pies wspiera jego ćwiczenia, tak? Z dzieciakami albo z dorosłymi, albo może to być logopeda, który też korzysta z pomocy psa do zmotywowania pacjentów, albo psycholog czy psychoterapeuta. Więc tutaj te specjalności ludzkie są bardzo różne w zależności od tego, jaką pracę wykonujemy. Natomiast to na pewno powinna być osoba otwarta na ludzi i właśnie z wykształceniem w kierunku, w którym pracuje.
0: Jak logopeda może korzystać z pomocy psa do motywowania pacjentów?
31: No, na przykład potrzebujemy, żeby dziecko powtarzało jakieś słowa. I może je powtarzać, jak logopeda pokazuje na obrazki, albo może wydawać psu komendy. I logopeda, stojąc za dzieckiem, na przykład może pokazać psu, kiedy tą komendę ma wykonać, a kiedy nie. Czyli jeżeli dziecko powie obrót, wymawiając ładnie, to pies wykona, a jak niedokładnie, to pies na przykład będzie czekał na powtórzenie. Tak, więc jest to po prostu motywacja i taka wzmocnienie chęci do pracy i też natychmiastowa nagroda.
0: Ale to dogoterapia wydaje się bardzo szeroką dziedziną z tych okruchów, o których wspomnieliśmy.
31: Oj tak, tutaj można tak naprawdę sky is the limit, ponieważ pies motywuje człowieka, z którym pracujemy. I czy to będzie właśnie terapia psychologiczna, czy ruchowa, czy mowy, czy jakiś... Można nawet wziąć, poprosić psa o pomoc w nauce angielskiego. Tak, nauczyć go tego, żeby reagował na komendy po angielsku, albo przynosił dzieciom zadania, które są napisane po angielsku. Dziecko musi przeczytać i wyciągnąć na przykład zieloną piłkę, jeżeli takie miało polecenie. Tak, więc tutaj pies motywuje i zachęca, a nie wykonuje jakiejś pracy właśnie terapeutycznej, że jak się na nim położymy, to on nas ogrzeje swoim ciałem i dzięki temu, nie wiem, mięśnie się rozluźnią.
0: A to jest tak, że dogoterapia rzeczywiście zyskuje wśród osób, które z niej korzystają albo którym jest ona być może proponowana, taką renomę faktycznej terapii, czy wciąż jest trochę traktowana po macoszemu, po prostu pogłaskajmy psa, bądźmy z nim?
31: To bardzo zależy. Jest to na pewno terapia wspomagająca, znaczy warto korzystać z tego, co nam proponują psy, natomiast rzadko jest to podstawą całego procesu uzdrowienia, ale świetnie uzupełnia to, co robią inni specjaliści i czasami jest to traktowane też przez przewodników psów, którzy chcieliby zacząć. Czy a mój piesek lubi ludzi, to my sobie tak pójdziemy, dzieci go pogłaszczą, będzie to go terapia. Nie? To, i na to ja bym bardzo uczulała, bo no, często się zgłaszają do nas placówki, które miały tego rodzaju terapię.
0: Czyli, że po prostu pies przyszedł do grupy dzieci w przedszkolu na przykład.
31: Tak, i dzieci go na przykład całe zajęcia karmiły parówkami i to tyle.
0: Biedny pies. Nie?
31: Więc to zupełnie nie jest to. Mhm. Tak, rolą tego psa jest właśnie motywowanie. Tam zawsze powinien być jakiś cel, bo z tego, że dzieci nakarmią psa parówkami, no niewiele wynika. Mhm. Można wykorzystać karmienie w pewien sposób, ale nie jako cel sam w sobie.
0: Też jako metodę motywacyjną tak, na przykład, tak? Tak. Ogólnopolski Dzień Dogoterapii to jest święto, które ma długą historię?
31: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy mhm. zostało ustanowione, natomiast były to na pewno lata 90.
0: Czyli już.
31: Tak, czyli już. Jakoś nie jest... bardzo dawno tak naprawdę. Tak nie, jest...
0: nie, właśnie wydawało mi się, że dawno. Wydawało mi się, że dogoterapia, ale też być może żyłem w bańce, w której to jest coś, coś mało znanego. To jest zjawisko, które pojawiło się gdzieś w mojej świadomości lat 10-15 temu, więc
31: nie,
0: kiedy słyszę, że,
31: święto... było wcześniej na pewno.
0: Święto
31: tak?
0: zostało ustanowione w latach 90.
31: Już
0: była w tym momencie ta świadomość.
31: Się pojawiało, tak. Aczkolwiek wtedy jednak bardziej to było oparte na takim działaniu trochę po omacku. Znaczy wpuścimy gdzieś psa i prawdopodobnie mhm. będzie dobrze. Ostatnie 15 lat to jest w ogóle wybuch na świecie badań w tym obszarze i mamy bardzo dobrze sprawdzone i procesy fizjologiczne, jakie za tym stoją, i psychologiczne, i od strony ludzi, i od strony psów również. Tak wiemy, jak to działa na psy, co jest istotne. Także tutaj nauka bardzo nas wspiera i pokazuje, że to naprawdę ma sens.
0: Pewna intuicja została ustrukturyzowana.
31: Tak.
0: Jakie największe wyzwania przed dogoterapeutami stoją?
31: Myślę, że największą trudnością jest to, że nie każdy pies się nadaje. Mhm. I dla przewodników, czy osób, które chciałyby zacząć pracę, no to jest trudne pogodzenie się z tym, że mój pies mówi, że nie. Zwłaszcza, że dość łatwo jest psa zmusić i nie widzieć jego sygnałów odmowy. Tak? I mhm. część osób tak pracuje, niestety to widać, jak się wpisze dogoterapia w internet. To, co widać na zdjęciach czy filmikach, no to niestety często widać dużo sygnałów stresu u zwierząt, które w tą pracę wchodzą, bo człowiek ich zaprowadził. Tak?
0: Czyli jest pani w stanie zobaczyć w filmie w internecie, który ma być filmem promocyjnym, na przykład to, że pies nie czuje się dobrze w tej roli albo nie jest kompetentnym?
31: Oj, bardzo często. Tak? Bardzo często mowa psa wskazuje na to, że on absolutnie nie chce tam być.
0: To czego wam życzy z okazji święta?

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio

0: informacyjne.
1: Uwaga na pogodę. Dziś niemal w całym kraju burze z gradem, są alerty IMGW. To może być koniec rządowego programu ceny paliw niżej, a to oznacza podwyżki na stacjach benzynowych. Dziś w stolicy 25. Parada Równości. Będzie dużo wydarzeń, ale też utrudnień na drogach. Szczegóły już za chwilę. Minęła ósma, informacje do GFM, Emil Górny zapraszam. Na początek ważne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. Spokojnie, ma być jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, tak przynajmniej wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku, a od wtorku, według PAP, powołującej się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza na paliwo. Jest już natomiast rozporządzenie zakładające, że wciąż do końca czerwca niższa będzie stawka VAT nakładana na benzynę i olej napędowy i dalej stosowany będzie mechanizm ceny maksymalnej. To oznaczałoby, że ceny paliw od wtorku mogą wzrosnąć i to mimo taniejącej na światowych rynkach ropy naftowej. Jednak żeby całkowicie wycofać się z tego programu bez narażania Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd musiałby jeszcze zaczekać, mówił TOG FM główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski.
2: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach. Wzrost cen to jest cen detalicznych, szczególnie cen paliw, czyli takie, które najczęściej obserwujemy, które widać, no, które są wręcz na słupach przy drogach.
3: Nawet
2: prawda?
3: Jak nie kupujemy, to widzimy.
2: Tak, dokładnie. No, to jest wyjątkowo wrażliwe politycznie, dlatego trudno jest rządowi zrezygnować z tego programu obniżenia podatków na paliwa, mimo że jest to kosztowne, no bo to kosztuje chyba około 20 miliardów złotych rocznie.
1: No, na razie na weekend paliwa troszkę zdrożają. Benzyna 95 do maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a diesel do 6,40. Polacy patrzyli wczoraj w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35 symbolicznie powitały się z Polską, a to powitanie rozpoczęło się nad Westerplatte.
4: Sytuacja nie zdarza się codziennie.
5: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
4: No, tak.
5: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu.
6: Jest Polska moc?
4: No jest.
6: Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
5: Mogłyby być troszkę niżej też.
6: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
7: Ciarki, łzy w oczach.
8: Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
1: Na trasie powitalnego przelotu była też Warszawa i Kraków. Ulicami Warszawy już po raz 25 przejdzie dziś Parada Równości. Będzie dużo wydarzeń towarzyszących, ale też sporo utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej, a od samego rana dołącza do nas reporter TOG FM Cezary Jaszczyk-Czarku. Co będzie zatem się działo i jakie utrudnienia czekają na mieszkańców stolicy?
9: Tradycyjnie sercem Parady Równości będzie miasteczko Równości, które otworzy się o 11 w Parku Świętokrzyskim. Tam jak co roku będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych, koncertach czy wydarzeniach artystycznych. Sama parada ruszy o 14:00 właśnie z tego miejsca. Uczestnicy przejdą Świętokrzyską do Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Pod Pałacem Prezydenckim odczytają postulaty środowiska. Kolejne punkty na trasie to Miodowa, Senatorska, Plac Bankowy i Marszałkowska. Ulice będą czasowo wyłączane z ruchu. I jeszcze ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na czas przemarszu kilkanaście linii autobusowych będzie skierowanych na objazdy. Miasto zapowiedziało częstsze kursy metra. Cezary Jaszczyk, TOG FM.
1: Na utrudnienia mogą potrwać nawet do 16:30. Amatorzy morskich fal mogą już oficjalnie zacząć sezon. Sopot od dzisiaj uruchamia pierwsze kąpieliska morskie, choć na razie pogoda może nie zachęcać do plażowania. Na linii już teraz Trójmiasto i reporter TOG FM Paweł Radzewicz. Pawle, jest zainteresowanie?
10: To jest moment, na który czeka wiele osób, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
11: Turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych. Czech, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
10: Kąpielisko to, co bardzo istotne, ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
11: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
10: Pozostałe kąpieliska morskie w Sopocie, a także w Gdańsku i Gdyni ruszą z pierwszym dniem wakacji. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: A my dodajmy, że dziś w Sopocie na termometrach maksymalnie 19 stopni, a temperatura wody o godzinie 6 rano wyniosła zaledwie 14 stopni. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz czas na pogodę.
0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: A w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, nawet lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej w górach i nad morzem około 16 stopni, a wiatr w przerwach od burz będzie słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Poranek TOK FM, sobotni poranek TOK FM, Filip Kakusz przy mikrofonie. Jest z nami profesor doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Zaglądamy teraz do raportu Młodzież 2025, który ukazał się w tym miesiącu. Raport przygotowany przez Fundację CEBOS, raport z badań ilościowych. Potężna lektura dotycząca Polaków, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Jest o ich aspiracjach, planach, sytuacji materialnej, nałogach. I skupimy się na jednym z tych nałogów, bo jak czytamy we wnioskach z raportu, w porównaniu z poprzednim pomiarem obserwujemy wyraźny wzrost uczestnictwa młodzieży w grach hazardowych. W 2025 roku gra ponad połowa badanych. Jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę, że jak twierdzi Ministerstwo Finansów, hazard jest dozwolony jedynie dla osób pełnoletnich?
13: No, ale to chyba jest naturalne, prawda, że się akurat tu w tym przypadku przekracza czy narusza prawo. Ja też sobie takie pytanie zadaję, jak to się dzieje, no ale się dzieje, trzeba do tego się jakoś odnieść. To dotyczy ten wzrost, o którym pan mówi, to jest aż 12 punktów procentowych w stosunku do 2021. Więc i to dotyczy zarówno graczy okazjonalnych, jak i regularnych. I to jest ważne właśnie, ponieważ nie mamy tu do czynienia jedynie z takim eksperymentowaniem incydentalnym, ale z przesunięciem części młodzieży w stronę takich utrwalonych praktyk hazardowych. Gdzie to się odbywa, to jest jakby inna kwestia. Odbywa się to w cyberprzestrzeni, więc o tyle to jest łatwe. I na pewno łatwiejszy niż kiedyś. Ale ta zmiana dotyczy gier na pieniądze w internecie przede wszystkim. I to jest najpopularniejsza forma hazardu wśród młodzieży.
12: To jest forma, która wyprzedziła lotto i zakłady bukmacherskie, które jeszcze kilka lat temu przodowały. Dobrze, trudno o tym mówić, ponieważ nie ma jednej ścieżki uzależnienia od hazardu, ale gdzie, jak daleko jesteśmy od momentu uzależnienia, kiedy po raz pierwszy sięgamy po próbę na przykład takiej gry hazardowej w internecie, tak dla zabawy?
13: No właśnie, to jest początek. Ale no, oczywiście to jest bezpieczne, natomiast my mówimy tutaj o takich grach hazardowych, które są grami tak zwanymi ryzykownymi. Mhm. I do tego jeszcze mają związek z pewnymi zachowaniami ryzykownymi, jak na przykład picie alkoholu. Picie alkoholu zmniejsza się, jak widać, przez młodzież, jak widać z tego raportu, ale jednak ma pewien istotny związek z tym, o czym tu mówimy, to znaczy z hazardem. Tu jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że nastąpił istotny wzrost deklarowanych wydatków właśnie na hazard i to aż o chyba około 300 zł, prawda? Więc to jest bardzo niepokojące. Kto ma się tym zajmować? Trudno powiedzieć. Szkoła na pewno, ale nie tylko szkoła, ale i rodzice, ale pewnie rodzice o wielu przypadkach tego typu po prostu nie wiedzą.
12: Mogą się dowiedzieć, kiedy nagle pieniądze zaczynają im znikać z konta, bądź w jakikolwiek sposób są o te pieniądze proszeni. Panie profesorze, chciałbym się zapytać jeszcze o to, czy ta skłonność do hazardu jest powiązana z konkretną sytuacją społeczną, czy też z jakimiś uwarunkowaniami, które są niezależne od osób, które grają?
13: To trudno powiedzieć. Być może tak, być może nie. Na pewno jest tak, że to, co ta młodzież, bo mówimy tutaj o ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych, ta młodzież, która dostaje jakieś pieniądze od rodziców, to pewnie jest za mało w stosunku do ich potrzeb i dlatego zdecydowali się nie pracować, ale na przykład grać w jakieś gry hazardowe i w ten sposób, nazwijmy to, zarabiać, prawda? Ale to jest i co więcej, to jest jeszcze ciekawe, że od 2018 roku systematycznie maleje grupa grających bezpiecznie, natomiast rośnie grupa osób o takim umiarkowanym i wysokim poziomie ryzyka.
12: O, panie profesorze, to doprecyzujmy. Co to oznacza, że gra się bezpiecznie, a gra się ze stopniem z umiarkowanym i wyższym poziomem ryzyka? Gdzie tu przebiega granica?
13: No właśnie, to trudno powiedzieć, ale jest taki autorzy zresztą tego raportu posłużyli się takim kanadyjskim indeksem gier hazardowych, który pozwala oszacować pewien poziom problemowości grania. I tutaj chodzi o to, że no, skąd te pieniądze? Prawdopodobnie pożyczają od siebie, prawda? Albo pożyczają od kogoś. No i to jest pewne ryzyko, bo przegrywając nie są w stanie tego oddać, prawda? Co pożyczyli. Ale to jest jedno z tylko z ryzyk. W każdym razie z tego indeksu kanadyjskiego wynika, że jednak ten poziom problemowości grania, czy ryzyka grania, czy ryzyka jako konsekwencji grania, przepraszam.
12: Proszę spokojnie przełknąć. Nie?
13: Ciągle rośnie. I na tej skali, która wyróżnia cztery kategorie ryzyk, ci właśnie badani osiągają tak zwany wysoki poziom ryzyka i mają problem z hazardem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest uzależnienie od gry i od sumy czy kwoty, które się wydaje na grę. No to jest bardzo niepokojące.
12: Idąc dalej, powiedzmy o kosztach społecznych uzależnienia od hazardu, bo na pierwszy rzut oka, jak się trochę ma klapki na oczach, można pomyśleć, a to się nic takiego nie stanie, no pewnie nie wydasz więcej pieniędzy niż masz, wobec tego straty są umiarkowane. Natomiast długotrwałe uzależnienie od hazardu prowadzi do konkretnych kosztów nie tylko dla grającego, ale także dla całego otoczenia.
13: Myślę, że tak i jak już powiedziałem, jeżeli hazard łączy się z innymi zachowaniami ryzykownymi, no takich właśnie jak używanie substancji psychoaktywnych, prawda, upijanie się, czy używanie narkotyków, no to jest już problem, powiedziałbym, społeczny. Tutaj jeszcze występuje takie zjawisko kumulacji czynników ryzyka, to znaczy młodzi ludzie podejmujący jedno zachowanie ryzykowne częściej podejmują także inne. No i to można wiązać, no nie wiem, z impulsywnością, poszukiwaniem takich ostrzejszych doznań, trudnościami w kontroli swoich emocji, obniżoną kontrolą poznawczą pod wpływem alkoholu czy narkotyków. No i to jest rzeczywiście problem. Ten hazard młodzieżowy, no nazwijmy to tak, to zjawisko, staje się zjawiskiem no jednak powszechnym, coraz bardziej cyfrowym i coraz bardziej ryzykownym. Młodzież doskonale przecież tego pokolenia orientuje się i działa w cyberprzestrzeni. I tu nie chodzi tylko o takie okazjonalne kupowanie losów czy udział w takich tradycyjnych grach liczbowych, ale coraz większe znaczenie mają gry właśnie pieniężne, które się odbywają online. Po drugie, zakłady buchmacherskie, formy hazardu bardzo łatwo dostępne w środowisku cyfrowym. No jeżeli pan mówił o jakichś tendencjach społecznych, konsekwencjach społecznych, które z tego wynikają, właśnie to jest to, obok używania alkoholu, narkotyków, problemów emocjonalnych, presji ekonomicznych, wpływu środowiska rośnie to ryzyko związane z hazardem. A jeżeli popatrzeć na to z pewnej perspektywy, jak sobie z tym radzić, no to jest to bardzo trudne, ale pewnie istnieją mechanizmy ograniczenia czy ograniczania dostępności hazardu dla niepełnoletnich, jakaś edukacja medialna i finansowa. To jest ciągle w sferze życzeniowej, ale jednak no coś tam szkoła próbuje pewnie robić. Mhm.
12: Jest to problem, na który na pewno trzeba zwracać uwagę.
13: Absolutnie trzeba zwracać uwagę, ale przede wszystkim uczyć rodziców. To jest też nie tylko kwestia samego hazardu, ale również orientacji w cyberprzestrzeni. Czy rodzice to umieją robić? Raczej nie, więc ten problem edukacji zarówno uczniów, młodzieży, jak i rodziców ciągle występuje i ciągle właściwie jest nierozwiązany.
12: I tu musimy postawić
13: to dotyczy
12: kropkę.
13: Tak.
12: Bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego. Był z nami. Za chwilę informacje.
3: Autopromocja.
14: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa dość tak dyskopolową, powiedzmy.
15: Ozes Rose.
14: To nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
16: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
17: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
18: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
17: Co piątek o 17:00.
18: Dzieje się.
3: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: A cappuccino też za 7?
21: Też.
22: A flat white?
21: Też.
22: A
21: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
23: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
26: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
24: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.21, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w Podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Ostatnie F-y objęte umową mają dotrzeć do Polski w 2029 roku. Prezydent Kuby ogłosił pakiet reform częściowo liberalizujących gospodarkę. Polityk zapowiedział większą autonomię firm i władz lokalnych, uproszczenie biurokracji oraz działania w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Od stycznia sytuacja gospodarcza Kuby systematycznie się pogarsza po tym, gdy administracja USA ograniczyła dostawy ropy z Wenezueli, co doprowadziło do gwałtownego pogłębienia się kryzysu energetycznego. Na koniec sport. Reprezentacja Polski po porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów straciła prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Biało-czerwoni awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy zastąpili ich Włosi. Kolejne informacje o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Sobotni poranek TOK FM, Filip Kekusz, jest ze mną Michał Stela, szef publicystyki portalu Defense24. Witaj, dzień dobry.
27: Dzień dobry.
12: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnił w rozmowie z Wirtualną Polską, że na razie nie ma mowy o tym, by w naszym kraju przywrócony został obowiązkowy pobór, obowiązkowa służba wojskowa. Dodał, że rocznie na rozmaite kursy, szkolenia zgłasza się do armii 50 tysięcy osób rocznie. Na pierwszy rzut oka ogromna liczba, na drugi też?
27: Też i myślę, że tych chętnych do tego, żeby służyć w Wojsku Polskim młodych ludzi przede wszystkim jest bardzo, bardzo dużo. Bo też zmieniła się sytuacja. Jeżeli pamiętasz to, jak to wyglądało powiedzmy 10-15 lat temu, to jeżeli chciałeś iść do wojska, miałeś perspektywę służenia w większości poza wojskami lądowymi na starym złomie postradzieckim. Mhm. Jest mnóstwo nowego sprzętu, mnóstwo wymian. Mamy młodych żołnierzy, którzy mówią po angielsku, dogadują się z Amerykanami, czy nawet Francuzami, o ile oni znają z kolei angielski. Więc to jest taki moment, kiedy wojsko po prostu jest atrakcyjne.
12: I też jest tak, że są rozmaite formy doszkalania się w wojsku. To znaczy teraz ruszył pierwszy turnus wakacji z wojskiem i z tego, tak, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest to bardzo popularna forma spędzania czasu z wojskiem, dowiadywania się czegoś na temat tego, jak funkcjonować w sytuacji zagrożenia.
27: Tak, jeżeli jakby masz z tyłu głowy to pytanie, czy trzeba ten pobór jednak przywrócić. Mamy trzecią edycję. Średnio rocznie tylko w ramach tych wakacji z wojskiem jesteśmy w stanie, wojsko jest w stanie przeszkolić około 10 tysięcy osób. To jeżeli mamy teraz 26, to powiedzmy 26, 7, 8, 9, 4 lata, to będzie jeszcze 40, 20 za sobą, to tylko z tego programu masz 60 tysięcy osób przeszkolonych, które mogą zdecydować, czy chcą iść do wojska, czy nie, więc tak naprawdę chyba mamy czas, żeby jeszcze przywrócić tę służbę, a też tych kandydatów jest naprawdę dużo obecnie.
12: A widać jakieś badania, które wskazują na to, że po na przykład wakacjach z wojskiem młodzi ludzie decydują się z tym wojskiem związać swoją przyszłość?
27: Generalnie tak, tam jest kilka rodzajów tej związania, tej przyszłości. Po pierwsze, to jest całkiem komfortowy kurs. Masz 27 dni. W większości jesteś skoszarowany, zajęcia. Pierwsza grupa jeszcze dzisiaj ma, w niedzielę jest wolna, więc zajęcia są od poniedziałku do soboty, kilka razy dziennie.
12: I z koszar w niedzielę można wyjść?
27: To zależy. Niektóre WCR-y na to pozwalają. Mhm. Natomiast w tygodniu jest pewnie to ciężkie, bo ten harmonogram, to czasami jest nawet 12 godzin. Od śniadania już w mundurze, jakaś poranna musztra do kolacji i do konserwacji sprzętu. Natomiast faktycznie na niektórych tego typu szkoleniach można wyjść. Więc jeżeli masz akurat dom te 100 metrów od jednostki, to myślę, że to jest możliwe. Pytanie tylko, czy ci, którzy już idą na te 27 dni, chcą iść do domu, no bo to jednak jest jakaś przygoda i takie sprawdzenie się, czy w ogóle to jest dla ciebie, tak? Więc to jest taka miękka forma, żeby pójść do wojska, ale to też jest takie zerwanie z tym starym postsowieckim systemem, gdzie tak naprawdę ten żołnierz zasadniczej służby niewiele robił, musiał te miesiące tam spędzić w tym wojsku, była fala, a teraz jest zupełnie inaczej, masz fajne szkolenia, to już jesteśmy bliżej tego modelu amerykańskiego, więc to jest też fajny moment tej transformacji.
12: A po takim 27-dniowym kursie, jak wiele czasu potrzebuje młody człowiek, żeby w razie sytuacji być pełnoprawnym, funkcjonującym żołnierzem?
27: To pewnie ta odpowiedź ci się bardzo spodoba, mówię sarkastycznie, to zależy. Bo jeżeli chciałbyś być snajperem albo żołnierzem, który bardzo dobrze posługuje się bronią, wcześniej nie miałeś tego typu doświadczeń, to są miesiące, lata. Natomiast tutaj tak naprawdę też ci ludzie, którzy idą na ten miesiąc do wojska, mogą wybrać, do jakich wojsk idą. Jeżeli chodzi na przykład o takie radzenie sobie z sytuacjami zagrożenia, to ten miesiąc generalnie już wystarcza, moim zdaniem. Bo tam też są takie elementy i samoobrony, ale także kwestia pomocy medycznej, też zaznajomienie się z bronią, ale możesz na przykład wybrać wojska rakietowe. Mamy jeden z najlepszych na świecie systemów sterowania ogniem. W ogóle to jest ewenement na wschodniej flance NATO, że jakiś kraj ma swój system certyfikowany z Amerykanami. Topaz Plus to się nazywa. I z doświadczeń ukraińskich wiemy, że na przykład do wojsk artylerii, do obsługi na przykład armatochaubic naszych polskich, ściągano ludzi po studiach matematycznych i oni, żeby się nauczyć obsługiwać ten system, potrzebowali 3 dni na przykład. I po 3 dniach już byli w stanie kierować ogniem artylerii, bo ten system jest naprawdę dobrze wymyślony, więc to zależy naprawdę od tego, co chciałbyś zrobić w wojsku. Myślę, że ten miesiąc to jest taka dobra podstawa i generalnie chyba zmierzamy w kierunku, że być może i ta zasadnicza służba się będzie zmieniała. Nie potrzebujesz miesięcy czy lat. Tak naprawdę wiele można dzisiaj się nauczyć w kilka miesięcy, w kilkanaście tygodni.
12: W ogóle, jeśli mówimy o takiej transformacji polskiego wojska, no to odsyłam Państwa do wspomnianego dzisiaj już w poranku TOK FM wywiadu z Markiem Świerczyńskim z Polityki Insight, który przeprowadziła Dorota Roman. I Marek Świerczyński zwraca uwagę, że my mamy może skłonność do pewnego krytykowania samych siebie, ale w tym momencie polska armia jest jedną z najlepszych armii w Europie. Pod wieloma względami przekracza zdolności tych zachodnich. I państwa zachodnie patrzą trochę na nas jak lidera wschodu, jeśli o to chodzi. Więc to też jest pewien prestiż, który wiąże się z tym, że no jakby człowiek, który idzie do wojska, nie jest już jakimś zwykłym trepem, ale faktycznie jest, uprawia zawód, który jest potrzebny.
27: Tak, to poruszyłeś chyba dwa super ważne wątki. Nie wiem, czy nam to jeszcze zostało po komunizmie, że chcieliśmy gonić, wiesz, ten Zachód cały czas i on był dla nas wzorem. Faktycznie dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to, gdzie jest polska armia, to tak, w wojskach pancernych za te 4 lata będziemy potęgą europejską. Znaczy, nikt poza nami nie będzie miał takiej siły. Właściwie to już nie ma, no ale pewne rzeczy jeszcze trzeba dociągnąć. Jeżeli chodzi o wojska rakietowe, prawie 300 wyrzutni i to też będzie potęga w skali Europy. Tak naprawdę tylko będziemy się mogli mierzyć z Turcją, która ma mega silną siłą rzeczy, armię lądową, Amerykanami, być może jeszcze 2-3 kraje na świecie. Więc to nie jest tak, że my mówimy tak trochę na wyrost, że będziemy tą potęgą. Naprawdę się dużo zmienia i te dostawy już docierają z pierwszych kontraktów, które były zawierane te kilka lat temu. Już dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o wojska rakietowe, wyrzutnie Czunmu, to mamy niesamowitą salwę ognia. No i to wszystko jest nowoczesne. Też wszystkie szkolenia są po angielsku, tak? po polsku i po angielsku. Przeszliśmy już z tej ery, gdzie dokumentacja techniczna taka rozszerzona była po rosyjsku. Tak naprawdę z lotnictwa wycofaliśmy ostatnie myśliwce czy samoloty, które były w rosyjskojęzycznej dokumentacji, więc to jest zupełnie inny moment. Jedziesz gdzieś na Warmię i Mazury, widzisz tam jakiś piknik wojskowy, na który przyjeżdżają Brytyjczycy i widzisz tych naszych młodych 19-20-letnich żołnierzy, którzy jak kolega z kolegą rozmawiają sobie z Brytyjczykami, wymieniają się doświadczeniami. To jest zupełnie inny świat.
12: No, a jaką rolę w prowojskowych czy antywojskowych nastrojach odgrywa taka świadomość tego, czym faktycznie jest wojna? Bo mamy teraz w dobie powszechnej informacji mnóstwo przekazów, setki filmów po prostu pokazujących na przykład na wschodzie śmierć na froncie, bez żadnego romantyzowania, bez orderów od władz, nagą przemoc i makabrę. No i ktoś, kto idzie do wojska w 2026 roku, musi zdawać sobie sprawę z tego, że zaciągając się, przesuwa się bliżej w stronę tego zjawiska.
27: Niewątpliwie tak. I pewnie ciąży nad nami to widmo wojny, ale raczej te wszystkie przygotowania, które idą w Polsce, idą w tym kierunku, żeby ta wojna, która według analityków po 2030 roku może także pojawić się na odcinku europejskim, wydarzyła się koło granic Polski, a nie w Polsce. I myślę, że na to w najczarniejszym scenariuszu jest absolutnie gigantyczna nie tylko szansa, ale też pamiętajmy, co może nie być najlepszą informacją dla naszych sąsiadów. Polska jest ostatnim krajem w zasięgu odpowiedzialności amerykańskiej. Litwa, Łotwa, Estonia, zgodnie z postanowieniami szczytów natowskich, nie ma tego komfortu. To jest postawienie jakiejś granicy i to są ciężkie tematy, ale myślę, że też warto o tym mówić, bo możemy wspierać dzisiaj chociażby Litwę tym, by ona mogła kupić u nas rzeczy i się zabezpieczyć, ale to jest takie podwójna gwarancja bezpieczeństwa dla nas. Natomiast faktycznie tych ofiar śmiertelnych, poległych żołnierzy na Ukrainie jest bardzo dużo. Tam jest też bardzo dużo popełnionych błędów. To pewnie nie starczyłoby nam dzisiaj dnia, żeby o tym porozmawiać. Natomiast my się przygotowujemy do trochę innej wojny, mówiąc prosto. Wiadomo, że wojna, to zawsze też są polegli żołnierze. No nie ma co tego ukrywać. Ale u nas wejście piechoty to jest ostatni element, a u nich w tym momencie pierwszy. Po to mamy te wojska rakietowe, które jeszcze chcemy rozwijać. Po to mamy coraz większe wzmocnienie w siłach powietrznych, żebyśmy mogli głęboko atakować na terenie wroga. Mówiąc wprost, mamy w tym momencie uzbrojenie, które dosięga Moskwy, sięga za Moskwę. I mamy przede wszystkim już od wczoraj pierwsze F-35. One wejdą do służby takiej liniowej za rok, mniej więcej, w połowie 27, ale nawet wczoraj o tym rozmawiałem z generałem Nowakiem, dowódcą operacyjnym i takim głównym dobrym duchem polskiej armii, jeżeli chodzi właśnie o zdolności lotnictwa. Gdyby coś się działo, to bardzo szybką decyzją te F-35 nawet teraz mogą wystartować, już wspierać Polski, więc my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż Ukraina. Nie będziemy prowadzili wojny jak Ukraina, bo o tym mówią nasi wojskowi, jak Ukraińcy. Natomiast oczywiście no to nie jest tak, że obędzie się bez ofiar. To wiemy po Iraku, po Afganistanie. Tak? Gdyby dochodziło do jakiejś sytuacji bardzo granicznej, zawsze mogą być akcje dywersyjne. To jest największym zagrożeniem. Nie jakiś zmasowany atak, ale dywersja. No przecież wiemy, co się zaczęło dziać w Polsce po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, tak? Jak Rosjanie byli przygotowani do akcji dywersyjnych w Polsce.
12: No też wiemy, co się działo w 2014 roku w Ukrainie na wschodzie. To też się zaczynało od takich mniejszych akcji.
27: Tak, my teraz, wiesz, jesteśmy jednak na zupełnie w zupełnie innej sytuacji. Czy 5 lat temu, tak z ręką na sercu, powiedziałbyś, że będziemy mieli całą konstelację, a nawet już w drodze kilka konstelacji satelitów wojskowych?
12: Nie. Nie myślałem o tym też w ogóle 5 lat temu. To jest w ogóle inne ustawienie umysłu, że 5 lat temu człowiek o czymś takim nie myślał.
27: Inne kraje miały mniej bardziej. My już mamy dużą konstelację rozbudowywaną satelitów radarowych. Mamy zamówione satelity w Airbusie. Tak jest z obrazowaniem. Mamy pierwsze polskie satelity z obrazowaniem takim, powiedzmy to, nazwijmy to, fotograficznym. I już wojsko teraz się bardzo mocno rozgląda i analizuje możliwość postawienia na stałej orbicie satelity do komunikacji. Rosji, tylko dla Polski. Więc to są w ogóle rzeczy, które gdyby ktoś 5 lat temu powiedział, że będą, to wszyscy byśmy go pewnie wyśmiali. Ja bym pewnie w to nie uwierzył, że będą na to pieniądze, albo że będzie determinacja, żeby tak szybko to zrobić. I ta przewaga informacyjna nam dużo daje. Mówisz o tych zielonych ludzikach, 2014 rok. Rozpoznanie. My mamy po pierwsze już dużo więcej dronów, po drugie dużo więcej systemów właśnie radarowych, satelitarnych, a także lotniczych, czyli niezależnie czy masz chmury, czy nie masz chmur, to jesteś w stanie powiedzieć, czy gdzieś idzie człowiek, czy nie, bo to są tak dokładne systemy. I mamy NATO, mamy Amerykanów, wymiana informacji w NATO jest zupełnie inna, więc my wiemy te 7-8 godzin przed tym, jak Rosjanie rozpoczynają atak na Ukrainę, że on nastąpi, kolejna fala. Czasami wiemy kilkanaście godzin wcześniej, bardzo dokładnie. Jesteśmy i w stanie, mówiąc wprost, ich podsłuchać i jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Czy blefują, czy nie blefują. Więc, no i nie mieliśmy tego komfortu kilka lat temu. Mm-hmm. To już jest dużo. Oczywiście zawsze ktoś musi na końcu być tym odważnym i powiedzieć, to teraz. Musimy to zrobić, bo za 4 godziny będziemy zaatakowani, tak? I mam nadzieję, że będzie ta mądrość na tym etapie. Ale teraz chodzi o to, żebyśmy mieli czym odstraszać. I to idzie w dobrą stronę.
12: No to rytualnie trzeba zakończyć tę rozmowę takim wezwaniem, że miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego sprawdzić w praktyce. Bardzo dziękuję. Michał Stela, szef publicystyki Defense 24,5 z nami. 8.36, to oznacza, że za 4 minuty informacje w TOK FM, a potem będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co zmieni się, zacznie zmieniać się w restauracjach i gastronomii i hotelarstwie po sierpniu 2026 roku.
0: Autopromocja.
8: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
9: Po prostu nie mógł się doczekać.
8: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
9: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
8: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
9: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl. To się opłaca.
29: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
30: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Makabryczne odkrycie na posesji w Luteryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono m.in. szczątki płodów ludzkich, a także odpady medyczne. W sprawie zatrzymano byłą właścicielkę działki, 57-letnią Helenę Z., która jest lekarką. Więcej na ten temat piszemy na portalu tokfm.pl. Sąd nie przychylił się do wniosku o zablokowanie gali mieszanych sztuk walki, która ma się odbyć już jutro przy Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie, które kosztuje organizatorów co najmniej 60 milionów dolarów, zgromadzi na terenie Białego Domu i w jego pobliżu ponad 100 tysięcy widzów. Gala ma upamiętniać 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi. Będzie także to dzień 80. urodzin prezydenta Trumpa. Na koniec sport. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła trzecie miejsce w swojej koronnej konkurencji w slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Wolfsburgu. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczyk był szósty. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00. Teraz raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nie ma przekroczeń norm. W przerwach od deszczu i burz warto wybrać się na spacer. Do tego jak zawsze zachęcam. A kolejny raport smogowy w TOK FM dziś o 16:40.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 8.41, sobotni poranek Radio TOK FM. Filip Kakusz przy mikrofonie. Jest z nami Bartosz Malowaniec, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Państwu.
12: 12 sierpnia tego roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, które wprowadza w całej Unii Europejskiej zakaz używania jednorazowych mikroporcji. Co to są mikroporcje?
19: No chodzi generalnie przede wszystkim o saszetki zawierające ketchup i inne przyprawy, ale no to jeszcze sporo czasu, zanim ten sam zakaz wejdzie. Faktycznie PPWR, czyli rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast pewne ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, tak, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
12: To jest tak, że restauratorzy i branża gastronomiczna, branża hotelarska wiedzą o tym, że ten zakaz będzie wchodził w życie. Znają oczywiście harmonogram wprowadzania tych kolejnych obostrzeń. 2030 rok to jest ten rok przełomowy, jeśli chodzi właśnie o saszetki z ketchupem, cukrem, solą, śmietankę do kawy w takich malutkich plastikowych opakowaniach. Z tym, że im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie mogę objąć rozumem, jak wielka to będzie rewolucja właśnie dla branży gastronomicznej, bo nie dostrzegamy tego, natomiast to, tak jak kiedyś to były plastikowe słomki, jest wszędzie wokół nas. Czy był jakiś opór ze strony branży gastronomicznej?
19: Ja przyznaję, że nie słyszę na razie oporu.
12: No to ciekawe.
19: Tak, na pewno pojawi się dopiero prawdopodobnie tuż przed, bo to zazwyczaj branża się budzi rok przed wprowadzeniem pewnych zakazów i zaczyna walczyć. Natomiast ja bardziej zastanawiam się, porównuję do tego, co wprowadziła dyrektywa SUP, czyli dotycząca jednorazowych tworzyw sztucznych. I no tam faktycznie też było tak, że w ciągu kilku lat branża musiała się pozbyć jednorazowych kubeczków, na przykład styropianowych, tak, opakowań styropianowych, właśnie, nie wiem, tam mieszadełek, słomek, tacek i tak dalej, w związku z tym, znaczy talerzyków. W związku z tym, no jakoś to się udało, tak? Żyjemy bez tego. Coraz więcej jest różnych zamienników. Dodatkowo branża też musi pobierać opłaty za przekazywanie jakby dań właśnie w takich opakowaniach jednorazowych, które tam potem te opłaty lądują w budżecie marszałka. W związku z tym jakoś to funkcjonuje. Wydaje mi się, że również zacznie funkcjonować w przypadku również tych małych porcji pakowanych w saszetkach i spokojnie można wykorzystać różne opakowania wielokrotnego użytku. Jest sądzę, że jakby użytkownicy, czyli konsumenci również przyzwyczają się do tego typu opcji.
12: To teraz chyba najważniejsze pytanie, od którego może powinniśmy zacząć, mianowicie dlaczego ta dyrektywa? Jaki wpływ mają te jednorazowe opakowania na środowisko naturalne?
19: No tak, to faktycznie tu trzeba byłoby jeszcze się cofnąć do właśnie chociażby do dyrektywy SUP, tak? I dlaczego to wszystko jest wprowadzane przez komisję. To już komisja generalnie, żeby wprowadzić jakiekolwiek nowe akty prawne, nowe rozwiązania, robi wcześniej sobie badania, dlaczego, czy to ma sens, jak to mniej więcej wpłynie na gospodarkę, jak to wpłynie na środowisko. No i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o te wszystkie drobne tworzywa sztuczne, jednorazowe w szczególności, one były głównym powodem zaśmiecenia przede wszystkim mórz i oceanów. Również powodem powstawania mikroplastików w środowisku, który w zasadzie już teraz jest wszędzie. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki ma wpływ na człowieka, ale wiemy, że on już się odkłada również w naszych ciałach, tak? Bo jest bioakumulowalny. I generalnie to jest też takie troszeczkę też prewencyjne działanie, a jednocześnie, no wiadomo, zaśmiecenie środowiska wpływa na całą bioróżnorodność i 50% wszystkich odpadów właśnie śmieci, które były wyławiane z mórz, tak, i oceanów, to były właśnie jednorazowe pożywa sztuczne. No i tą drogą generalnie komisja zaczęła iść, najpierw dyrektywa SUP, wyłączająca część tych opakowań. Teraz poprzedza to częściowo te opakowania jednorazowe, również rozporządzenie PPWR. I właśnie mamy i tutaj te saszetki, mamy te malutkie opakowania w hotelach, na przykład na szampon, na mydła. To też zostanie w 2030 roku wycofane. Tak, no przy okazji również trochę innych rzeczy. Teraz akurat równo z wejściem tej dyrektywy nie będą mogli producenci, nie będą mogli stosować opakowań do kontaktu z żywnością posiadających tam powyżej jakiejś ilości takich substancji PFAS oraz metali ciężkich, i to będą musieli udowodnić to jako ocena zgodności tych opakowań, że zawierają mniej tych substancji. No, dla naszego zdrowia również.
12: A wracając jeszcze do tych jednorazowych saszetek, rozumiem, że one też były wyławiane z mórz, bo to są takie produkty, które nie podlegają recyklingowi, chociaż wydawałoby się, że jak są z plastiku, to by się udało.
19: No, niby tak, ale generalnie są chyba zbyt zanieczyszczone. Zazwyczaj takie produkty idą albo do energetycznego wykorzystania, czyli do spalenia generalnie. No a bardzo często też w takich krajach jak u nas też lądują na składowisku odpadów i tam się powolutku rozkładają. To ma oczywiście wszystko wpływ na zanieczyszczenie, a dodatkowo to są takie ilości odpadów, że do ich wyprodukowania w zasadzie tych saszetek musimy również zużyć paliwa kopalne, tak? Tutaj jakby wprowadzanie gospodarki obiegu zamkniętego, jednym z elementów jest właśnie ograniczenie wykorzystania tych kwali kopalnych, staranie się zawracanie do obiegu, wykorzystanie jeszcze raz tych samych rzeczy, materiałów, tak? Jakby recykling jest tym ostatnim etapem w przypadku gospodarki obiegu zamkniętym, natomiast jakby wykorzystanie ponowne, naprawa i tak dalej, to są te podstawowe, a już jeżeli chodzi o składowanie czy spalanie odpadów, to jest to już jakby jest poza gospodarką obiegu zamkniętym. W związku z tym, skoro nie da rady tych saszetek specjalnie recyklingować, no to trzeba pomyśleć, jak włączyć opcję na przykład właśnie ponownego wykorzystania, czyli opakowania, które można napełniać powrotem, tak, i po prostu na tej zasadzie korzystać z keczupu czy z tych innych sosów najróżniejszych w restauracjach.
12: To wracając do sympatyków sosów i keczupów w restauracjach, ale na wynos, to trzeba uspokoić, że te przepisy, które wchodzą w życie, przewidują wyjątki właśnie dla zamówień na wynos, także tak, dostaw tak, dla tak, placówek tak, medycznych, tak, że dostaniemy po prostu porcję sosu na kotlet i koniec.
19: Zgadza się. Placówki medyczne tutaj są wyłączone, w szczególności, ponieważ no, z wiadomych punktów wiadomego, tak.
12: No to jasne, że tutaj trzeba uważać i zadbać o czystość i sterylność tego, co jest przekazywane. Celem tej dyrektywy jest redukcja odpadów opakowaniowych do 2040 roku o 15% względem 2018 roku, jak czytam w założeniach. I to jest liczba, która wydaje się i duża, i mała. To znaczy, po takich dosyć gwałtownych zmianach, nie może nie gwałtownych, ale dużych zmianach, o których mówimy, ta redukcja będzie relatywnie jednak niewielka względem tego, co było jeszcze 8 lat temu. Zastanawiam się, gdzie jeszcze można iść dalej, żeby nie zaszkodzić gospodarce, nie wpłynąć bardzo na komfort życia europejskich społeczeństw, a jednocześnie dalej redukować te odpady opakowaniowe.
19: Znaczy, komisja akurat w PPWR mocno stawia na ponowne wykorzystanie i tutaj chce mobilizować również kraje, żeby takie opcje dawały i jednocześnie promowały. I tutaj chociażby w 2027, już za niecały rok, tak, wszyscy operatorzy gastronomii będą musieli jakby zgodzić się na to, żeby serwować dania w opakowaniach przyniesionych przez klienta. I to jest taki jeden już plus, tak, czyli ci, którym faktycznie zależy na tym, żeby nie powstawały te odpady opakowaniowe, mogą przynieść własne pudełeczko i taki na wynos sobie wziąć danie, tak, i tutaj jakby nie może być sprzeciwu. No i jednocześnie też Komisja Europejska chce wprowadzać opakowania wielokrotnego użytku i w sklepach, i w ogóle w horeka. W związku z tym już w 2029 10% opakowań, wolumenu opakowań w sklepach na przykład musi być wielokrotnego użytku. W związku z tym tutaj znowu mamy mniej tych opakowań jednorazowych, więcej wielokrotnego użytku. Kto chce wielokrotnego użytku, będzie mógł korzystać i wspierać planetę, tak? W związku z tym tutaj jakby jest ten potencjał, żeby zejść do tych 15%, pomimo tego, że my jako społeczeństwo z roku na rok więcej używamy opakowań w tym momencie. Także jakby ten trend musi się po prostu zacząć powoli odwracać.
12: No i jako społeczeństwo więcej używamy jednorazowych opakowań, a z drugiej strony na przykład Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz takiej zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów i tych jednorazowych opakowań. Czy rzeczywiście widzicie, że zmienia się podejście Polaków do tych opakowań jednorazowych?
19: Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle zmienia się podejście w ogóle do ekologii i do jakby postrzegania swoich działań w zakresie tego, jak wpływamy na środowisko. Już nie tylko mówię o opakowaniach, ale generalnie o wielu rzeczach. Chociażby plastikowe torebki, które kiedyś królowały wszędzie, jednorazowe. Teraz ich jest troszeczkę mniej. Bardzo często widzę osoby właśnie chodzące z własnymi torbami do sklepów, albo nawet pakującymi do kartonów i zabierającymi te kartony. Oczywiście karton to nie jest w zasadzie idealne rozwiązanie, bo to i tak musi pójść do recyklingu później. Natomiast jakby nie biorą, starają się nie brać tych plastikowych opakowań, jeżeli tylko mogą. W związku z tym tutaj jest to na plus. No i na pewno się zastanawiają czasem, czy przypadkiem nie skorzystać z tych opcji wielokrotnego użytku. Na przykład na imprezach kubki kaucjowane też jest bardzo dobry pomysł. W związku z tym jeden

0: Wiele znaków zapytania. Ja przypomnę Państwu, że to jest ta instytucja, która zgłasza wnioski o nominacje sędziowskie i awanse, a prezydent je akceptuje, ale może też nie akceptować. No właśnie. I chciałam także porozmawiać o wyborach prezydenta w Krakowie.
1: Dominika Wielowiejska zostaje z Państwem. Wybory w toku po informacjach. Informację przedstawi o 9:00 Emil Górny, a sobotni poranek dobiega końca. Program przygotowała Magdalena Sikoń, realizował Maciej Golczyński. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszy niedzielny poranek TOK FM od godziny 8:00.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Właśnie minęła 9:00, to są informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując zbliżającą się wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w Stanach Zjednoczonych po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratora chcą postawić zarzut.

0: w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Więcej na ten temat w informacjach o 10, a o polityce więcej już za chwilę w audycji Wybory w Toku. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Na działce należącej niegdyś do 57-letniej Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
1: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego,
0: mówił prokurator Krzysztof Ciechanowski, a Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, a za to grozi 12 lat więzienia. Teraz przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski uznał, że otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach jego kraju o członkostwo w Unii jest ważnym krokiem dla Europy. Oświadczył, że Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy. Na koniec sport. Polscy siatkarze przegrali w Chinach z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Dziś zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a jutro na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. Kolejne informacje o 10. Teraz czas na pogodę.
2: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie. Przelotnie popada deszcz, czy miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Białymstoku, 20 w Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 21 we Wrocławiu.
2: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na Wybory w Toku, a w studiu Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
5: Dzień dobry.
4: Jarosław Sellin, Prawo
6: i Sprawiedliwość. Dzień
4: dobry, witam. Michał Kubowski, europoseł Centrum. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica.
6: Dzień dobry.
4: Oraz Marek Szewczyk, członek Rady Liderów Konfederacji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
4: Chciałam zacząć naszą rozmowę od ostrej wymiany zdań w Sejmie, a rzecz dotyczy relacji polsko-ukraińskich, a także wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który mówił o tym, iż obywatele Ukrainy postrzegają UPA trochę tak, jak część obywateli postrzega żołnierzy wyklętych, to znaczy mają swoje ciemne strony w historii, ale mają też strony chwalebne. No i ta wypowiedź wywołała olbrzymią burzę. Przede wszystkim wielu krytyków uznało, że minister Szeptycki po prostu wyraził taką opinię, że UPA to tak jak polscy żołnierze wyklęci. A druga sprawa sprowadza się do tego, że nagle okazało się, iż opozycja pragnie sprawdzać pochodzenie wszystkich członków rządu czy urzędników. I może zacytuję wypowiedź Przemysława Czarnka z Sejmu, który powiedział tak. Rząd twierdzi, że pan Szeptycki jest z tego rządu, że ludobójcy ukraińscy nacjonaliści z OUN UPA to są tak jakby żołnierze niezłomni. Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. No i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość postuluje, żeby teraz sprawdzać korzenie każdego urzędnika? No i też drugie pytanie, ile pokoleń wstecz? I to pytanie kieruję do pana posła Sellina.
8: Redakcja radykalna i nawet mocno emocjonalna wynikała z tej niefortunnej wypowiedzi ministra Szeptyckiego, który powiedział, ja tę wypowiedź odsłuchałem, to nie było tylko tak powiedziane, że on streszczał punkt widzenia Ukraińców na ukraińską powstańczą armię, czy organizację ukraińską.
4: Tak jest imaginarium Ukraińców.
8: Nie, proszę tego odsłuchać ponownie. Moim zdaniem też z tym poglądem się utożsamiał i mówił o tym w taki sposób, jakby to był też również jego pogląd. I oczywiście zawsze w tych dyskusjach Ukraińcy, tak, używają tego argumentu, że przecież UPA walczyła z Sowietami, że to był główny wróg i walczyli aż do lat 50. i walczyli dzielnie i tak dalej, tylko zapominają o jednej rzeczy. Różnica między formacją zbrojną UPA, a formacjami zbrojnymi na przykład polskimi, czy żołnierzami wyklętymi, czy Armią Krajową, bo też mieliśmy niestety w domenie publicznej niefortunną wypowiedź porównującą UPA do Armii Krajowej. Różnica polega na tym, że Ukraińska Powstańcza Armia miała też dokumenty i ideologię ludobójczą, która w których to ideowych dokumentach postulowano czystkę etniczną na Ukrainie, czyli mordowanie nie Ukraińców. Ukraina ma być wyłącznie dla Ukraińców i trzeba innych mordować. Polaków, Żydów, osadników czeskich, kogokolwiek. No naprawdę nie znajdziemy w dokumentach polskich formacji zbrojnych tego typu skandalicznych ideowych przesłanek. Więc to jest skandal. To po prostu Polak no nie może takich rzeczy spokojnie słuchać, kiedy się taki porównań dokonuje. I Szeptycki, moim zdaniem, nie z powodu tego, że jest obywatelem polskim ukraińskiego pochodzenia, tylko z powodu tego, że miał taką jako urzędnik państwowy, jako wiceminister rządu, miał taką niefortunną wypowiedź, z tego powodu.
4: No ale Przemysław Czarnek mówi o Ukraińcach w rządzie, no a Janusz Kowalski zapowiada kontrolę wręcz poselską, żeby sprawdzać, kto tam
8: Ja oczywiście jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zajmuję się mniejszościami narodowymi w Polsce i mamy 80 tysięcy obywateli polskich, ukraińskiego pochodzenia i oni mają takie same prawa do karier zawodowych, jak każdy inny polski obywatel. Natomiast uważam, że Szeptycki powinien z tego rządu odejść, bo skompromitował ten rząd wypowiedzią porównującą UPA do żołnierzy wyklętych, a nie z powodu tego, że jest obywatelem polskim, ukraińskiego pochodzenia.
4: To pan poseł Kobosko, jakby pan bronił, o ile będzie pan bronił pana ministra Szeptyckiego?
5: Ja znam i szanuję profesora Szeptyckiego od lat. Do niedawna byliśmy w jednej partii. Nie jesteśmy już w jednej partii, ale mój stosunek do niego się nie zmienił. Powiedziałbym tak, że ta wypowiedź no nie była najbardziej fortunna w tym sensie, że jesteśmy w samym środku bardzo gorącego okresu i napięcia, które powstało no, w wyniku konkretnej decyzji prezydenta Zeleńskiego i w takiej konkretnej sytuacji trzeba niezwykle ważyć słowa, ostrożnie się wypowiadać. Miałem wrażenie, że profesor Szeptycki mówi bardziej jako historyk, specjalista niż polityk czy urzędnik państwowy i w tym kontekście w jakimś stopniu rozumiem falę krytyki, choć była to moim zdaniem krytyka zdecydowanie i jest przesadzona wobec niego, bo za chwilę okaże się, że to Szeptycki wywołał ten kryzys w relacjach, który jest w tej chwili, a to nie jest prawda. On powiedział, i tak znam jego opinię w tej sprawie, o stosunku, który na Ukrainie rzeczywiście panuje wobec większości Ukrainy, a szczególnie na Ukrainie Zachodniej, wobec żołnierzy UPA i w jaki sposób, w jakim stopniu jest to wykluczanie z wiedzy społecznej na Ukrainie tego, co Ukraińcy zrobili Polakom i tych strasznych wydarzeń, które miały miejsce. Więc w tym kontekście jest i pozostaje ta ogromna, nazwę to, praca domowa do odrobienia w relacjach ukraińsko-polskich i jakiekolwiek porównania stawione czy w Polsce, czy na Ukrainie, zrównywanie rzezi wołyńskiej do jakichkolwiek działań polskich władz, czy to, co słyszałem parę razy, że tu rzeź wołyńska i tu UPA, a tu z drugiej strony Piłsudski, jego działania. To są rzeczy skandaliczne, nieakceptowalne. Z jakiegokolwiek byśmy obozu politycznego w Polsce nie pochodzili, to jesteśmy co do tego zgodni.
4: Proszę Państwa, chciałam wrócić do pierwszego wydarzenia, które miało miejsce, to znaczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych i w efekcie, a zresztą po apelu Konfederacji, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ta decyzja nadal nie zapadła, mimo iż w poniedziałek zebrała się kapituła. Pałac Prezydencki nie ujawnia efektów prac tej kapituły. Ona ma tylko takie stanowisko doradcze, może wyrażać opinię. Pan prezydent potem sam podejmuje decyzję, ale taka decyzja wymaga kontrasygnaty premiera. Tymczasem Donald Tusk wyraził takie zdanie, że oto nikt nas nie podzieli, jeśli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie, że tutaj rząd i prezydent stoją w jednym szeregu. No i pytanie do pani poseł Gasiuk-Pihowicz, czy to trochę nie jest tak, że przez takie stanowisko premier trochę podsyca tę falę antyukraińskich nastrojów?
6: Panie redaktor...
4: Od razu powiedzieć, nie podpiszę takiej decyzji o odebraniu orderu Orła Białego.
6: Panie redaktor, pamięć o rzezi wołyńskiej, czyli ludobójstwie 100 tysięcy Polaków przez ukraińskich nacjonalistów jest święta i jakakolwiek gloryfikacja UPA jest po prostu niedopuszczalna, absolutnie tu nie ma przestrzeni na jakieś, że tak powiem, miękkie oceny. Mówię to, bo jestem polską polityczką i cała naprawdę Polska jest w tej sprawie zjednoczona. Ale rzeczywiście widzimy pewną różnicę w postępowaniu. Nie ma wątpliwości co do tego, że decyzja Zełenskiego była błędem. Widzimy różnicę w postępowaniu. Mamy premiera Polski, który stawia ponad wszystko bezpieczeństwo kraju i mamy dwóch prezydentów, którzy dla polityki wewnętrznej i uśmiechania się do środowisk prawicowych podejmują pewne działania. Polski rząd stawia na konkrety, najważniejsze dla pamięci ofiar, a mianowicie mamy pierwszą zgodę ze strony Ukrainy na wniosek IPN-u dotyczący ekshumacji. Ekshumacje przeprowadzane w dwóch wioskach, gdzie dokonano ludobójstwa od 350 do 1000 ofiar, które będą mogły liczyć na godziwy pochówek. W przestrzeni gospodarczej za chwilę mamy kongres gospodarczy w Gdańsku dotyczący odbudowy Ukrainy. W kwestii bezpieczeństwa mamy twardą współpracę. Wspieramy Ukrainę, jeżeli chodzi o pomoc w wojnie, którą toczy z Rosjanami. Wspieramy w jej aspiracjach, jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. Konkretne działanie. Jeżeli prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski chcieli działać na poziomie symboli, orderów, nazw, to jest ich sprawa, muszą z tego w tym momencie wybrnąć. I rzeczywiście to, co się wydarzyło z orderem, czyli to, że sam prezydent proponuje odebranie orderu, sam zwołuje kapitułę i w sytuacji, w której otrzymuje opinię od kapituły, rekomendacje od kapituły, jej nie ujawnia i mówi, że będzie podejmował decyzję w stosownym czasie. Rozumiem, że potrzebuje czasu do namysłu, ale jednak sama ta decyzja nieujawnienia tej decyzji w mojej ocenie będzie grała tylko i wyłącznie na korzyść Rosji, wprowadzając właśnie brak transparentności, pewien chaos. Znaczy ja jakby jak rozumiem, może zmienił decyzję, może ta opinia kapituły nie była taka, jakiej oczekiwał, ale w tym obszarze oczekuje transparentności i wyjaśnienia, co się znajdowało w tej opinii, bo naprawdę tylko z nieujawnienia tej opinii będzie się cieszyła Rosja.
4: Mam pytanie do Marka Szewczyka, członka Rady Liderów Konfederacji, bo to jest trochę tak, że prezydent bardzo ostro coś zapowiedział, mijają kolejne dni i ja widzę, że ten skrajnie prawicowy internet trochę z Karola Nawrockiego się nabija. Widziałam jakiś wpis Wojciecha Cejrowskiego, widziałam komentarz w Kanale Zero. No jak to, że najpierw tak ostro, a potem klapa, nic się nie dzieje, a co więcej, nawet nie wiemy, co orzekła kapituła. Znaczy powiem państwu, że według nieoficjalnych informacji kapituła w tej sprawie się podzieliła. Ja tak jak podejrzewałam, to jest moja hipoteza, że Zofia Romaszewska jest przeciwko temu. Ona jest członkinią tej kapituły. Ale jak właśnie Konfederacja patrzy na ten po prostu styl załatwiania tej sprawy prezydenta Nawrockiego?
7: Jesteśmy rozczarowani, że w tak symbolicznej sprawie po zapowiedzi prezydenta nie poszły dalsze kroki, tylko tak naprawdę poszła zapowiedź, później wstrzymanie. No i domniemanie, dlaczego to przeciąganie cały czas trwa. No nie ma tutaj żadnej woli ze strony ukraińskiej, żeby odwołać tą nazwę, czy jakiekolwiek inne działania podjąć, które by zmierzały na cel do tego, żeby nie gloryfikować tych bandytów z UPA, którzy mordowali, bestialsko mordowali Polaków, Żydów i inne mniejszości na ziemiach Małopolski Wschodniej i Wołynia. Więc tutaj zdecydowanie uznajemy, że działanie pana Zełenskiego spełnia wymagania ustawowe, artykuł 36 ustawy o orderach i odznaczeniach, w którym odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia. Gloryfikowanie osób, których ideologią było mordowanie Polaków, nasza eksterminacja naszych rodaków. I robienie to w taki sposób, jak oni to robili, bestialski sposób, z którego czerpali w zasadzie satysfakcję, no nie mieści się w tym, żebyśmy my oznaczali najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej taką osobę. No to po prostu jest niedopuszczalne, ale to jest kwestia tylko, powiedzmy, symboliki, ten order. Natomiast my się domagamy realnych, konkretnych działań, nacisków na stronę ukraińską, bo mamy ku temu możliwości, mamy ku temu w obecnej sytuacji geopolitycznej możliwości, żeby taki nacisk wywierać, aby strona ukraińska odcięła się od ludobójców, odcięła się od zbrodniarzy, bo Myślę, że w podobnej sytuacji, gdyby w Niemczech czy w innym państwie nadawano imię bohaterów jakiejś jednostki SS, no to również byłoby oburzenie na całym świecie, a to jest adekwatne porównanie jednostki SS, a nie jednostki AK czy UPA.
4: Premier Morawiecki składał kwiaty na grobie, na pomniku Brygady Świętokrzyskiej. Wiemy, że osoby z tego kręgu nawiązywały kontakty z Niemcami w czasie II wojny światowej.
8: Tak, ale
7: panie redaktor, różnicą jest służba na kolaborację z Niemcami Melnyka. Różnicą jest eksterminacja przez UPA,
4: z Niemcami
8: żeby ratować,
7: a różnicą jest Brygada Świętokrzyska, tak, która chciała ocalić tych ludzi. To są ludzie, którzy gdyby nie wyszli razem z Brygadą Świętokrzyską z terenów Rzeczypospolitej Polskiej, na które nacierała już Armia Czerwona, to skończyliby w jakichś bezimiennych dołach, czy skończyliby w lesie jako partyzantka w beznadziejnej sytuacji.
4: Jedną rzecz chcę przypomnieć.
7: Celem było przetrwanie narodu, przetrwanie tych ludzi, żeby oni mogli później budować i walczyć o odtworzenie suwerennego bytu państwowego.
4: Nie chodzi mi o to, żeby porównywać Brygadę Świętokrzyską.
7: Ale niech to wybrzmi, że Brygada Świętokrzyska nie czyniła żadnych zbrodni, które byłyby w taki sposób oceniane. Nawet
4: relacje historyczne są, że mordowali
7: alianci,
4: Żydów.
7: To są błędne relacje historyczne.
4: Żołnierze narodowości zbrojnych.
7: Pani redaktor, alianci uznali je jako jednostkę sojuszniczą. Myślę, że alianci nie uznaliby żadnej jednostki jako sojuszniczej, ta, która mordowała Żydów. Więc bardzo proszę tutaj o prawdę historyczną i Brygada Świętokrzyska w tych trudnych czasach
4: nie mogli tego wiedzieć, zrobiła... co robili żołnierze NSZ-u w lasach. Dobrze,
7: no jak to nie?
4: Ale... No nie, jednak nie mogli. Jeszcze jedna rzecz istotna. Chodzi mi przede wszystkim o to, znaczy nie chcę tutaj porównać Brygady Świętokrzyskiej z UPA i nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że w czasie wojny też pamiętajmy o naszej stronie, że były ciemne karty historii. Tylko tyle, bez porównań. Natomiast chodzi mi o coś innego.
7: Jedna rzecz, bo ciemne karty historii to jest bardzo takie zamgliste przedstawienie tematu, że my trochę byliśmy podobni w jakiś sposób. Nie, to musi jasno wybrzmieć, że żadna polskie ugrupowanie nie działało, nawet pospolici bandyci, którzy byli również działali w czasie II wojny światowej, nie zachowywali się w sposób taki jak UPA. Nikt nie mordował dla frajdy, nikt nie obcinał kobietom piersi, nie wyrywał chłona nienarodzonych dzieci, nie sadzał tam, nie zaszywał kota czy szczura. No takiej sytuacji nie było.
4: Chodzi mi o coś innego. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas słyszę, że tutaj nastąpiły nadzwyczajne okoliczności, a przecież Ukraina cały czas ma taki, a nie inny stosunek do UPA i pamiętamy dobrze, że Wiktor Juszczenko dostał Order Orła Białego, następnie nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, który był liderem UPA, i prezydent Lech Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości, z prawicy, bardzo ostro to skrytykował, ale nigdy, nigdy nie wnioskował o odebranie Orderu Orła Białego.
7: Czy Lech Kaczyński był z prawicy, to można oczywiście polemizować najlepiej z prawicą.
4: Okay,
7: natomiast, panie redaktor, to jest wymaga...
4: Jedno zdanie, pan Szewczyk i pan...
7: Wymaga to ogólnego przejrzenia wszystkich, którzy zostali odznaczeni orderami, czy naprawdę zostali słusznie odznaczeni. To wymaga szerszej dyskusji i szerszego przejrzenia tych osób, które są tymi orderami oznaczone. Dobrze, bo tam jest więcej osób, które moim zdaniem nie powinny, nie zasługują na to, żeby być oznaczone orderami polskimi.
4: Pan poseł, ale króciutko, ze względu na to, że wymieniłam Lecha Kaczyńskiego.
8: Ja uważam, że kluczowe w ocenach formacji zbrojnych z czasów II wojny światowej to jest to, jaka ideologia stała za działalnością poszczególnych formacji zbrojnych. Które ideologie były ludobójcze, a które nie. W przypadku UPA to była ideologia ludobójcza. Celem było po prostu ludobójstwo i to jest w dokumentach tej formacji zbrojnej zapisane. I jeszcze jedno pozwolę sobie powiedzieć, skoro nazwisko Lecha Kaczyńskiego padło, to przypomnę, że Jarosław Kaczyński z poprzednim prezydentem Ukrainy, spotykając się już po zajęciu Krymu, ale przed pełnoskalową wojną, powiedział mu wyraźnie, Ukraina... To było oczywiście symboliczne pewne określenie, czy skrót myślowy. Ukraina z banderą do Europy nie wejdzie. Ukraina została zaatakowana przez Rosję, bo chce ku Zachodowi. My też chcemy, żeby ona szła ku Zachodowi. Ale z takim dziedzictwem i kultywowaniem takiego dziedzictwa ona do tego Zachodu nie wejdzie, bo Zachód nie może zaakceptować wartości, na których się to państwo buduje, gloryfikując ludobójców. I to musimy Ukraińcom bardzo wyraźnie mówić, bo ta cała ich ofiara, wielka ofiara, wielkie poświęcenie, dzielna walka z Rosjanami może pójść na marne, jeśli oni będą kultywować ludobójców.
4: Dobrze, proszę państwa, ja wracam, pan minister Stefaniak zaraz zabierze głos, tylko wracam do jednej podstawowej kwestii. Prezydent Zełenski oczekuje, że prezydent Ukrainy zmieni decyzję i...
8: Nawrocki.
4: Przepraszam, Nawrocki oczekuje, że prezydent Zełenski zmieni decyzję, ale to się nie dzieje. Liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego. To się nie dzieje, więc najprawdopodobniej prezydent Nawrocki podejmie decyzję o odebraniu orderu. I moje pytanie do pana ministra Stefaniaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest takie. Czy pan uważa, że premier Donald Tusk powinien złożyć podpis pod taką decyzją?
7: Co zrobi premier Donald Tusk, będziemy wiedzieli dopiero po ogłoszeniu decyzji prezydenta Nawrockiego.
4: Natomiast ja pytam o pańskie zdanie.
7: Moje zdanie jest takie, że słuchając państwa wypowiedzi, mam wrażenie, że my zamiast szukać rozwiązania i jakby no, tonować ten kryzys, bo to jest kryzys, to pogłębiamy go jeszcze bardziej, bo dochodzą kolejne wątki. Pojawiają się te wątki. Ja nie neguję tego, że to jest jakby każdy ma prawo wrzucić kamyczek do tej dyskusji. Natomiast z punktu widzenia strategicznego, interesu Polski, to nie jest dobrze. Dlatego, że jak my wewnętrznie kłócimy się o to już, bo ten kryzys na linii stosunków polsko-ukraińskich przechodzi także na wewnętrzne podwórko, no to cieszą się tylko ci, którzy Polsce źle życzą. Powiem tak, od początku, i to jest moja diagnoza, wielokrotnie to mówiłem, powtórzę to raz jeszcze, niestety tam, gdzie wchodzi polityka i wchodzą emocje, tam, gdzie wchodzi to przysłowiowe łapu-capu, tam cieszą się wrogowie Polski. I tak było w przypadku tej zapowiedzi pana prezydenta Nawrockiego, bo ja absolutnie nie neguję tego, jeżeli pani mnie pyta, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Uważam, że to narzędzie, czyli odebranie orderu Orła Białego, jest takim narzędziem, które może zostać wykorzystane. Może. Tylko pytanie o to, czy zachowaliśmy pewną strategiczną hierarchię działań. Moim zdaniem nie. Ponieważ początkowo i to zrobił pan premier Kosiniak-Kamysz. On trochę przejął rolę prezydenta niejako, bo zachował się tak, jak trzeba. Czyli najpierw nagrał orędzie, czego Karol Nawrocki nie zrobił, żeby wytłumaczyć Polakom tak naprawdę o co chodzi. To orędzie było również publikowane w mediach ukraińskich. A druga rzecz, to zawezwał sobie przedstawiciela rządu ukraińskiego, czy też administracji prezydenckiej, wytłumaczył mu, dlaczego Polska ma pretensje i jakie są polskie oczekiwania stanowcze. Czyli zrobił to, co powinno być, a na końcu powinno być stanowisko takie, jakie było u prezydenta na początku, czyli jeżeli tego nie zrobicie, to my zastosujemy inne działania w postaci chociażby odebrania tego odznaczenia. Więc jakby hierarchia działań, czy też strategii po prostu nie było. I to jest gigantyczny problem. Natomiast bardzo ważny wątek, ja przepraszam, ale pan minister Sellin trochę uciekał od tego tematu i ja do niego jednak mimo wszystko wrócę, a mówię to dlatego, że ja pana ministra uważam za jednego z ostatnich takich racjonalnie myślących w tym radykalnym obozie prawicy. Panie ministrze, ogarnijcie pana Czarnka, no bo ten Czarnek to już po prostu zwariował. Przepraszam za wyrażenie, ale jeżeli szuka w cudzysłowie Ukraińców w polskim rządzie, to ja polecam panu Czarnkowi i mam nadzieję, że pan mu to przekaże, bo ja nie będę miał na szczęście chyba możliwości z nim rozmawiać, żeby sobie poczytał chociażby artykuły, które były publikowane w Rzeczpospolitej kilkanaście lat temu. Tam był piękny artykuł o chociażby kuzynach Jarosława Kaczyńskiego. Jeden nazywa się Mykajło, drugi Jurij. Jeden mieszka w Połtawie, drugi w Odessie. I mówię o tym nie dlatego, żeby kogokolwiek stygmatyzować, tylko dlatego, żeby dać jasny sygnał, że segregowanie kogokolwiek pod względem rasowym, wyznania, jakiegokolwiek, zawsze kończy się źle. Mieliśmy w historii już przykłady i powiem to z pełną odpowiedzialnością, złych ludzi, był taki smutny facet z wąsikiem, który zrobił awanturę na segregacji rasowej, robiąc politykę.
8: Niech pan nie galopuje.
7: Więc niech nikt nie idzie teraz tą drogą.
8: Ad Hitlerum to jest najbardziej prymitywna metoda stygmatyzowania.
7: Ale panie ministrze, mamy dzisiaj naprawdę wielu historycznych postaci, mnóstwo takich, na których można się wzorować, prowadząc politykę. Ale nie idźmy tą drogą, bo to się zawsze źle kończy. Ja wczoraj byłem na uroczystościach 80-lecia Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich. Rozmawialiśmy między innymi o tym. Tam nie było, to jest garstka już osób, ich naprawdę niewielu zostało. Ale nie było osoby, która by krytycznie nie podchodziła do tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce, właśnie w obszarze tej dyskusji, wywołanej niejako kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Szukanie Ukraińców, nie wiem, kogokolwiek innego. Za chwilę może będziemy pod kątem wyznań kogoś lustrować. Zawsze kończy się źle. I to mówili ci ludzie. Byli więźniowie obozu hitlerowskich.
6: Tak, nazwisko nie świadczy o patriotyzmie. Gdyby tak było, to trzeba to powiedzieć bardzo jasno, że połowa PiSu by musiała się tłumaczyć z niemieckich korzeni. No ale Wasserman, Schreiber, Fogiel, ale tak jest.
8: Ale pani
6: jest.
8: Się zagalopowała. No, ale to nie, pani jest. Teraz stropi.
6: Proszę, nie. Znaczy, jeżeli chcecie stosować ten argument, no to doprowadzam.
8: aluzję z powodu nazwiska. Zrobił to niestety na trybunie również Tusk.
6: Ad absurdum doprowadzał.
4: Panie pośle, zwracam się do Jarosława Sellina. Przecież niestety właśnie to zrobili politycy PiS-u postulujący, żeby tropić pochodzenie członków rządu. No niestety. Pan minister Standerski ma teraz głos.
9: To, o czym rozmawiamy, niestety zostało w taki sposób wprowadzone w spiralę nienawiści, że w tej chwili także to zaczęło dotyczyć osób, których takie dyskusje nigdy nie powinny dotyczyć. Czyli właśnie naszych urzędników państwowych, pracowników państwa polskiego, którzy nie służą temu czy innemu politykowi, tylko służą polskiemu państwu i robią to od wielu lat i będą to robić przez wiele lat, niezależnie od tego, który rząd będzie. Dlatego jest oburzające to, co zrobił pan poseł Kowalski z mównicy sejmowej, a później jest w wpisach internetowych. I jeżeli pan poseł Kowalski rzeczywiście zamierza zrobić to, o czym mówi, czyli chce wchodzić do ministerstw i chodzić po korytarzach, patrzeć na nazwiska na korytarzu, to ja tu oświadczam, że pana posła Kowalskiego z taką kontrolą do Ministerstwa Cyfryzacji nie wpuszczę.
4: Ale
9: nie ma zgody
4: pan
9: na to,
4: Nie ma zgody na to,
9: żeby ruszać tych, którzy powinni być z dala od polityki.
4: Panie ministrze, oczywiście chcę doprecyzować, nie to, żebym była adwokatką posła Kowalskiego, ale on potem ogłosił, że jemu chodzi tylko i wyłącznie o sprawdzenie, ilu obywateli Ukrainy jest w administracji rządowej.
10: Tylko to jeszcze gorzej, pani redaktor, bo nakręcił spiralę. To jest tak, że jak się w przestrzeni medialnej dzisiaj, szczególnie w internecie, puści tylko jeden sygnał, to ludzie sobie już resztę dośpiewają, a później się jeszcze z tych słów wycofał. To jeszcze gorzej o nim świadczy, tak naprawdę.
4: Tak, to w tym sensie rozumiem, że nawiązuje pan do powiedzenia, melodia czyni piosenkę.
9: Nie, a jeżeli panu posłowi Kowalskiemu zależy na tym, co napisał, czyli na wyciu tak zwanego lewactwa, to możemy się spodziewać, że on coraz bardziej się będzie radykalizował, że to będzie szło w coraz gorszym kierunku. I to jest właśnie to, ten najgorszy skutek dyskusji, którą prowadzimy, bo tutaj w studiu prowadzimy bardzo cywilizowaną i kulturalną dyskusję, ale niestety niektórzy wykorzystują to, żeby zwiększyć swoją widoczność w mediach, żeby zwiększyć swoją widoczność w kręgach bardziej radykalnych i to musimy przeciąć, to musimy stanowczo oddzielić tę dyskusję, bardzo ważną dyskusję, jeżeli chodzi o kwestię odbrania orderu prezydentowi Zełenskiemu. Gdyby pan prezydent Nawrocki
4: oglądał... Ale pan też
9: oglądał...
4: nie chce odpowiedzieć, czego pan oczekuje od premiera Tuska, bo ja widzę tak, że jedna strona
9: oczekuje od pana prezydenta Nawrockiego? Żeby oglądał wybory w toku, bo przez ostatnie 10 minut podpowiedzieliśmy panu prezydentowi Nawrockiemu co najmniej 5 różnych możliwych reakcji, które mógłby podjąć poza tą zapowiedzią niezrealizowaną, że odbierze czy nie odbierze order. Naprawdę, pan prezydent Nawrocki ma tyle narzędzi w ręku, ale wybrał akurat takie narzędzie, z którego teraz chyba się trochę wycofuje, nie wie co zrobić, nie wie podpisać, nie podpisać.
4: To jakie narzędzie byłoby najlepsze? Jeszcze raz powtórzmy to, panie ministrze.
9: Minister Sellin mówił o jasnej deklaracji, że nie będzie zgody Polski na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z takimi bohaterami. Minister Stefaniak przedstawiał reakcję w zakresie dyplomacji, wezwanie ambasadora, inne tego
10: mamy
9: typu
10: forum,
9: reakcje.
10: Odbudowy Ukrainy, no gdzie tak. Tutaj też mamy
9: też nasz
10: narzędzia
9: wpływ, tak. Kwestia naszego wsparcia w wojnie przecież. Mamy mnóstwo, cały wachlarz, a pan prezydent, nie wiem, czy nikt mu nie doradził, czy pan przydacz akurat był na urlopie i nie umiał mu powiedzieć, że wybrał takie narzędzie, z którego trudno, żeby teraz skorzystał, więc nikt się nie cieszy. Problem jest nierozwiązane, a pan prezydent zapędził się w kozi ruch. No i taki
6: no
9: skutek. Gdyby panią redaktor słuchał co sobotę, to może by było inaczej.
4: Jedno zdanie, panie pośle, bo naprawdę chciałabym
8: myśmy zrobili, jak byłem w rządzie w Ministerstwie Kultury, myśmy zrobili badania na Ukrainie w okolicach setnej rocznicy naszej niepodległości, czyli już po zajęciu Krymu, 4 lata po zajęciu Krymu. I kult Bandery był na poziomie 22%. 22% Ukraińców odpowiadało, to oczywiście regionalnie się różnie rozkładało. Zachód mocniej, wschód mniej. Mówiło, że Bandera to jest jeden z naszych bohaterów i tak dalej. Dzisiaj to jest ponad 50%. To znaczy, że
4: dlatego,
8: to jest...
4: Że jest wojna.
8: Nie tylko. To jest systematyczna...
4: To jest systematyczna
8: polityka historyczna przywództwa państwa ukraińskiego, które nad tym pracuje. I dlatego my musimy, jeżeli naprawdę... Bo oni chcą szczerze, moim zdaniem, ku Zachodowi. Jeżeli naprawdę chcą ten cel zrealizować, to musimy... To jest praca prawdopodobnie na lata, ale oni muszą w pewnym momencie się z tą ścianą zderzyć, że cały nasz wysiłek na marne. Chcieliśmy ku Zachodowi, a ten Zachód nas nie wpuści, bo mamy pomniki i kultywujemy
6: ludobójstwo. Pamięć o rzezi wołyńskiej jest święta, ale dlatego właśnie, że jest święta, trzeba o niej mówić w taki sposób, żeby Ukraińcy nas słyszeli i rozumieli, a nie żeby się cieszyli na Kremlu z tego.
11: Bardzo króciutko, pan Zenasz Szewczyk, ale króciutko.
7: Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego obdarzy z 2013 roku. Sława Ukrainie, herojem sława. Wiecie państwo, co była trzecia część? Śmierć lachom. Jeżeli polski były premier podnosi takie hasło na Ukrainie, to my się nie dziwmy, że tam następuje banderyzacja, bo on daje na to przyzwolenie i to są tylko puste słowa. Jedna rzecz tylko dotycząca tego szukania Ukraińców.
10: PiS
7: teraz bardzo głośno mówi o tych podwójnych obywatelstwach, o osobach, które mają, będzie szukał Ukraińców. No, ale przepraszam bardzo, to PiS ustawą wprowadził to, że ambasador Rzeczypospolitej Polskiej może mieć podwójne obywatelstwo, więc panowie z PiS-u, no uderzcie się piersi w pierś i zobaczcie, i zwróćmy uwagę na to, że nie chodzi tylko o kwestię tego, kto jakiejś narodowości, bo pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w połowie Rosjanką, jej matka była Rosjanką i nikt tego nie podnosi do debaty publicznej, nikt tego nie zarzuca pani Pełczyńskiej-Nałęcz, mimo tego, że jestem przeciwnikiem politycznym.
11: No właśnie
7: pani
11: pan
7: Nałęcz.
11: To wyciąga nie, i też ale, nie wiem po właśnie, co, nie, prawdę powiedziawszy.
7: Ale chcę pokazać właśnie, że to nie jest argumentem. To się staje argumentem dopiero wtedy.
11: To jest
7: wtedy,
11: tak, jakby pan mówił, nie chcę być złośliwy, ale nie, powiem, że...
7: Ale nie, panie rektor, to się staje dopiero argumentem wtedy, kiedy dana osoba głosi poglądy sprzeczne z polską racją stanu. I dlatego to się stało tematem w przypadku pana ministra Szeptyckiego dopiero dwa lata blisko po tym, jak przez wiceministrem, a nie było wcześniej podnoszone.
11: Proszę państwa, myślę, że po prostu chyba ta wypowiedź pana ministra Szeptyckiego została naprawdę mega napompowana z tego powodu, że niestety na czym boleje rosną takie nastroje antyukraińskie. Moim zdaniem one są podsycane zresztą przez farmy troli rosyjskich. Naprawdę uważajmy, naprawdę bądźmy ostrożni. Szanuję państwa poglądy. Nie, ja szanuję państwa poglądy wszystkich na temat rzezi wołyńskiej, ale naprawdę pamiętajmy, że tutaj no, istnieje bardzo systematyczna praca farm troli rosyjskich, zupełnie anonimowych, które podsycają rozmaite wpisy antyukraińskie.
7: Ale nieanonimowo ekspert TVP zrównuje UPA do Armii Krajowej za nasze publiczne pieniądze.
10: Ale to wszyscy doskonale wiemy, że to była skandaliczna...
11: Ktoś wypowiedział opinię bardziej...
10: Wypowiedź. Tak, ale to mam nadzieję, że... Ja mam jeszcze...
11: Panie ministrze,
10: będziemy teraz, co, mamy go w dyby zakuć? Nie wiem, jakie wnioski mamy wyciągnąć. Wie pan, to nie jest średniowiecze, no przecież nie będziemy go palić na stosie. No. Skrytykowaliśmy, jest krytycznie, to jest, oby jak najmniej takich wypowiedzi było. Natomiast, szanowni państwo, jest jeszcze jeden wątek. Myślę, że no właśnie to, co na początku powiedziałem, ten konflikt nam się rozszerza o wiele, wiele wątków, ale jedna rzecz. My musimy patrzeć na to z perspektywy rozdziału niejako też spraw bieżących i spraw historycznych. To, że stoimy na jasnym stanowisku co do tego, że historia ma być prezentowana w prawdzie i będziemy bronić polskiego stanowiska, to jest jasność. Natomiast trzeba też powiedzieć sobie jasno, że są sprawy bieżące, które są związane z wojną hybrydową i tutaj trzeba naprawdę bardzo, bardzo skrupulatnie to oddzielać i bardzo precyzyjnie działać, żeby nie dawać pożywki, tak jak pani powiedziała, tym trolom, czy też tym, którzy siedzą na Kremlu, bo oni się z tego cieszą.
11: Jedno zdanie, pan poseł Kowalski, dosłownie jedno zdanie.
12: Pani redaktor prosiła o konkretną odpowiedź. Ja nie jestem zwolennikiem odbierania orderu panu prezydentowi.
11: O, zawsze coś ktoś odpowiedział.
12: Wydaje mi się, pani redaktor stawia pytanie, a ja nie mam obaw takich i strachu, żeby określić jasno oczekiwania moje. Więc nie dla odbierania orderu, natomiast zdecydowane tak dla kroku strony ukraińskiej i prezydenta Zełenskiego. 12 dni do kluczowej i niezwykle ważnej w Polsce konferencji polsko-ukraińskiej w Gdańsku, gdzie tysiące ludzi przyjadą rozmawiać o odbudowie Ukrainy. W takiej dzisiejszej atmosferze trudno będzie o konstruktywny dialog, a to jest niezwykle potrzebna i ważna konferencja.
11: Proszę państwa, chciałam teraz zmienić temat, ponieważ wiele się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze chociaż trochę pamiętają, bo oczywiście historia jest dosyć skomplikowana, ale mamy nową Krajową Radę Sądownictwa i jej posiedzenie zwołał Zbigniew Kapiński, sędzia, którego prezydent Karol Nawrocki powołał na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nominacja sędziego Kapińskiego bardzo nie podobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu, dał temu wyraz. Słyszę, że PiS jest też bardzo niezadowolony z działań pana sędziego Kapińskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właściwie z tego, co się dzieje, tak do końca nie jest zadowolony, no nie jest zadowolona żadna ze stron, bardzo radykalnie artykułująca swoje poglądy dotyczące sądownictwa. I tak się zastanawiam, bo w PiS-ie jest głęboki podział. Pan sędzia Kapiński zwołał posiedzenie nowej KRS, mimo że PiS uważa, że to jest ciało nielegalne, bo jak rozumiem, PiS opuścił salę w momencie, kiedy było głosowanie w tej sprawie, panie pośle.
8: Dlatego, że bez zmiany prawa, bez zmiany ustaw, nagle koalicja rządząca odkryła, że ustawy, na podstawie których wybierano członków Krajowej Rady Sądownictwa, które były zdaniem koalicji rządzącej w czasie, kiedy była jeszcze opozycją, były skandaliczne, bezprawne, niekonstytucyjne, łamiące praworządność, latali do Brukseli na skargę w sprawie tych ustaw. Nagle na podstawie tych samych ustaw tą Krajową Radę Sądownictwa wybrali, puszczając, puszczając jednocześnie oko do środowiska sędziowskiego, że zamknijcie tą swoją korporację ponownie, nie będzie wam tutaj z zewnątrz nikt mieszał, bądźcie zamkniętą kastą i sami się powybierajcie, a my to klepniemy jako politycy w parlamencie. Więc moim zdaniem to nie jest naprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to jest powrót do patologii z przeszłości w postaci właśnie samowyborów.
11: Czy pan uważa, że sędzia Kapiński popełnił błąd, zwołując nową Krajową Radę Sądownictwa, i uważa pan, że powinna obradować stara?
8: Przypuszczam, że sędzia Kapiński szuka jakichś instrumentów do naprawy sytuacji, do jakiegoś kompromisu. Wybrał taką metodę, która naszym zdaniem najwłaściwsza nie jest, ale ja mu dobrych intencji nie odmawiam. Uważam, że trzeba tych metod naprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości szukać, ale też on bardzo jasno się wypowiada i moim zdaniem ma tutaj rację i moje osobiste wsparcie też ma, że koniec z gadaniem o jakichś neosędziach. Każdy, kto kwestionuje status, każdy sędzia, który kwestionuje status innego sędziego, powinien być czarną owcą w tym środowisku. On nawet zaproponował jakąś krótką ustawę jednozdaniową, która zakazuje po prostu kwestionowania statusu sędziowskiego i też ma w tej sprawie moim zdaniem rację. Ja uważam, że trzeba wreszcie z tym skończyć, bo z powodu przegranych w wyborach prezydenckich, żeście tę sprawę po prostu przegrali. Nie ma żadnych neosędziów, sędziowie są sędziami. Każdy, kto dostał dokument od prezydenta, jest sędzią. I druga sprawa, moim zdaniem, należy też, moim zdaniem, jakoś ustawowo w przyszłości nawet do tego doprowadzić, zakazać sędziom uczestniczenia w upolitycznionych stowarzyszeniach, które mają charakter partii politycznych. Bo oni przestają być wiarygodni dla obywateli, których sprawy rozstrzygają.
11: Pański klub zgłosił Łukasza... Pański klub zgłosił do Krajowej Rady Sądownictwa Łukasza Piebiaka. Bardzo przepraszam, panie ministrze, moje pytanie. PiS zgłosił Łukasza Piebiaka, który ma na koncie podejrzenie ze strony prokuratury o udział w aferze hejterskiej. Ja przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki z tego powodu Piebiaka odwołał z rządu PiS, a druga sprawa, prokuratura chce mu postawić zarzuty, że sfałszował podpis pod testamentem starszej pani po to, żeby przejąć jej mieszkanie. Sąd nie może tego ocenić ze względu na to, że nominaci PiS-u w Sądzie Najwyższym blokują uchylenie immunitetu. I tu jest ta kasta bezkarna, że nie może sąd niezawisły ocenić działalności pana Piebiaka, za to państwo, Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszacie go do Krajowej Rady Sądownictwa. Czy pan uważa, że to jest naprawdę moralny ruch?
8: Pani użyła określeń, jest podejrzany o coś tam, mówi się
11: prokuratura
8: o nim, że
11: prokuratura chce mu postawić zarzuty, jest wniosek o uchylenie immunitetu.
8: Czy coś jest udowodnione?
10: Kasta go chroni, nie może być udowodnione.
11: Ale wie pan, że
8: ma pani jakieś dowody, że to są prawdziwe oskarżenia?
11: Nie, ja bym chciała, żeby to sąd ocenił, a nie może, ponieważ nominaci PiS-u blokują uchylenie mu immunitetu.
8: Więc póki co, skoro nie ma żadnego werdyktu w sprawie tego sędziego, miał prawo kandydować i my mieliśmy prawo poprzeć
11: pan
8: go w kandydowaniu
11: tego,
8: do Krajowej Rady Sądownictwa. Taka była decyzja kierownictwa mojego środowiska politycznego i taką decyzję podjęto i w związku z tym go poparliśmy w tej Krajowej Radzie Sądownictwa.
11: Ja podkreślę, że premier Morawiecki odwołał pana wiceministra Piebiaka. Bardzo
6: tak,
11: proszę.
6: Pani redaktor, pani znaczy ta wypowiedź pana Selina jakby pokazuje jedno, że prawica znowu się kłóci, i teraz nawet PiS z prezydentem się kłóci. I znaczy, myślę, że zobaczymy, że to się tak skończy, że obie formacje, i Konfederacja, i PiS, i będą miały po kilkanaście procent. Ale przede wszystkim, naprawdę, z wypowiedzi pana posła Sellina wynika jednoznacznie, że w tym ataku bezpardonowym na niezależność sądów naprawdę nie chodziło o żadne idee, tylko chodziło po prostu o bezkarność dla ludzi, którzy rozkradali państwo. I dzisiaj my właśnie to zmieniamy. Ponad 100 pisowców ma zarzuty, ponad 30 ma akty oskarżenia. Są to ministrowie, politycy, posłowie, pisowscy nominaci.
8: I ten kryminalizujecie normalną działalność polityczną. Wygląda pierwsza tak. Ekipa, która nie, coś takiego
9: robi. Funduszu Sprawiedliwości, no jak
6: pan
9: możemy?
6: Pan przed chwileczką mówił, zakażemy, nakażemy. To właśnie wy wprowadzaliście zamordyzm. Wywaliliście prawie 130 prezesów sądów w ciągu jednego dnia faksami. Zaproponowaliście ustawę o Sądzie Najwyższym, która w ciągu jednej nocy pozbawiłaby wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, najważniejszego sądu w Polsce, możliwości wykonywania zawodu i przesunęłaby ich w stan spoczynku. To waszą twarzą był zamordyzm wprowadzany po to, aby wasi nominaci mieli bezkarność. Tylko po to. A zmiany, które my wprowadzamy, są zgodne z orzeczeniami europejskich trybunałów, z polską konstytucją, z zaleceniami Komisji Weneckiej, która mówiła bardzo jasno, sędziowska część Krajowej Rady Sądownictwa ma być wybierana przez środowisko sądziowskie, bo ma być reprezentacją.
11: Dobrze,
6: tego środowiska
11: pani poseł, ja mam pytanie.
6: My to właśnie
11: zrobiliśmy. To jest dyskusja, którą prowadzimy od dawna, ale tak. Ja mam takie pytanie. Czy nie czas, żeby na przykład minister Waldemar Żurek uznał, że sędzia Kapiński został jednak mianowany przez prezydenta na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
6: Pani redaktor, to się nie może z prostej przyczyny zdarzyć. Dlaczego, że pan sędzia Kapiński jest neosędzią? Po prostu. No, aby zostać sędzią w Polsce, potrzeba
11: sędzią Sądu Najwyższego.
6: Potrzeba dwóch elementów.
8: Pani Munada, czerwony, żółty, czy zielony?
6: Aby zostać sędzią w Polsce, potrzeba dwóch elementów. Po pierwsze, wyboru przez Konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, po drugie, powołania. Pan Kapiński został wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną w sposób niezgodny z Konstytucją. Koniec, kropka.
11: Ale
6: to,
11: poseł,
6: co najważniejsze, tylko proszę dać mi dokończyć. Dzisiaj mamy uchwałę programową nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej zgodnie z Konstytucją, z europejskimi standardami. I ona mówi bardzo jasno, zajmujemy się tym, co interesuje najbardziej Polaków. Chcemy przywrócić tych sędziów starszych, którzy zostali przez PiS wypchnięci w stan spoczynku, tylko dlatego, że chcieli orzekać zgodnie z polską Konstytucją, z europejskimi standardami. To jest naprawdę około 150 osób w Polsce. Zajmiemy się nominacjami zgodnie z literą prawa. 1000 etatów w tym momencie czeka. Tego potrzebują Polacy. Potrzebują przyspieszenia w wymiarze sprawiedliwości, a PiS jak zwykle się kłóci.
8: A co z 3000 sędziów, proszę, którzy dostali
11: państwa,
8: nominację od prezydenta Dudy? Co pani z nimi zrobi?
11: Nie, to już jest
8: jak odwraca głowę.
11: Nie, była dyskusja
8: co
11: na ten temat,
8: zrobi?
11: Ale
8: pani jaki kolor na czoło? Czerwony, żółty czy zielony?
10: Znowu pan się kolorami, panie ministrze, to spokojnie, bo to akurat jest kwestia, która świadczy dobrze o obecnej władzy, ponieważ nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka i chcę uratować tych, których uratować się da w tym bagnie, które zrobił pan Ziobro. Niestety,
11: proszę,
10: bo tego
11: państwa,
10: bagna się nie da osuszyć. Przez 2 lata nie można tego zrobić. To jest takie wielkie bagno.
11: Będzie miał pan jeszcze głos. Kropka. Teraz pytanie do pana posła Kowalskiego. Dlatego, że tutaj istnieje pewien problem, bo pani poseł ma wyraziste stanowisko, ale prawda jest taka, jeżeli nowa Krajowa Rada Sądownictwa, którą obecna koalicja rządząca uważa za legalną i ją zwołuje pan sędzia Zbigniew Kapiński, no i ta rada się zbiera, to znaczy, że ta rada uznaje, iż sędzia Kapiński jest prezesem Sądu Najwyższego. Ja chcę państwu pokazać po prostu stopień zapętlenia prawnego tej sytuacji. Panie pośle.
12: A stopień zapętlenia jest gigantyczny, ponieważ PiS był niezwykle skuteczny w zdewastowaniu wymiaru sprawiedliwości, podstawowych instytucji tego wymiaru. Jeżeli w połowie 26 roku nadal rozmawiamy o sytuacji w KRS-ie, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, to widać, jak sytuacja jest dramatyczna i to jest zapętlenie. I ja nie oczywiście nie udzielę czarno-białej odpowiedzi, dlatego że widać, jak skomplikowana ta sytuacja została, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. To, co się dzieje w tej chwili wokół KRS-u, jest próbą leczenia sytuacji tak naprawdę i przywracania właściwego sposobu funkcjonowania. Krajowej Radzie Sądownictwa. Dla mnie było charakterystyczne i symboliczne, kiedy nowo wybrany szef KRS-u, przewodniczący KRS-u, sędzia Zawistowski, zapowiedział, że KRS postara się powrócić do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, organizacji europejskiej, z której KRS za czasów rządów PiS-u został wyrzucony. Został wyrzucony za łamanie podstawowych norm funkcjonowania niezależności wymiaru sądownictwa. Ja mam nadzieję, że KRS wróci do tych europejskich norm już na nowych zasadach funkcjonowania i że w związku z tym zaczynamy odbudowywać zaufanie także do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tak, kto kogo teraz uznaje, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią, ja się zgadzam z tą definicją neosędziów, bo tak po prostu było, ale też pamiętam i stanowisko partii, do której należałem, Polski 2050, było takie, że odpowiedzialność zbiorowa nie jest właściwym sposobem traktowania wszystkich sędziów, którzy byli wtedy nominowani za czasów funkcjonowania tamtej KRS, bo po prostu innej KRS nie było. Natomiast dzisiaj musimy, jeszcze raz powiem, musimy przywrócić podstawowe zasady funkcjonowania i to, co się dzieje w KRS-ie i to, co w tym tygodniu się działo, jest krokiem we właściwą stronę.
13: Absolutnie, proszę Państwa, nie ma zapętlenia. My systematycznie sprzątamy po prostu po PiS-ie. Wykonujemy orzeczenia europejskich trybunałów, polskiego Sądu Najwyższego i spełniamy standardy konstytucyjne.
11: Pani poseł, powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ktoś nie uznaje sędziego Kapińskiego jako prezesa Sądu Najwyższego, no to nie powinien się zgadzać, żeby on zwołał posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Na tym polega to zapętlenie, o którym ja mówię. Ale mam pytanie do Marka Szewczyka, bo ja jednak wracam do Łukasza Piebiaka. Ja widzę, że wasz nominat do Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Łukasz Zawadzki bodajże, ramię w ramię z Łukaszem Piebiakiem, naprawdę, no, jest to postać bardzo kontrowersyjna, chce rozwalać pracę KRS. Czy naprawdę państwo chcecie się podpisywać pod wszystkimi patologiami PiS w sądownictwie, które się działy, a nie, dla mnie Łukasz Piebiak jest emanacją tego.
7: Jestem krytyczny do zarówno postaci pana Piebiaka, jak i tego, co robił PiS, i teraz tego, co robi obecna koalicja, bo spójrzmy...
11: No ale wasz nominat jest w tej samej organizacji, co Łukasz Piebiak i chce grać razem z nim w tej grze.
7: Ale nie miał żadnych wypowiedzi do tej pory politycznych, nie zabierał głosu.
11: Bardzo dużo ma wypowiedzi politycznych. Naprawdę, proszę spojrzeć w sieci.
7: Na jedną rzecz. PiS zmienia ustawę o KRS. Wybiera na podstawie tejże ustawy skład Krajowej Rady Sądownictwa. PiS uznaje, że to dobra ustawa, właściwa KRS. Koalicja Obywatelska uznaje, że to nie jest, nie uznaje tej ustawy. Następuje zmiana władzy, znów trzymamy cały czas, PiS uznaje, koalicja nie uznaje. Ale już w tym czasie PiS skarży do Trybunału Konstytucyjnego, składa wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją własnej ustawy. Czy oni na pewno tą ustawę, którą uchwalili chyba w 2018 roku, czy ona jest na pewno
8: procedury, którą zgodna?
11: No tak, nie,
7: tej konkretnej procedury,
11: panie
7: pośle, o której się wywaliście o własne
11: dzieło.
7: Sznurówki. Tak. Naprawdę zrobiliście spektakularny fikołek, bo zaskarżyliście,
11: tak,
7: bo Trybunał Konstytucyjny wydał w formie zabezpieczenia decyzję o tym, że Sejm nie powinien wybrać Krajowej Rady Sądownictwa bezwzględną większością głosów. Natomiast co zrobili politycy PiS-u? Wyszli z sali, wyciągnęli karty i się okazało, że Sejm wybrał kwalifikowaną większością głosów Krajową Radę Sądownictwa, no bo stu kilkudziesięciu posłów PiS-u nie wzięło udziału w głosowaniu, tak reprezentowali
11: tak
7: w tym czasie obywateli. I co się dzieje? Ustawa się nie zmienia ani o literkę, ani o przecinek,
13: ale
7: nie jest zmieniona.
13: Ale praktyka się zmieniła.
7: Pani poseł, proszę mi dać dokończyć.
13: Dobrze, ale powie pan, że praktyka się zmieniła?
7: Ale proszę dać mi dokończyć. Zobacz, pani co powiem. Większość Krajowa Rada Sądownictwa zostaje wybrana przez posłów Koalicji Obywatelskiej, większość ich rządu i następuje zmiana. PiS nie uznaje,
13: no nie,
7: a Koalicja Obywatelska uznaje.
13: Pan fundamentu zmiany.
7: To, że państwo...
13: Że sędziowie wybrali, a my nie zmieniliśmy ani przecinka. Ani
7: nie.
13: Przecinka.
7: Ale wybrali Piebiaka? Wybrali Piebiaka?
13: Oczywiście, że tak.
7: Sędziowie
13: wybrali. No to pan
11: wybrali,
13: o czym pan mówi.
11: To
13: tak, ale wybrali sędziowie Piebiaka.
7: Ale,
13: i tak my
7: ale,
13: się na to
7: poseł,
13: zgodziliśmy
7: ale,
13: w imię walki o niezależność
7: poseł,
13: wymiaru sprawiedliwości.
7: Ale to, jaki tryb był przeprowadzany bez żadnego trybu tak naprawdę prawnego, wybór w sądach, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to,
13: znaczenie,
7: że pogłębiacie państwo chaos, anarchię i paraliż państwa.
13: Wręcz
7: to ma znaczenie, pani poseł. Ja się zgadzam, że z panią...
11: Zgadzam się z panią
7: w kontekście tego, że PiS nie wprowadzał reformy wymiaru sprawiedliwości, tylko reformę, że za waszych na stołkach mają być nasi i to była wymiana czysto kadrowa, ale wy robicie dokładnie
13: nie.
7: to samo.
13: No nie, Boże, absolutnie
7: ale pani
13: nie.
7: Poseł,
13: sędziowie nie zostali wybrani przez nas. Zostali wybrani przez środowisko sędziowskie. Nie słyszał pan przed chwileczką argumentów pana posła z PiSu?
7: Jak nie zostali
13: PiSu?
7: Wybrani przez was, skoro na podstawie tej samej ustawy w parlamencie głosowaliście
13: na
7: nowe
13: sprawy. Proszę państwa, my nie zmieniliśmy ani przecinka.
7: Ale to jest
10: jest cały czas narracja pani i Unii Europejskiej. To się zmieniły intencje, więc wróciła jakaś
13: polityczna praktyczność. Nie, praktyka się zmieniła,
10: państwa, nie intencje. Praktyka jest taka, że na podstawie tej samej ustawy, którą kwestionowaliście, powołaliście skład Krajowej Rady Sądownictwa, którą teraz odwrotnie
11: chcecie. Proszę państwa, ja bym bardzo prosiła, żebyście pozwolili mi powiedzieć, naprawdę, bo ta dyskusja jest jałowa. Powiedzmy słuchaczom, tak, po
10: ale cierpią
11: ci
10: obywatele, na tej ja cierpię, cierpią obywatele, pana, na tym, co
11: naprawdę,
10: państwo robicie.
11: Nie. Bardzo proszę.
10: No, jak nie cierpią?
11: Proszę państwa, naprawdę, musimy to wyjaśnić słuchaczom i tak. Nie róbmy chaosu. Rzeczywiście KRS została wybrana na podstawie przepisów, które dziś obowiązują i które PiS uchwalił. Natomiast koalicja rządząca rzeczywiście wskazała te osoby, które zostały wyłonione w wyniku prawyborów przeprowadzonych na podstawie, tutaj podkreślmy, prawa o ustroju sądów powszechnych, które pozwalają prezesom sądu zwoływania zgromadzeń i opiniowanie kandydatów. I koalicja rządząca nie zgłosiła żadnego swojego kandydata, tylko wybrała tych, którzy zdobyli największą liczbę głosów, a frekwencja w tych zgromadzeniach wyniosła 58%. I taki jest pełny obraz tej sytuacji. I błagam, nie mieszajcie słuchaczom w głowach
10: więc
11: tej sprawie.
10: Więc, panie redaktor, bądźmy precyzyjni. Ustawa pozwala na opiniowanie kandydatów, a nie na prawybory, o których
9: nie,
10: pani powiedziała.
9: Ale
10: nie
9: ma żadnych niech pan się już nie prawyborów. Minutę dobrze. Temu pan jest, powiedział, że nie było
11: opinii. Wyraził pan swoje zdanie. Bardzo proszę, to pan minister Sanderski.
10: Ale nadal nie ma podstawy do prawyborów żadnych.
9: Minutę temu pan mecenas powiedział, że nie było żadnej podstawy prawnej, a teraz, jak już usłyszał, że była jednak podstawa prawna do opiniowania, to mówi, że nie, to było jednak opiniowanie. To było jednak opiniowanie, ale mówił pan 3 minuty temu zupełnie co innego. Więc proszę już nie. Zobaczyliśmy tutaj te podwójne standardy. Jakie są w PiS-ie, bo wybór na podstawie ustawy to absolutny skandal, Trybunał Stanu, straszne rzeczy, ale jeżeli pan sędzia Kapiński zwołuje radę na podstawie właśnie tych przepisów, no nie, to nieoptymalnie zrobił, to mógł zrobić lepiej, ale szuka rozwiązania. Następne podwójne standardy PiS-u, że trzeba tym sędziom zakazać uczestnictwa w tych upolitycznionych stowarzyszeniach i w ogóle nie przechodzić koło manifestacji nic. No ale jak sędzia Schab chodzi na kongresy partii Brown, a nie, no to wszystko okej, to wszystko
11: nie
9: to
11: no, go, jest Stowarzyszenie to Prawnicy dla Polski.
9: I jest inne stowarzyszenie
11: pana Piebiaka.
9: Jest inne stowarzyszenie pana Piebiaka i jeżeli są jakieś podejrzenia o twarde przestępstwa, nie polityczne, twarde przestępstwa z kodeksu karnego, no nie, to chronimy. No, to sędzia Piebiak to dobry człowiek, członek rządu Prawa i Sprawiedliwości, sędzia Schab, fantastyczny, pewnie będzie kandydował na posła z listy Brauna, ale nasz człowiek. Więc widzimy, te podwójne standardy PiS-u dzisiaj są jak w soczewce, właśnie w momencie, kiedy są prowadzone działania dotyczące poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i teraz przed Krajową Radą Sądownictwa, poza tym wszystkim w dyskusji, co mamy ważne zadania. Kwestie wakatów w sądach, kwestie stanowisk KRS, kwestie skarg złożonych do Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały rozpatrzone. Dużo pracy przed nimi i na tym też powinniśmy się w następnych tygodniach skupiać, żeby te prace wykonywali właśnie tak, jak należy, a nie tak, jak pan prezydent blokuje, czy tak, jak PiS chce nam wytłumaczyć.
10: To jest, jakby podsumowując znowu to wszystko, praprzyczyną kłopotu jest to, że w 2016 albo 17 roku pan Jarosław Kaczyński w myśl zasady, jak w dobrej polskiej komedii Babka Pawlakowa, powiedział: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Od tego się wszystko zaczęło. I dzisiaj jakby próbujemy posprzątać ten bałagan w sposób taki, jak potrafimy, w miarę poruszania się, i robi to minister Żurek. Ja byłem wielokrotnie, nie wiem, czy państwo mieli okazję być na posiedzeniu zespołu do spraw przywracania praworządności. To naprawdę tam naprawdę mądre głowy prawnicze spotykały się nie po to, żeby kogoś stygmatyzować, tylko po to, żeby w jak najmniej dolegliwy sposób dla systemu wymiaru sprawiedliwości doprowadzić go do jakiegokolwiek ładu i porządku. I to się w tej chwili dzieje. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Polska płaci gigantyczne pieniądze, kary. To też trzeba zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że głupie decyzje, które były, przepraszam, podejmowane wiele, wiele lat wcześniej, powodują, że pieniądze po prostu wypływają, bo trzeba płacić
13: odszkodowania.
10: No po prostu. I to też jest bardzo ważne. jasne. Pan prezydent nie pomaga, bo zawetował ustawę. Nie w myśl zasady takiej, żeby było dobrze czy lepiej, tylko w myśl zasady złośliwości politycznej. A wracając jeszcze do wątku Telewizji Republika i pani sędzi. Ja nie mówię, że to jest, panie ministrze Selin, zgodne czy niezgodne z prawem. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że sędzia, która ma udziały w medialnym kombinacie wspierającym PiS, wydaje decyzję dotyczącą byłego już na szczęście ministra sprawiedliwości, który zostaje korespondentem tej stacji. No, czy to nie jest jakiś układ? No, nie widzi pan problemu? Ja widzę ten problem. Może to wszystko jest lege artis, ale na pewno nie jest etycznie i moralnie jakoś w porządku.
11: Jest prawo stron składania wniosku o wykluczenie sędziego z powodu rozmaitych okoliczności. Z tego związku, więc tutaj tego nie negujemy. Proszę państwa, nasza część radiowa dobiega końca. O godzinie 10 w Radiu Tok FM program Wspólna Sobota, Wybory w Toku zostają w internecie. Zapraszamy na kanał Tok FM na YouTubie. A dyskutowali w studiu Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Kobosko, europoseł Centrum, Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe, Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.
14: Dziękuję.
11: Nowa Lewica, Marek Szewczyk, Konfederacja. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszam teraz na informacje Tok FM, a my wracamy do dyskusji już na kanale na YouTubie. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Co tu się robi?
17: Wrzuca się puszki, za to kupujemy jakieś pieniążki.
18: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa. W Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent Karol Nawrocki leci do USA. Szef polskiej dyplomacji apeluje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za oceanem ma się pojawić także Robert Lewandowski. Są sensacyjne informacje w sprawie przyszłości naszego napastnika, a w tych informacjach także sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwach, zalety i zagrożenia. Już za chwilę w informacjach. Jest 10. Informacja TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując zbliżającą się wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a dziś wiceprezesa PiS, Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. O czym więcej już teraz Tomasz Węska.
4: Według szefa polskiej dyplomacji w związku z tym, że prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na imprezę, która ma uczcić urodziny Donalda Trumpa, jego wizyta ma charakter prywatny, a to oznacza, że Rada Ministrów nie przedstawiła kancelarii prezydenta swojego stanowiska. Radosław Sikorski nie pomija

0: jednak okazji do apelu.
1: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
0: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Ameryce jutro. Ma tam być m.in. gościem gali mieszanych sztuk walki organizowanej dla uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydenci mają spotkać się, by rozmawiać w cztery oczy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Teraz sensacyjne doniesienia zza oceanu. Prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz, który nie zdradził jeszcze, gdzie zamierza grać w kolejnym sezonie, ma pojawić się w Chicago. Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których zyskał 120 bramek, co daje mu 14 miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszechczasów. Wracamy do kraju. Wielkopolska chce walczyć z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków przez nastolatków. Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w Wielkopolsce są alarmujące, twierdzą samorządowcy. Blisko 90% 17 i 18-latków pije alkohol, a ponad połowa się upija. Problemem są także narkotyki. Chcemy z tym problemem walczyć przez edukację, mówi wiceprezydent Piły, Paweł Jarczak.
3: Taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii czy specjalisty z komendy powiatowej, jest nie do przecenienia.
2: A takie spotkania odbywają się w łącznie 5 miejscowościach regionu, to m.in. Złotów, Kalisz czy Ostrów Wielkopolski. Czas na temat weekendu do GFM. Ponad połowa polskich firm inwestuje w sztuczną inteligencję, aby wspierać środowisko pracy. Tak wynika z najnowszego badania rynku pracy przeprowadzonego przez SD Works. Raport pokazuje jednocześnie, że AI już dziś ogranicza zapotrzebowanie na niektóre stanowiska lub zadania. Jak korzystać ze sztucznej inteligencji w życiu codziennym, ale też w pracy?
4: Nawet jeżeli próbuję skorzystać ze sztucznej inteligencji do rozwiązania jakiegoś problemu, aby na pewno się upewnił, że ten chatbot sugeruje mi rzeczy, które są zgodne z rzeczywistością, oparte na wiarygodnych źródłach. Nie ufam nadmiernie tym odpowiedziom, które uzyskuję, ponieważ no, mogą być one mylące.
5: Jednocześnie powiedzmy, że sztuczna inteligencja jest tak dobra, jak my ją nakarmimy. Modele językowe cały czas się coraz bardziej doskonalą, ale człowiekiem chyba nigdy nie będą.
4: Niedawno uczestniczyłem w takiej dyskusji, w której no właśnie osoby specjalizujące się w tym zakresie zastanawiały się, co będzie, jeśli sztuczna inteligencja przejmie absolutnie wszystkie zawody. Nie przyznam, ciągle te scenariusze nie przekonują. Myślę, że jest wiele takich dziedzin życia, gdzie po prostu no, z potrzeb ludzkich będzie wynikało to, że po drugiej stronie powinien stać człowiek, a nie maszyna i że no, ciągle nasze zaufanie nie będzie tak wielkie, żeby w pełni pozwolić na zastąpienie ludzi sztuczną inteligencją.
2: A z redaktorem naczelnym portalu demagog.pl Marcinem Kostelskim rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. A jako, że to nasz temat weekendu, więcej piszemy na portalu tok.fm.pl. Czas na sport. Magda Linet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w Hertogenbosch. Obydwoje po drugiej stronie siatki będą mieć utytułowanych rywali. Linet zmierzy się za niespełna godzinę ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krecikową, a Majchrzak zagra wieczorem. Polak w ćwierćfinale odniósł jedno z najważniejszych zwycięstw w karierze. Pokonał 4. rakietę świata, Feliksa Ożeralisma.
6: Był to bardzo solidny mecz w moim wykonaniu od samego początku do końca. Miałem plan, byłem bardzo dobrze przygotowany do spotkania i od pierwszej piłki go realizowałem. Felix jest w czołówce od wielu, wielu lat. Musiałem też być bardzo kliniczny i odważny w ważnych momentach i wydaje mi się, że taki byłem.
2: Na turniej w Holandii to jeden z turniejów na trawie, podczas którego zawodnicy przygotowują się do Wimbledonu, a ten zaczyna się w Londynie już 29 czerwca. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Teraz przed nami pogoda. Od 19 stopni w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Białymstoku, przez 20 w Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 21 we Wrocławiu. Sporo chmur w całym kraju, niemal wszędzie. Dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: audycja wspólna sobota. Witają się z Państwem Anna Sobańda i Rafał Turowski.
9: Dzień dobry, witamy. Zaczynamy nasz program od właśnie rozpoczętych 46. warszawskich spotkań teatralnych. A naszym gościem jest dyrektor Teatru Dramatycznego, organizatora tychże spotkań Wojciech Faruga. Dzień dobry, Wojtku.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: No dziękujemy, że wstałeś, zważywszy na fakt, że wczoraj był bankiet po premierze Anioła Zagłady. W tym roku ta najważniejsza teatralna warszawska impreza jest pod hasłem Przełom. Tak sobie myślę, że znalezienie hasła czy też motta spotkań teatralnych oczywiście pozwala tę imprezę uporządkować, ale również chyba ogranicza.
10: Wydaje mi się, że tak jakby z takiego mojego doświadczenia programowania festiwali, a rzeczywiście jakby to jest coś, czym zajmuję się od ponad kilkunastu lat, rzeczywiście jakby jest to pewne ograniczenie, natomiast ja chyba jednak wolę ten porządek, który pozwala to wprowadzić. Poza tym te hasła nie są te hasłami, które są zawsze otwarte. W zeszłym roku programowaliśmy festiwal i teraz właśnie zapomniałem, pod jakim hasłem, zaraz sobie przypomnę. W tym roku są to przełomy i jest to hasło, które rozumiemy dość szeroko, zarówno jakby przełomy w życiu społecznym i politycznym, ale też jako przełomy w życiu osobistym i rzeczywiście takim bardzo osobistym spektaklem No Jogurt for the Dead Tiago Rodriguez'a otwieraliśmy festiwal przedwczoraj.
9: Mhm. Przegląd najciekawszych spektakli tego sezonu w kraju, no bo z nich skonstruowane są warszawskie spotkania teatralne. No i słychać też głosy niezadowolenia, ale to zawsze co roku. Pytanie, na ile jesteście jako organizatorzy na nie gotowi odpowiedzieć, że zabrakło tego albo innego przedstawienia, które z jakichś powodów było ważne.
10: A jakiego zabrakło?
9: No na przykład chętnie bym obejrzał nie tylko ja, zdaje się, bardzo głośne i dobrze oceniane Lubiewo z Teatru Współczesnego we Wrocławiu, Jędrzeja Piaskowskiego.
10: Lubiewo jest rzeczywiście spektaklem jakby świetnym, natomiast jakby my staramy się programować festiwal tak, i taka była tradycja, że jakby w 26 roku pokazujemy premiery z 25 roku. Mhm. Głównie, w sensie takim czasami jakby w różnych przypadkach jakby pokazujemy jakby w tym roku nawet premiery z 26. Natomiast to, że nie ma Lubiewa w tym roku na festiwalu, nie znaczy, że nie będzie go w przyszłym, bo jakby jest to premiera dość świeża, więc mamy jeszcze przyszłą edycję, żeby zaprezentować ten bardzo dobry spektakl.
9: Mhm. Wydaje się, że dwa takie najgłośniejsze polskie spektakle, które zobaczymy na tegorocznych spotkaniach, to są przedstawienia Marcina Wierzchowskiego, dodajmy, że z tego roku przecież, i Katarzyny Minkowskiej z Olsztyna, prawda?
10: Wydaje mi się, że jakby wszystkie spektakle, które prezentujemy, i zarówno polskie, jak i zagraniczne, to są naprawdę świetne przedstawienia. Więc ja bym tutaj jakby daleki był od tego, żeby jakby dokonywać jakichś rankingów osobistych i gradacji, co jest ważniejsze, a co nie jest ważne. Mniej, bo to od razu powoduje, że pewne spektakle uznajemy za mniej ważne. Więc ja zapraszam na wszystkie, bo wydaje mi się, że ten program, i tak go staraliśmy się ułożyć, jest bardzo ekumeniczny. I jakby myślę, że widzowie i widzki warszawskich spotkań teatralnych znajdą tutaj jakby różne estetyki, różne tematy i różne teatralne języki, i jakby wydaje mi się, że ten pluralizm jest jakby podstawą jakby tego festiwalu, jakby zawsze występuje, że tak naprawdę związany jest z jego tradycją i bardzo staramy się to kontynuować.
9: Mhm. Opowiedz proszę w dwóch słowach o spektaklach zagranicznych. No mamy już za sobą, więc tego spektaklu już nie obejrzymy. Wspomniany przez ciebie No Yogurt for Death. A co przed nami?
10: Mamy dzisiaj jeszcze spektakl Mariny Otero, jakby artystki, choreografki argentyńskiej pod tytułem Ayub, który rzeczywiście jest najnowszą pracą Mariny, tak naprawdę jeszcze jakby jest takim etapem tej pracy, nieostatecznym. Jakby jest to rzeczywiście absolutnie niezwykła artystka, którą mogliście Państwo oglądać, jakby jej spektakle można było oglądać w Polsce w Nowym Teatrze, ale też byliśmy bardzo szczęśliwi, że spektakl Kilmi pokazywaliśmy w momencie, kiedy programowaliśmy razem z Julią Halewską Lewińską festiwal prepremier w Bydgoszczy 2 lata temu. No i tak naprawdę praktycznie na zakończenie festiwalu, bo festiwal kończy się w tym roku 24 czerwca i 21 czerwca na dużej scenie Teatru Dramatycznego zaprezentujemy spektakl Berenice, inspirowany klasycznym francuskim tekstem w reżyserii Romeo Castelluccio i że Isabelle Huppert, wielką gwiazdą, ikoną francuskiego i teatru, i filmu, w roli właśnie Berenice.
9: A powiedz, jeśli można, jak się na przykład sprowadza do Warszawy taką gwiazdę jak Castellucci? Dzwonisz do artysty, mówisz, słuchaj, no mamy w Warszawie taki festiwal prestiżowy, to może byście przyjechali, zagrali. I on mówi, no pewnie przyjeżdżamy, czy to jakoś inaczej?
10: To jest akurat dość, to jest jakby dość specyficzna produkcja, dlatego że dość mały włoski teatr wyprodukował taką jakby no, ogromną produkcję. Natomiast to są jakby takie rzeczy, w sensie w Polsce teatr funkcjonuje bardzo mocno w oparciu o system repertuarowy, a jakby no, te produkcje zachodnie, one są jakby, no, jakby system teatralny jest po prostu inny, więc tam jakby mały teatr może wyprodukować naprawdę gigantyczny spektakl, natomiast jakby on ma też taki format festiwalowy, bo otwieraliśmy open call dla performerów, którzy wystąpią tu, bo jakby 12 mężczyzn z Polski będziecie Państwo mogli zobaczyć oprócz Isabelle Huppert w spektaklu. I jakby jest, żeby zmniejszyć koszty również, bo jakby te osoby są jakby zapraszane w miejscach, w których grane, jakby wprowadzane w ciągu paru dni prób do spektaklu i tak rzeczywiście, no, jakby część spektakli Romeo Castelluccio dokładnie ma taki format. Natomiast no, jakby w sensie takim najpierw musimy rozpoznać taki spektakl, później podjąć decyzję, że jakby rzeczywiście jest to spektakl, który chcielibyśmy zaprezentować w Warszawie. No i rozpoczynamy wielomiesięczny proces jakby rozmów z producentem, jakby dotyczący jakby realizacji wszystkich warunków technicznych, wszystkich riderów, jakby no, dogadania wszystkich szczegółów, jakby i to jest tak, taki proces, który no w tym momencie jakby z spektaklem Berenice dobiega do szczęśliwego finału. Natomiast czasami jakby różne rzeczy stają na przeszkodzie. No, czasami się okazuje, że rzeczy techniczne są nie do przeskoczenia. Czasami jakby nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań finansowych. Więc no, to tak jest akurat z festiwalami, że my w tej chwili z jednej strony jakby bardzo się cieszymy, że trwa 46. edycja warszawskich spotkań teatralnych, ale jednocześnie cały czas tak naprawdę już pracujemy nad kolejną i jakby już ten program składamy jakby z częścią zespołów, zwłaszcza zagranicznych, jesteśmy w kontakcie i jakby już pewne decyzje i pewne rzeczy jakby w tej chwili pracujemy, albo to już jakby od paru miesięcy nawet pracujemy nad edycją warszawskich spotkań teatralnych, do której Państwa zaprosimy w przyszłym roku, która będzie odbywała się pod hasłem Terytoria.
9: Myślę sobie, że nie ma nic bardziej cieszącego czy dyrektora niż kolejki pod kasami, no więc kolejki do spektakli warszawskich spotkań teatralnych są, mimo tego, że wszystkie chyba przedstawienia, jak czytamy na stronie internetowej, są wyprzedane. Jak wygląda sytuacja z wejściówkami?
10: Przed każdym spektaklem sprzedajemy wejściówki. To rzeczywiście jakby to jest tak, że tegoroczna edycja warszawskich spotkań teatralnych sprzedała się wyjątkowo szybko i na wskroś. Wyprzedaliśmy wszystkie bilety. Natomiast rzeczywiście jakby tam są pewne rezerwacje, jakby sobie się taki, jakby to jest dość skomplikowany system sprzedaży. Ja myślę, że nie będę teraz Państwa zanudzał. Natomiast jakby cały czas, jak Państwo widzicie, jakieś pojedyncze bilety wracają do nas i one wracają do sprzedaży, więc tak naprawdę zaraz po ogłoszeniu programu jakby okazało się, że wszystko jest sprzedane, natomiast jak Państwo wejdziecie na stronę, to przy niektórych tytułach pojawiła się aktywna ikonka kup bilet i tam można jeszcze na część spektakli kupować bilety, bo one wracają do systemu, to są jakieś pojedyncze sztuki, natomiast przed każdym spektaklem można kupić wejściówkę i zobaczyć, więc ci z Państwa, którym nie udało się do tej pory kupić bilety, jakby no jeżeli będą chcieli, to myślę, że jeszcze w trybie właśnie wejściówki przed spektaklem na wszystkie te tytuły będzie możliwość wejścia na te tytuły.
11: A tak na zakończenie, który spektakl poleciłby Pan komuś, kto dzisiaj z naszej audycji dowiedział się o festiwalu i chciałby zobaczyć jakieś wyjątkowe przedstawienie?
9: Jedno.
10: Bardzo. Bardzo serdecznie zapraszamy. No, najbardziej oczywiście zapraszamy na premierę Teatru Dramatycznego, na Anioła Zagłady w reżyserii Daty Tawadze, gruzińskiego reżysera. No, nie będę ukrywał, jest to spektakl, z którym jesteśmy jako zespół najbardziej związani, bo jakby produkowaliśmy go przez ostatnie 3 miesiące i bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego, jak wczoraj został przyjęty spektakl premierowy. Natomiast ten spektakl gramy jeszcze dzisiaj, natomiast ci z Państwa, którzy jakby nie mają możliwości zobaczenia go dzisiaj, zapraszamy go do Teatru Dramatycznego w lipcu, dlatego że zgodnie z tradycją sceny w lipcu odbywa się tak zwany letni przegląd Teatru Dramatycznego, w którym gramy te tytuły, które Państwo najbardziej lubią z naszego repertuaru, ale również wszystkie premiery, które odbyły się w mijającym sezonie teatralnym.
9: Warszawskie spotkania teatralne po raz 46 do 24, ile pamiętam, czerwca w Teatrze Dramatycznym i nie tylko. Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego, był z nami. Pięknie Ci dziękujemy.
11: A już po informacjach zapraszamy na rozmowę o warszawskiej samochodozie.
7: Autopromocja. Sprawy różne.
12: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
7: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro.
15: Emocje rosną.
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.

0: i 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Światowicz 500 gramów, 9,99 za sztukę. Oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek, przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski uznał, że otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach do jego kraju, do członkostwa w Unii Europejskiej, jest ważnym krokiem dla Europy. Oświadczył, że Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy. Po przejściu gwałtownych nawałnic, w tym tornad przez środkowy zachód USA, około 500 000 odbiorców w kilku stanach nadal jest bez prądu. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3, poinformowały media. Według CNN czwartkowa fala nawałnic przyniosła porywy wiatru o sile huraganu i co najmniej kilkanaście tornad, które uderzyły głównie w Illinois i Indianę. Pobity przez portugalską turystykę w zeszłym roku rekord liczby turystów będzie trudny do poprawienia. Jednym z problemów to zniszczone zimą przez orkany tereny wypoczynkowe, w tym plaże, które rząd Portugalii zamierza teraz pilnie odnowić. Kolejne informacje o 10.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest audycja Wspólna Sobota w Radiu TOK FM, 22 minuty po godzinie 10. Teraz porozmawiamy o komunikacji w największych polskich miastach, na przykładzie Warszawy, w której to Warszawie pojawił się niepokojący, jak się wydaje, trend odchodzenia od komunikacji miejskiej oraz inny trend, wzrastający bym powiedział, niewidzianego przedtem potoku aut do Warszawy wjeżdżających.
5: A naszym gościem w tej rozmowie będzie pan Jarosław Osowski z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, miło mi.
5: Panie Jarosławie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego komunikacja miejska, mimo tego, że Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wydaje na nią coraz więcej, traci pasażerów?
6: Przyczyny są różne i obawiam się, żeby nie wystarczyło nam czasu w audycji. Ja tylko zasygnalizuję, że mimo tych wydatków rosnących na komunikację, słabnie oferta, bo to nie jest wszystko, że są niskie ceny biletów. Ostatnia podwyżka była w Warszawie w 2013 roku. No, jednak nie ceny decydują wyłącznie, ale oferta, czyli częstotliwość kursów w rozkładzie, to, że na pewno autobus, tramwaj przyjedzie i czas przejazdu, to się przede wszystkim liczy. I to się pogarsza i dlatego, między innymi dlatego ludzie rzadziej korzystają, a też dlatego, że rozprasza się coraz bardziej i rozlewa zabudowa do granic Warszawy, poza granicę i tam nie ma w ogóle komunikacji miejskiej. Ludzie wtedy wsiadają w samochody i ta rzeka aut się wlewa do Warszawy.
4: No ta diagnoza, o której pan przed chwilą powiedział, no jest doskonale znana władzom i miasta i Zarządowi Transportu Miejskiego. Mówimy nie tylko o Warszawie, o największych polskich miastach. To dlaczego nic z tym nie robimy?
6: No to jest pytanie do rządzących. W Warszawie prezydentem jest Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Wydawałoby się, że powinien mieć przełożenie na swoją partię i jakieś znaczące zmiany, na przykład wprowadzenie ustawy metropolitarnej, żeby zarządzanie całym obszarem było spójne. Czyli ustalanie właśnie, jak ma wyglądać transport miejski czy podmiejski, żeby ta sieć była jednolita, żeby była wspólna taryfa biletowa w pociągach dowożących do miasta, w autobusach gdzieś na obrzeżach poszczególnych gmin, żeby były wygodne węzły przesiadkowe. No to wszystko się liczy i tutaj z tym rządzący niewiele robią od lat i takie teraz są efekty.
5: Tu pojawia się też takie zjawisko, że trasy ekspresowe, takie jak S7 czy S8, które no miały odciążyć stolicę od tego transportu, zwłaszcza tego ciężkiego, sprawiły, że napływ samochodów do centrum miasta jest coraz większy, a to z kolei związane jest chyba z tym, że jakby no rozrasta się ten warszawski obwarzanek.
6: To prawda, budowa tych tras ekspresowych, bezkolizyjnych oczywiście jest bardzo ważna i one są potrzebne dla systemu transportowego państwa, ale w przypadku Warszawy one spowodowały, że stały się głównie wlotówkami, tak? Czyli że jest no, w miarę wygodny wjazd do samego miasta, już nie do centrum, bo potem samochody stoją w korkach coraz dłuższych. Natomiast no, chciałoby się też, żeby była jakaś oferta transportu publicznego dla tych ludzi, którzy... No ja tego nie popieram, sam bym się nie zdecydował na wyprowadzkę z Warszawy. No, no wiadomo, że ceny są ogromne mieszkań, to jest kolejny powód takich zmian złych w transporcie. Ale wracając do tych wlotówek, no potrzebne też są linie szynowe, które wykraczają poza Warszawę. No tak jest w wielu miastach na zachodzie Europy. No ja widziałem we francuskich miastach tramwaje, na przykład w Grenoble wyjeżdża tramwaj daleko, daleko poza miasto, zbiera pasażerów z tych osiedli podmiejskich. No aż by się prosiło, żeby tak było u nas. W Łodzi jest jedna taka linia i to się chwali, a w Warszawie niestety nie mamy. Na przykład do Ząbek jest od lat planowany tramwaj, do Raszyna. To wszystko właśnie powinno być zarządzane na poziomie metropolii, zarówno koszty budowy, jak i potem eksploatacji tych linii. No dlaczego metro nie wyjeżdża już na ziemią, nad ziemią, już nie musi w tunelu, tak? Gdzieś dalej poza Warszawę. Mamy świetną sieć pociągów podmiejskich, ona jest usprawniana. Na linii Otwockiej teraz mamy budowę dwóch torów dodatkowych i pociągi będą jeździły osobno, dalekobieżne i podmiejskie. Kursy będą częstsze i to jest fantastyczne, ale niestety ta zabudowa się rozprasza poza korytarze linii kolejowych czy transportu szynowego i ludzie wsiadają do samochodów. No to już jest bardzo niepokojące.
4: W takich miastach jak Poznań czy Sopot, no Sopot jest miastem turystycznym, więc może to nie jest najlepszy przykład, ale Poznań aż tak bardzo turystyczny nie jest. Wprowadzono drastyczne, powiedziałbym, podwyżki cen za parkowanie w centrach miast, również w soboty i nagle w tych miastach w sposób zupełnie cudowny, niespodziewany okazało się, że są miejsca do parkowania i że można bez problemu zostawić samochód. W Warszawie niestety jest to niemożliwe, bo parkowanie jest bardzo tanie. Znów.
5: Weekendy darmowe dodajmy.
4: Weekendy dodajmy, że darmowe. No to skoro mamy parkowanie tak tanie, no to nic dziwnego, że przesiadamy się do samochodów.
6: Dokładnie, to jest kolejny powód, dla którego no, kierowcy tak chętnie wjeżdżają do centrum, ponieważ te ceny parkowania są śmiesznie niskie. No to 4,5 zł za pierwszą godzinę. Tyle samo płaci się w ścisłym centrum, co na Obrzeżach gdzieś daleko, na Mokotowie czy Ochocie. No to nie ma prawa działać. Poza tym na zachodzie Europy są limity godzinowe, że nie można parkować dłużej niż na przykład 2 godziny w jakimś obszarze miasta w ścisłym centrum. No tego u nas się nie wprowadza.
4: Ale to jest oczywiście decyzja polityczna, panie Jarku, prawda?
6: Tak, oczywiście. No ja słyszę teraz, że od radnych czy polityków Koalicji Obywatelskiej, że nasi wyborcy to są kierowcy, albo że nasi wyborcy mają takie aspiracje, żeby mieć domek z ogródkiem pod miastem, oni nie będą z tym walczyć. No ale na litość boską, no do czego to doprowadzi? No, to nie są żadne domki z ogródkiem, to są jakieś w ogóle szeregówki ściśnięte jedna obok drugiej, gdzie adresy są, już brakuje liter w alfabecie, więc są ulice Celulozy, 107XYZ.
4: No, nie wiem, czy nie robi pan adresy sobie wrogów w podwarszawskiej klasie średniej w tym momencie. Myślę, że trochę tak.
6: No, ale to muszą brać pod uwagę skutki swoich decyzji dla siebie i dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, tak? No bo to będą tracić godziny na dojazdy codzienne. No to się na tym cierpi życie rodzinne, cierpi życie towarzyskie. No i też cierpi społeczeństwo, tak? Bo potem my się zmagamy z tymi korkami, ze smogiem.
5: No ja myślę, że my tutaj teraz wkraczamy trochę w temat kryzysu nieruchomości, a to jest jakby zupełnie inny, znaczy one się ze sobą wiążą,
6: ale to
5: oczywiście.
6: Się bardzo z tym wiąże, tak,
5: wiążą się ze sobą. Natomiast no też wiemy, że ludzie po prostu nie wszystkich stać na mieszkania w centrum w Warszawie. Ale wracając
6: no,
5: do
6: ale
5: tej...
6: to miasto powinno coś w tej sprawie robić i zaproponować, tak? No można budować miasto może budować swój zasób mieszkaniowy, powiększać właśnie w centrum, żeby zatrzymywać mieszkańców, w tym zawody potrzebne, tak jak nauczyciele, policjanci. Oni wszyscy, znaczy no nie wszyscy, ale duża grupa z tych zawodów bardzo potrzebnych, miasto kierowcy autobusów, dojeżdżają gdzieś z bardzo, bardzo daleka.
4: Tak jest taka linia metra, taka linia metra w Wiedniu, wydaje mi się, że o numerze drugim, która została kilka lat temu doprowadzona na środek Szczerego Pola. Po prostu jechało metro na środek pastwiska. Po czym okazało się, że tam dopiero powstanie za jakiś czas osiedla mieszkaniowe, więc tam najpierw zbudowano linię metra, żeby ci ludzie mieli czym dojechać do centrum, a dopiero później zbudowano to osiedle. No szkoda, że u nas jest to po prostu niemożliwe.
5: W Warszawie robi się na odwrót. Zresztą temat takiego mądrego zagęszczania miasta to też jest ważny temat, jeśli mówi się o takim planowaniu transportu. Ale wracając do transportu publicznego, czy pana zdaniem te planowane dwie dodatkowe linie metra zmienią coś w tym temacie?
6: Mówimy o trzeciej linii metra i o czwartej linii metra. No absolutnie trzecia linia metra to jest ogromna pomyłka i coś absolutnie zbędnego, a nawet szkodliwego, ponieważ to będzie kosztowała miliardy, a nie przyniesie właściwie żadnego efektu komunikacyjnego, transportowego. Dla słuchaczy spoza Warszawy to będzie taki odcineczek krążący po jednej z dzielnic Pradze Południe, wymagający przesiadek do drugiej linii metra. No jest to zaplanowane kompletnie beznadziejnie. Już na przygotowania utopiono 100 milionów złotych. No oby na tym się skończyło i żeby przyszła jakaś refleksja, żeby budować tą czwartą linię metra z północy na południe Warszawy, Starchomina, gdzie są ogromne osiedla, to już jest daleko od centrum. Tamtym mieszkańcom się bardzo przydał taki szybki dojazd metrem tutaj do dzielnicy biurowej na Woli Nowej i dalej przez Ochotę, przez Służewiec, gdzie też jeszcze zostało dużo biurowców do Wilanowa. Te prognozy dla czwórki, dla linii czwartej metra są na poziomie podobnym jak dla pierwszej, a nawet są odcinki, gdzie ruch ma być większy. To jest bardzo ważne, żeby mądrze planować rozbudowę metra, bo to jest najdroższy system. Warszawa wydaje przynajmniej miliard złotych co roku na kontynuowanie budowy drugiej linii, a potem no prawie miliard rocznie jest wydawanych na utrzymanie metra. I tutaj mam taką refleksję, bo słychać różne dziwne pomysły polityków, żeby 10 miast w Polsce miało swoje linie metra, albo żeby Kraków miał linię metra. Od lat jest tam dyskusja. Ja nie wierzę, że metro w Krakowie powstanie, bo no ich na to nie stać. To jest miasto bardzo zadłużone. Oni z trudem utrzymują to, co mają, komunikację miejską. No a skąd wziąć pieniądze na budowę metra i jeszcze potem utrzymanie tego systemu.
4: No, tam podniesienie cen biletów w Krakowie bardzo źle się skończyło dla prezydenta. Panie Jarku, bo wracając do metra jeszcze, ja mam takie pytanie, nie będę ukrywał, trochę wstydzę się go zadać, to pytanie, ale zaryzykuję, bo mnie to bardzo ciekawi. Ponieważ pan wie wszystko o komunikacji miejskiej, to pewnie pan wie również to, po co w metrze są bramki.
6: No, to jest odwieczna dyskusja w Warszawie. Ja długo byłem zwolennikiem bramek w metrze. No, tutaj są argumenty, że one regulują ruch, że no, są takie różne wydarzenia.
4: Ale co to znaczy, regulują ruch?
6: Trzeba zatrzymać tłum, który wchodzi na przykład po różnych imprezach, czy marszach, czy no, żeby po prostu ludzie nie pospadali z peronów na tory. Wtedy można zamknąć, regulować. Ale na co dzień w warunkach warszawskich, no to jest jednak dość upiorne, uciążliwe. Ja wtedy jeździłem metrem, musiałem z plecaka wyciągać bilet, pukać zawsze przed tą bramką, stać, tu metro mi uciekało. Więc też słyszę argumenty, żeby uszczelnić system, żeby nie wchodzili gapowicze czy osoby
4: ale
6: bezdomne.
4: Ale kontrole są prowadzone też za bramkami, na peronach i w pociągach.
6: Tak, są kontrole, a poza tym to jest absolutnie mit, że to jest system zamknięty, bo można zjechać sobie windą. Widzę też przeskakujących przez te turnikety, przez te bramki, niektórzy przeskakują, więc no wydaje się, że jest to system zbędny, wiele miast go nie ma. Ja przyjąłem argumenty ruchów miejskich w pewnym momencie, że to rzeczywiście jest większe utrudnienie niż korzyść z tego.
5: No, trzymajmy kciuki za mądre planowanie transportu publicznego w dużych miastach w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Ja myślę, że jakbyśmy tak pozabierali politykom samochody i musieliby się tą komunikacją miejską poprzemieszczać, to może te pomysły byłyby lepsze.
4: To też byłaby katastrofa, ponieważ politycy mają ambicje układania tras autobusowych, a zwłaszcza radni, które to autobusy jeżdżą później i zwykle puste.
6: Tak, właśnie, to jest kolejny problem, żeby częściej jeździły, nieco pół godziny, proszę, żeby już nie było takich linii rzadkich, które w ogóle nie wiadomo czemu służą.
5: Tak, a teraz dzięki pogodzie możemy się cieszyć też rowerami i spacerami na nogach. Bardzo dziękujemy. Pan Jarosław Osowski był naszym rozmówcą.
6: Dobrego dnia.
4: Dziękujemy, dobrego dnia. Informacje Radia Tok FM za chwilkę, a później zwyczaj może nie najładniejszy, ale zaryzykujemy, będziemy czytać cudze listy.
1: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje,
7: to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 10.40, informacje Tok FM, Emil Górny zapraszam. Jeśli Ukraina nie będzie brała pod uwagę polskiej wrażliwości historycznej w kontekście UPA, nie ma godności do tego, aby Order Orła Białego nadal był w dyspozycji strony ukraińskiej, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Polityk w Polsat News ocenił, że Ukraina musi mieć świadomość, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie. Na polityczne komentarze w tej sprawie w informacjach Tok FM o 11.00. Tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem, powiedział dziennikarzom wysoki przedstawiciel administracji USA. Zaznaczył, że Iran będzie otrzymywać gospodarcze korzyści w miarę wdrażania zapisów porozumień, w tym dotyczących demontażu programu nuklearnego i wywiezienia wzbogaconego uranu. Na koniec sport. Polscy siatkarze przegrali w Chinach z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu Ligi Narodów. Dziś zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a jutro na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. Kolejne informacje w Tok FM o 11.00.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Prowadzimy dla Państwa audycję Wspólna Sobota, a przed nami, czego Państwo niestety nie widzą, przepięknie wydana książka z Albertem Einsteinem i Marią Skłodowską-Curie na okładce.
4: A z nami w studio dr Ewa Łabno-Falencka, prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji dla Przemysłu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Listy, jakie Maria Skłodowska-Curie wymieniała z Albertem Einsteinem, bo tych dwoje naukowców się przyjaźniło. Jaka to była relacja?
5: Najkrócej mówiąc, to była relacja oparta na takiej głębokiej przyjaźni, respekcie, szacunku. To są takie duże słowa, ale rzeczywiście po przeczytaniu tych 25 listów mamy takie wrażenie po rozmowach, szczególnie też z dyrektorem archiwum Einsteina, profesorem Hanochem Gutfreundem, który opowiadał o Einsteinie. To jest ciekawe dlatego, że ta korespondencja jest zupełnie wyjątkowa. To znaczy, krótko mówiąc, Einstein do nikogo tak nie pisał. I chyba Einstein nikogo tak nie podziwiał, jak Marię Skłodowską-Curie. Einstein był, dzisiaj powiedzielibyśmy, celebrytą, szczególnie od 1905 roku, kiedy opublikował szczególną teorię względności. Maria była trochę zaprzeczeniem Einsteina, który był takim trawertykiem, trochę bon vivant,
4: duszą z dystansem,
5: duszą towarzystwa. Na pewno nie stronił od kobiet, chociaż te informacje są też przesadzone. Miał dwie żony i parę różnych innych romansów. W każdym razie to była dwójka charakterologicznie bardzo różnych ludzi, a łączyła ich ta przyjaźń. To zdjęcie na okładce naszej książki, o której mówi pan redaktor, to jest zdjęcie z 1924 roku i oczywiście w tej książce nic nie jest przypadkowe. Myśmy to zdjęcie wybrali, ponieważ to jest zdjęcie ich spaceru, około 3-godzinnego spaceru w 1924 roku dookoła Jeziora Genewskiego. I nie wiemy, o czym oni mówili na tym spacerze, o czym rozmawiali. No dużo pewnie byśmy dali, żeby wiedzieć, o czym rozmawiali. Ale wiemy, co do siebie pisali. I to jest, tak jak pani wspomniała, takie trochę wkraczanie w intymną sferę, no bo korespondencja jest korespondencją między dwojkiem ludzi i ona nie jest przeznaczona dla potomności. No ale wiemy, że listy, szczególnie teraz, wszelkiego rodzaju, ponieważ są jakby, zawierają taką autentyczną prawdę o tych osobach, no to w naszych czasach fejków, deepfejków i różnych jeszcze innych opinii zamiast faktów, no są bardzo chętnie czytane i widzimy to po percepcji tej książki, bo jest fantastyczna.
3: Bardzo ciekawe jest to, że Einstein traktował Marię Skłodowską-Curie jako, nie chcę, żeby to zabrzmiało protekcjonalnie, ale taką równorzędną partnerkę intelektualną, prawda?
5: Ależ proszę pana, on był od niej 12 lat młodszy. Maria Skłodowska-Curie pisała rekomendacje Einsteinowi, kiedy miał objąć profesurę na ETH w Zurichu. tam nie było żadnego paternalizmu. Ona była już po pierwszym Noblu w 1903 roku, którego dostała ze swoim mężem. No ten komitet noblowski na początku przyznał Nobla tylko Pierre'owi Curie, mimo że ona była, powiedzmy, driving force tych ich badań nad promieniotwórczością, nad efektem tym, czym się zajmowali. I Pierre Curie musiał interweniować w Komitecie Noblowskim, to znaczy powiedział, że on nie przyjmie tej nagrody, jeżeli ta nagroda nie będzie również nagrodą dla jego żony.
3: Pani doktor, to inaczej zadam pytanie, albo odwrotnie raczej, że Maria Skłodowska-Curie traktowała Einsteina jako równorzędnego partnera intelektualnego.
5: A dlaczego my musimy oceniać, kto kogo jak traktował? Oni się traktowali jako dwa wybitne umysły. Maria nigdy nie studiowała chemii. To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli państwo pójdą na którykolwiek uniwersytet, no to jej portrety, banery są na Wydziale Chemii. Oczywiście wiemy, że ona dostała drugiego Nobla z chemii w 1911 roku. To jest ten rok, gdzie jest pierwszy list, notabene w książce, 23 listopada. Maria studiowała matematykę na Sorbonie i studiowała fizykę. I z moich rozmów z profesorem Gutfreundem, z szefem archiwum Einsteina, wynika, że ona miała też piękny matematyczny umysł. I to intrygowało Einsteina, którego teoria względności. Przecież nie było tak, że ona szybko stała się dominującą teorią w Europie. Do II wojny światowej były dyskusje, czy ta teoria jest prawdziwa. Notabene, to trochę się gubię w dygresjach, ale to jest właśnie ta książka, która ma tyle motywów.
0: Tak.
5: Ostatnie słowo chciałam tylko powiedzieć, że teoria względności Einsteina i ta szczególna i ogólna z 1915 roku była doskonale przyjęta w Polsce, znaczy Polski nie było, ale Uniwersytet Jagielloński i fizyka Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam Leopold Infeld czy Marian Smoluchowski, oni przyjmowali teorię względności Einsteina w przeciwieństwie do zachodniej Europy jako teorię prawdziwą, co naprawdę było ewenementem. Zresztą tu jest w ogóle pomysł na kolejną książkę.
0: To jest właśnie ciekawe to, co pani powiedziała, bo faktycznie w tych listach widać nie tylko te relacje między nimi, ale też trochę tamte czasy. Znaczy, Einstein wspierał Marię Skłodowską-Curie w tej okropnej nagonce na nią po romansie z Paulem Langevinem, kiedy środowisko naukowe właściwie chciało ją wykluczyć.
5: No on nie tylko wsparł. Naukowe, no prasa francuska wylewała na nią pomyje.
0: Ona z kolei wspierała Einsteina, kiedy w Niemczech narastały te nastroje antysemickie i niemieccy naukowcy często podłączali się pod te narracje, natomiast Einstein się jej sprzeciwiał. Także czytanie tych listów pokazuje też, jak naukowcy tamtych czasów odnajdywali się w tych realiach, no niełatwych.
5: No właśnie to jest kolejny przyczynek do tego, że ta relacja była absolutnie szczególna. Einstein był Żydem urodzonym w Ulm i Einstein był pacyfistą. Nie było wygodnie być pacyfistą w okresie przed I wojną światową, gdzie, tak jak pani wspomniała, te antysemickie, militarne nagonki były powszechne, zresztą nie tylko w Niemczech, bo też we Francji po aferze Dreyfusa. Po tej aferze Langevin, czyli tego romansu Marii z Paulem Langevin, prasa francuska też na nią wylewała pomyje. To było porównywalne z dzisiejszym hejtem w internecie. Wyzywano ją od emigrantek, od Żydówek. Ona nie była Żydówką, ale miała na drugie Salomea. Czyli widzimy, że to nie były spokojne czasy. I naprawdę, jak się czyta artykuły w paryskiej prasie, to można sobie pomyśleć, że hejt był zawsze. Ktoś mi ostatnio powiedział, że pamflety na Marię Antoninę w Paryżu jeszcze wcześniej były też, więc tylko były inne kanały dystrybucji, a nakłady prasowe były duże do tego stopnia, że były protesty. Maria musiała zmienić mieszkanie. Ona była 5 lat młodsza od Paula Langevina, o zgrozo, więc jeszcze romans starszej kobiety z młodszym mężczyzną.
0: To żona, tym jej posiadającym dzieci. No, to
5: no ta tak. Rodzina się już właściwie już nie była taką całą dobrze funkcjonującą rodziną, no ale wszystko jedno, nie wchodząc w to. A ona była bardzo smutna po tragicznej śmierci swojego męża w 1906 roku, ale żebyśmy zobaczyli, jakie było morale w Paryżu w tych latach, no to naprawdę nie było tak, że Maria Skłodowska-Curie psuła morale rodzinne Paryża tamtego czasu.
3: No, jak oni się poznali w ogóle?
5: Na początku naszego researchu myśleliśmy, że oni się poznali w 1909 roku, kiedy oboje dostali doktorat honoris causa Uniwersytetu w Genewie. Natomiast nie ma dokumentów potwierdzających, że oni przyjechali na tą uroczystość do Genewy. Więc najprawdopodobniej poznali się w 1911 roku na pierwszej konferencji Solvaya. Solvay to był bogaty belgijski przemysłowiec, który miał cudowną pasję, że finansował konferencje najwybitniejszych umysłów epoki. I na te konferencje solwejowskie przyjeżdżał Einstein, przyjeżdżała Skłodowska, przyjeżdżał Max Planck, przyjeżdżali najwybitniejsze umysły. Myślę, że to jest taki dobry pomysł, który można było powtórzyć 100 lat później. I oni się tam poznali i ten pierwszy list, o którym wspomniałam, jest 23 listopada i to jest list poparcia dla Marii, co jest też ewenementem, bo profesor Gutfreund mówi, że Einstein takich listów nie pisał, żeby wspierać 12 lat starszą od siebie koleżankę w trudnej sytuacji życiowej. I jak państwo będą czytać te listy, czy też może już czytali, ton Marii jest bardzo rzeczowy, lakoniczny, natomiast ton Einsteina jest bardzo serdeczny. Einstein zwierzał się jej ze swoich niepokojów, w tym również w latach już 20., kiedy po zamordowaniu Waltera Rathenaua, to był niemiecki minister spraw zagranicznych, też żydowskiego pochodzenia, Einstein się bardzo z nim przyjaźnił i rzeczywiście obawiał się o swoje życie. I pisał w tym liście do Marii, że on prawdopodobnie nie angażuje się w pracę Ligi Narodów, takiej Komisji Własności Intelektualnej przy Lidze Narodów, do której Maria go namawiała, bo ona uważała, że nauka europejska powinna być poza podziałami, bo tylko taka nauka i solidarność wszystkich naukowców spowoduje, że ludzkość po prostu przeżyje na tej planecie. To byli chyba ostatni naukowcy, którzy troszczyli się jakby patetycznie mówiąc o świat i o losy ludzkości. I on się bardzo obawiał i on pisał o tym do niej. Właściwie pisał tylko do takiego swojego wielkiego przyjaciela Henryka Lorenza, no ale to mężczyzna. A do niej pisał, zwierzał się jej z tych obaw, dylematów. No jest to absolutnie niesamowita rzecz, znając jakby piśmiennictwo Einsteina. Jest 85 tysięcy listów i tych różnych takich papers, które ja tego nie analizowałam, ale analizuję to
3: 85
5: archiwum.
3: Tysięcy?
5: Tak, no wtedy ludzie pisali listy, Einstein pisał średnio 8 listów dziennie.
0: Ale ja myślę, że ta różnica w tych tonach, w tych listach, ona jest widoczna bardzo faktycznie. Einsteina listy są bardziej serdeczne, Marii są bardziej rzeczowe, takie surowe. Też Maria taka była, tak była odbierana jako taka kobieta bardziej surowa. Tutaj też w jednym z listów do swojej bodajże małżonki Einstein pisze takie zdanie o Marii. Madame Curie jest niezwykle inteligentna, lecz ma duszę ostrygi. Nie potrafi wyrazić ani radości, ani bólu. Jedynym sposobem uzewnętrznienia swoich uczuć jest dla niej narzekanie. Zauważał jej surowość.
5: No, ale ta opinia, przypomnijmy, że to było w czasach, kiedy Einstein smalił cholewki do swojej drugiej żony, do Elzy Leventhal, i ponieważ Einstein spędzał czas z Marią, oni byli na przykład z dziećmi w Alpach na wycieczce, on ją odwiedzał w Paryżu. Więc proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mężczyzna, który stara się o pani wdzięki, mówi dobrze o innej kobiecie. No, to by było przynajmniej niemądre.
0: Czyli to było uspokojenie przyszłej partnerki.
5: Tak się domyślam. Natomiast Maria rzeczywiście nie okazywała uczuć. Po pierwsze, ona była tak wychowana, że uczucia to jest coś, co jest w strefie, w sferze swojej prywatnej. No ona też nie miała łatwego życia, bo urodziła się w rodzinie nauczycieli. Kłopoty finansowe towarzyszyły jej od początku do końca. Wcześniej zmarła jej mama. Na tyfus zmarła jej 15-letnia Helena. Zresztą Maria wtedy przestała być osobą religijną, więc jej życie nie było usłane ryżami.
0: No i też świat naukowy nie był otwarty na kobiety. No,
5: nie, no to jest bardzo delikatnie powiedziane. To znaczy świat naukowy był kompletnie zamknięty na kobiety. Ona mimo dwóch nobli nie została przyjęta do Akademii Francuskiej. Więc pozycja kobiet. Po pierwsze, ich było niedużo, ale były wybitne fizyczki, takie jak właśnie czy Maria Skłodowska-Curie, czy Lise Meitner, czy matematyczki, ale no mówi się, że kobiet nie było. One były. Teraz jest taki moment, że odkrywamy, i to jest też to fantastyczne, że kobiety były i w nauce, i w malarstwie, i w literaturze. One wszędzie były, tylko po prostu my o tym nie wiemy.
3: Mhm. A Maria się przebiła. Nie tylko Nobelami.
5: To znaczy, ona się przebiła, ale we Francji ona jest Marie Curie. Tam jej polskość po prostu nie istnieje. Byłam z książką w Japonii, gdzie Maria Skłodowska-Curie jest absolutną ikoną. I Japończycy też ze zdziwieniem, że Chopin jest był Polakiem, to już słyszeli, ale Maria Curie jest francuską. Mamy bardzo dużo do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ta książka...
3: Ale naprawdę, pani doktor, tak jest?
5: Tak. W Paryżu dziennikarz mówi, dlaczego państwo tak podkreślają, bo ja opowiadam o tym, że jak ona przyjechała do Paryża, była bez grosza. W innych listach znaleźliśmy informację, że ona ubierała wszystko, co miała na siebie, żeby przeżyć paryską zimę, bo mieszkała pod dachem bez ogrzewania. I dziennikarz mówi, dlaczego tak podkreślacie, że ona przyjechała do Paryża, przecież ona jest francuską.
0: No także tym bardziej ważne, żebyśmy czytali o Marii Skłodowskiej-Curie.

0: od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa słowy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
8: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Decyzji nie ma, ale politycznych emocji nie brakuje. W informacjach pytania, co dalej z orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zwańskiego. Makabryczne odkrycie w małej miejscowości pod Rzeszowem. W ziemi znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Urzędowe pisma w aplikacji mObywatel z nowymi funkcjami. Szczegóły już za chwilę. Minęła 11:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek kolejne polityczne emocje w sprawie nadania nazwy jednej z ukraińskich jednostek imieniem, tu cytat, bohaterów UPA. Decyzja o nieujawnianiu czy kapituła opowiedziała się za odebraniem orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Będzie grała tylko na korzyść Rosji, mówiła w wyborach w toku Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.
14: Może zmienił decyzję, może ta opinia kapituły nie była taka, jakiej oczekiwał, ale w tym obszarze oczekuje transparentności i wyjaśnienia, co się znajdowało w tej opinii.
13: Z kolei Marek Szewczyk z Konfederacji mówił, że jego środowisko jest rozczarowane, że po zapowiedziach prezydenta Nawrockiego nie poszły dalsze kroki.
15: My się domagamy realnych, konkretnych działań, nacisków na stronę ukraińską, bo mamy ku temu możliwości, żeby taki nacisk wywierać, aby strona ukraińska odcięła się od ludobójców, odcięła się od zbrodniarzy, bo myślę, że w podobnej sytuacji, gdyby w Niemczech czy w innym państwie nadawano imię bohaterów jakiejś jednostki SS, no to również byłoby oburzenie na całym świecie.
13: Rzecznik prezydenta przekazał, że kapituła przedstawiła swoją opinię Karolowi Nawrockiemu, a decyzja zostanie ogłoszona w odpowiednim czasie. Natomiast według doniesień medialnych gremium jest podzielone i część członków sprzeciwia się pomysłowi odebrania orderu Załańskiemu. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Najprawdopodobniej

0: Podobnie usłyszy zarzuty. Na działce należącej niegdyś do 57-letniej Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów. Razem z nami reporter TKFM Marcin Starzec. Marcinie, jak doszło do ujawnienia tej makabrycznej tajemnicy?
1: Odkrycia dokonał robotnik podczas prac zleconych przez nowych właścicieli domu. Posesję odkupili od Magdaleny H. W ziemi oprócz bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafili na szczątki ludzkich płodów w różnych stadiach rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie ich 29, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski zaznacza, że najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec.
2: Wiemy, że na terenie posesji położonej w miejscowości Lutoryż ujawniono bardzo dużą ilość odpadów medycznych.
1: 57-letnia Magdalena H. została zatrzymana w Zamościu. Usłyszy zarzuty z bezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za to ostatnie grozi nawet 12 lat więzienia. Od policji usłyszałem, że ogródek jest przeczesywany metodycznie, ale ta praca może potrwać jeszcze kilka dni. Z Lutoryża Marcin Starzec, TOG FM.
0: Na prokuratura jeszcze dziś ma przekazać kolejne nowe informacje w tej sprawie. Jak tylko się pojawią, podamy je w informacjach TOG FM. Aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o kolejną usługę cyfrową. Jeszcze w tym miesiącu użytkownicy zyskają dostęp do e-doręczeń, czyli elektronicznego systemu odbioru urzędowej korespondencji. Razem z nami reporter TOG FM Szymon Kępka. Szymon, jak dokładnie ma to działać?
3: Dzięki integracji z e-doręczeniami pisma z urzędów będzie można odbierać i obsługiwać bezpośrednio w aplikacji mObywatel bez konieczności korzystania z tradycyjnej poczty. Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Plan według strategii cyfryzacji Polski jest taki, żeby do 2035 roku w ogóle w administracji nie używać papieru.
3: Jak podkreśla minister, e-doręczenia są cyfrowym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Efekt: koniec z kolejkami w urzędzie.
4: Bo kiedyś symbolem urzędu była kolejka. Kolejka, w której stano i czekano, aż się załatwi sprawę urzędową. Dzisiaj ten symbol zniknie. Wyparuje z przestrzeni, bo komunikacja z administracją będzie odbywała się w naszej rządowej aplikacji.
3: Usługa ma zostać udostępniona wszystkim użytkownikom mObywatela do końca czerwca. Szymon Kępka, TOG FM.
0: A tymczasem administracja publiczna coraz śmielej korzysta ze sztucznej inteligencji. To nasz temat weekendu. Z badania przeprowadzonego przez sieć obywatelską Łódź Polska wynika, że wiele instytucji nie robi tego w sposób bezpieczny i przejrzysty. Urzędy z jednej strony skutecznie wprowadzają narzędzia usprawniające obsługę mieszkańców, ale z drugiej potrafią korzystać z darmowych modeli w tworzeniu urzędowych pism i analiz. Do czego to może prowadzić? O tym Paweł Radzewicz.
5: O tym, jaką pułapką mogą być narzędzia AI w administracji publicznej, świadczy jedna z odmownych odpowiedzi na pytanie o ich używanie. Wygenerowana przez AI, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
6: Zdradziło te dokumenty to, że były przepisy, które nie istnieją i nieuzupełnione fragmenty. Było widać, że ktoś napisał prompt.
5: Autor analizy Michał Zemełka podkreśla, że narzędzia AI mogą być cennym wsparciem urzędników, ale pod warunkiem uregulowania zasad ich stosowania i po przeszkoleniu.
7: Każdy pracownik administracji publicznej musi mieć pełną świadomość, że AI może halucynować, że nie wolno bezmyślnie przekazywać danych wrażliwych do zewnętrznych narzędzi i że odpowiedzialność zawsze na koniec ponosi człowiek.
5: Potrzebny jest też podkreślony w raporcie obowiązek oznaczania użycia sztucznej inteligencji. Paweł Radzewicz, TOG FM.
0: Na ten temat więcej piszemy na togfm.pl. Kolejne informacje o 11.20, teraz pogoda. Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w górach i nad morzem, tam około 16 stopni.
8: TOG FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Audycja Wspólna Sobota, przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Dziś mamy 13 dzień czerwca i w kalendarzu święto dobrych dzień, dobrych rad. Mówię o tym dlatego, że nasz aktualny temat bardzo dobrze się w ten dzień wpisuje, ponieważ będziemy radzić się, jak znaleźć, po czym poznać dobrą restaurację.
10: No to trochę takim wujkiem dobra rada dzisiaj będzie pan Maciej Nowak, krytyk kulinarny. Witamy panie Maćku.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Panie Maćku, jesteśmy na wakacjach, które się zbliżają, w brzuszku burczy, chcielibyśmy coś zjeść, a akurat nie mamy zasięgu, nie mamy komórki albo chęci szukania czy w Google'ach, czy na TripAdvisorze. To jakie red flagi powinny nam się zaświecić przy tej albo innej knajpie?
11: Ja mam kilka takich pomysłów. Pierwszy to jest taki, żeby się słuchać swojego nosa. Mhm. a i tak zupełnie realnie, nie chodzi o przenośne, symboliczne znaczenie nosa, ale tak po prostu chodzi o węch. Jeżeli wchodzimy do restauracji i zapach jest nieprzyjemny, duszący, to lepiej opuścić to miejsce. Jeżeli gastronomik nie jest w stanie zadbać o dobrą wentylację, to też może się zdarzyć, że nie stać go również na dobrych, sprawnych kucharzy, nie stać go na świeże produkty. Ja takie miejsca unikam. To jest taki pierwszy i bardzo konkretny, myślę właśnie, red flag. Druga rzecz ważna dla mnie przynajmniej, to jest to, żeby nazwa tej restauracji nie była jakoś przesadnie pretensjonalna, do czego zresztą środowisko gastronomiczne ma skłonność. Często te tyldy restauracji są bardzo barokowe, bardzo rozbudowane. Ja lubię dobry gust, zarówno na talerzu, jak i również w kwestiach takich, powiedziałbym, literackich, bo w końcu nazwa restauracji to też jakaś forma literacka, to jest w końcu onomastyka, poważny obszar językoznawstwa. I tutaj też na to zwracam uwagę. Jeżeli jest jakiś zgrabny szyld, bezpretensjonalny, to zawsze to przyciąga moją uwagę. To może na początek tyle.
9: A ta często powtarzana rada, czyli żeby kierować się oblężeniem danej restauracji, czyli im więcej gości, tym to znaczy, że tym smaczniej, lepiej, bo ludzie wiedzą, co wybierają. Czy to prawda?
11: To jest również rzecz bardzo ważna. Dziękuję, że pani na to zwróciła uwagę. Wiem, że to jest kontrowersyjne. Mam znajomych, których, gdy chcę namówić do tego, żeby stanąć pod restauracją, przez którą kolejka się wije, no to uciekają, wzdychają, opowiadają o tym, że za komuny takie były właśnie zwyczaje, teraz już w wolnym kraju nie musimy stać w kolejkach. Ale może właśnie dlatego, że nie musimy teraz stać w kolejkach, to mnie to dość bawi. Tym bardziej, że kolejka to też jest fajny sposób socjalizacji. To jest możliwość, żeby podsłuchać, co ludzie mówią o danej restauracji, ale też można zaczepić, porozmawiać, może nawiązać jakąś ciekawą relację. Mnie te kolejki bawią właśnie dlatego, że są wbrew temu wszystkiemu, po co Lechu skakał przez płot przed 50 laty.
9: Ale są też trochę wbrew logice, bo jeśli mamy wybór restauracji, w okolicach jest 15 innych, a do tej jednej stoi w kolejka, no to tak zastanawiamy się czasem, czy warto stać.
10: Ona też może być po prostu modna.
9: No właśnie,
10: z jakiegoś
9: czy
10: powodu,
9: ta moda faktycznie oddaje jakość?
11: Wania, wiecie, ale moda to też jest jakaś tendencja, którą warto brać pod uwagę. I mnie to zawsze intryguje. Ja szukam przygód zarówno w życiu, jak i w gastronomii, jak i w teatrze, który jest jednak moją podstawową dziedziną funkcjonowania. I wiem, że taka kolejka to jest właśnie pewna okazja do nowych przeżyć, do nowych relacji. Jeżeli ona stoi, jeżeli ludziom chce się stać w tym świecie obfitości i nadmiaru, ludziom chce się stać, to znaczy, że jest duża szansa, nie mówię, że 100%, ale jest duża szansa, że będą się tam w tym lokalu działy rzeczy interesujące.
10: Panie Maszko, jak pan jako krytyk kulinarny, jako klient, jako smakosz, jak pan czyta opinie w internecie? Czy tak samo jak wszyscy, którzy nie zajmują się tym zawodowo i z taką pasją? Czy pan ma jakieś takie sito, przez które przecedza te opinie, tak żeby wydobyć esencję?
11: Ja muszę przyznać szczerze, że nie jestem wielkim odbiorcą tych opinii internetowych. Raczej to omijam. Miewam podejrzenia czasami, że to są opinie powstające na zamówienie restauracji. Nie zawsze to jest, znaczy nie jest to dla mnie wiarygodne, a na pewno nie jest to coś decydującego o moim, o mojej decyzji wybrania się do jakiegoś konkretnego lokalu. Raczej przyznam, że słucham opowieści, relacji jakichś ludzi bardzo konkretnych, których znam, którzy mi podpowiadają, że trzeba na coś zwrócić uwagę. Te relacje anonimowe zawsze dla mnie są jakoś mniej wiarygodne niż te od ludzi, których znam.
12: Czyli polecenia, ale bezpośrednie. A ceny? Czy im drożej, tym lepiej?
11: Znaczy, oczywiście jest cała masa ludzi, którzy tak myślą, mało tego w marketingu. Określonych produktów, towarów jest taka zasada, że jeżeli coś się słabo sprzedaje, to trzeba podwyższyć cenę i wtedy towar schodzi całkiem dobrze. Ale ja tego nie lubię, tym bardziej, że wiemy dzisiaj w trudnych czasach rozmaitego typu zagrożenia wiszą nad światem. Ludzie spłacają kredyty mieszkaniowe, inne są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i promowanie restauracji tylko najdroższych i skupianie uwagi na tego typu lokalach wydaje mi się, że jest społecznie nieuzasadnione, momentami wręcz może i nieetyczne. Oczywiście znam i bywam od czasu do czasu w tego typu lokalach, ale zawsze mnie bardziej kręcą, interesują te miejsca bardziej, powiedziałbym, ludowe, ze scenami przyjaznymi, w których nie muszę znosić ludzi, którzy celebrują swoją wyjątkowość i swoje poczucie, że są wyjątkowo dostatnio wyposażeni w pieniążki i że świat do nich należy.
10: Czytałem informację o tym, że Kopenhaska Noma ma wrócić do obsługi klientów i tym razem René Redzepi, najsłynniejszy na świecie szef kuchni, aczkolwiek oskarżany ostatnio za różne nieładne rzeczy, zapowiada, że to będzie restauracja, cytuję, dla ludzi, czyli w sensie przystępna. To dla nas smakoszy, myślę, że to jest ważna informacja.
11: O, to jest bardzo ważne. I w ogóle ta cała historia z Renem Redzepim i z Nomą to też jest red flag dla odbiorców i bywalców restauracji, bo często tak bywa, a może nie często, ale tak bywa, że te lokale, które są medialnie bardzo głośne, które dostają rozmaitego typu ordery, odznaczenia, krzyże i gwiazdki, okazuje się, że mogą kryć w sobie rozmaite mroczne tajemnice i niestety nie są to sytuacje jakieś wyjątkowe. Gastronomia to jest taka dziedzina aktywności biznesu, która miewa wiele na sumieniu. To jest praca w bardzo trudnych warunkach, w stresie, w gorących temperaturach, z możliwością nieustającego wypadku, zranienia się, bo noże, inne groźne narzędzia i inne narzędzia tortur na zapleczach i w takich i należy w związku z tym z dużym dystansem podchodzić do rozmaitych takich snobistycznych wyróżnień czy rekomendacji, których jakby jednym z symboli są właśnie gwiazdki Michelin.
10: Panie Maćku, na zakończenie, jeśli można, co możemy zrobić tak najkrócej, żeby polska gastronomia zrozumiała, że sensem chłodnika jest jego temperatura?
11: No tutaj rzeczywiście to jest wyzwanie absolutnie ogromne, ale ten, kto to wytłumaczy polskiej branży gastronomicznej, że musi, że należy o to dbać, no to może powinien dostać jakąś wyjątkową nagrodę i właśnie jeden z tych orderów od prezydenta. Nie wiem, co z tym zrobić, aczkolwiek, czy to jest taki problem, teraz się zastanawiam.
10: Tak, to jest problem. Kiedy pytam kelnera, ja bardzo lubię chłodniki, czy państwa chłodnik jest chłodny, to oni to traktują to pytanie jako opresyjna po prostu. Naprawdę.
12: Dokładnie. Bardzo dziękujemy, panie Macieju. Myślę, że
10: musimy kończyć. Niestety.
11: Dobra.
12: Te cenne wskazówki na pewno się przydadzą w sezonie wakacyjnym, także dziękujemy. Maciej Nowak był naszym gościem.
10: Dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu i krytyk kulinarny. Wszystkiego dobrego, dziękujemy.
11: Dziękuję bardzo, do widzenia.
8: Autopromocja.
13: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
14: Znaczy, przed kim uratowałeś?
13: Przed Turkami.
14: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
13: tak. Tak, dokładnie.
14: Już, szalony, znowu, husarzu mój.
13: Prawdziwa historia Polski.
15: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
8: Autopromocja.
12: Reklama.
16: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
12: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 11.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla Okręgu Wiańskiego po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu. Podrwano również samoloty NATO, poinformował nadawca publiczny. Na alarm został już odwołany. Prezydent Kuby ogłosił pakiet reform częściowo liberalizujących gospodarkę. Polityk zapowiedział większą autonomię firm i władz lokalnych, uproszczenie biurokracji oraz działanie w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Od stycznia sytuacja gospodarcza Kuby systematycznie się pogarsza po tym, kiedy administracja USA ograniczyła dostawy ropy z Wenezueli. To doprowadziło do gwałtownego pogłębienia się kryzysu energetycznego. Reprezentacja Polski po porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów straciła prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Biało-czerwoni awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy są Włosi. Kolejne informacje o 11.40.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski przy mikrofonach. A teraz zabieramy Państwa w podróż do Kirgistanu.
10: Autorka reportażu Baranie Oko, Emilia Sułek, jest naszym gościem. Witamy Cię, dzień dobry.
1: Ja też witam, dziękuję za zaproszenie.
9: Dzień dobry.
10: Książka jest, to nie jest przewodnik turystyczny od razu powiedzmy, to jest wciągający reportaż o nie tyle Kirgistanie, może co o ludziach, o Kirgizach. Tak mi się wydało, Emilio, że gdybym miał w jednym słowie opisać Twoją książkę, to jest o tym, że Kirgiz zszedł już z konia.
1: Tak, ten Kirgiz rzeczywiście zszedł z konia, ale to nie znaczy, że całkowicie zapomniał, jak to było w dawnych czasach. Cieszę się, że powiedziałeś, że to jest książka wciągająca i że o ludziach, bo taki był mój cel, napisać wciągającą, dynamiczną książkę o ludziach, ale też przy okazji poszukać w tych Kirgizach tego, co zostało w nich z tamtych dawnych czasów, kiedy byli jeszcze nomadami. To nie było aż tak dawno, bo to dopiero w czasie Związku Radzieckiego zmuszono ich do osiadłego trybu życia i teraz są oczywiście już ludźmi całkowicie, wydawałoby się, osiadłymi.
9: Kiedy najlepiej wybrać się do Kirgistanu? Która pora roku jest taką, która daje największe możliwości poznania tego kraju?
1: Każda.
9: Ale ty piszesz w książce, że zimą jednak góry są jednak mniej dostępne.
1: Tak, oczywiście zima jest zimna i w Biszkeku jest smog. Wielu moich przyjaciół z Biszkeku nawet zimą stara się wyjeżdżać do jakichś ciepłych krajów na południe, żeby uciec od tego smogu, ale zima jest też sezonem narciarskim, a miasto Karakol nad Issyk-Kulem, gdzie ty byłeś.
10: Byłem, to prawda, ale nie na nartach.
1: Jest bardzo popularnym ośrodkiem sportów zimowych, także zimą warto.
10: Może podkreślmy to raz jeszcze. Kirgistan jest państwem, do którego można polecieć na narty.
1: Tak, można, jak najbardziej. Można polecieć zimą na narty, a latem oczywiście nad jezioro Issyk-Kul, żeby się kąpać, opalać i zażywać bardzo gorącego słońca. Ale wiosna i jesień są również wspaniałymi momentami dobrymi do wyjazdu, bo jest ani zimno, ani gorąco, jest bardzo przyjemnie, zielono.
10: Jak sobie myślę trochę, że jako ktoś, kto był w Kirgistanie, to dwukrotnie nawet, ja tę rozmowę z tobą, Emilio, przeprowadzam trochę ze łzami w oczach, dlatego że widzę oczami wyobraźni, nie jest to wyobraźnia jakaś specjalnie perwersyjna, że za moment to będzie tak nieprawdopodobnie zadeptane miejsce na świecie, że ten Kirgistan straci coś takiego fajnego, co ma w sobie dzisiaj. To jest chyba jedno z, w każdym razie patrząc po wpisach w internecie, na Instagramie, czy na TikToku, no to Kirgistan bije na głowę wszystkie kraje świata, jeśli chodzi o popularność.
1: Naprawdę jest taka statystyka, gdzie...
10: Znaczy, nie, to takie wrażenie mam subiektywne, bym powiedział.
1: To mnie bardzo cieszy, dlatego że ja oczywiście obawiam się, że mój pogląd na Kirgistan nie jest do końca obiektywny, mimo tego, że jednak mam doktorat z Azji Środkowej, więc to nie jest tak, że zakochałam się i że tu nie ma żadnych podstaw głębszych, merytorycznych czy naukowych albo naukowych. Ale Kirgistan rzeczywiście jest bardzo dobrym miejscem do wyjazdów i jeszcze nie ma w nim tego takiego... No, tak jak sam powiedziałeś, jeszcze nie został zadeptany, a ma w sobie bardzo dużo świeżości i otwartości na turystów i w ogóle na wszelkich podróżników. I to wydaje mi się jest jedna z tych rzeczy, które są takim dziedzictwem tej dawnej nomadyczności. Ja się bardzo często ludzi pytałam, a co myślicie, co zostało wam z tamtych dawnych czasów? I ta otwartość na gościa jest jedną z tych rzeczy. Znaczy jakby bycie w drodze jest dla Kirgizów czymś zupełnie naturalnym, nie ma się tu czego obawiać, a wręcz przeciwnie, człowiek jest ciekaw tego, co sprowadza tego człowieka do ich kraju, dlatego bardzo łatwo się, wydaje mi się, zbiera historię i pisze o Kirgistanie, bo ludzie są otwarci. Poziom usług, teraz tak będę reklamować, poziom usług jest chyba najwyższy w całym regionie, w całej Azji Środkowej i bardzo łatwo się podróżuje, bo kraj jest na tyle kompaktowy, że odległości nie są jakieś bardzo dalekie, a okazję zawsze można złapać, transport jest genialny. No,
9: czym najlepiej podróżować?
10: Nie, to transport mi się wydał właśnie raczej wymagający pewnej poprawy, natomiast tam zupełnie podstawową formą komunikacji międzymiastowej jest właśnie autostop.
1: Tak, i to co ciekawe, ja w którymś momencie w tej książce piszę, że w Kirgistanie nie trzeba łapać okazji, bo to okazja łapie ciebie. czasami masz ochotę przejść te parę kilometrów z jednej wsi do drugiej, ale w końcu się poddajesz przy czwartym samochodzie, który się przy tobie zatrzymuje, proponując, że cię podrzuci.
10: Tak, ale za to się płaci od razu, powiedzmy.
1: Ale niekoniecznie, to zależy. Ale to znaczy...
10: Ale bardzo to, niewielkie kwoty,
1: płacenie też
10: tak.
1: jest w zasadzie czymś, jakimś takim uczciwym gestem.
10: Jak no. najbardziej. Mhm.
2: Czy warto zwiedzić Biszkek? Bo ta stolica akurat nie ma tak zbyt dobrych opinii, jeśli chodzi o to, czy jest ładnym i ciekawym miastem. Co ty byś powiedziała na ten temat?
1: Ja uwielbiam.
2: No to zachęć nas. Dlaczego warto?
1: Bo jest zielony, bo jest nieduży. Oczywiście teraz tak, każdy ma swój własny gust, więc jak ja powiem nieduży, a ktoś uwielbia latać do Abu Dhabi, no to Biszkek nie jest dla niego. Biszkek jest zielony, kompaktowy, na pewno lekko zaniedbany, ale jeszcze nie wskoczył w ten tryb, czy też powoli wskakuje w ten tryb przebudowy. Mhm. Czyli w nim widać jeszcze wszystkie warstwy historii, jakie nawarstwiły się tam przez lata. Jeszcze widać te takie przedsowieckie warstwy w architekturze. Bardzo różne okresy ciekawe w historii architektury radzieckiej. Jest tam masę awangardowych budynków. Oczywiście one na pierwszy rzut oka trzeba się trochę przyjrzeć, żeby odkryć w nich to piękno. Ale będąc tam, bardzo często ma się wrażenie, że jakiś był bardzo ambitny architekt w Związku Radzieckim, któremu nie chciano pozwolić budować w największych metropoliach, to powiedziano, buduj sobie tam w tym Frunze, jak się wtedy nazywała stolica Kirgizji. Więc jest tam dużo ciekawych budynków i jeszcze one są. No, to nie jest takie miasto jak Taszkent albo Almaty, albo Duszanbe na przykład, które się masowo przebudowuje w takim stylu chińsko-nowoczesnym. Tego w Biszkeku jeszcze tak do końca nie ma.
10: Czyli jest bardziej sowiecki, powiedzmy sobie szczerze.
1: Tak.
10: Ale jest to prawdziwa metropolia. Na skalę Kirgistanu miałem takie wrażenie z rewelacyjnym życiem nocnym.
1: No naprawdę. Polecam Państwu. Jak Państwo lubią życie nocne, bardzo dobra kawa, gastronomia na najwyższym poziomie, najlepsze negroni w całej Azji Środkowej. Życie nocne, tak, zdecydowanie. I proszę też nie myśleć o Kirgistanie w kategoriach tylko takich, że to jest jakiś tam kraj muzułmański. Biszkek jest bardzo liberalnym miastem, z bardzo żywą sceną queerową, z życiem artystycznym i kulturalnym. Można jechać.
10: Mhm. A byłaś w Żyrgalan?
1: Nie.
10: Koło Karakołu?
1: Nie.
10: No to samo Karakoł leży na końcu świata, tak. Powiedzmy sobie szczerze. A Żyrgalan to jest jeszcze 60 kilometrów
2: na wschód,
10: za końcem świata. Tak. Mhm. I tam można dojechać do tego Żyrgalan miejscowym PKS-em. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda koniec świata, proszę bardzo, to jest Żyrgalan.
2: A polecilibyście nocleg w jurcie? Bo ja to mam zawsze z takimi tego typu atrakcjami, że to tak
10: nie,
2: trochę...
10: to dla turystów.
2: Właśnie, taka turystyczna, ten, czy może niekoniecznie?
1: To zależy. Ja prawdopodobnie w takiej jurcie turystycznej dla turystów to chyba nigdy nie nocowałam, ale nocowałam w jurtach też z moimi bohaterkami i bohaterami, które nie były takie bardzo w miejscach turystycznych. To tak w ogóle, to tak czy siak koniecznie trzeba. Jeszcze na rowerze trzeba jeździć w Kirgistanie.
2: I na koniu.
1: Tak. W Kirgistanie w ogóle odbywa się bardzo popularny wyścig rowerowy. To jest bardzo dobry kraj też dla tych, którzy lubią jeździć rowerem. Mhm. Także w Żyrgalan nie byłam, ale byłam w wielu innych miejscach w Kirgistanie, które też są na końcu świata. Zachęcam do zajrzenia do książki. Jakby tak, ja mam taką skłonność do wynajdywania miejsc na mapie, które są na granicy światów i tam jeżdżę. Nie pojechałam do Żyrgalan, teraz się kajam. Natomiast myślę, że czytelnicy mogą się zdziwić, jakie tam różne, zupełnie zapomniane miejscowości można znaleźć i w nich mimo wszystko coś ciekawego.
10: W Karakołu jest lotnisko. Ono tam, zdaje się, będzie niedługo pełniło większą, będzie pracowało więcej niż do tej pory, bo ono przyjmuje tylko loty krajowe, więc jak się ten Karakoł otworzy i będą samoloty z Europy na przykład, no to będzie to miasteczko zadeptane jak Marszałkowska w Warszawie w godzinach szczytu.
1: Miejmy
10: bez wątpienia.
1: Miejmy nadzieję, że nie aż tak szybko to wszystko nastąpi i że jakoś, że jeszcze będzie tam można trochę pojeździć.
10: Jest taka trasa kolejowa, najbardziej samotna na świecie, łącząca Biszkek z Bałykczy.
1: Tak jest.
10: I sama przejażdżka tym pociągiem jest naprawdę fantastyczną przygodą.
1: Warto. Trochę to trwa i dlatego większość osób jeździ z Biszkeku jednak samochodem nad Issyk-Kul, bo to Bałykczy jest na, żeby Państwo sobie mogli wyobrazić, tam jest takie to jezioro i Bałykczy jest na jego zachodnim brzegu, czyli większość ludzi chcąc jechać nad jezioro jednak wybiera samochód, ale ta trasa pociągiem warto.
2: A opowiedzcie trochę o kuchni. Co warto zjeść, będąc w Kirgistanie?
10: Ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy się zgodzi ze mną Emilio, że takie wyobrażenie o kuchni kirgijskiej jest mocno niesprawiedliwe, no bo właśnie a propos twojego tytułu, twojego reportażu Baranie Oko, no to wydaje nam się, że dostaniemy no coś okropnego do zjedzenia, na przykład ugotowaną czaszkę baranią. Podczas gdy naprawdę tak dobrze w Kirgistanie udało mi się podjeść, jak chyba nigdzie w Azji.
1: Oj, tęsknię, jak tego słucham, naprawdę, mimo tego, że byłam tam miesiąc temu, to już bym pojechała znowu. Tak, to jest zdecydowanie niesprawiedliwy pogląd. Takie wyobrażenie, że to nie jest kraj dla wegetarian i że jedyne, co można dostać, to ugotowanego jakiegoś gnata z kawałkiem mięsa.
10: Oraz oka,
1: to jest, no, oczywiście, że można. Mięsa sieje tam dużo i Kirgizi mięso lubią, natomiast jest to kraj bardzo bogaty kulinarnie. Dlatego też, że jest tam ciepło, że tam rośnie wszystko, no, ale przepraszam, w Kirgistanie rośnie nawet ryż. Więc owoce, warzywa, pomidory, Boże, jakie tam są pomidory, arbuzy latem.
2: A czym jest kumys?
10: Odradzam.
2: Podobno kontrowersyjny.
10: Odradzam.
1: Były sensacje?
10: No ale proszę cię. To może nie ciągnijmy tego tematu, bo...
2: ale to powiedzmy, że posłuchacze
1: kumys
2: mogą...
1: Kumys to jest napój ze sfermentowanego kobylego mleka, który zawiera jakiś bardzo minimalny promil alkoholu, czyli jak jest świeży, to można być takim lekko podchmielonym. Ale no, ma dużo składników odżywczych, jest bardzo zdrowy, no i Kirgizi oczywiście uwielbiają
10: kumys. Ja myślę, że po prostu ich układy pokarmowe są inaczej zbudowane niż nasze.
2: Przyzwyczajone do tego. A Biszbarmak?
1: Tak. Biszbarmak to jest no, jedna z takich flagowych potraw Kirgizów. No, to jest mięso z makaronem tak naprawdę, które to mięso może być baranie, wołowina, to może być ryba nawet, ale ryba to jednak nie w... Fishbarmak jest taka opcja, ale to raczej nie u Kirgizów. Natomiast ta najbardziej ulubiona to jest oczywiście z konino. Konina jest lubiana.
10: A powiedz, jak zwykle do Kirgistanu się dostajesz? Bo to jest na taki wciąż najbardziej skomplikowany temat. I myślę, że ponieważ Kirgistan, chyba możemy to powiedzieć, jest krajem bardzo tanim dla Polaków wciąż.
2: I nie potrzebujemy wizy.
10: Nie potrzebujemy wizy. To jednak najdroższą składową naszych wakacji no będzie jednak dolot.
1: Dolot to chyba najprościej lecieć albo przez Istanbul z przesiadką tam, albo przez Kazachstan, dlatego że no, przez Uzbekistan też by można z Warszawy, czy też z Polski są bezpośrednie loty do Kazachstanu, a stamtąd to już jest tak zwany rzut beretem, także to jest prawdopodobnie najtańsza opcja, a jeszcze jest dużo innych. No bezpośrednich lotów jak na razie niestety nie ma, ale może kiedyś będą. Taką mam nadzieję.
10: Po naszej rozmowie ja też zatęskniłam za tym miejscem.
1: Bardzo tęsknię. Te wieczorne spacery po Biszkeku są cudowne, ale ja w ogóle za ludźmi tęsknię. Mam wrażenie, że to jest taki kraj bezpretensjonalny, który niczego nie udaje. A w sumie mało jest takich miejsc. To znaczy tak naukowo patrząc, no to oczywiście Kirgistan jest ciekawy, bo jest bardzo mało państw na świecie, które są takimi państwami nomadów, które odwołują się do tej tradycji nomadycznej. No to jest Kazachstan, Mongolia, Kirgistan. Tak naprawdę garstka ich jest. I jednak warto się spotykać z tymi ludźmi, żeby zrozumieć, żeby nauczyć się też czegoś o świecie, o interakcjach ze zwierzętami, z krajobrazem i tak dalej. Ale z drugiej strony fajne jest to, że to jest taki kraj, który właśnie nie udaje i chyba mało jest takich państw. Może to też trochę dlatego, że to nie jest najbogatszy kraj regionu i najbogatszy kraj świata, w związku z tym nie może inwestować jakichś kokosów w dobudowywanie sobie tej imperialnej otoczki, pomników, jakichś gmachów i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest taki prostolinijny kraj, bezpretensjonalnych ludzi, to jest strasznie fajne. Bardzo za tym tęsknię. Uwielbiam Kirgizów.
2: Ja czuję się bardzo zachęcona. Bardzo ci dziękujemy, Emilia, ja za te opowieści. Emilia Sułek, dziennikarka, etnolożka, autorka książki Baranie Oko, reporter z Kirgistanu, była naszą gościnią.
1: Zachęcam do lektury i do wyjazdu.
2: I do wyjazdu.
1: I dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy i zapraszamy na informacje TOK FM.

0: Reklama.
1: Co za dzień?
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek makabryczne odkrycie na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono m.in. szczątki płodów ludzkich, a także odpady medyczne. W sprawie zatrzymano byłą właścicielkę działki, 57-letnią Magdalenę H., która jest lekarką. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter. Jest nowe stanowisko prokuratury, a o szczegółach powiemy w informacjach w południe. Sąd nie przychylił się do wniosku o zablokowanie gali mieszanych sztuk walki MMA, która ma się odbyć już jutro przy Białym Domu w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie, które kosztuje organizatorów co najmniej 60 milionów dolarów, zgromadzi na terenie Białego Domu i w jego pobliżu 100 tysięcy widzów. Gala ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi. Ale to będzie także dzień 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Na koniec sport. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska, ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła trzecie miejsce w swojej koronnej konkurencji w slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Augsburgu. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczek był szósty. Kolejne informacje w południe.
18: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
19: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
18: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 17,5 minuty zostało nam do godziny 12. To jest audycja wspólna, sobota. Przed chwilą byliśmy w Kirgistanie. Zostaniemy jeszcze przez kilka najbliższych dni w Azji.
20: Zostaniemy w Azji, ponieważ naszym gościem jest pan Marcin Krasnowolski, filmoznawca specjalizujący się w kinie azjatyckim, programer Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
20: Panie Marcinie, czy my mamy trochę taką modę na Azję, na kulturę azjatycką i w tym na kinematografię?
21: Myślę, że tak, że mamy, że ta moda trwa od dłuższego czasu, przypuszczam, tylko że ona się zmienia i myślę, że teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. I myślę, że wynika to z tego, że po pierwsze niektóre te kraje azjatyckie bardzo mocno stawiają teraz właśnie na to, żeby ich kultura była produktem eksportowym na cały świat, bo to pomaga im po prostu ocieplić wizerunek, to jest tak zwana miękka siła. To jest na przykład to, co robi Korea Południowa bardzo mocno, co jest, myślę, wszyscy odczuwamy. I też myślę, że młodsze pokolenia konsumentów czy widzów przyjmują te wytwory kultury czy popkultury azjatyckiej znacznie lepiej niż starsze pokolenia. Myślę, że teraz jest to naturalne, że ogląda się serial właśnie koreański, czy chiński, czy japoński, że ta...
5: No taka, głównie jednak turecki.
21: Też turecki oczywiście, ale myślę, że dla młodych pokoleń Korea Południowa jest głównym jakby krajem i myślę, że my się wychowywaliśmy w świecie, w którym istniała głównie ta kultura hollywoodzka i to było to, co nas kusiło na zachód, natomiast teraz ta popkultura jest znacznie bardziej zróżnicowana i Azja proponuje coś zupełnie innego i tak jak mówię, dla młodszych pokoleń to jest absolutnie naturalne. Platformy streamingowe na przykład proponują bardzo zróżnicowaną ofertę, więc myślę, że tak, że to pomaga tej modzie jakby się podtrzymywać cały czas.
20: My wiemy, że jeśli chodzi o kinematografię, to potęgą są Stany Zjednoczone, no od dawna. Wiemy, że Indie, a jeśli chodzi
5: dużo o... Dużo większą zresztą.
20: No tak, inne kraje azjatyckie.
21: No każdy kraj azjatycki ma swoją kinematografię oczywiście i część z nich rzeczywiście jest bardzo potężna. Indie są ciekawym przykładem, bo to jest gigantyczny producent filmowy. Kino jest tam bardzo ważne, natomiast te filmy rzadko wędrują po świecie.
20: One no właśnie, one są takie dla swoich.
21: Przeważnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o Azję, to wymieniłbym trzy państwa, które mają gigantyczne i bardzo ważne kinematografie. Jest to oczywiście Japonia, która zawsze była mocna, jeżeli chodzi o kino. Jest to Korea Południowa, która od 26 lat, znaczy tam po prostu na mocy decyzji politycznych postanowiono, że kinematografia będzie czymś ważnym, że będzie w to się inwestować i stworzono tam bardzo dobry model finansowania kina, które obecnie zarabia na siebie. Takim szczytem możliwości tej kinematografii był oczywiście film Parasite, który zdobył szereg Oscarów i też stał się głośny na cały świat. I kinematografia chińska, która ma bardzo duże możliwości też finansowe. Jest to gigantyczny też rynek wewnętrzny, natomiast ta kinematografia jest bardzo mocno kontrolowana przez komunistyczną partię Chin, czyli jest zależna od decyzji politycznych, co sprawia, że jest mniej przewidywalna.
20: I też chyba mniej dociera do szerzej?
21: Tak, mniej dociera, dlatego że faktycznie myślę, że w państwie komunistycznym trudno jest stworzyć popkulturę, która byłaby właśnie atrakcyjna dla na przykład dla nastolatek czy nastolatków w Polsce czy gdzieś na zachodzie. Natomiast seriale chińskie, też takie teraz się pojawiły seriale jednominutowe realizowane na komórki, jest to coś, co zaczyna gdzieś na świecie funkcjonować i jestem bardzo ciekaw, jak Chiny będą sobie dalej w tym kierunku radzić.
5: Kiedy mówimy tutaj o modzie na kino azjatyckie, Zechcą Państwo wybaczyć, ale przypomina mi się rok 82, kiedy byłem małym chłopcem i wszedł wtedy na ekrany film, który no, zapoczątkował bez wątpienia modę na to kino azjatyckie, nazywał się Wejście Smoka. Wiele się zmieniło od tego czasu, prawda?
21: Bardzo dużo się zmieniło. Wyjście Smoka było koprodukcją hongkońsko-amerykańską. To nie był czysto azjatycki film, natomiast był oczywiście bardzo ważnym filmem sztuk walki. Cóż mogę powiedzieć? No, Hongkong był wtedy stolicą sztuk walki. Obecnie ta sytuacja w Hongkongu wygląda zupełnie inaczej. Natomiast no, mogę powiedzieć, że dzięki Hongkongowi i temu gatunkowi kina, które dzisiaj jest uznawane może za trochę takie, nie wiem, gorsze, mniej warte uwagi. Hongkong zmienił w ogóle sposób myślenia o scenach akcji, także w Hollywoodzie i stworzył, ja o tym mówię, nową gramatykę w ogóle kina i to, że na przykład filmy superbohaterskie wyglądają dzisiaj tak, jak wyglądają, to jest zasługa właśnie kina hongkońskiego. Także to kino azjatyckie, nawet jeżeli poświęca mu się mniej uwagi w takim dyskursie mainstreamowym, cały czas oddziałuje właśnie na kino mainstreamowe i cały czas toczy dialog na przykład z kinematografią, nie wiem, hollywoodzką czy europejską.
1: A czy ci twórcy kina azjatyckiego, myśląc o tym, żeby ich dzieła dotarły szerzej, czyli poza ich własne kraje, myślą o tym, że te kody kulturowe są inne? No bo ja się tak zastanawiam, czy na przykład młodzi ludzie z Europy są w stanie czytać wszystko w tych filmach, czy jednak są rzeczy, które są dla nich nie do końca zrozumiałe?
21: Myślę, że to jest bardzo złożone pytanie. Na pewno nie wszystko jest zrozumiałe. Myślę, że to jest trochę tak, że my poznajemy głównie kinematografię azjatyckie przez kino artystyczne. I to jest to kino, które trafia na festiwale, nie tylko na Pięć Smaków, ale także na wiele innych festiwali w Polsce, nie tylko w Polsce, w ogóle w Europie. Natomiast to azjatyckie kino popularne bardzo często sprzedaje się tylko w Azji. Ale myślę, że na przykład to, że teraz właśnie mamy platformy streamingowe, które produkują, oczywiście inwestują bardzo dużo pieniędzy na przykład w Azji, ale wiadomo, że te filmy czy te seriale będą pokazywane na całym świecie. Więc myślę, że inaczej się teraz zupełnie już myśli o tym, co jest lokalne, a co jest globalne i produkuje się po prostu na cały świat, więc te seriale, te filmy muszą być bardziej uniwersalne, bez wątpienia. Natomiast oczywiście pozostaje cała bardzo duża ilość filmów, które są lokalne i podejmują lokalne tematy. I my na przykład na Pięciu Smakach dla nas bardzo ważny jest właśnie ten kontekst lokalny i za pomocą filmów staramy się tłumaczyć naszym widzom lokalne, że tak powiem, konteksty do tych filmów, z jakimi problemami ludzie tam się zmagają, co jest ważne. Staramy się do każdego filmu bardzo nabudować tą warstwę właśnie kontekstową. Zapraszamy też twórców, robimy z nimi wywiady, tak żeby te filmy nie były w próżni, żeby właśnie nasi widzowie mogli zrozumieć lepiej te filmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby kino pozostało lokalne i autentyczne, dlatego że wtedy wyraża, wydaje mi się, prawdziwy głos po prostu i autentyczne rzeczywiście potrzeby czy problemy lokalne. Także nie zawsze jest ten globalizm, czy to właśnie dążenie do uniwersalizmu nie zawsze jest, wydaje mi się, dobre i korzystne.
1: No ale przeciwnie, ja myślę, że to jest bardzo fajna droga do poznawania jakiejś kultury przez kinematografię.
5: No bo powiedział pan, że właściwie każdy kraj azjatycki, no nie wiemy, czy Malediwy, czy Butan również, no ale z pewnością Uzbekistan, bo to duży kraj. Dzisiaj rozmawialiśmy o Kirgistanie, z pewnością też Armenia, Laos. Kinematografia tych krajów jest także w Azji uznawana za niszową?
21: Myślę, że takie kraje jak na przykład Laos czy Butan to są małe kraje i to są kinematografie też niewielkie, które na przykład kinematografia butańska powstała niedawno tak naprawdę i tam powstają struktury do tego, żeby filmy realizować, natomiast z różnych względów jest to skomplikowane. Oczywiście kino jest drogim medium. Stworzenie filmu po prostu kosztuje. Natomiast rzeczywiście te filmy butańskie, które czasami pokazujemy na Pięciu Smakach, one są bardzo piękne. i rzeczywiście są po prostu wyrazem tego, co tych lokalnych problemów narodu butańskiego, więc to jest bardzo ważne, żeby do tych filmów docierać i żeby starać się, żeby one były jak najbardziej autentyczne. I to, co tutaj nawiążę do tego, co pani mówi, faktycznie tak jest, że no, wydaje mi się, że ze względu na przykład na kryzys dziennikarstwa coraz mniej redakcji jest w stanie wysłać swoich korespondentów właśnie do krajów azjatyckich. Natomiast Azja jest bardzo ważnym miejscem na świecie obecnie. Tam bardzo dużo rzeczy, które tam się dzieją, mają wpływ na nasze bezpośrednie życie, czy też na naszą sytuację geopolityczną. No i myślę, że w zespole Festiwalu Pięciu Smaków mamy takie poczucie, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, co tam się dzieje i czemu. I kino jest idealnym takim wehikułem do tego, żeby o tym opowiadać. Dlatego, że kino, że po prostu obejrzenie dwugodzinnego filmu bardzo często dostarcza nam dużo przyjemności, a jednocześnie możemy się dowiedzieć czegoś ważnego.
5: Panie Marcinie, a jak się trafia na godne obejrzenia, warto obejrzenia film butański?
21: Dobre pytanie. Jeżeli chodzi o Butan, to mamy tam przyjaciół, znamy ludzi, którzy tą kinematografię tam budują, więc po prostu trzymamy rękę na pulsie za każdym razem, jak się pojawi tam jakiś wart obejrzenia film, to my go dostajemy w postaci screenera i go oglądamy i wtedy decydujemy, czy pokazać go na festiwalu. Myślę, że przez 20 lat tworzenia festiwalu wydeptaliśmy sobie bardzo dużo ścieżek właśnie, takich bardziej lub mniej osobistych, dlatego że kinematografia butańska akurat opiera się pewnie na, rzeczywiście jest to powiedzmy siatka osób i nie jest to duże środowisko, natomiast na przykład kinematografia koreańska to jest potężny przemysł, który zarabia setki milionów dolarów rocznie, więc tam już te kontakty wyglądają inaczej, to są kontakty z dużymi korporacjami po prostu, które te filmy dystrybują, natomiast no, jeździmy na festiwale w Europie, w Azji, staramy się spotykać z ludźmi, poznawać ich tak, żeby oni też nam wysyłali ciekawe filmy. No to jest całoroczna praca i cały czas musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte, żeby te najciekawsze filmy złapać, obejrzeć i zdecydować, czy warto je pokazać w Polsce.
20: A czy to działa też w drugą stronę? Kinematografia polska jest oglądana w Azji?
21: Dobre pytanie. Tym się nie zajmuję osobiście, ale tak, wiem, że są instytucje w Polsce, które zajmują się promocją kultury polskiej za granicą i zajmują się tym, żeby te filmy pokazywać. No jest też tak, że jest sporo twórców, filmowców z Azji, którzy na przykład studiowali w szkole filmowej w Łodzi i mają związki z Polską i Polskę lubią, kochają i tutaj też tworzą filmy, więc te kontakty są.
20: I się przenikają. No do festiwalu jeszcze trochę czasu, bo on jest w listopadzie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze na antenie o nim porozmawiać.
5: Ale masz rację, Ania, że byłoby bardzo miło, gdyby na przykład w stolicy Butanu, chyba Timpu, był zorganizowany przegląd kina polskiego, a w tamtejszej rozgłosi News & Talk kilkunastominutowa rozmowa o kinie polskim. Byłoby nam bardzo miło.
20: Tak. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin Krasnowolski, filmoznawca specjalizujący się w kinie azjatyckim i programer Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków, był naszym gościem. Dziękujemy.
21: Dziękuję.
5: Po informacjach Radia Tok FM zapraszamy Państwa do Otwartej Kuchni Pauliny Nawrockiej, a my pięknie już dziękujemy i nisko się kłaniamy.
20: Dziękujemy za dzisiejszy program.
5: Anna Sobańda
20: i Rafał Turowski. Do usłyszenia.
2: A ja zapraszam jeszcze Państwa na dzisiejszą Otwartą Kuchnię, bo mnogość tematów, coś z gastronomii, coś z legend, coś z trendów, będzie między innymi o planach wprowadzenia przepisów jeszcze tego lata, byśmy mogli dostawać darmową wodę z kranu we wszystkich lokalach i restauracjach. Będzie o opowieściach kulinarnych z Polski, czyli ile w legendach i historiach jedzenia, i o kakao ceremonialnym, które coraz częściej pojawia się na salonach.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Dał się poznać jako orędownik surowego karania bandytów. To się wtedy podobało, bo na ulicach nie było bezpiecznie. Tę legendę postanowił skapitalizować jego brat, wówczas na marginesie życia politycznego. Kaczyńscy wyczuwają, że czas AWS dobiega końca i pojawia się miejsce na coś swojego. Ćwierć wieku temu powstał PiS.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. EKG.

0: już nie swędzi.
1: Na ukąszenia wybieram Entil Ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Są nowe ustalenia w sprawie makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. W ziemi znaleziono szczątki ludzkich płodów. Dziś w stolicy 25. Parada Równości. Będzie dużo wydarzeń, ale też utrudnień na drogach. Szczegóły już za chwilę. Jest pierwszy na świecie bilioner. To kontrowersyjny biznesmen Elon Musk, który obiecał, że wyśle człowieka na Marsa. 30 sekund temu minęło południe. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wciąż nie usłyszała zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala, usłyszał reporter TOK FM od prokuratury. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Na linii już teraz Rzeszów i reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, jakie są te najnowsze doniesienia prokuratury?
5: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
5: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze.
6: Tak naprawdę może pani się poczuć lepiej i za, nie wiem, godzinę, dwie, za trzy godziny lekarze stwierdzą, że jest możliwe wykonywanie czynności.
5: A wciąż nie wiadomo jak, skąd, czy przy pomocy innych osób i przede wszystkim dlaczego kobieta wynosiła zakopywane przez siebie płody. Magdalenie H. grożą dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Na ten temat więcej piszemy na TokFM.pl. Teraz kolejne rosyjskie prowokacje na niebie. Szwecja poderwała dwa myśliwce, by przechwycić dwa rosyjskie samoloty bojowe lecące nad Bałtykiem w pobliżu szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Chodzi o dwa incydenty, do których doszło nad południową i północną częścią Bałtyku. Armia szwedzka podała w komunikacie, że zostały też poderwane kolejne dwa samoloty NATO, by utrzymać bezpieczeństwo we wspólnej przestrzeni powietrznej. Jak zaznaczono, w żadnym z dwóch przypadków nie doszło do naruszenia szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Wracamy do kraju. Tu ważne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad. Spokojnie ma być jedynie na krańcach południowo-wschodnich.

0: Mieszkańcy Warszawy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami, to z powodu Parady Równości, która o 14 wyruszy z przylegającego do Pałacu Kultury i Nauki Parku Świętokrzyskiego. Wydarzenie związane jest z paradą, te wydarzenia rozpoczynają się jeszcze wcześniej. Razem z nami reporter TOK FM Tomasz Węskę. Tomku, co więc będzie się działo i jakie utrudnienia czekają na mieszkańców stolicy?
1: Miasteczko Równości, zlokalizowane właśnie w Parku Świętokrzyskim, zacznie działać od 11. Tam też z upływem czasu będą gromadzili się uczestnicy parady, która wyruszy 3 godziny później i przejdzie ulicą Świętokrzyską prosto do Nowego Światu. Tam parada odbije w lewo, by zrobić sobie przystanek przed Pałacem Prezydenckim. Oczywiście nieprzypadkowo, bo tam organizatorzy wydarzenia odczytają postulaty, między innymi żądanie bezpiecznego i równego społeczeństwa, ochrony przed mową nienawiści i nowoczesnej oraz neutralnej światopoglądowo opartej na nauce, edukacji. Później pochód przejdzie ulicą Miodową do Senatorskiej, a stamtąd na Plac Bankowy i w Marszałkowską. Robiąc pętlę, warto w tym czasie korzystać z metra, bo utrudnienia obejmą zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje mogą utknąć, a kilkanaście linii autobusowych pojedzie objazdami. Tomasz Węskę, TOK FM.
0: Najbogatszy na świecie człowiek i jeszcze bogatszy. Firma SpaceX Ilona Muska weszła na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. W czasie debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
2: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny. Chcemy móc się tam zabrać, nie tylko astronautów. Mam na myśli dosłownie ciebie, SpaceX. Chce cię zabrać na Księżyc, na Marsa i dalej.
0: No jak wylicza Newsweek, Elon Musk za $1 bilion mógłby teoretycznie kupić każdy dom w dużym amerykańskim mieście, a wartość jego majątku jest porównywalna z rocznym PKB Szwajcarii. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość majątku Muska jest ulokowana w akcjach spółek takich jak Tesla czy SpaceX, a nie w gotówce. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20, teraz przed nami pogoda. Dużo chmur w całym kraju, niemal wszędzie dzisiaj przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. O tym także mówiliśmy i IMGW cały czas wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Białymstoku, przez 20 w Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 21 we Wrocławiu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam się z Państwem w to sobotnie południe i zapraszam na dzisiejszy program, w którym sporo będzie ciekawostek. Na początek, już za chwilę, Kati Płachecka, ekspertka od gastronomii. Porozmawiamy o nowych przepisach, które zelektryzowały branżę gastronomiczną, dotyczące tego, że od 12 sierpnia tego roku każdy klient restauracji, kawiarni i baru będzie mógł dostać, jeśli poprosi, darmową wodę z kranu. Tak zakłada projekt ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Niektórzy się cieszą, inni narzekają. Za chwilę porozmawiamy o tym, co to oznacza dla branży i dla klientów oczywiście. Potem po 12.20 moją gościnią będzie Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Specjalistka od dyplomacji kulinarnej, szefowa Food Studies na Uniwersytecie SWPS, autorka rozlicznych publikacji dotyczących kultury kulinarnej i właśnie o najnowszej jej publikacji, najnowszej książce, Opowieści kulinarne z Polski. Porozmawiamy po 12.20. Magdalena Tomaszewska-Bolałek bierze na warsztat polskie legendy, podania, różne opowieści i sprawdza, ile tam jedzenia i co nam to mówi o naszym kulinarnym, tożsamościowym DNA. A po 12.40 moją gościnią będzie Natalia Aurora Urbanek, ekspertka od czekolady. Porozmawiamy o trendach na czekoladowym rynku, szczególnie o kakao ceremonialnym, które choć trudne i dość wymagające w odbiorze, to szturmem zdobywa kolejne miejsca. Może być ponad świetną alternatywą dla kawy. O tym po 12.40. Chciałam jeszcze zwrócić Państwu uwagę na kalendarz. Otóż jutro mamy Dzień Kwiatów Czarnego Bzu i żywo zainteresowała mnie ta okazja, bo czarny bez uwielbiam, szczególnie ze względów kulinarnych. Baldachy kwiatów czarnego bzu można smażyć w cieście naleśnikowym i podawać jako taki słodki deser, na przykład posypany cukrem, cukrem, pudrem. Z owoców przyrządza się przetwory, konfitury, dżemy, powidła, soki i kompoty, które mogą robić za coś w rodzaju takiego chutneya. Mogą być dodatkiem do dań mięsnych, szczególnie pasują do drobiu i do dziczyzny. Z kwiatów, owoców i liści sporządza się herbaty owocowe i nalewki, ale jest też przysmak, który już u mnie stoi nastawiony w słoju w kuchni, czyli lemoniada z kwiatów czarnego bzu. Trzeba nazbierać trochę właśnie kwiatostanów, tych białych z drobnymi kwiatuszkami, w miejscu raczej czystym, oddalonym od jakiejś drogi, przesypać cukrem, dodać trochę wody, trochę soku z cytryny i po kilku dniach mamy wspaniałą, naturalnie gazującą lemoniadę. To za sprawą takich naturalnych drożdży, które na tych kwiatach bzu się osadzają. Polecam Państwu serdecznie, naprawdę wyjątkowy i bardzo sezonowy smak, bo no, ten czas na czarny bez jest dość krótki. A ze mną Kati Płachecka, ekspertka do spraw gastronomii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ważna zmiana. Rząd pracuje nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek podawania klientom pół litra wody. Wody z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. No i w internecie zawrzało. Jedni mówią, wspaniały pomysł, wreszcie. Inni krytykują, że to pozbawi lokale zysku. Jak to wygląda z perspektywy rynkowej?
5: Z perspektywy gościa zdecydowanie jest to pozytywna zmiana. Wiele restauracji już teraz serwuje gościom wodę z kranu na życzenie. Nie jest to raczej ogłaszane w kartach menu, ale wiele miejsc funkcjonuje na takiej zasadzie, że jeżeli gość poprosi o tę kranówkę, to ją dostanie. No myślę, że to wynika z takiej podstawowej gościnności. W końcu restauracje, kawiarnie, bary to branża gościnności. Jeżeli gość potrzebuje napić się wody, chociażby po to, żeby zażyć leki, albo w oczekiwaniu na jakiś inny napój, to miło jest tę wodę otrzymać. Restauratorzy martwią się jednak, że wpłynie to na ich zarobki i ja myślę, że z pewnością tak będzie, bo jednak znacznie więcej jest tych gości, którzy będą ten fakt wykorzystywać i zamawiać wyłącznie wodę z kranu, bo ma być ona podana na życzenie w butelce szklanej lub wielorazowej, bo chodzi właśnie o ograniczenie plastiku. No i ma być podane do pół litra na osobę. Czyli można się spodziewać, że na takim dwuosobowym stoliku trzeba będzie podać litrową karafkę wody. Dla restauratorów to są dodatkowe koszty, bardzo często filtrowania wody, czy właśnie mycia później tych butelek. No to nie jest tak, że to wszystko jest za darmo.
4: I tutaj też pojawia się argument w wypowiedziach choćby restauratorów dotyczący właśnie tego, że to na napojach często zarabiają najwięcej.
5: To prawda, na napojach zarabia się całkiem dobrze. No i właśnie restauratorzy obawiają się, że goście zrezygnują z zamawiania tak zwanych softów, czyli napojów typu lemoniady, jakieś napoje gazowane, czy chociażby butelkowana woda mineralna.
4: No właśnie, bo chyba jest różnica w marży między takim daniem obiadowym, a na przykład właśnie szklanką napoju gazowanego.
5: Dokładnie. Bardzo możliwe, że jest wiele takich dań, na których zarabia się podobnie jak na butelce wody, a nie trzeba się przy tej butelce wody tyle napracować.
4: Jak to wygląda na zachodzie Europy? Czy to jest jakiś standard, do którego dążymy? Czy tutaj nie ma regulacji takich, które byłyby typowe, ogólnokrajowe?
5: Może zwróćmy jeszcze uwagę na to, że te regulacje unijne sugerują państwom członkowskim, by tę wodę w restauracjach serwować za darmo lub za drobną opłatą, a Polska zdecydowała się jednak na to, żeby wodę dawać za darmo, czyli ten taki bardziej ostrzejszy wariant tego przepisu. W innych krajach no to właśnie zależy od kraju, ale mogę podać przykład Austrii, gdzie jest na przykład taki bardzo ciekawy przepis mówiący o tym, że najtańszy napój w karcie ma być napojem bezalkoholowym. Chodzi o to, żeby młodzież nie sięgała po alkohol, tylko właśnie po jakieś napoje, lemoniady czy wodę, a woda z kranu bardzo często jest płatna.
4: We Włoszech woda często jest, ale tam znowu płaci się coperto, czyli taką stałą stawkę za nakrycie stołu.
5: Dokładnie, jest właśnie taki zwyczaj koperto, które zapewnia nam wodę czy też chleb na stole i też zastępuje napiwek.
4: Niektóre lokale, tak jak wspominałaś na początku, wodę serwują od dawna. To chyba specyfika też miejsc z kuchnią azjatycką.
5: Bardzo często można się spotkać z darmową wodą właśnie w lokalach z azjatyckim street foodem, w ramenowniach, w restauracjach z kuchnią tajską chociażby. No, tam, gdzie to jedzenie jest takie ostrzejsze i wywodzi się właśnie z takiej ulicznej kuchni azjatyckiej, bardzo często kelnerzy proaktywnie podają butelkę z wodą na stół. Myślę, że to jest właśnie taki bardzo gościnny i doceniany przez klientów gest.
4: Czy myślisz, że jeśli nie będzie tego obowiązku, jakby wychodzić i od razu przynosić klientom tę wodę, to na przykład restauracje będą próbowały ten fakt ukryć? Czy to jest tak, że trzeba będzie na żądanie?
5: Wodę trzeba będzie podawać na życzenie, czyli restauracje nie będą stawiały proaktywnie wody na stołach. Być może wiele z nich to zrobi, żeby skrócić sobie czas obsługi, ale woda ma być serwowana na życzenie, więc myślę, że restauracje na pewno nie będą gościom o tym jakoś specjalnie przypominać.
4: Czyli to już po stronie klienta, konsumenta, by na przykład o tych swoich prawach wiedział i się domagał.
5: Dokładnie, to jest nowe prawo konsumentów. Myślę, że bardzo dobre właśnie dla konsumentów, bo z tego faktu, że wiele restauracji nie podawało na życzenie wody z kranu, wynikało wiele takich przykrych, konfliktowych sytuacji.
4: Co dalej? Toalety?
5: Pojawiają się oczywiście takie dyskusje, że restauratorzy powinni udostępniać toalety osobom z ulicy. Myślę, że to też wymaga jakiejś współpracy z miastem, które powinno to rekompensować, jeżeli nie jest w stanie zapewnić toalet publicznych. No myślę, że to już jest dyskusja na szczeblu właśnie miast.
4: Szczególnie, że w wielu miastach turystycznych toalet publicznych jest bardzo mało i często restauratorzy, szczególnie w tym sezonie letnim, kiedy turystów jest wiele, złoszczą się albo nawet wywieszają kartki, że to nie jest publiczna toaleta.
5: Tak, zdarzają się przeróżne sytuacje. Utrzymanie czystości w toalecie to też jest praca i to nie za przyjemna, ciężka i wymagająca uwagi obsługi w czasie, kiedy kelnerzy powinni być skupieni na gościach.
4: Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była Kati Płachecka, ekspertka do spraw gastronomii. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję uprzejmie.
4: Pora teraz na informacje Radia Tok FM, a po nich Magdalena Tomaszewska-Bolałek i opowieści kulinarne z Polski.
6: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
7: Tok 4.
8: A co myślą konfederaci o Przemysławie Czarnku?
9: Ostatnio w Sejmie miałem właśnie dosyć ciekawą rozmowę z jednym z posłów Konfederacji o Przemysławie Czarnku. No i on Czarnka przedstawił jako bohatera tragicznego, który musiał przyjąć nominację Jarosława Kaczyńskiego, bo wiedział, że nie mógł jej odrzucić, ale który od początku wiedział, że on po pierwsze nie będzie tym premierem.
8: Tylko zderzakiem.
9: Tylko raczej zderzakiem i że Przemysław Czarnek, nominacją Przemysława Czarnka PiS kupił sobie czas. Czarnek w niedalekiej pewnie przyszłości, prawdopodobnie po wakacjach, zostanie wymieniony po prostu, że nie dojedzie, ponieważ no, on ma jeden bieg i to jest chyba najtrafniejsze określenie Przemysława Czarnka. Widzimy, że cały czas nie potrafi się jakkolwiek wykapućkać z historii o Oze Srozę, gdzie teraz twierdzi, że on jednak tych paneli nie będzie zdejmował.
8: Dopóki prąd będzie tak drogi.
9: No przecież to jest jakaś absurdalna historia. Znaczy dwa miesiące mamy kandydata Przemysława Czarnka i dalej rozmawiamy o Oze Srozę.
8: Prawie dachu.
9: On sam rozmawia o tych panelach. Także konfederaci nie boją się jakoś bardzo Przemysława Czarnka. Raczej myślę, że już gdzieś tam podświadomie przygotowują się na jego następca.
6: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
10: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
7: To w euro.
10: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12:20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. 51 irańskich baz militarnych, w tym główna kwatera Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zostało uszkodzonych podczas amerykańsko-izraelskich ataków od początku wojny na Bliskim Wschodzie, informuje BBC. Eksperci zidentyfikowali wśród zniszczonych obiektów samoloty wojskowe, okręty wojenne oraz kompleksy wojskowe. Robotnicy zaczęli usuwać nazwisko prezydenta USA Donalda Trumpa z fasady sali koncertowej Kennedy Center w Waszyngtonie. Kilka godzin po tym, jak sędzia odrzucił wniosek o odroczenie tej operacji, poinformowała agencja AP. Sędzia uznał próbę zmiany nazwy placówki za nielegalną, ponieważ takiej zmiany może dokonać tylko kongres. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Kolejne informacje w Tok FM o 12:40.
23: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka, a ze mną na łączach dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
4: Z którą słyszeliśmy się już w Otwartej Kuchni nieraz, a to za sprawą ostatnich starań o umieszczenie rosołu na liście dziedzictwa kulinarnego. Ale dziś pretekstem do naszej rozmowy jest nowa książka Opowieści kulinarne z Polski. Książka prawdziwie do czytania, do zagłębienia się, do zanurzenia się w naszą kulinarną historię. Jaka była historia powstania tej książki?
24: Tak naprawdę większość moich książek powstaje dlatego, że chciałabym coś przeczytać, a nie znajduję tego. I zasadniczo dotyczy to większości moich publikacji. I tutaj też było podobnie. Szukałam opowieści, szukałam legend związanych z jedzeniem i okazało się, że takiej książki nie ma, która by tak zbierała wszystko. A ponieważ przez całą moją pracę te legendy gdzieś się zawsze pojawiały, dlatego że nie jest to moja pierwsza książka i zbierając różne materiały natrafiałam na anegdoty, na historie, na bajki, na podania, to pomyślałam sobie, że może wreszcie nadszedł czas, żeby te wszystkie materiały, które albo czasami gdzieś tam znajdowały przestrzeń w innych książkach, albo nigdy nie było na nie wcześniej miejsca, zebrać w jedną publikację i skupić się właśnie na bajkach, na legendach, na znaczeniu symbolicznym jedzenia, właśnie podane, i wszystko, żeby to było podane w jednej publikacji.
4: Mm-hmm. Czyli chodzi trochę o takie nasze kulinarne polskie DNA, poszukiwania tego, gdzie to jedzenie w tych opowieściach najdawniejszych tożsamościowych dla nas się pojawiało, tak?
24: Jak najbardziej, dlatego że bajki, legendy, opowiastki, one bardzo często składają się z wielu różnych elementów. Oczywiście mamy warstwę fabularną, bardzo często mamy jakąś naukę płynącą w tym, ale jakby jest też cały świat opisany w bajkach, legendach, anegdotach. I częścią tego świata jest jak najbardziej kultura kulinarna, różne produkty spożywcze, techniki, prace polowe. I to wszystko właśnie zostało zawarte w legendach, w bajkach. I wiele źródeł etnograficznych opisuje historie, w których jedzenie jest albo bardzo ważnym elementem, albo bardzo ważnym też tłem, które się pojawia w tych opowieściach.
4: Zaczynasz już z przytupem, bo od demonów, których szczególnie w tej prasłowiańskiej historii sporo, one zwykle coś wspólnego miały ze zbożem, rozumiem.
24: Ze zbożem i ogólnie z jedzeniem. Dlatego, że bajki i legendy to nie tylko historie dotyczące ludzi, to nie tylko historie moralizatorskie, to także cała masa ciekawych istot nadprzyrodzonych, które pojawiały się w folklorze. To także cała masa postaci historycznych, które w ten czy w inny sposób zostały wplecione. Ale wracając do tej całej demonologii polnej, to też jest bardzo intrygująca i ciekawa historia, dlatego, że jakby świat istot nadprzyrodzonych w pewien sposób też dosyć mocno łączy się ze światem ludzi. I to jedzenie bardzo często jest takim elementem łączącym, chociażby ze względu na to, że wiele istot nadprzyrodzonych albo wymagało jakiegoś specjalnego typu pokarmów, albo żeby je przebłagać, albo żeby je przekupić, albo też żeby je nagrodzić. I taką bardzo ciekawą postacią pojawiającą się w polskim folklorze jest diabeł domowy. Czyli istota, która mogła zamieszkać zarówno w wiejskiej chacie, jak i w magnackim dworze. Był to taki najmniej szkodliwy ze wszystkich diabłów, bowiem jeżeli dbaliśmy o niego, a to dbanie też bardzo często polegało na tym, żeby przygotować mu odpowiednie jedzenie, a tym jedzeniem była na przykład kasza gotowana na mleku z dużą ilością masła. Ale ta kasza nie mogła być posolona, dlatego że jak wiadomo w każdej kulturze praktycznie sól jest takim produktem oczyszczającym, chroniącym przed złymi mocami. I tutaj te diabły domowe, jeżeli były dobrze karmione, to bardziej nam pomagały, chociaż czasem też psociły, nie wiem, poplątały grzywy koniom, poprzestawiały sprzęty domowe, jakieś właśnie takie drobne psoty. Natomiast więcej robiło dobrego.
4: Czyli taki diabeł, którego trzeba, łatwo można było obłaskawić, żeby nam za dużo w domu nie bruździł i w gospodarstwie. To pewnie często była też okazja do tego, by coś wyjaśnić, jak coś, co w domu się na przykład nie udawało. Zawsze można było zrzucić winę na jakieś właśnie demony.
24: Oczywiście na siły nieczyste. Zawsze można było zwalić winę na demony czy jakieś duchy domowe. Właśnie jeśli nie udała nam się praca, nie wyrosło ciasto, coś zginęło, coś zgubiliśmy, no to było takie bardzo wygodne.
4: Opowieści, które przytaczasz, historie przeplatane są dosłownie legendami, na które, rozumiem, natrafiłaś podczas badań.
24: Tak, w książce znajdziemy też trochę legend, trochę bajek. Z reguły są to materiały, które pochodzą ze źródeł etnograficznych, z różnych części Polski i też z różnych okresów. Największą część tych materiałów są to początku XX wieku. I tutaj bywa bardzo różnie. Są regiony, gdzie ta kultura kulinarna pojawia się bardziej. Na przykład na Kujawach mamy bardzo dużo odniesień do kultury żywieniowej. Więc każdy region zasadniczo ma jakieś historie, ale tak jak wspomniałam, nie zawsze jest to tak idealnie równo rozłożone.
4: Mm-hmm. Są i oczywiście postacie historyczne, na przykład polscy królowie, których też na kartach tej książki jest wielu.
24: Jest i Kazimierz Wielki, jest Jan III Sobieski, jest Stanisław Leszczyński. Oczywiście oni pojawiają się w takich bardzo różnych historiach. Czasami no, nie mamy stuprocentowej pewności, czy oby na pewno dany król w tych konkretnych rzeczach i w tych konkretnych historiach brał udział. Natomiast jakby służy to temu, żeby podkreślić wagę pewnych wydarzeń, żeby zwrócić uwagę na pewne zjawiska czy na pewne historie. I tutaj, jeśli chodzi w ogóle o historie kulinarne, to z nimi jest pewien problem techniczny, a mianowicie tak do końca nigdy nie jesteśmy pewni, na ile mają one swoje potwierdzenia. Tak samo jak historycy jedzenia próbują odgadnąć, kiedy pojawiły się pewne produkty. To ze względu na to, że w wielu kulturach wzmianki pisane dotyczące jedzenia pojawiają się stosunkowo późno, jest to znacznie utrudnione. Oczywiście mamy jeszcze badania archeologiczne, natomiast badania archeologiczne też nie odpowiadają nam na wszystkie pytania. Więc badanie kultury kulinarnej wbrew pozorom jest dosyć skomplikowane, dlatego że trudno jest tu uzyskać bardzo jasną odpowiedź dotyczącą tego, na przykład kto jako pierwszy zaczął wypiekać coś albo przygotowywać.
4: Pewnie czasami ciężko wskazać jedno konkretne miejsce albo moment w historii, bo na przykład pewne rzeczy mogły powstawać zupełnie od siebie niezależnie, biorąc pod uwagę, co było dostępne w danym momencie historycznym i tak dalej.
24: Każdy mógł wpaść na pomysł, że jeżeli wymieszamy mąkę na przykład z jajkiem czy z innymi produktami ogólnie dostępnymi w Polsce, to otrzymamy pewnego rodzaju ciasto, które w zależności od konsystencji albo możemy upiec, albo usmażyć. Dlatego też jakby ze względu na to podejście do kulinariów przepisy kulinarne nie są objęte prawami autorskimi. Właśnie też zwracając uwagę na to, że każdy mógł wpaść na ten pomysł wymieszania pewnych produktów. Ale tak naprawdę to mimo wszystko nie ujmuje uroku tych anegdot, tych historii, dlatego że to pokazuje, że ta kultura kulinarna, że pewne produkty, które były obecne w diecie, że pewne zioła, nabiał, mięso, one odgrywały ogromne znaczenie i komuś chciało się stworzyć historię, która by na przykład łączyła to ze znanymi osobistościami, ze świętymi, czy właśnie z jakimiś istotami nadprzyrodzonymi.
4: Nie brakuje w książce i przepisów oczywiście.
24: W książce znalazło się kilka przepisów. Mamy chociażby takie klasyki jak rosół polski, są gołąbki, są też słodkie dania, mamy pyzy warszawskie. Są to dania, których historie opowiadane są w publikacji, więc one nawiązują też do tego, co znalazło się w książce. Ponieważ dzisiaj bardzo często przeglądając książki o kulturze kulinarnej, nawet jeżeli są to książki bardziej teoretyczne, no niestety czytanie, potem chcielibyśmy sobie przygotować coś smacznego, coś dobrego, co nawiązuje do tej lektury. Dlatego właśnie pojawiły się tu przepisy. Jednym też z moich ulubionych jest chociażby pyra z gzikiem, czy pierogi z nadzieniem, które przypomina pieróg biłgorajski.
4: Znamy już ulubiony przepis, a czy jest jakaś ulubiona historia albo jakaś opowieść, która najbardziej zapadła Ci w pamięć?
24: Jest wiele ciekawych opowieści, które wyjątkowo mnie rozbawiły, zainteresowały. Jedną z takich jest chociażby opowieść o flądrze. Dlaczego nie jest to najbardziej atrakcyjna ryba, która pływa w Bałtyku? Jest to historia związana z czasami, kiedy wybierano króla Bałtyku. No i ogłoszono konkurs. Flądra wtedy wyglądała zupełnie inaczej. Była rybą piękną, ale też bardzo próżną i zadufaną w sobie, więc jak ogłoszono, że ta ryba, która dopłynie w wyznaczony punkt jako pierwsza, będzie królem Bałtyku, to flądra zamiast wyruszyć, zaczęła dbać o swoją urodę, upiększać się i wyruszyła z bardzo dużym opóźnieniem. Oczywiście jak dopłynęła na miejsce, okazało się, że no niestety królem Bałtyku został śledź i musiała obejść się smakiem. Była oczywiście z tego powodu bardzo niezadowolona. Wybałszyła oczy, przekręciła pyszczek i rzuciła się na jeden z boków. I od tego czasu, ponieważ tak długo leżała, jej ciało się zdeformowało i wygląda tak, jak dziś wygląda. Ta legenda występuje w wielu różnych wersjach. Pojawiają się różne miejscowości, do których płynęły ryby, żeby zdobyć tytuł. Różne ryby też potrafiły wygrać poza flądrą tytuł króla Bałtyku. Niemniej jednak jest to historia, która miała na celu wytłumaczenie, dlaczego aparycja flądry wygląda tak, jak wygląda, ponieważ ludzie przez wieki dziwili się, widząc Flądrę, i żeby wyjaśnić, dlaczego tak wygląda, powstała ta legenda.
4: Nie brakuje też oczywiście słynnej opowieści o ziemniakach, czy ich obecność w ogrodach królewskich. To jest prawda czy legenda?
24: Ziemniak jest rośliną, która zaczynała swoją historię w wielu krajach w ogrodach botanicznych. I prawdopodobnie Sobieski też przywiózł ziemniaki do Wilanowa i posadził je w oranżerii. Oczywiście nie był on pierwszą osobą, która sprowadziła tą roślinę, bo mamy wzmianki już pochodzące ze wcześniejszych czasów. Niemniej jednak tutaj, jeśli chodzi o legendy, to król Jan III Sobieski zasłynął jako ta osoba, która przyczyniła się do tego, że ziemniaki pojawiły się na naszych stołach. A jak to z tym było? A mianowicie roślinę posadzono w oranżerii, ale... A jak z tym było? Roślinę posadzono w oranżerii, ale ponoć kwiaty jej i owoce nie zrobiły zbyt wielkiego wrażenia. Więc postanowiono ją usunąć. Tak jak większość roślin, ułożono stosik, podpalono, roślinę wyrwano z ziemi, wcześniej oczywiście, a następnego dnia jeden ze służących przy ognisku, które się wypaliło, znalazł bulwy i spróbował tych bulw. I okazało się, że tak naprawdę największą wartością ziemniaka nie jest wcale ani kwiat, ani owoce, tylko to, co skrywa się pod ziemią. I w ten sposób ponoć zaczęto przygotowywać ziemniaki i trafiły one na stoły. Oczywiście najpierw na stoły szlachty, a później pod strzechy polskich domów.
4: A chciałam jeszcze zapytać, dla kogo jest ta książka? Z jaką intencją ją pisałaś? Czy ona ma trafić do dzieci, do dorosłych, może do turystów, którzy są ciekawi polskiej historii, polskiej kuchni?
24: Książka tak naprawdę jest dla każdego pasjonata kultury kulinarnej Polski, który chciałby poznać naszą kuchnię przez pryzmat legend, opowieści, bajek i znaczenia symbolicznego. Książka też może przybliżać kulturę kulinarną Polski odbiorcom z zagranicy, dlatego że ukazała się od razu w języku angielskim. Jest dostępna w polskich księgarniach zarówno po polsku, jak i angielsku, a także jest dostępna za sprawą Google Play i Payhip w Unii Europejskiej jako e-book i w 66 innych krajach za sprawą właśnie Google Play. Więc jest to publikacja tak naprawdę dla każdej osoby zainteresowanej kulturą kulinarną Polski.
4: Mm-hmm. Na koniec zapytam jeszcze, czy w tych historiach kryje się klucz do naszej takiej kulinarnej tożsamości, odpowiedź na pytanie, czemu dzisiaj jemy akurat to, co jemy?
24: Myślę, że tak, ze względu na to, że tak naprawdę to, co się pojawia w opowieściach i bajkach, musiało być dla tych ludzi na tyle ważne, żeby to umieścić w tych historiach. I jeżeli coś jest powielane, jeżeli czemuś przypisuje się znaczenie symboliczne, jeżeli coś odgrywa znacznie większą i znacznie ważniejszą rolę w życiu człowieka niż tylko produkt, który stawiamy na stole, to oznacza, że było to znacznie ważniejsze. I myślę, że patrząc na legendy, patrząc na podania, patrząc na bajki, możemy właśnie stworzyć takie nasze trochę kulinarne DNA.
4: Niechże i Państwo się przekonają, jakie te opowieści kulinarne z Polski są. Moją i Państwa gościnią była dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek, specjalistka od dyplomacji kulinarnej, autorka książek o kulturach kulinarnych, zdobywczyni wielu światowych nagród, w tym autorka najnowszej właśnie książki Opowieści kulinarne z Polski, która ukazała się nakładem wydawnictwa Hanami. Dziękuję bardzo.
24: Dziękuję również.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
2: TOK 4.
3: A co myślą konfederaci o Przemysławie Czarnku?
9: Ostatnio w Sejmie miałem właśnie dosyć ciekawą rozmowę z jednym z posłów Konfederacji o Przemysławie Czarnku. No i on Czarnka przedstawił jako bohatera tragicznego, który musiał przyjąć nominację Jarosława Kaczyńskiego, bo wiedział, że nie mógł jej odrzucić, ale który od początku wiedział, że on po pierwsze nie będzie tym premierem.
3: Tylko zderzakiem.
9: Tylko raczej zderzakiem. I że Przemysław Czarnek, nominacją Przemysława Czarnka PiS kupił sobie czas. Czarnek w niedalekiej pewnie przyszłości, prawdopodobnie po wakacjach, zostanie wymieniony po prostu, że nie dojedzie, ponieważ no, on ma jeden bieg i to jest chyba najtrafniejsze określenie Przemysława Czarnka. Widzimy, że cały czas nie potrafi się jakkolwiek wykałapućkać z historii o Ozes Roze, gdzie teraz twierdzi, że on jednak tych paneli nie będzie zdejmował.
3: Dopóki prąd będzie tak drogi.
9: No przecież to jest jakaś absurdalna historia. Znaczy, dwa miesiące mamy kandydata Przemysława Czarnka i dalej rozmawiamy o Ozes Roze.
3: W sprawie dachu.
9: On sam rozmawia o tych panelach. Także konfederaci nie boją się jakoś bardzo Przemysława Czarnka. Raczej myślę, że już gdzieś tam podświadomie przygotowują się na jego następcę.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
8: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
27: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
28: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
29: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. To już pewne, powoli kończy się ulga dla kierowców. Premier zapowiedział, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez cały czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli latem, powiedział Donald Tusk, do tematu wrócimy. Dramatyczny finał zabawy kanistrami z benzyną przy ognisku do szpitala w Szczecinie. Trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci. W pewnym momencie zapaliła się benzyna, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest w szpitalu. Prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem, a w ten weekend polski piłkarz, który nie zdradził jeszcze, gdzie zamierza grać w kolejnym sezonie, ma się pojawić w Chicago. Więcej na ten temat w informacjach o 13.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka, a ze mną zapowiadana gościni pani czekolada, Natalia Aurora Urbanek, czyli ekspertka od czekolady. Dzień dobry.
30: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo słodko.
4: Słyszałyśmy się jakiś czas temu na antenie i pretekstem była wtedy dubajska czekolada, która święciła triumfy. Ten trend chyba już trochę za nami.
30: Zdecydowanie za nami. Zobaczcie, że naprawdę z trudem można znaleźć gdzieś teraz dubajską czekoladę. To nie znaczy, że on w ogóle zanikł. Gdzieś tam pojawiły się bardziej słodycze z udziałem właśnie tego dubajskiego trendu, czyli z ciastem kadaif, czy też właśnie z tym kremem pistacjowym. Wszystko w czekoladzie, ale same dubajskie tabliczki gdzieś tam już no nie ma takiego zalewu. Po nich taką karierę próbowała zrobić czekolada z anielskim włosiem.
4: Biała.
30: Biała lub rubinowa. No i właśnie z niteczkami tego anielskiego włosia pismanie, czyli po prostu taki tutaj turecki przysmak. I to fajnie się klikało, to się fajnie wyświetlało w social mediach, natomiast z racji również, że to był podobnie jak dubajska czekolada, dubajska tabliczka, dosyć drogi przysmak, to już niestety nie zrobiło takiej furory, natomiast mamy taki dosyć silny nowy trend.
4: Czy również związany z czekoladą?
30: Absolutnie tak. Wracamy do korzeni. Tak jak troszeczkę tutaj można powiedzieć w piekarstwie, gdzie pojawiają się wciąż i wciąż nowe piekarnie rzemieślnicze, chleb na zakwasie staje się bardzo modny. Troszeczkę podobnie dzieje się w temacie czekolady, ponieważ wracamy do korzeni, a mianowicie to znaczy do formy pitnej. Mowa o kakao ceremonialnym. To jest kakao w najczystszej postaci i kakao nieproszkowane, niealkalizowane, nieodtłuszczone, tylko dosłownie miazga kakaowa w postaci takich drobnych wióreczków, pastylek czy takich większych bloków, co zalewa się gorącą wodą lub mlekiem i pije zamiast, uwaga, kawy. To jest doskonały pobudzacz i taka, można powiedzieć, nieco zdrowsza alternatywa dla kawy.
4: Brzmi intrygująco, ale jako coś, co jest na chyba absolutnie przeciwnym biegunie do takiego kakao instant, na przykład jakiegoś, które kupuje się dzieciom, które się tylko zalewa ciepłym mlekiem i rozpuszcza.
30: Dosłownie tak, bo to jest coś totalnie nieprzetworzonego, naturalnego. Tam jest 100% ziarna kakaowego. I oczywiście tutaj jak mowa o tych takich różnicach, kontrastach, to też smak jest absolutnie nie to, co znamy jako kakao pite po dobranocce, kiedy byliśmy dziećmi. To jest napój mocny, wytrawny, bardzo gorzki. Oczywiście można sobie dosłodzić w sposób naturalny, czy tam odrobiną cukru. Natomiast to i tak będzie miało swoją odpowiednią gorycz i taką moc. To jest coś, co z pewnością nie przypadnie od razu do gustu, ale myślę, że to, jak człowiek się po tym kakao ceremonialnym czuje, to będzie skłaniało do sięgania dosłownie tak, jak uczyliśmy się przez dekady rytuał picia kawy, tak ja mam taką nadzieję i widzę to, że to również się przedziera, bo z jednej strony będą to osoby szukające alternatywy dla kawy, z drugiej to są osoby, które poszukują szybkiego bodźca pobudzającego, bo uprawiają sport. Ale trzecią ciekawą tutaj taką, można powiedzieć, grupą zainteresowanych to są osoby, które interesują się duchowością, ponieważ tutaj jest nawiązanie do kultury Majów i Azteków w tej nazwie kakao ceremonialne. Jest to łączone z tym, że właśnie kakao pije się w sposób ceremonialny, bo ono jest częścią rytuału. W tym wypadku chodzi o taki rytuał otwierający serce, jak mawiają ci liderzy takich spotkań z kakao ceremonialnym. I ono będzie wspaniale po prostu też poprawiać nasz nastrój, będzie wprowadzać stan błogości. No i każdy zobaczy, czy otwiera to serce, czy nie.
4: Kakao ceremonialny kojarzy się też z bardzo skomplikowaną procedurą. Rozumiem, że nie jest to szybki napój, który zalewamy sobie wrzątkiem i wypijamy na raz przed wyjściem, tylko wymaga to oprawy i przygotowań.
30: Oczywiście nasz taki codzienny rytuał picia tego kakao, taka nasza codzienna ceremonia, to nie musi być nic szczególnego. Natomiast zdecydowanie to kakao ceremonialne, ono się tak łatwo nam nie rozpuści, jakbyśmy szybko je letnim mlekiem zalali. są różne tutaj szkoły przygotowania. Niektórzy je gotują, niektórzy tylko zalewają wodą w około 80 stopniach Celsjusza. Natomiast z całą pewnością to wymaga troszeczkę więcej czasu i nawet samo wypicie, no, są wielbiciele espresso. Tak samo tutaj mamy wielbicieli szotów kakaowych, ale jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do takiej dawki goryczy, do tego typu profilu smakowego i że tam nie ma tej kremistości mlecznej czekolady, to będzie wymagało stopniowego oswajania.
6: Wspomniałaś espresso i to espresso właściwie od razu mi się skojarzyło z tego opisu właśnie z tym kakao, czyli że mocne, gorzkie, pobudzające.
30: Dokładnie tak. Kiedy kakao trafiło do Europy, było absolutnie na początku znacznie modniejsze niż kawa. To był napój numer jeden przez bardzo długi czas. I no, oczywiście później historia się tak potoczyła, że pojawiła się też herbata, pojawiły się kawiarnie i gdzieś tam kawa wyparła, ale to tutaj jest jak najbardziej dobre skojarzenie, bo to były dwa podstawowe napoje, które tak można powiedzieć tworzyły kulturę europejską, jeśli chodzi o takie ceremonialne picie jakichś napojów. To były dwa bardzo, bardzo ważne napoje i teraz dochodzimy troszeczkę do tego momentu, kiedy historia zatacza koło i jesteśmy u progu powrotu do tego, że właśnie nie tylko ta kawa, nie tylko to espresso, ale też szot kakaowy będzie nam towarzyszył o poranku.
6: No właśnie, to jest chyba coś, co lepiej pić rano.
30: Zdecydowanie tak. Tutaj z kolei wszyscy są zgodni. Kakao, no ja wspomniałam gdzieś tam o dobranocy i rytuale, kiedy byliśmy dziećmi, natomiast kakao, zwłaszcza te mocne, ceremonialne, prawdziwe kakao, zdecydowanie lepiej pić o poranku, ono jest silnie pobudzające, ale też jest taką dawką energetyczną, bo tam jest dużo tłuszczu i są oczywiście węglowodany, ale nie mówimy tutaj o cukrze prostym. Ta energia zawarta w kakao, czyli teobromina w tym wypadku, ten pobudzacz, przepraszam, nie energia, tylko ten pobudzacz, czyli teobromina, to jest pochodna kofeiny. Ona nie działa tak ekspresowo i tak gwałtownie jak kofeina. Gdzieś tam metabolizuje się troszeczkę wolniej. Niemniej właśnie ta substancja plus inne substancje biochemiczne będą nas wszystko raczej pobudzać do działania. Nie w sposób gwałtowny, ale jednak. Więc zdecydowanie tutaj to jest solidna dawka energii, też minerałów i różnych witamin z grupy B zwłaszcza. Czyli wszystko, czego my potrzebujemy tak naprawdę o poranku.
6: Czy by sobie móc na przykład przygotować takie kakao w domu, trzeba jakiejś specjalistycznej wiedzy i czy trzeba jakiegoś specjalistycznego sklepu, gdzie można takie coś kupić i czy są jakieś już miejsca takie, które po prostu to serwują?
30: W Krakowie macie to szczęście, że jest takie miejsce przy rynku, niedaleko rynku, natomiast to jest jeszcze dosyć mało popularna rzecz. Inaczej, jest to dosyć powszechne w internecie. Można to bez problemu zakupić w internecie. Często też w sklepach z herbatą albo ze zdrową żywnością. W takim, można powiedzieć, zwykłym supermarkecie jeszcze tego nie znajdziemy. Jeśli chodzi o sprzęt, tutaj zwykły czajnik czy garnek, żeby zagotować wodę. I właściwie tutaj nie ma jakichś takich wskazań albo przyrządów, jak w przypadku przygotowania maczy. Więc to jest taki plus. Nawet nie potrzebujemy French pressa, bo to wszystko, co zalewamy, to nam się wszystko rozpuści w tym mleku czy też w wodzie. Nie pozostają żadne okruchy, łupinki. To jest wszystko do wypicia, więc jest to dosyć proste.
6: A jak się ma właśnie to ceremonialne kakao, no do tego ziarna kakaowca, które jest wykorzystywane przy produkcji czekolady? Bo rozumiem, że no surowiec ten sam, ale w innym zakresie się go używa?
30: To znaczy, to zależy od producenta. Natomiast z tego, co ja już spróbowałam i z mojego researchu czekoladowego, wynika, że producenci, których ja próbowałam, używają znacznie szlachetniejszego ziarna kakao z racji tego, że tam ono się musi czymś wybronić. Tam nie mamy żadnych polepszaczy, tam nie mamy nawet cukru czy wanilii, które podbiją nam smak, które go wzmocnią albo coś tam zagłuszą. To tutaj musi być porządnie wykonana robota przy kakao ceremonialnym, ponieważ to jest 100% produkt. Tam nie ma ściemy, tam nawet nie ma miejsca na ściemę. I to mnie cieszy, ponieważ to pozwala zaznajomić szeroką grupę osób, czym tak naprawdę jest kakao, jak ono jest aromatyczne, jak wiele jest odmian tego kakao, jak różni się ono w zależności od pochodzenia tego ziarna.
6: Wspomniałaś też matcha, to był zdecydowany hit, jeśli chodzi o napoje, trendy ostatniego roku, ale trzeba przyznać, że matcha wyjściowo też dosyć trudna w smaku, no podbiła kawiarnie, podbiła różne lokale dodatkami, serwowano ją z truskawkami, z mango, by trochę zabić ten skomplikowany smak. Pytanie, czy tutaj są takie szanse, bo rozumiem, że jeżeli do takiego kakao dodamy cukru, śmietanki i bitej śmietany, to już nie będzie wyjściowym kakao.
30: Nie będzie wyjściowym, ale będzie tak samo wartościowe. To bez dwóch zdań, to tutaj ewentualnie zagłuszymy oryginalny smak kakao, ale on, tak jak mówię, tutaj jest dosyć mocny, więc jakieś subtelne dodatki go nie zabiją. Ja jestem przekonana, że być może za rok, za dwa kakao ceremonialne, czy też kakao naturalne, prawdziwe, zwał jak zwał, będzie bardzo popularnym napojem i będzie miał przenajróżniejsze po prostu postacie, tak jak matcha. Doczeka się różnych właśnie takich dodatków, czy w postaci szejków, czy jakichś napojów kakaowych. Ja sama uwielbiam dodawać do kakao odrobinę konfitury, na przykład jagodowej czy wiśniowej, zamiast jakiegokolwiek innego słodzika, a wszelkiego rodzaju przyprawy, zwłaszcza te korzenne, będą zawsze nawiązywać do początków historii samego kakao pitnego, także polecam.
6: Rozumiem, że ono też wpisuje się w ten coraz mocniejszy trend napojów funkcjonalnych, czyli gdzie tak naprawdę chodzi o to, by dostarczyć sobie wartościowych składników.
30: Tak, ja jestem przekonana, że to będzie popularne, bo skoro, tak jak już wspomniana, matcha z tym no, niełatwym, a nawet dla niektórych nieprzyjemnym posmakiem się przebiła tak mocno, to kakao ma o wiele łatwiejszą drogę do przebycia, a jeśli już mówimy o tych funkcjonalnym wpływie na nasz organizm, no to tutaj jest bez dwóch zdań ziarno kakao. Podobnie jak zielone herbaty, to jest number one, można powiedzieć, albo top ten raczej tych produktów, które no, są tak bogate w te różne mikroelementy, właśnie witaminy i substancje biochemiczne, że to ja jestem o tym przekonana, że to się bardzo, bardzo szeroko przebije, zwłaszcza, że czekolada, czyli też i kakao, można powiedzieć, to są nadal tak trendujące produkty, że tam nie widać schyłka, jedynie jest wzwyżka, jeśli chodzi o spożycie na całym świecie.
6: O czym mówiła mi i Państwu Natalia Aurora Urbanek, w sieci znana jako Pani Czekolady, ekspertka od czekolady. Dziękuję bardzo.
30: Dzięki i smacznego dnia.
6: I ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To była audycja Otwarta Kuchnia. Ja nazywam się Paulina Nawrocka. Przypominam o adresie mailowym kuchnia@tok.fm, pod którym możecie Państwo pisać do mnie maile. Ja odpowiadam na wszystkie, albo prawie na wszystkie. Jeśli na jakiś nie odpisałam, to najmocniej przepraszam. Musiał mi po prostu umknąć. Słyszymy się za tydzień w samo południe, a teraz już na czas rodziców. Zapraszam w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata.
7: Dzień dobry. Dzisiaj w czasie rodziców będzie z nami ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w sieci Bolesław Michalski.
11: Porozmawiamy o tym, jak zachować balans w korzystaniu z internetu przez dzieci. Będzie o relacjach, edukacji i o tym, czego wszyscy możemy się przy okazji nauczyć.
7: Zapraszamy, wracamy po informacjach. Tok FM.
12: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
13: Tok 7.
3: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać. Chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
13: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
14: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
15: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do

0: Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ceny paliw mogą iść w górę. Premier Donald Tusk zapowiedział koniec programu Ceny paliwa niżej. Do USA leci prezydent, szef polskiej dyplomacji, apeluje w sprawie Zbigniewa Ziobry. A za oceanem ma się pojawić także Robert Lewandowski. Są sensacyjne informacje w sprawie przyszłości naszego napastnika. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek zapowiedź końca rządowego programu Ceny paliwa niżej. Donald Tusk poinformował, że rząd latem zakończy projekt rządowych dopłat i ulg podatkowych. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy musieli kończyć latem, powiedział Donald Tusk. Szef rządu tłumaczy decyzję postępem w rozmowach pokojowych między USA a Iranem.
7: W związku z postępem w rozmowach pokojowych, no to daje nadzieję na to, że ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw stanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję.
6: Cały czas obowiązują maksymalne ceny paliw. W ten weekend paliwa trochę drożeją. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,04 zł, a diesel 6,40. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując zbliżającą się wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a dziś wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy, prokurator chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja, by poruszyć temat Ziobry. Teraz dramatyczny finał zabawy kanistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodszy aspirant Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji.
8: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
6: A w pewnym momencie zapaliła się benzyna, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest w szpitalu. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. To będzie pochód symboliczny nie tylko ze względu na swój jubileusz, ale także dlatego, że rok 2026 jest przełomowy dla osób LGBTQ+. Przekonują organizatorzy Parady Równości, która za godzinę ruszy spod Pałacu Kultury, by przejść ulicami Warszawy. O przełomie mówią w kontekście dokonywania przez polskie urzędy pierwszych transkrypcji aktów małżeństwa osób jednopłciowych zawartych za granicą, a także przyjętej przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej. Na miejscu jest reporter TOK FM Tomasz Fęsk. Tomku, jaka jest w ogóle historia tej parady?
9: Pierwsza parada przeszła przez Warszawę w 2001 roku. Ruszała wtedy spod kolumny Zygmunta. Od tamtej pory przeszła długą drogę i znacznie urosła, mówi jej współorganizatorka Kinga Święs.
10: W 2001 roku było około 300 osób, teraz około 60-70 tysięcy osób na ulicach Warszawy. Parada z Małego Marszu stała się ogromnym wydarzeniem. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
9: Wiceprezes Parady Równości Tomasz Bączkowski podkreśla.
11: To nie tylko celebracja, to również szereg postulatów, które mamy, bo to są nie tylko prawa osób LGBTQ+, to są również postulaty związane z mową nienawiści, która

0: cały czas jest w Polsce obecna, ale to być może niektórych zaskoczy. Mamy również postulaty związane z klimatem czy z ochroną zwierząt.
1: Trasa parady liczy około 4 km. Pochód zakończy się najprawdopodobniej około 16:30, ale do 21:00 czynne będzie miasteczko równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury. Tomasz Fęskę, TOK FM.
2: Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy gminy Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
3: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
2: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogę. To 100 tysięcy złotych dla budynków gospodarczych i nawet 200 tysięcy dla budynków mieszkalnych. Na koniec sensacyjne doniesienia zza oceanu. Prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz, który nie zdradził jeszcze, gdzie zamierza grać w kolejnym sezonie, ma się pojawić w Chicago. Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuszcza Barcelonę. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, a to daje mu 14 miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszechczasów. Kolejne informacje w TOK FM o 13:20. Już teraz pogoda. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Białymstoku, przez 20 w Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. 21 najcieplej we Wrocławiu. W całym kraju dużo chmur, niemal wszędzie przelotne opady deszczu, miejscami także burze, lokalnie z gradem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry. To jest Czas Rodziców. W każdą sobotę po 13 w TOK FM rozmawiamy o problemach, z którymi na co dzień mierzą się rodzice.
6: Ula Malko.
5: Krzysztof Chorwat. Audycję wydaje Olga Tanajewska. Zapraszamy do godziny 14. Możecie do nas pisać. Od razu przypomnę ten adres. rodzice@tok.fm. W każdej sprawie, która dotyczy problemów rodzicielstwa, wychowywania dzieci i relacji między dziećmi a rodzicami.
6: A dzisiaj z nami w studio Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa Obsek for Kids.
7: Cześć, dzień dobry.
5: No właśnie o zagrożeniach czyhających na nasze dzieci w internecie chcemy porozmawiać. Zbliżają się wakacje, a to szczególny okres, kiedy najmłodsi spędzają w sieci jeszcze więcej czasu niż zazwyczaj. Może trochę danych. Nie chcemy straszyć, choć te dane właściwie już znamy, to warto je przypominać. 4 do 5 godzin dziennie w sieci spędzają nastolatki przeciętnie. Już 7-latki korzystają na przykład z TikToka, a grupa wiekowa 7-14 lat, ponad połowa tych dzieci ma już za sobą kontakt z treściami erotycznymi w sieci.
6: Więc chcieliśmy jakoś zacząć od takiego pytania, czy rzeczywiście sieć to takie duże zagrożenie dla najmłodszych?
7: Tak, to generalnie działa tak, że to jest zagrożenie, które płynie z paru powodów. Dla małych dzieci, ale też dla starszych dzieci, które są nieprzygotowane i wrzucone trochę do świata internetowego bez żadnego przygotowania, czy bez żadnego rozpoznania, czy bez świadomości, którą dorośli, którzy mają bardzo dużą moc sprawczą, bo to dorośli udostępniają dzieciom telefony. 8 lat, 5 miesięcy to jest taka w Polsce średnia, kiedy dzieciaki dostają te telefony. Więc jeżeli te osoby są wrzucane do sieci, tak trochę jak do basenu bez nauki pływania, bardzo często tak jest, lub wypuszczone znowu metaforycznie na miasto, całe miasto z jego bezpiecznymi i jego niebezpiecznymi obszarami, to ta sieć jest, była i niestety będzie w tym wydaniu niebezpieczna.
5: A które platformy są najbardziej niebezpieczne? Na co warto zwrócić uwagę?
7: Tak. Wszystkie. Słuchajcie, to jest generalnie tak. Jeżeli platformy polegają na user-generated content, czyli jeżeli użytkownicy tych platform dodają do nich treści, to te treści zawsze mogą być niebezpieczne dla odbiorców tych treści. Na paru płaszczyznach. Pierwsza jest taka, że nawet jeżeli nie możesz pokazać pewnych określonych elementów ciała, to te elementy ciała będą tam przemycane. Odwrócone do góry nogami, w lustrze, przykryte czymś przeźroczystym. Jest 1001 sposobów, żeby oszukać sztuczną inteligencję, która ma teoretycznie moderować te treści. Druga część jest taka, że nawet jeżeli nie jest to bezpośrednio pokazane tak, jak spodziewalibyśmy się tego w materiale, który jest konkretnie o na przykład pornografią, tak? To jest to pokazane w taki sposób, że naprawdę nie zostawia zbyt wiele do wyobraźni. Kolejny element to jest to, jak modyfikowana jest rzeczywistość i jakie rzeczy są pokazywane, a nierzeczywiste, a b, jakie wzorce są tworzone tam dla dzieci do odbioru, bo wspominałaś o dzieciach na TikToku. Jeżeli się zastanawiasz, dlaczego ośmiolatka porusza się w rytm muzyki w sposób sensualny, to dlatego, że zobaczyła, jak ktoś się porusza w taki sposób, właśnie najczęściej, czy to będzie YouTube, czy to będzie TikTok, to będą te platformy, na które użytkownicy wrzucają kontent, które dzieci bardzo często zostawione bez nadzoru po prostu konsumują.
6: A powiedz, co rodzice mogą zrobić, jak już tak się dzieje, nie? Że dzieciaki, no bo to już wiemy, że te dzieci rzeczywiście na tych platformach się pojawiają. Mhm. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście rodzic, no już dał ten telefon, to się wydarzyło. Co można zrobić wtedy?
7: Znaczy generalnie, jeżeli już daliśmy telefon, to jest bardzo droga w jedną stronę. Bardzo trudno jest taki telefon zabrać. Tym bardziej, że w Polsce często te telefony są dawane w ramach jakiegoś wydarzenia, że to jest prezent, że to jest z okazji czegoś, co jeszcze bardziej utwierdza dziecko, że to jest moje, że ja to dostałem. Zamiast ten telefon wypożyczać, spisać umowę z dzieckiem, jak to powinno wyglądać i potraktować je trochę doroślej, ale też nie robić z tego jakiegoś eventu na miarę właśnie wydarzenia, bardzo często robimy ten błąd. A druga rzecz jest taka, że jakby rodzice potrzebują czasu i budowania relacji z dzieckiem, żeby to dziecko było w tej sferze internetowej bezpieczne. Dzieci powinny być zaopiekowane w tej strefie, a nie zostawione same, bo wtedy co możesz zrobić? Zabrać? Zabranie telefonu, zabranie internetu jest też bardzo niebezpieczne w swojej konsekwencji, bo jeżeli dziecko będzie myślało na przykład, że jak przyjdzie i ci powie, że coś się wydarzyło, jakiś pan jej wysłał jakieś zdjęcia, albo ktoś ją dodał do grupy na WhatsAppie, gdzie jest coś złego, albo ją, albo jego, to dziecko nie przyjdzie i ci nie powie, bo się będzie bało, że twoją pierwszą naturalną reakcją będzie oddawaj ten telefon, po coś tam wchodziła, mogłeś tyle nie siedzieć na TikToku i Instagramie, więc ten moment, w którym ten telefon powinien być wręczony, powinien być odciągany tak długo, jak to jest możliwe. Badania pokazują wyraźnie 12+, a nie wcześniej, nie na komunie.
5: No właśnie, to, bo te 12 pojawia się coraz częściej. Mówimy o tym, że to właśnie jest to 12 lat i często wszyscy podają ten przykład komunii. Ale czy to nie jest też tak, że nie byłoby to eventem, gdybyśmy my rodzice nie zakazywali tak od małego wszystkiego i robili wokół tego wielkiego szumu?
7: Technologii można uczyć dzieci tak naprawdę od spacerów po lesie. Myśmy mieli taką sytuację, gdzie była taka roślinka, która się przyczepiała. Już o tym mówiłem wielokrotnie i żeśmy sprawdzili w Google, robiąc jej zdjęcie, co to jest, no i się okazało, że to jest przytulia czepna, tak? No i to zostało już z nami, jakby jako, i to jest dla mnie taki przykład, gdzie technologię wprowadzać do życia dzieci masz naprawdę wcześniej. Bo weźmy nawet bajkę Czerwony Kapturek. Rozbiorę ją na części. Czerwony Kapturek nie słucha się rodziców, idzie w miejsce, w które nie powinien, spotyka tam wilka, który podaje się za przyjaciela, wyciąga informacje od Czerwonego Kapturka, wykorzystuje te informacje przeciwko członkowi rodziny Czerwonego Kapturka, szybciej dostaje się do domu Czerwonego Kapturka, czeka tam już na tego Czerwonego Kapturka i go pożera. I to się niespecjalnie różni od tego, co cię może spotkać w sieci. Osoba, która jest, która kłamie, która jest negatywnie do ciebie nastawiona, która podaje się za kogoś innego, która wykorzystuje informacje, które podałeś przeciwko członkowi tego rodziny, to jest codzienność tak naprawdę jedno z zagrożeń internetowych. Więc zobacz, nawet na tej podstawie możesz już zacząć uczyć. Im wcześniej zaczniesz uczyć dzieci technologii, tym lepiej. I też jest jeszcze jedna
5: fantastyczna podpowiedź swoją drogą dla nauczycieli w przedszkolach.
7: Znaczy to pewnie wiele bajek można zdekomponować do tego, bo to też jest tak, że te internetowe zagrożenia, my znamy ich fundamenty, one się nie wzięły nagle. To jest naprawdę nihil novi, to jest po prostu wykorzystanie internetu jako platformy do robienia rzeczy, które są stare jak świat. Natomiast tutaj kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, jaka jest główna intencja rodziców, kiedy używają kontroli rodzicielskiej czy filtrów rodzicielskich, żeby zablokować internet. A jeżeli byśmy to instalowali i też tłumaczyli dzieciom w trakcie instalacji, że naszą intencją jest ograniczenie tego, jak internet może się do ciebie dobrać, a nie to, gdzie ty możesz w tym internecie pójść. Zobacz, to jest zupełnie inne myślenie przy korzystaniu z takich rozwiązań. Więc generalnie jest wiele błędów, bo to też jest tak, że rodzicielstwo w internecie jest dość młode i te błędy będą popełnione. Dlatego trzeba próbować być blisko tego dziecka i budować relacje i pokazywać te wzorce z perspektywy tego, co my chcemy, żeby dziecko wiedziało, a nie tego, co internet mu pokaże.
6: No i myślę, że tu kluczowe jest to, że rzeczywiście jak dziecko ma 12 lat, to dużo łatwiej rozmawiać o tych rzeczach, o których mówisz, niż jak ma 8, bo ono, jego potencjał intelektualny, poznawczy, jak mu dajesz telefon i rozmawiasz o tym, czemu takie limity tworzysz, to może to jest łatwiej o tym rozmawiać. Nie mówię, że o samym internecie, bo tak jak słusznie mówisz, to jest od początku rozmowa, tylko w kontekście ograniczeń, to rozmawianie z 12-latkiem jest jednak kompletnie czym innym niż z maluchem.
7: Ja myślę, że jest przestrzeń na to w różnych momentach życia i rozwoju dzieci, bo możemy zacząć od tej bajki i używania jakby takiej metafory. Później z dzieckiem, tak naprawdę z nastolatkiem, jeżeli nie będziesz rozmawiała poważnie i na zasadzie uszanowania tego nie pszczółki i żółwiki czy jakkolwiek, tylko nie będziesz po prostu z nim rozmawiała poważnie z poszanowaniem jakby wiedzy, którą chcesz mu przekazać, no to to też będzie pewnie trudne. Ja mam takie doświadczenie po 10 latach pracy. Jak zaczynałem robić Obsek for Kids, miałem program 1.3, 4.6, 6+. 1.3 w ogóle nie jest mi do niczego potrzebny. Nie ma w pierwszych klasach podstawówki dzieci, którym mógłbym to pokazać, bo one są już na etapie 5., 6. klasy w kompetencjach konsumpcji internetu. Więc to nie jest tak, że ty do 12-latka możesz podejść na zasadzie rozmowy z nim. Większość 12-latków ogarnia, co to jest OnlyFans, gdzie można w internecie znaleźć materiały o treściach erotycznych, wiesz, posługują się tym w taki sposób, że na hasło, że mają blokadę rodzicielską, to jest weź, daj, zdejmę ci, tak? Więc to są jakby dzieci, które są bardzo świadome i trzeba po prostu starać się minimalizować ten rozbrat między moim wyobrażeniem, gdzie 12-latek jest w internecie, a tym, gdzie on jest.
5: To o tym ściganiu się z technologią porozmawiamy za chwilę. Bolesław Michalski jest z nami w czasie rodziców. Wracamy po skrócie informacji. Tok FM.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
9: Tok 4.
10: A co myślą konfederaci o Przemysławie Czarnku?
11: Ostatnio w Sejmie miałem właśnie dosyć ciekawą rozmowę z jednym z posłów Konfederacji o Przemysławie Czarnku. No i on Czarnka przedstawił jako bohatera tragicznego, który musiał przyjąć nominację Jarosława Kaczyńskiego, bo wiedział, że nie mógł jej odrzucić, ale który od początku wiedział, że on po pierwsze nie będzie tym premierem.
10: Tylko zderzakiem.
11: Tylko raczej zderzakiem i że Przemysław Czarnek, nominacją Przemysława Czarnka PiS kupił sobie czas. Czarnek w niedalekiej pewnie przyszłości, prawdopodobnie po wakacjach, zostanie wymieniony po prostu, że nie dojedzie, ponieważ no, on ma jeden bieg i to jest chyba najtrafniejsze określenie Przemysława Czarnka. Widzimy, że cały czas nie potrafi się jakkolwiek wykałapućkać z historii o Oze Srozę, gdzie teraz twierdzi, że on jednak tych paneli nie będzie zdejmował.
10: Dopóki prąd będzie tak drogi.
11: No przecież to jest jakaś absurdalna historia. Znaczy 2 miesiące mamy kandydata Przemysława Czarnka i dalej rozmawiamy o Oze Srozę.
10: Prawie dachu.
11: On sam rozmawia o tych panelach. Także konfederaci nie boją się jakoś bardzo Przemysława Czarnka. Raczej myślę, że już gdzieś tam podświadomie przygotowują się na jego następcę.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa dość tak skopolową, powiedzmy.
2: Oze srozę.
1: Oze srozę. To nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
4: Co piątek o 17.
5: Dzieje się.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltaren!
9: Kto?
10: Woltaren! Woltaren!
11: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Żadnej wojny z gminami w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa nie będzie, zadeklarował premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że musimy przyzwyczaić się, że nadszedł czas, aby osoby o różnych poglądach, stylach życia i preferencjach seksualnych czuły się w Polsce pełnoprawnymi obywatelami. Premier Węgier Peter Modziar odwołał szefów czterech głównych agencji bezpieczeństwa kraju. Podjęte decyzje weszły w życie już dziś, przekazały tamtejsze media. Rząd w Budapeszcie nie ogłosił jeszcze, kto obejmie kierownictwo nad agencjami. Teraz mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wywieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem miały paść m.in. piłki i buty, a piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Kolejne informacje o 13.40.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Wracamy w czasie rodziców. Ula Malko i Krzysztof Chorwat, a z nami Bolesław Michalski. Rozmawiamy o zagrożeniach płynących z sieci dzisiaj i od właściwie lat i przez kolejne zapewne lata ścigamy się zazwyczaj z technologią i z tym, no, jak budować też relacje nie tylko ze sobą i z dziećmi, ale właśnie między nami, dziećmi, a technologią, bo to jest poważne wyzwanie w dzisiejszych czasach.
16: Ja w gabinecie psychologicznym bardzo często słyszę od rodziców, właściwie dzieci w każdym wieku, że to jest temat. Jak przychodzą rodzice przedszkolaków, to mówią o filmach. Kiedy puszczać, ile. Potem przychodzą rodzice starszych dzieci i mówią, no dobra, ale on chce gry albo jakieś aplikacje. Godzić się, nie godzić, jakie. I myślę, że to jest bardzo trafna analogia, że my jesteśmy ciągle spóźnieni. Znaczy, że co by się nie działo, to jesteśmy cały czas gonieni przez tą technologię i jesteśmy trochę na pozycji przegranej z uwagi też na to, jak działa sama sieć na nas, ale też no, jak działa nasz mózg.
15: No ale patrzcie, jak to też się wydarza, kiedy mamy taką zawsze gdzieś granicę z tyłu głowy. 2 lata, absolutnie ekrany nie, ale rodzi się drugie dziecko, młodsze o 2-3 lata i ogląda z tym starszym.
2: Spokojnie. To tak dekomponując to. Jest coś takiego jak WHO, które daje bardzo jasne wytyczne i popraw mnie proszę, ale od 7 roku życia WHO stwierdza, że tu nie jest kwestia ilości godzin przed ekranem, tylko zachowania balansu. Jeżeli masz wyhasane w dziecko, które poświęciło czas na naukę, na rozwój osobisty, na zjedzenie czegoś, na pobieganie, na pokrzyczenie, na szaleństwa, na śmiech i tak dalej, to jeżeli spędzi chwilę przed ekranem, to naprawdę jakby jego mózg nie zamieni się w papkę. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja bym nie chciał budowania jakiegoś takiego muru między nami a technologią. Zawsze tak było, że dzieci były bardziej świadome, jak się korzysta z technologii, niż ich rodzice, bo ta technologia rozwija się za życia tych dzieci i te dzieci żyją w tej technologii. Zobacz, my jak tutaj siedzimy, może poza ulą, jakby czekaliśmy na internet przez router, którym się łączyliśmy i tak dalej, tak? Tak, no może nie aż tak to brzmiało, ale...
16: Również mnie to dotyczy.
2: Okej, no w każdym razie w tych dawnych czasach było, tak to wyglądało. Dzieci teraz nie rozróżniają online i offline. Jeżeli jesteś w stanie kultywować, że jest to świat analogowy i cyfrowy, to super, ale nie próbuj online, offline, bo to jest twój świat i to po prostu nie przejdzie.
15: Czyli to jest jeden świat dla nich.
2: Tak, natomiast to też nie jest tak, że my potrzebujemy być w tej technologii obcykani i rozumieć, co to jest online disinhibition effect, co to jest grooming, to jeżeli będziesz wiedział, że ktoś może uwieść twoje dziecko w internecie, czym jest grooming, albo że online disinhibition effect to jest wpływ sposobu komunikacji w dzisiejszych czasach na to, jak dzieci się później zachowują i na to, gdzie są nasze hamulce społeczne, które się gdzieś tam poluzowały, to naprawdę nie musisz mieć świadomości, jak te rzeczy się nazywają. I rodzice, większość tych rzeczy wiedzą. Nie rozmawiaj z obcymi. Przecież to mówili tobie rodzice twoi. Jak ci ktoś daje pod szkołą cukierki, nie bierz, tak? Nie wsiadaj do... To była kiedyś Wołga, później było BMW, no to jakby to progresja jakby złych samochodów. I to się nie zmieniło, tylko przeniosła się i zmieniła się platforma. Więc ja bym nie abdykował z roli rodzica tylko i wyłącznie dlatego, że technologia się szybko czy szybciej rozwija. To naprawdę jest miejsce, żeby... Tam naprawdę nie potrzeba aż tak wiele, żeby być w miarę na bieżąco.
15: No ale jest taka pokusa w ciągu dnia, że nagle myślę sobie, nie, zabieram. To już jest po prostu zakaz. Pomijam, czy to jest konsekwentne i czy ja jestem w tym konsekwentnym, bo drugiego dnia dzieje się pewnie to samo. Ale to nie jest ta droga.
2: Wiesz co, to nie jest tak, bo ten balans trzeba zachować. Jeżeli spojrzysz na przykład na to, jak działają algorytmy i jak dużo dopaminy trzeba sypać na to dziecko, żeby, czy nawet na siebie, żeby został dłużej w mediach społecznościowych, to jak się od nich odłączasz, to jest zdrowe dla ciebie. Więc limity, reguły, ustalenia jakby planu dnia i na przykład po obiedzie, po powrocie ze szkoły, bajka albo wykorzystanie czasami takiego narzędzia jak audiobook, kiedy masz 20 zadań, a tylko 2 ręce i chciałbyś te dzieci zająć czymś pozytywnym, kiedy one mogą słuchać audiobooka i robić wieże z klocków czy rysować. Technologia może być twoim przyjacielem, tylko musisz po prostu jej używać rozsądnie, ale nie bałbym się limitów i nie bałbym się jakby właśnie tego balansu, o którym mówi WHO. On go powinno się po prostu wdrożyć i wprowadzić.
15: A zastanawiam się jeszcze nad dopaminą i podkręcaniem tej dopaminy, kiedy mówimy, trochę stosujemy jednak jakiś rodzaj szantażu, bo mówimy, że dziecko właśnie pooglądasz bajkę albo pograsz, kiedy coś zrobisz. Czyli forma nagrody za posprzątanie, forma nagrody za zjedzenie czasami u niektórych. Czy to nie jest tak, że jeszcze wzmacniamy ten ośrodek nagrody?
2: Myślę, że daj mi 2 godziny, to odpowiem ci na to profesjonalnie, ale nie da się na to w bardzo prosty sposób odpowiedzieć bardzo szybko, bo zaburzenia odżywiania równie dobrze możesz budować siedząc naprzeciwko dziecka z telefonem albo dając dziecku ekran do jedzenia. Czy gratyfikacja związana z tym, co dziecko lubi za coś, czego nie lubi, czyli zrób coś, a jak sprzątniesz pokój, to dostaniesz. Myślę, że to jest stare jak świat, ale ja też nie jestem od tego, żeby regulować rodzinę, bo to jest jakby każde dziecko jest inne, każda rodzina jest inna. Im więcej specjaliści i eksperci będą mówili, co rodzice mają robić ze swoimi dziećmi, tym bardziej rodzice będą abdykowali za te rzeczy. Ja bym bardzo tego nie chciał. Technologia wymaga partnera edukatora, a nie nadzorcy regulatora. I to jest coś, co ja mogę zasugerować, ale wchodzić bezpośrednio w życie każdej rodziny i rozkminiać to do tego poziomu dla mnie chyba już jest po prostu za daleko i nie mam do tego kompetencji.
16: Ja też myślę o takim ważnym aspekcie, który wniosłeś, czyli budowania relacji, że to jest świat tych dzieci. I ja widzę, jak ważne jest, jak one nas do tego zapraszają. I jak one mówią, a chodź, pokażę ci, w co tu gram. I że myślę, że to jest ważne dać się zaprosić.
2: I teraz, jeżeli mogę coś powiedzieć, twoją rolą jest wiedzieć, że Roblox to nie jest gra. To jest platforma, na której użytkownicy tworzą gry i to jest koszmarne zagrożenie dla twojego dziecka. Ale jeżeli twoje dziecko zaprasza cię do swojego świata gier, to to może być genialny most do tego, żebyś zobaczył, co twoje dziecko lubi, co je interesuje. Ja mogę wam podać realny przykład z jednej ze szkół, gdzie pracowałem, gdzie problemem była gra w czołgi, że jeździli czołgami i się strzelali. I na moje pytanie, kiedy ostatnio skleiliście z dziećmi modele plastikowe czołgów, no to się zaczęło i skończyło się tak, że te czołgi były wszędzie w klasie, w której te dzieci obsiadywały w szkole. I to był jakby taki moment, w którym rodzice z dziećmi robili coś faktycznie analogowego. I takich platform do wyjścia z tego jest sporo. I jeżeli znasz ten świat dziecięcych gier i go rozumiesz i bierzesz w nim udział, to tak jak przy 16 tysiącach dzieciaków, rodziców i nauczycieli, których przeszkoliłem, miałem dwóch takich samych dzieci, to wszystkie, i podkreślam, wszystkie dzieci, które mówiły, że rodzice z nimi grają, były dumne i uśmiechnięte. To wymaga, i to warto wziąć pod uwagę, ale to wymaga czasu, i budowania tej relacji.
15: Właśnie, czasu i chęci, i nie mówienia, że a teraz mam do zrobienia obiad na jutro, tylko czasami odpuszczenia i rzeczywiście...
2: I to jest bardzo trudne, ale to jest część tego rodzicielstwa, która najlepiej, relacja i bycie przy dziecku, to jest najlepsza ochrona, którą możesz zapewnić dziecku. Filtry, mimo tego, że przydatne, nie zrobią za ciebie wszystkiego. Jeżeli cię nie ma przy tym dziecku, jak ono poznaje internet, i jeżeli dziecko wie, że i dziecko nie ma pewności, czy jak przyjdzie do ciebie i powie, że internet go ugryzł w dowolną część ciała, to że może na ciebie liczyć, a będzie się bało, że mu ten internet na wszelki wypadek zabierzesz, to mamy problem trochę.
15: A jeśli nie ty pokażesz, to pokażą to za ciebie koledzy, koleżanki.
2: I tak to zrobią. To nie jest tak, że to się nie wydarzy. To i tak się wydarzy. Nawet jeżeli twoje dziecko nie szwenda się po takich stronach. Nawet jeżeli twoje dziecko nie szuka guza na takich stronach. Nawet jeżeli twoje dziecko rozumie wartość swojej prywatności, to ktoś z klasy, ktoś ze starszej klasy, ktoś, kto potrzebuje atencji całej klasy, bo bardzo często tak to wygląda, takie rzeczy twojemu dziecku pokaże. Doda go do grupy na WhatsAppie, jeżeli będzie mogło. Jeżeli ty nie przestawisz, żeby nie mogło, rozumiesz? Więc twoje dziecko musi być przygotowane na ten świat internetowy i to jest trochę twoja rola, żeby te podstawy higieny cyfrowej wprowadzić.
15: Ja wiem, jak moje dziecko poszło, mój syn starszy, do szkoły niedawno po przedszkolu i no, różnica była bardzo duża, kiedy zaczęły się właśnie teksty jakieś zaczerpnięte z gier, jakichś YouTube'owych filmów, no bo wtedy to poszerza się też to grono tam, nie, bo to są nie tylko pierwszaki, ale też starsze klasy, z którymi oni przebywają na korytarzach przecież, czy na boisku. To widać różnicę, zdecydowanie.
16: Ja też widzę, jak ważne dla dzieciaków, szczególnie nastolatków, ja mam akurat nastolatków w domu, jest rozmawianie o tym, co nam też robi ten internet. W takim sensie dzielenia się tym, jak mi też jest trudno czasem odłożyć telefon, albo jak mnie wciąga Instagram, albo jak...
15: I widzę, mechanizm że... rolek.
16: Mechanizm rolek i że o tym naprawdę rozmawiamy i wtedy mój syn ostatnio przyszedł mi powiedział, że u kolegi właśnie widział shorts na telefonie i mówi, nawet nie wiedziałem, że to jest takie przyjemne przerzucać.
2: No, bo to jest naprawdę przyjemne, bo jeżeli to jest kolega w tym samym wieku, który ma podobne zainteresowania, to algorytm, który zarządza tym, co to filmy pokazują, działa dokładnie tak, że to są na początku rzeczy, które są totalnie w twoim streamie zainteresowań i które są bardzo interesujące, a później one będą miały takie elementy, które będą posypywały twój mózg dopaminą. Najpierw szczyptą, później łyżeczką, później łyżką, a później już w ogóle chochlą. Więc tak to niestety działa. Dlatego nawet taka prosta blokada, jaką ja mam na swoim telefonie, gdzie po 15 minutach mówi mi, że mam odłożyć telefon i w ogóle i tak muszę czekać minutę. Nawet jeżeli mu powiem, że chcę dalej, to i tak każe mi poczekać minutę. Wiesz, to jest taki niby prosty, głupi system, ale on w ten czy inny sposób czasami przypomina, żebyśmy nie wpadali w to zatracenie. I są jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym dodać. Jeden, dzieci totalnie uczą się przez naśladowanie, więc jeżeli dziecko widzi, że siedzimy z telefonem, a nie czytamy książek, no to później nie spodziewajmy się, że jakby dziecko będzie stroniło od telefonu, no bo my tego nauczyliśmy. A druga rzecz, która jest też bardzo istotna moim zdaniem, to tak jak naśladowanie jest jednym elementem, to drugim jest to, że dzieci bardzo lubią być doceniane w tych obszarach i pokazanie dziecku swoich brain rotów, czyli tych rzeczy, które w ogóle, żeby nie było żadnych złudzeń, Wozak, czyli taki brain rot naszych czasów, czy Crazy Frog, które dzieci nadal znają, jakby wymiana śmieszny film za śmieszny film czasem może zbudować więcej, dać więcej wartości niż próba wyplenienia całkowicie tej technologii z życia. Bo taka zabawa na zasadzie ja ci pokażę, co nas bawiło, a ty mi pokaż, co bawi was, jakby wpuszcza dzieciaki w klasyki, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, że tobie daje taki papierek lakmusowy do tego, gdzie twoje dziecko na swoim telefonie jest. Bez żadnego szpiegowania, tylko po prostu jakby spędzacie czas razem.
15: Kolejna fajna podpowiedź, którą zapisuję dla rodziców, ale skoro już jesteśmy w tych kontrolach, no to jednak może założyć jakąś blokadę. I jaką wtedy, jak z tego korzystać?
2: Taką, którą założysz razem z dzieckiem. Wytłumaczysz dziecku, po co to robisz. Siądź razem, ale przede wszystkim, zanim do tego w ogóle podejdziesz, to pomyśl sobie trochę, że internet to są jakby drzwi, które otwierają się w dwie strony. Dziecko powinieneś się nauczyć, jak ma się w internecie poruszać, tak żeby jak ono otworzy te drzwi od swojej strony do internetu, to żeby wiedziało, co zrobić, jak dostanie strzała z jakiejkolwiek strony, jak się obronić tą tarczą w postaci tej kontroli rodzicielskiej, okej? I to jest twoja to powinna być twoja intencja montowania czy instalowania tej kontroli rodzicielskiej, bo jak te drzwi otworzą się w drugą stronę, czyli internet będzie się próbował dobrać do swojego dziecka, to właśnie po to jest ta kontrola rodzicielska, żeby to się nie stało.
15: Jeżeli czyli nie nawet, to szpiegowanie.
2: Nie. Wystarczy, tak szczerze, jakbym miał cię teraz zapytać, jak instalujesz kontrolę rodzicielską, to żeby zablokować, bo to jest najczęstsza odpowiedź, bardzo często pada, żeby zablokować dziecku coś. I jakby, jeżeli zmienisz to myślenie, nie żeby dziecku zablokować, tylko żeby zablokować internetowi dostęp do twojego dziecka, żeby ono nie zobaczyło na swoim telefonie wcześniej czegoś, żeby nie doświadczyło tego, że ktoś obcy może do niego napisać, że jego zdjęcia czy jej zdjęcia są w internecie. To jest odpowiednia kontrola rodzicielska, taka, którą wprowadzicie razem, taka, która będzie świadomym budowaniem tej kontroli rodzicielskiej. Bo jeżeli porównasz ją do tarczy, to w którymś momencie ta tarcza będzie za wysoka, za niska, za ciężka, za lekka, za mała, za duża. Nad tym trzeba pracować. I nie wolno sobie myśleć, wdrożyłem kontrolę rodzicielską, zainstalowałem aplikację ABC, już zrobione, done. Jakby moje rodzicielstwo i moje dziecko jest bezpieczne w internecie. To jest bzdura.
15: Bo znam takie przykłady, że rodzice znają hasła po prostu do portali dzieci, czy to jest dobry pomysł.
2: Wiesz co, generalnie to jest tak. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rodzice wiedzieli, co się dzieje. I na przykład aplikacje kontroli rodzicielskiej, które pozwalają mierzyć częstotliwość, ilość nowych kontaktów, to co się dzieje na tych telefonach pod kątem tego, jaka jest częstotliwość wydarzeń, okej? Ale wolałbym móc dostać powiadomienie, że halo, coś tu się dzieje, jakby twoje dziecko siedzi o wiele więcej, dostaje o wiele więcej wiadomości, jest o wiele więcej powiadomień na jego telefonie i zapytać moje dziecko, czy nie potrzebuje pomocy i czy coś się dzieje, niż wyczytywać często wyrwane z kontekstu wiadomości, których jeszcze mogę nie zrozumieć. Bo jak ci wspominałem o online disinhibition effect, gdzie dzieci inaczej się komunikują przez to, że głównie komunikują się przez pisanie do siebie wiadomości, to po pierwsze możesz nie zrozumieć niektórych wiadomości, a wyrwane z kontekstu frazy czy zdania, gdzie twoja córka przezywa swoją najlepszą koleżankę w sposób bardzo wulgarny, w ich języku nie ma w ogóle takiego impaktu, okej? Więc twoje dziecko powinno być osobą, która jest zaopiekowana pod tym kątem, że wiesz, że coś się dzieje i to jest twój obowiązek jako rodzica, ale wyczytywanie komuś wiadomości, szpiegowanie, wiesz, to moim zdaniem to nie jest droga.
15: Bolesław Michalski, wracamy w czasie rodziców po informacjach. Tok FM.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
17: Tok 7.
18: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
17: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Patoformolog Magdalena H., była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki, została doprowadzona do prokuratury, gdzie rozpoczęło się jej przesłuchanie, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Wcześniej kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala. Szczegóły tego tematu o 14.00 w Tok FM. Na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na wtorek Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego będzie pracował nad przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował dziś premier Donald Tusk. Orlen obniżył ceny hurtowe paliw, m.in. benzyny Euro Super 95 o 62 zł, benzyny Super Plus 98 o 55 zł, na oleju napędowego jako diesel o 31 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio w piątek w hurcie Orlen wszystkie te paliwa zdrożały. Kolejne informacje o 14:00.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Ula Malko, Krzysztof Chorwat, zapraszamy na kolejną część Czasu Rodziców. Jest z nami Bolesław Michalski, z którym rozmawiamy o zagrożeniach płynących z sieci.
15: Czy jest coś, czego dzieci nas mogą nauczyć?
16: No, jak wszedł Librus do szkół, to pierwszym, czego dzieci mogą nas nauczyć, to jak zmieniać oceny, albo jak zmieniać w przeglądarce w odpowiednim miejscu pewne wartości. Bo jak wszedł Librus, to można było, pokazując rodzicom swoje oceny, zmienić je na poziomie okna przeglądarki, także oglądałeś piątki, czwórki, trójki, a tak naprawdę działo się zupełnie coś innego. To był też jeden z najpopularniejszych filmów na polskim YouTubie, jak to zrobić. Więc to jest jakby jedna rzecz. Dzieci mają zupełnie inne podejście do konsumpcji technologii. Dzieci konsumują tą technologię łatwiej. Dzieci mogą się nauczyć posługiwać się padem, dzieci mogą się nauczyć grać w gry, co może się stać waszą wspólną i tak długo jak zbalansowaną, świetną rozrywką i mostem do życia dzieci. Dzieci mogą cię nauczyć swojego języka, co jest też bardzo ważne, żebyś na przykład język emoji w ten czy inny sposób rozumiała. Czy dzieci mogą ci też pokazać przez to, jak się komunikują, czym to się różni. I w komunikacji na przykład jest to dramatycznie ważne, bo wspomniany wcześniej online disinhibition effect, czyli po polsku efekt odhamowania, sprawia, że dzieci potrafią być w komunikacji pisanej o wiele bardziej agresywne, o wiele mocniej podkreślać niektóre rzeczy, bo nie mogą tego podkreślać emocjami, bo to jest pisane, więc nie słychać niektórych elementów, ale tobie może też zbudować świadomość tego, że jeżeli dzieci komunikują się tak często tylko i wyłącznie przez treści, albo przez szybkie nagrywki głosu, albo przez treści pisane, to po pierwsze zatracą umiejętność odczytywania emocji od swojego mówcy, który je będzie nadawał, i nadawania ich do osoby, z którą rozmawiają. A to przenosi się na przykład na zjawisko, w którym osoba atakowana przez inną osobę werbalnie w klasie, albo osoba, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać, że przekroczyliśmy pewną granicę. I tak jak normalny mózg, mój, twój, kiedy my wychodząc z bardzo podobnego momentu i stylu komunikacji, który opierał się też na rozmowach face to face, ja byłem w stanie przeczytać, nawet jeżeli nie ja, to mój mózg był w stanie odczytać, że przekroczył pewną granicę, i to sprawiało, że jako nie socjopata hamowałem się, to teraz tego nie ma. Dzieci nie tylko nie potrafią się zatrzymać, bo nie rozumieją tej emocji, ale bardzo często dzieci też tej emocji nie potrafią nadać w odpowiedni sposób, bo tak długo i tak dużo komunikują się w sposób niewerbalny. Więc to jest coś, o czym warto wiedzieć i pamiętać, i to jest coś, czego ty możesz nauczyć dziecko, widząc ten deficyt w trakcie rozmów z nim. Tylko do tego znowu wracamy, potrzeba czasu. Dzieci mogą nas nauczyć swojego świata i bardzo ważną rolą rodzica, który chce być partnerem, edukatorem, jest zrozumienie, gdzie ten świat jest i jaki ten świat jest.
14: To porozmawiajmy trochę o przepisach i o tym, co się szykuje. Po pierwsze, mamy zakaz szykowany telefonów w szkołach podstawowych. Mhm. Druga rzecz to szykowany zakaz mediów czy platform społecznościowych. Mhm. No i oczywiście do tego dochodzą różne patostreamingi, tu też się dzieją różne rzeczy. Czy to dobry pomysł, może zacznijmy od tych telefonów, żeby zakazać właśnie w szkole, gdzie wiemy, że pik używania telefonu jest poza szkołą. To jest jeden z tych argumentów, które czasami przeciwnicy też tego zakazu używają.
16: Ja jestem zdania, że można naprawdę uwolnić szkołę od smartfonów. I to też jest tak, że jak teraz leżą dwa telefony na tym biurku, to ja już na przykład raz sprawdziłem swój telefon i wiem, że on tam jest, wiem, w którym miejscu jest. Jeżeli zaświeci się powiadomienie, to przykuje moją uwagę. I tak samo działa to na dzieci. Tak samo jak przykuwa twoją uwagę twój smartwatch, tak samo będzie przykuwało wszystko, co w pewnym sensie jakby dostarcza ci informacji. I teraz generalnie ja jestem średnio raz, może dwa razy w miesiącu w szkole. I są dwa rodzaje szkół. Takich, które mają w jakiś sposób wdrożony ten zakaz. Czy jest to odłożenie telefonów do saszet takich wiszących, gdzie niestety bardzo często są też kawery na telefony, bo telefony jednak są w kieszeni, bo dzieci nie są takie głupie, jak nam się wydaje. Czy jest to zakaz, w którym dzieci po prostu te telefony oddają rano i odzyskują po wyjściu ze szkoły. I w tych szkołach na przerwach jest głośno. W szkołach, w których dzieci mogą używać telefonu, na przerwach jest cicho. Tak cicho, że zastanawiasz się, gdzie jest ten basen, na który ty pamiętasz, bo przerwa była tak po prostu rozhukana. I w szkołach, w których te zakazy są, nadal tak jest. W szkołach, w których dzieciaki ganiają dookoła stołu ping-pongowego, kłócą się, przepychają na korytarzach. W szkołach, gdzie mogą siedzieć w tych telefonach, siedzą w tych telefonach. Amen. Ja jestem zdania, że te telefony tak naprawdę powinny być ograniczone. Jak? No spróbujmy wciągnąć w to dzieciaki, porozmawiać z nimi też nie tylko po to, żeby to one podjęły finalną decyzję, ale żeby były częścią tej układanki, żeby miały swój głos w tym, żeby też jakby rozumiały, dlaczego tak jest. Bo jeżeli zrobimy to autorytarnie, no to będą różnego rodzaju przemyty. Czy to będzie przemyt w kanapkach, bo tak też się zdarza, że rodzice czasami przemycają szkoły w śniadaniówkach. Czy dzieciaki będą oddawały stary telefon, czy sam cover na telefon będą wrzucały do tej przegródki. Będzie kombinowanie. Zawsze będzie, bez względu na to, jak zrobimy. Ale spróbujmy robić to z dziećmi. Spróbujmy ten temat określać. I nie bójmy się tego, że zrobimy to za pierwszym razem źle. Spróbujmy to zrobić na jeden sposób, na drugi sposób, na trzeci sposób i zobaczmy, który sposób jest najwygodniejszy i najbardziej się sprawdza w naszej szkole, w naszym społeczeństwie.
14: Swoją drogą, do niezłych czasów dotarliśmy, że mówimy o tym, że hałas w szkole to jest coś, za czym tęsknimy. bo przez lata ostatnie właśnie mogło wydawać się cicho na tych korytarzach.
16: Wiesz co, w tradycyjnych szkołach to ma jeszcze jeden aspekt. Dzieci siedzą 45 minut. To jest absolutnie nienaturalne dla dzieci. Więc jakby ten moment tej przerwy, gdzie dzieci po prostu eksplodowały, on jest potrzebny też do zachowania tego balansu, nawet takiego, kurczę, energetycznego. Ja nie jestem może lekarzem ani pediatrą, ale wydaje mi się, że wiesz, że właśnie ten moment, w którym masz się wyszaleć, wykrzyczeć, wylatać, ta pani na korytarzu, która ci zwraca uwagę, nie biegaj, tak. Nieskutecznie, rozumiesz?
14: To jest jakaś relacja społeczna. No, ale tak. Wracamy trochę do początku, kiedy mówiliśmy o tym, że ta zabawa, ten plener czasami jest taką, może być odtrutką na technologię właśnie.
16: Czy technologia potrzebuje odtrutki? Technologia potrzebuje balansu.
14: Korzystania.
16: Więc jeżeli z nią nadwykorzystujesz, jeżeli tego jest za dużo w twoim życiu, tracisz ten balans, to ona faktycznie, może nawet algorytmy, które są, mogą zatruwać twoje spojrzenie na świat, twoje wzorce, dostarczać ci treści, których nie powinieneś widzieć w danym momencie swojego życia. Ale jeżeli ten balans jest zachowany, to technologia jest i będzie częścią życia tych dzieci. Więc przy zachowaniu balansu, przy zdrowym podejściu do technologii, przy tym, że ta technologia towarzyszy im w określonym czasie, w określonym miejscu. I zobacz, jeżeli dziecko wróci do domu i zamknie się w swoim pokoju ze swoim telefonem, to jest to niezdrowa technologia. Ale jeżeli dziecko ma dump phone'a, taki wiesz, telefon do dzwonienia i odpowiadania, żeby zawsze było, jeżeli jest potrzeba nawiązania z nim kontaktu, albo ono ma taką potrzebę, a później w domu ma tablet, z którego korzysta siedząc na kanapie, w miarę przy tobie, kiedy ty w miarę słyszysz, co się dzieje, to jest zdrowe i to jest bezpieczniejszy sposób na obsługę tego.
14: Ja też się zastanawiam, Ula, jak jest u ciebie właśnie z nastolatkami już, bo ja tego problemu być może na szczęście jeszcze nie mam. Jak tutaj
15: ja widzę, że jest wielka, akurat w moim domu tego tematu nie ma, ale jedynym tematem są komunikatory. Jakoś o tym rozmawiamy, jak z nich korzystać w sposób bezpieczny. Natomiast platformy społecznościowe bardzo wielu rodziców wnosi jako temat, które nastolatki przynoszą do domu, że jak będę mieć 13 lat, no to przecież wiadomo, że już mogę. Nawet jedna mama ostatnio powiedziała, że czuje, że to jest trochę taka presja, jak będę mieć 18, to już sobie legalnie kupię alkohol. I że to jest...
14: Czyli robienie tego wielkiego eventu rzeczywiście.
15: Tak, i że to jakoś było dla niej trudne, jak o tym rozmawiać i że jest ta presja właśnie FOMO, jest presja tego, że wszystkie moje koleżanki już mają, to dlaczego ja nie mam. Bo rzeczywiście to jest moja taka robocza hipoteza gabinetowa, że więcej dziewczynek jakoś jest pod taką presją rówieśniczą, żeby należeć ten, ale może to jest jakiś wyjątek, z którym się spotykam.
16: Chłopcy są w miejscu, których po prostu rodzice nie identyfikują. Chłopcy potrafią, po pierwsze, komunikatory w dzisiejszych czasach są tak rozbudowane, że to też stają się media społecznościowe. Snapchat, na którym masz filmiki, grupy, WhatsApp, tak, więc to jakby ja nie koryguję tego, bo ale to jest ważne, żeby też nie myśleć o tym. Druga rzecz, bardzo dużo chłopców jest w grach, w platformach do gier, czy na Discordzie, więc to jest też miejsce, w którym chłopcy są, co też jest medium społecznościowym, ale w ogóle ja bym chciał zwrócić uwagę, że my nazywamy to medium społecznościowe, kiedy to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z budowaniem społeczeństwa. To ma wspólnego z tym, co mówisz, tak. To jest tak naprawdę pochłaniacz uwagi. Tak. To są zaprojektowane narzędzia tak, żeby kraść naszą uwagę. FOMO, porównywanie się, wszystkie rzeczy, cała konstrukcja tych platform, która jest zbudowana tak, i to jest fakt, to jakby te dark patterns, te czarne, ciemne wzorce, które są wbudowane w te platformy, żeby pochłaniać jak najdłużej, skupiać naszą uwagę, to wszystko sprawia, że dzieciaki chcą tam być, i że nawet czasami nieświadomie jakby wpadają w konstrukcję tego, jak te platformy są zrobione. Ale teraz, czy to jest 13, czy to jest 15, z mojej perspektywy im później, tym lepiej. Ja byłem zaproszony w zeszłym roku do Brukseli na taki panel właśnie o tym 15, 13, 12 i moja prezentacja zaczynała się nie not how old, but how ready, czyli nie jak są, ile mają lat, tylko jak są przygotowani, jak są gotowi. I jeszcze kiedyś, jak zaczynałem Obsok for Kids, to w pierwszej prezentacji, która była do rodziców, to zostało nomen omen do dziś, że dostęp do internetu powinno mieć dziecko, które możesz samodzielnie zostawić w domu i nie wrócisz do ruin i zgliszcz. Jeżeli przygotowałeś dziecko na to, żeby samodzielnie poruszało się po tym świecie, żeby wiedziało, co ma zrobić, jak dostanie strzała, czy jakieś zagrożenie wyrośnie mu, to to jest bezpieczniejsze, bo to nigdy nie jest bezpieczne, niż jeżeli wrzucisz tam dziecko bez żadnego przygotowania. I teraz zakaz na przykład w Australii, który był tak bardzo mocno koniec, sprawił, że dzieci się pochowały. One nie zniknęły z mediów społecznościowych. One używają awatarów swoich zwierząt, one używają profili swoich rodziców, które nagle powstały. W Brazylii, jak był zakaz mediów społecznościowych, to dramatycznie wzrosła ilość zakupów VPN-ów. Ograniczenie telefonów w szkołach, moim zdaniem, żeby nie kradły uwagę i żeby dzieciaki mogły w tych szkołach jakby budować jak tą największą część relacji społecznej, ma sens. Tak, zakaz mediów społecznościowych taki, gdzie, kurczę, my więcej rozmawiamy o zakazach mediów społecznościowych niż o edukacji i przygotowaniu tych młodych ludzi do tego, żeby w tym technologicznym świecie żyli. Ja wiem, że zakaz jest prosty i można go mierzyć wskaźnikiem ilości zakazanych kont albo ograniczonych kont, ale to nie jest do końca to, czego potrzebujemy.
14: Tutaj porad dla rządzących nie będziemy dawać, bo też chyba nie to miejsce i czas, no. a nie zawsze chyba będą wysłuchane. Wolimy dać rady rodzicom.
15: Jakieś trzy konkretne kroki byś doradził rodzicom na dziś?
16: Partner, edukator, nie nadzorca, regulator. To jest coś, co jest naprawdę proste i proszę wierzyć, proszę nie czuć się stłamszonym przez technologię i internet, bo większość zagrożeń, które tam czyhają, to są zagrożenia, które my fundamentalnie znamy. Technologia dobudowała im tylko ściany i dach, więc te rzeczy, przed którymi przestrzegali nasi rodzice, a ich rodzice, one się nie zatarły. Technologia jest tylko inaczej z nich korzysta. I trzecia taka rada, proszę starać się być w miarę na bieżąco blisko tego internetu, w którym są faktycznie państwa dzieci, a nie zatrzymać się na wyobrażeniu, że skoro ja w wieku 12 lat nie robiłem sobie zdjęć w przymierzalni albo nie, no bo tak jest niestety, znaczy ja nie robiłem, jakby żeby to było jasne, nadal nie robię, natomiast to się zmienia. Te wzorce, które internet pokazuje, jeżeli nie jesteśmy na bieżąco z nimi, jeżeli nie rozumiemy tego, gdzie nasze dzieci są w internecie, nawet przez taką prostą interakcję, pokaż mi swoje śmieszne filmiki, ja ci pokażę z mojego czasu, albo pokaż mi top 10 swojej muzyki, ja ci pokażę ze swojego, to będziemy bardzo zaskoczeni, gdzie dziecko faktycznie jest. I na tym też polega jeden z większych problemów, że w Polsce bezpieczeństwo cybernetyczne dzieci jest nadal reaktywne. Dopóki się nie wydarzy, to tego zainteresowania jest mało. To się zmienia na szczęście i ja to widzę jako edukator, że jest coraz większe łaknienie, coraz większa potrzeba jakby tych materiałów edukacyjnych, ale nadal jest to bardzo mocno reaktywne. Dopóki się nie wydarzy, to nie ma problemu, więc przełączmy to myślenie.
14: Sprowadza się to do bliskości, relacji, uważności. Być może tak mógłbym to podsumować.
16: I edukacji, tak, ale również edukacji siebie.
14: Bardzo dziękujemy. Bolesław Michalski, ekspert do spraw edukacji cyfrowej dzieci i cyberbezpieczeństwa Obsec for Kids, był z nami w czasie rodziców.
15: Ula Malko.
14: Krzysztof Chorwat. Audycję wydawała Olga Tanajewska, a już za chwilę po informacjach TOK FM Przemysław Iwańczyk i audycja Żyjmy Dłużej. My wracamy za tydzień, w sobotę po 13.
17: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
18: TOK 7.
19: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
20: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
17: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
0: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do...

0: 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rozpoczęło się przesłuchanie. Są też nowe ustalenia w sprawie makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. W ziemi znaleziono szczątki ludzkich płodów. Manifestanci będą się domagać podpisu prezydenta pod ustawą o statusie osoby najbliższej. Uwaga na pogodę. Dziś niemal w całym kraju burze z gradem. Są kolejne alerty IMGW. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Patomorfolog Magdalena H. była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki, została doprowadzona do prokuratury, gdzie rozpoczęło się jej przesłuchanie. Wcześniej prokuratura informowała, że czynności z udziałem podejrzanej będą opóźnione, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na linii już teraz Rzeszów i reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, jakie są te najnowsze ustalenia?
8: Cały czas trwają prace na posesji w Lutoryżu, gdzie potwierdzono już 32 ludzkie płody. Skąd pochodzą i dlaczego kobieta je zakopywała, prokuratura na razie nie wie. Ciechanowski przyznaje, że kluczem do całej sprawy pozostaje to, czy w ogóle Magdalena H. będzie chciała współpracować z prokuraturą.
9: Wersji zawsze przyjętych śledczych jest kilka na początku każdego śledztwa. Tak samo jest w tym sytuacji. Natomiast jest to początkowy etap i na chwilę obecną żadna z przyjętych wersji nie została wykluczona.
8: Prace na pięcioarowej działce w Lutoryżu trwają już drugą dobę. Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
7: Parada Równości świętuje 25-lecie i lada chwila wyruszy w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartuje sprzed Pałacu Kultury z Parku Świętokrzyskiego i przejdzie m.in. pod Pałac Prezydencki. Jego uczestnicy zaapelują do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i nad którą pracuje Senat. Jak mówią organizatorzy Parady Równości Kinga Święs i Tomasz Bączkowski, pochód w ciągu ćwierćwiecza ze skromnego zgromadzenia rozrósł się do wielotysięcznego tłumu.
10: Na pierwszej paradzie w 2001 roku było około 300 osób, teraz około 60-70 tysięcy osób na ulicach Warszawy. Parada z małego marszu stała się ogromnym wydarzeniem kulturalno-społecznym. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
11: Parada to nie jest miejsce, gdzie się mówi o prawach człowieka, o tolerancji. To jest miejsce, gdzie się te prawa człowieka przeżywa. To nie tylko celebracja, to również szereg postulatów, które mamy. Będziemy o nich również mówić, maszerując, gdzie staniemy na chwilę przed Pałacem Prezydenckim, bo to są nie tylko prawa osób LGBTQ+, to są również postulaty związane z mową nienawiści, która cały czas jest w Polsce obecna, ale to być może niektórych zaskoczy. Mamy również postulaty związane z klimatem czy z ochroną zwierząt.
7: A z organizatorami parady rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Węskę, z którym połączymy się jeszcze dzisiaj w trakcie pochodu. Czas na temat weekendu do GFM. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie, na przykład do opisywania zdjęć RTG. Część lekarzy korzysta z niej na co dzień, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Lekarskiej. Jeśli to robią, powinni każdorazowo informować o tym pacjentów. O szczegółach opowie Anna Gmitarek-Zabłocka.
12: Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Kamil Torres, nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może być wsparciem dla każdego lekarza. Jak mówi, nie ma w tym nic złego, bo nie zastąpi ona człowieka.
13: Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Ja patrzę na to w ten sposób, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
12: Problemem jest natomiast to, że w sieci między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji pojawia się mnóstwo fake newsów na temat zdrowia, mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog.
14: Można stworzyć własne narzędzie, które będzie niezależnie od tego, o co go zapytamy, sprzedawało ściśle określone suplementy diety. Niewiele trzeba, żeby stworzyć skutecznego akwizytora, który będzie przekonywał, że istnieją też dowody naukowe świadczące o ich skuteczności.
12: A to może być groźne na przykład w przypadku chorób nowotworowych, gdy pacjenci zamiast leczenia wybierają metody alternatywne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Więcej na tokfm.pl. A teraz informacje.

0: Z ostatniej chwili premier Pakistanu poinformował, że podpisanie porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem jest oczekiwane w ciągu 24 godzin. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOG FM. Teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. Na wybrzeżu Instytut ostrzega również przed silnym deszczem. Burzom mogą towarzyszyć gwałtowne wzrosty poziomu wody. Spokojnie ma być jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert iSky.
1: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody. Jednym z głównych powodów wyboru zagranicznych wakacji jest gwarancja słońca.
0: A według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu. Powtórzmy jeszcze informacje z ostatniej chwili. W ciągu 24 godzin możliwe jest podpisanie rozejmu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, poinformował o tym premier Pakistanu. Więcej tych informacji w 14.20 przedstawi je Marietta Wiśniewska. Ja dziękuję i zapraszam na pogodę.
2: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Jak już wspominaliśmy, w całym kraju sporo chmur, niemal wszędzie przelotnie popada, także burze z gradem. Od 19 stopni w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Białymstoku, przez 20 w Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 21 stopni we Wrocławiu.
2: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Żyjmy dłużej, jak co sobota o godzinie 14. Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Mówię dzień dobry w imieniu Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią tego programu, a także w imieniu Michała Brodowskiego, który jest jego realizatorem. A z nami jest pani dr Katarzyna Skurzewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jest pani lekarką, specjalistą położnictwa i ginekologii, także specjalistką endokrynologii, ekspertką w zakresie medycyny menopauzalnej. O czym mówiliśmy w kilka odcinków temu. Jest pani autorką także bestsellerowego wydawnictwa pod tytułem Kortyzol, jak oswoić hormon, który rządzi życiem, ale także jest pani współautorką książki, która ostatnio ukazała się na rynku wydawniczym. Natomiast o tym kortyzolu i generalnie o hormonach w życiu człowieka w ujęciu długiego i dobrego życia dziś pomówimy. Zgodzi się pani na to?
5: Zgodzę się, aczkolwiek myślę, że o menopauzie i andropauzie też z pewnością warto przy tym temacie powiedzieć.
4: To niejako dziś będziemy kontynuować temat, który podejmowaliśmy i tydzień, i dwa tygodnie temu, bo było wówczas i o andropauzie, zaczęliśmy od panów, i o menopauzie. Natomiast o tych hormonach mamy wiedzę i nie mamy zarazem. To wszystko, cały ten zespół, który rządzi naszym organizmem, obrósł pewnym mitem i musimy się z tymi mitami rozprawić. Natomiast ja w ogóle chciałbym poznać pani zdanie na temat długowieczności, bo zdaje się, że pani prezentuje stanowisko, które jest memu sercu bliskie, tak się wyrażę. Pani, zdaje się, nie lubi terminu longevity.
5: Ja myślę, że prezentuję stanowisko zdroworozsądkowe i merytoryczne. Dlatego, że mówiąc o długowieczności, my w medycynie myślimy o takim zdrowym starzeniu się. O tym, jak starzeć się w sprawności fizycznej, w sprawności psychicznej i co robić, żeby nasze mięśnie były sprawne i silne, żeby nasze kości były zdrowe, żeby nasz układ krążenia pracował prawidłowo. Natomiast termin longevity stał się terminem marketingowym. Został przywłaszczony przez różnego rodzaju środowiska, czy różnego rodzaju osoby, które sprzedają za ciężkie pieniądze różnego rodzaju niepoparte dowodami naukowymi, ani badaniami, czy technologie, czy suplementy, czy jakieś techniki, które nijak się mają do wiarygodnej medycyny, natomiast też wpływ ich na nasze zdrowie nie jest poparty dowodami naukowymi.
4: Ale nie wiem, czy pani doktor się zgodzi, my prezentujemy, łapiąc ten haczyk, pewną słabość, ulegamy pewnej pokusie, że ktoś nam obiecuje życie wieczne. Właściwie nie są to istoty boskie, ani światopogląd, który jest z tym związany.
5: Ja myślę, że te osoby, które łapią się na ten haczyk longevity, one myślą, że będą wiecznie młode. Nawet nie myślą o tej długowieczności, o których my mówimy w medycynie, tylko o tym, że zatrzymają się na tym etapie życia dzięki stosowaniu odpowiednich przyrządów, dzięki braniu tych witamin i suplementów i nie myślą o tym, że to starzenie postępuje i to nie chodzi o to, żeby żyć długo w gorszym stanie, tylko żeby starzeć się dobrze. No to jest takie jest moje zdanie i ja akurat bardzo sceptycznie podchodzę do rosnących jak grzyby po deszczu profili klinik, mówię to w cudzysłowie, dlatego że nazwa klinika to jest tutaj niesłusznie używana, bo klinika to jest miejsce, gdzie szkoli się studentów i tylko do uczelni ona powinna być ograniczona. Więc rosną jak grzyby po deszczu obiecując po prostu gruszki na wierzbie i właśnie to takie robią takiego świętego grala, tak? Jakieś eliksiry, które spowodują, że będziemy wiecznie młodzi i wiecznie żywi.
4: Czyli być może powinniśmy modyfikować tytuł naszej audycji, czego pewnie nie zrobimy. Nie żyjmy dłużej, tylko starzej się dobrze powinno być.
5: Zdecydowanie tak. Zostawisz starzej się zdrowiej.
4: Tak, to podtytuł w takim razie uczynimy z tego, jeśli pani pozwoli. Ale chciałbym, żebyśmy powoli przechodzili też do tego rozdziału medycyny, którym pani się zajmuje. Chciałbym, żebyśmy złapali się tego mitycznego kortyzolu, który według pani, idąc za tytułem, jest hormonem, który rządzi naszym życiem, a ja powiedziałbym i opieram się też na tej powszechnej, być może nie do końca uzasadnionej wiedzy, że jest to hormon, który dewastuje nasze życie.
5: A ja jestem za tym, że to jest hormon, który ratuje nasze życie i to jest hormon naszego życia.
4: Nie wiem, czy przegląda pani media społecznościowe. Masz oponkę na brzuchu, to wina twojego kortyzolu. No, czyli jest jednak winien. Ja w tym momencie...
5: Oj nie.
4: Wchodzę w buty prokuratora. Pani, jeśli mogę pozwolić, będzie pełnomocnikiem kortyzolu i opowiedzmy co nieco na ten temat, przy czym ja nie mam mandatu naukowego. Moja wiedza jest żadna i raczej obiegowa. No to od czego rozpoczynamy? Oskarżam kortyzol o to, że jesteśmy permanentnie podenerwowani. Oskarżam kortyzol o to, że właściwie trudno nam zaznać spokoju, że nie śpimy w nocy albo budzimy się już w poczuciu wielkiego niepokoju. Widzę, jak pani przecząco kręci głową.
5: Nie zgadzam się z tym wszystkim, dlatego że kortyzol jest hormonem motywacji, jest hormonem adaptacji, jest hormonem, bez którego byśmy nie żyli. To jest hormon przeżyciowy. Żeby przeżyć, my musimy produkować kortyzol. I to nie to, że kortyzol jest nie wiadomo skąd w naszym organizmie wyższy. My się denerwujemy, tylko na skutek naszego stresu, który towarzyszy nam w życiu, nasze nadnercza muszą wyprodukować kortyzol po to, żeby nasz organizm się do tego stresu, do tego zdenerwowania zaadaptował. Po to, żeby nam podnieść to ciśnienie, żebyśmy uciekali przed tym mitycznym lwem, który nas
4: ale
5: goni.
4: Ale to jest atawizm, pani doktor. No przecież żaden lew nas nie goni, kiedy budzimy się w łóżku.
5: No, ale to właśnie te nasze... Tym lwem we współczesnym świecie jest to, co nas otacza. Ten tramwaj, który nam uciekł, ten szef, który nas krytykuje, ta żona, która domaga się wyniesienia śmieci, czy ci rodzice, którzy każą nam...
4: Na równowagi musi pani coś o mężu powiedzieć.
5: No dobra, co ja mogę powiedzieć o mężu? Nie umiem się postawić w butach tej drugiej strony. Żony to mają zawsze rację, więc to jest... trochę trudniejsze.
4: Ale wracając do kortyzolu.
5: co ten mężczyzna może w tym kortyzolu. Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że jak pijemy alkohol, to ten kortyzol też musi nam się podnieść po to, żeby nas ochronić przed skutkami tego alkoholu. I oczywiście im więcej tego alkoholu i więcej tego kortyzolu, to potem efekty i wpływ jego na nasze zdrowie staje się w którymś momencie niekorzystny, bo te możliwości ochronne są przełamane, tak? To nie to, że kortyzol nam robi źle, tylko to my swoim zachowaniem, swoimi nawykami, swoim stylem i trybem życia powodujemy, że ten kortyzol musi być wytwarzany, a później on zaczyna mówić na stary, słuchaj, jeżeli ty tak ze mną postępujesz, nasz organizm mówi, no to dlaczego ja mam tobie jeszcze pomagać? Czemu mam cię chronić przed tym, co ty sobie robisz? No więc ten kortyzol zaczyna powodować, że wpadamy w depresję, że jesteśmy bardziej zmęczeni, że mamy szarą skórę zwiotczałą, że wypadają nam włosy, czy wzrasta nasza waga, wzrasta nasza ciśnienie, stężenie cukru we krwi, rozwija się osteoporoza, nadciśnienie, cukrzyca i tak dalej, i tak dalej. No ale bez tego hormonu my byśmy nie przeżyli.
4: Pani doktora, czy, bo skoro odwołujemy się do tego dziedzictwa, które nieuchronnie nas dopada, kiedy zastanawiamy się nad naszą egzystencją, to czy w rozdziale na płeć kortyzol nie dotyczy w dużo większym stopniu mężczyzn, którzy w stadzie byli jako samce odpowiedzialni za walkę, chroniąc samice, chroniąc młode. Mówię zupełnie serio, no też starając się odtworzyć, jak to życie tysiące lat temu mogło wyglądać.
5: Ja myślę, że te kobiety były tak samo narażone na stres, tylko innego rodzaju. To, że były w ciąży, bo ciąża też jest dla organizmu ogromnym stresem, bo to stres to nie jest tylko psychiczny. To jest też to, co my robimy, to, że jest nam zimno albo że gorąco. To, że musimy podnosić ciężary, chociażby takie dziecko, nie jest wcale takie lekkie. Ale też to, że musimy zbierać to pożywienie. Nie tylko ludzie pierwotni żyli mięsem, oni też były zbieraczami. To kobiety zbierały chrust na opał, zbierały jagody, zbierały inne rzeczy, więc też, żeby to znaleźć, no to gdzieś musiały się po to udać. Ale jeżeli ci mężczyźni szli na polowanie, no to one opiekowały się dziećmi, opiekowały się starszymi ludźmi, czyli to nie jest też tak, że one nic nie robiły i tylko leżały i pachniały.
4: Tego nie chciałam powiedzieć, pani doktor.
5: No dobrze, bo myślałam, że idziemy w tą stronę, że mężczyźni tworzą świat.
4: Nie, zastanawiałem się, czy ze względu na role, nie mówię o społecznych rolach, no bo przecież tysiące lat temu one chyba nie istniały. No, mężczyzna produkował więcej tego kortyzolu, bo musiał walczyć, być w tej permanentnej walce, ale ja nie zamierzam z panią wchodzić w spór, pani doktor, ja wszystko przyjmuję, ja się uczę i myślę, że nasi słuchacze także, by żyć dłużej albo starzeć się godniej i lepiej. I takim podtytułem zaproszę teraz państwa na informację Radia Tok FM. To jest audycja Żyjmy Dłużej, a naszą rozmówczynią jest dr Katarzyna Skurzewska, specjalistka endokrynologii. Dziś kortyzol wzięliśmy na warsztat i nie tylko.
3: Autopromocja.
6: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
7: Po prostu nie mógł się doczekać.
6: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
7: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
6: I dlaczego warto uważnie słuchać się słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
7: O tym opowiadamy w podcaście Techstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy bliżej porozumienia pokojowego niż kiedykolwiek. Jego finalizacja ma być w ciągu najbliższych 24 godzin. Pakistan szykuje się do elektronicznego podpisania porozumienia, a w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmów technicznych, napisał premier Pakistanu Shehbaz Sharif na platformie X. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA zaznaczył natomiast, że Iran będzie otrzymywać gospodarcze korzyści w miarę wdrażania zapisów porozumień, w tym dotyczących demontażu programu nuklearnego i wywiezienia wzbogaconego uranu. Policjanci poszukują Mateusza G., który może posiadać informacje istotne dla śledztwa w sprawie śmierci 75-letniego mężczyzny. Jego ciało odnaleziono w nocy z 12 na 13 czerwca przy drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Młynki w Pomorskiem. Policja apeluje do osób, które zauważą mężczyznę, o zachowanie szczególnej ostrożności. Służby ostrzegają, aby nie zbliżać się do niego, ani nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania. Informacja o miejscu pobytu Mateusza G. należy przekazać policji. Apoloniusz Steiner został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Podczas odbywającego się w Krakowie walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Steiner był jedynym kandydatem. Za jego wyborem głosowało 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Z nieskrywaną przyjemnością chciałbym ponownie przedstawić naszą rozmówczynię. Dzień dobry, pani doktor.
5: Dzień dobry.
4: Doktor Katarzyna Skurzewska, specjalista położnictwa i ginekologii, także endokrynolog, ekspertka w zakresie medycyny menopauzalnej, autorka popularno-naukowej książki o kortyzolu, jak oswoić hormon, który rządzi twoim życiem. Jest pani także autorką, współautorką książki, która ostatnio ukazała się na rynku wydawniczym, Dopóki hormony nas nie rozłączą, kiedy menopauza i andropauza wystawiają związek na próbę. My to zrobiliśmy, rozdzieliliśmy te tematy na 2 tygodnie i nie stawialiśmy ich w związku z sobą, ale to ciekawe. Naprawdę andropauza i menopauza są w stanie związek wystawić na próbę? Tak,
5: no tak,
4: na marginesie.
5: Zdecydowanie. A to jest czas zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn ogromnej burzy hormonalnej, zmian hormonalnych, które wpływają na nasze samopoczucie, ale też na nasze zachowania, na nasze reakcje. I tak jak każda kobieta, każda jedna będzie miała menopauzę, to niestety nie każdy mężczyzna przejdzie andropauzę.
4: Zacieram ręce, tylko 20% z nich statystycznie.
5: To też zależy od statystyki, jakie są, ale rzeczywiście no, najwyżej 1/5 w porównaniu z kobietami będzie miała objawy, które utrudniają to życie, ale myślę, że to nie tylko hormony u mężczyzn wpływają na ich zachowanie czy na stan zdrowia. Tych czynników jest dużo więcej. Natomiast kobiety w okresie transformacji menopauzalnej, między innymi również na skutek tych zmian hormonalnych, odzyskują swoją niezależność, odzyskują asertywność, przestają być tak wyrozumiałe i cierpliwe, w związku z tym zaczynają bardziej określać swoje oczekiwania, czy też je wypowiadać. I mówią to, co im się nie podoba, w związku z tym nie zawsze jest zrozumienie po drugiej stronie, a też czasem mają ochotę po prostu się wyzwolić z tych lat, które do tej pory spędzały w relacji, czasem uzależniającej, czasem usługowej, no to zależy, jak kto sobie tą relację ułożył. Więc tak, z jednej strony te hormony mogą nas rozdzielić, ale my z doktorem Świniarskim, który jest współautorem
4: był gościem
5: książki,
4: naszym kilka tygodni temu.
5: Mówił na pewno o andropauzie. Natomiast my raczej staramy się przekonać do tego, że warto pracować nad relacją i też nad hormonami po to, żeby one nas nie rozdzieliły. Bo jeżeli przetrwamy wspólnie ten okres burz hormonalnych obustronnie, to nasze wspólne życie staje się pełniejsze, dojrzalsze, bardziej trwałe. No i też dzięki temu ta długowieczność wówczas nam przyświeca i myślę, że tu jest to też taki zdrowa relacja, dobry związek, który trwa wiele lat, powoduje, że żyjemy dłużej i starzejemy się zdrowiej.
4: To kończąc ten wątek, bo mamy o kortyzolu dzisiaj, rozmawiamy i wiem, że jest taka potrzeba w naszych słuchaczach, byśmy też wrócili do tego tematu korowego.
5: Natomiast co warto też dodać, że u kobiet szczególnie w okresie transformacji menopauzalnej i tym perimenopauzy ten kortyzol wytwarzany jest w znacznie wyższych ilościach, dlatego że te uczucia, które występują, uczucie gorąca, nadmiernej potliwości, problemy ze snem, nerwowość, drażliwość, pobudliwość stymulują wytwarzanie kortyzolu i rzeczywiście jest to taki okres w życiu, gdzie my na tym haju kortyzolowym funkcjonujemy.
4: Ale pani doktor opisała w tej chwili zespół z reakcji mojego organizmu. Jestem mężczyzną.
5: No to myślę, że to już doktora Świnierskiego.
4: Ale te uderzenia gorąca, proszę zobaczyć, stereotypowo funkcjonuje to jako konsekwencja kobiecego danego okresu w jej życiu. Czyli już nie posługując się mało wyszukanym dowcipem, jeśli ktoś mówi, że w jego związek wdarł się trzeci bok trójkąta i ze względu na etymologię tej nazwy jest rodzaju męskiego i nazywa się hormonesku i nie jest Rumunem wcale, to ma rację.
5: No ja to mam taką swoją regułę, czy też swoje takie powiedzenie, że my rządzimy światem, a nami rządzą hormony.
4: Dobrze, do tego kortyzolu teraz pani doktor wracamy. Próbuję teraz te lejce przekierować na
5: bohatera dzisiejszego spotkania.
4: Pamięta pani, jak Kaja śpiewała, oskarżając testosteron o rozmaite historie z życia kobiet i nie tylko mężczyzn również? No to ja postawiłem dziś w stan oskarżenia kortyzol, a pani mówi, nie, kortyzol ratuje nam życie. Próbuje pani jak wytrawny pełnomocnik przed obliczem sądu udowodnić, że jest zupełnie inaczej. To ja w takim razie zapytam, jak zarządzać kortyzolem i czy jesteśmy w stanie to robić?
5: No tak, oczywiście. Znaczy, wróćmy do tego, że żeby w ogóle wstać rano z łóżka, to my musimy zacząć wytwarzać więcej kortyzolu, bo my mamy kilka rzeczy, z tym kortyzolem się łączy, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, rytm dobowy. W nocy nasz organizm tego kortyzolu nie potrzebuje i ten stężenie kortyzolu jest bliskie zeru w warunkach snu i tam około 12 do 2. Później przygotowując się do wstania z łóżka, nasz organizm zaczyna ten kortyzol produkować. Najwyższe jego stężenia są w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu. Po co? Po to, żebyśmy my po tej długiej przerwie nocnej, kiedy nie jedliśmy, nie mieliśmy energii, nasz organizm dzięki kortyzolowi sam stworzy tą glukozę po to, żeby nasze mięśnie, mózg mogły podjąć trudy dnia codziennego. Więc to jest to jego podstawowe działanie. I myślę, że o tym warto pamiętać.
4: Czyli słuszna jest teoria, byśmy przez pierwszą godzinę po przebudzeniu nie pili na przykład kawy, bo to dodatkowo wyzwala ten kortyzol, który w sposób naturalny w naszym organizmie występuje.
5: Kawa generalnie jest bardzo zdrowa. I
4: na
5: dla zdrowia,
4: na pewno słyszałem.
5: No, w ogóle dla naszego zdrowia jest picie kawy wcale nie jest szkodliwe. Oczywiście, jeżeli ktoś ma nadciśnienie albo chore serce, no to są ograniczenia zdrowotne do tego. Natomiast picie kawy w pierwszej połowie dnia, czy w pierwszej części dnia jest wręcz nawet zalecane. Natomiast picie kawy w tej drugiej połowie dnia, gdy fizjologicznie stężenie kortyzolu zaczyna się obniżać i po południu ono jest mniej więcej o połowę niższe niż te stężenia poranne, to wtedy dodatkowy ten bolus kofeiny powoduje zaburzenie rytmu dobowego wytwarzania tego kortyzolu. I wtedy on nie obniża się łagodnie, tylko znowuż jest wyższy. Przez chwilę generalnie, ale im więcej tym kawy byśmy pili, no to tym powtarzające się to bolusy powodują, że krzywa produkcji kortyzolu czy stężenia kortyzolu jest bardziej płaska. I nie tylko kawa, wiele innych czynników na to wpływa, ale to można by było tak opowiadać.
4: A przecież mamy czas, my przecież temu kortyzolowi chcemy gdzieś poświęcić mnóstwo miejsca. Wobec tego proszę pani doktor postawić, przyjmując założenie, że ktoś chodzi spać o 23:00, o której powinien wypić ostatnią kawę?
5: No, zaleca się raczej do godziny 14 picie tej kawy, już po południu to nie jest rekomendowane. Wszystko też zależy pewnie od preferencji osobistych i reakcji na tą kawę, ale zalecenia są takie, że kawę pijemy do godziny 14.
4: No dobrze, to wróćmy do systemu zarządzania kortyzolem. Czy w ogóle powinniśmy do tego przywiązywać wagę, czy jednak nie powinniśmy, jak to mówi mój dobry kolega, wsłuchiwać się, czego potrzebuje nasz organizm, ale jak rozpoznać jego zachowanie albo jego sygnały dotyczące właśnie kortyzolu?
5: No przede wszystkim trzeba żyć zgodnie z rytmami, rytmem dobowym przede wszystkim, ale również rytmami sezonowymi, czyli też no trochę intuicyjnie, trochę wracając do tych pierwotnych naszych zachowań, bo wszystko to, co my robimy przeciwko naszemu organizmowi, no też powoduje, że tego kortyzolu produkuje za dużo.
4: Pani chce powiedzieć, że ja jesienią mam się schować do gawry
5: Program? Proszę zobaczyć. My w latem, kiedy jest więcej słońca, czy dzień jest dłuższy, mamy więcej tej energii, mamy więcej siły, a jesienią czy zimą nasz organizm sam nie chce tego robić i wtedy jest właśnie takie gniazdowanie, czy też nie mamy takiej chęci na podejmowanej jakiejś aktywności, nawet fizycznej, i musimy się do tego zmuszać, bo te rytmy dobowe, ale też rytmy roczne, no rządzą trochę naszym organizmem i na to również mają wpływ hormony, nie tyle sam kortyzol, właściwie on jest tylko jakby końcowym ogniwem tego łańcucha, bo wszystko zaczyna się w głowie, zaczyna się w podwzgórzu i przez przysadkę idzie dalej do kolejnych naszych gruczołów i naszych narządów. Więc kortyzol jest tylko posłańcem. A tak naprawdę ośrodkiem regulacji, ośrodkiem zarządzania, czy tymi hormonami, które tym zarządzają, to są hormony produkowane w podwzgórzu i w przysadce.
4: Dobrze, to w jaki sposób możemy tę produkcję wspomóc? Jeszcze raz ponowię pytanie, jak właściwie kortyzolem zarządzać? Czy poprzez
5: styl i tryb życia.
4: Tak, ale no, zwróciła Pani uwagę na regularność tego trybu życia i oddanie się naturalnym jego formom. Czy dietą też jesteśmy w stanie nad kortyzolem panować, bądź też panować względnie? Co jeszcze?
5: No dietą, z pewnością dietą. Tym, czy co jemy, czy co pijemy, prawda? Bo jeżeli jemy wysoko przetworzone produkty, takie, które są smażone, ciężkostrawne, to nasz organizm musi to zmetabolizować, musi to przyswoić, więc tu też kortyzol jest do tego niezbędny. Natomiast dieta przeciwzapalna, dieta lekkostrawna, dieta oparta na naturalnych, sezonowych produktach powoduje, że te nasze hormony ogólnie wytwarzane są w prawidłowych stężeniach. Alkohol, o którym już mówiłam, jest ogromnym wrogiem naszych nadnerczy i naszego organizmu i to jest najczęstsza przyczyna, szczególnie właśnie u mężczyzn, hiperkortyzolemii czynności. Woda, której nie pijemy, i to, że nasz organizm jest odwodniony, to również powoduje, że tego kortyzolu nasze nadnercza muszą wyprodukować więcej, jako działanie obronne przed tym odwodnieniem. Natomiast to, co tu już gdzieś pewnie trochę może wybrzmiało, może zasugerowane zostało, życie zgodnie też z naturą, bo właśnie to, że my pójdziemy na spacer, że jest zieleń wokół, że obserwujemy ptaki, że obserwujemy zwierzęta, że obserwujemy to, co się dzieje, czyli to wszystkie trening oparty na uważności i bycie w przyrodzie, spacery po lesie, nie wiem, pływanie na kajaku, ale oczywiście niezawodowe, niezawodnicze, tylko rekreacyjne, to wszystko powoduje, że wytwarzanie tego kortyzolu nam się stabilizuje i pasowywuje do tego rytmu dobowego.
4: Oczywiście uderzę w tony niezwiązane z medycyną. Medytacje,
5: No zdecydowanie,
4: a,
5: to
4: myślałem,
5: jest
4: że
5: najważniejsze.
4: Pani protestować, że jakieś herezje tu uprawiam.
5: Absolutnie. Medytacja jest bardzo dobrym przykładem. Medytacja, czyli techniki oparte na uważności. Każdego rodzaju modlitwa, niezależnie od tego, bo modlitwa jest również formą medytacji, ale również techniki oddechowe powodują, że ten poziom stresu nam się obniża, dzięki czemu normalizuje nam się kortyzol. I w takich badaniach porównawczych to, co, bo mówimy cały czas o niechorobowej hiperkortyzolemii, czyli nie tej, która jest wywołana guzami nadnerczych, guzami przysadki, tylko naszym stylem i trybem życia, czyli coś, co my sami sobie fundujemy, tak? To nadmierne wytwarzanie kortyzolu na skutek naszych zachowań, no nie kortyzol jest winien, tylko my, cały czas to powtarzam, i się zgubiłam, co chciałam powiedzieć, ale to menopauza.
4: O medytacji. O technikach oddechowych.
5: Tak, i to właśnie jest ze wszystkich takich zalecanych sposobów najskuteczniejsze. Techniki oparte na uważności, medytacja, terapia behawioralno-poznawcza są tymi sposobami na ogarnięcie, oswojenie, zrównoważenie kortyzolu, które są naukowo zalecane.
4: Dużo ciekawych rzeczy, natomiast mam w sobie taką ambicję, by każdą część naszej rozmowy w cyklu, nie w cyklu, w audycji Żyjmy Dłużej, kończyć jakimś takim tipem dla naszych słuchaczy. Zna pani technikę oddechową, która może podziałać kojąco na nasz organizm właśnie w tym kortyzolowym ujęciu?
5: No to są te oddychanie pudełkowe, prawda?
4: Kiedy, nie znam, proszę opowiedzieć.
5: No ja też nie jestem specjalistą może, bo mój kortyzol bywa bardzo wysoki w niektórych momentach. Natomiast jest to takie oddychanie, kiedy trzeba dużo nabrać powietrza, zatrzymać, tak czuję powolnie, takie nabieranie, pełne klatkę piersiową, brzuch tego powietrza, zatrzymanie, później powolne wypuszczenie i znowuż zatrzymanie. I wyobrażamy sobie te, czyli takie czworobok kwadratu i tworzymy z tego takie pudełeczko, czyli co, to jest taki sześcian, który tworzymy i w myślach go sobie budujemy właśnie tymi fragmentami oddychania. I to myślę, że to jest bardzo przydatne, szczególnie w momentach, kiedy no nie wiem, jesteśmy na jakiejś stresującej rozmowie i chcemy ten stres, który nas dotyka, sobie obniżyć. To jest bardzo fajny sposób, a nikt nie widzi tego, że my ćwiczymy, tylko że po prostu sobie oddychamy.
4: A ponieważ jestem uważnym obserwatorem, mogę zaświadczyć, że pani doktor Katarzyna Skurzewska, która jest dziś z nami, opowiada o kortyzolu, nie stresuje się chyba naszą rozmową na tyle, by stosować pudełkowe techniki oddechowe, bo zauważyłbym pewnie. Informacje Radia Tok FM przed nami.
1: Reklama.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowisko w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nolders Tiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesż. Sprawdź na austria.info/lato.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: stopniowy demontaż programu nuklearnego i wywiezienie wzbogaconego uranu w zamian za gospodarcze korzyści. To jeden z zapisów porozumienia USA-Iran. Premier Pakistanu Sheikh Pas Sharif ogłosił na platformie X, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Opiera się ono na czterech filarach: otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu jej blokady, wspomnianego już demontażu irańskiego programu jądrowego i długoterminowego pokoju regionalnego oraz reżimie inspekcji zapewniającym weryfikację zobowiązań. Po 33 latach przerwy na trasę relacji Ostrołęka-Łomża wyruszył pociąg. Premier Donald Tusk, który był jednym z pasażerów, wskazał, że uruchomiane są bezpośrednie połączenia do Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna, a za rok do Warszawy, a w planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich powiatów bez wyjątku, powiedział premier. 6 Gruzinów zostało skazanych za kradzieże w bibliotekach w Paryżu i Lyonie. Ich łupem padły cenne wydania klasyków rosyjskiej literatury, w tym poety Aleksandra Puszkina. Wyroki od 18 miesięcy w zawieszeniu do 7 lat bezwzględnego więzienia zapadły dziś w nocy. Do przestępstwa doszło 3 lata temu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Ta pauza była celowa. Ten oddech głęboki też był celowy, a to za sprawą pani doktor Katarzyny Skurzewskiej, specjalisty położnictwa i ginekologii oraz specjalistki w dziedzinie endokrynologii, ekspertki w zakresie medycyny menopauzalnej, autorki książki Kortyzol, jak oswoić hormon, który rządzi twoim życiem. To są te zalecenia, które ja wdrażam, bo biorę je za dobrą monetę, zwłaszcza, że padają z ust osoby bardzo kompetentnej. Ukłony, pani doktor. Pani dowodzi dziś, że kortyzol nie jest czymś, co nam szkodzi, tylko ratuje nam życie. A czy poprzez dobre zarządzanie naszym kortyzolem jesteśmy w stanie sobie parę lat dodać?
3: No tak, oczywiście. Bo jeżeli byśmy cały czas żyli na tych wysokim kortyzolu, który no w sobie dystymulujemy, no to to życie nam się skróci, dlatego że wtedy będziemy mieli chore naczynia, chore serce, chory metabolizm, czyli będziemy ogólnie w gorszym stanie i to nasze starzenie też będzie gorsze, bo też wpływa to i na przekaźnictwo nerwowe, i na naszą sprawność myślenia, na naszą inteligencję, to też na zapamiętywanie, na nasze kości. To tak jak mówiłam, te kości stają się wtedy mniej mocne, czy gęstsze, słabsze, nie, właśnie rozrzedzają się, czyli rozwija się osteopenia, osteoporoza. Więc jeżeli my będziemy żyć z kortyzolem za pan brat i być i z nim zaprzyjaźnieni, a nie z nim walczyć, czy winić go za wszystko, ale sobie go stymulować, to wtedy to nasze starzenie będzie przyjemniejsze, będzie być może dłuższe, bo to trudno przewidzieć, na ile te nasze zachowania lat nam wydłużą czy skrócą, na pewno będzie bardziej komfortowe, bezpieczniejsze i zdrowsze. Czyli jest to hormon, który odpowiada za longevity.
2: O, i użyła pani tego terminu niekoniecznie w pejoratywnym ujęciu. Bardzo
3: no trochę żartobliwie tutaj użyłam tego terminu. Natomiast jeżeli bym ja miała dawać jakieś recepty na to, co warto stosować w tym longevity, no to właśnie byłby na pewno sen, na pewno picie wody, aktywność fizyczna i zdrowe relacje.
2: Takie są między nami. Mam nadzieję, że z wzajemnością, pani doktor. Przyjmując, że choroby autoimmunologiczne zżerają nasz organizm od środka, proszę wybaczyć kolokwializm, ale tak sobie to wyobrażam. Przejmując definicję naukową, przekładając ją na język taki ogólnodostępny, to czy można powiedzieć, że kortyzol w nadmiarze działa podobnie?
3: Kortyzol generalnie jest hormonem przeciwzapalnym. On jest wytwarzany również wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Powoduje, że ta reakcja immunologiczna się obniża. Więc proszę zobaczyć, jak jesteśmy chorzy, przeziębieni, to najgorzej czujemy się w nocy, kiedy stężenie tego kortyzolu fizjologicznie jest najniższe, bo on nie ma tego swojego działania przeciwzapalnego. Więc to nie jest tak do końca, nie jest to takie proste w stwierdzeniu, że wtedy ten kortyzol bardziej szkodzi. Bo w chorobach autoimmunologicznych to jest tak, że my produkujemy przeciwciała przeciwko swoim narządom różnym. No tak najczęściej występująca choroba autoimmunologiczna to jest choroba Hashimoto, czyli autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. I nie ma takiej korelacji, koincydencji między kortyzolem a stopniem nasilenia niedoczynności tarczycy w tej chorobie. Tu akurat ten kortyzol jest wytwarzany dokładnie w takim samym rytmie, jak u osób, które tej choroby autoimmunologicznej nie mają. Oczywiście pod warunkiem tego, że ona jest leczona, czy odpowiednio z nią postępujemy.
2: Pani doktor, dotknęłam bardzo ciekawej rzeczy, wskazując jako przykład stan chorobowy i jak się czujemy w zależności od pory dnia. Ja stosuję takie ćwiczenie, tylko trzeba dobrze uchwycić moment, kiedy czuję, że, biorę w cudzysłów, rozbiera mnie choroba. Nie za późno, ale też nie za wcześnie trzeba iść i oddać się wysiłkowi fizycznemu. Nie nadmiernemu, nie eksploatującego organizm, tylko takiego, który by mnie pobudził. I proszę mi wierzyć, stosując tę metodę, kilkukrotnie jak ręką odjął.
3: Pan sobie bolus kortyzolu dodatkowy uruchamia.
2: Nieświadomie to robię. To taka, nie chcę powiedzieć, babcina metoda, ale przekazana przez sportowców, że w momencie, kiedy organizm słabnie i coś zaczyna być z nim nie tak, to podejmij aktywność fizyczną, nie wysiłek nawet, aktywność fizyczną, bo to spowoduje, że choroba może odejść w zapomnienie natychmiast.
3: Tak. I to kortyzol jest... We wczesnym stadium może tak być.
2: I kortyzol jest za to odpowiedzialny?
3: Tak, no bo właśnie to jest wysiłek fizyczny dla organizmu jest stresem. I on wtedy musi uruchomić dodatkowy bolus tego kortyzolu poza rytmem dobowym po to, żeby temu stresowi, czy temu wysiłkowi sprostać. I to też od razu uruchamia to działanie przeciwzapalne. I ta infekcja, jeżeli ona dopiero się rozwija, to może zostać na tym etapie stłumiona. Natomiast to, jeżeli ten wysiłek byłby zbyt intensywny, zbyt długotrwały albo zbyt ciężki dla naszego organizmu...
2: Ma być swego rodzaju, cytuję teraz sportowców wyczynowych, rozruchem.
3: Tak.
2: Rozruchem regeneracyjnym.
3: Tak. I to myślę, że to jest znakomite podejście i znakomity pomysł. Żałuję, że nie rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, bo bym chętnie to do tej swojej książki dodała. A o tym faktycznie zapomniałam, bo jeżeli ten trening byłby zbyt intensywny, to z kolei już jakby nadmiar tego kortyzolu uruchamia inny rodzaj odporności komórkowej, odpowiedzi komórkowej
2: pani
3: i
2: doktor...
3: wtedy może ta infekcja wręcz się nasilić zamiast zniknąć.
2: To operując też zawodowo w świecie wyczynowego sportu, trenerzy, ale o dużych zasobach empirii, stosują właśnie tę metodę. Czyli zawodnika, zawodniczkę, która zdradza symptomy choroby, infekcji, nie odsyłają do domu, idź się połóż i wypocznij, tylko zrób delikatny trening.
3: No to świetny pomysł. Muszę przyznać, że to naprawdę może działać.
2: Pani doktor, pójdźmy dalej. Czego my jeszcze o kortyzolu nie wiemy? A powinniśmy wiedzieć, bo świadomość i wiedza ta mogłaby poprawić nasze życie. Nie wydłużyć już, bo rozumiem, że się nie da.
3: Ja myślę, że to przede wszystkim pamiętać o tym, żeby naszym stylem i trybem życia go sobie niepotrzebnie nie generować. No, trudno mi tak jakieś zaskakujące recepty dawać, ale
2: a też... Można kortyzol stymulować, nie chcę uderzać w te... nuty suplementacyjne i tak dalej, ale czy w ogóle cokolwiek podawane z zewnątrz jest w stanie na kortyzol wpływać?
3: No, oczywiście wszystkie glikokortykosteroidy, czyli leki, które my stosujemy w różnego rodzaju chorobach. My stosujemy je po to, żeby ten dodatkowe działanie przeciwzapalne przede wszystkim uruchomić, więc no, też stosowanie tych leków może jest najczęstszą też taką farmakologiczną przyczyną zaburzenia wytwarzania tego kortyzolu, ale jeśli chodzi o jakieś suplementy, czy jakieś inne rzeczy, to no, rekomendowane są bardziej po to, żeby ten kortyzol był w równowadze, no to przede wszystkim kwasy omega-3 jako to taki dodatkowy bolus do tego, żeby normalizować wytwarzanie tego kortyzolu. Wszystko normalizujące nasz styl i tryb życia. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem stosowania na przykład witani ospałej czy śpioszynu lekarskiego, ta nazwa marketingowa tych naszych roślin, która jest wykorzystywana na social mediach, TikToku, Instagramie, czyli ta orientalnie brzmiąca nazwa ashwagandha. I ja akurat nie jestem zwolenniczką stosowania tego rodzaju substancji, dlatego że one, to jak każdy adaptogen, ma nie do końca poznane działania i wręcz może naszym nadnerczom zaszkodzić, a nie poprawić ich funkcjonowanie. Więc ja o tym akurat przestrzegam. Moim pacjentkom zawsze proszę, żeby nie stosowały tego rodzaju niesprawdzonych preparatów. Natomiast no, pewnie wiele, wiele osób gdzieś tam też po takie preparaty sięga.
2: Pani doktor, ja przygotowałem się bardzo mocno do naszej rozmowy. Wie pani, że ja wykonałem specjalnie badania.
3: Czego?
2: Poziomu kortyzolu.
3: Jednorazowe oznaczenie stężenia kortyzolu nie ma żadnego sensu, ani żadnego znaczenia.
2: No to po co ja to robiłem?
3: Ale, no właśnie, po co?
2: No po to, żeby pani mi też mi powiedziała, czy to jest okej, czy nie jest okej. Ma znaczenie pora dnia, w której wykonuje się to badanie. Są przedziały między 6 a 10 i między 16 a 20.
3: Ale proszę popatrzeć, to co, czego jeszcze być może, pewnie nie powiedziałam, a co może być tu wytłumaczeniem, dlaczego tego nie robimy. Kortyzol jest wytwarzany w bolusach. To, że w tej chwili coś byśmy, nie wiem, ugryzłabym pana, to spowoduje, że za 10-15 minut dopiero po tym czasie, bo najpierw adrenalinę pana organizm musi wyprodukować, a dopiero kortyzol jakby wtórnie, że za 10-15 minut ma pan bolus wydzielania tego...
2: Przyswoję to, co pani mi zrobiła, tak?
3: Dojdzie pan do wniosku, co tutaj się stało, tak? I wtedy ten kortyzol będzie wytwarzany, znajdzie się we krwi, zanim on zacznie wyprodukowany po tych 10 minutach, ale on nie będzie się utrzymywał przez godzinę, tylko on mniej więcej po 30 minutach wróci do tych wartości wyjściowych. I tak samo jak idziemy na pobranie krwi, to po pierwsze ruch, po drugie stres, bo zaraz nas ugryzą, czyli ukują, powoduje, że ten kortyzol może być przejściowo większy.
2: Ale pani doktor, no to w takim razie nie ma idealnego środowiska dla przeprowadzenia tego badania.
3: No, środowisko musiałoby być bardzo stałe, ale też robimy, nie, bo wtedy jest ten pik, ja to nazywam kopem kortyzolowym, bo to jest CAR, czyli kortyzolowa odpowiedź na przebudzenie. I wtedy to jest maksymalne wydzielanie tego kortyzolu. Absolutnie po przebudzeniu go nie robimy, bo on będzie bardzo wysoki. Rekomendowane jest, jeżeli w ogóle oznaczanie krwi, to robimy dwa razy w ciągu rano i dwa razy po południu, natomiast w zasadzie nie są rekomendowane badania z krwi. Jeżeli w ogóle chcemy określić czynność naszych nadnerczy z jakichś powodów, to przede wszystkim oceniamy kortyzol w ślinie w warunkach w okresie późnonocnym, a badanie we krwi nie jest badaniem wystarczającym.
2: Właśnie pani przekonuje, że wyrzuciłem pieniądze w błoto, ale i tak pochwalę się, może pani wyciągnie z tego jakieś wnioski. Obudziłem się o 7 rano, o godzinie 8:15 byłem w laboratorium, które pobrało ode mnie krew. Oznaczenie 7,82.
3: No czyli dobrze.
2: Dobre?
3: No tak.
2: A wie pani, jak ja podenerwowany wstaję?
3: No ale do tej pory, zanim pan doszedł do tego laboratorium, to już może ten kortyzol się panu zmetabolizował poranny i wtedy już miał pan niższe to stężenie.
2: Czyli nie ma sensu
3: Nie ma sensu, jednorazowe oznaczenie naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia, chyba że jest ktoś chory, ma chorobę Cushinga albo zespół Cushinga i szukamy typowo choroby, to wtedy tak. Natomiast my też robimy badania, mówię teraz o ludziach chorych, u których ten kortyzol jest dla nas istotny, robimy albo dobową zbiórkę moczu, albo ten kortyzol w ślinie. W badaniach klinicznych, w badaniach naukowych w tej chwili tym materiałem, w którym ten kortyzol przede wszystkim jest oceniany, to są włosy, bo we włosach ta większość różnych substancji, ale również kortyzol odkładany jest systematycznie i wtedy ucinając włosy, mniej więcej wiedząc, ile ten włos rośnie miesięcznie, to jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to stężenie tego kortyzolu było najwyższe.
2: Nawet jeśli są to włosy tak marne jak moje?
3: W każdych włosach, natomiast to u mężczyzn jest prostsze, dlatego że mężczyźni mają po pierwsze mniejszy problem z tym, żeby im te włosy obciąć albo nawet wyrwać, a u kobiet to jest zdecydowanie trudniejsze. Natomiast badania kliniczne, badania naukowe w tej chwili, no to są oparte na tym kortyzolu we włosach.
2: Nie wyczerpaliśmy całego tematu, bo pewnie moglibyśmy jeszcze tak przez kilka godzin mówić o kortyzolu. Czyli co? Nie będzie wyroku na kortyzol?
3: No nie, no wręcz przeciwnie.
2: Uniewinnienie?
3: Zdecydowanie.
2: I przyklejenie dobrej łatki.
3: Docenienie, myślę, że to jest najważniejsze, co ja staram się przekonywać i staram się właśnie mniej mówić o jego skutkach, dlatego że oczywiście u ludzi chorych te skutki nadmiaru kortyzolu są złe. Natomiast my pomyślmy, co możemy dobrego zrobić dla swojego organizmu po to, żeby on nie musiał się bronić, wytwarzając większych stężeń, większych ilości kortyzolu.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Katarzyna Skurzewska, specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynolog, ekspertka w zakresie medycyny menopauzalnej, autorka książki Kortyzol, jak oswoić hormon, który rządzi twoim życiem, bo dziś o tym właśnie mówiliśmy. Bardzo dziękuję pani doktor.
3: Ja również.
2: To była audycja Żyjmy Dłużej. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 14, właściwie po godzinie 14. Ja dziś mówię państwu do usłyszenia w imieniu Marii Mroczkowskiej, która była wydawczynią tego programu, Michała Brodowskiego, który był jego realizatorem. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Po informacjach pisarki i pisarze i Mikołaj Lizut.
4: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu.

0: Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Porozumienie Iran-USA bliższe niż kiedykolwiek, mówi premier Pakistanu. Trwa przesłuchanie patomorfolożki w sprawie wstrząsającego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jednym z przystanków będzie Pałac Prezydencki. 25. Parada Równości idzie ulicami stolicy. Półtorej minuty po 15:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu 24 godzin ma być podpisane porozumienie Iran-USA, poinformował premier Pakistanu Sheikh Basharif, o czym donosi też agencja Reutera, a o szczegółach opowie teraz Grzegorz Kozioł.
13: Jesteśmy bliżej porozumienia pokojowego niż kiedykolwiek. Jego finalizacja nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Pakistan szykuje się do elektronicznego podpisania porozumienia, po czym w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmów technicznych, napisał Sharif na portalu X. O uzgodnieniu tekstu wstępnego porozumienia poinformował wczoraj wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Teheran przekazał z kolei, że porozumienie między Iranem a USA jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zaznaczył, że Iran zapewni bezpieczny przepływ statków przez Ormuz. Dodał, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie zostanie wdrożone proponowane porozumienie tymczasowe. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: W prokuraturze w Rzeszowie trwa przesłuchanie patomorfolożki Magdaleny H. To w sprawie makabrycznego odkrycia ludzkich szczątków na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Marcin Starzec.
14: Przesłuchanie rozpoczęło się około 13:00. Prokuratura liczy, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji wzięły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówił mi przed południem prokurator Krzysztof Ciechanowski.
15: No nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
14: Śledczy badają kilka wersji wydarzeń. Żadna nie została jeszcze wykluczona. Prokuratura podkreśla jednak wyraźnie, że nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadzała nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace cały czas trwają, a liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć.
15: To śledztwo jest na bardzo wczesnym, początkowym etapie i bardzo, bardzo dużo rzeczy jeszcze jest do ustalenia, bardzo dużo pracy jest przed nami.
14: Po przesłuchaniu prokuratura zdecyduje, czy zastosować wobec Magdaleny H. środki zapobiegawcze. Grożą jej dwa zarzuty, w tym te za porzucenie niebezpiecznych odpadów. To może wiązać się z 12-letnim więzieniem. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
12: 25. Parada Równości idzie ulicami Warszawy i powoli zbliża się do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. A wraz z nią idzie reporter TOK FM Tomasz Fęskę, z którym właśnie się łączymy. Tomku, jakie nastroje panują na tegorocznej paradzie i jakie emocje towarzyszą jej uczestnikom i uczestniczkom?
16: Rozmawiałem tu m.in. z jednymi z pierwszych kobiet, które polskie państwo uznaje za żony. To Patrycja i Małgorzata Sikora-Tarnowskie. I pytałem je o to, jaką drogę przeszły one i parada, w której dziś biorą udział.
17: Pamiętam, kiedy byłam 20-latką, byłam miejscem po prostu niebezpiecznym, przed którym przestrzegali mnie rodzice. Dzisiaj możemy wychodzić tutaj w kilkudziesięciotysięcznym tłumie, nie bać się.
18: Wy już doczekałyście tego, że otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jak to wygląda dziś w praktyce? To znaczy, wy już możecie z tego realnie korzystać?
17: Cały czas czekamy na skutki prawne tutaj, przede wszystkim na decyzje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości.
19: Finansów też.
17: Praktycznie finansów, tak jest, dokładnie, bo chodzi tutaj o sprawy podatkowe.
19: Regulujące nasze uprawomocnienie po prostu jako małżeństwa.
16: Patrycja i Małgorzata trzymają się tu deklaracji ZUS-u, który zapowiedział, że uznaje małżeństwo.

0: homoseksualne zawarte za granicą i liczą na to, że w ślad za tą instytucją pójdą kolejne.
1: To był Tomasz Fęskę, który Parada Równości obserwuje z bliska. Administracja publiczna coraz śmielej korzysta ze sztucznej inteligencji. O maszynach, które naśladują ludzkie procesy poznawcze, mówimy dziś w ramach tematu weekendu. Z badania przeprowadzonego przez sieć obywatelską Watchdog Polska wynika jednak, że wiele instytucji nie robi tego w sposób bezpieczny i przejrzysty. O tym, jaką pułapką mogą być narzędzia AI w administracji publicznej, świadczy jedna z odmownych odpowiedzi na pytanie o ich używanie, wygenerowana przez AI. Mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
2: Zdradziło te dokumenty to, że były przepisy, które nie istnieją i nieuzupełnione fragmenty, które było widać, że ktoś napisał prompt, a potem w kolejnych etapach powstawania takiego pisma nie zostało to zweryfikowane.
1: Autor analizy Michał Zamełka podkreśla, że narzędzia AI w urzędach mogą być cennym wsparciem urzędników, ale pod warunkiem uregulowania zasad ich stosowania i po przeszkoleniu.
3: Każdy pracownik administracji publicznej musi mieć pełną świadomość, że AI może halucynować, że nie wolno bezmyślnie nie przekazywać danych wrażliwych do zewnętrznych narzędzi. I że odpowiedzialność za pismo albo decyzję nadal i zawsze na koniec ponosi człowiek.
1: Potrzebny jest też podkreślony w raporcie obowiązek oznaczania użycia sztucznej inteligencji. 10 zachmurzenie umiarkowane, a maksymalnie na termometrach do 22 stopni. Burze są możliwe dziś w całym kraju. Nocą przelotne opady deszczu, na termometrze do 13, a jutro termometry pokażą od 13 do 19 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. To jest program Pisarki i Pisarze, a ze mną profesor Błażej Brzostek, historyk z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A spotykamy się, by porozmawiać o kobietach PRL-u. Właśnie niedawno ukazała się książka PIW-u w ramach takiej serii Życie codzienne. Życie codzienne kobiet w PRL to jest tytuł pańskiej książki. I chciałbym najpierw zacząć od czegoś, co wydaje mi się chyba trudne dla historyka, czyli do obrazu PRL-u w ogóle. Ten PRL jest przede wszystkim przez tych, którzy go pamiętają, trochę romantyzowany, trochę też działa jako taki układ odniesienia do współczesności, ale spróbujmy w takim razie zastanowić się, jaki ten PRL był.
6: No to jest grube pytanie, jaki był. Był, jaki był, nie wiadomo, jaki był. Przede wszystkim był już dawno temu, 36 lat temu PRL znikł.
5: 37.
6: No tak,
5: jeżeli wierzyć,
6: 90 rok to jest taki formalny kres.
5: Jeżeli wierzyć Joannie Szczepkowskiej.
6: No jeżeli wierzyć, komunizm znikł. Natomiast PRL jeszcze chwilę podryfował. Tak. Ale to już było naprawdę dawno temu. 36 lat to jest czas właściwie wyrośnięcia dwóch pokoleń 18-latków, czyli od PRL-u nas dzielą dwa dorosłe życia ludzi w tym kraju. Dorosłe, no osiągnięcie dorosłości, 18 lat, czy to jest dorosłe życie. W każdym razie 2 razy 18 to naprawdę nie jest mało. I taki dystans sprawia, że ludzie, którzy PRL świadomie pamiętają i byli na przykład wtedy dorośli, przyjmijmy, brali udział w wyborach czerwcowych. W wyborach czerwcowych brali udział ludzie urodzeni na początku lat 70. już, w 71 roku powiedzmy.
5: Ja jestem 73, jeszcze nie mogłem.
6: No i tu jest ta granica, ale ci ludzie przecież dzisiaj w ogóle nie są starzy. To są ludzie aktywni, żywi i będą jeszcze bardzo długo. Więc z tego punktu widzenia znowu PRL wcale nie jest tak dawno. Więc on jest tak w sytuacji pokoleniowo dosyć dziwnej, dlatego że dla znacznej części naszego społeczeństwa, która już jest aktywna, pracuje, zabiera głos, współtworzy nasze życie, to jest opowieść o żelaznym wilku, bo oni się urodzili grubo później. A dla drugiej części, która jest dokładnie tak samo aktywna i jeszcze długo będzie, PRL to jest ich doświadczenie osobiste. I bardzo trudno nawiązać dialog w takiej sytuacji. Ponieważ jedni są w sytuacji, że albo muszą się wszystkiego uczyć od starszych i wierzyć im na słowo i oni wiedzą, jak było, więc no cóż, musisz słuchać. No ale oni z kolei mają swoją wiedzę, która jest też już wiedzą przemyślaną często, opartą na rozmaitej literaturze, na rozmaitych ideach i dla nich PRL jest czymś innym niż dla tamtych. To jest taki typowy problem w ogóle historyków dziejów najnowszych, że oni się konfrontują w odróżnieniu od koleżanek i kolegów mediewistek i mediewistów, oni, do których rycerz żaden nie przyjdzie spod Grunwaldu.
5: Mniej źródeł.
6: No to my mamy naszych rycerzy spod Grunwaldu, bo ci ludzie, którzy byli, powiedzmy nawet jeszcze ci, którzy byli w stalinowskich więzieniach, niektórzy z nich żyją i można z nimi jeszcze ciągle porozmawiać. I oni naprawdę wiedzą, a my naprawdę nie wiemy. Ale z drugiej strony to my wiemy, no bo jesteśmy historykami. Na tym polega problem.
5: W swojej książce czerpie pan materiał do tego portretu kobiet w PRL-u z różnych źródeł. Zainteresowały mnie przede wszystkim te portrety filmowe, które się u pana pojawiają. Takie najstarsze, no to Przygoda na Mariensztacie. I jaki ten obraz się wyłania z tej no, bardzo naiwnej, nieprawdziwej i szczerze mówiąc mocno uproszczonej, propagandowej wersji?
6: No to jest film, jeżeli mówimy o Przygodzie na Mariensztacie, komediowy, ale społeczny, ma pokazywać miłość na wielkiej budowie, na budowie socjalizmu, na budowie Warszawy. Przyjeżdża do Warszawy Hanka Ruczajówna, dziewczyna mieszkająca na wsi, przyjeżdża z zespołem, który wykonuje ludową muzykę i piosenki na Mariensztacie i tam poznaje Janka, który jest murarzem przodownikiem. Jest już facetem z miasta i jest kimś imponującym dla niej. I ona się zakochuje w tym Janku, ale też poprzez niego w Warszawie, którą koniecznie chce budować. Cały naród buduje swoją stolicę. No i robi wszystko, żeby do tej Warszawy przyjechać. Dociera do Warszawy, zdobywa pracę na budowie, zostaje podręczną murarską tego Janka właśnie, którego spotyka po wielu perypetiach i tak dalej. No nie będziemy filmu opowiadać. Ale ta historia oczywiście jest nieprawdziwa, ale ta historia oczywiście jest prawdziwa. Ponieważ naprawdę bardzo wiele osób przyjechało do Warszawy, naprawdę bardzo wiele osób wierzyło, że buduje nowy świat, naprawdę wiele osób się zakochało, miało w pracy różne problemy, ona była źle traktowana jako podręczna murarska i się zbuntowała. W filmie to jest pokazane. Zbuntowała się oczywiście w taki sposób, no w jaki w socrealizmie można się zbuntować, czyli założy własną brygadę i będzie jeszcze bardziej budować i współzawodniczyć i wygra z tymi facetami. No więc w tym sensie film jest feministyczny. Chociaż feminizmu nie mogło być wtedy. Feminizm to jest jednak wolność, a tu nie wolności nie ma. No ale ci ludzie, to jest też prawdziwe w tym filmie, zyskują pewną wolność elementarną, która dla nich jest wolnością wielką. Na przykład możliwość przemieszczania się po kraju, zdobycia pracy samodzielnie, zarobkowania pieniędzy samodzielnie, to dla takiej młodej dziewczyny ze wsi była wielka rzecz. Pytanie, co później? Na to pytanie film nie odpowiada. Film się kończy jak każdy amerykański ówczesny film, czyli happy endem. Ale my nie wiemy, co będzie później.
5: Ale czy PRL w związku z tym był jakimś przełomem w losie kobiet?
6: Tak.
5: Jeśli...
6: Był przełomem, ponieważ, ale nie tylko PRL. Ja myślę, że tu mamy komplet wojna, okupacja, zniszczenie PRL. To jest ciągłość wydarzeń. I też bez wojny i okupacji PRL byłby inny niż był. No więc mamy zniszczenie dawnego świata. Zniszczenie świata jest zawsze nadzieją na budowę świata nowego. Zagospodarowanie życia zupełnie na nowo. Tamto się spaliło, znikło, począwszy od września 39. Elita męska, elita II Rzeczypospolitej opuszcza kraj w taki sposób, który dla ludzi, którzy zostali, jest haniebny wówczas. Klęska jest straszna, okupacja jest straszna, dwie okupacje. Później się wszystko odmienia, dlatego że wojna zostaje wygrana przez Związek Radziecki. Polska zostaje częścią, takim przedmurzem Imperium Sowieckiego, na co nie można nic poradzić. I w tym trzeba żyć. I w tym się żyje, szuka się dla siebie szansy. I wydaje mi się, że mnóstwo ludzi te szanse dla siebie wtedy znalazło. Także dlatego, że właśnie ten dawny świat nie istnieje. Więc na przykład nowe prawo małżeńskie, wydane w 45 roku przez nowe władze, czyni ślub aktem całkowicie cywilnym. Odsuwa wszystkie organizacje religijne od tego. Przed wojną na terenie, no przede wszystkim dawnego Królestwa Polskiego, czyli no, tu gdzie jesteśmy, w Warszawie, śluby wszystkie były tylko i wyłącznie religijne. Po wojnie są tylko i wyłącznie laickie, więc to jest naprawdę wielka zmiana i ona pozwala młodym ludziom odejść od rodziny. Jeżeli nie akceptujecie naszego związku, to trudno, my sobie damy radę. Mieszkają w hotelach robotniczych, biorą ślub, nic nie mają, ale mają poczucie, że zaczynają jakieś zupełnie nowe życie. Przed wojną to było znacznie trudniejsze.
5: No właśnie, opisuje pan w latach 50. taki skok cywilizacyjny, który polega na przykład na rozwoju handlu. To był taki moment tylko, kiedy właściwie to było możliwe. Zaczęliśmy właśnie od tej przygody na Mariensztacie, a przypomniało mi się to, ponieważ ten film opisywał Tyrmand w swoim dzienniku z 54 roku, kpiąc zresztą mocno z tego filmu. Tyrmand sam portretuje kobiety z tego czasu. I na przykład w Złym jest ta właściwie bizneswoman ówczesna, czyli Olimpia Szuwar. Kobieta, która w tych gruzach warszawskich robi ogromne pieniądze. Odkrywa swój nieprawdopodobny talent do handlu. Ale to był moment tylko, prawda?
6: No tak, tu mamy, to jest bardzo ważny moment, tylko słabo opisany. Ja nie mogę do dzisiaj zrozumieć dlaczego. Z jakiegoś powodu te sprawy są na marginesie w ogóle opowieści o PRL-u, a to jest ważne, bo na wczesnym etapie powojennym ludzie sobie muszą jakoś radzić. Państwo jeszcze nie jest na tyle potężne, żeby wszystkim dyrygować i wszystko kontrolować, tak jak już niedługo później. Mhm. I ta odbudowa z ruin ma taki charakter bardzo spontaniczny i żywiołowy. I w tej odbudowie uczestniczą kobiety i uczestniczą w niej w pewien specyficzny sposób, ponieważ przed wojną większość kobiet nie miała w Polsce żadnego formalnego wykształcenia. One po prostu były gospodyniami domowymi, jak to mawiano, zajmowały się domem i dziećmi, i kuchnią i wszystkimi sprawami codziennymi, albo pracowały na wsi. Więc większość nie ma żadnych dyplomów, żadnego wykształcenia. I te osoby często w latach 45-50 są samotne, ponieważ ich mężowie, rodziny całe mogły zginąć. Mężowie na ogół, no bo to jest ta sytuacja, prawda? Tak. Poszli do wojska, nie wrócili.
5: Musiały więc brać sprawę.
6: One muszą sobie same poradzić.
5: Ręce,
6: często tak. Mają dzieci, bliskich na utrzymaniu, jakieś osoby starsze i tak dalej. Zaczynają kombinować i zaczynają robić mały biznes. I to jest zjawisko masowe w miastach. Lata 45-48. To jest fascynujące, jak one się pokrywają, miasta, szyldami różnych małych zakładów gastronomicznych, usługowych, szewskich, krawieckich, zwłaszcza krawieckich, na których są nazwiska kobiet.
5: No rozumiem, że bitwa o handel kończy.
6: Bitwa o handel
5: ten,
6: jest tu, tak.
5: Tę wielką epopeję. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Profesor Błażej Brzostek jest gościem państwa i moim.
4: Autopromocja.
7: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
8: Znaczy, przed kim uratowałeś?
7: Przed Turkami.
8: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
7: tak. Dokładnie tak.
8: Już, szalony, znowu, husarzu mój.
7: Prawdziwa historia Polski.
9: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Stopniowy demontaż programu nuklearnego i wywiezienie wzbogaconego uranu w zamian za gospodarcze korzyści to jeden z zapisów porozumienia USA-Iran. Premier Pakistanu Sheikh Basharif ogłosił na platformie X, że podpisanie go między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. 25. Parada Równości wyruszyła ulicami stolicy. Uczestnicy przed Pałacem Prezydenckim odczytają postulaty społeczności LGBT. Jest tam mowa o równości i szacunku nie tylko dla mniejszości seksualnych. To także postulaty dotyczące obcokrajowców, niepełnosprawnych, praw zwierząt. Jednym słowem chodzi o godność i szacunek dla wszystkich. Od jutra inaczej pojadą pociągi kolei małopolskich. To w związku z pracami na torach. Wprowadzono zatem korekty. Na niektórych odcinkach pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza. Do rozkładu wprowadzono też letnie połączenia sezonowe.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Profesor Błażej Brzostek, historyk, jest gościem programu. Rozmawiamy o życiu codziennym kobiet w PRL. To tytuł pańskiej książki. Mówiliśmy o czasach tuszpowojennych. Jaka była proporcja mężczyzn do kobiet tuż po wojnie? Rozumiem, że kobiet było znacznie więcej.
6: No oczywiście, że kobiet było więcej. Kobiet było więcej i kobiet było też więcej w pewnych kategoriach wieku, w których zwykle tak nie jest. To znaczy wojna wyrywa pewną grupę mężczyzn w wieku między 20 parę a 30 parę, 40. Nie tylko dlatego, że zginęli w 1939 roku i później, ale też dlatego, że po prostu opuścili kraj. Opuścili i nie wrócili. Poszli z armią Andersa i nie wrócili. Wielu z nich miało żony w kraju i oni się do nich po prostu już potem przestali odzywać. Z wielu różnych powodów. I to powoduje, że ta dysproporcja liczby kobiet i mężczyzn jest szczególnie uderzająca w pewnych kategoriach wieku, w których ludzie w świecie pokojowym zwykle no, dorabiają się czegoś, mają właśnie małe dzieci, osiągają jakąś pozycję zawodową, mają mieszkanie i tu nagle nie ma mieszkania, męża, często dzieci też poniosły śmierć, to są wielkie traumy tych osób, tych kobiet. One zostają same i żyją z tym przez dziesiątki lat później. No i właśnie dla mnie niesłychanie ważny jest ten moment bitwy o handel, dlatego że bitwa o handel odbiera i kobietom, i mężczyznom, ale zwłaszcza tym kobietom z rąk te narzędzia, dzięki którym one mogą się przy życiu utrzymywać i w dodatku mieć poczucie jakiegoś sensu. To znaczy, no mają poczucie tego, że robią coś, wyobraźmy sobie ruiny miasta, takiego jak Warszawa w 1946-1947 roku, gdzie mieszkania są koszmarne, nie przyjmuje się gości w mieszkaniach, no nie spotyka się w mieszkaniach, bo to są ułamki mieszkań, to są nory. I ludzie są bardzo, bardzo zainteresowani łapaniem z życia tego, co jest pomiędzy nimi. Więc na przykład bardzo chcą siedzieć przy kawie, bardzo chcą siedzieć przy piwie, bardzo, bardzo chcą gdzieś jak najdłużej być ze sobą w przestrzeni publicznej. I kobiety organizują w dużej mierze te przestrzenie publiczne właśnie poprzez kawiarenki, paszteciarnie, sodowiarnie, takie różne miejsca. I bitwa o handel się przetacza jak walec po tym świecie i go likwiduje, zmuszając wszystkich albo do tego, żeby zatrudnili się w spółdzielni albo firmie państwowej, no albo do tego, żeby się zdecydowali na działalność nielegalną. I tu mnóstwo kobiet się decyduje na działalność nielegalną, czyli nielegalny handel, nielegalne jakieś usługi, usługi domowe, szycie w domu, chałupnictwo też często nielegalne i no z kolei są karane.
5: Rozbraja pan też ten mit kobiety na traktory.
6: No tak, bo mit kobiety na traktory.
5: Rzecz w tym, że traktorów żadnych nie było w
6: tym
5: prawie czasie.
6: Nie ma traktorów. Znaczy trochę jest traktorów w Polsce, ale bardzo trudno znaleźć traktor. Natomiast kobiety, to jest ważny mit, ale oczywiście mit, nie rozumiem tu mitu jako nieprawdę, tylko mit jako pewną konstrukcję. Mhm. To jest konstrukcja propagandowa, która w istocie wcale nie mówi o aktywizacji kobiet, tylko mówi o kolektywizacji wsi. Mówi o wielkiej zmianie na wsi. Wieś ma zostać skolektywizowana, gospodarstwa prywatne mają zostać połączone w spółdzielnie, a spółdzielnie mają otrzymać od państwa pomoc. Między innymi traktory. To jest obietnica. Zróbcie spółdzielnie, dostaniecie traktory. No i wtedy na traktorach, no cóż, kobietę sadzamy na traktor, pokazujemy, że ten nowy świat jest zupełnie odwrotny niż ten dawny, no bo w tym dawnym świecie traktora nie ma, ale jest koń, a koniem się zajmuje zawsze mężczyzna. Koń to jest zwierzę pod opieką mężczyzny, inaczej niż inne zwierzęta gospodarskie. Krowa jest pod opieką kobiety, świnie są pod opieką kobiety, gąski są pod opieką dzieci, prawda? Natomiast koń to jest mężczyzna. I tu robimy rewolucję. Czyli po pierwsze nie konia traktor, a po drugie kobieta na traktorze. To ma pokazać, że idziemy w nową epokę, epokę równości, wyzwolenia, szczęścia. No i przede wszystkim no, dla rolników to ma być obietnica, że zostaną wyzwoleni z kieratu strasznej, ciężkiej roboty na polu, bo mechanizacja no, to jest łatwość pracy i w zasadzie prawie miejska ta praca się staje, to znaczy ona w spółdzielni będzie w pewnych godzinach wykonywana przy pomocy maszyn, potem ludzie będą mieli czas dla siebie i co będą robić? No będą siedzieli w świetlicy, słuchali radia, słuchali pogadanek, rozmawiali, no będą żyli w zupełnie nowy sposób.
5: No właśnie, ta równość w PRL-u była, jak pan pisze, fikcją. No choćby udział we władzach PRL-u był w zasadzie śladowy. No chociaż były kobiety zbiorowej wyobraźni PRL-u, prawda?
6: Oczywiście tak, no wiele robiono, żeby one były. O, zresztą zawsze były, tylko w inny sposób pewnie. Przed wojną był film Pani Minister Tańczy i już w tytule było takie puszczenie oka. Pani Minister, no to w ogóle nie do pomyślenia. No więc co może robić pani minister? Tańczyć, bo jest kobietą. Po wojnie, co prawda, też wcale kobiet ministerek nie było. Bardzo krótki epizod, to jest rok 56. To jest minister sprawiedliwości, ale to naprawdę tylko parę miesięcy była kobieta. Potem w latach 70. Tak, wiceministerki, ministerka administracji publicznej. Tak, ale to były rodzynki, to było bardzo rzadkie, a poza tym żadna z tych kobiet nie odegrała żadnej wyraźnej, odrębnej roli. One wszystkie robiły po prostu wszystko to samo, co inni ministrowie.
5: No były takie, o których opowiadano dowcipy, prawda? Czyli na przykład o pani Grzyb.
6: No bo to łatwo. No pani Grzyb była członkinią biura politycznego, pierwszą zresztą. Biuro polityczne, najważniejsza władza w tym kraju, kilkunastu mężczyzn. Do roku 81. Wtedy się właśnie wprowadza, jak to mówiono, kobietę. Zresztą Jaruzelski sam powiedział, że wprowadzamy kobietę do biura politycznego, żebyśmy lepiej rozumieli problemy życia codziennego. No, no taka jest rola. Ja wychodzę z założenia, pan pyta o równość. Wychodzę z założenia, że równość żadna, w ogóle można filozoficznie dyskutować, czy jest możliwa w społeczeństwie równość. Ja uważam, że nie, ale mniejsza z tym. Mhm. Natomiast na pewno dążenie do równości nie jest możliwe w systemie, w którym nie ma wolności. To znaczy, gdy nie mamy wolnej debaty, dyskusji, nie możemy wyrażać swobodnie naszych potrzeb, pragnień, problemów, gdy nie mamy związków zawodowych, wyborów prawdziwych, no to nie ma wolności. Nie może być, no bo nie ma rozmowy. Nie ma wolności bez rozmowy. Nie może być wolności i równości wtedy, gdy ludzie, którzy się czują nierówni, nie mogą tego powiedzieć. Prawda? A cały system PRL skonstruowany jest od początku w ten sposób, żeby oni nie mogli tego powiedzieć. Dlatego, że nie ma wolnego słowa. Więc tam, gdzie nie ma wolnego słowa, nie będzie nigdy równości.
5: No tak, ale z drugiej strony no mamy choćby panią Annę Walentynowicz, bojowniczkę o polską wolność, działaczkę Wolnych Związków Zawodowych, współtwórczynię Solidarności, no i ten wielki spór między Walentynowicz a Wałęsą.
6: No wygrany przez Wałęsę i zresztą to w dynamice Solidarności jest widoczne, jak bardzo Solidarność staje się ruchem już w 81 roku sterowanym przez mężczyzn, z takim dominującym głosem mężczyzn. Oczywiście Solidarność otwiera przestrzeń wolności, w której kobiety działają. Nie jest przypadkiem, że w roku 81 są pierwsze próby założenia niezależnych organizacji feministycznych albo LGBT. To jest właśnie wtedy. To nie miało wiele wspólnego z Solidarnością jako taką, ale Solidarność otworzyła taką przestrzeń. Natomiast to, co się stało, to znaczy rzeczywiście wyeliminowanie Walentynowicz w jakiś sposób z udziału we władzach Solidarności i stopniowe jej eliminowanie w latach 80. z pamięci o początkach Solidarności, no, jest takim odruchem niewątpliwie patriarchalnym i tam doszło przecież do walki o taką władzę symboliczną, której Wałęsa nie akceptował, żeby ktokolwiek inny rościł sobie prawo do reprezentowania Solidarności. I to jest bardzo wyraźne i w tym sensie Cęckiewicz, który napisał książkę Anna Solidarność, miał rację, bo rzeczywiście proces odsuwania Anny Walentynowicz jest bardzo widoczny wtedy w władzach Solidarności. Natomiast oczywiście Cęckiewicz nie ma racji, pisząc tak kiepską książkę o Annie Walentynowicz. Książkę, która z niej czyni postać z czytanki, postać właściwie socrealistyczną, arebur, to znaczy taką ikoniczną.
5: Tak, są lepsze portrety
6: Ale to w
5: Anny
6: ogóle to właśnie przekreśla
5: sens. Zwłaszcza, że biografia jest bardzo skomplikowana.
6: Bardzo skomplikowana i napisanie jej w ten sposób w zasadzie ją moim zdaniem unicestwia.
5: No, ale ważne jest to, że sierpniowy strajk zaczął się właściwie
6: zaczął się
5: w jej sprawie.
6: Tak, tylko że z drugiej strony to też, co Cęckiewicz zrobił w tej książce, jest kiepskie, bo on używa Anny Walentynowicz jako broni przeciwko Lechowi Wałęsie. Czyli moim zdaniem Walentynowicz nie jest u niego postacią samoistną, tylko jest dla niego, jest mu potrzebna do jakiegoś celu. I to znowu, to jest to samo, co się działo wcześniej. To znaczy kobieta jest potrzebna do czegoś, żeby coś zilustrować, żeby mężczyźnie ułatwić drogę do władzy w wypadku Cęckiewicza niewątpliwie. To też o to chodziło.
5: W tych portretach filmowych, którymi pan się posługuje w książce, pojawia się też Agnieszka Holland i jej Kobieta samotna, Aktorzy prowincjonalni. To są takie opowieści o fatalnym losie kobiety.
6: No zwłaszcza Kobieta samotna, to taki krzyk. Ja właściwie ten film z trudem oglądam. To jest film pełen, to jest czarny film. To jest film nakręcony w 81 roku. W czasie, gdy jest beznadzieja całkowita, społeczna, materialna z jednej strony, a z drugiej właśnie możliwość stworzenia takich filmów. Do mnie przemawia stanowczo bardziej jednak film Aktorzy prowincjonalni, który nie jest takim krzykiem, tylko jest analizą środowiska ludzi w małym mieście, którzy są ludźmi teatru i tam jest portret małżeństwa. On jest aktorem niespełnionym, sfrustrowanym, a ona jest spełnioną, ale aktorką teatru kukiełkowego, który z punktu widzenia męża to żaden teatr. Prawda? Więc w dialogach, w drobnych sytuacjach widać w tym filmie, to jest film moralnego niepokoju tego nurtu właśnie, gdzie się pokazuje małe sytuacje międzyludzkie. Widać te rywalizacje kobiety i mężczyzny o jakieś poczucie ważności i poczucie sensu. I ta rywalizacja jest trudna, ponieważ mężczyźni w tym świecie, i to też w tym filmie doskonale widać, zajmują pozycje decydujące. Oni są dyrektorami teatrów, kierownikami, oni są szefami, oni organizują innych ludzi. I w tym świecie naprawdę kobietom trudno jest o samostanowienie. Zresztą widać to w każdej perelowskiej instytucji. I gdzie nie spojrzymy? Spojrzymy na szpital, spojrzymy na szkołę, spojrzymy na, jakiekolwiek fabrykę. Wszędzie, nawet w bardzo sfeminizowanej fabryce, na przykład w fabryce, która produkuje żarówki, fabryce imienia Róży Luksemburg w Warszawie, niemal wszystkie prace manualne wykonują kobiety przy taśmach, niemal wszystkie prace kierownicze, zarządcze wykonują mężczyźni za biurkami. I kobiety w związku z tym są narażone między innymi na wprost kontakt z rtęcią i chorują przez to, a mężczyźni są od tej rtęci daleko i mają czyste ręce. I to jest ta cała różnica. I można udowodnić tę tezę moim zdaniem w większości miejsc w ogóle w PRL.
5: No tak, ale tak jak pan powiedział, opisując PRL, no bardzo trudno nie odnosić się do własnych wrażeń i własnego sposobu postrzegania tamtego okresu. No na przykład nasza generacja wychowała się na takich filmach i serialach młodzieżowych, gdzie dziewczyny, młode kobiety były kapitalnymi bohaterkami. Mam tu na myśli Szaleństwo Majki Skowron, czy stawiam na Tolka Banana, gdzie i Majka, i Carioca no, były takimi bohaterkami trudnymi, to znaczy niejednoznacznymi, ale bohaterkami w pełnym tego słowa znaczeniu.
6: To prawda, bo PRL przecież jest częścią świata, a zwłaszcza po 56 roku jest krajem jak na obóz socjalistyczny, względnie otwartym, względnie swobodnym w kulturze, względnie swobodnym w wyrazie, w ekspresji literackiej, względnie, wszystko bardzo względnie. I też się to zmienia w czasie, ale to, o czym pan mówi, jest ilustracją takich procesów ogólnej jakiejś zmiany na świecie, pojawienia się młodzieży. To nie jest przypadek, że są bohaterki młodzieżowe.
5: Tak.
6: Młodzieży się coś opowiada, młodzieży się coś proponuje. Młodzież się traktuje jako osobną grupę. I w ramach tej młodzieży bardzo dużo wolno już w PRL-u. To znaczy w latach 70. młodzież no już nie jest tak kontrolowana, jak była 20 lat wcześniej albo 15 lat wcześniej. Nie jest kontrolowana tak bardzo przez Kościół. Nie jest tak kontrolowana przez małą społeczność lokalną, bo te społeczności się przekształcają. Bardzo duże migracje nastąpiły. Punkt widzenia tych seriali, tych filmów i tych powieści jest też dość wielkomiejski. To jest dla elit literatura w dużej mierze, czy film, ale rozprowadzany przez telewizję tworzy wzory dla młodzieży w ogóle.
5: No tak, krótko mówiąc, każdy chciał mieć taką koleżankę.
6: No właśnie. Tylko, że to jest okno, które ja bym nazwał młodzieżą. Mhm. Gdy się z młodzieży wychodzi, wchodzi się do dorosłego życia, do pracy, do konfrontacji z koniecznościami codzienności, to nagle ten obraz się przekształca. Nagle znikają te takie postaci właśnie aktywnych kobiet. Kobieta to jest żona Karwowskiego, czyli 40-latka. Kobieta może zniknąć na przykład z życia rodzinnego z powodu choroby albo wyjazdu i wtedy mamy Musierowicz, Kwiatka Lafiora. Tak. Choroba matki powoduje dekompozycję rodziny, bo ojciec sobie nie potrafi poradzić i córki muszą sobie radzić. Notabene Musierowicz jest takim wariantem takiej kontrrewolucji w latach 70., to znaczy powrotu do wartości tradycyjnych, do prawdziwego domu, do takiego ciepła rodziny, prawda? Natomiast podobny serial Rodzina Leśniewskich też nie ma.
5: A właśnie, bardzo ciekawy przykład, prawda? Bo tam jest ten wątek powrotu na studia mamy.
6: Właśnie, mama nie ma i nagle jej nie ma, czyli ona jest taka aktywna, ona się aktywizuje i nagle ten ojciec musi sobie radzić ze wszystkim.
5: Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Profesor Błażej Brzostek jest gościem Pisarek i Pisarzy.
16: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
18: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
19: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
20: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
17: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
0: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
24: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
25: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie kibiców Krakowi. Wywiesili oni wielkoformatowe flagi na murach Zamku Królewskiego na Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, a 3 zostały ukarane mandatami za zakłócenie porządku publicznego. Do incydentu doszło dziś rano. Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchamiamy bezpośrednie połączenia do Ostrołęki, Białegostoku i Olsztyna, powiedział dziś premier. Już w przyszłym roku będzie można pojechać stąd bezpośrednio do Warszawy nowoczesnymi, wyprodukowanymi w Polsce pociągami. Premier Donald Tusk podczas specjalnego przejazdu pierwszym pociągiem na trasie Ostrołęka-Łomża zapewnił, że przywrócone po latach zostanie też połączenie do każdego z regionów w tym województwie. Minister edukacji Turcji Yusuf Tekin ogłosił plan wprowadzenia obowiązkowego jednotygodniowego programu szkoleniowego dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub pierwszą klasę szkoły podstawowej. W ramach projektu rodzice mają otrzymać tygodniowe specjalistyczne szkolenie pedagogiczne. Zajęcia mają dostarczyć rodzicom informacji na temat rozwoju dzieci, adaptacji szkolnej, obowiązków w procesie edukacyjnym i komunikacji.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Profesor Błażej Brzostek, historyk, jest gościem programu. Rozmawiamy o kobietach w PRL. Pamiętam swoją podstawówkę, to jest początek lat 80. No i jak w każdej szkole zawsze pada takie sakramentalne pytanie, kim byśmy chcieli być, gdy dorośniemy? I pamiętam to dobrze, bo wszystkie dziewczynki z mojej klasy wypowiadały taką frazę. Chciałbym być stewardessą albo śpiewać po angielsku. I to było marzenie naprawdę powszechne. Ta stewardessa to jest w ogóle taka ikona lat 80. To jest największy chyba, jeden z największych sukcesów zawodowych, jaki można było w tym czasie odnieść. Dlaczego? Pisał to o tym też na przykład Janusz Głowacki.
6: Tak. Jest bardzo dobra książka o stewardesach zresztą, wydana przez Czarne. Taki reportaż, w którym one opowiadają o swoich losach. I przede wszystkim bycie stewardesą oznaczało, że człowiek podróżuje. Podróż była mitem w PRL-u. Chciało się podróżować, marzyło się o podróżach. Były te programy telewizyjne o podróżach, to Nychalik i Klub Siedmiu Kontynentów i tak dalej, no bo większość ludzi wiedziała, że dalej niż do...
5: A granice były czymś realnym, prawda?
6: Granice były czymś realnym, a przede wszystkim bardzo realnym czymś były kłopoty materialne. No przecież to był czas niewymienialnej złotówki, bardzo trudno było mieć dewizy. Wyjazd dokądkolwiek...
5: No paszport, trudno, wizy.
6: No tak, wyjazd dokądkolwiek, zwłaszcza poza blok socjalistyczny, już oznaczał, że człowiek się znajdował na pograniczu nędzy. W związku z tym te podróże były bardzo trudne. A stewardesy, no zresztą też były stewardesy na lotach krajowych. I to nie były takie same kariery.
5: Tak, te, ale które... no tam powiedzmy buławy każdy miał w plecaku.
6: Od 70 chyba trzeciego roku są połączenia trans... kontynentalne z Warszawy do Nowego Jorku. I to dopiero była elita. To znaczy mechanika tej pracy polega na tym, że się leci i musi się spędzać jakiś czas, czasem kilka dni w miejscu docelowym, gdzie przewoźnik musi zagwarantować personelowi miejsce do mieszkania. Tak. No więc to jest bezustanny kontakt ze światem marzeń, ze światem, który ludzie oglądają tylko w kinie. A w dodatku jeszcze można coś przywieźć. Więc przecież to jest bezustanny handel. Stewardesy przywożą ciągle różne towary, bo mają dobry układ z całym personelem lotu, który ma swoje interesy w tym, prawda, żeby jak najwięcej czerpać z tych podróży. Więc się przywozi, nawet cytrusy przywożono, loty międzykontynentalne zwłaszcza były fantastycznie atrakcyjne, ponieważ każda rzecz przewieziona zyskuje niesamowicie na wartości. I to można było sobie dorobić drugą pensję w zasadzie, jeżeli nie dwie pensje, tylko przywożąc na przykład dżinsy. Więc to oczywiście było okno na świat, a z drugiej strony to był naprawdę bardzo dobry wtedy zawód. I było parę takich zawodów. Oczywiście kierowca tira to był bardzo dobry zawód w latach 80., bo też pozwalał podróżować. Wśród kobiet bardzo atrakcyjne były zawody pozwalające na pobyt na placówkach zagranicznych. Więc i tu znowu, tu się objawia to, co w PRL było cechą życia społecznego. Na placówkę ogólnie biorąc jedzie mężczyzna. Czy to jako dyplomata, czy to jako inżynier, który ma budować szosę na przykład w Afryce, wysłany przez firmę, czy to, bo ja wiem, no większość personelu ambasad to byli mężczyźni, ale z nimi jadą ich żony. W związku z tym warto być żoną dyplomaty. To też była wielka kariera, prawda?
5: No, mówi pan żoną dyplomaty, warto było być żoną, ja wiem, Francuza, Niemca, Włocha.
6: To też, tak, to
5: pisze
6: też.
5: Pan o tym w książce, o tych marzeniach. No, w związku z kimś z Zachodu. No, a jaki był ten Francuz, Włoch, czy Niemiec?
6: No zawsze to jest ktoś z Zachodu w latach, zwłaszcza u kresu PRL-u, gdy w kraju jest bardzo mało już nadziei na cokolwiek, pojawiają się takie skłonności do szukania partnera za granicą. I w 81 roku Szwed opublikował w polskiej prasie propozycje matrymonialne swoje, Szwed z Malmö, i został zasypany listami od obywatelek PRL.
5: No, to Jerzy Urban zrobił taką słynną prowokację w hotelu francuskim.
6: Oczywiście, no to zawsze działało. Zawsze działało. Oczywiście tu mamy, to było upokarzające z jakiejś strony, prawda? Mamy ten mit narodowy Wandy, która nie chciała Niemca. I mamy piosenkę Rosiewicza chyba, że najlepsze witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest taki męski, patriarchalny schemat kontroli nad kobietami. Nasze kobiety są najlepsze, my ich nikomu nie oddamy.
5: A Wanda w PRL bardzo chciała Niemcy.
6: No właśnie. Więc PRL wytwarza z jednej strony ten potężny mit nacjonalistyczny, bo to jest kraj już homogeniczny, zamknięty. Jego władze mają obsesję na punkcie granic, zwłaszcza w czasach Gomułki. I lęku o to, że nam zabiorą ziemię zachodnie i tak dalej. Więc jest ten ogromny balon nacjonalizmu nadęty wewnątrz. I zarazem no jest to kraj, który w rywalizacji, w porównaniu ze światem Zachodu staje się coraz bardziej peryferyjny. W latach 60. Takim fenomenem ciekawym jest na przykład poszukiwanie męża w Jugosławii. To już nie musi być Zachód, to wystarczy kraj, w którym istnieje pewna swoboda paszportowa, istnieje dobre zaopatrzenie w żywność, kraj, w którym chcą cudzoziemcy, który jest kolorowy, w którym się jakoś inaczej żyje. Jest taki reportaż z kultury paryskiej z roku 66 o lecie w Jugosławii i autor reportażu spotyka na bulwarze Terazije w Belgradzie dwie Polki. Jako Polak, który jest emigrantem, mieszka na Zachodzie od lat, zagaduje je. No i one mówią, że one obie wyszły za Jugosłowian. On je pyta, czy żyje im się tu lepiej niż w Polsce. One mówią, że materialnie nie, ponieważ nie mają prawa do pracy, bo prawo jest takie w Jugosławii, że nawet żona obywatela Jugosławii nie nabiera prawa do pracy i ich mężowie zarabiają najwyżej średnio, więc w sumie to ich życie byłoby chyba materialnie lepsze w Polsce. Ale mówią, ale wie pan, tu jest jakoś bliżej świata. Do tego doprowadził reżim PRL-owski w wydaniu Gomułki, że Jugosławia była bliżej świata niż ten PRL. I z tego PRL-u próbowano się wyrwać na różne sposoby, a dla kobiet takim sposobem było między innymi poszukiwanie partnera za granicą. Jest ciekawe, że w prasie polonijnej, na przykład na różnych kontynentach, ja czytałem jakąś australijską prasę polonijną z lat 70., są całe ogromne rubryki ogłoszeń matrymonialnych, gdzie wysyłają Polki z kraju swoje anonse i próbują sobie sobą zainteresować jakichś korespondentów, żeby później wyjechać.
5: A jeśli chodzi o elity PRL-u, znaczy mam na myśli naukowczynie, pisarki, poetki, no krótko mówiąc, te wszystkie kobiety, które osiągnęły ten, powiedzmy, w ceniącym inteligencję PRL-u najwyższy status, jaki był ich los. No, mamy na przykład Marię Dąbrowską, która prowadziła swój dziennik także w PRL.
6: No tak, ale Maria Dąbrowska już spoczywała na laurach wielkiej pisarki, co najmniej od lat 30.
5: No tak, tak, tak. Gdy się przyjmował ją Bierut w ogóle.
6: Noce i dnie, tak. To jest ona, zresztą tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, co stało się w czasie wojny. Wojna strasznie uderzyła w elity i to w sposób systematyczny, jak wiadomo. Więc po wojnie mamy sytuację takiej wielkiej potrzeby rekonstrukcji elit i to takiej rekonstrukcji, która byłaby szybka i korzystna dla Polski Ludowej, więc szuka się tych międzywojennych pisarzy, poetów, architektów, którzy zaakceptują życie w tym systemie, nie będą próbowali emigrować, a jednocześnie będą takimi ikonami.
5: No byli tacy, byli też ci ukąszeni heglowsko.
6: No tak, ale ci ukąszeni, no to jest specyficzne środowisko. A tutaj Dąbrowska właśnie to, ona ukąszona to zupełnie nie była.
5: Nie była.
6: Natomiast ona, no ona chce być pisarką.
5: Ale już Wisława Szymborska jakoś
6: to
5: była.
6: To inne pokolenie. To albo Agnieszka Osiecka.
5: Albo Agnieszka
6: Osiecka. To jest dla mnie bardzo ciekawy też przykład, bo pyta pan o kobiety. No w przestrzeni kultury na pewno te relacje były zupełnie inne. Mamy też do czynienia z eksplozją, jak na całym świecie, takiego świata rozrywki, świata piosenki, świata dla takiego masowego uczestnictwa w kulturze przy pomocy też narzędzi elektronicznych, mediów, to przecież to jest wielki fenomen i on pozwala ludziom z talentem, którzy mają siłę się przebić, tak jak Osiecka, zaistnieć autonomicznie. Ona tego nikomu nie zawdzięczała. Ona to zawdzięczała swojemu talentowi. Oczywiście była z rodziny, jej ojciec był pianistą, to była rodzina z Saskiej Kępy, no to ona nie musiała się przebijać do hotelu robotniczego jak Anna Walentynowicz, żeby zostać dźwigową. Ona suwnicową. Ona była po prostu już na miejscu, ale jednocześnie wielki talent poetycki, wielki talent lingwistyczny, towarzyski. Ona studiuje w okresie stalinizmu, ona jest zaangażowana w ten system w jakiejś mierze, to widać w jej dzienniku, ale ona się buntuje na poziomie takiej dziewczyny, która jest bardzo inteligentna i wszystko widzi i wszystko rozumie, przeciwko kłamstwu, które w tym systemie jest. I próbuje to kłamstwo rozbijać przy pomocy swojej potem, uczestnicząc w teatrze studenckim, pisząc teksty, rozbijać przy pomocy swojej twórczości. I bardzo skutecznie to robi. Przecież te jej piosenki, jej teksty są wieloznaczne, wyrażają mnóstwo różnych emocji. W tej sferze można było coś powiedzieć, zwłaszcza po roku 56, gdy mamy względną swobodę życia kulturalnego. I w tym życiu kulturalnym są potężne postaci kobiet, które są piosenkarkami, które są autorkami tekstów, które są poetkami.
5: No później jeszcze mamy w latach 80. boom rockowy, gdy pojawiają się liderki zespołów rockowych, takie jak Kora, jak Małgorzata Ostrowska, jak Wanda Kwietniewska. To jest w ogóle jeszcze chyba inna kategoria.
6: To jest jeszcze inna, bo też to jest inny świat. To jest świat takiego indywidualnego, osobistego sukcesu, który się zyskuje dzięki wielkiemu talentowi. Wydaje mi się, że tutaj nie ma wielkich barier ani społecznych, ani
5: płciowych
6: już. Zdecydowanie nie ma. Tylko, że no, to jest elita elit. To jest elita elit. Mamy do czynienia w ogóle w PRL-u z gigantycznym umasowieniem kształcenia. I ono daje też przepustkę do różnych ważnych zawodów i ważnych miejsc ludziom, którzy by przed wojną prawdopodobnie tej drogi nie mogli odbyć. Także kobietom. Na przykład mamy do czynienia z eksplozją kształcenia w zawodach medycznych.
5: A właśnie, a jak jest w środowisku akademickim, jeśli chodzi o kobiety?
6: W środowisku akademickim jest tak, jak zresztą do tej pory w dużej mierze tak jest. Chociaż nie aż tak. W środowisku akademickim mamy eksplozję z jednej strony liczbową kobiet, bo wśród studentek wielu wydziałów, i to niekoniecznie tylko takich jak pedagogika czy filologię, polonistyka, ale też na przykład na architekturze. W latach 60. kobiety stanowią około połowy albo więcej studentów.
5: Tylko, a na pańskim wydziale?
6: No, to historia zawsze była zdominowana męska, przez mężczyzn. Tak, i tak jest do dzisiaj. Ale co jest fenomenem właściwie wszędzie, w każdej dziedzinie, nawet jeżeli kobiety stanowią większość, i tak było w PRL-u, na danym kierunku studiów, to już na wśród doktorantów one są zdecydowaną mniejszością, wśród pracowników są jeszcze mniej reprezentowane, a wśród profesury są rzadkie. To się oczywiście różni z wydziału na wydział, na polonistyce jest inaczej niż na architekturze, ale mamy piramidę, w której na każdym etapie wchodzenia wyżej następuje ostra selekcja kobiet. To znaczy one odpadają. Dlaczego? Z wielu powodów. Jednym z podstawowych jest macierzyństwo. Ono blokuje drogę awansu i często przekreśla w ogóle dyplom, który został.
5: Ale rozumiem, że jakiś rodzaj szklanego sufitu też.
6: No tak, no bo doboru dokonują elity, czyli decydują, kto dostanie etat między sobą, bo nie było konkursów. Teraz mamy konkursy. Mamy granty, gdzie jest też konkurs. W PRL-u nie ma ani konkursów, ani grantów. W związku z tym jest to decyzja podjęta między panami. Między panem dziekanem, panami prodziekanami, panami profesorami, panami kierownikami zakładów czy katedr. No i oni się siedzą, ugadują, kto jest tutaj najlepszy, najbardziej perspektywiczny. No a panowie mają w tyle głowy. Kobiety, no tak, odejdą na urlop macierzyński, ich nie będzie, a mamy potrzeby dydaktyczne. Odejdą na urlop, nie będą prowadziły badań naukowych, a my mamy potrzeby naukowe. No i jaka jest konsekwencja tego? Konsekwencja jest taka, że zawsze na każdym etapie kobieta odpadnie, chyba że wykaże się jakąś niebywałą determinacją i udowodni, że nie ma zamiaru żadnych innych rzeczy robić, niż tylko angażować się w naukę.
5: Ale zaryzykowałby pan taką tezę na koniec, że PRL był w zasadzie światem zdominowanym przez mężczyzn, zarówno jeśli chodzi o perelowskie władze, jak i to imaginarium opozycyjne.
6: Stanowczo tak, zwłaszcza, że mamy przynajmniej do lat 70., gdy jeszcze nie ma opozycji strukturalnej, to podstawową opozycją wobec państwa jest Kościół katolicki. Elita Kościoła katolickiego jest męska, Kościół katolicki jest rządzony w sposób patriarchalny. Po drugiej stronie mamy organizację partii komunistycznej, która też jest rządzona w sposób patriarchalny, wyraźnie na przykład w reżimie Gomułki. To jest reżim patriarchalny. To są w pewnym sensie podobne do siebie struktury. Struktury, które bardzo niechętnie się odnoszą do wolności słowa. To było charakterystyczne. Wyłączanie dialogu, niechęć do dialogu. A gdy mamy brak dialogu, no to tak jak już mówiłem, próbuję o tym przekonać we wszystkim, co piszę ostatnio i mówię, że brak dialogu uniemożliwia ekspresję potrzeb mniejszości, a kobiety z punktu widzenia ich uprawnień, praw, partycypacji...
5: Mimo demografii są mniejszością.
6: Były mniejszością bardzo wyraźnie w XX wieku.
5: Panie i panowie, profesor Błażej Brzostek był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
5: Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: Dzisiaj w programie Interluda pewnie czuję, pospieramy się z panią profesor Kaliną Wojciechowską o to, jaka była sytuacja kobiet w pierwszych wiekach naszej ery, czyli czy ten nowy religijny ruch, który rodził się po śmierci Jezusa, faktycznie kobiety uwolnił, czy też może jeszcze bardziej je zniewolił. Zapraszam na program Interluda.
3: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Gabinet masażu, słucham.
29: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
26: Cześć, a co się dzieje?
29: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
26: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
29: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
26: Kochana, sam go stosuję.
30: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
31: Co za dzień.
32: Co się stało?
31: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
32: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
31: Meliski?
32: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z

0: Minęła 16. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Patomofolożka Magdalena H. usłyszała zarzuty w sprawie 32 płodów, które odnaleziono na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prokuratura chce jej tymczasowego aresztu. Wniosek ma być rozpatrzony przez sąd jeszcze dziś po południu. Przed prokuraturą jest Marcin Starzec. Powiedz, co więcej wiemy o przesłuchaniu kobiety.
1: 57-latka usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych. Nie powiedziała, czy się przyznaje, ale złożyła obszerne wyjaśnienia. Potwierdziła, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w swoim ogrodzie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, a decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
0: Kobiecie grozi do 12 lat więzienia. Premier Pakistanu Sheikh Basharif poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły treść porozumienia, którego celem jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, a podpisanie porozumienia spodziewane jest w ciągu najbliższej doby. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Grzegorz Kozieł.
3: Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał wczoraj dziennikarzom, że tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem. Również szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ogłosił, że wstępne porozumienie między Iranem a USA jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Gdy tylko zakończą się ostatnie etapy negocjacji, ta umowa zostanie podpisana i ogłoszona. Podpisanie odbędzie się początkowo cyfrowo. Każda ze stron podpisze ją zdalnie. Następnie zostanie ogłoszone, że to memorandum zostało podpisane przez obie strony. Minister przekazał również, że porozumienie tymczasowe miałoby obejmować m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie konfliktów prowadzonych na kilku frontach. Araghchi podkreślił, że suwerenność cieśniny należy do Iranu i Omanu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: A ceremonie pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków, rozpoczną się 4 lipca w Teheranie, a zakończą jego pochówkiem 9 lipca w północno-wschodnim mieście Mashhad. Takie informacje przekazała irańska telewizja państwowa. Ajatollah Ali Chamenei zginął w wieku 86 lat, po ponad 30 latach sprawowania urzędu najwyższego przywódcy Iranu. W naszych planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich, bez wyjątku powiatów, zapowiedział w Łomży premier Donald Tusk. Podkreślił, że do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe wyniosą 180 miliardów złotych.
4: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje i z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy. A ja cieszę się, że też opowiadali mi moi współpracownicy, jak tutaj właśnie w Łomży, mieszkańcy Łomży z takim z autentycznym wzruszeniem mówili: Boże, jaki to jest ważny dla nas dzień, będziemy jeździć.
0: Premier Donald Tusk wyruszył dziś specjalnym pociągiem z Ostrołęki do Łomży. Pociągi wróciły do tego miasta po 33 latach przerwy. Przez Warszawę przechodzi Parada Równości, która w tym roku świętuje 25-lecie. Gdy startowała spod kolumny Zygmunta w 2001 roku, szło w niej około 300 osób. Dziś to kilkudziesięciotysięczna manifestacja osób LGBTQ+, które upominają się nie tylko o swoje prawa, ale także o prawa zwierząt czy dbałość o środowisko. Jak mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii, polskie społeczeństwo jest bardziej otwarte niż politycy, których wybiera, by je reprezentowali w Sejmie.
5: Akurat jeśli chodzi o strefę społeczną, to już jesteśmy dużo dalej niż w strefie prawnej czy politycznej. Nawet 80% społeczeństwa popiera chociażby jakąś formę legalizacji związków par osób tej samej płci.
6: W tym badaniu, które sprawdzało poparcie Polaków dla ustawy o statusie osoby najbliższej, poparcie dla tych przepisów jest bardzo wysokie w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, nawet wyższe niż w większych miastach.
5: Dokładnie tak, bo to jest to, co słyszymy od tęczowych rodzin, że często ich najbliższe społeczności, osiedla, gminy, wsie, w których mieszkają, są najbardziej akceptujące. Dopiero gdy wychodzimy na ten etap rozmowy politycznej, mamy problem z nienawiścią.
7: Jestem osobą transgender. Fajnie jest spędzać czas tutaj z ludźmi, którzy są do mnie podobni. Warto pokazać, że jest dużo takich osób, które są inne i to nie jest złe.
8: Bardzo ważna jest dla nas równość i to, żeby w Polsce

0: wszyscy mieli równe prawa.
1: Niezależnie od tego, kim kto jest, jest przede wszystkim osobą.
2: Z uczestnikami Parady Równości rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska. I jeszcze sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju WTA na kortach trawiastych. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową. 4-6, 6-7, 4-7. Czeszka w dorobku ma m.in. wielkoszlemowy triumf w Wimbledonie 2 lata temu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Prognozowane są opady do 30 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę, a lokalnie może też spaść grad. Na wybrzeżu Instytut ostrzega również przed silnym deszczem. Burzom mogą towarzyszyć gwałtowne wzrosty poziomu wody. A ostrzeżenie dotyczy regionów od Śląska przez Mazowsze, Warmię i Mazury, Kujawsko-Pomorskie po Zachodniopomorskie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie, a gościem jest pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka z Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i języka greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
4: Ostatnio w programie Owczarek rozmawialiśmy chwilkę na temat pewien i pomyślałem sobie, że to było tak mało czasu, że warto ten temat poszerzyć, rozszerzyć, zagłębić się weń. A sprawa dotyczyła, tak chyba można to jakoś ująć, kwestii świętego Pawła i kobiet, czyli jaka była sytuacja, czy Paweł, święty Paweł był mizoginem, czy też odczytaliśmy jego intencje niewłaściwie, jakie słowa jego lub innych świadczyłyby o tym, a jakie o czymś innym. I pomyślałem, że dzisiaj będziemy tą ścieżką kroczyć, chociaż może warto zacząć od tego, to jest moja propozycja, widzę, że pani się na nią nie zgodzi, ale to mnie nie powstrzyma. Może warto po prostu zacząć od tego, że święty Paweł był mizoginem, bo był mężczyzną w pewnym kontekście społecznym i historycznym i może trochę bylibyśmy zaskoczeni, gdyby było inaczej, tylko przejść nad tym do porządku dziennego, zamiast tworzyć jakąś apologetykę i szukać jakichś słówek, które by może świadczyły, że no nie był aż tak wielkim mizoginem, tylko takim troszeczkę. Po prostu zgódźmy się, że był mizoginem, nie lubił kobiet, nie dlatego, że w kontekście dzisiejszym, tylko w kontekście czasów, w których był i tyle.
5: Czyli był po prostu synem swoich czasów.
4: Był synem swoich czasów.
5: Z tym się absolutnie zgadzam, że apostoł Paweł był synem swoich czasów.
4: No dobrze, wrócimy do tego.
5: Tak, apostoł Paweł. Tak, bo on
4: samozwańczy.
5: Bardzo właśnie chciałam powiedzieć, podkreśla swoją godność apostolską. Tak?
4: Której nie nadał mu Jezus, więc jest samozwańczym
5: apostołem.
4: Którą
5: nadał mu Chrystus, który mu się objawił. Tak?
4: Mało świadków mamy co do tego.
5: No, świadków rzeczywiście nie mamy zbyt wielu, co do tego wydarzenia, które jest zresztą w dziejach apostolskich opisane podwójnie, potem troszeczkę inaczej w listach Pawła, przede wszystkim w liście do Galacjan, więc tam można zobaczyć pewne sprzeczności, czy świadkowie, którzy by tam byli ewentualnie, tylko słyszeli, albo tylko widzieli, albo nic nie widzieli, tylko światło. Rzeczywiście tutaj ma pan absolutną rację, że świadków tego wielu nie mamy, a jeśli mamy, to są to świadkowie, którzy nie potrafią też powiedzieć, co wydarzyło się pomiędzy Pawłem a tym Chrystusem, któremu się ukazuje. Ale to jest, powiedzmy,
4: czyli zgadzamy się, że był
5: poboczny.
4: Samozwańczym apostołem i zgadzamy się, że był mizoginem i synem swoich czasów.
5: Zgadzamy się, że był synem swoich czasów. To na pewno. Teraz, czy czasy były mizoginiczne? Tak? No bo tutaj pewnie spór by się toczył. Czasy były na pewno patriarchalne, tak? Czyli ta kultura patriarchalna i wysoka pozycja mężczyzny, no to był standard. Czy był mizoginem, jak my rozumiemy zresztą mizoginię, tak? Jako nienawiść taką do kobiet, która może mieć bardzo różne uwarunkowania, bardzo różne podłoża. Myślę, że jakiejś takiej nie nienawiści do kobiet chyba nie czuł. No, dlatego, że gdyby tak było, rzeczywiście nie współpracowałby tak chętnie z kobietami. A już pomijając wszystko to, co pisze w swoich listach, to, że chętnie zwracał się do kobiet, chętnie korzystał też z ich pomocy. Zresztą tak samo jak Jezus. Tutaj jest... Nie chcę powiedzieć wiernym uczniem ziemskiego Jezusa, bo go nie znał, ale naśladowcą Jezusa w jakiś sposób, tak? Znaczy, to też były pewne standardy, więc chętnie korzystał z pomocy kobiet, chętnie zatrzymywał się u kobiet i w związku z tym też współpracował z kobietami, więc takiej organicznej nienawiści do kobiet moim zdaniem nie czuł.
4: Jasne, tu zgoda, mówiąc o tym, bardziej mam na myśli nie samą jakąś wrodzoną nienawiść do kobiet, tylko być może niechęć do kobiet w przestrzeniach, w funkcjach, które według niego były, ale też nie tylko jego, mężczyzn tego okresu były w ich mniemaniu zarezerwowane dla mężczyzn. Bo nawet jeżeli czytamy Ewangelię, pani profesor, to w jaki sposób kobiety są identyfikowane? No, mamy trzy główne identyfikatory, czyli to jest czyjaś siostra, to jest czyjaś żona, albo to jest czyjaś matka. To w pewnym sensie też jakoś mówi nam o tym płaszczu ochronnym, któremu ta kobieta podlega. Czy jest to mąż, czy jest to ojciec, tak? czy jest to brat. Kobiety, które są pozbawione tego identyfikatora, no, są kobietami, powiedzielibyśmy, w kryzysie wrażliwości. Tak? One są jakoś bardziej narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, no bo nie mają...
5: Tak, nie mają tej męskiej opieki.
4: Nie mają tej
5: oczywiście
4: męskiej opieki. No i teraz kariera kobiety polega na tym, że przechodzi spod władzy ojca pod władzę męża.
5: Tak, z reguły tak, rzeczywiście w Cesarstwie Rzymskim to było bardzo mocno rozpowszechnione, ta tutela mulierum, właśnie ta opieka nad kobietami, no bo uważano, że kobietami trzeba się opiekować. Najpierw jak są dziećmi, no to jest wiadomo, tak, jakoś naturalna taka opieka ojca, który jest pater familias, czyli ma absolutną władzę nad całą rodziną, nad mężczyznami w tej rodzinie i nad kobietami w tej rodzinie. Więc najpierw rzeczywiście ta opieka ojcowska, a potem często zawierano, przynajmniej za czasów Republiki też, takie małżeństwa, które nazywały się cum manu, czyli przechodzenie pod rękę, tak, z ręką, pod rękę, pod opiekę właśnie męża. To się troszeczkę zaczęło zmieniać w czasach cesarstwa i kiedy cesarz August wydał takie rozporządzenia, które dawały trochę więcej wolności, dzisiaj byśmy powiedzieli, kobietom, ale rzeczywiście w takich zasadniczych sprawach one były skazane na tę, nazwijmy to, opiekę, tak, która czasami różnie przebiegała, na opiekę męską. I to samo oczywiście jest w prowincjach rzymskich, czyli w prowincji Syrii, do której należy Palestyna, czy dawny Izrael, bo Palestyna to tak naprawdę, tak, to jest taki anachronizm, który pojawia się w II wieku, ta nazwa. Ale dawny Izrael, te dawne ziemie Izraela za czasów Jezusa. I tutaj mieszają się dwie albo nawet trzy tradycje, tak? Ta tradycja właśnie rzymska, narzucona niejako, ta tradycja rodzima, czyli ta tradycja izraelska i tradycja grecka, która pochodzi jeszcze z czasów podbojów Aleksandra Wielkiego, tak? Gdzie no, kobiety lepiej, żeby nie dawały o sobie znać, bo o ile jeszcze właśnie Rzymianki i Żydówki miały trochę praw, to chyba najgorsza była sytuacja kobiet greckich, które najlepiej jakby się w gnejkejonie zamknęły, czyli w takich pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie dla kobiet i dla tego świata męskiego były niewidzialne. No i tutaj mamy taki tygiel, z którym też nie tylko spotyka się, ale w którym wręcz wyrasta apostoł Paweł, więc on po prostu nie zna innego świata tak naprawdę, tak? Nie zna też innego funkcjonowania kobiet, jak kobiety w jakiś sposób zależne od mężczyzn, ale na płaszczyźnie społecznej. Natomiast troszeczkę zmienia się ta sytuacja na płaszczyźnie takiej ontologiczno-etycznej, to na pewno, czy na płaszczyźnie eklezjalnej, czyli właśnie czy nadaje kobietom prawa w obrębie Kościoła, nad tym możemy dyskutować.
4: Dyskutujmy. Gościem jest pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka, Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Informacje TOK FM już za kilka minut, o godzinie 16:20, a po informacjach wracamy do programu Interluda.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z Beeple czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TokFM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na ciele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 mililitrów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 mililitrów. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16:20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghej zaprzeczył, jakoby podpisanie tak zwanego memorandum z Islamabadu miało się odbyć w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na, jak to ujął, wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu, Sheikh Bashar powiedział, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono szczątki ludzkie, została przesłuchana i usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, którą zaplanowano w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku, powiedział Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: studio pani profesor Kalina Wojciechowska, biblistka luterańska, Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zgadzamy się co do tego, że pseudoapostoł Paweł dorastał w sytuacji, w której, w kontekście, w którym rola kobiet była służebna wobec mężczyzn, kobieta była we władzy ojca, a w wieku już dojrzałości, czyli 13-14 lat, przechodziła do domu męża, a więc właściwie cała Syria to było miejsce, w którym ciężarne 13-14-15-latki nie były żadnym dziwnym widokiem. Oczywiście, kiedy czytamy te teksty w kontekście naszego rozumienia roli kobiety, naszego rozumienia dojrzałości, dorosłości, dzieciństwa, opieki, no to na pewne rzeczy spoglądamy inaczej i pewnie możemy zarzucać apostołowi, pseudoapostołowi Pawłowi różne rzeczy, no ale one mają sens z naszego punktu widzenia pewnych kwestii, a zupełnie chyba nie musiały razić w pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery.
14: Rzeczywiście tak. My znowu stosujemy taki nasz filtr do tego, co czytamy i uważamy te kobiety za jakieś bardzo, bardzo mocno upośledzone w sensie właśnie wolności, w sensie praw człowieka, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że taki był klimat, taki był tam klimat i teraz właśnie na tym tle to, co Paweł pisze o kobietach, przynajmniej w niektórych swoich listach, na przykład w liście do Galacjan, kiedy mówi właśnie o tej równości, że nie ma już mężczyzny ani kobiety, tak jest w tłumaczeniu, a tak naprawdę męskiego i żeńskiego, nawiązując w ten sposób też do Księgi Rodzaju i do stworzenia. Tak jakby podważał w ogóle ten porządek stworzenia. Tak? Tutaj nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy jesteśmy jednym, wszyscy jesteście, pisze do drugiej osoby. Wszyscy jesteście jednym w Chrystusie. To wydaje się dosyć rewolucyjne. Oczywiście Paweł też nie jest jakby jedyny na tym terenie taki, który taką rewolucję wprowadzałby, taką rewolucję ontologiczno-etyczną. Znowu wracam do tego, bo jego współczesny zresztą, chyba mówiliśmy też właśnie kiedyś o nim, Muzoniusz Rufus, jeden z takich filozofów rzymskich, między innymi Epiktet był jego uczniem, też stosuje taką równość. Tak? To nie jest równość jeszcze społeczna. To nie jest nadanie kobietom takich samych praw w społeczeństwie, jakie mają mężczyźni, ale to jest na przykład nadanie kobietom prawa do edukacji filozoficznej. Tak? To jest pokazanie, że cnota mężczyzn i cnota kobiet może być taka sama. To jest pewna równowaga też, jeśli chodzi o relacje małżeńskie, że tutaj nie tylko kobieta musi być wierna swojemu mężowi, ale mąż również powinien być wierny swojej żonie. Więc na tym tle Paweł nie jest kimś bardzo, bardzo wyjątkowym, tylko wpisuje się właśnie w pewien taki nurt, który widać, że kiełkuje. Być może jest to w jakiś sposób też związane z chrześcijaństwem i z tą równością propagowaną przez chrześcijaństwo, ale tak chyba dobrze wykorzystuje te elementy.
13: No, chrześcijaństwo pewnie wtedy jeszcze raczkuje. Myślę, że te pierwotne wypowiedzi Pawła, czy też pierwszych uczniów są bardziej judaistyczne niż chrześcijańskie.
14: Bardzo słuszna uwaga. Bardzo słuszna uwaga.
13: Mało tego, te uwagi pewnie dotyczące równości, no to nie jedyny rewolucyjny pomysł, także kwestia kariery po śmierci człowieka jest na tyle rewolucyjna, że aż Pawła wzywają do centrali, do Jerozolimy, a wzywa go brat Jezusa Jakub i mówi: słuchaj, kolego, no musisz je trochę ogarnąć, bo głupoty, które gadasz, nie zgadzają się z wytycznymi.
14: Dobrze, tutaj rzeczywiście kilka kwestii. Bardzo się cieszę, że zwrócił pan redaktor uwagę na takie trochę mechaniczne i trochę techniczne stosowanie terminów chrześcijaństwo, zwłaszcza w odniesieniu do tych pierwszych dziesięcioleci chrześcijaństwa. Apostoł Paweł pisze swoje listy w latach 50., tak? To jest ten okres, na który przypada apogeum jego twórczości epistolograficznej. Czyli to jest jeszcze przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej. On się też obraca w kręgu judaizmu przede wszystkim diasporyjnego, więc ten judaizm diasporyjny też widać chłonie bardziej może te wpływy właśnie rzymskie i wpływy greckie. Zresztą te gminy żydowskie w diasporach, one są bardzo mocno schellenizowane. To też go w jakiś sposób warunkuje. No i tutaj faktycznie jeszcze nie można mówić o chrześcijaństwie jako samodzielnej religii. Zresztą o chrześcijaństwie jako samodzielnej religii można mówić tak naprawdę od IV wieku. Tak, tutaj w taki dojrzały sposób. To jest cały czas ruch, który jednak wewnątrz judaizmu, czy wewnątrz różnych nurtów judaizmu funkcjonuje, bo tenże Jakub, brat pański, Jakub Sprawiedliwy, który rezyduje w Jerozolimie, też jest przedstawicielem innego nurtu chrześcijaństwa, właśnie tego chrześcijaństwa bardziej związanego z prowincją Syrią, z Jerozolimą, a więc bardziej takiego żydowskiego nurtu, już chciałam powiedzieć chrześcijaństwa, tak, ale takiego bardziej ortodoksyjnego ruchu. Bardzo trudno jest mi to określić, nie używając słowa chrześcijaństwo, ale będę się starać, tak? Bo rzeczywiście to jest pewien anachronizm. A więc wewnątrz tego judaizmu, który jest zresztą takim mozaikowym judaizmem, on jest bardzo mocno rozczłonkowany na wiele, wiele nurtów, powstaje nagle taki jeden z nurtów i to jest ten ruch Jezusa, który też ma różne odsłony. O, może tak byłoby to najprościej. Tak, jest ta odsłona Pawłowa związana bardziej z diasporą żydowską i ta odsłona Jakubowa, która jest bardziej związana z centrum w Jerozolimie. I rzeczywiście Jakub, który czuje się spadkobiercą takim bezpośrednim Jezusa ze względu na pokrewieństwo z nim, wzywa apostoła Pawła do Jerozolimy. Tam jest bardzo dużo różnych powodów tego. Między innymi właśnie to, że Paweł głosi, a apostołowie, ci należący do grona 12 albo trochę rozszerzonego grona, właśnie znający Jezusa ziemskiego, przyglądają mu się z pewną nieufnością. Tak, dlatego, że
13: jest samozwańczym apostołem.
14: No oni tak myślą, tak, że jest apostołem samozwańczym. No bo do chylą zgłasza się gość, który mówi, że on poznał Jezusa w objawieniu, i zaczyna głosić właściwie naukę, która jest w jakiś sposób kompatybilna do tego, co głoszą, co głosi 12 i Jakub, który nie należał jednak do grona 12, tak, ale właśnie czuje się głową rodziny. On czuje się takim pater familias tutaj, tej rodziny ruchu Jezusa. Tak to nazwijmy. No i czują takie niebezpieczeństwo, bo też pole działalności Pawła jest trochę inne. Właśnie on działa wśród Żydów w diasporze, wśród pogan, to też jest złe określenie wśród tych, którzy boją się Boga, bo też nie są to wszyscy poganie, tak? Czyli ci bojący się Boga, a więc poganie w jakiś sposób już obeznani z judaizmem, zaciekawieni tym judaizmem, sympatyzujący z tym judaizmem, więc mający też bardzo dobrą znajomość Septuagintę, czyli tego greckiego tłumaczenia tego, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Znowu tutaj jest anachronizm, chyba nie potrafimy się wyzwolić z tych anachronizmów. No i mamy właśnie już tutaj w tym wczesnym ruchu Jezusa przynajmniej dwa, jeśli nie trzy nurty.
13: Powróćmy, pani profesor, do kobiet, bo w tym ruchu rabiego Jezusa pojawiają się kobiety. I to jest też ciekawe, co przyciąga kobiety do nauczania rabiego Jezusa. Wspomnieliśmy o tej karierze w cudzysłowie, oczywiście kobiety, czyli jakby przejście w wieku około 13, 14, 15 lat spod władzy ojca, pod władzę męża. Więc kobieta, która jest kobietą samodzielną, no albo jest podejrzana, no bo pewnie czymś się zajmuje dziwnym, albo jest, że tak powiem, pozostawiona sama sobie, a więc nie ma żadnej ochrony, albo jest, znowu użyjemy może jakiegoś stygmatyzującego, kobietą silną, czyli kobieta, która może decydować o sobie i podążać za takim nauczycielem, a nie innym, no jest na pewno jakąś kobietą wyjątkową.
14: To prawda. Nie wiem, co kryje się tutaj pod słowem dziwnym, którego użył pan redaktor, jest jakaś dziwna, bo kobiety, które też nie mają męskiej ochrony, były postrzegane jako kobiety lekkich obyczajów. Tutaj mamy też ewangeliczny taki przykład Syrofenicjanki albo kobiety helleńskiej, która przychodzi do Jezusa i właśnie to, że apostołowie, uczniowie Jezusa tak ostro reagują, nie wiąże się tylko z faktem, że jest to cudzoziemka, tak? Ale być może wiąże się też z faktem, że obca kobieta decyduje się podejść do obcego mężczyzny, no to chyba tylko w jednym celu, tak? Żeby go uwieść i sprowadzić na złą drogę. I ten stosunek do Jezusa, który jest w jakiś sposób rekonstruowany w Ewangeliach, on rzeczywiście może się wydawać wyjątkowy, bo to jest sposób, który dzisiaj byśmy nazwali takim sposobem skracającym bardzo ten dystans społeczny, ten dystans też religijny, dystans kultyczny, jaki obowiązywał właśnie przede wszystkim w prowincji Syrii. W diasporze było może troszeczkę inaczej, zwłaszcza w tej diasporze rzymskiej. Te stereotypy, które pan wymienił, że albo była to silna kobieta, albo kobieta na przykład bardzo, bardzo majętna. Tu bym się z tym zgodziła i mamy właśnie w ruchu Jezusa wśród uczennic takie kobiety jak właśnie Maria Magdalena, czy Joanna, żona Chuzy, czy Zuzanna, które, jak opisuje to ewangelista Łukasz, służą też ze swojego majątku temu ruchowi. Tak? A więc oddają jakąś część majątku po to, żeby ten ruch mógł rzeczywiście funkcjonować. No wiadomo, że bez pieniędzy no to każdy ruch się szybko rozpadnie. Ci uczniowie, którzy są wymieniani potem należący do grona dwunastu, może nie byli najbiedniejsi, tak? Bo to byli tacy drobni przedsiębiorcy tak naprawdę. Ale pewnie ten majątek był mniejszy, natomiast jeśli kobiety właśnie mogły usługiwać również z majątku, świadczy to o ich majętności. I to widać też tak, jak te określenia się zobaczy. Na przykład właśnie Joanna, żona Chuzy, jest żoną urzędnika królewskiego, a więc człowieka, który nieźle zarabia.
13: Wrócimy do rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut, o godzinie 16.40. Gościem jest pani profesor Kalina Wojciechowska. Po informacjach wracamy do programu Interluda.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 16.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Węgier Peter Modior odwołał szefów czterech głównych agencji bezpieczeństwa kraju. Decyzje weszły w życie dziś. Rząd w Budapeszcie nie ogłosił jeszcze, kto obejmie kierownictwo nad agencjami. Magdalinet odpadła w półfinale turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Socher Tohenbos. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym meczu z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7, 4-7. Czeszka w dorobku ma m.in. wielkoszlemowy triumf w Wimbledonie dwa lata temu, a o swój dziewiąty tytuł w karierze powalczy z Amerykanką Robin Montgomery. 100 wybitnych naukowców odebrało podczas gali na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureaci i laureatki programu Start w edycji 2026 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych. Laureaci zostali wybrani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniono ich dorobek naukowy. 37% nagrodzonych ma stopień doktora. Najwięcej tegorocznych laureatów reprezentuje nauki biologiczne, medyczne i nauki o ziemi, a są oni związani z uniwersytetami warszawskimi, Jagiellońskim i instytutami Polskiej Akademii Nauk. Czas na raport smogowy. Łódzkie, małopolskie i wielkopolskie. W tych regionach jest kilka punktów ze znacznymi przekroczeniami norm szkodliwych pyłów w powietrzu, a na pozostałym obszarze Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzisiaj w programie Interluda pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka, Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wyszliśmy od punktu Paweł i kobiety, ale zasadniczo mówiąc o Pawle mamy na myśli tak zwanego świętego Pawła, pseudoapostoła, czy też samozwańczego apostoła. Pani profesor Kalina Wojciechowska broni, mówi, że był prawdziwym, bo powiedział, że został mianowany przez Jezusa, ale oczywiście świadków nie ma.
10: Przez Chrystusa.
9: Przez Chrystusa. Z Chrystusem i w Chrystusie, tak się czasem mówi.
10: Tak się czasem mówi, tak, bo tutaj bibliści często rozróżniają tego Jezusa, który jest Jezusem ziemskim, i Chrystusa, który jest już tym Jezusem zmartwychwstałym i uwielbionym.
9: Problem oczywiście, pani profesor, jest taki, że w momencie, kiedy, jeżeli przyjmiemy słowa Pawła za, no właśnie, nawet czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, w sensie, że takie padły, no to jednak nie mógł być namaszczony przez Chrystusa, bo koncepcji Chrystusa jeszcze nie było. Bo koncepcja tego, kiedy Jezus stał się Chrystusem, albo kiedy nie stał się Chrystusem, jest, zdaje mi się, dużo późniejsza.
10: Wszystko zależy od tego, jak będziemy rozumieć tego Chrystusa. Tak, Chrystus to jest namaszczony. I to jest bardzo stara koncepcja. To jest koncepcja tego pomazańca, która wywodzi się jeszcze ze Starego Testamentu. Pomazańcem był król, pomazańcem był kapłan, pomazańcem był prorok, pomazańcem był też Mesjasz, tak? Zresztą no, samo Mesjasz, znaczy, znaczy pomazaniec, więc tutaj absolutnie ta koncepcja jest, jest dużo, dużo starsza. Teraz jak my rozumiemy te słowa Jezus Chrystus, których używa apostoł Paweł, czy Chrystus Jezus, którego używa Paweł, tak? Bardzo często uważamy, że to jest takie trochę imię i nazwisko, tak? Jezus zwany Chrystusem, to jest Jezus Chrystus jak Jan Kowalski, co, coś takiego. Natomiast u apostoła Pawła jest jednak to utożsamienie, że on uważa, że ten Jezus, którego nie zna, jest tym Mesjaszem, który jest zapowiadany w pismach Starego Testamentu odpowiednio interpretowanych, tak? Bo tutaj wchodzi w grę pewna
9: hermeneutyka. No właśnie, bo tu byśmy musieli otworzyć kolejną puszkę pani profesor, bardzo, której nie chciałbym otwierać, ale to też jest ciekawy temat na przyszłość, czyli często słyszeliśmy, że oto przyszedł zapowiadany Mesjasz, a wyście go nie poznali. Problem polega na tym, że w literaturze tak sporo wzmianek o Mesjaszu nie ma, a poza tym, jak już jest, to te wzmianki się tak od siebie różnią. Z jednej strony oczekujemy jakiejś figury bojowej, wojskowej, z drugiej przenośnej, trochę bardziej ludzkiej, trochę bardziej boskiej, anielskiej i tak dalej, i tak,
10: tak
9: dalej.
10: Tak, tak, tak. To jest rzeczywiście temat na kompletnie inną rozmowę, bo tych koncepcji mesjanistycznych, zwłaszcza znowu w tym pierwszym wieku przed Chrystusem, w pierwszym wieku po Chrystusie, jest mnóstwo. Tak? I nie ma co otwierać tej puszki z Pandorą.
9: I teraz
10: wróćmy do kobiet.
9: Wróćmy do kobiet. Mamy kobiety. Mówiliśmy, że ich rola jest jak gdyby w świecie męskim przez mężczyzn zdefiniowana. One mają być albo w domu u ojca, albo w domu u męża. No ale, tak. są te kobiety, które się pojawiają i które jak gdyby są w otoczeniu nauczyciela.
10: Tak.
9: I czy takie niezależne kobiety, byśmy powiedzieli, samodzielne, niezależne kobiety nie byłyby dla kogoś takiego jak Paweł solą w oku? No bo gdzie te baby się pchają do świata facetów? To jest przecież domena facetów. Tym bardziej, że tutaj tworzymy nowy ruch, nową rewolucję. Kobiety mogą co najwyżej wpłacać datki i przynosić jedzenie. No ale gdzie one się tutaj pchają do władzy? Władza jest zarezerwowana dla panów.
10: No tutaj trochę inne jest stanowisko niektórych biblistów. Dlatego, że oprócz tego, że oczywiście kobiety płacą datki, że użyczają swoich domów, bardzo często też no, stają się takimi formalnymi tak naprawdę, chociaż nie tytularnymi głowami domów, to ich rola, to tak jak ładnie napisał Bart Ehrman, nie ograniczała się przy użyczaniu domów do podawania ciasteczek. Rzeczywiście ta rola kobiet w ruchu Jezusa mogła być trochę większa. Właśnie przez to przesunięcie i przez tę egalitarność ontologiczną, którą no, Paweł w liście do Galacjan, tu będę bronić Pawła, mocno, mocno podkreśla. To, że w innych listach niekoniecznie tak łatwo da się to wszystko połączyć właśnie z tą równością. To jest inna sprawa i to jest napięcie, które jest obecne, tak? Tutaj absolutnie tego nie neguję. Natomiast podstawą też tego popularności ruchu Jezusa jest jednak to zrównanie. I teraz Paweł, bazując na tym, że ontologicznie kobieta i mężczyzna rzeczywiście nie różnią się między sobą, są jedno, tak, są tym samym w Chrystusie, zwłaszcza właśnie po chrzcie, może wyznaczać kobietom różne role. I rzeczywiście wyznacza im te różne role. Na przykład tak Febę nazywa diakonem. Feba jest też no można powiedzieć, kurierką, tak? Taką listonoszką, która niesie list do Rzymian, ale to wiązało się jeszcze z kolejną rolą, bo oprócz tego, że właśnie mamy taką osobę, która przynosi listy, to bardzo często też dopowiada, co tam w tych listach jeszcze powinno być, albo interpretuje to, co nadawca listu napisał, albo właśnie dodaje to, czego nie zdążył napisać, ale powiedział jeszcze wysyłając ten list. Więc Febe wydaje się taką właśnie dodatkowo interpretatorką słów apostoła Pawła. No to jest odpowiedzialna rola i myślę, że tutaj ta kobieta musiała się cieszyć jakimś zaufaniem Pawła.
9: Na marginesie dodam, że wspomniany przez panią Bart Ehrman, kiedyś bardzo krytyczny umysł egzegezy, potem chyba troszeczkę, nie wiem, przeżył jakieś nawrócenie i...
10: On ma takie wzloty i upadki, to prawda, więc to są różne rzeczywiście okresy działalności i twórczości Barta Ehrmana, tak.
9: Czyli pani by stała na stanowisku, że u Pawła mamy jakiś pierwiastek feminizmu?
10: To jest za dużo powiedziane, pierwiastek feminizmu. Ja bym właśnie tutaj Pawła stawiała mniej więcej...
9: Ludzkie panisko.
10: Ludzkie panisko. I to widać potem w rozwoju tej myśli pawłowej, tej szkoły pawłowej, zwłaszcza w liście do Kolosan i w liście do Efezjan, tak? Gdzie tam mamy te tablice domowe i obowiązki żon wobec mężów, ale też, i tutaj jest właśnie ta nowość szkoły pawłowej, bo nie wiemy, czy samego Pawła, tak, ale ta myśl pewnie rozwijałaby się w tym kierunku. Mamy też obowiązki męża wobec żony, mamy obowiązki dzieci wobec ojca, ale obowiązki ojca wobec dzieci, mamy obowiązki niewolników, sług wobec panów, ale również obowiązki panów wobec sług i niewolników. To jest rzeczywiście, to jest nowość, to jest taki ewenement w tym świecie starożytnym, który jest jednak bardzo mocno hierarchiczny, a tutaj jest zachowana pełna symetria, to nie, ale,
9: no dobrze,
10: ale
9: to porozmawiajmy.
10: Jakaś
9: to porozmawiajmy o tych obowiązkach. No więc obowiązki mężczyzn to było przywództwo, to było nauczanie, to było bycie osobą, bycie autorytetem. No a obowiązki kobiet, poddanie się, jak rozumiem, koncentracja na domu, skromność i cisza. No to nawet jako mężczyzna dziękuję za takie obowiązki, pani profesor.
10: No właśnie. Obowiązki oczywiście żony jest być podporządkowaną mężczyźnie, tak? Tam
9: super obowiązki.
10: Takie, no, niektóre pewnie kobiety by to inaczej zinterpretowały, ale obowiązkiem z kolei męża jest nie być skorzkniałym wobec tej kobiety i kochać...
9: Którą sobie podporządkował.
10: No tak, ale mógł jej, może jej okazywać, tak, tą swoją wyższość, a nie musi. Może być właśnie...
9: Czyli wobec osoby podporządkowanej zachowywać się elegancko.
10: Tak, to jest jedna, ale z listu do Kolosan byśmy mogli wypracować właśnie taki obowiązek mężczyzny, tak? Ale list do Efezjan idzie dalej. Tak, bo list do Efezjan daje tutaj taką bardzo, bardzo rozbudowaną analogię eklezjologiczną, opartą na relacji Chrystusa i Kościoła. Także mąż jest właściwie tak jak Chrystus wobec żony, czyli wobec Kościoła. Znowu źródła tej metafory, tej analogii, one są bardzo mocno zakorzenione w Starym Testamencie. Też pewnie nie mamy czasu na to, żeby o tym opowiadać. Ale jeśli rzeczywiście weźmiemy pod uwagę tę eklezjologię, to możemy posunąć się nawet dalej. Tam autor listu do Efezjan mówi właśnie, że Chrystus odkupił tę swoją oblubienicę, czyli Kościół własną krwią, czyli oddał za nią swoje życie. I jeśli teraz przeniesiemy tę analogię, no to obowiązkiem męża jest tak kochać swoją żonę, żeby być gotowym też oddać za nią swoje życie. I to uważam za coś naprawdę pięknego, że kocham moją żonę nad życiem i właściwie moim obowiązkiem jest oddawać za nią każdego dnia życie.
9: No dobrze, ale jakby to pani profesor w praktyce wyglądało? W jakiej sytuacji żona, która jest podporządkowana mężowi, byłaby w takiej sytuacji, że należałoby za nią oddać życie?
10: Na przykład tak, no w sytuacji, kiedy żona jest o coś oskarżana. Proszę pamiętać, że to są czasy, kiedy no właśnie tam wrze jeszcze w tym świadku judaistycznym. Pojawiają się na przykład oskarżenia chrześcijanek o niemoralne prowadzenie się, tak? No i wtedy w obronie takiej żony staje mąż.
9: I mówi, to mnie zabijcie, a ją zostawcie. A oni mówią, dobra, to tak zrobimy.
10: Aż tak nie, chociaż prawo rzymskie rzeczywiście tak, nawet taką możliwość przewidywało, zwłaszcza na przykład, jeżeli mąż nie stanąłby jakoś w obronie żony, to żona oskarżona o cudzołóstwo po pierwsze mogła stracić życie, także w prawie rzymskim, a po drugie ten mąż, który by w ogóle nie reagował, byłby na przykład oskarżony o stręczycielstwo. Tak, no bo skoro dopuszcza, nie reaguje na to, że żona dopuszcza się właśnie jakiegoś skoku w bok, no to znaczy, że to wszystko dzieje się za jego przyzwoleniem. A więc on jest takim stręczycielem.
9: Tak. Trudne chyba dowodowo.
10: Oczywiście, że to jest trudne dowodowo. To prawdopodobnie to istniało tylko, chciałam powiedzieć, na papierze, ale bardziej na papirusie albo na pergaminie wtedy. Nie mamy dowodów, tak? Nie mamy żadnych takich źródeł, które by mogły odpowiedzieć na to pana. Zresztą bardzo interesujące pytanie, jak w praktyce mogłoby wyglądać to oddawanie życia za żonę, jeśli weźmiemy pod uwagę jednak te lata 60., 70., już może mniej, ale też te 60., i to pierwsze prześladowanie ruchu Jezusa, żeby już nie mówić chrześcijan, to właśnie, które nasiliły się za Nerona, to oczywiście mogło dochodzić do takich zamian, że mąż stawał w obronie żony i mówi, nie zabijajcie jej, zabijcie raczej mnie.
9: Mogło, ale czy dochodziło? Czy mamy jakieś...
10: No, bezpośrednich, przynajmniej w Nowym Testamencie nie, w apokryfach pewnie by trzeba było pogrzebać, żeby coś takiego znaleźć.
9: Czyli rozumiem, pisma, że ten obowiązek oddawania życia za żonę był, jeżeli chodzi o naszą wiedzę, na tyle teoretyczny, że był tylko czystą deklaracją, która z niczym się nie wiązała.
10: Ale już deklaracje oczywiście też można potraktować poważnie.
9: Czyli sytuacja kobiet na początku rozwijania się ruchu Jezusa była nawet dziś nie do pozazdroszczenia. Zgadzamy się?
10: Z dzisiejszego punktu widzenia tak.
9: Mówi pani profesor Kalina Wojciechowska, luterańska biblistka z Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dziękuję pani profesor.
10: Bardzo dziękuję za spotkanie.
9: Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
2: Dzień dobry, Karolina Lewicka, zapraszam na mój powrót do przeszłości. 13 czerwca 2001 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oficjalnie wpisał Prawo i Sprawiedliwość do ewidencji partii politycznych. O historii tej partii porozmawiam dziś z moim gościem. Audycja zaraz po informacjach o godzinie 17.00.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Nauderstiroler Oberland Kaunertal to raj dla aktywnych. Szlaki, trasy rowerowe, alpejskie panoramy i moc letnich emocji. Tutaj każdy dzień przynosi nowe wrażenia i niezapomniane chwile. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Projekt CPN dobiega końca. Decyzji sprzyjają zapowiedzi bliskiego porozumienia USA z Iranem. Życie w cieniu płonącej hałdy w informacjach Tok FM. Przeniesiemy się do Radlina koło Rybnika. Pierwsze kąpieliska nad morzem otwarte, ale do wody wejdą dziś pewnie tylko ci najmniej ciepłolubni. Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu Amerykańskiego.

0: Możliwe jednak, że w ciągu najbliższych kilku dni. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał dziennikarzom, że tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem. Również szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ogłosił, że wstępne porozumienie między Iranem a USA jeszcze nigdy nie było tak bliskie.
1: Gdy tylko zakończą się ostatnie etapy negocjacji, ta umowa zostanie podpisana i ogłoszona. Podpisanie odbędzie się początkowo cyfrowo. Każda ze stron podpisze ją zdalnie, następnie zostanie ogłoszone, że to memorandum zostało podpisane przez obie strony.
0: Minister przekazał również, że porozumienie tymczasowe miałoby obejmować m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie konfliktu wprowadzonych na kilku frontach. Opierać ma się również na stopniowym demontażu programu nuklearnego i wywiezieniu wzbogaconego uranu w zamian za gospodarcze korzyści dla Iranu. Prawie jak w Pompejach, mieszkańcy Radlina koło Rybnika od lat żyją w cieniu płonącej hałdy, która zatruwa powietrze i zasypuje miasto pyłem. Jej rewitalizacja i ugaszenie zakończyło się fiaskiem. Podczas prowadzonych prac dochodziło do wybuchów i tragicznych w skutkach wypadków. Teraz Polska Grupa Górnicza zapowiada kolejne podejście i przygotowuje przetarg na nowego wykonawcę. Liczymy, że tym razem się uda i nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców, mówi zastępca burmistrza Radlina Marcin Król.
2: O zastosowaniu przede wszystkim innej technologii, nie takiej brutalnej, jak do tej pory, tak to nazywam, brutalne w cudzysłowie. Wszyscy wiemy, jak rozżarzony popiół się zachowuje. Potem jeszcze do tego wiatr. No i mamy miksturę pyłów na terenie Radlina.
0: Nad nową metodą ugaszania hałdy pracują również naukowcy z Politechniki Śląskiej. Pracownie sztucznej inteligencji trafią do polskich szkół. Rząd przeznaczy na ten cel 2 miliardy złotych. Dostawa sprzętu do wybranych placówek już się rozpoczęła. W ramach tematu weekendu mówimy o modelach sztucznej inteligencji i o tym, jak bezpiecznie jej używać. Paweł Radzewicz.
3: Potrzebujemy, by młodzi ludzie byli dobrze wykształceni i świadomi relacji między technologią a człowiekiem, podkreślał premier Donald Tusk.
4: I podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
3: Pracownie powstaną w wybranych placówkach rozsianych po całej Polsce.
4: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. Dostawy sprzętu do tych szkół już się rozpoczęły i zakończą się w drugiej połowie lipca.
3: Jak podkreślał premier, inwestycja ma sprawić, że dzieci i młodzież nauczą się nie tylko korzystania, ale panowania nad narzędziami AI. Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Wielbiciele morskich fal mogą już oficjalnie zacząć sezon. Sopot od dzisiaj uruchamia pierwsze kąpielisko morskie. To jest moment, na który czeka wiele osób, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
5: Turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w łazienkach południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
0: Kąpielisko to, co bardzo istotne, ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
5: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
0: Pozostałe kąpieliska morskie w Sopocie, a także w Gdańsku i Gdyni ruszą z pierwszym dniem wakacji. Myślę, że zbyt wielu chętnych na morskie kąpiele dziś nie będzie. Woda w Bałtyku ma około 14 stopni. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Będą przelotne opady deszczu i będą też burze. Maksymalnie od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju.
6: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Przypadki odgrywają wielką rolę w historii, także tej politycznej. Kiedy rozpada się koalicja AWS i Unii Wolności, zostaje po unitach kilka wakatów w rządzie. Jerzy Buzek gwałtownie szuka zmienników. Lecha Kaczyńskiego poleca mu najbliższa współpracowniczka, Teresa Kamińska. Kaczyński ma renomę solidnego urzędnika, dostaje resort sprawiedliwości. Daje się poznać jako orędownik surowego karania bandytów. Wkrótce na stałe ulokuje się na wysokim drugim miejscu w rankingach zaufania, tuż za prezydentem Kwaśniewskim. Zostaje jednak

0: zdymisjonowany. I to po zaledwie roku w resorcie. Powodem jest spór z Januszem Pałubickim i reprymenda, jakiej minister Kaczyński udziela premierowi Buzkowi w skierowanym do niego liście. Nie ma zatem urzędu, ale na tym urzędzie zbił przecież solidny kapitał polityczny. Ten, który też zbił kapitał, tyle że w kampanii prezydenckiej Andrzej Olechowski właśnie współtworzy nową partię, bo już wielu jest takich, którzy czują, że czas AWS definitywnie dobiega końca. Na powstającą Platformę Obywatelską patrzy też Jarosław Kaczyński. Jeszcze chwilę temu rozważał odejście z polityki, odżegnywał się publicznie od kolejnego startu w wyborach, a te były już za pasem. Jednak dostrzegłszy szansę, przystępuje wraz z Ludwikiem Dornem do budowy kolejnego swojego ugrupowania, obficie korzystając z kadr Porozumienia Centrum. Trzeba ruszyć do akcji z determinacją, mówi. Jest też o całkiem nowej i przekonującej dla społeczeństwa twarzy prawicy. Nazwę wymyśla Dorn, zwany później trzecim bliźniakiem. Papiery zostają złożone do Warszawskiego Sądu Okręgowego. Wkrótce partia Prawo i Sprawiedliwość zostaje wpisana do rejestru. Jest 13 czerwca 2001 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Pozwoli pan, że naszą opowieść o historii PiS-u rozpocznę od takiego fragmentu z książki Roberta Krasowskiego Klucz do Kaczyńskiego. To stosunkowo nowa pozycja. Pod koniec pierwszej dekady III RP Kaczyński, jak sam to ujął, był nieboszczykiem politycznym, a zarazem wpływowym liderem opinii. Bez wątpliwości najsilniejszym liderem prawicowej opinii publicznej, co w tamtej epoce nie znaczyło jeszcze zbyt wiele. Kiedy brat dał mu w prezencie drugą partię, skupił się na tym, aby jej nigdy nie stracić. W polityce jest to marzenie niezwykłe. Dla polityków partie są narzędziem, trampoliną do władzy albo wzmocnieniem władzy, gdy rządzą. Wszyscy jednak wiedzą, że kiedyś partia ich porzuci. Kaczyński był wyjątkowy. Zakochał się w dożywotnim przywództwie, w posiadaniu partii prywatnej. Ludwik Dorn opowiadał, że ledwo powstał PiS. Kaczyński wiecznie wertował statut partii w poszukiwaniu miejsc dla siebie niebezpiecznych. Sprawdzał, kiedy partia może odwołać szefa, jakie ciało to robi, w jakim trybie i dyskretnie się zabezpieczał. Zmieniał zapisy, zmieniał ludzi. Koniec cytatu. Czy można powiedzieć, że partia jest dla Kaczyńskiego najważniejsza?
1: No była taka partia rozłamowa z PiS-u o nazwie Polska jest najważniejsza. Jeśli chodzi o instrument uprawiania polityki, to niewątpliwie tak. Jarosław Kaczyński jest politykiem polskiej prawicy, ale polska prawica jest bardzo eklektycznym konglomeratem różnych środowisk, idei i tak dalej, często sprzecznych z sobą. Prawo i Sprawiedliwość dziś utożsamiane z bardziej egalitarną polityką społeczną miało różne mariaże, na przykład ze środowiskiem czy środowiskami wyrastającymi z Unii Polityki Realnej Janusza Korwina-Mikkego. Analogicznie nawet w podejściu do Kościoła i kwestii kulturowych, od postaw umiarkowanie chadeckich po narodowo-katolicki fundamentalizm w stylu przedwojennej endecji. I ten konglomerat nie mógł funkcjonować w latach 90. jako spójna formacja, czy nawet kilka spójnych formacji, i dzieje polskiej prawicy lat 90. są absolutnie fascynujące pod tym względem. Totalny chaos, spory personalne, spory ideologiczne, spory o taktykę partyjną, niewykorzystywanie potencjału poparcia społecznego osobione rokiem 93 i absencją większości komitetów prawicowych w Sejmie, mimo że one wszystkie razem liczone dostały około 1/3 głosów. Później spektakularny rozpad akcji wyborczej Solidarność. To zresztą było bezpośrednią genezą Prawa i Sprawiedliwości. I Jarosław Kaczyński znalazł na to panaceum w wymienionych tutaj instytucjach, to znaczy po pierwsze w partii politycznej i po drugie we własnym silnym przywództwie w tejże partii. Ten konglomerat idei oznaczał także, że PiS często czerpał z takich tradycji, o które nigdy byśmy tej partii nie podejrzewali. I cały ten model funkcjonowania PiS-u, to znaczy partia o dość dużej bazie członkowskiej, jak na polskie realia, w zwartych strukturach i obudowana organizacjami społecznymi, przypominała w istocie partię z pierwszej połowy XX wieku. Taki model w ogóle stworzyła kiedyś socjaldemokracja niemiecka, a później czerpały z tego także partie chrześcijańsko-demokratyczne i inne w wielu państwach. I tutaj PiS ewidentnie zaczerpnął z czegoś, co niekoniecznie wprost było związane z tradycjami polskiej prawicy. No i do tego dochodził czynnik bardziej doraźny dotyczący owego przywództwa. Na prawicy lat 90. prawie każdy nosił marszałkowską buławę w poselskim turnistrze.
0: Krasowski pisał, kiedy brat dał mu, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu, w prezencie drugą partię. W związku z tym pytanie brzmi, czy gdyby Lech Kaczyński nie został szefem resortu sprawiedliwości, jeżeli nie powstałaby ta legenda szeryfa, który jest orędownikiem surowego karania bandytów, a czasy były wtedy niebezpieczne, to czy byłaby szansa na stworzenie takiego ugrupowania jak Prawo i Sprawiedliwość? Bo kiedy wczytamy się w to, co Jarosław Kaczyński mówi w 2001 roku na początku albo pod koniec roku 2000, to on się wtedy z polityką żegna. On nie widzi dla siebie przyszłości. Czuje, że czas AWS dobiega końca i nie widzi dla siebie perspektyw. A potem pojawiają się jaskółki nadziei, czyli powstanie Platformy Obywatelskiej, bo to jest styczeń 2001 roku. Andrzej Olechowski, świetny wynik, drugi w wyborach prezydenckich. Oczywiście Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze, ale Olechowski był drugi, przeskoczył Mariana Krzaklewskiego. Na tym kapitale Donald Tusk i Maciej Płażyński postanawiają zbudować swoje ugrupowanie Platformy Obywatelską. Jarosław Kaczyński oczywiście temu się przygląda, czyli z jednej strony być może jest zainspirowany powstaniem Platformy Obywatelskiej, z drugiej strony ma właśnie kapitał w postaci legendy swojego brata, szefa resortu sprawiedliwości. Rozumiem, że bez Lecha Kaczyńskiego w ministerstwie mogłoby się to nie powieść.
1: Jarosław Kaczyński w latach 90. był typowym politykiem polskiej prawicy, choć niewątpliwie odegrał wielką rolę w lansowaniu Lecha Wałęsy w roku 1990 do roli prezydenta. Ta typowość polegała też na tym, że dokonując pewnego skrótu myślowego, ograł sam siebie w roku 1997, kiedy jego partia startowała. On startował z innej partii. To z dzisiejszej perspektywy mimo wszystko trudne do wyobrażenia. I Jarosław Kaczyński, to mu trzeba przyznać, trafnie przewidział finał AWS-u, bo takie słynne stwierdzenie TKM, którego ze względu na nobliwość miejsca, w jakim jesteśmy, no nie możemy rozwinąć.
0: Ponoć autorem był Marek Kuchciński, co potem Jarosław Kaczyński przyznał.
1: No tym niemniej to słowo weszło jakoś tam do skrótów w polskiej polityce. I akcja wyborcza Solidarność i Unia Wolności były rządem bardzo mocno prawicowym. Rządem, który w przestrzeni ekonomicznej był zdominowany przez myślenie w stylu Leszka Balcerowicza, a w wymiarze kulturowym był to rząd bardzo, bardzo prawicowy, może nawet bardziej prawicowy od niektórych takich eklektycznych rządów z początku transformacji ustrojowej, a nie sposób z dzisiejszej perspektywy obronić którejkolwiek z reform dokonywanych przez ten rząd. I Jarosław Kaczyński, znajdując się jakby obok tej gry, okazał się być tego beneficjentem, ponieważ w zasadzie czego akcja wyborcza Solidarność się nie dotykała, to za chwilę zamieniało się w polityczny proch i pył, i niebotyczny wynik SLD w roku 2001 nie wynikał tylko z wyjątkowej popularności idei lewicowych w Polsce, ale z chęci jak najszybszego odsunięcia od władzy reformatorów, których trudno było komukolwiek zrozumieć. I elementem rozpadu AWS-u i konfliktów wewnętrznych było to, że Jerzy Buzek zaprosił Lecha Kaczyńskiego do roli ministra sprawiedliwości Sprawiedliwości. W istocie, tak jak pani redaktor była uprzejma to wskazać, lata 90. w Polsce to były lata przestępczości w polskich dziejach rzadko spotykane i absolutnie nie da się porównać pod tym względem obecnej Polski.
0: Ludzie nie czuli się bezpiecznie na ulicach.
1: Tak, i to była przestępczość niekoniecznie wyłącznie w białych rękawiczkach. Ta przestępczość obejmowała od słynnych kradzieży samochodów, prawda, po słynny paragraf 210, czyli napad z przywłaszczeniem mienia, po wreszcie afery natury ekonomicznej. I Lech Kaczyński zaczął mówić takim językiem, powiedziałbym, najbardziej stereotypowo kojarzonym z konserwatywną prawicą, to znaczy remedium na problemy społeczne jest zaostrzenie represji, wzmocnienie instytucji publicznych i tak dalej. I to na tle nieustannych konfliktów wewnętrznych, przesileń wewnątrz AWS-u brzmiało w sposób bardzo prosty i jednoznaczny, przy czym bardzo szybko oczywiście wszedł na niwę sporu ideowego, ale także personalnego między nimi z Januszem Pałubickim. W efekcie mógł zerwać z AWS-em, stając się jakże lubianym przez polskich wyborców dysydentem z większej formacji. Czy to było bezalternatywne? No powiedziałbym, że moim zdaniem jakiś PiS tak czy nie tak by powstał. Z dwóch przynajmniej powodów. Pierwszym była integracja europejska i ona zmieniła bardzo szybko polskie społeczeństwo, w niektórych rozwiązując problem bezrobocia. Powoli, stopniowo, ale to się udało rozładować. Także zmieniała mentalność, a jednocześnie nasilała niektóre konflikty o podłożu kulturowym. Więc tak czy nie tak musiało dojść do podziału na euroentuzjastów. W zasadzie lewica była euroentuzjastyczna, zbliżała się momentami do tego Platforma, chociaż ona też miała w sobie choćby kwestia Nicei, prawda, taką dozę ostrożności i eurorealizmu. Eurorealistyczny PiS i antyeuropejska Liga Polskich Rodzin. I drugim efektem, znaczy drugą przyczyną było kwestia natury pokoleniowej, to znaczy Polska lat 90. była Polską, w której polityką rządził w istocie nie tyle sam sobie spór o przeszłość, co wnioski ze sporu o przeszłość. Część obywateli i obywatelek czuła się dobrze w nowej Polsce i głosowała głównie na partie liberalne, częściowo na prawicę, a ci, którzy czuli się źle, albo głosowali na lewicę, bądź na Samoobronę, w mniejszym stopniu na dość radykalne partie prawicowe. I wraz ze zmianą pokoleniową, wejściem kolejnych roczników na arenę wyborczą, no, ten podział przestawał mieć do końca sens. Wszyscy to w polskiej polityce, wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy rozumieli to, no ale okazało się, że tylko środowiska Tuska i Kaczyńskiego potrafiły z tego wyciągnąć skuteczne politycznie wnioski.
0: Wyczuli moment po prostu. Myślę też o niesamowitej transformacji wizerunkowej Lecha Kaczyńskiego, bo w 2001 roku mamy takiego dociążonego wizerunkowo polityka, tak? Mówiłam już o tej legendzie szeryfa, którą sobie zbudował przez raptem rok w resorcie sprawiedliwości. Mam przed sobą też taki sondaż, który został przeprowadzony 7-8 lat wcześniej, w zależności od tego, czy liczymy od momentu objęcia resortu, czy zakończenia urzędowania, bo to rok 93. Sondaż przeprowadzony na zlecenie Gazety Wyborczej. To był ranking, uwaga, największych oszołomów wśród polityków. Jarosław Kaczyński zajął pierwsze miejsce, a zaraz za nim uplasował się Lech, więc to są absolutnie dwa światy, tak? Tutaj mamy takiego polityka konserwatywnego, który mówi nam o bezpieczeństwie, taką figurę ojca, a tutaj oszołom.
1: Sposób patrzenia Polaków na politykę bardzo, bardzo się zmienił i stąd coś, co niegdyś mogło uchodzić, przestało uchodzić i odwrotnie. Warto zresztą pamiętać przy tym, że PiS od początku, na swoim początku był bardzo niejednoznaczny. Był, prócz środowiska Porozumienia Centrum, takim powiedziałbym luźnym zbiorem przegranych z różnych stron. Lech Kaczyński przede wszystkim najpierw zbudował się legendą szeryfa. Natomiast takim przełomem były wybory prezydenckie, gdzie Lech Kaczyński chyba po raz ostatni w polskiej polityce wystąpił w roli polityka, którego nikt nie dał rady do końca przygotować do debat, wystąpień publicznych i tak dalej. Z perspektywy...
0: Mówimy o roku 2005.
1: Tak, tak. Otóż Lech Kaczyński uprawiał politykę w sposób niezwykły na ówczesne standardy. Ta polityka już się zaczynała profesjonalizować, no a on w dalszym ciągu zdawał się improwizować w wielu wypadkach. Prawda? Dla każdego, kto się interesuje polityką, zwycięzcą debat z Donaldem Tuskiem był Donald Tusk. Natomiast pojawiał się czynnik autentyzmu. A to znaczy Lech Kaczyński z pewną niezbornością w wyrażaniu myśli kontrastował z perfekcyjnie przygotowanym Tuskiem. I było to o tyle ciekawe, że przecież PiS był w koalicji z Platformą na poziomie samorządowym, poza tam nielicznymi województwami w skali kraju. I Lech Kaczyński ułatwił zbudowanie kontrastu z Platformą Obywatelską, a zwycięzcą w tym okazał się ten, kto pierwszy zrozumiał, że to będzie główna oś sporu polskiej polityki, kompletnie inna od tej z lat 90. No i że standardy tego, co jest oszołomstwem, a co nie, zupełnie się w Polsce zmieniły.
0: A wrócę do Lecha Kaczyńskiego jako szefa resortu sprawiedliwości. Wiem, jak to stanowisko uzyskał. Jerzy Buzek potrzebował zapełnić wakaty po UNITach. Teresa Kamińska, bliska współpracowniczka premiera, poleciła mu Lecha Kaczyńskiego, który cieszył się renomą takiego solidnego urzędnika. No i w ten sposób Lech Kaczyński trafia do rządu, do ministerstwa. Teraz zapytam o to odejście, bo ono też było niezwykle interesujące, czyli ten już wspomniany przez pana profesora konflikt Kaczyńskiego z Januszem Pałubickim. Na początku lipca 2001 roku ten konflikt osiągnął apogeum. Pałubicki był ministrem koordynatorem służb specjalnych i trwała taka rywalizacja między prokuraturą a służbami specjalnymi. A prokuraturę oczywiście nadzorował Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. To była taka interesująca sytuacja, że w końcu czerwca policja na polecenie prokuratury zatrzymała zastępcę szefa delegatury UOP w Katowicach. I on miał utrudniać śledztwo, ponoć ostrzegając osobę podejrzaną o zamiarze jej aresztowania. Ale szef UOP, Zbigniew Nowek, wystąpił w obronie podwładnego, także szefowie wszystkich pozostałych delegatur. No i to miało taki posmak demonstracji i poręczenie chciał też dać sam premier Jerzy Buzek. I wtedy Lech Kaczyński zareagował listem do Buzka z 3 lipca i pisał tak. Z najwyższym zdumieniem konstatuję, że pan premier nie tylko nie ukrócił działań w oczywisty sposób kwestionujących zasadę praworządności i nie wyciągnął wniosku wobec ich sprawców, ale w dużej mierze je poparł, chociażby poprzez wyrażenie chęci złożenia poręczenia. I jak rozumiem, premier nie mógł zrobić niczego innego, jak tylko zdymisjonować ministra, który udziela mu listownie reprymendy.
1: Tak, i warto zwrócić uwagę, że ten schemat działania został już wypróbowany przez Jarosława Kaczyńskiego z kolei w roku 1990, kiedy zaczął się konflikt w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. Ktoś, kto rozumiał mechanizmy polityki, rozumiał, że to jest taki moment, w którym trzeba wysiąść ze zwycięskiej do tej pory łodzi i przedstawić się opinii publicznej jako jej przeciwnik, jeśli nie chce się pójść na dno z całą załogą. Jeden do jednego ten schemat, tylko powiedzmy, że w mikroskali, no bo rząd Mazowieckiego był dużo potężniejszy politycznie niż rząd Jerzego Buzka na tym etapie. Lech Kaczyński też w bardzo krótkim czasie, prawda, z nowego ministra, którego nie posądzano o zbyt daleko idące osobiste aspiracje, staje się głównym dysydentem niejako z zewnątrz, który nie wpisuje się w skomplikowaną grę frakcyjną wewnątrz AWS-u, gdzie Marian Szaklewski nawet algorytm komputerowy mający ustalić zakres wpływów poszczególnych akcji w AWS-ie opracował, no więc powiedziałbym, że być może znać było tutaj rękę fachowca, jeśli chodzi o radzenie sobie w realiach konfliktów politycznych.
0: Mam przed sobą sondaże przeprowadzone przez CBOS po odwołaniu Lecha Kaczyńskiego z lipca 2001 roku. Większość ankietowanych, 60%, uważało decyzję o odwołaniu Kaczyńskiego za niesłuszną. Tylko 15% było przeciwnego zdania. Mam też przed sobą sondaż Stosunek do polityków z czerwca 2001 roku, także CBOS Rzecz Jasna. I pisano tak, w czerwcu czołówka rankingu społecznego zaufania pozostała bez zmian. W dalszym ciągu na pierwszej pozycji jest Aleksander Kwaśniewski, ufa mu 78%. Tuż za nim znajduje się Lech Kaczyński, 71%. Trzecie miejsce zajmował Jacek Kuroń, 68%. I jeszcze taka opinia analityków. Nie spełniły się przewidywania niektórych komentatorów, że bezpośrednie zaangażowanie Lecha Kaczyńskiego w działalność polityczną spowoduje spadek jego popularności. Po czerwcu 2001 roku to już jest przecież ten moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zostaje zarejestrowane. Przecież proces tworzenia tego ugrupowania trwa już od kilku miesięcy, przynajmniej od marca 2001 roku. No i Lech Kaczyński ma być twarzą właśnie tej partii. No to powiedzmy, w którym momencie, czy my to wiemy, Jarosław Kaczyński wpada na pomysł, że tworzymy jednak własne ugrupowanie, czy to się dzieje w marcu na konferencji Warunki sukcesu prawicy, na której właśnie bracia Kaczyńscy zapowiedzieli stworzenie formacji politycznej, ale pewnie było jeszcze coś przedtem, jakiś namysł, tak?
1: No co do tych namysłów, oczywiście to możemy tylko spekulować, prawda? Dopóki ktoś kiedyś nie napisze dalej idących niż wydane do tej pory książek o charakterze wspomnieniowym. Natomiast patrząc na to szerzej, to poparcie dla prawicy było zasadniczo bardzo wysokie, ale im dłużej rządził ten rząd, tym ono było niższe. Olbrzymia część wyborców, bez względu na wszystko, poparła SLD czy PSL, które też utrzymywało się w miarę stabilnie w polskiej polityce. Ci najbardziej niezadowoleni, a bezrobocie w Polsce wtedy zmierzało w stronę 20%, mogli uciec pod skrzydła samoobrony. Natomiast zostawała olbrzymia część społeczeństwa, która miała za sobą na przykład głosowanie na partie prawicowe, a była równie niezadowolona. I moim zdaniem ten namysł był czymś więcej niż intuicją i namysłem, tylko już wyciągnięciem wniosków z sytuacji w życiu społecznym, ale także z dynamiki w systemie partyjnym. Wreszcie także mógł być pewnym wyciągnięciem wniosku z tego, że sytuacja międzynarodowa, choćby w wyniku tego, co zaczęło się dziać w Rosji, to znaczy sukcesja władzy Jelcyna i Putina i tego, co za chwilę się stało w Stanach Zjednoczonych, a myślę o wrześniu, no też wskazuje na to, że zdawano sobie sprawę z tego, że jakieś przesilenie nastąpi.
0: Profesor Rafał Chwedoruk jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: W
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
0: Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Rafał Chwedoruk, a mówimy o powstaniu ćwierć wieku temu partii Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, że z pewnością takim momentem istotnym i na pewno udowodnionym jest 3 marca, kiedy to w centrum prasowym Foksal w Warszawie odbywa się konferencja Warunki sukcesu prawicy, bo właśnie na tej konferencji zapowiedziano stworzenie nowej formacji politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Podczas tej konferencji referaty wygłosili Jarosław Kaczyński, Ludwik Dorn. Jak przekonywano, ta partia miała stanowić odpowiedź na potrzebę konsolidacji polskiej prawicy i nową jakość w polityce, no wobec coraz bardziej okrywającego się niesławą AWS-u. Rzeczpospolita 5 marca, czyli 2 dni później, pisała na swoich łamach. Jarosław Kaczyński, były prezes PC, mówił w sobotę o możliwości powołania nowej formacji prawicowej. Na jej czele stanąć miałby jego brat, Lech. Trzeba ruszyć do akcji z determinacją, by prawica mogła pokazać całkiem nową i przekonującą dla społeczeństwa twarz. Nadchodzi czas ludzi uczciwych, mówił, wyrażając nadzieję na pojawienie się na pierwszym planie ludzi wartości, wiarygodnych, bezinteresownych i znających się na rządzeniu. Jak to teraz odczytuję, to przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo – sanacja, które zresztą w 2005 roku się pojawi.
1: Tak, z tym wiąże się jakby szerszy kontekst. Polska prawica czerpała z różnych źródeł, bardzo często z sobą sprzecznych. Nie ma nic zabawniejszego niż sytuacja, w której naraz ktoś odwołuje się do Dmowskiego i Piłsudskiego. Natomiast w istocie trzon Porozumienia Centrum, czyli tej partii, którą Jarosław Kaczyński animował w 90 roku i która nawet formalnie istniała jeszcze chwilę po powstaniu PiSu, i główny nurt potem PiSu nie wywodził się z tradycji Dmowskiego, a nawiązywał do Piłsudczyków, czego ciekawym potwierdzeniem było to, że przez całe lata przyczyniano się do blokowania na przykład rehabilitacji więźniów brzeskich. I w wymiarze ideowym też można było znaleźć różne nawiązania do tej tradycji, to znaczy PiS był silnie etatystyczny w wielu aspektach, był też filoamerykański. Wśród sanacji też stosunek do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych był bardziej entuzjastyczny niż do Francji, natomiast jeśli czegoś by w tym brakowało, to powiedziałbym pewnego liberalizmu obyczajowego, który charakteryzował Piłsudczyków, wręcz pewnej dozy antyklerykalizmu u nich obecnej. I tym niemniej, jakby w olbrzymim stopniu spoiwem prawicy w ogóle był wciąż antykomunizm. Jeśli poczytamy te pierwsze dokumenty w dziejach PiSu, to można odnaleźć niektóre powiedziałbym, treści i schematy obecne do dzisiaj, mimo że ta partia początkowo była, powiedziałbym, społecznie bardzo odległa od tej, jaką jest w tej chwili, przeszła kilka jakby też, jeśli chodzi o zaplecze ideowe, faz radykalizacji, prawda? Najpierw na fazie konfliktu tego pierwotnego z Platformą, to na swój sposób wojną domową, a te są bardzo, bardzo poważne. Druga fala radykalizacji dotyczyła roku 2010 i dopuszczenia takich narracji, no, które delikatnie rzecz ujmując nie miały poważnych podstaw merytorycznych w przestrzeni publicznej po katastrofie. I trzecia faza dotyczyła, no, już takich czasów zupełnie bliższych chwili obecnej, to znaczy czasu drugich rządów PiSu, obawy przed porażką wyborczą i zamykania się we własnym kręgu.
0: Pojawiła się w naszej rozmowie nazwa Porozumienie Centrum, czyli pierwsze ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego założone 12 maja roku 1990. Zastanawiam się, na ile PiS był kontynuacją Porozumienia Centrum. Na pewno Porozumienie Centrum było niezwykle ważnym doświadczeniem politycznym Jarosława Kaczyńskiego. To ładnie ujął kiedyś w Newsweeku Cezary Michalski, pisząc, że ta pierwsza partia Kaczyńskiego to był jego polityczny uniwersytet, jego pierwsza kadrówka, gdzie zbierał, rozpoznawał ludzi, z którymi będzie potem długo współpracował. Zresztą też tworzył Porozumienie Centrum Kaczyński jako partię opartą na modelu leninowskim, tak? Zarządzaną jednoosobowo, wąski kadrowy aparat, całkowicie podporządkowany przywódcy. No i oczywiście my wiemy, że w PiSie wiodącą rolę, może już nie dzisiaj, ale jeszcze parę lat temu, odgrywali ci działacze, którzy przeszli z Jarosławem Kaczyńskim ten szlak Porozumienia Centrum. Ale z drugiej strony profesor Antoni Dudek w Historii Politycznej Polski lata 89-2023 pisze tak. W tworzenie PiS zaangażował się Jarosław Kaczyński i wielu dawnych działaczy Porozumienia Centrum. Obok nich we władzach znaleźli się też niektórzy współpracownicy Lecha Kaczyńskiego z NIK, a także osoby, które nie angażowały się dotąd w działalność polityczną. Dlatego też PiS nie było prostą kontynuacją PC, choć szybko stało się jasne, że będzie w nim dominował ten sam polityk, czyli Jarosław Kaczyński.
1: O Porozumieniu Centrum i Jarosławie Kaczyńskim można powiedzieć, że ten polityk wówczas wygrał wojnę, a przegrał pokój. To znaczy wygrał wybory prezydenckie Lechowi Wałęsie, a później stracił wszystko, ponieważ rzeczywistość po zwycięskiej kampanii wyborczej okazała się być sprzeczna z oczekiwaniami Jarosława Kaczyńskiego, a Porozumienie Centrum, jak sama nazwa by sugerowała, wskazuje na to, że przyszły lider Prawa i Sprawiedliwości chciał, powiedziałbym, obudować politycznie radykalną agendę polityczną, obudować umiarkowanymi treściami. Jedno z haseł Porozumienia Centrum w czasie wyborów parlamentarnych było, żeby było normalnie. Swoją drogą, co oznacza w Polsce normalnie, to już zupełnie inna sprawa. Ze środowiskiem Porozumienia Centrum też przecież przyszli twórcy Platformy Obywatelskiej związani, wywodzący się z środowiska gdańskich liberałów. Ja myślę, że troszeczkę z tym leninowskim modelem to przesada, ponieważ no, ten leninowski model był po prostu modelem organizacji rewolucyjnej, no, bo w Rosji żadna inna nie mogła istnieć i przypominał dryl wojskowy, więc mimo wszystko chyba aż tak nie było. Natomiast jedna cecha w istocie jest taką, którą można by wywieźć z tych bardzo radykalnych idei politycznych, która w tym środowisku funkcjonuje, to jest kwestia osobistej lojalności. Otóż to, że Jarosław Kaczyński przetrwał gdzieś tam na obrzeżach poważnej polityki lata 90., że mógł w ogóle powrócić, zawdzięczał lojalności relatywnie nielicznego kręgu ludzi. Niektórzy byli obecni w kręgu jego oddziaływania cały czas. Byli też tacy, co gdzieś tam znikali, próbowali karier gdzie indziej, ale ostatecznie powracali. Dla niej było to środowisko liczne, no bo mówmy, że to Porozumienie Centrum było tylko epizodem, ale ten czynnik lojalnościowy potem reżyserował w olbrzymim stopniu dzieje PiSu, bo dzieje PiSu to są, jak to na polskiej prawicy, dzieje nieustannych odejść demonstracyjnych od pojedynczych osób we wstępnej fazie rywalizacji z Platformą, po próby tworzenia alternatywnych partii, jak pominę kilka już zapomnianych dzisiaj, ale takie jak PJN czy Solidarna Polska, prawda? No to partie, które zniknęły w pierwszym przypadku w poprzedniej dekadzie, w drugim w zasadzie w ostatnich trzech latach i ten czynnik lojalnościowy jest, jak sądzę, jednym dla Jarosława Kaczyńskiego z weryfikatorów.
0: 9 czerwca 2001 roku odbyła się pierwsza konwencja Komitetu Wyborczego PiS w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. 13 czerwca, więc 4 dni później, PiS zostało wpisane do rejestru partii politycznych. 4 lipca premier Buzek odwołał Lecha Kaczyńskiego ze stanowiska ministra sprawiedliwości, a następnego dnia 18 posłów powołało klub parlamentarny PiS, a szefem klubu został były polityk ZHN-u Kazimierz Marcinkiewicz, późniejszy premier. Nowym ugrupowaniom i PiS-owi, i Platformie Obywatelskiej nie wieszczono wyborczego sukcesu, wbrew temu, co mówił pan, panie profesorze, na początku naszej rozmowy, że właściwie takie ugrupowanie jak Prawo i Sprawiedliwość musiało powstać, no bo wytworzyła się też ta próżnia polityczna, tak? AWS ulegało erozji. Ci, którzy się zorientowali, że jest przestrzeń na stworzenie czegoś nowego, jak Tusk czy Kaczyński, po prostu wygrywali. Ale mam przed sobą wspaniały tekst, który państwu gorąco polecam. Można go znaleźć w archiwum tygodnika Polityka Janiny Paradowskiej z lipca 2001 roku. Tekst Ruch dwóch, nawiązanie rzecz jasna do tego, jak 12-letni chłopcy Jarosław i Lech wcielili się w rolę Jacka i Placka w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc i śpiewali wtedy: ja jestem Zuch, ty jesteś Zuch, jest nas teraz Zuchów dwóch. No i Janina Paradowska opisuje, że o ostatecznym powodzeniu decydują przecież ugrupowania każdego, struktury, ludzie i program. I PiS wydaje się mieć największe problemy ze strukturami i ludźmi. Poszukiwania przeprowadzone przez reporterów Polityki w 4 województwach skończyły się plonem dość ubogim. Natrafialiśmy na zapomniane telefony, mikrosiedziby Porozumienia Centrum i na bardzo niewielu ludzi. Wszystko to byli członkowie dawnego Porozumienia Centrum, którzy w okresie największych niepowodzeń wytrwali przy Jarosławie Kaczyńskim, do których on miał zaufanie. Tutaj jest dokładnie o tym samym, o czym pan profesor przed chwilką mówił. No i dalej Janina Paradowska opisywała, że partia ustanowiła pełnomocników, ale że organizacyjnie nie wiadomo, gdzie jest PiS, gdzie są ugrupowania wspierające to ugrupowanie, jak na przykład Przymierze Prawicy, Liga Republikańska, że generalnie panuje gigantyczny chaos.
1: To były bardzo ciekawe czasy, jakby Donald Tusk równolegle tworzył Platformę Obywatelską w kontrze do Unii Wolności, której sposób uprawiania polityki był kompletnie anachroniczny, elitarystyczny.
0: Salonowy.
1: Tak, salonowy, odwołujący się do inteligencji z Warszawy, Krakowa i Poznania. Bez tych trzech miast to ta partia praktycznie by nie istniała. I Tusk musiał się mierzyć z potężnym przeciwnikiem, który mimo osłabnięcia politycznego cieszył się olbrzymią sympatią znaczącej części elit społecznych w Polsce i tak dalej. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego wbrew pozorom było trochę prościej. Dwóch takich, co ukradli księżyc, no można powiedzieć, że po rządach AWS-u to już niezbyt było co kraść. I na tym gruzowisku Jarosław Kaczyński miał trochę rozwiązane ręce. Ilość osób zaangażowanych ewentualnie w pracę rodzącej się struktury nie miała w tym momencie jakby żadnego znaczenia wobec tego, że nie istniały żadne poważne alternatywne struktury na prawicy poza strukturami związanymi z rządem. Ruch społeczny AWS i tenże RSAWS został obarczony w społecznej świadomości, choćby ze względu na nazwę, odpowiedzialnością za katastrofę rządów i nie wszedł w ogóle do Sejmu, co też było ciekawym wydarzeniem jak na partię rządzącą. I Jarosław Kaczyński nawet z niewielkimi zasobami w tym momencie, mając symbol w postaci Lecha Kaczyńskiego, bez większego problemu wygrał konkurencję. Na dodatek warto zwrócić uwagę, że to wszystko trochę rozgrywało się paradoksalnie w cieniu wielkiej polityki, bo wielką polityką wtedy to był Leszek Miller z Aleksandrem Kwaśniewskim. wiadomo było, że oni wygrają wybory w zasadzie już na ileś miesięcy przed wyborami. Wszyscy spekulowali o tym, jak te rządy będą wyglądały. Wiadomo było też, że jakby bieg dziejów zdecydowanie przyspiesza i kwestia integracji europejskiej, przynależność do NATO, komplikująca się sytuacja międzynarodowa, kryzys wschodni, prawda, rynków azjatyckich, który uderzył w cały świat, więc wszyscy żyli czymś innym, a Jarosław Kaczyński w istocie mógł rozgrywać mecz na ograniczonym polu tych wyborców, którzy byli gotowi mimo wszystko zagłosować na prawicę, a konkurencję miał wyjątkowo rachityczną, co zresztą pokazały wydarzenia, o których pani redaktor wcześniej wspomniała, to znaczy wybory prezydenckie 2000 roku, gdzie Wiesław Walędziak i inni próbowali przedstawić Mariana Krzeklewskiego, ultrakonserwatywnego polityka z Mielca, jako doktora inżyniera informatyki, to znaczy budować bardzo tradycjonalistyczną agendę polskiej prawicy.
0: Merytokracją?
1: Merytokracją, aurą nowoczesności. Wyszedł z tego, powiedziałbym, taki postmodernistyczny kolaż, którego nawet wielu wyborców prawicy nie zrozumiało.
0: Ale jeżeli jesteśmy przy kolażach, no to Paradowska też zwracała uwagę na to, jak trudno jest zdefiniować, jakim właściwie ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość, bo ile Porozumienie Centrum utworzone było jako Polska Chadecja, no to PiS, kiedy powstaje, postrzegany był jako ugrupowanie wyraźnie prawicowe, choć, zaznaczała Paradowska, paradoksalnie jego lider Lech Kaczyński w przeszłości prezentował raczej poglądy socjalliberalne. Jeden z głównych strategów PiSu, Ludwik Dorn, pytany, jak opisałby własne ugrupowanie, ma wyraźny kłopot z odpowiedzią i odwołując się do dalekich, jak sam podkreśla, analogii z francuskimi golistami, mówi, że PiS to, uwaga, centroprawicowy republikanizm, pluralistyczny, zwłaszcza w poglądach gospodarczych, z szeroko rozpiętymi skrzydłami, także w kwestiach ideowych.
1: Kiedy powstawało Porozumienie Centrum i ono miało być właśnie partią chadecką, to Adam Michnik wtedy napisał, że zna wiele lat Jarosława Kaczyńskiego, ale nigdy nie posądzał go o to, że jest chadekiem. Jarosław Kaczyński miał pewien ciekawy epizod w swojej polityce. Otóż w 1981 roku, kiedy Solidarność szybko się polityzowała, będąc ruchem masowym, prawda, intelektualiści i część związkowców szukała, prawda, jakichś innych form ekspresji niż tylko struktury okołozwiązkowe, powstały kluby służby niepodległości, które były, powiedziałem, takim prapoczątkiem postsolidarnościowej prawicy, czyli tak naprawdę i też prapoczątkiem PiSu. Skądinąd na liście sygnatariuszy klubów służby niepodległości Jarosław Kaczyński z względów alfabetycznych widnieje tuż obok Bronisława Komorowskiego. Co też jest bardzo ciekawe w kontekście przyszłości. Pokazuje, że wojna PiSu z Platformą była tak ważna, tak absorbująca, tak emocjonalna, bo była wojną domową w polityce. W latach 90. na polskiej prawicy, powiedziałbym, budziły się wszystkie możliwe nurty, nawet często odległe od jakiejkolwiek prawicy, bo była obecna i tradycja endecka, i tradycja niepodległościowo-piłsudczykowska, WIDE, Konfederacja Polski Niepodległej. Była obecna także oczywiście nauka społeczna Kościoła Katolickiego i też taka prawica na to zorientowana. Oczywiście tradycja Solidarności jako ruchu związkowego konserwatywno-chrześcijańskim backgroundzie. I paradoks polegał na tym, że dokładnie każde z tych ugrupowań prawicy, jakie powstawało, było eklektyczne. Pamiętam, jak to wspomniałem, na przykład o Przymierzu Prawicy. No jakbyśmy zobaczyli sobie skład tej, powiedziałbym, zakulisowo dość aktywnej formacji, bo coś niesamowitego, bo stronnictwo konserwatywno-ludowe, mające takie oblicze, nazwijmy to taczerowskie, był w tym środowisku chyba też Mariusz Kamiński z Ligi Republikańskiej, który w ogóle, prawda, jakby wyłącznie antykomunizm chyba sprowadził go na prawicę. Były też tam takie osoby jak Marek Jurek, a więc no, taka prawica, przy której Roman Dmowski bywał umiarkowany w niektórych kwestiach i tak dalej. I głównym spoiwem w latach 90., czymś co odróżniało od reszty, był po prostu bardzo daleko idący antykomunizm. To wszystkie kwestie lustracji, dekomunizacji i tak dalej. Jest to pokłosiem czego było powstanie IPN-u, ustawa lustracyjna. Środowiska liberalne wahały, ale w sumie wybrały w 97 roku prawicę jako możliwego partnera. Jarosław Kaczyński w tej materii niewiele zmienił, natomiast powiedziałbym, że jego strategią stał się pragmatyczny dobór wyborców. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość bardzo wyraźnie od początku zaczęło sprawdzać, gdzie można znaleźć wyborczy chleb. I bardzo szybko okazało się, że ten chleb bardziej tkwi po stronie NSZZ Solidarność niż Unii Polityki Realnej i po stronie konserwatyzmu bliskiego Kościołowi, ale powiedziałbym niekoniecznie bliskiemu postędeckim politykom na prawicy, którzy, nawiązując do słynnego stwierdzenia, w istocie byli bardziej papiescy od kolejnych papieży. Natomiast oczywiście to, co najdziwniejsze w polskiej polityce, to stworzenie pojęcia republikanizm. Z reguły ci, którzy odwołują się w Polsce do republikanizmu, najczęściej mają na myśli epokę Jagiellonów, prawda? I to też taka trochę, powiedziałbym, próba stworzenia takiej prawicy, która nie byłaby endecka, a byłaby prawicą, bo Lech Kaczyński no, nie był przesadnym entuzjastą tradycji dmowskiego. Zresztą próbowano czasami odróżniać Lecha Jarosława Kaczyńskich ideowo, natomiast ostatecznie Jarosław Kaczyński dostosował swoją agendę do rzeczywistości. Rzeczywistość była taka, że w polityce czyni się to, co jest możliwe, a nie szuka utopii, czyli szuka się wyborców tu, gdzie oni byli. Między innymi dlatego PiS zaczął się przesuwać w prawo, że chciał pozyskać wyborców Ligi Polskich Rodzin, a to rzeczywiście byli wyborcy bardzo mocno prawicowi ze swoich poglądów w takim bardzo tradycyjnym, postędeckim sensie.
0: Na koniec mam dla państwa i dla pana profesora proroczy cytat z Ludwika Dorna z 2001 roku. Dorn mówił wówczas tak: mamy do czynienia z zupełnie nowym startem systemu politycznego i kto w tym biegu przejdzie do finału, będzie miał szansę ustabilizować swoją pozycję na długie lata.
1: Niewątpliwie Ludwik Dorn był jednym z najważniejszych analityków w dziejach polskiej prawicy. I w istocie był to moment formujący nowy system partyjny, a można się zastanawiać, na ile zaplanowane działania, na ile zbieg różnych okoliczności spowodował, że przegrywający wszystkie polityczne starcia Jarosław Kaczyński wygrał ostatnie najważniejsze z nich.
0: Profesor Rafał Chwedoryk, Uniwersytet Warszawski, był moim państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Dziękujemy państwu za dziś i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
19: Dzień dobry państwu, Ewa Podolska. Za chwileczkę program z cyklu Doktora, na który państwa zapraszam. Ten program nagrałam w Centralnym Szpitalu Klinicznym na ulicy Banacha. Odwiedziłam kardiologa interwencyjnego, pana profesora Zenona Huczka. I rozmawiamy o zabiegu małoinwazyjnym. Nazywa on się przeskórna wymiana zastawki aortalnej. Zabieg bardzo ważny, zabieg bardzo potrzebny, zabieg ratujący życie, przedłużający życie. No niestety w tym roku mniej pacjentów będzie mogło być poddanych temu zabiegowi. Powiększy się kolejka, część osób nie doczeka swojego terminu. Zapraszam państwa na tę rozmowę już po 18:00.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo z Media Expert taniej masz.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Znów atak na medyka, tym razem w Szczecinie. Patomorfolożka usłyszała zarzuty w sprawie wstrząsających wydarzeń w Lutoryżu pod Rzeszowem. Zaczynali od 300 osób, dziś w pochodzie uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. Minęła 18. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pacjent szczecińskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zaatakował ratownika. Zniszczył też infrastrukturę i wyposażenie oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów, podała rzeczniczka prasowa tamtejszej placówki. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Zabezpieczony został materiał dowodowy. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia z udziałem pacjenta. 75-letniego napastnika przywiozła na SOR karetka pogotowia krótko przed incydentem. Delegaci Fideszu przedłużyli o rok mandat przewodniczącemu ugrupowania byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi. Był on jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko. 729 delegatów oddało głos na byłego premiera przy 8 głosach wstrzymujących.

0: Krzysztof Ciechanowski.
1: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanych jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
0: Na pięcioarowej działce w Lutoryżu pracują dziesiątki osób. W ziemi znaleziono też dziesiątki tysięcy szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych oraz fragmenty dokumentacji. Potwierdzono dotąd znalezienie 32 szczątków. Śledczy zostają na miejscu do początku przyszłego tygodnia. Unia Europejska 12 sierpnia ma oficjalnie zatwierdzić regulacje, które odmienią sposób serwowania dodatków do jedzenia w lokalach gastronomicznych i hotelach. Wprowadzane obostrzenia będą dotyczyć małych opakowań jednorazowych, czyli saszetek z keczupem, musztardą i innymi sosami oraz tych z cukrem lub solą i śmietanką do kawy. Jak wyjaśnił w TOG FM Bartosz Malowaniec ze stowarzyszenia Zero Waste, czas na adaptację będzie, bo nowy zakaz zacznie obowiązywać w praktyce od 2030 roku.
2: PPWR, czyli rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata, aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
0: Powodem wprowadzenia nowych obostrzeń jest walka z trudnymi do przetworzenia odpadami. Choć małe saszetki są wygodne dla konsumentów, stanowią ogromne obciążenie dla środowiska. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. W tym roku świętowała swoje 25-lecie. Gdy startowała spod kolumny Zygmunta w 2001, szło w niej około 300 osób. Dziś to kilkudziesięciotysięczna manifestacja osób LGBTQ+, które upominają się nie tylko o swoje prawa, ale także o prawa zwierząt czy dbałość o środowisko. Tomasz Węska, który towarzyszył dziś z mikrofonem TOK FM uczestnikom pochodu, rozmawiał między innymi z jednymi z pierwszych kobiet, które polskie państwo uznało za żony, Patrycją i Małgorzatą Sikorą Tarnowską.
3: Pamiętam, kiedy byłam 20-latką, byłam miejscem po prostu niebezpiecznym, przed którym przestrzegali mnie rodzice. Dzisiaj możemy wychodzić tutaj w kilkudziesięciotysięcznym tłumie, nie bać się.
4: Wy już doczekałyście tego, że otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jak to wygląda dziś w praktyce? To znaczy, wy już możecie z tego realnie korzystać?
3: Cały czas czekamy na skutki prawne transkrypcji. Tutaj przede wszystkim na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa
5: Finansów też.
3: Tak. Praktycznie finansów, tak jest, dokładnie, bo chodzi tutaj o sprawy podatkowe.
5: Regulujące nasze uprawomocnienie po prostu jako małżeństwa.
0: Panie Patrycja i Małgorzata trzymają się też tu deklaracji ZUS-u, który zapowiedział, że uznaje małżeństwa homoseksualne zawarte za granicą i liczą na to, że w ślad za tą instytucją pójdą kolejne. Cyberataki coraz częściej uderzają w integralność danych wykorzystywanych przez algorytmy AI. Tak wynika z danych raportu firmy Fortinet. Cyberprzestępcy dziś wspierani przez sztuczną inteligencję w przyszłości mogą też mieć po swojej stronie technologie kwantowe. Te z kolei mogą być udoskonalane przez coraz szybciej rosnące AI. To sygnał dla wielu instytucji, że cyberbezpieczeństwo to konieczność, a nie tylko technologiczny standard. W TOG FM przez cały weekend pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O zagrożeniach rosnących technologii. Szymon Kępka.
6: AI może pomagać budować komputer kwantowy, a komputery kwantowe mogą w przyszłości sprawić, że sama sztuczna inteligencja będzie działać szybciej i na dużo większą skalę. To z kolei ogromne, a właściwie epokowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo danych, na przykład technologicznych albo finansowych, to podstawa współczesnego świata, mówi Joanna Chmielak z korporacji Fortinet, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem.
7: Coraz bardziej realny staje się też scenariusz. Zbierz teraz, odszyfruj później. W którym te dane przechwycone dzisiaj mogą zostać złamane w przyszłości, gdy pojawią się bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe.
6: Z raportu Fortinet The European Banking Cyber Security Report z tego roku wynika, że 3 firmy na 5 w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu nie są gotowe na erę zaawansowanych systemów obliczeniowych, a tylko 12% rozpoczęło wdrażanie zabezpieczeń odpornych na ataki kwantowe. Szymon Kępka, TOK FM.
0: W informacjach na razie to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
8: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: W niedzielę zachmurzenie.

0: Nie będzie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, będą burze, a lokalnie grad. Od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Proszę Państwa, siedzę już właśnie vis-a-vis mojego gościa, choć co tu dużo mówić, jakiego gościa, gospodarza. I powiem Panu tak, oczywiście wrzuciłam Pana imię, nazwisko i między innymi znalazłam coś takiego o Panu. Specjalizuje się w kardiologii interwencyjnej, diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej. Od 2010 roku współtworzy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym program leczenia chorób strukturalnych serca. Między innymi wykonuje zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, zamykanie uszka lewego przedsionka, nieprawidłowych połączeń międzyprzedsionkowych oraz przezcewnikowej implantacji zastawki mitralnej. Laik mówi, nic z tego nie rozumiem, ale rozumiem jedno, zajmuje się sercem i coś robi z tym sercem. Ale to, ta cała lista, którą przeczytałam, ona też wywołuje u mnie jedną refleksję. Prawdopodobnie 15 lat temu, a niech mi pan powie ile, w ogóle nie mogłabym tego powymieniać, bo te zabiegi chyba nie były robione, dobrze myślę?
4: Tak, tak, jak najbardziej, zgadza się. To są zabiegi z tej listy, które pani właśnie wymieniła, które tak naprawdę, na dobrą sprawę wykonujemy w Polsce od około 15 lat. My program tych chorób strukturalnych z tą najważniejszym zabiegiem, jakim jest TAVI, rozpoczęliśmy dokładnie w 2010.
3: TAVI, czyli, bo pan już od razu powiedział TAVI, czyli...
4: Tak, oczywiście TAVI, czyli przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej. Mhm. Czyli można powiedzieć taka mało inwazyjne wszczepienie bioprotezy zastawki aortalnej u chorego, którego ta zastawka ulega degeneracji.
3: Degeneracji, czyli jakby jej nie ma i na to miejsce wstawiacie nowo?
4: To znaczy tak, to jest właśnie ta podstawowa różnica, pani redaktor, pomiędzy tym klasycznym leczeniem wymiany zastawki, czyli leczeniem kardiochirurgicznym z rozcięciem klatki piersiowej, gdzie kardiochirurg usuwa starą zastawkę i w jej miejsce, wycina ją po prostu, w jej miejsce wszywa właściwie nową zastawkę. W naszym przypadku to nie jest takie proste i oczywiste, dlatego że my nie otwieramy klatki piersiowej, my dostajemy się do tej zastawki aortalnej poprzez tętnicę.
3: Zanim jednak przejdziemy, bo to bardzo ciekawe, co pan mówi i sam sposób, bo człowiek się zastanawia, jak ktoś dochodzi do serca, nie naruszając powłok klatki piersiowej. Ale o tym będziemy rozmawiać. Natomiast chcę zacząć troszeczkę od czegoś innego. Pan reprezentuje dziedzinę kardiologia interwencyjna. Nie dodałam, a chcę to teraz dodać, że równocześnie to do pana przedstawienia jest pan przewodniczącym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Otóż reprezentuje pan dziedzinę i pan już to powiedział, 15 lat tego nie było. 15 lat, 20 lat, może jeszcze nawet, no nie, 10 już nie. Już zaczęłam o tym mówić w programach, bo ja je dość długo prowadzę. Zaczęłam mówić o tym, jaki wielki postęp nastąpił w leczeniu tej choroby, którą wszyscy znamy, czyli zawału serca. I ja tutaj posłużę się takim przykładem mojego przyjaciela. To było 21 lat temu. Został zdiagnozowany zawał serca i osoba powiedziała mu tak, tam gdzie trafił. Proszę pana, my panu tutaj nie pomożemy. Jeżeli pan u nas zostanie, to pan, nie wiem, czy użyła słowa umrze, w każdym razie dla pana rady nie mamy. Jeżeli jest szpital, jeżeli jest wolne miejsce, to czy pan zgadza się na to, żeby jechać do szpitala Jana Pawła II, to było w Krakowie, gdzie będzie pan właśnie miał zabieg interwencyjny, koronografię, a potem włożenie stentów. To, nie wiem, właśnie to było 20 lat temu, czyli już to było, prawda? I ja nieraz o tym mówiłam i rozmawiałam z moimi gośćmi, kardiologami, że powstała cała sieć, prawda, tych ośrodków, gdzie to było robione.
4: Zgadza się,
3: to zrewolucjonizowało po prostu. W ogóle.
4: Tak, rzeczywiście 20 lat temu to chyba są takie lata, okres takiego największego boomu na te, załóżmy, leczenie interwencyjne świeżego zawału serca. całej Polsce, w większości ośrodków już akademickich, uniwersyteckich, ale też i mniejszych ośrodków, w latach 2000 taki nastąpił największy rozwój, ale już w latach 90. Takie zabiegi były wykonywane, dyżury 24-godzinne, całodobowe zostały wprowadzone. Takim pionierem, jeżeli chodzi o te dyżury zawałowe, był ośrodek Zabrzański, gdzie z tego, co pamiętam, to jeszcze w końcówce lat 80. nawet taki dyżur powstał. Ale taki rozwój, tak jak pani redaktor wspominała, z tym leczeniem świeżego zawału serca, to są lata 2000. Oczywiście to cały czas się w Polsce odbywa. Jesteśmy krajem na tle krajów Unii Europejskiej, nawet tej tak zwanej starej Unii Europejskiej, który jest wymieniany wśród tych krajów, gdzie ta sieć leczenia interwencyjnego zawału serca funkcjonuje, jesteśmy takim krajem wyjątkowym. Sieć, można powiedzieć, pracowni, które zapewniają ten 24-godzinny serwis.
3: Polska jest pokryta.
4: Tak. Polska jest pokryta tymi tak zwanymi katlabami, które oferują te zabiegi pacjentom w potrzebie, tak? No bo to jest pacjent z ostrym zawałem serca, to jest zagrożenie życia. Tutaj liczy się czas i to jest bardzo dobrze w Polsce zorganizowane i praktycznie rzecz biorąc w każdym miejscu w Polsce, czy to jest Warszawa, czy to jest mniejsze miasto, czy to jest, nie wiem, Pomorze, Śląsk, Dolny Śląsk, czy Podkarpacie, to pacjent, który ma przydarzy mu się taka poważna choroba jak świeży zawał serca, jeżeli tylko chce szukać pomocy medycznej, to tą pomoc szybko znajdzie i w szybki sposób znajdzie się w takiej właśnie pracowni hemodynamicznej, która będzie miał wykonaną koronarografię i jeżeli będzie takie wskazanie i taka konieczność, będzie miał wszczepiony stent bądź stenty wieńcowe, będzie miał udrożnioną tętnicę wieńcową, czyli przywrócony przepływ krwi do mięśnia sercowego.
3: I w tym jesteśmy bardzo dobrzy, gorsi.
4: Jesteśmy dobrzy, tak.
3: Gorsi jesteśmy w tym, co się potem dzieje z tymi pacjentami, bo też robiłam takie programy, gdy moi goście podkreślali brak wystarczającej systemowej opieki, rehabilitacji i tak dalej. Powiedz krótko, za dużo nam osób umiera po zawałach, nie mówię tu bezpośrednio, tylko w następnych latach.
4: To jest oczywiście problem, ale to też to jest problem, pani redaktor, problem dotyczący nie tylko i wyłącznie Polski. I myślę, że tutaj też dosyć dużo zostało zrobione. Jest program, specjalny program koordynowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i zaproponowany przez PTK, tak zwany program KOS-Zawał, dotyczący właśnie takiej rehabilitacji pacjentów po zawale serca. I myślę, że tutaj też wiele się zmieniło w stosunku być może do tego okresu, o którym pani wspominała, tam lat 2000. Więc ta rehabilitacja tych chorych się poprawiła. To, co bardzo istotne w kontekście tego, o czym też pewnie będziemy mówić za chwilę, są to procedury nielimitowane, czyli nie ma na te procedury limitu. Dzięki temu te procedury mogą być wykonywane bez ograniczeń, bo są to procedury ratujące życie.
3: Ja to powiedziałam o tym, dlatego że niedawno miałam audycję z profesorem Piotrowiczem, który się uskarżał na tym, co się dzieje z telerehabilitacją osób po tych wydarzeniach. Rozumie pan?
4: Rozumiem.
3: Stąd. No dobrze, ale to był taki bardzo ważny, przełomowy moment, prawda?
4: Tak.
3: Natomiast... Tak. Skoro ja tu przeczytałam tę całą listę, pan tu już zaczął mówić nam, na czym polega owa przedsernikowa implantacja zastawki aortalnej. Były prowadzone, żeśmy tak, przez naśladownictwo wzięliśmy to tam, gdzie były te badania i te zabiegi już prowadzone, na ile był to nasz własny wkład i na ile tutaj było zielone światło. No chyba było, skoro pojawiły się zabiegi, te mało inwazyjne na sercu.
4: Jakby historia TAVI, tak? Czyli tego zabiegu tak, mało inwazyjnego, tak, wymiany czy wszczepienia w tym przypadku zastawki aortalnej, bo przewracając do tego różnic pomiędzy leczeniem kardiochirurgicznym, czyli my po prostu wszczepiamy nową zastawkę w miejsce tej starej zastawki, ale ta stara zastawka tam oczywiście zostaje. Więc jakby tutaj ta historia to jest 2002 rok, pierwszy zabieg we Francji, z jednym typem zastawki i 2006 rok zabieg z drugim typem zastawki. I tak naprawdę na dosyć dużą skalę te zabiegi w Europie Zachodniej zaczęły być wykonywane w okolicach roku 2007-2008. U nas pierwsze zabiegi to jest rok 2009 i taka popularyzacja, tak jak wspominałem...
3: Czyli 17 lat temu.
4: Tak. To jest rok 2010. Panie Radko, no, trudno jest jakby tutaj mówić o tym, żeby tych zabiegów no, nie wprowadzać, czy gdzieś opóźniać, czy ich nie robić, dlatego że no, za tym przemawiają dane dotyczące tego, jak wygląda prognoza pacjenta bez wykonania takiego zabiegu, bez zaproponowania takiego zabiegu, jak ona się ma w momencie, kiedy ten zabieg wykonujemy. Dlaczego w ogóle te zabiegi się pojawiły?
3: Ale o tym już powiemy w drugiej części audycji. Pan profesor Zenon Huczek, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zaraz wracamy na antenę.

0: Autopromocja.
1: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa. Coś tak blisko polową, powiedzmy.
2: Ozes Rose.
1: I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
0: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
0: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie prezydenckiego projektu ustawy. Są w nim propozycje przywrócenia prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Projekt do komisji skierował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Obecny w Wenecji poseł Paweł Ślis powiedział, że opinia jest mocno druzgocąca, a ma zostać opublikowana w najbliższym czasie. Premier Węgier Peter Modzior odwołał szefów czterech głównych agencji bezpieczeństwa kraju. Decyzje weszły w życie dziś. Rząd w Budapeszcie nie ogłosił jeszcze, kto obejmie kierownictwo nad agencjami. Pod hasłem 25 lat dumy i buntu ulicami Warszawy przeszła jubileuszowa Parada Równości. Marsz społeczności LGBTQ+, i ich rodzin oraz sojuszników. Uczestnicy wydarzenia, trzymając kolorowe rekwizyty, domagali się m.in. równości płci w każdej sferze życia i ochrony przed wykluczeniem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Jesteśmy z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pan profesor Zenon Huczek, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To jest taki rodzaj sekcji? Bo tutaj słowo asocjacja.
14: Tak, tak. To jest rzeczywiście taka organizacja w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, skupiająca wszystkich, czy może większość kardiologów interwencyjnych, bo oczywiście udział w tej asocjacji jest dobrowolny, ale większość naprawdę interwencjonalistów, bo tak też się określamy, jest członkami tej asocjacji. Mamy około 1300 członków obecnie, z czego około 700-800 osób to są aktywni rzeczywiście operatorzy.
13: Czyli operujący.
14: Operujący, tak, kardiolodzy interwencyjni wykonujący na co dzień zabiegi w chorobie wieńcowej i w chorobach strukturalnych serca. Mhm.
13: Rozmawiamy, proszę Państwa, o jednym z zabiegów mało inwazyjnych, który reprezentuje te mało inwazyjne metody operacji na sercu, o przezsewnikowej implantacji zastawki aortalnej, zwanej z angielska skrótem TAVI. Pan powiedział, że uzyskujemy doskonałe efekty, jeśli idzie o zmniejszenie śmiertelności osób, które zostały poddane temu zabiegowi. Ale ja chcę zacząć troszkę od początku. Kto jest waszym typowym pacjentem? U kogo ta zastawka ulega zniszczeniu. Także jest potrzeba dania nowej.
14: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo słuszne pytanie. O tym jeszcze chciałem właśnie wspomnieć w poprzedniej części. Mhm. I to jest kluczowa sprawa w ogóle, dlaczego ta metoda się pojawiła. Można sobie zadać pytanie, po co stosować taką metodę mniej inwazyjną, jeżeli jest bardzo dobra metoda kardiochirurgiczna, bo trzeba to powiedzieć sobie, że kardiochirurdzy swoją klasyczną operacją w bardzo dobry sposób potrafią taki zabieg wykonać. A co jest w takim razie problemem? Problemem jest starzejące się społeczeństwo. Problemem jest to, że operacja kardiochirurgiczna, klasyczna wymiana zastawki aortalnej, jest to zabieg bardzo obciążający dla pacjenta, jeżeli chodzi o rehabilitację, mhm. o ten okres okołozabiegowy, o powrót do zdrowia.
13: Bo czyli chirurg musi się dostać do serca. Tak. Operuje na otwartym sercu, tak, widzi to serce.
14: W tak zwanym krążeniu pozaustrojowym. Aha. Czyli można powiedzieć, że ten zabieg jest skuteczny, ale nie wszyscy pacjenci do tego zabiegu się kwalifikują z uwagi na liczne choroby towarzyszące, liczne chociażby wiek średni. I tak naprawdę to pierwszą populacją docelową dla tych zabiegów TAVI, zabiegów małoinwazyjnych, byli chorzy bardzo wysokiego ryzyka, chorzy starsi, często grubo po 80 roku życia. I to była metoda skierowana pierwotnie tylko i wyłącznie do tych chorych, którzy z jakichś przyczyn, głównie z przyczyn wieku i obciążeń swoich licznych, innych chorób towarzyszących, po prostu nie byli kierowani na klasyczne zabiegi, albo kardiochirurdzy, widząc, jak przebiega rehabilitacja po takich zabiegach, po prostu mówili, nie podejmujemy się.
13: Mówili tak, za duże jest ryzyko takiej operacji. Tak. Poza tym mogło zachodzić coś takiego. Operacja sama w sobie się udała, ale cała ta operacja była takim wstrząsem do organizmu, że w wypadku osoby, która ma ileś lat, nagle ten organizm zaczyna siadać, poszczególne narządy i tak dalej.
14: Mimo tego, że samo techniczne przeprowadzenie zabiegu jest bardzo dobre, można powiedzieć, perfekcyjne.
13: A pan robił taką metodą chirurgiczną?
14: Nie, ja jestem kardiologiem inwazyjnym, interwencyjnym, więc my jesteśmy od początku mamy inną specjalizację. Mhm. Jesteśmy de facto kardiologami, a koledzy, którzy robią operację, to są chirurdzy, kardiologi.
13: Ale pan powiedział, taki zamysł był na początku, taka była potrzeba, prawda, żeby nie w ten sposób tak inwazyjny operować starsze osoby. No ale to ja rozumiem, pan powiedział na początku.
14: Tak, tak.
13: No a teraz jak jest?
14: To też jest bardzo dobre pytanie. To się, tak jak mówiłem, wracamy do tych lat 2000, w Polsce załóżmy od 2010 roku na szerszą skalę te zabiegi są wykonywane i przez te pierwsze, myślę, kilka lat jedynym właśnie taką grupą docelową, czyli tą populacją właśnie były osoby zdyskwalifikowane z operacji, osoby wysokiego, ekstremalnego ryzyka, tak zwane osoby, pacjenci nieoperacyjni. Generalnie pacjenci około 80-85 roku życia, w skrócie. Wśród tej populacji rzeczywiście okazało się, że te wyniki leczenia w porównaniu z leczeniem kardiochirurgicznym albo bez żadnego leczenia, czyli leczeniem zachowawczym, farmakologicznym, są bardzo dobre. Na tyle dobre, że zaczęto testować tą metodę w badaniach klinicznych w coraz to mniej obciążonej populacji. Najpierw chorych średniego ryzyka, a wreszcie chorych niskiego ryzyka.
13: Można by powiedzieć,
14: czyli również młodszych chorych.
13: Tak. Zrobimy panu klasyczną operację. Tak.
14: I do czego doszliśmy? Doszliśmy do tego, że w ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które są obowiązujące w Polsce z 2025 roku z jesieni, mamy wskazanie, że tą metodę przy pewnych zastrzeżeniach anatomicznych możemy proponować już pacjentom 70+, czyli pacjentom w wieku 70 lat i starszym. Czyli ta granica wieku na przestrzeni tych kilkunastu lat znacząco się obniżyła i pewnie dalej być może się będzie obniżała. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ta granica wynosi już 65 lat, czyli jest jeszcze mniejsza, jeszcze niższa.
13: No dobrze, a dlaczego, co stoi na przeszkodzie, by tą metodą operować osoby w wieku 40-50 lat, skoro jest zawsze mało inwazyjny zabieg, wydaje się jest mniejszą ingerencją w organizm.
14: Myślę, że to jest pytanie, którym moglibyśmy dyskutować, to jest temat wielu sesji na zjazdach, na konferencjach, moglibyśmy o tym dyskutować wiele, wiele godzin. Myślę, że potrzebujemy wszystko w medycynie, w kardiologii, szczególnie w kardiologii, myślę, powinno się opierać na dowodach naukowych, na danych. My możemy przypuszczać, że moglibyśmy leczyć jeszcze młodszych chorych, ale żeby móc to robić w praktyce, żeby móc zaproponować to naszym chorym z pełnym przekonaniem, że to jest bezpieczne i skuteczne, to musimy to przebadać w badaniach klinicznych. Takich badań u tak młodych chorych jeszcze nie było. Być może będą, ale obecnie, tak jak mówię, wytyczne wskazują na ten wiek 70.
13: Ale to pan mnie prowokuje do pytania, może chciałam o czymś innym rozmawiać, może pan to potraktuje jako dygresję.
14: A drugą rzeczą jest na pewno to, że też jeszcze wchodzę z pani słowo, że jednak cały czas te zastawki, które my wszczepiamy, te zastawki TAVI, małoinwazyjne, one są coraz lepsze, coraz bardziej ulepszane. Nie, one były najdroższe na samym początku. Ta cena się obniżała, ona się w jakiś tam sposób zawsze stabilizuje na jakimś poziomie, ale to zdecydowanie to jakby cena samego produktu na przestrzeni lat też się obniża i to jest chyba generalnie zasada przy każdej nowej technologii, mam wrażenie, że najwięcej kosztuje to wprowadzenie czegoś na rynek niż później już produkcja.
13: Ja muszę to zapytać, bo pan powiedział badania, na ile to bezpieczne. Ale jeżeli jest to bezpieczne dla osoby, która ma 75 lat, to dlaczego miałoby to być mniej bezpieczne dla osoby, która ma 55?
14: Tutaj jest inna już kwestia, jeżeli mówimy o zastawkach, bo zastawki mają swoją... Mówimy o zastawkach tak zwanych biologicznych. Mhm. Czyli zastawki biologiczne mają swoją żywotność.
13: Rozumiem.
14: One są wykonane z materiału biologicznego, który też ulega degeneracji. Czyli teraz jakby, jeżeli rozmawiamy o pacjentach wieku 70 lat, to my już myślimy, no dobrze, ale taki pacjent może żyć jeszcze 20 lat. Mhm. Ile będzie żyła jego zastawka?
13: Rozumiem.
14: Będzie taki pacjent wymagał jeszcze jednej procedury? Czy będzie można ją wykonać u tego chorego? Więc jakby te pytania się troszeczkę
13: rozumiem.
14: Zmieniają.
13: Rozumiem, o tym nie pomyślałam.
14: Natomiast w tej grupie, tak jak pani wspomniała, bardzo młodych pacjentów, których jest dużo mniej też, umówmy się, w grupie 40-50-latków ta choroba nie jest taka częsta. Ale jeżeli mówimy o tych pacjentach, to w tej grupie chorych najczęściej mówi się o tym, żeby takim pacjentom kardiochirurdzy wszczepiali zastawkę sztuczną, mechaniczną. To jest zastawka niebiologiczna i ona de facto nie ulega degeneracji. Ona ma dużo innych uwarunkowań, trzeba brać odpowiednie leki, ale generalnie takie jest wskazanie. Więc jakby w tej grupie pacjentów myślę, że tutaj już ta metoda przescewnikowa, przynajmniej tak myślę sobie na horyzoncie takim najbliższych kilkunastu lat, myślę, że nie będziemy szli w tą stronę.
13: A z czego jest zrobiona taka zastawka biologiczna?
14: No, zastawka biologiczna jest zrobiona z osierdzia, albo osierdzia wołowego, albo osierdzia wieprzowego najczęściej. Większość zastawek, właściwie 100% zastawek obecnych na rynku.
13: Wchodzi tam aspekt odrzucenia?
14: To nie jest klasyczne odrzucanie, jak mówimy no, na przykład o przeszczepie jakiegoś narządu, czy serca, czy wątroby, ale jakby ten materiał biologiczny jest materiałem jakimś materiałem obcym i on po prostu, mimo tego, że jest odpowiednio przygotowany, wytrawiony, ma różne substancje, na przykład antykalcyfikacyjne są nakładane na nie, to on jednak mimo wszystko z racji ciągłej pracy, to mówimy o zastawce, to są miliony, miliardy otwierania się, zamykania tej zastawki, on po prostu ulega, no jak każdy materiał, pewnemu zmęczeniu, zniszczeniu, czy jakimś naprężeniom, które mogą powodować, że po jakimś czasie, to jest różny okres czasu, w zależności od tego też, jaki to jest pacjent, taka zastawka może degenerować. I wtedy chory może wymagać kolejnego zabiegu, który możemy znowu u większości pacjentów wykonać.
13: Ile takich zabiegów rocznie wykonujemy?
14: Z danych ISN-u, czyli tej naszej asocjacji, o której pani wspominała, za zeszły rok wykonaliśmy w Polsce, czyli w 2025 roku 4988 takich zabiegów. Czyli tak możemy powiedzieć, że niemalże 5 tysięcy.
13: A zabiegów. Potrzeba jaka byłaby?
14: Dane, bardzo dobre pytanie, dane epidemiologiczne sprzed kilku lat, które opublikowane w European Heart Journal, czyli w takim bardzo dobrym czasopiśmie, analizujące sytuację w całej Europie, kiedy mówiliśmy o wytycznych do TAVI jeszcze starszych pacjentów, czyli gdzie ta populacja procentowo była mniejsza, wskazywały, że w Polsce takich zabiegów powinno być 11 tysięcy.
13: Czyli więcej niż dwa razy tyle.
14: Ponad dwa razy tyle, tak.
13: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na naszą antenę. Przypominam, że rozmawiam z panem profesorem Zenonem Huczkiem.

0: chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
4: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
3: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dziś w Wyborczej. Masz pieniądze, dostaniesz pomoc. Nie masz, zostaniesz sam. Rozmowa o przyszłości centrów zdrowia psychicznego, nierównościach w dostępie do pomocy i o tym, dlaczego zdrowie psychiczne nie może być luksusem dla bogatych. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów. W referendum decyzja może mieć daleko idące konsekwencje dla gospodarki i stosunków z Unią Europejską. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że migracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Skomplikowana musztra paradna, przejazd pary królewskiej w wiktoriańskiej karecie oraz przelot samolotów nad pałacem Buckingham. To wszystko złożyło się na oficjalne obchody urodzin króla Karola III. W centralnym Londynie obserwowały je dziś tysiące ludzi. Król Karol ma 77 lat. Od jutra samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie wprowadzi korektę rozkładu jazdy związaną z pracami modernizacyjnymi na torach. Na niektórych odcinkach pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza. Do rozkładu wprowadzone zostaną też letnie połączenia sezonowe.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Jesteśmy z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pan profesor Zenon Huczek, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Rozmawiamy o zabiegu, tak zwanym przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, zwanej w skrócie TAVI. Zanim przejdziemy do kwestii dlaczego nie u wszystkich potrzebujących wykonuje się ten zabieg. Proszę powiedzieć, bo te liczby już są, jakie są efekty tego zabiegu, jeśli idzie o dalsze przeżywalność i tak dalej?
5: Znaczy, skuteczność tego zabiegu była, tak jak wspominaliśmy o badaniach klinicznych, potwierdzona w licznych badaniach. To nie było jedno badanie, to nie było dwa badania, to są, myślę, łącznie co najmniej kilkanaście badań, dużych badań randomizowanych, gdzie porównywano tą metodę na początku, zwłaszcza do braku leczenia zabiegowego, tak, bo to byli chorzy, których nie można było leczyć zabiegowo, bo byli zbyt obciążeni, a później zaczęto tą metodę TAVI, małoinwazyjną, porównywać do tego właśnie, do tej takiego złotego standardu, jakim było leczenie kardiochirurgiczne, czyli to, o czym mówiliśmy, z otwarciem klatki piersiowej. No i w większości tych badań, właściwie we wszystkich tych badaniach, bo nie było żadnych badań negatywnych, okazało się, że ta metoda jest, wyniki są porównywalne w tej obciążonej, bardziej obciążonej populacji, ale również u chorych średniego i niskiego ryzyka młodszych, porównywalne z leczeniem kardiochirurgicznym, a nie wymaga to tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, co jest związane co jest związane bezpośrednio z samym obciążeniem operacyjnym, klasycznym, z krążeniem pozaustrojowym, z rehabilitacją, z pobytem w szpitalu.
14: A dlaczego ja, czytając o tym zabiegu, czytam, że to nie jest zabieg planowany, tylko on ratuje życie?
5: To jest zabieg najczęściej wykonywany w jakimś, to nie jest zabieg tak jak w zawale serca, oczywiście to sobie musimy powiedzieć, że to musi być wykonany w ciągu kilku godzin. Są też tacy chorzy, ale to jest margines pacjentów. Natomiast progresja tej choroby jest dość szybka. Nie możemy powiedzieć dokładnie u danego pacjenta, jeżeli stwierdzamy w badaniu echokardiograficznym, że jest ciasna stenoza zastawki aortalnej, chory ma objawy, to taki chory powinien według wytycznych mieć wykonany zabieg wymiany zastawki w perspektywie kilku miesięcy. W Polsce, w wielu ośrodkach obecnie, pacjenci są w kolejce i ta kolejka znacząco przekracza te kilka miesięcy. Są ośrodki, są regiony w Polsce, gdzie ona wynosi kilkanaście miesięcy, czyli sięga nawet dwóch lat.
14: No to część z nich umrze, a część będzie miała zabieg w stanie gorszym.
5: Tak.
14: Niż powinna mieć.
5: Część z tych pacjentów, po prostu oczekując na zabieg, umiera, bo musimy mówić o tym, co się dzieje po prostu. Umiera i to też jest, możemy wrócić do badań, które to pokazują, europejskich. I tak się będzie działo w każdym kraju, w którym będą ograniczenia dostępu do tego zabiegu, a niestety w Polsce te ograniczenia dostępu do zabiegu TAVI są.
14: One są na tyle istotne, że państwo, mówię tutaj o Polskim Towarzystwie Kardiologicznym i o przewodniczącym Ojowej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, wystąpili państwo z pismem. Ono jest do kogo skierowane?
5: Pismo skierowane do ministerstwa, oczywiście. To pismo znalazło się w Ministerstwie Zdrowia. Zostało, tak jak pani redaktor wspomniała, przygotowane wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego prezesem obecnie jest pan profesor Marek Gierlotka. I tak naprawdę można powiedzieć, że bijemy na alarm w tym piśmie. Mamy, tak jak wspominałem, dysponujemy danymi epidemiologicznymi, a z drugiej strony dysponujemy danymi dotyczącymi tego, co naprawdę dzieje się w Polsce. Tych zabiegów jest za mało, mamy coraz więcej ośrodków, których dotykają limity. Te limity występowały już w zeszłym roku, co doprowadziło do tego, że została zahamowana dynamika wzrostu ilości tych procedur w Polsce. Praktycznie rok 2025 to było tyle samo procedur, co 2024. W poprzednich latach były 20, 30, 40% wzrosty, więc koniec wzrostu w zeszłym roku. W tym roku z ankiety, którą przeprowadziliśmy, która została właśnie opublikowana w tym piśmie, do którym pani wspominała, prognoza jest taka, że tych zabiegów będzie mniej, czyli tych osób czekających w kolejce, część z tych osób nie doczeka do zabiegu, bo wiemy, co się stanie, a tak jak pani też bardzo słusznie wspomniała, część z tych osób będzie miała wykonany ten zabieg być może za późno.
14: To
5: przełoży się również na dodatkowe koszty dla służby zdrowia, leczenia niewydolności serca. Hospitalizację z powodu niewydolności serca.
14: A tutaj, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, pan mi pokazał w swojej komórce SMS-a?
5: Tak, pokazywałem.
14: To proszę informację. Powiedzieć.
5: Tak, no byliśmy jako, no, tak jak pani wspominała, siedzimy w szpitalu na Banacha, czyli szpitalu uniwersyteckim, który jest no, jednym z takim, jak to się ładnie z angielskiego mówi, szpitali high volume w Polsce, gdzie wykonuje się dużo tych nowoczesnych procedur. Takich szpitali w Polsce nie jest wiele. I byliśmy jednym z takich ośrodków do niedawna jeszcze, których te limity nie dosięgały. A dzisiaj właśnie otrzymaliśmy informację z naszej dyrekcji, że również w naszym szpitalu, do którego przyjeżdżają osoby z całej Polski, żeby te zabiegi mieć wykonywane, również w naszym szpitalu takie limity będą i być może skończy
14: liczb
5: się...
14: Liczb pan konkretnych nie chce podać?
5: Nie chcę podać konkretnych liczb.
14: No ale mnie pan podał i to źle wygląda.
5: Źle to wygląda. To no. Wygląda tak, że możemy wykonać kilkanaście zabiegów jeszcze do końca tego roku. A jesteśmy w czerwcu.
14: No dobrze, ale co w praktyce będzie, że będziecie mimo to wykonywać i co, jakby nadwykonanie, tak zadłużenie mówię, i tak dalej?
5: W praktyce tak. No dlaczego dyrekcje szpitali wprowadzają te limity? Dlatego, że nie chcą się narażać na straty finansowe, tak? Mhm. Dlatego, że są powiązane oczywiście z płatnościami z Narodowego Funduszu Zdrowia, a tych płatności za tak zwane nadwykonania, które zawsze były realizowane co roku, nie ma.
14: Czyli czego by środowisko oczekiwało? Całkowitego zniesienia limitów? Bo w poprzednich latach też były limity, tak? A co było, ta no kolejka była mniejsza?
5: My oczywiście mówimy o całkowitym zniesieniu limitów, no. bo tutaj sytuacja jest wtedy najbardziej przejrzysta. Nie możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy będą jakieś nadużycia tego systemu, bo o tym możemy mówić, tak? Że będzie zbyt dużo tych zabiegów wykonywanych. No. Nie można wykonywać zbyt dużo takich zabiegów, dlatego że to jest jeżeli funkcjonujemy w obrębie wytycznych, to będziemy wykonywać tych zabiegów tyle, ile jakie jest zapotrzebowanie. Więc to jest najbardziej przejrzysta sytuacja. Oczywiście możemy mówić o tym również, żeby te limity zmniejszać, tak? To też jest rozwiązanie, żeby te limity zmniejszać, ale szczerze powiedziawszy, logicznie patrząc na to, no to jest jedno i drugie jest tożsame. Jeżeli coś jest nielimitowane, to znaczy, że te limity są małe albo ich nie ma.
14: I co, kiedy to zostało skierowane, to pismo do ministerstwa? To jest zupełnie świeża sprawa?
5: Skierowanie tego pisma to jest rzeczywiście świeża sprawa, ale no, tak jak mówię, no, zdecydowaliśmy się na ten ruch po kilkunastomiesięcznym okresie obserwacji tego, co dzieje się w kraju i sygnałach dochodzących zewsząd. I to z dużych ośrodków uniwersyteckich, akademickich, z instytutów. Także nie jest to sprawa jednostkowa, nie jest to sprawa regionalna. Wydaje mi się, że możemy mówić obecnie już o tym, że jest to problem ogólnopolski.
14: Ja tu wchodzę w panów słowo, bo tutaj państwo przeanalizowali, mają państwo dane z 19 ośrodków, gdzie wykonano 70% w ubiegłym roku wszystkich tych zabiegów. I znany obecnie limit finansowania na rok 2026 bez uwzględnienia nadwykonań prognozują spadek procedur o 26%. 26% to jest więcej niż 1/4. Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące czasu oczekiwania. Średni realny czas oczekiwania na TAVI wynosi obecnie 5,9 miesiąca. W połowie ośrodku przekracza 6 miesięcy. To jest za długo.
5: To jest za długo, tak. Ten taki okres oczekiwania no, maksymalny u chorych objawowych, tak jak mówiłem, to jest te kilka miesięcy, ale ze wskazaniem załóżmy na maksymalnie 3-4 miesiące. Więc połowa z tych ośrodków ankietowanych zgłosiła co najmniej 6 miesięcy oczekiwania w kolejce. Jest to zdecydowanie za długo. Oczywiście mówiąc bezprzedmiotowo, na tą kolejkę też na tych pacjentów należy spojrzeć jednostkowo. Są chorzy, którzy być może mogą troszeczkę dłużej poczekać, ale są też wśród tej populacji chorzy, którzy naprawdę wymagają tego zabiegu pilnie. Nawet nie za 2 miesiące, 3 miesiące, ale na przykład w przyszłym tygodniu, bo i takie sytuacje się zdarzają i to nierzadko. No i mając ten limit, no, mamy związane ręce. To, co się odbywa teraz, to są jakieś wymiany pacjentów pomiędzy ośrodkami, bo wiadomo, że jeszcze w jednym ośrodku jeszcze możecie zrobić, rozumiem. To może wyślemy wam pacjenta, tak?
14: No tak.
5: No ale to też ma wszystko swoje granice. I tak jak mówię, no nie ma już, wydaje mi się, może na palcach jednej ręki, spośród tych 30, załóżmy, ośrodków wykonujących te zabiegi w Polsce, które nie muszą mierzyć się no, po prostu z tymi limitami.
14: Proszę państwa, przypominam, że rozmawialiśmy w tym programie o nieinwazyjnej implantacji, przezsewnikowej implantacji zastawki aortalnej, zabiegu bardzo ważnym, zabiegu w wielu wypadkach ratujących życie. A sytuacja obecna jest taka, że z powodu limitów chorzy po prostu albo się nie dostaną, albo będą musieli dłużej czekać, pójdą pewnie telefony, pisma, ktoś czekał w kolejce, że po prostu się nie doczeka tego lub musi jeszcze czekać dłużej, co oczywiście przekłada się na nie tylko na zdrowie, ale często na ich życie. Moim gościem był pan profesor Zenon Huczek, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a rozmawialiśmy, już pretekstem do tej rozmowy było pismo, które państwo wystosowali wraz z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym do ministerstwa z postulatem zwiększenia limitu albo też nielimitowanego dostępu do owego zabiegu. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
14: To był program z cyklu U doktora. Jutro, proszę państwa, moim gościem będzie pan profesor Zbigniew Gaciąg. Wrócimy do ważnej sprawy, jaką jest nadciśnienie, ale to jutro o 18. Natomiast chcę państwa zaprosić na dzisiaj. Zaczynam jak zwykle o 20. No tak jest od kilku tygodni. Pierwsza godzina to godzina poświęcona niezwykłemu człowiekowi, panu profesorowi Maciejowi Nowickiemu. Więcej w tym momencie nie będę mówić. Naprawdę posłuchajcie państwo opowieści jego i o nim. Po godzinie 21 zabieram państwa nad Narew, dosłownie, ponieważ siedzę na katamaranie wraz z moim gospodarzem. No i rozmawiamy o rzece, ale nie tylko. A po godzinie 22 sklep, no nie, to nie jest sklep, galeria, też nie do końca, retro vintage, królestwo skarbów, jak mówi królowa tego miejsca, jednym słowem na Pradze Północ znajdą państwo to miejsce, które naprawdę warto odwiedzić, to po godzinie 22.

0: Reklama.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofast.
0: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Lewica idzie krok dalej w działaniach na rzecz par jednopłciowych. Chodzi o podatki. Znów coraz więcej chorych po ukąszeniu przez kleszcza. W lubuskich lasach znów mieszkają najszybsze ptaki świata. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły się w Polsce wspólnie rozliczać z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
16: No przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
15: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś przez Warszawę przeszła 25. Parada Równości. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
17: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
18: Dokładnie.
17: Ludzie machają, uśmiechają się.
18: Jesteśmy 19 lat razem.
17: 7 lat po ślubie.
18: Ślub braliśmy w Edynburgu, a tu już złożyliśmy dokumenty do transkrypcji.
19: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się. Więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
20: Myślę, że to jakoś się bierze ze strachu i z niewiedzy, że może właśnie w stronę edukacji bardziej, żeby tego jakoś nie piętnować i po prostu o tym po ludzku rozmawiać.
15: Po zakończeniu marszu.

0: parkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
1: Podkreślała profesor Joanna Krzowska-Firych. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie ochronne. Zaleca się je dzieciom, rolnikom i leśnikom. Najszybsze ptaki świata wróciły po dziesięcioleciach do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były zaobserwowane w kraju i na terenie województwa w latach 50. Dzięki reintrodukcji udało się przywrócić gatunek, który prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Negatywnie wpływały na gospodarkę wapienną tych ptaków. Powodowało to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj, bo one tak cienkie nie wytrzymały, że po prostu pękały. I to miało znaczący wpływ, po prostu nie było młodego pokolenia.
1: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawieniu starych drzew i tworzeniu stref ochronnych w lasach z czasem sokołów będzie coraz więcej. Teraz stolica i początek uciążliwego remontu. Od poniedziałku tramwaje nie pojadą Aleją Niepodległości, a zawieszone zostaną przystanki GUS i Biblioteka Narodowa. Powodem jest remont torowiska, koordynowany pracami ciepłowniczymi.
3: Istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska.
1: Od 15 czerwca zajęte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jezdni w kierunku Mokotowa. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie, na przykład do opisywania zdjęć RTG. O tym, jak AI coraz bardziej przenika do naszego życia, mówimy w ten weekend w ramach tematu Weekendu TOK FM. Część lekarzy korzysta z niej na co dzień, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Lekarskiej. Jeśli to robią, powinni każdorazowo informować o tym pacjentów. Profesor Kamil Torres, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może być wsparciem dla każdego lekarza i, jak mówi, nie ma w tym nic złego.
4: Myślę, że człowiek zawsze będzie potrzebny. Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Ja patrzę na to w ten sposób, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
1: Problemem jest natomiast to, że w sieci, między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji, pojawia się mnóstwo fake newsów na temat zdrowia, mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog.
5: Na przykład można stworzyć własne narzędzie przy pomocy czata, które będzie, niezależnie od tego, co go zapytamy, sprzedawało jakieś ściśle określone suplementy diety. Niewiele trzeba, żeby stworzyć skutecznego akwizytora, który będzie przekonywał, że istnieją też dowody naukowe świadczące o ich skuteczności.
1: Co może być groźne na przykład w przypadku chorób nowotworowych i ich leczenia? W niedzielę na termometrach od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze, a lokalnie z gradem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Teraz Państwa i moim gościem jest Jacek Tacik. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Dziennikarz, reporter, korespondent, zagraniczny korespondent Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Pierwsza książka w polskiej przestrzeni i być może zasilia, mam taką nadzieję, debatę publiczną wokół konfliktu bliskowschodniego, która wraca do 7 października i przypomina, od czego zaczął się ten etap konfliktu bliskowschodniego, więc może zacznę od pytania, czy pana zdaniem Izrael przegrał wojnę informacyjną?
8: To jest bardzo szerokie pytanie, ale bardzo właściwe. Izrael wygrywał wojnę informacyjną i po pewnym momencie, po pewnym czasie zaczął faktycznie ją przegrywać. Grzech pierworodny państwa Izraela polega na tym, że nie dopuścił dziennikarzy, niezależnych zagranicznych dziennikarzy do Strefy Gazy. Dzisiaj do tej niewielkiej palestyńskiej enklawy można wjechać tylko z izraelskim wojskiem, a i tak jest to blokowane. Żaden polski dziennikarz nie dostał zgody na wjazd do Strefy Gazy. Wydaje mi się, że ja i Fakty TVN stawaliśmy na głowie, żeby taką zgodę otrzymać. Mieliśmy poparcie izraelskiej ambasady tu w Warszawie, ważnych osób w izraelskim MSZ-cie,

0: Mimo wszystko IDF, izraelska armia, odmówiła nam wjazdu. To taka ciekawostka. Kilkanaście dni temu opublikowałem komentarz na ten temat w internecie i od razu po publikacji otrzymałem wiadomość od rzecznika IDF-u, jak możemy panu pomóc. Dziwny zbieg okoliczności. Jeszcze raz wyraziłem swoje niezadowolenie i prośbę na to, aby móc wjechać do strefy Gazy. Żadnej odpowiedzi już nie dostałem. Bez możliwości wjazdu nie można tak naprawdę bardzo rzetelnie czy rzetelniej opowiadać o historii. Rodzą się pytania, jeżeli Izrael nie wpuszcza dziennikarzy do strefy Gazy, to oznacza, że chyba chce coś ukryć. Bo proszę zobaczyć, Izrael tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo dziennikarzy. No ale z drugiej strony zgadza się na wjazd dziennikarzy do Izraela w momencie, kiedy trwa wojna. Czy to było w lutym i marcu tego roku, kiedy my, jako Fakty TVN, byliśmy w Tel Awiwie, Jerozolimie, w Izraelu? Czy to chodzi o wojnę 12-dniową z Iranem z czerwca ubiegłego roku, kiedy także byliśmy na miejscu w Tel Awiwie? A wtedy, proszę mi wierzyć, rakiety balistyczne Iranu spadały na centrum miasta. Wtedy ginęli ludzie. Było zagrożenie, Izrael się zgodził, a nie chce się zgodzić, żeby dziennikarze wjeżdżali do strefy Gazy. Dostajemy informacje z tej palestyńskiej enklawy od palestyńskich dziennikarzy, którzy muszą, co jest oczywiste, być związani z Hamasem. Żadna informacja niepotwierdzona przez Hamas raczej nie wyjdzie poza granicę tej palestyńskiej enklawy. Mamy prawo te wszystkie informacje w jakiś sposób dzielić na pół, nie być do końca przekonanymi, czy one są prawdziwe, czy nie, ale znowu, z trzeciej strony nie mamy żadnych innych informacji. Wracamy tu do Izraela z pytaniem, dlaczego nie wpuszcza Izrael dziennikarzy do strefy Gazy.
1: Zapytałam o to, czy Izrael przegrał wojnę informacyjną, bo z kolei z mojej perspektywy od początku śledziłam z dużym zainteresowaniem i z przejęciem, jakby od 7 października i ciągi dalsze. Udało mi się wtedy porozmawiać z parlamentarzystką opozycyjną wobec Benjamina Netanyahu, która w szoku jeszcze opowiadała o zamachu 7 października. Wtedy również dziennikarze dostali dostęp, nie wiem czy pan widział, pewnie tak, do materiałów kręconych z kamer terrorystów z 7 października. To są, ja nie będę państwu cytować tych obrazów, to są tekst o tym na przykład pisał Wojciech Czuchnowski, pamiętam do dziś w Gazecie Wyborczej, że żałuje, że obejrzał ten film, ale bardzo szybko ta narracja poszła w inną stronę.
0: Ja dostrzegałem pewne zmiany w społeczeństwie izraelskim na przestrzeni 2 lat wojny w strefie Gazy, czyli dokładnie od 9 października 2023 roku, bowiem wtedy dotarłem do Izraela, 2 dni po ataku Hamasu. Nie dało się szybciej, bo przestrzeń powietrzna nad Izraelem była zamknięta ze względu na ostrzał rakietowy ze strefy Gazy i z południa Libanu, więc dotarliśmy tam drogą lądową przez Jordanię. Na początku Izraelczycy, co oczywiste, byli przerażeni, przestraszeni, ukrywali się w domach, bo wciąż wydawało się, że poszczególni hamasowcy są na terenie Izraela i zresztą policja i wojsko przestrzegało mieszkańców do tego, aby wychodzili na zewnątrz. Miasta, tak jak Jerozolima, Tel Awiw, zupełnie puste. Więc trauma. Ona zaczęła się zmieniać po kilku tygodniach, kilku miesiącach. Widziałem taką wdzięczność Izraelczyków wobec dziennikarzy przede wszystkim, którzy opisują ich traumę, opisują atak Hamasu na Izrael, który niektórzy porównywali do kolejnego Holokaustu, chociaż pewnie porównać się tych dwóch rzeczy nie da, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Ale później zauważyłem coś innego. Gdy rozpoczęła się szeroka ofensywa lądowa Izraela w strefie Gazy, gdy izraelskie bomby zaczęły spadać na szpitale, na osiedla mieszkalne i kiedy liczba ofiar palestyńskich zaczęła drastycznie rosnąć. 10 tysięcy, 20, 30. I kiedy kraje Unii Europejskiej, kraje zachodnie zaczęły krytykować Izraelczyków i Izrael za to, co dzieje się w strefie Gazy, wtedy zobaczyłem wśród Izraelczyków pewną agresję, pewną złość, pewną niechęć. zaczęli atakować dziennikarzy zachodnich, którzy byli na miejscu. Pewna nieufność. Wielokrotnie, po wielu miesiącach byłem sprawdzany przez izraelskie służby. Chcieli sprawdzać moje media społecznościowe, jak opisuję konflikt, co o nim mówię. To była ta trzecia faza. I ostatnia, październik 2025 roku, czyli formalne zakończenie wojny, kiedy ostatni izraelscy zakładnicy wrócili ze strefy Gazy do domu. Radość, szczęście, w pewnym sensie zakończenie dwuletniej traumy. No i znowu taka gigantyczna miłość na ulicach izraelskich miast. Pełny roller coaster, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o mentalność tych ludzi. To były dla nich bardzo trudne, traumatyczne dwa lata. Pewnie dużo trudniejsze dla samych Palestyńczyków w strefie Gazy. Do nich nie mogliśmy dotrzeć właśnie ze względu na blokadę izraelską, jeżeli chodzi o wjazd do strefy Gazy.
1: Książka trochę nadrabia zaległości. Za to jestem panu bardzo wdzięczna, bo jej początek opowiada o tej rzezi i opowiada, nie epatując aż tak bardzo okrucieństwem. Jest pan tutaj raczej oszczędny w przymiotnikach. Natomiast są to historie osób, jednostek, rodzin, pokazane z bliska scenariusz tych wydarzeń, porwania, morderstwa. I to jakby pozwala trochę lepiej zrozumieć emocje, które rządzą izraelską opinią publiczną. Później w dalszej części książki, już po ataku Izraela na Hamas w Strefie Gazy, którego ofiarami w nieznanych, a może niezweryfikowanych do tej pory proporcjach, bo przecież tak samo jak dziennikarze nie mogą wjechać, tak nikt nie może tam wjechać, kto może weryfikować te liczby, te tysiące, ilu właściwie było tam terrorystów z Hamasu, którzy zginęli, ilu cywilów. Nadal nie wiemy, posługujemy się liczbami niejako poprzez dekretację publicystyczną. Natomiast to nie są małe liczby, bo jeżeli się obraca miasto gęsto zaludnione w pył i gruz, to jest oczywiste, że te ofiary muszą iść w tysiące, więc też jak ja byłam w Izraelu już po ataku, właściwie moi rozmówcy nie kwestionowali tych liczb. I nie mówię tutaj o IDF-ie, bo mam tak samo zaufanie ograniczone do komunikatów izraelskiego rządu, jak do komunikatów Hamasu. Są to po prostu dwa źródła informacji zwalczające się i tutaj się łączę z panem w tych wątpliwościach oraz w konieczności jednak weryfikowania rzeczy na własne oczy. Natomiast wracając do książki, później po tej pierwszej części zaczyna się ofensywa Izraela i zaczynają się historie ze strefy Gazy.
0: I to był koniec świata dla Izraelczyków. Zaraz przyszedł koniec świata dla Palestyńczyków w strefie Gazy, bo to, co się wydarzyło w późniejszych miesiącach, tygodniach i miesiącach, a co także opisałem w książce, to był koniec. To był koniec enklawy, jaką znali, koniec szans na państwo, koniec ich życia. Ten nowy świat zaczyna się rodzić. Bardzo prawdopodobne, taki ma plan i amerykańska administracja, i cały czas Benjamin Netanyahu, że już nigdy więcej strefa Gazy nie będzie strefą Gazy, jaką znaliśmy do tej pory. Że Palestyńczycy po prostu znikną ze strefy Gazy. A dokładnie zostaną odesłani do innych państw. Wielokrotnie Itamar Ben-Gwir, minister do spraw bezpieczeństwa narodowego, mówi, że Europejczycy potrzebują rąk do pracy. Sugerując, że warto ich wysłać do Europy. Bardziej formalni są przedstawiciele Likudu, czyli partii Netanyahu, którzy sugerują, żeby wysłać ich do krajów afrykańskich. Zresztą rozmowy trwają. Amerykanie się w to włączają. Poszczególne kraje dostałyby na przykład bazy wojskowe amerykańskie albo zgodę na sprzedaż broni. Coś za coś, ale efekt byłby taki, że Palestyńczycy ze strefy Gazy po prostu by zniknęli. Zresztą proszę zobaczyć, dzisiaj strefa Gazy jest podzielona na pół, żółtą linią. Wschodnia część jest zajmowana przez izraelskie wojsko, zachodnia przez Hamas. Izraelczycy mówią, że Hamas nie chce się rozbroić. Hamas mówi, że się rozbroi w momencie, kiedy Izraelczycy się wycofają. I w Kairze od czasu do czasu trwają rozmowy, ale pomiędzy Hamasem a Stanami Zjednoczonymi. Izrael nawet w nich nie bierze udziału. Dlaczego tak Stanom Zjednoczonym zależy? Ludzie związani z Donaldem Trumpem marzą o gigantycznych pieniądzach z deweloperki. Wiadomo, co ma powstać w strefie Gazy. Gaza Trump, czyli Riviera. hotele, kasyna, wieżowce, nowoczesne osiedla, czyli duże pieniądze.
1: Jacek Tacik jest Państwa i moim gościem, korespondent Faktów TVN. Rozmawiamy o jego książce Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Za chwilę po informacjach TOK FM wrócimy do rozmowy.
2: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
3: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
4: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
2: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
7: Po prostu nie mogłem się doczekać.
6: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
7: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
6: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
7: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Dziś w Wyborczej. Masz pieniądze? Dostaniesz pomoc. Nie masz? Zostaniesz sam. Rozmowa o przyszłości centrów zdrowia psychicznego, nierównościach w dostępie do pomocy i o tym, dlaczego zdrowie psychiczne nie może być luksusem dla bogatych. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
8: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 19.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec patomorfolożki Magdaleny H., byłej właścicielki działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki. Podczas wykonywania prac ziemnych na działce ujawniono odpady medyczne, w tym 32 płody. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie informowała o zatrzymaniu 57-letniej kobiety, która była poprzednią właścicielką posesji. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że już jutro dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormuz. Zaznaczył też, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. A tymczasem wcześniej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghaei zaprzeczył, jakoby podpisanie tak zwanego memorandum z Islamabadu miało odbyć się jutro. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na, jak to ujął, wahania drugiej strony.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie w wywiadzie pogłębionym. Anna Wacławik. Państwa i moim gościem jest Jacek Tacik, korespondent Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. To właśnie ten tekst jest niejako pretekstem do naszego spotkania. Zakończyliśmy poprzednią część rozmowy krótką historią wyobrażeń Zachodu, czy też Donalda Trumpa na temat tego, co będzie w strefie Gazy, a czego tam nie będzie. To też jest część pana książki. Ona jest... wyjątkowo obrzydliwa. Koniec książki wjeżdża właśnie ta wielka polityka. I to są sceny od kuriozalnych do zupełnie zaskakujących. Tu chciałam zapytać o bardzo ciekawy i nie taki chyba znany wątek przyznawania polskich obywatelstw zarówno izraelskim zakładnikom, ale też no, nie przyznawania, tylko próba wyciągnięcia Palestyńczyków z polskim obywatelstwem ze strefy Gazy. To była ta bardziej znana część historii, ale powiem szczerze, że ta o nadawaniu polskich obywatelstw osobom uwięzionym w tunelach Hamasu, to była dla mnie bardzo ciekawa część lektury. I te wszystkie zabiegi dyplomatyczne, to, że polski wysłannik wylądował w mateczniku Hezbollahu na przykład. Proszę powiedzieć o tym coś więcej.
0: na samym początku ofensywy, czyli po 7 października 2023 roku, Hamas zadeklarował, że zakładnicy z podwójnym obywatelstwem będą traktowani jako goście. Innymi słowy, oni opuszczą strefę Gazy w pierwszej kolejności. I to był jasny sygnał przede wszystkim dla polskich dyplomatów, aby pomóc części, może wszystkim izraelskim zakładnikom. Jeden z dyplomatów miał nawet taki pomysł, aby stworzyć listę Ładosia 2.0, odwołując się do dyplomaty z czasów polskiego dyplomaty z czasów II wojny światowej ze Szwajcarii, kiedy wtedy polscy dyplomaci drukowali wręcz Żydom paszporty krajów Ameryki Południowej, w ten sposób ratując im życie. Był pomysł, idea, aby wszystkim przyznać polskie obywatelstwo. Ten temat upadł. Okazało się to raczej niemożliwe, przede wszystkim ze względów politycznych, ale rozpoczęto tworzenie listy osób, zakładników, osób, które miały polskie korzenie, polskich przodków. I zgodnie z polskim prawem te osoby nigdy nie straciły polskiego obywatelstwa, chociaż go nie miały. Innymi słowy, można było rozpocząć procedurę potwierdzania posiadania polskiego obywatelstwa.
1: Ale taką ekspresową.
0: Problem polegał na tym, żeby taką procedurę rozpocząć, potrzebny był wniosek osoby zaangażowanej. Prezydent Andrzej Duda, który nie znał wcześniej Aleksa Dancika, szczerze mówiąc nawet o nim nie wiedział, że istnieje, bardzo się zaangażował w tę historię. No, liczył na polityczne punkty. Wiedział, że jak Aleks Dancik wyjdzie, to splendor spadnie na niego. Tym bardziej, że Yuval Dancik, syn Aleksa, był w Warszawie, był w Pałacu Prezydenckim, rozmawiał z Andrzejem Dudą. Trzeba było dostać potwierdzenie posiadania przez niego polskiego obywatelstwa. Podkreślmy, on urodził się w Warszawie, Aleks Dancik, wyjechał do Izraela i tak naprawdę nigdy nie zgłosił się po polski paszport, po polskie obywatelstwo. Ale w myśl prawa nie stracił go. Decyzję miał podpisać wojewoda mazowiecki, którym wtedy był Tobiasz Bochański. Polityk, który wiązał swoją przyszłość z Prawem i Sprawiedliwością. Otwórzmy nawias, to był moment, kiedy prawicowa prasa, która sprzyjała PiS-owi, dużo pisała o przodkach Danciga, którzy mieli mieć związki z komunistami. To nie były pozytywne artykuły. Bochański się przestraszył, bo uważał, że podpis pod takim dokumentem będzie końcem jego kariery. I robił wszystko, żeby nie podpisywać tych dokumentów, tłumacząc, że jeżeli Dancik się o tym dowie, to będzie mógł go pozwać. Jacek Siewiera, ówczesny...
1: Kuriozalne, bo mówimy o osobie, która siedzi uwięziona w tunelach Hamasu i walczy o życie.
0: No to był taki formalny oczywiście wybieg. Jacek Siewiera, szef BBN-u, który był w drodze do Izraela na prośbę Andrzeja Dudy, rozmawiał z nim przez telefon i powiedział mu: w takim razie zakładasz kamizelkę, hełm, jedziemy do strefy Gazy, znajdujemy Danciga, on wypełnia formularz i wtedy przyznajesz mu polskie obywatelstwo. Bochański w końcu się zgodził, oczywiście nie pojechał do Izraela. Szef BBN-u znalazł się w Tel Awiwie, w Jerozolimie z odpowiednim papierem, który także był przepustką do wypuszczenia palestyńskich obywateli naszego kraju, którzy utknęli na samym początku wojny w strefie Gazy. Innymi słowy, Polska pokazała, że pomoże izraelskim zakładnikom, w zamian za co Izrael otworzył granice ze strefą Gazy i udało się wypuścić na stronę egipską obywateli Polski, którzy byli wtedy w strefie Gazy. Ale to było jedno nazwisko Aleksa Danciga. Tych nazwisk zaczęło przybywać. Było ich od kilku do nawet kilkunastu. Nie wszystkim udało się przyznać polskie obywatelstwo, czy potwierdzić dokładnie. Niektórzy zginęli w strefie Gazy. Aleks Dancik zginął już jako obywatel naszego kraju. Część została wypuszczona wcześniej i nigdy się już nie interesowała tak naprawdę polskim obywatelstwem. Ale mi w głowie utkwiła historia Jotama Haima, młodego chłopaka, który mieszkał w jednym z kibuców przy strefie Gazy, perkusisty heavy metalowego zespołu, który 7 października 2023 roku szykował się na koncert w Tel Awiwie.
1: Niszowego zespołu,
0: mało znanego w Izraelu. Jego matka była w Tel Awiwie, w polskiej ambasadzie, po dokumenty potwierdzające jego polskie obywatelstwo na dwa lub trzy dni przed śmiercią syna. IDF zbombardowało budynek, w którym Haim i jeszcze dwójka innych Izraelczyków byli przetrzymywani. Wszyscy Hamasowcy zginęli i ta trójka przez kilka dni błąkała się po bardzo niebezpiecznej strefie, tak zwanej strefie czerwonej w Gazie i natknęli się w końcu na izraelskich żołnierzy, przekonani, że wygrali życie. Okazało się, że je przegrali. Scena wyglądała następująco. Trójka gołych od pasa w górę mężczyzn, jeden z nich z białą flagą, idą w kierunku izraelskiego wojska, snajper ich widzi, oni krzyczą, że są Izraelczykami, pada jeden, drugi strzał, dwóch pada, Yotam Haim jest ranny, wycofuje się do budynku, błaga, krzyczy, płacze, prosi, tłumaczy, że nie jest Palestyńczykiem, nie jest Arabem, jest Żydem Izraelczykiem. Każą mu wyjść, wychodzi, trzyma się za ramię i pada kolejny strzał. On umiera. Co ciekawe, matka Haima, z którą rozmawiałem, nie czuje żalu do żołnierzy, wybaczyła im. Co więcej, była z Netanyahu w kongresie, kiedy on przemawiał. Niektórzy twierdzą, że dała się politycznie wykorzystać izraelskiemu premierowi. Rodzice dwóch innych mężczyzn nigdy nie wybaczyli izraelskiemu premierowi ani izraelskiemu wojsku, tłumacząc, że to jest ich wina i to oni mają krew na rękach. W tym sensie, co tutaj w kuluarach naszych warszawskich wielokrotnie mówiono w MSZ-cie, że izraelskie państwo zabiło obywatela naszego kraju i nigdy to nie zostało wykorzystane przeciwko Izraelowi. A to w kontekście zabójstwa Damiana Sobula, czyli polskiego wolontariusza, który niósł pomoc...
1: Którego historię też pan tu opisuje.
0: Który niósł pomoc w strefie Gazy. Na jego auto, którym jechał, spadła izraelska bomba.
1: A potem na drugie i na trzecie z tego konwoju.
0: Wszyscy zginęli. Polak, Australijka, Brytyjczycy. Nikt nie przeżył. Więc wielu Polaków, obywateli Polski, Polaków zginęło w tej wojnie w strefie Gazy.
1: Z tego, co pan pisze w książce, to jest coś, czego ja nie wiedziałam wcześniej, to zdaje się, że wróciła armia i po ciała tych chłopców i po ciało psa. Psa, który był psem zwiadowcą z kamerką, który miał sprawdzić i jakby nie wiem, czy zginął w bombardowaniu, czy został zabity i to właśnie z nagrań z tej kamery dowiedzieli się, kim byli ci zastrzeleni chłopcy.
0: I co tak naprawdę się tam
1: i
0: działo.
1: I co tak naprawdę się stało, to jest jedno
0: z... Gdyby wrócili wcześniej, to wiedzieliby, że ci chłopcy, ci mężczyźni przebywali na terenie, że wtedy jeszcze żyli i ta historia mogłaby się potoczyć inaczej. No ale też z drugiej strony mamy innego rodzaju historię, kiedy izraelskie wojsko faktycznie odbiło izraelskich zakładników. Takim symbolem jest Noa Argamani.
1: W tym to sensie... jedna z najsłynniejszych zakładniczek, której zdjęcia uwożonej na takim właściwie nie motocyklu, tylko motorowerze bardziej obiegły cały świat zaraz po 7 października. Kiedy uprowadzona z narzeczonym.
0: Kiedy została rozdzielona z narzeczonym i ona i kilku jeszcze innych Izraelczyków zostali uwolnieni z południa strefy Gazy. Wtedy zginęło bardzo wielu Palestyńczyków w tej akcji. Jeden z żołnierzy.
1: Dowódca oddziału antyterrorystycznego.
0: Ale to był gigantyczny sukces.
1: No to tak, spektakularna akcja.
0: I samego izraelskiego premiera, który nie tylko wziął do Stanów Zjednoczonych matkę Yotama Haima, ale także właśnie Noe Argamani. To była też bardzo poruszająca historia w tym sensie, że jej matka Noy, chorowała na raka i zostało jej niewiele tygodni, dni życia. Ona zdążyła pożegnać się ze swoją matką, która zmarła chwilę później. W tym sensie ta historia się dopełniła po zawieszeniu już ostatecznym broni, czy po de facto formalnym zakończeniu wojny, do Izraela wrócił narzeczony Noy Argamani. Więc ta historia też miała w pewnym sensie happy end i jestem przekonany, że kiedyś zobaczymy film na ten temat. Nie wiem, czy hollywoodzki, być może w Izraelu, ale to jest filmowa historia, która na pewno znajdzie się w kinach.
1: Pisze pan w książce, że Noa spędziła właściwie w ostatnie tygodnie życia swojej mamy z nią, będąc przy niej cały czas. Jest też inna historia, też mężczyzny, który nie doczekał powrotu syna.
0: Obywatela Polski, Jean Meir Almog, który też został uwolniony w tym samym czasie, co Argamani. On znajdował się w innym budynku, ale na tym samym osiedlu, w tej samej dzielnicy. Jego ojciec z tęsknoty zmarł. W momencie, kiedy IDF ogłosiło, że mężczyzna wraca do Izraela, jedna bodaj chyba siostra, jeżeli dobrze jeszcze pamiętam, pobiegła do swojego brata, czyli do ojca tego chłopaka, żeby go o tym poinformować i znalazła już tylko ciało leżące na tapczanie.
1: Mężczyzny, który schudł 20 kilogramów, czekając na powrót syna.
0: Jest dużo takich historii i o nich tak naprawdę będziemy jeszcze się wielokrotnie dowiadywali. Każda historia to jest scenariusz na gotowy film, to jest scenariusz na książkę. A trochę odbiegając od samej historii zakładników, gdy dzisiaj jedzie się do Izraela, czy jako turysta, czy w inny sposób, to odwiedza się miejsca rzezi Hamasu, szczególnie terytorium, czy to miejsce, gdzie odbywał się festiwal Nowa. A morze fotografii, morze sztucznych kwiatów i niemal za każdym razem są tam młode kobiety, młodzi mężczyźni, którzy przeżyli atak Hamasu. I oni opowiadają, jak było. Wokół nich są grupy turystów i słuchają. I w tym sensie, trochę wracając do początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałem, że niektórzy porównują to do Holokaustu, porównanie na wyrost, pewnie obraźliwe dla wielu tysięcy osób, milionów, które zginęły, które przeżyły Holokaust, ale jest to zaczątek nowego mitu założycielskiego, nowego Izraela. W tym sensie, że 7 października dotyczy wszystkich izraelskich Żydów, ale także izraelskich Arabów, bo także ci ginęli, a Holokaust dotyczył europejskich Żydów. Nie tych z północnej Afryki, którzy dotarli na terytorium Palestyny i Izraela, nie tych z Bliskiego Wschodu. Więc w tym sensie 7 października łączy wszystkich obywateli tego niewielkiego kraju. To jakby jedna rzecz. Druga jest lepiej udokumentowany przez Hamas, tak jak wspomnieliśmy. Hamas nagrywał, a czasem na żywo pokazywał swoje zbrodnie. No i trzecia rzecz. Wszystkie miejsca masakry są tam na miejscu. Nie trzeba jechać do Auschwitz-Birkenau, żeby dowiadywać się o Holokauście i o śmierci swoich przodków. W tym sensie jest to jakiś mit założycielski trochę innego prawicowego Izraela.
1: Poczekajmy na wybory. Tak, ja wiem, że Ben-Gwir, który jest po prostu izraelskim Braunem, Grzegorzem Braunem i tych kilkanaście głosów w parlamencie, tylko, w szantażu.
0: Tylko my, jakby Izraelczycy nie będą wybierać pomiędzy partią, która chce wymazać Palestynę z mapy świata, a partią, która dąży do tego, aby powstało niepodległe państwo palestyńskie, bo tylko takie będzie gwarantem pokoju i bezpieczeństwa samego Izraela. Izraelczycy będą wybierać Netanyahu albo anty-Netanyahu. Ale i Netanyahu, i anty-Netanyahu zgadzają się w jednym, że z Palestyńczykami rozmawiać nie wolno, a szczególnie nie po 7 października 2023 roku. Z tymi ludźmi nie wolno rozmawiać i nikt dzisiaj nie powie z polityków, że warto byłoby wrócić do jakichkolwiek rozmów, bo byłby to gwóźdź do trumny takiego polityka.
1: Do wyborczej trumny.
0: Zdecydowanie. Zresztą proszę zobaczyć, Hamas zaatakował na południu kibuce, w których mieszkali ci bardziej liberalni Izraelczycy, ci, którzy nigdy nie głosowali na Netanyahu.
1: Liberalni zaatakował tych, którzy, o czym pan pisze w książce, którzy byli zaangażowani w pomoc humanitarną, wozili Palestyńczyków do szpitali. W tych historii było tam bardzo dużo. Tam właśnie mieszkali ci ludzie, którzy wierzyli w to, że można współistnieć w sąsiedztwie, we wspólnocie, którzy się nie bali mieszkać z widokiem na Strefę Gazy, bo to jest taka bliskość.
0: Oni dzisiaj już w to nie wierzą. Zdają sobie sprawę, że popełnili błąd. I tym bardziej, żaden z polityków dzisiaj nie będzie rozmawiać na temat państwa palestyńskiego. Tego tematu nie ma i zapewne jeszcze długo nie będzie, więc te wybory nie są tak naprawdę o przyszłości Palestyny, są o przyszłości samego Benjamina Netanyahu. Tu moglibyśmy teraz rozpocząć rozmowę o zarzutach karnych, które na nim ciążą. I to jest chyba dzisiaj główny problem samego Netanyahu i jego rodziny.
1: Jacek Tacik, korespondent Faktów TVN i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu jest Państwa i moim gościem. Za chwilę po informacjach TOK FM wrócimy do rozmowy.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. 7 alpinistów zginęło w ciągu doby w Alpach, większość w rejonie masywu Mont Blanc. Po stronie włoskiej i francuskiej podała agencja ANSA. Do śmiertelnych wypadków doszło na najważniejszych czterotysięcznikach w dolinie Doliny Aosty. Pacjent szczecińskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zaatakował ratownika. Zniszczył też infrastrukturę i wyposażenie oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia z udziałem pacjenta. Szwajcaria w jutrzejszym referendum podejmie decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów. Decyzja może mieć daleko idące konsekwencje dla gospodarki i stosunków z Unią Europejską. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: I dobry wieczór ponownie, Anna Wacławik, wywiad pogłębiony i Państwa, i mój gość dzisiaj, korespondent Faktów TVN, Jacek Tacik i autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Książki, która przypomina tą najnowszą historię, urywa się w trakcie trwania tej historii.
9: Przyznam z ręką na sercu, że ja pisałem książkę w czasie, gdy to wszystko się działo i miałem pewnego rodzaju problem. Gdzie będzie puenta? Jak ją zakończyć? Bowiem wciąż 48 izraelskich zakładników było jeszcze w strefie Gazy, a tak naprawdę książka zaczyna się od porwania Izraelczyków do Gazy i na pomoc przyszedł Donald Trump, który nagle, jakby znikąd, ogłosił koniec wojny, przyjechał do Izraela i faktycznie ostatni izraelscy zakładnicy, żywi i martwi, zostali wypuszczeni ze strefy Gazy. Donald Trump w Knesecie w Jerozolimie przez wiele godzin opowiadał, jakim to on nie jest bohaterem, co wielkiego udało mu się osiągnąć, a przy okazji reklamując amerykańską broń i prosząc, przekonując, sugerując, wymuszając na izraelskim prezydencie, aby ułaskawił Benjamina Netanyahu, żeby go ułaskawił z zarzutów korupcyjnych, które na nim ciążą. Bardzo surrealistyczna sytuacja. Tym bardziej, że gdy on był w Knesecie, w Sharm el-Sheikh w Egipcie zbierali się przywódcy krajów zachodnich i nie tylko, także regionu bliskowschodniego, żeby podpisać formalne zakończenie. Więc oni czekali na Trumpa, który był cały czas w Jerozolimie i który opowiadał, jakim to on nie jest bohaterem, sugerując również, że należała mu się pokojowa Nagroda Nobla, której nie dostał. Ale dla Izraelczyków on zasłużył. 46 pokojowych nagród Nobla powtarzali, bo tylu właśnie izraelskich zakładników wróciło do domu po prawie 2 latach w tunelach strefy Gazy. Nie ma wątpliwości, że dla Izraela Trump to jest wielki polityk. I on tak zostanie zapamiętany. Trumpa się nienawidzi w Ameryce Południowej, nie lubi się w Europie, w Stanach wiadomo, natomiast w Izraelu jego się kocha. za wojnę 12-dniową z Iranem, którą formalnie wygrał Izrael i Stany Zjednoczone, za zakończenie wojny w Strefie Gazy, a dokładnie za wypuszczenie izraelskich zakładników, bo to nie o samą wojnę w Strefie Gazy oczywiście chodziło. Zresztą niedawno sam Donald Trump, wychodząc z Białego Domu, powiedział, że on mógłby zostać premierem Izraela, bo jest tak kochany. Ale coś w tym jest. Netanyahu nie za bardzo się lubi w Izraelu, natomiast Donalda Trumpa jak najbardziej. Więc ta książka zamyka okres 7 października 2023 roku, czyli ataku Hamasu na Izrael i porwania izraelskich zakładników, nie tylko izraelskich, ale przede wszystkim, i kończy w październiku 2025 roku, kiedy ta wojna formalnie się kończy. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli znowu wojna z Iranem, z libańskim Hezbollahem, ciągle Huti jemeńscy się odzywają, to jest budowanie tego nowego świata, które wyłania się po końcu świata z 7 października.
8: Ta scena kończąca książkę jest takim ironiczną przenośnią właściwie, zwłaszcza jak obserwujemy, co dzieje się dalej, ale też wszystkie te fragmenty, w których Donald Trump ze swoimi bełkotliwymi wypowiedziami jest przez pana cytowany, bo przecież to cytaty, a nie fikcja literacka, to zwłaszcza w kontekście tego, o czym się czytało wcześniej, pokazuje, jak niemoralny jest ten świat, jak jest zakłamany, ile w tym jest okrucieństwa, cynizmu i do tego wszystkiego, o czym właściwie można się brzydzić.
9: Tylko na kilka dni przed przyjazdem Trumpa na Bliski Wschód, na tak zwanym Placu Zakładników w centrum Tel Awiwu, zebrał się gigantyczny tłum Izraelczyków, bo Tel Awiw odwiedził Jared Kushner i Steve Witkoff, czyli jego specjalni, czyli Trumpa specjalni wysłannicy na Bliski Wschód, i oni wystąpili na tym placu, ogłaszając koniec wojny, ogłaszając wypuszczenie wszystkich zakładników. I kiedy pojawiało się nazwisko Trump, tłum wiwatował. Kiedy Witkoff próbował wymówić nazwisko Netanyahu, to było gigantyczne buczenie. Byłem wtedy, patrzyłem na Witkoffa i on był zawstydzony, bo próbował wymówić nazwisko izraelskiego premiera, zaczął się mylić, jąkać, bo tłum nie dawał za wygraną. Ale też miał powód. To Trump robił, to Netanyahu robił wszystko, żeby nie dopuścić do kolejnych porozumień z Hamasem, bo jemu zależało na tym, aby dokończyć to, co zaczął w Strefie Gazy, czyli żeby usunąć i Hamas, no i pewnie też samych Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Zresztą przypomnijmy, to był styczeń 2025 roku, kiedy doszło do drugiego porozumienia Hamasu z Izraelem, kiedy wybory w Stanach wygrał Donald Trump. Co zrobił Itamar Ben-Gwir? Nie zgodził się na to porozumienie i w ramach protestu opuścił koalicję. Co prawda on ma 6 deputowanych razem z nim w Knesecie, ale zrobił to formalnie. Wrócił dopiero po tym, gdy armia izraelska wznowiła swoje działania zbrojne w Strefie Gazy. Innymi słowy, pokazał dobitnie, że jemu nie zależy na życiu obywateli Izraela, izraelskich Żydów, że jemu bardziej zależy na tym, żeby mordować Palestyńczyków, że to jest ważniejsze niż życie samych Izraelczyków. I to izraelska ulica, która była bardzo związana z rodzinami porwanych, nigdy mu nie zapomni, ale też nie zapomni samemu Benjaminowi Netanyahu, który, proszę zobaczyć, cały czas nie zgadza się na powołanie niezależnej komisji do wyjaśnienia tego, co wydarzyło się 7 października 2023 roku.
8: Tak, i wieść gminna niesie, że ta sama izraelska ulica, o której pan mówi, formułuje ciężkiego kalibru zarzuty wobec rządu Benjamina Netanyahu za tę klęskę. Ludzie byli mordowani godzinami.
9: Przed 7 października wielu żołnierzy, a przede wszystkim żołnierek z bazy Nahal Oz, które też zostały porwane do Strefy Gazy, zamordowane jeszcze w Izraelu, sygnalizowało, że dzieją się podejrzane ruchy tuż przy granicy. Co więcej, Hamas zbudował niemal 1:1 makiety kibuców.
8: I ćwiczył.
9: To było także sygnalizowane. Na chwilę przed 7 października Itamar Ben-Gwir zdecydował się o przesunięciu części wojsk spod Strefy Gazy na zachodni brzeg, gdzie żydowscy osadnicy przejmują kolejne palestyńskie ziemie. Chodziło o bezpieczeństwo dla żydowskich osadników, więc osłabił południe Izraela. Hamas uderzył o 6.30. Pierwsze regularne wojska pojawiły się około 15.16 w kibucach. Nie doszło do walki, bo nie było z kim walczyć. Nie tylko nie było Hamasu w kibucach już wtedy, nie tylko nie było palestyńskiego, islamskiego dżihadu, ale nie było także już cywilów palestyńskich, którzy zdążyli wrócić do domów z telewizorami, kosztownościami, pralkami. Oni po prostu szabrowali, kradli rzeczy z domów swoich sąsiadów, bo bardzo często to byli Palestyńczycy, którzy pracowali na roli. To byli sąsiedzi. To byli ich po prostu sąsiedzi. I armii nie było. Więc pytań jest bardzo wiele. Dlaczego armia nie zareagowała? Dlaczego doszło do tak okrutnego uderzenia Hamasu? Dlaczego on się powiódł? Netanyahu miał dwie możliwości. Mógł pójść śladem Goldy Meir, która po wojnie Jom Kippur z 73 roku, z 6 października, podała się do dymisji. Wtedy Izrael został zaskoczony i zaatakowany z północy przez Syrię i z południa przez Egipt. Mógł to zrobić, ale on wybrał ucieczkę do przodu. Czyli totalną wojnę z Hamasem w Strefie Gazy, otwarcie frontu na północy z Libanem, z libańskim Hezbollahem i wciągnięcie do wojny z Iranem Ameryki. Nigdy wcześniej, przed 24 rokiem, nie doszło do bezpośredniej konfrontacji Iranu z Izraelem. Zawsze Iran używał swoich proxy, czyli właśnie Hezbollah, Houthi, Hamas. To jest nowa jakość, jeżeli chodzi o perypetie wojenne Izraela. Nigdy do tego nie doszło. Kolejne wojny powodowały, że na ulice nie mogli wychodzić Izraelczycy. Nie było protestów, no bo spadały bomby, więc ta opinia publiczna była wyciszona. Co więcej, prowadzenie kolejnych wojen oddalało pytania o przyczyny ataku Hamasu na Izrael i jeszcze ważniejsze, oddalało jakiekolwiek kwestie dotyczące procesu, który toczy się przeciwko Netanyahu. My o nim trochę mało mówimy, ale on jest bardzo ważny. Przyjmowanie drogich alkoholi, zegarków, biżuterii. Sara Netanyahu też jest w to w jakiś sposób wplątana. Wpływanie na media izraelskie. Netanyahu jest na bardzo dobrej drodze, żeby trafić do więzienia. A to w historii Izraela się działo, że byli premierzy trafiali za kraty. Więc on zdaje sobie sprawę, że to jest przed nim i ta ucieczka do przodu, kolejne wojny, daje mu czas. On po prostu kupuje czas.
8: Jakim kosztem? Dwie uwagi, swoiste votum separatum do pana tekstu, to jest do słowa bojownicy, bo pan konsekwentnie nazywa terrorystów bojownikami i to jest dla mnie takie oksymoroniczne dosyć doświadczenie, opisując jakieś najohydniejsze zbrodnie. Używa pan tego słowa. Powiem szczerze, mam dysonans poznawczy.
9: Unia Europejska i Stany Zjednoczone uważają Hamas za organizację terrorystyczną. Żaden Palestyńczyk, z którym rozmawiałem, tak nie myśli. Uważa, że Hamas to jest organizacja, która próbuje odzyskać dla Palestyńczyków godność i ich terytoria.
8: Gwałcąc kobiety, obcinając im, przepraszam, że to powiem, piersi podczas gwałtów zbiorowych. I w tym kontekście słowo bojownicy się nie broni, bo to nie jest powstanie, to jest terroryzm.
9: Tak jak unikam słowa terrorysta wobec Hamasu, tak samo konsekwentnie unikam słowa zbrodniarz wojenny wobec Benjamina Netanyahu, a tak go określił Międzynarodowy Trybunał Karny, tak samo unikam słowa ludobójstwo wobec Izraela w Strefie Gazy, a tak na przykład o Izraelu wypowiada się ONZ, że i nie tylko, także wiele organizacji izraelskich pozarządowych. Ja zdecydowałem, że będę przezroczysty jako narrator w tej książce, że będę skupiał się na faktach. Mało przymiotników, więcej treści, będę opisywał to, co się wydarzyło, a nie będę etykietować. Ufam, że czytelnik sam wyrobi sobie zdanie, nie potrzebuje mnie jako osoby, która mu powie, że jest tak albo inaczej, że dzięki tej książce po prostu będzie myśleć. I na tym mi bardzo zależało. Oczywiście można byłoby opisać, że to, co robi Izrael, albo nazwać, bo nie opisać. Myślę, że opisałem to dosyć dosadnie, ale nazywać pewne rzeczy po imieniu, tak byłoby pewnie prościej. Tylko znowu bym usłyszał, że to jest nadinterpretacja. Że na przykład w Izraelu, że na przykład Izrael nie dokonał ludobójstwa. Albo na przykład, że Benjamin Netanyahu nie jest zbrodniarzem wojennym.
8: Ale jest.
9: No, część Izraelczyków twierdzi, że nie jest. Że to jest walka informacyjna. Fakty są faktami. I ich się trzymam. Ja jestem narratorem. Ta książka to nie jest publicystyka. To jest reportaż. I taką widzę własną rolę. Ja nie chcę etykietować, nie chcę stać po żadnej ze stron. Broń Boże, nie porównuję, nie zrównuję żadnych ze stron. Ale starałem się, pisząc tę książkę, być jak najbardziej rzetelny i neutralny. I myślę, że takie zadanie jest reportera. Jeszcze raz, ja nie jestem publicystą. Ja nie bronię żadnych stez. Ja opisuję to, co widziałem, opisuję to, co się wydarzyło, a miałem to szczęście, że byłem w ostatnich 2 latach w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, w kluczowych momentach dla wojny w Strefie Gazy z Izraelem. To było zaraz po ataku. Byłem w czasie pierwszego porozumienia, drugiego zakończenia wojny, wojny 12-dniowej z Iranem, więc widziałem, jak się zmieniają sami Izraelczycy, Izrael, opinia publiczna. Rozmawiałem nie osobiście, ale poprzez różnego rodzaju komunikatory z mieszkańcami Strefy Gazy. Więc miałem ten przywilej, że tam byłem na miejscu i że mogłem to opisać. Nie z perspektywy kogoś, kto siedzi w Warszawie przed komputerem, tylko kogoś, kto był tam na miejscu. I wydaje mi się, że czytelnicy nie będą oczekiwać ode mnie i nie szukają w tej książce przynajmniej etykiet. Jest wiele innych książek, które etykietują i tłumaczą, jak ktoś powinien myśleć. Ja zachęcam do zapoznania się z faktami.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jacek Tacik, a efekty tych działań w książce Koniec świata na południe od Tel Awiwu, bo to ta książka była pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za
9: rozmowę.
8: Bardzo
9: dziękuję.
8: Anna Wacławik, na następny wywiad pogłębiony zapraszam po 19:00 za tydzień, za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM. Wydawczynią dzisiejszego programu była Maria Mroczkowska.
10: Dobry wieczór. Ewa Podolska. Pamiętają Państwo, tydzień temu zapraszałam na święto ulicy Stawowej. Właśnie w tej chwili trwa. I także jeszcze jutro warto tu przyjść. Ale warto także przyjść w każdy inny dzień, ponieważ jest tu świetne miejsce, Retro Vintage, sklep charytatywny, Stalowa 8, taki adres wejścia od ulicy Środkowej. Poznają łatwo Państwo teraz, bo baleniki są na zewnątrz. Miejsce, jak ja to powiedziałam, Królestwo Rzeczy, a jego pomysłodawczyni powiedziała mi nie, to Królestwo Skarbów. Właśnie z nią rozmawiałam, z panią Izą Barygą i zapraszam na ten program po 22:00. A po godzinie 21:00 przeniosłem państwa nad Narew i to tak dosłownie siądziemy w katamaranie. No niestety nie popłynie, za mało wody. No i właśnie takie echo, takie wspomnienie mojego pobytu nad Biebrzą wiosennego przynoszę Państwu po godzinie 21:00. Rozmawiać będę o rzece, o ludziach, którzy tam mieszkają, o zwierzętach, ale nie tylko. A po godzinie 20:00, dosłownie za chwileczkę, niespodzianka. Co by Państwo zrobili, gdyby dostali nagrodę, prawie 1 000 000 złotych 30 lat temu? Kupili ze 2 domy, pojechali w 3 podróże dookoła świata, kupili piękną żaglówkę. Tak, tak by się zachował normalny człowiek. Ale nie on, mój bohater. Teraz za moment, bohater tego programu po godzinie 20:00. Ja więcej nic nie zdradzę, nie powiem także, co zrobił z tymi pieniędzmi, tylko Państwa zaproszę zaraz po 21:00. Program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński.

0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Donald Trump będzie na tym samym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu G7. Odbiorca musi wiedzieć, że ma do czynienia ze sztuczną inteligencją. Od listopada wszystkie treści AI będą musiały być oznakowane. Ponad połowa Polaków spędzi urlop w kraju, ale są też nowe, ulubione kierunki zagraniczne. Minęła 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w sesji roboczej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu G7 we Francji. Spotka się też z przywódcami państw Bliskiego Wschodu i poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na wysokich rangą urzędników administracji. Trump ma udać się do Iwion na szczyt w poniedziałek rano po niedzielnym uczestnictwie w gali mieszanych sztuk walki MMA w Białym Domu. Będzie rozmawiał z wieloma europejskimi przywódcami, z którymi od czasu powrotu do Białego Domu spierał się o handel, cła, Ukrainę i NATO. A dzień wcześniej, jak wspomniałam, prezydent Stanów Zjednoczonych będzie świętował swoje urodziny i 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych. Na te obchody zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego. Życzę powodzenia panu prezydentowi w tej wyprawie amerykańskiej, stwierdził premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Poproszony o komentarz dotyczący planowanej wizyty w USA. Chodzi o wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym ten zadeklarował, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
5: Mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi to obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
4: Tusk zwrócił się także do prezydenta RP z apelem.
5: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
4: Impreza z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło w jubileuszowej Paradzie Równości w Warszawie, która w tym roku świętowała swoje 25-lecie. Brały w niej udział m.in. Patrycja i Małgorzata, jedne z pierwszych kobiet w Polsce, których ślub zawarty za granicą został uznany przez państwo, oraz Miłosz, który wraz ze swoim mężem wciąż czeka na transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w Niemczech. W rozmowie z TOK FM zgodnie oceniają, że Polska przeszła długą drogę od czasu pierwszej parady w 2001 roku i dziś społeczeństwo jest bardziej otwarte na pary homoseksualne niż politycy, którzy rządzą

0: I pewnie perspektywa ta sama, to znaczy będzie papier, ale...
1: No właśnie, będzie papier i będziemy walczyć o równość małżeńską. To jest w ogóle bardzo symboliczny rok, bo jest 25 lat Parady Równości, 25 lat kampanii przeciw homofobii, ale też przede wszystkim 25 lat równości małżeńskiej w Holandii. Holandia nadal istnieje.
2: W pierwszej Paradzie Równości w 2001 roku brało udział niespełna 300 osób, a w latach 2004-2005 zakazywał jej ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Organizatorzy szacują, że dziś poszło w niej od 50 do 60 tysięcy osób, a z uczestnikami pochodu rozmawiał reporter TOG FM Tomasz Węskę. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo w tym samym czasie zacznie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich, również w Polsce. Przez najbliższe miesiące platformy mają czas, żeby technicznie przygotować się do nowego prawa. To na nich będzie spoczywała odpowiedzialność za wykrywanie i oznaczanie treści generowanych przez AI, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski.
3: Krok do przeciwdziałania dezinformacji na wielu poziomach. Użytkownik musi mieć świadomość, na co patrzy.
2: Dodatkowo użytkownicy internetu będą musieli być informowani, że komunikują się nie z człowiekiem, a z chatbotem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Niektóre platformy nie czekały na unijne przepisy i już teraz oznaczają treści wygenerowane przez AI. Po Dworcu Zachodnim czas na wschodni. Stacja, która obsługuje prawobrzeżną Warszawę, zostanie przebudowana za miliardy złotych. Prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku. Przebudowa będzie podzielona na dwie fazy. W pierwszej, już na przełomie tego i przyszłego roku, zostaną zamknięte perony od 1 do 4. Pociągi powrócą tam dopiero w 2028. Wtedy do remontu pójdą perony od 5 do 7. Przez cały okres przebudowy priorytet na stacji będą miały pociągi podmiejskie, mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
4: Pociągi dalekobieżne, tranzytowe będą trasowane przez stację Warszawa Gdańska lub będą kończyć bieg na stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Główna.
2: Przebudowa zakończy się po 3 latach. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na przebudowę dworca i inwestycje towarzyszące ponad 3,5 miliarda złotych. Wyjątkowa w skali Europy zabytkowa parowozownia w Gnieźnie pójdzie pod młotek. Ministerstwo Infrastruktury przyznaje, że PKP przerosły koszty utrzymania zabytku, dlatego przewoźnik wystawi go na sprzedaż. O remont parowozowni walczy funkcjonujące w nim stowarzyszenie, które chciałoby funkcji kulturalnych i biznesowych w tym obiekcie. Będziemy chcieli przekonać do tego nowego inwestora, mówi Patryk Kuliński ze stowarzyszenia.
5: Ponad 8 hektarów przestrzeni zabytkowej i kilkanaście budynków nie znajdą zastosowania dla jednej funkcji. Dlatego przedstawiliśmy 4 funkcje, które tutaj mogłyby mieć miejsce. Oczywiście dla nas jako stowarzyszenia od lat walczyliśmy o muzeum.
6: Jakie tutaj są zagrożenia związane właśnie ze sprzedażą?
5: Boimy się najbardziej tego, że ten obiekt po prostu zostanie zniszczony, a ktoś kupi po prostu te tereny stricte inwestycyjnie, że w przyszłości będzie mógł coś na tym terenie wybudować.
2: Przekonuje też, że ryzyko powstania w obiekcie galerii handlowej czy deweloperskich apartamentów jest niewielkie. Parowozownia ma ponad 150 lat. Jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Oficjalnie została zamknięta 15 lat temu, kiedy naprawę taboru przeniesiono do Leszna. Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Może zagrzmieć i popadać, ale będzie trochę chłodniej niż dziś, od 13 do 14 na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Proszę Państwa, 30 lat temu, w 1996 roku, Niemcy zostały mistrzami Europy w piłce nożnej. W tymże samym roku sklonowano owcę Dolly. A pan profesor Maciej Nowicki otrzymał największą w Europie nagrodę w dziedzinie środowiska, Deutscher Umweltpreis, które to środki z tej nagrody przeznaczył dla stypendia dla najlepszych absolwentów polskich wyższych uczelni w dziedzinie środowiska. Te słowa, ku radości zebranych, padły wczoraj z ust sekretarza generalnego Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt, która tę nagrodę przyznała panu profesorowi. Wszystko to działo się na konferencji z okazji 30-lecia polsko-niemieckiej akcji stypendialnej w ochronie środowiska. Tu cytuję dokładnie jej tytuł. Wszystko to, że odbyło się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Gości przywitała pani Urszula Zielińska, sekretarz stanu w tymże ministerstwie. Były przemowy, aktualny i były sekretarz DBU. ten, który wówczas był sekretarzem

0: gdy nagroda została wręczona, przemawiał główny bohater, pan profesor Maciej Nowicki. W imieniu stypendystów mówiła pani Monika Dziadkowiec, dyrektor generalna ministerstwa. Były dwa bardzo ciekawe panele, bardzo ciekawa konferencja, ale można powiedzieć taki standard. Ci z państwa, być może są tacy, tym z państwa, którym niewiele mówi nazwisko Maciej Nowicki, mimo że wielokrotnie bywał w moich programach, to ja króciutko tutaj w kilku zdaniach powiem, przypomnę także. Wzięłam to ze strony ministerialnej, to co czytam, ponieważ no, można z różnych źródeł brać i rozszerzać lub skracać. I tak, absolwent Politechniki Warszawskiej z 1964 roku, pracownik naukowy pan i tejże Politechniki, doktorat zrobił w 72, habilitację w 76, profesorem został w 92 roku. Był profesor Maciej Nowicki dwukrotnym ministrem resortu ochrony środowiska, raz to był rząd premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, 91 rok, a potem w latach 2007-2010 już za rządów premiera Donalda Tuska. Wiceprzewodniczący Komisji ONZ do spraw rozwoju zrównoważonego, doradca sekretarza generalnego OECD, członek Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej, twórca Fundacji Ekofundusz, która zarządzała środkami 10% polskiego długu zagranicznego z przeznaczeniem na ochronę środowiska, prezes jej w latach 92-2007. Przewodniczący Światowej Konwencji ONZ do spraw zmian klimatu i gospodarz Konferencji ONZ w ramach tej konwencji COP14 w Poznaniu w 2008 roku. To wtedy chyba po raz pierwszy ja zetknęłam się z panem profesorem. Laureat, już to było wspomniane, zaczęłam od tego, właśnie największej w Europie nagrody w ochronie środowiska Deutscher Umweltpreis. Autor 7 książek, ponad 200 artykułów z zakresu ochrony środowiska, energetyki i rozwoju zrównoważonego. To ja to wszystko mówię, czytam, no to wydaje się rzecz taka standardowa w zasadzie. Starzają się, wiele z nas osób bywało, brało udział w takich uroczystościach, gdzie to mówiono o zasługach wszelakich głównych bohaterów tejże. Ale, proszę państwa, standard? Może tak, a może nie. Bo dlaczego pani Urszula Zielińska, gospodyni, sekretarz stanu w ministerstwie, nagle zaczął łamać jej się głos, gdy witała zaproszonych i przyznała, że jest bliska łez? Dlaczego potem co najmniej dwukrotnie osoby siedzące koło mnie i ja także wyjęły chusteczki i wycierały łzy? Wszak bohatera nie żegnaliśmy. W doskonałej formie był z nami. Co takiego było na tej sali, co wywołało takie wzruszenie? Dlaczego to wczorajsze spotkanie było czymś więcej niż po prostu konferencją mówiącą o zasługach pana profesora? My tutaj obecni w tym studio chyba wiemy, ale chciałabym, by państwo, gdy ta audycja się skończy, także znali odpowiedź na to pytanie. Witam gości, pan profesor Maciej Nowicki.
1: Dzień dobry.
0: A także dwie były stypendystki, pani Monika Dziadkowiec, dyrektor generalna Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Oraz pani Agata Goździk, kierownik Zespołu Nauki Obywatelskiej w Instytucie Geofizyki PAN.
3: Dzień dobry.
0: Gdyby teraz pani miały, bo przecież mamy trochę czasu przed sobą, będziemy o tym mówić, ale tak bardzo króciutko powiedzieć, cóż takiego szczególnego wczoraj było, że no, ludzie się zachowali dosyć nietypowo. Przywitanie gości, sekretarz stanu nie może ukryć takiego wzruszenia.
2: To może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo sama byłam wczoraj niezwykle wzruszona i wtedy, kiedy ja przemawiałam, też bałam się,
0: że... Za pani przyczyną, za pani pani słów. To był ten trzeci raz, gdy ludzie płakali po prostu.
2: No, ja też myślałam, że będę płakać. Na szczęście udało mi się udźwignąć te emocje, które we mnie też to wczorajsze wydarzenie wywołało. Ja myślę, że to dlatego, że profesor nie jest tylko profesorem i ministrem, że profesor jest prawdziwym człowiekiem renesansu, ale tak naprawdę to też trochę mało powiedzieć o profesorze, bo znamy wielu ludzi, którzy mają wiele talentów. Natomiast pan profesor, to może brzmieć niewiarygodnie, ale naprawdę zna się na wszystkim, interesuje się wszystkim i my z tej jego wiedzy czerpiemy do dzisiaj. I to nie tylko wiedzy, ale także z tego, jakim pan profesor jest człowiekiem. I to właśnie to, jakim profesor jest człowiekiem, wywołało wczoraj te emocje, bo my wszyscy to wiemy.
0: Pani też to...
1: Tak, zdecydowanie jakby to dobro, które pan profesor sieje, jest niezwykłe. Znaczy, mamy wielu dobrych ludzi na świecie i oby tak było, ale to, co zrobił pan profesor, no jest na taką skalę światową tego dobra. I znaczy, sam fakt, myślę, że o tym za chwilkę też będziemy opowiadać, co się wydarzyło po otrzymaniu tej nagrody, ale potem jak dużo dobrego to przyniosło i jak szeroko na całą Europę Środkowo-Wschodnią to dalej się też rozlało i owocowało, to jest naprawdę coś niezwykłego. I myślę, że wzruszamy się, my się spotykamy, staramy się spotykać regularnie, bo co roku we wrześniu organizowane jest seminarium, na które mogą przyjechać zarówno najnowsi stypendyści, najmłodsi, jak i no, cała ta rzesza już bardzo duża, bo to jest 30 lat po kilkanaście osób, więc jest nas coraz więcej. I za każdym razem, kiedy sobie przypominamy to i jakby uświadamiamy, jak to było, jest to taki moment wzruszający. No a wczoraj faktycznie te przemowy też powodowały jakby świadomość tego, że to już 30 lat. Ja też zawsze się łapię na tym, że mi się wydaje, że ja byłam na stypendium zaledwie chwilę, że to tak niedawno, że my ciągle jesteśmy młodzi, a potem sobie myślę, jejku, to już było ponad 20 lat temu. Więc, ale to też jest niesamowite, że my się spotykamy no często raz w roku, tak? I oczywiście w różnych grupach z inną częstotliwością, ale w takim dużym składzie. Zazwyczaj jest to spotkanie raz w roku. I jesteśmy sobie tak bardzo bliscy i to właśnie jest zasługa pana profesora. Pan profesor bardzo często o nas mówi, że to jest rodzina stypendialna i ja mam wrażenie, że my naprawdę mamy takie poczucie, co powoduje, że to wzruszenie i te emocje są tym większe.
0: Panie profesorze, jak pan przeżył pan ten wczorajszy dzień?
3: No, to jest był dzień pełen wzruszeń. Nie spodziewałem się takiego przebiegu, takich słów. Nie spodziewałem się. Chciałem zorganizować tą uroczystą sesję, konferencję. Przede wszystkim, żeby podziękować. No bo po 30 latach funkcjonowania znakomitej współpracy polsko-niemieckiej w ochronie środowiska. To jest wręcz przykładowy jakiś to jest wręcz przykład, jak można w sposób przyjacielski prowadzić akcję stypendialną, czy jakąkolwiek inną inicjatywę polsko-niemiecką. Mała grupa ludzi z Polski, malutka grupa ludzi z Niemiec spowodowała bardzo dużo dobra, bo kilkaset osób przeszło przez nasze ręce. My organizowaliśmy w Polsce konkursy, a strona niemiecka opiekowała się naszymi stypendystami. I jedna i druga strona robiły to perfekcyjnie. I chciałem za to wszystko podziękować. To była moja idea. I w ogóle nie spodziewałem się, że zostanę takim bohaterem wczorajszej imprezy.
0: Tak, pan chciał podziękować tym, którzy to tworzyli, to wspólne działanie, a tutaj wszystko.
3: I rzeczywiście dziękowałem DBU, dziękowałem mojej fundacji, dziękowałem Stowarzyszeniu SDS, czyli stowarzyszenie założone przez byłych stypendystów pod tytułem Środowisko dla Środowiska. Wszyscy mają udział w sukcesie tej akcji stypendialnej. I to była moja idea, żeby żeby podziękować, dlatego że już teraz trochę wygasa ta akcja, no bo jest taka ilość możliwości zdobywania stypendiów, staży zagranicznych, że no, absolwenci wybierają, mają z czego wybierać. Wtedy, kiedy tą nagrodę przyznano mi, prawda, w 96 roku nie było ani jednego programu stypendialnego w ochronie środowiska. I dlatego ta moja inicjatywa była no, taka ważna dla najlepszych z najlepszych.
0: Ja się czasem zdarza mówić o panu i czasem zdarza mi się mówić osobom, które pana nie znają, a też zdarzyło mi się mówić to w kontekście, gdy ktoś myślał, na jakie studia pójdzie. I ja mówię tak, słuchaj, profesor Maciej Nowicki, on poszedł na inżynierię sanitarną. Dobrze tak. Mówię. Słuchaj, on poszedł na inżynierię sanitarną. Nie poszedł, słuchaj, na jakąś fizykę, jakieś podstawowe problemy techniki, na elektronikę. Poszedł na inżynierię sanitarną, został ministrem potem, wspaniałym naukowcem, a poza tym, gdy mówię o panu, mówię, słuchaj, to jest wielkiej zacności, szlachetności człowiek, jakiego nie znam. Wyobraź sobie, że on dostał nagrodę wielką i zamiast sobie wybudować dom, czy kupić dom, po co budować za te pieniądze wtedy, nie wiem, jechać w podróże ze dwie dookoła świata i tak dalej, sobie domy, dzieciom domy, córkom, to on otworzył taki fundusz stypendialny i fundował z tych pieniędzy stypendia, by ludzie mogli pojechać zdolni i być na tych stypendiach za granicą. No, ale cofnijmy się, panie profesorze, te 30 lat. Co to był? W jakim miesiącu pan dostał tę nagrodę?
3: W październiku.
0: Dobra, w październiku. Pamięta pan w ogóle ten moment, tamte dni? Bo może pan wiedział wcześniej, często laureat wie wcześniej, że dostaje.
3: No, poinformowano mnie we wrześniu, że z 90 paru kandydatów zostałem wybrany w tymże roku do tej wielkiej nagrody. Także jadąc do Monachium, nie do Monachium, a do Hamburga, gdzie w Operze Narodowej w obliczu 4 czy 5 tysięcy ludzi przyznawano mi tę nagrodę, no i prawie cały rząd niemiecki był na sali i wicekanclerz wręczał mi tą wielką nagrodę.
0: W tym momencie, w tym 96, pan zawodowo kim jest?
3: Wtedy byłem prezesem Ekofunduszu.
0: No i uzasadnienie jakie było?
3: Uzasadnienie było
0: takie.
3: Czy
0: to pan spośród tych 90 dostaje?
3: Tak. Jako otrzymuję tę nagrodę jako minister czasu przełomu, naukowiec i działacz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Takie było uzasadnienie. No, jeśli chodzi o naukowca, no to ja pierwsze 25 lat spędziłem na Politechnice, potem w Instytucie Ochrony Środowiska i miałem już na koncie bardzo duże osiągnięcia naukowe, no na skalę światową mogę spokojnie powiedzieć. Jeśli chodzi o ministrowanie, to rzeczywiście to był czas fenomenalny. Ja do tej pory wspominam ten czas po 89 roku, kiedy trzeba było reformować wszystko w Polsce. I całe nowe prawo ochrony środowiska było wtedy za mojej kadencji 5 podstawowych ustaw zostało przeprowadzonych przez Sejm, przez Parlament, weszło w życie w ciągu jednego roku. A jeśli chodzi o działalność międzynarodową, no to ja już byłem w ONZ-cie, w OECD, więc też byłem znany w kręgach ekologicznych na świecie.
0: Znaczy, to wiedziałam, ale ja nie wiedziałam, że istnieje prawo Macieja Nowickiego, o którym pani dyrektor, zwracam się do pani Moniki Dziadkowicz, wczoraj mówiła.
2: Tak, to jest niesamowita sprawa. Pan profesor jest bardzo skromną osobą i nieczęsto się tym chwali, ale faktycznie w latach 70., o ile dobrze udało mi się to sprawdzić, pan profesor wymyślił całkowicie pionierski, matematyczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. Ten model zresztą jest stosowany do dzisiaj i właśnie ten model został nazwany prawem Macieja Nowickiego.
0: W pani przemówieniu znalazło się też Maciej Nowicki, w pani po prostu opowieści o profesorze, Maciej Nowicki. Na tego Macieja Nowickiego nieraz trafiają osoby, które chcą znaleźć informacje o panu i czytają: architekt. Rodzina? Nie rodzina. Zginął zresztą tragicznie chyba w katastrofie, prawda? To się w pewien szczególny sposób znalazło w pani opowieści.
2: Tak, bo to jest właśnie kolejna niesamowita historia z niezwykle bogatego życia pana profesora. Otóż pan profesor w 66 roku, dokładnie 60 lat temu, wziął udział w kultowym teleturnieju Wielka Gra i wyobraźcie sobie państwo, że to oczywiście nie był teleturniej z zakresu ochrony środowiska czy modelowania matematycznego, zwłaszcza że to nie były też wtedy takie popularne w Polsce tematy. Natomiast był to teleturniej z dziedziny architektura, więc łatwo sobie wyobrazić, co oznacza dziedzina architektura, bo mówimy od starożytności do modernizmu i jeszcze później, więc naprawdę ogromny, ogromny zakres. I pan profesor w trzecim etapie tego teleturnieju wylosował zestaw, w którym jedno pytanie brzmiało, bardzo jestem ciekawa, kto ze słuchaczy znałby odpowiedź na to pytanie. To pytanie brzmiało: kto zbudował pawilon wystawowy w Rayleigh w Karolinie Północnej? No i pan profesor odpowiedział na to pytanie, że to bardzo proste pytanie: profesor Maciej Nowicki. Oczywiście, znaczy ja niestety nie widziałam tego nagrania, ale to pan profesor najlepiej może opowiedzieć o zdumieniu, które musiała wywołać ta odpowiedź wśród oglądających.
3: No, przede wszystkim wśród rodziny i przyjaciół.
0: To się nie wiedzieli.
3: Bo to była już przedostatnia runda. O 12 800, czyli to była już bardzo wysoka kwota na tamte czasy. I dostałem to pytanie, no, uśmiechnąłem się tylko, bo oczywiście wiedziałem, to był świetny polski architekt, młody, który później w Oflagu był w czasie wojny, nawiązał z Le Corbusierem kontakty i był asystentem Le Corbusiera. Razem budowali, projektowali gmach ONZ-u w Nowym Jorku. No i leciał do Indii, do Chandigarhu, żeby zbudować tam, żeby zaprojektować całkowicie nowe miasto. I w katastrofie lotniczej w wieku 30 paru lat zginął. No więc wszystko wiedziałem o nim.
0: Ale tam też charakterystyczne było to, pan kiedyś chyba opowiadał, że tam doszło do sporu, gdy szło o najwyższą stawkę, prawda? Między panem ekspertem. No tak.
2: Drugie pytanie w trzecim etapie.
3: No tak, dlatego że tam chodziło o to, że w której świątyni greckiej zastosowano sklepienie łukowe. No i wymieniono trzy, no Partenon, tam Halikarnas, co oczywiście, i świątynię Diany w Efezie. Oczywiście, po pierwsze wiedziałem, że Grecy nie stosowali żadnych łuków przy budowie świątyń, więc można było powiedzieć żadnej, ale zmyliła mnie ta Diana w Efezie, dlatego że w Efezie była świątynia Artemidy w Efezie, zresztą jeden z cudów świata starożytnego. No i oczywiście tam, ale nie mogłem wykluczyć, że Rzymianie w Efezie zbudowali świątynię Diany, a Rzymianie stosowali łuki, prawda? Efez był wtedy stolicą prowincji Azja, wielkim miastem za czasów rzymskich. No więc stwierdziłem: Diany w Efezie. Źle. Do widzenia, 10% tak. Tylko dostaję i cześć. I odwołałem się od tego. Aha. Zostało to uznane i zaproszono mnie do następnej rundy, ostatniej już, o 25 tysięcy. I stwierdzono, no i czy pan gra dalej? A ja mówię: nie. A dlaczego nie? Nikt na świecie nie zna architektury, historii architektury wszystkich krajów świata i wszystkich epok. Bo taki był, nie było wyboru,
0: całość.
3: Architektura. Można było mnie spytać o dowolne rzeczy, na które bym nie odpowiedział, a ponieważ trochę ekspert tutaj nawalił.
0: A to był ten sam ekspert,
3: tak? Tak, wziąłem te pieniądze i byłem bardzo zadowolony, że zarobiłem dużo pieniędzy, prawie tyle, co przez rok wtedy byłem w Polskiej Akademii Nauk jako asystent.
0: I co pan zrobił z tą sumą?
3: Prezenty rodzinie i wycieczkę sobie zafundowałem na Bałkany, czyli do Jugosławii.
0: No bo ta architektura, jeżeli ktoś pana nie zna, to ona nie przypadkiem się pojawiła, że pan w tej dziedzinie startował. Kiedyś tam chciał pan studiować w ogóle architekturę i to całe i ta wiedza, zamiłowanie zostało, czego chociażby dowód w postaci książki, prawda?
3: Panie redaktor, sobie tak pomyślałem, po studiach dostałem się do tego, do Polskiej Akademii Nauk, w dziedzinie badania pyłów. No nie wiem, czy nie wiedziałem, czy to będzie mój jakiś tam docelowy jakiś zawód. Więc mówię sobie, dobrze, to ja rok tutaj będę, poszukam sobie lepszej pracy, a tymczasem postudiuję architekturę, ponieważ była to zawsze moja pasja. Historię architektury. I sobie czytałem po godzinach pracy, w czytelni, gromadziłem notatki, a w pracy sobie solidnie pracowałem, ale i co się okazało, że i zdobyłem tą nagrodę, i wsiąknąłem w ochronę środowiska.
0: I wciągnęło to. I wciągnęło to. Tak. No ale wróćmy jeszcze do kwestii tamtych miesięcy. We wrześniu pan wie, już pewnie zna pan wysokość. Czy wtedy zastanawia się pan sam lub z rodziną, co zrobimy z tymi pieniędzmi?
3: Tak.
0: Już tak?
3: Już wtedy zacząłem się zastanawiać. No i w mojej przemowie w Hamburgu powiedziałem już, na jaki cel chcę przeznaczyć te pieniądze. Co zresztą była bardzo emocjonalne przemówienie. Był taki moment, że ja czułem, że całą salę mam w ręku.
0: Aha.
3: Ponieważ w ostatniej części tej mojej przemowy mówiłem o rodzinie, mówiłem o wartościach, mówiłem o budowaniu nowej Europy. Europy, żeby to była Europa wartości. Mówiłem to z ściśniętym gardłem i czułem, jak sala reaguje. Potem już podchodzili do mnie członkowie kuratorium, czyli tego Rady Nadzorczej DBU, i powiedzieli tak: szkoda, że tego nie wiedzieliśmy, bo dalibyśmy panu milion marek nagrody. Było to miłe.
0: A czy jakieś inne koncepcja wchodziła w grę? Bo nie wiem, bo pan zawsze tak mówi, tak, zebraliśmy się rodziną. To faktycznie tak. Było takie jedno posiedzenie zasadnicze, gdzie córki, nie wiem, już zięciowie, żona. Nie było tak.
3: Nie, dwie córki i Tereska, żona.
0: Aha.
3: Zawsze to była nasza rada. I myśleliśmy, że na przykład jakąś konferencję międzynarodową za te pieniądze bym zorganizował. Były różne koncepcje, ale ponieważ ja w 1974 roku otrzymałem stypendium do Niemiec, roczne stypendium Deutsche Akademische Austauschdienst, ono nie było wysokie, ale było dla mnie przełomem jako naukowca. Otworzyło nowe horyzonty. Mogłem skorzystać ze wspaniałej biblioteki i ze wspaniałej aparatury. I tam zrobiłem takie badania, które były pionierskie w skali światowej. Mogę spokojnie powiedzieć, że były to pierwsze badania nad fizyką atmosfery w skali światowej. I to był mój plon, że jak tylko przyjechałem do Warszawy, miałem gotową habilitację. I w wieku 35 lat i tą habilitację zrobiłem. Więc dlatego zdawałem sobie sprawę, co znaczy dla młodego człowieka, który chce się uczyć, który chce rozwijać się, danie dodatkowego bodźca w postaci takiego stypendium zagranicznego. No i w związku z tym to dla mnie było to takie oczywiste, dla całej naszej rodziny, okej, My mamy mieszkanie wygodne w Warszawie. Jeździłem wtedy polonezem. Dobrze mi się jeździło. Więc dobrą pracę miałem. Więc nie potrzebowałem jakichś tam dodatkowych pieniędzy czy budowania domu.
0: No, ale zdaje pan sobie sprawę, że to jest rzadka taka postawa. Wiele ludzi ma mieszkanie, jeździ jakimś autem, a mimo to im więcej, tym lepiej, prawda? Bo za mieszkanie będziemy mieć dom, a potem będziemy mieć drugą posiadłość nad jeziorem, a potem trzecią będziemy mieć w Hiszpanii i tak dalej. Samochodów pod jeden, nie jeden, potrzebno nam trzy i tak dalej.
3: Ale to
0: zawsze.
3: Słusznie zawsze. Pani redaktor mówi, dlatego że dyrektor generalny DBU się dowiedział, na co ja chcę przeznaczyć pieniądze, to był w szoku, dlatego że dotychczas, a rokrocznie ta nagroda przyznawana była, nikt nie przeznaczył na nic więcej, jak tylko do swojej kieszeni. Byłem pierwszym, i to nie Niemcem, tylko Polakiem, który przeznaczył na coś innego, na cele jakieś szczytne.
0: No to teraz przejdźmy do tych, kto to kiedyś dowiedziały się panie o istnieniu, nie wiem, konkursu, o istnieniu możliwości, o istnieniu w ogóle pana profesora. W 96 roku, co pani robi, pani Agata Goździ?
1: W 96 roku to jestem w liceum. Mhm. To jeszcze przed maturą, także wtedy jeszcze zupełnie nic o tym nie wiem.
0: Tak.
1: Natomiast później idę na studia, na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. No i pod koniec studiów pojawiają się takie plakaty z reklamą stypendium dla absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska. I też geografia, no to tutaj to stypendium było bardzo szerokie. To też w ogóle coś dosyć niesamowitego. No, ponieważ zazwyczaj jest tak, że gdzieś tam kończy ktoś swój kierunek i ewentualnie szuka potem właśnie w swoim kierunku dalej takiego rozwoju. Natomiast to stypendium, bo mamy przykłady stypendystów z tak bardzo różnych kierunków, to jest też niesamowite. Warunkiem, żeby można było aplikować na to stypendium, był taki komponent ochrony środowiska w pracy magisterskiej, ponieważ jednym z elementów oceny było właśnie, była taka recenzja wykonywana przez pana profesora pracy magisterskiej. No, tam jeszcze była też średnia ocen i dodatkowo myślę, chyba najważniejszy i też najbardziej niesamowity z takiej mojej perspektywy i jak o tym sobie myślę, niesamowitym elementem był taki już dobór na końcu tej grupy, która miała wyjechać. To była rozmowa, to było spotkanie, rozmowa, dzisiaj byśmy powiedzieli rozmowa kwalifikacyjna, ale tak naprawdę szereg osób, które rozmawiały z potencjalnymi kandydatami i muszę przyznać, że pan profesor jakąś ma niesamowitą rękę, czy to jest szósty zmysł, czy jakbyśmy to nazwali, ale ja nie wiedziałam o tym, jak to, znaczy cały proces przeszłam, natomiast dopiero przy odbieraniu stypendium, jak słuchałam opowieści pana profesora o tych wszystkich osobach, które oprócz mnie w tym dniu też odbierały to stypendium, to dla mnie to było niesamowite. To był po prostu wachlarz takich osobowości, jakichś niesamowitych talentów. I nie tylko, pan profesor nie dobierał, bo wiadomo, trzeba było mieć wysoką średnią, dobrze zdany egzamin magisterski, dobrze napisaną pracę, bo pan profesor czytał wszystkie te prace. Wszystkie. I pamiętam, że na rozmowie kwalifikacyjnej miałam dużo bardziej pogłębione pytania dotyczące pracy magisterskiej niż od moich recenzentów na egzaminie magisterskim.
0: A jaki był ten komponent środowiskowy w pani...
1: Ja zajmowałam się wpływem turystyki kajakowej na środowisko przyrodnicze Czarnej Hańczy. Takiego bardzo popularnego szlaku kajakowego, bo też z zamiłowania byłam kajakarką. Zresztą na studiach zaczęłam też zajmować się kajakarstwem górskim. Byłam prezesem klubu kajakowego przez dwie kadencje. I jakby ta pasja taka prywatna też została tutaj połączona w tej pracy magisterskiej. Natomiast właśnie jak słuchałam, pan profesor podczas rozdań prezentował każdego, opowiadał i o pracy magisterskiej, i właśnie o tych różnych takich osiągnięciach, o człowieku. I ja po prostu pamiętam, że z otwartymi ustami i w takim szoku stałam, słuchając
0: o tych poszczególnych osobach. Bo to mogło być w zasadzie dowolny kierunek studiów praktycznie, byleby była, czy raczej nie.
3: bardzo szeroko pojęta ochrona środowiska.
0: Na przykład prawnicy, prawda?
3: Prawnicy są też wśród nas, wśród tych stypendystów, tak? Bo specjalizują się, specjalizowali się w ochronie środowiska.
0: A ta rozmowa to była tak, że komisja za stołem siedziała? Bo pani mówi o tej rozmowie.
1: Kilkuosobowa komisja. No i kandydat. Aha. Ja też powiem, bo potem przez jakiś czas pełniłam funkcję prawej ręki. I tak naprawdę rozmowa, znaczy proces rekrutacyjny zaczynał się już na korytarzu. Bo my też mieliśmy takie zadanie, żeby obserwować, jak się ludzie zachowują, jak w takich warunkach, jakby, no, kiedy nie wiedzą, że są w pewien sposób oceniani.
0: To chytre!
1: Żeby też, znaczy to nie, ja nie wystawiałam potem jako ta tak zwana prawa ręka, nie wystawiałam żadnych punktów, ale faktycznie Ania Nowicka, czyli pani prezes fundacji imienia Nowickiego, zawsze podpytywała też o takie wrażenia z korytarza, że to było też ważne. Tam było często tak, że potencjalni kandydaci na stypendystów przyjeżdżali z bardzo odległych miejsc w całej Polsce. W związku z tym czasami przyjeżdżali z samego rana, czekając na tą swoją kolejkę wiele godzin później. W związku z tym faktycznie tam na korytarzu spędzaliśmy z nimi sporo czasu takiego naturalnego, bez tego stresu rozmowy, no bo to wiadomo, jak się zsiada przy stole szanowna komisja i od tego zależy...
0: W języku polskim.
1: Tak. Tutaj
0: bo tutaj wtedy znajomość języków, a jechaliście do Niemiec,
1: musieliśmy zdawać egzamin.
0: Z angielskiego?
1: Z niemieckiego.
0: A z niemieckiego, czyli jak ktoś nie znał niemieckiego, to nie miał szans.
1: Nie, mógł nie znać niemieckiego, ale musiał się zobowiązać do tego, że się będzie uczył. I zdawaliśmy przed wyjazdem, bo wyjazdy zazwyczaj były na początku marca i w lutym zdawaliśmy taki egzamin kwalifikacyjny. Aha. Także te osoby, które nie miały jakiegoś certyfikatu językowego, czy oceny na przykład na studiach z niemieckiego, musiały właśnie taki egzamin zdawać.
3: DBU dla osób, które bardzo słabo znali niemiecki, jeszcze fundowały kurs niemieckiego. Ale dopuszczaliśmy również osoby, które znały angielski dobrze. Mogły się douczyć tego niemieckiego. Dlatego, że w instytutach naukowych, prawda, jest też angielski, więc tu już konieczne było jeden język dobrze znany.
0: W którym roku pani dostała stypendium?
1: W 2002 dostałam, bo to w grudniu zawsze były.
0: I wyjechała pani w 2003?
1: Nie, a może w 2002 wyjechałam? O matko, teraz to już...
0: Teraz, a duża konkurencja była wtedy? W 2002?
1: Wtedy chyba ponad 150 prac, znaczy jakby aplikacji zostało zgłoszonych i było nas kilkanaście osób. Więc tak 15, można powiedzieć 10 osób.
3: 15 osób rocznie. 15 stypendiów dawaliśmy.
0: A, 15, to jak 100 prac, 100 chętnych.
3: Tak, ale średnia musiała być powyżej 4, prawda? Więc wszyscy musieli mieć ze studiów. Na piątkę egzamin magisterski. I w drugim etapie, to była moja duża praca, do drugiego etapu 35 najlepszych osób przysyłało prace magisterskie i ja je wszystkie czytałem w drugim etapie. Dlatego, że stwierdziłem, że jak dam kolegom, profesorom, to jeden łagodnie ocenia, drugi bardzo ostro ocenia.
0: Tak. Nie będzie to porównywalne, tak?
3: O to chodzi.
0: Jedna osoba musi
3: Osoba. Tak. Kiedyś zachorowałem na korzonki nerwowe, to leżałem w łóżku i miałem wtedy dużo czasu, żeby wszystkie te przeczytać. I wystawiałem oceny, moje punkty, bo to wszystko punktacja była, od 0 do 8. No więc były prace, które mogłem spokojnie ocenić na 8.
0: Aha.
3: Prace na poziomie doktoranckie. Że to jest praca doktorska wręcz. Takie były wspaniałe. A inne oceniałem z kolei jako jedynkę. No bo to był przyczynek jakiś tam 20 parę stron bez wniosków, bez nadziei na pracę. Wina promotora w dużej mierze. Ale trudno. No. I dochodziło wtedy do tego trzeciego etapu 25 osób, z czego 15 osób wybieraliśmy. No i właśnie tutaj pani Agata powiedziała, jak to było, bo ten trzeci etap to było wybieranie osobowości.
0: Jakby dobrze pod względem takim naukowym już wszyscy
3: już,
0: byli.
3: Już tak.
0: To już nie można było specjalnie różnicować.
3: Ja pamiętam, jak pan Truszkowski akurat z Olsztyna, taki stremowany przyszedł tak próbujemy go wyciągać, jakie ma zainteresowania. I on w pewnym momencie załapał i mówi, zaraz, ale to mam się chwalić?
0: Tak,
3: niech się pan uchwali. O rany, ile on ciekawych rzeczy zrobił w harcerstwie, tam wysoki stopień, bezrobotnym pomagał, różne rzeczy, wspaniałe. Inny, znowu pan Marek, mówi chyba w tej chwili mąż pani Agaty.
1: Mówi, zresztą poznaliśmy się właśnie dzięki stypendium.
3: Tak, lubię jeździć rowerem. A gdzie pan ostatnio był rowerem? A w Santiago de Compostela. Więc niesamowite zainteresowanie. Właśnie tylko kajakarstwo u pani. A potem inne rzeczy sportowe, które pani tutaj i pan Marek robią. To były zainteresowania. To ciekawość świata. Więc to wspaniałe. I dlatego właśnie wybierałem osobowości.
0: A proszę powiedzieć, był wczoraj ktoś z tego pierwszego naboru? Czy w ogóle, bo chyba człowiek pamięta, jak ten pierwszy raz. Nie wiem, czy pan, na ile pan profesor pamięta, ale czy był ktoś wczoraj z tego pierwszego?
3: No na przykład była pani Osińska-Skotak, która jest już od szeregu lat panią profesor na Politechnice. I ma zacięcie naukowe. Poszła do instytutu, który zajmuje się tymi kosmicznymi tam technikami odzorowania powierzchni naszej planety i tam została, znaczy dostała się do bardzo dobrego instytutu niemieckiego, no i potem na Politechnice zrobiła całą karierę profesorską. To jest, czy jeszcze ktoś był z tego pierwszego rocznika?
2: Profesor Ewa Adamiec? Nie, Ewa Adamiec.
3: Adamiec też, tak. Jest teraz panią profesor na AGH.
0: Wczoraj w panelu brała udział.
3: Tak.
0: A jak było z panią, pani dyrektor?
2: Ja jestem z wcześniejszej edycji niż Agata. Dostałam stypendium w 99 roku.
0: Czyli to była trzecia albo czwarta edycja?
2: Trzecia edycja. Wyjechałam w roku 2000. Ja też ogłoszenie znalazłam na moim wydziale, na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, wtedy, kiedy kończyłam studia. I też miałam kontakt z Maciejem Zdybikiem, który też był z pierwszej edycji. Przy czym jak ja to ogłoszenie zobaczyłam, to moją pierwszą myślą było to, że w ogóle Monika nie startuj, bo oczywiście na pewno się nie dostaniesz. Jako, że bardzo chcę to powiedzieć, że bo naprawdę mnóstwo ludzi już o tym nie pamięta, a nawet ja sama musiałam sobie przypominać te realia i tą rzeczywistość z lat 90., w której pan profesor założył rodzinną fundację i w ogóle panie profesorze chcę też powiedzieć, że pan bardzo wyprzedził obecną modę, założył pan rodzinną fundację właśnie zanim zaczęło to być modne i co więcej, wydał pan pieniądze z tej fundacji na inne osoby, a nie zgromadził pan w niej swojego majątku, więc to bardzo niepopularne i nietypowe. Natomiast pamiętam dobrze, że to naprawdę był bardzo ciężki czas. Znaczy, bezrobocie w Polsce w niektórych regionach wynosiło powyżej 30% i myśmy kończyli te świetne uczelnie, bo to były dobre uczelnie, przecież bardzo porządne studia i byliśmy dobrymi studentami, mieliśmy dyplomy z wyróżnieniem, ale mimo to trafialiśmy na rynek, w którym było nam szalenie ciężko. Ja pochodzę z niewielkiego miasta na Dolnym Śląsku i te lata transformacji w tym mieście były bardzo trudne, bo oczywiście upadały zakłady przemysłowe, mnóstwo ludzi nie pracowało, mnóstwo ludzi martwiło się też o przyszłość. No i my wcale nie byliśmy tacy pewni siebie i wcale nie mam takiego przekonania, że właśnie świat stał otworem dla nas, bo ja też jestem pokoleniem, które po prostu wychowało się w socjalistycznej Polsce i też czuliśmy się bardzo zagubieni. I to, że wtedy dostaliśmy tą szansę od pana profesora, było absolutnie niezwykłe, dlatego że to nam dodało wiatru w skrzydła i zrobiliśmy potem niesamowite rzeczy. Więc mieliśmy wielkie szczęście.
0: Pani wczoraj o tym pięknie mówiła, między innymi dlatego niektórzy mieli mokre oczy w pewnych momentach. No, dawała też pani przykłady, a ta osoba tu pracowała, ta w sklepie mięsnym, A pani, mogę powiedzieć, Maćkowiak-Pandera była kim?
2: Joanna Maćkowiak-Pandera, no, która zresztą często gości u państwa w różnych programach. Prezeska Forum Energii, świetnego think tanku. Ona pracowała w cukrowni.
0: Więc zaprosić, żeby opowiedziała swoją historię.
2: I to były lata też, ta jej historia z cukrowni jest bardzo ciekawa, dlatego że to jest właśnie taka, Joanna może o tym opowiedzieć, bo to taka właśnie mówiona historia transformacji, trochę jak z książki Cięcia, którą my obie zresztą z Joanną uwielbiamy, bo to były właśnie czasy, kiedy się te cukrownie prywatyzowały, zachodziły tam wielkie zmiany. No i tak, Joanna też przeczytała ogłoszenie i wstartowała i dzisiaj jest prezeską, a była pani, też wiceministrem.
0: Pani studiowała co?
2: Ja studiowałam ochronę środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.
0: Rozumiem, czyli w sposób naturalny ta ochrona środowiska była w pani pracy magisterskiej?
2: Tak, była, była. Ja robiłam projekt oczyszczalni ścieków.
0: I potem w Niemczech, czym się pani zajmowała w czasie stypendium?
2: Wtedy, kiedy się zgłaszałam na stypendium, to wydaje mi się, że jeszcze pracowałam na budowie oczyszczalni ścieków Janówek, więc dosyć w zawodzie we Wrocławiu. Natomiast wtedy, kiedy wyjeżdżałam na stypendium, pracowałam już w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. I to też jest w ogóle ciekawe. To też państwu może troszeczkę dać wyobrażenie o tym, jakie to były czasy. Ja byłam pierwszą urzędniczką w Urzędzie Wojewódzkim zatrudnioną na podstawie ustawy, która właśnie wtedy wchodziła w życie, ustawy o służbie cywilnej, która wymagała otwartego konkurencyjnego naboru do służby cywilnej i startowałam na stanowisko inspektora wojewódzkiego. To jest najniższe w hierarchii Urzędu Wojewódzkiego stanowisko. I proszę państwa, na to stanowisko startowało wraz ze mną 125 innych osób. To jest dzisiaj niewyobrażalne. Ja dzisiaj jestem pracodawcą w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i my się oczywiście szalenie cieszymy, jak mamy 17, 18 aplikacji. To uważam, że to jest bardzo dużo. No ale 125 to naprawdę nie mamy w żadnej rekrutacji.
0: Ale czym pani się wcześniej zajmowała, gdy pani wyjechała do Niemiec tam?
2: Ja byłam już wtedy właśnie urzędniczką w Wydziale Ochrony Środowiska. Zajmowałam się...
0: Ja wiem, ale mi chodzi w Niemczech.
2: W Niemczech, tak.
0: O to się pytam.
2: W Niemczech trafiłam, ja byłam w Brandenburgii, w Poczdamie, na stypendium. Trafiłam do takiego landowego urzędu, który właśnie zajmował się ochroną środowiska i ochroną przeciwpowodziową, ponieważ ja tam byłam w roku 2000, to było bardzo krótko po wielkiej powodzi we Wrocławiu w 97 roku, więc pracowałam też z Międzynarodową Komisją do Spraw Ochrony Odry. No i to oczywiście było bardzo, bardzo ciekawe.
0: A pani, pani Agato, czym się pani zajmowała?
1: Ja na stypendium byłam w Instytucie Budownictwa Wodnego na Politechnice w Brunszwiku. I tam, znaczy trafiłam tam faktycznie, ponieważ zaraz po studiach poszłam na studia doktoranckie właśnie do Instytutu Geofizyki PAN i jak dostałam informację o tym, że zakwalifikowałam się do kolejnego etapu, no bo na początku nic nie mówiłam swojemu promotorowi, że składam, tak? No bo nie wiedziałam w ogóle, no czy tu jest jakakolwiek szansa, więc co ja będę w ogóle informować. No ale jak już przyszło do ostatniego etapu, no to mówię, no tu studia doktoranckie rozpoczęte, no żeby nie było tak, że ja wyjadę, a tutaj mi jakoś te studia przepadną. No więc przyszłam porozmawiać z promotorem, który mówi, aha, no dobrze, no to jak już się pani zakwalifikuje, to po prostu musimy poszukać takiego miejsca, żeby to się pani przydało do doktoratu.
0: Bardzo mądre podejście.
1: I tak faktycznie było. Nawiązana została współpraca z Politechniką w Brunszwiku, która w tamtym czasie miała jedno z najlepszych laboratoriów hydraulicznych w Europie. W związku z tym no, miejsce fantastyczne do robienia badań pod kątem mojego doktoratu. I w ogóle jakby dzięki stypendium cały kształt tego doktoratu został nadany. I ja faktycznie zebrałam tam dane, które potem analizowałam. Wróciłam po 2 latach już z innych funduszy, żeby powtórzyć serię pomiarową, ale tak naprawdę pomysł na temat doktoratu wziął się właśnie dzięki tej współpracy z Politechniką i tam profesor na miejscu mówi, a bo my teraz tutaj w Niemczech, to dla nas ciekawe jest, co się dzieje, gdybyśmy te nasze wybetonowane rzeki, skanalizowane, proste i takie właśnie bardzo, bardzo uregulowane, gdybyśmy je trochę otworzyli w takich miejscach, w których można je otworzyć i można zalać pewne obszary, tylko że te obszary mają roślinność, są zadrzewione, mają jakieś tam krzewy. Jakbyśmy mogli modelować, co się stanie, kiedy my otworzymy w postaci takich, myśmy to wtedy nazywali kieszenie zalewowe, bo to nawet było coś innego niż poldery, które myśmy już wtedy znali. Chodziło o to, żeby tam nie tylko czasowo zalewać, tylko w ogóle otworzyć dużą część tarasu zalewowego na możliwość przepływu, kiedy ta woda jest wezbrana. No ale w związku z roślinnością trzeba było analizować, jak to wpłynie na przepływ. No i miałam możliwość pracowania w kanale, no bardzo nowoczesnym, całe laboratorium. Ja miałam do dyspozycji cały duży kanał. Czasami byłam sama w takim gigantycznym laboratorium, gdzie tam włączałam pompy i 100 metrów sześciennych na sekundę mi tam płynęło przez ten kanał. Także naprawdę niesamowite doświadczenie. I zresztą ta współpraca z Politechniką w Brunszwiku do tej pory jest realizowana. Mamy w tej chwili w Radzie Nadzorczej człowieka, który tam pracuje, którego ja wtedy poznałam, który był wtedy młodym doktorem, a obecnie jest znanej klasy profesorem i właśnie jest w Radzie Doradczej Instytutu.
0: To jest fantastyczne, że nie byliście takimi samotnymi satelitami, tylko rozrzuconymi, że poznawaliście się z danego rocznika stypendium, tak jak pani mówi, ale oprócz tego przecież państwo się znają między sobą, bo wiem, bo przecież nieraz spotykam się z państwem, czy robiłam programy, znają się między sobą i to w sytuacji, gdy czasem może dzielić i 10 i więcej lat, prawda, ktoś był na stypendium w 2005, a ktoś był w 2015, bo państwo tworzą środowisko, które stworzyło środowisko dla środowiska, czyli formę organizacji, stowarzyszenia, prawda, i spotykają się co roku.
3: Tak. Dla nas wrześniowe spotkanie...
0: A to jest pana inicjatywa, była to wrześniowe spotkanie.
3: Oczywiście. A dlaczego? Jeżeli fundujemy stypendium kilkumiesięczne, no to trzeba po stypendium dowiedzieć się, co ono przyniosło. I dlatego od samego początku już pierwsza grupa pamiętam, pojechała do Krynicy we wrześniu, spotkaliśmy się i relacjonowali. Każdy miał swoje wystąpienie, opowiadając, co robił, jaki jest plon tego stypendium. I tak się zaczęło. I rok rocznie na wrześniowych tych naszych spotkaniach stypendyści, którzy właśnie byli z ostatniej grupy, relacjonuje nam rezultaty swojego stypendium wobec wszystkich roczników poprzednich. Więc można było zadawać pytania i w ten sposób było jakieś sprawdzenie takie w formie prezentacji. Ale ponieważ się wszyscy spotykamy, coraz większa grupa, przyjeżdżamy już teraz z rodzinami, więc to jest takie bardzo integracyjne spotkanie, które niezwykle jest ciepłe, przyjacielskie i cieszymy się z tego.
0: Czas biegnie jak szalony i musimy się za moment pożegnać. Bardzo, bardzo żałuję, ale proszę panią Monikę Dziadkowiec, by pani wróciła do wczorajszych pani słów, bo pani tak pięknie zakończyła to, co pani powiedziała. Mogłaby pani nam to powiedzieć?
2: Tak, oczywiście. Bo nawet teraz jestem wzruszona, jak o tym myślę. Bo oczywiście my po stypendium pana profesora zrobiliśmy jeszcze bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, bo to stypendium nam to po prostu umożliwiło, ale potem naprawdę w ogromnej większości wróciliśmy do Polski, i żeby pracować tutaj. I wydaje mi się, że my też jesteśmy częścią tego, jak ten kraj dzisiaj wygląda. I to mi przypomniało historię z życia pana profesora, bo pan profesor przecież też był na stypendium w Garmisch-Partenkirchen w bardzo trudnych dla polskich latach, bo też w stanie wojennym. I pan profesor kiedyś się zwierzył, że rozważał przez jakiś czas, czy by nie zostać tam. I właśnie wtedy, będąc na tym stypendium, poza granicami Polski, pan profesor napisał naprawdę przepiękny wiersz. On jest bardzo poruszający. Kiedyś pan profesor mi ten wiersz sprezentował. I tam w nim jest taki fragment, który mówi...
3: A tytuł jest bardzo ważny.
2: Tak, tytuł tego wiersza to Patriotyzm dzisiaj. Ja też chcę państwu powiedzieć, że ten wiersz się w ogóle nie zestarzał. On ma niezwykle uniwersalne przesłanie. Tak naprawdę można go byłoby czytać i w czasie zaborów, i potem w stanie wojennym, ale także dzisiaj on ma potężny wydźwięk, chociaż żyjemy we wspaniałym, wolnym kraju. Natomiast tam są takie słowa, które pokazują też jakoś kruchość ludzką. Pan profesor pisze tam między innymi tak. Cokolwiek robię, Nic zrobić nie mogę, co ma wieczną wartość. Cokolwiek piszę, wiatr rozwiewa słowa. Cokolwiek buduję, buduję w pośpiechu, bo wiem, że nie jest trwałe. I to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy się z panem profesorem nie zgodziłam i nie zgadzam, chociaż my się czasem z profesorem spieramy oczywiście, dlatego że mam absolutne przekonanie, że właśnie to, co panu profesorowi się udało zbudować dzięki swojej szlachetności i szczodrości, jest naprawdę niezwykle trwałe, bo my wszyscy niesiemy te wartości pana profesora i ja muszę powiedzieć, że ja byłam innym człowiekiem przed poznaniem pana profesora i innym jestem dzisiaj. Chcę powiedzieć też, że nam się wszystkim udało, tym ludziom stypendialnym, i w zasadzie moglibyśmy być niesamowicie neoliberalni i mówić, że każdy jest kowalem swego losu, ale właśnie dzięki temu, że pan profesor nas nauczył, jakimi możemy być ludźmi, niesiemy to dalej. I uważam, że to będzie trwało już zawsze, bo to wiedzą nasze dzieci i będą wiedziały nasze wnuki.
0: Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Pan profesor Maciej Nowicki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Oraz pani Monika Dziadkowiec i pani Agata Goździk, były stypendystki stypendium ufundowanego przez pana profesora. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
5: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
6: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
7: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
8: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
8: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
9: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Swoją postawą w pierwszych tygodniach wojny Wołodymyr Zełenski zyskał status bohatera nie tylko w oczach samych Ukraińców, ale także przywódców zachodniego świata. Dziś zamiast uznania budzi irytację. Skąd taka zmiana w postrzeganiu prezydenta Ukrainy i jaki jest główny kłopot z Zełenskim? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
10: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Znów sprzeczne informacje na temat daty porozumienia USA-Iran. Jest 3-miesięczny areszt dla patomorfolożki z Lutoryżu pod Rzeszowem. Kolekcję prac ponad 50 projektantów można oglądać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Minęła 21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jutro ma dojść do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus i napisał te informacje na swojej platformie społecznościowej. Zaznaczył, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu, kluczowego pośrednika w rozmowach, ogłosiło na platformie X, że także w niedzielę planowana jest elektroniczna ceremonia podpisania porozumienia. Z drugiej strony rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Baghei zaprzeczył, że podpisanie porozumienia, tak zwanego memorandum z Islamabadu, odbędzie się jutro. Te informacje przekazała agencja Reutera, powołując się na państwowe media. Baghei powiedział, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Dodał jednak, że należy zachować ostrożność w kwestii jakichkolwiek wypowiedzi dotyczących daty podpisania ze względu na, jak się wyraził, wahania drugiej strony. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie prezydenckiego projektu ustawy. Są w nim propozycje przywrócenia prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Projekt do komisji skierował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Obecny w Wenecji poseł Paweł Ślis powiedział, że opinia jest mocno druzgocąca i ma zostać opublikowana w najbliższym czasie. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
14: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie. etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
13: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
12: Aktywiści alarmują, że Jezioro Czerniakowskie wysycha w coraz szybszym tempie. Ruszyła petycja do władz Warszawy z apelem o pilne działania, które mają uratować unikalne starorzecze Wisły. Pomóc w tym miałaby instalacja, która zasiliłaby jezioro w wodę z Wisły. Szymon Kępka.
15: Autorzy petycji podkreślają, że poziom wody w Jeziorku Czerniakowskim od lat systematycznie spada. Społeczeństwo wskazują, że wpływ mają na to m.in.

0: transferowana do jeziorka Czerniakowskiego.
1: Tymczasem miasto deklaruje, że szuka rozwiązań pozwalających zatrzymać proces wysychania jeziora Czerniakowskiego. Szymon Kępka, TOK FM.
2: To największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otwarto ekspozycję Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów, gromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawę zwiedzał Bartosz Kądziołka.
3: Jesteśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i widzimy wielką wystawę. Marcin Różyc, kurator wystawy.
4: Jaka jest współczesna moda polska?
3: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach, o konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
5: Anita Talbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
6: Pierwsza kolekcja muzealna związana ze współczesną modą w polskim muzealnictwie. Robimy coś, co będzie w jakiś sposób punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych projektów, które mam nadzieję pojawią się w polskim muzealnictwie.
2: Wystawa potrwać ma do maja przyszłego roku. Będą koncerty, spektakle, parady i pokazy. Toruń szykuje się na swoje święto. Jak co roku jednym z punktów będą Wianki, czyli Święto Wisły, mówi dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej Marta Sochacka.
7: Utworzony zostanie korowód wraz z Wiankiem Miejskim, ale przy towarzystwie śpiewów, tańców. Finałem tego wydarzenia będzie fire show na Zamku Dyboskim.
2: Wydarzenia związane ze Świętem Miasta potrwają od 19 do 28 czerwca, a same Wianki zaplanowano na wtorek, 23 czerwca. Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotne opady deszczu, miejscami zanikające burze. Takie zjawiska będą się pojawiać. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, miejscami 13.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór Państwu. To dobry wieczór jest skierowany do tych wszystkich, którzy być może teraz zaczęli nas słuchać. Ja z Państwem i moimi gośćmi jestem jeszcze do godziny 23. Zacznę od tego, co po 22. Po 22. przeniesiemy się na Pragę do sklepu charytatywnego Retro Vintage. Pełna nazwa to jest Retro Vintage, sklep charytatywny. Tam znajdą Państwo fantastyczne rzeczy, które dla kiedyś kogoś były ważne, a potem z różnych powodów przyniósł je do tego sklepu właśnie. Mówię po prostu sklep, ale to nie jest sklep. Ja to nazwałam Królestwo i rozmawiam z osobą, która rzecz całą wymyśliła. Natomiast dosłownie za moment zabieram Państwa nad Narew. Znajdziemy się na katamaranie, ale niestety nie popłyniemy, bo jest troszkę za mało wody. Ale posłuchamy opowieści o Narwi, o Biebrzy, o bobrach, o wydrach, bielikach, żabach, motylach, no i o ludziach. To dosłownie za chwileczkę. Od razu Państwa przeproszę, jeżeli usłyszą Państwo ten dźwięk charakterystyczny dla naszych terenów podmiejskich, czasami wiejskich, a mianowicie ktoś kość trawę. Ale mimo to zostaliśmy tutaj razem z moim gościem, ponieważ mam nadzieję, że także usłyszą Państwo na przykład ptaki, które tu są wokół nas. Jestem z panem Zenonem Borawskim i proszę powiedzieć dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, witam.
9: I proszę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, naszym słuchaczom?
10: No, znajdujemy się w miejscowości mojej rodziny, gdzie się urodziłem. Miejscowość Wizna, jedna z najstarszych na województwie podlaskim. Jesteśmy na terenie Mazowsza historycznie, kulturowo. No i piękna miejscowość z bardzo bogatą historią, a przyrodniczo no to...
9: Ale proszę powiedzieć tak dokładnie, gdzie my siedzimy, bo to nie jest tak, proszę Państwa, żeśmy sobie siedli w jakimś pokoju przy stole, czy nawet w altance, no tak, czy na tarasie. Nie, nie, siedzimy w zupełnie wiele bardziej oryginalnym miejscu.
10: Ja już tak się przyzwyczaiłem do swojego statku, bo siedzimy na moim statku, to jest taki katamaran pasażerski na 12 osób, że już po prostu widzę wszystko dookoła, a nie to, co jesteśmy. Jak dla Państwa jesteście tutaj ze mną pierwszy raz, no tak, faktycznie to jest mój statek, jesteśmy akurat na górnym pokładzie, skąd widzimy bardzo fajne tutaj.

0: rozległo naszą Narew i te miejsca, gdzie są rozlewiska, bo jesteśmy już troszeczkę później po rozlewiskach, a zwłaszcza jeszcze w tym roku nie było aż takich spektakularnych, no ale no, pogoda dzisiejsza i nawet tutaj, bo ja słyszę tutaj, nawet żaby już są, kumaki się odzywają pięknie, bo się zaczyna już zmierzchać i też jest jeszcze parę ptaków. Za chwilę powinny nawet chyba słowiki się odezwać.
1: No tak, ale ktoś by powiedział, dlaczego państwo po prostu siedzą, a nie płyną. Pan nie płynie. Ja przypuszczam, że gdyby pan pływał z turystami, z osobami, które tu przyjeżdżają, to byśmy nie znaleźli czasu na to, by sobie tak spokojnie tu siedzieć. Dlaczego stoimy? Dlaczego katamaran stoi?
0: No to właśnie to, co już teraz nas dotyczy, już drugi sezon praktycznie, tamten i ten, że mamy bardzo tą taką głęboką suszę tutaj naszą lokalną i no, niski stan wody. Rzeka Narew jest rzeką tutaj w tej części, jest naturalną, nie jest regulowana, nie ma tu piętrzenia z tej strony, więc ta rzeka po prostu tak jak nam Bóg dopuści, jak nam dopuści troszeczkę wody, to ją mamy albo jej nie mamy. No, a tutaj Biebrza też zasilana kanałem ogostowskim, tutaj powyżej jest zbiornik Siemianówka, jak one zbierają wodę, to tu raptownie pada. No i ten rok właśnie typowo pokazuje nam, co to znaczy, jak jest troszeczkę za sucho, a zwłaszcza teraz na pewno ci specjaliści wiedzą kwestia odregulacji wód, co właśnie zmieniło u naszej hydrologii właśnie te regulowanie stosunków wodnych, czyli meliorację. Przyspieszony spadek wody jest teraz i dlatego stoimy, bo mamy tutaj miejsca, gdzie są tylko 50 centymetrów wody, więc a mój statek potrzebuje minimum metra, żeby płynąć. No i to przez te dwa ostatnie sezony jest bardzo przykro, ale no niestety, tak to jest i nie da rady płynąć, więc musimy stać na miejscu i podziwiać z miejsca to, co się dookoła nas dzieje. A tak to byśmy płynęli do samej Biebrzy, nawet za Biebrzę, możemy płynąć prawie do Gdańska, tak i mamy tutaj przestrzał płynięcia, no ale no niestety, no. Czekajmy, może jeszcze przyjdą deszcze, a jak nie, no to zapraszam na przyszły rok, bo jeszcze tak jak w tym roku, praktycznie koniec lutego, marzec i do połowy kwietnia dałem radę pływać.
1: Pan o tym tak dosyć spokojnie mówi, że jest taki niski poziom wody, a ja ubolewam, ponieważ ciągle mam przed oczyma obrazy, które zastałam, to ileś lat temu przyjechałam nad Biebrze i potem przez lata wracałam nad te Biebrze. Co więcej, ja namawiam ciągle różne osoby, by przyjechały i pokazuję im zdjęcia i opowiadam. I na przykład tego roku te osoby tu przyjechały i miejsce, o których opowiadałam, że tam pójdziemy, będzie zalane wodą na biały grunt, czy zobaczycie kaczeńce, tu pojedziemy. Niestety, to była łąka, po prostu sucha łąka, tam gdzie dawniej nie dało się stopą stanąć. I tak pomyślałam, tutaj pan mówi niski poziom, ale co to znaczy tutaj niski poziom? Gdyby był wysoki poziom, to ta woda dokąd by sięgała? Jesteśmy przy takim ściętym brzegu, przy takiej skarpie.
0: Tak. No tutaj właśnie widzimy nawet na tej skarpie, tutaj za nami, i nawet poziomy wody, jakie były, i tak dłużej się przytrzymywały. I tak jak widzimy ten brzeg, to jest głębokość koryta, czyli wysokość to jest ta łąka i od tego szczytu tej skarpy jeszcze może być pół metra wyżej, tak jak ja pamiętam, że była wyższa woda. To było, i tutaj nigdy nie było tak samo. Raz ta woda jest wyższa w marcu, raz była wyższa woda w kwietniu, ale te ostatnie dwa lata, czyli mamy tą taką właśnie dużo tą suszę hydrologiczną, woda w tym roku podeszła tutaj blisko tego stanu wypełnienia koryta.
1: A kiedy to było? W lutym?
0: Marzec, tak. Jak zaczęły puszczać te lody, także luty był bardzo fajny, był mroźny i zaczęło wtedy tak powolutku puszczać. Była kraja, nawet przez pewien moment zagrożenie takie powodziowe, były służby gotowe do reakcji, że mogła się kraja gdzieś przyblokować i tak wiele razy bywało, że i wtedy, ale potem odwołali ten alarm, że ta kraja się ładnie rozbiła i zaczęła się szybciej topić, nie powodowała tych zatorów. No także no jest to ten od dwóch lat, od tamtego i tego roku bardzo niskie stany wody, rzeka bardzo szybko schodzi w dół i tych rozlewisk było naprawdę mało, bo tylko są miejsca, bo to nie jest tutaj, że to jest jeden poziom. Ta rzeka ma gdzieś starorzecza połączone, są do tej pory są połączone jeszcze, gdzie się nowe tworzą koryta, bo rzeka Biebrza, jak i Narew, to są rzeki żyjące. a zwłaszcza tu, gdzie są te naturalne odcinki. I ona może zmienić kierunek w ciągu jednego sezonu. I nagle może zrobić taki skrót. Ona płynie, powiedzmy, takim, taką podkową. I na tym właśnie podkowie, na tym początku ona tam przybije przy wyższej wodzie i nagle 500 metrów rzeka się skraca. Ale jak się skraca, to to przyspiesza. A jak rzeka przyspiesza, to może utworzyć nowe koryto. No i tutaj trzeba to troszeczkę zrozumieć, trochę tu pobyć, żeby to jeszcze zobaczyć, no i żeby jeszcze to, ktoś to pokazał, na czym to polega.
1: Pan od dziecka patrzy na nalew.
0: Tak, tak,
1: pan jest urodzony na rzekę.
0: Tak, jestem z Wizny i tutaj jestem rolnikiem. Jak był człowiek młody, to rzeka to było właśnie ten prysznic po pracach w polu.
1: A pamięta pan momenty zamarznięcia rzeki, tak, że sobie pan tu przechodził na drugą stronę?
0: O, to nie tylko przechodził. Tutaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie nawet była przeprawa właśnie, że rolnicy, jak tutaj mieli łąki po drugiej stronie, no to tak jak starym obyczajem kosili i nie wozili tego siana od razu do obór, tylko stawiali stogi. No i teraz, żeby ten stóg siana przewieźć zimą...
1: To czekali na zimę.
0: Czekali na zimę specjalnie, bo tutaj, żeby dojechać do tych... O tutaj za rzeką, czyli dosłownie ile, 100 metrów, to trzeba było zrobić 15 kilometrów. A jak przez rzekę, no to mamy 100 metrów i drugie 100 ma 200 metrów.
1: A pamięta pan, jak dawno temu był ten ostatni raz, gdy rzeka zamarzła?
0: A czy w tym roku rzeka zamarzła? W tym roku ten odcinek rzeki był bardzo zmarznięty i naprawdę ludzie zaczęli tutaj...
1: Na łyżwach?
0: Chodzić, nie tylko, jechać, tak? Nie tylko. Nawet są tacy, którzy samochodami jeździli, wiem o tym, a
1: to zwłaszcza, chyba że... lekkomyślne.
0: No i w tym roku byłem, pojechałem na Mazury, żeby troszeczkę, lubię swoje takie miejsce tam na Mazurach, nad Śniardwami i zobaczyłem rajd samochodowy, 200 samochodów po jeziorze jeździło. No wiecie, no do pierwszego wypadku, jak to się mówi, nie? Potem policja już zrobiła tam porządek, chociaż też nie miała prawa, nie wiedzieli, jak ten incydent skończyć. No i tak samo tutaj, że ludzie po prostu są czasami za odważni, ryzykują, no ale ja pamiętam, jak rolnicy przejeżdżali przez lód, no to najpierw brał gospodarz siekierę i rąbał ten lód, aż zobaczył, jaka jest grubość. Jak jest 50 centymetrów, da się jechać, no.
1: Spektakularny był widok osób chodzących, czy nawet jeżdżących na łyżwach po Motławie w centrum Gdańska.
0: A tutaj mój tata był zapalonym takim łyżwiarzem i zawsze nas jakby mały bylibyśmy, to przeprowadzał. No to lód powstaje tutaj na rzece, jak jest jak minus 15, gdzieś ze 2-3 dni i wtedy lód zaczyna się pojawiać, a ja pamiętam jeszcze wtedy, jak za to przyszliśmy, to był minus 20 przez tak dłużej i wtedy zaczął ten lód pękać, a to jest dopiero wrażenie, jak lód pęka, jakie to huk, jakie to trzaskanie, powstają potem takie wybrzuszenia tego lodu i po tym, jak się na tych łyżwach jeździło, nie? No ale to jakoś było bezpiecznie, no chociaż bardzo dużo przypadków było właśnie tych przykrych, nie? I na lodzie, i na wodzie w ogóle, tak? Ale to wszystko zależy od świadomości.
1: Gdybyśmy popłynęli teraz, na przykład, no, nie popłyniemy katamaranem, ale na przykład kajakami lub jakąś łódką, to jak zwierzęta mielibyśmy szansę zobaczyć? Pytam, ponieważ ja kiedyś, i to był chyba koniec sierpnia, początek września, płynęłam tak łódką w kilka osób i to był taki rejs na bobry. Zaczynało się pod wieczór, a same bobry to głównie widzieliśmy już wtedy, gdy było zupełnie ciemno. Jak teraz wygląda, gdy rozmawiamy, właśnie końcówka maja.
0: Ja tak kątem oka patrzę, że za chwilę tutaj się właśnie pojawią nasi bohaterowie.
1: Tak, pan myśli?
0: Tak, one tutaj jest bardzo ich dużo. No, specjalizujemy się w tym pokazywaniu tych bobrów, zwłaszcza mój tutaj bratanek właśnie te wyprawy takie organizuje. I no, jeżeli jest bobr, to jest zwierzę nocne. No i on teraz praktycznie zaraz wyruszy na śniadanie. No i zacznie tutaj nam przepływać, to widzimy nawet ścieżki po drugiej stronie są takie właśnie przez niego wydeptane.
1: Bo on sobie wychodzi tam wtedy po prostu.
0: Tak, bo one gdzieś mają, bo tutaj nie muszą mieć żeremi, nie? Jak jest wysoki brzeg, to one sobie robią po prostu taki underground, takie miasteczko. No i starają się, żeby było też wejście spod wody, nie? Bo to jest ich najlepsze zabezpieczenie do domku, że żadne zwierzę się od zewnątrz nie dostanie tam do ich domku, tylko trzeba umieć nurkować. No kto, jakie zwierzę, lis, wilk nie potrafi, więc to jest idealne, więc on On, jak woda spada, to na tym właśnie teraz można zobaczyć przy kajaku płynięciu, czy właśnie na tych wyprawach, że są takie wielkie jamy i to są właśnie wejścia, bo jak bóg miał wysoką wodę, to zrobił, no ale się przeliczał, nie wiedział, że też taka będzie niska woda i są to czasami te, widać, i wychodzą z tych nor, to też jest śmiesznie. No oprócz tego teraz jesteśmy w bardzo pięknym czasie, teraz jest maj, końcówka maja, no to mamy bardzo dużo właśnie ptaków lęgowych, nie, i no dzisiaj byłem cały dzień na podwórku i dudek jest, i wilka śpiewa, i jest krętogłów, taki rzadki nasz fajny dzięcioł. No i brzegówki tutaj obok nas jest taka skarba.
1: Jaskółki,
0: brzegówki, no, bo mamy trzy gatunki jaskółek i te sympatyczne, ja bardzo je lubię, one są takie właśnie bardzo pracowite i teraz jest czas, kiedy one przyleciały od niedawna i zaczęły kopać.
1: I gdzie one tutaj w tym...
0: W tej skarpie. To, co tutaj właśnie widzimy, ta skarpa obsypująca się, to jest idealne miejsce dla takich...
1: Czyli musielibyśmy tam dalej popłynąć lub...
0: Tak, dokładnie tutaj gdzieś 50 metrów zaraz pewnie się to pojawić. Są takie całe właśnie takie kolonie, po 100, po 200 gniazdek i one kopią pazurkami i skrzydełkami i takie nawet do pół metra, do metra prawie głębokości. Taki mała ptaszyna potrafi wykopać taką norę pazurkami i one jeszcze takimi całymi grupami fruwają, wlatują, nie? To jest niesamowite. To jest jedno z najpiękniejszych momentów teraz, żeby to zobaczyć z wody.
1: Ale rozumiem też, że raczej taką porą najlepszą to jest wieczór, podwieczór, bo zarówno i ptaki i chyba albo wcześniej rano. I te bobry, prawda?
0: No, ja rejsy robiłem kiedyś, tam kilka rejsów robiłem dziennie, a teraz wyspecjalizowałem się tylko rano i wieczorem, że na wschód słońca i na zachód słońca.
1: Ale właśnie rano, czyli o której pan zaczynał płynąć?
0: No, teraz było czwarta rano.
1: Czwarta rano? Oj. Myślałam, że szósta.
0: Nie, szósta to już po ptakach.
1: Tak?
0: No, pół godziny albo godzinę przed wschodem słońca robię te rejsy i mamy wtedy mamy taką lekką poświatę, widzimy już światło się zbliża. Jak już słońce wyjdzie, to już jest po ptakach.
1: No, ale czasami słońca nie ma.
0: No to tak, ja zawsze mówię, nie obiecuję słońca, ale z drugiej strony, jak są chmurki, jak mgiełka, to ten wschód się przedłuża, a znowu jak nie ma słońca, jeżeli jest gołe niebo, to tak my mówimy, to jest patelnia. Czyli do wschodu słońca coś widać, a potem jak tak słońce tak strzeli po oczach, to już praktycznie nie ma co oglądać, nie? I trzeba ten przetrwać jeszcze te pół godziny, żeby te słońce, światło się uspokoiło. Czyli takie lekko zachmurzone, lekkie chmurki ze wschodem słońca, no to jest magia.
1: A gdy jeszcze rozmawiamy o tym, co można na rzece zobaczyć, to mnie przed oczyma pojawiają się takie obrazy, no bo widziałam te zdjęcia, zima i wydry. Są tu wydry? Najłatwiej zobaczyć?
0: No wydry właśnie zimą z tego względu, że jak rzeka zamarznie, tak jak w tym roku było fajnie, no to wydra, no musi jeść. No to nie ma żadnego.
1: Trzeba i przerębel zrobić.
0: Zrobić przerębę albo go znaleźć. Potrafią też biegać bardzo dobrze po brzegu i są tutaj coś takie, te starorzecza, są jakieś kanały, ona w tych kanałach bardzo tego, no i bardzo łatwo ją zauważyć, jeżeli jest lód i śnieg, jakiś czarny punkt. No są różne sposoby też wypatrywania wydry, no i jeden ze sposobów to jest patrzeć, gdzie są drapieżniki, na przykład bielik, gdzie jest. Mhm. Bo bielik bardzo lubi wydrze, bo w wydrze można coś wydrzeć.
1: A to znaczy nie tyle, że bielik zjada wydrę, tylko nie, to, co wydra sama upolowała.
0: Upolowała, nawet taki fajny filmik krężył po internecie, gdzieś koło Warszawy, nad Narwie bodajże było kręcone. Wydra sobie wyciągnęła węgorza, zadowolona, a z tyłu podleciał bielik i wyrwał na tam, nie wiedziała, co się stanie, wskoczyła ze strachu do wody, bo to wyskakuje, obserwuje, co się stało, gdzieś węgorz, nie? A bielik odleciał z tym węgorzem. No, bo drapole ptaki mają bardzo dobry wzrok i potrafią bardzo szybko zabrać, mają niesamowite stworzenia, a właśnie dla mnie ostatnio to komplet wydra i bielik. To jest piękny, piękny duet. Mam nawet filmiki, zdjęcia.
1: Ale są tu bieliki?
0: Są. Tu mamy bardzo naturalny teren też dlatego też i dużo drapieżników jest i ta fajna równowaga jest, nie? Bo nawet tu się mówi, że tutaj kaczka krzyżówka jest bardziej wypłochliwa, płocha niż gdzieś na Mazurach czy Warszawie, z tego względu, że mamy dużo drapieżników. Mhm. A te same kaczki mamy je w mieście zimą. A tam się nie boją ludzi, a tu się boją. Tu się boją wszystkiego, bo się uczą strachu przed drapieżnikami. Czyli to takie bardziej to zdrowe jest. Bo zwierzę, no tak w naturze jest, musi obawiać się. Jeżeli się nie obawia, to zaczyna no troszeczkę się dobrze czuć, zaczyna być grubsze, zaczynają się bardziej rozmnażać. No natura to jest taka bezwzględna, ale wtedy jest takie właśnie dość zdrowe środowisko.
1: A czy pamięta pan, nie wiem, lata I 90. zanim jeszcze park powstał, turyści przyjeżdżali, czy to byli tylko tacy pasjonaci jak Tomasz Kłosowski i jego bracia, którzy szukali ptaków? Pamięta pan, czy coś, na ile zmieniło powstanie Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, ale także Parku tego Narwiańskiego?
0: Pamiętam, no myśmy się turystyką wszedł jeszcze parkiem zajmowali, także to pierwsze takie spotkanie było, to takie trochę przypadkowe, bo żeśmy należeli z bratem do PTT-ku, do stowarzyszenia tam, gdzie była właśnie grupa kajakowa, no i przez przypadek żeśmy się spotkali właśnie z niemiecką grupą ornitologiczną i się zapytali, czy takie kajaki gdzieś można pożyczyć. Jako słowo do słowo wyszło, że bardzo te nasze tereny tutaj są bardzo bogate w tą przyrodę i są tacy zapaleńcy, którzy chcą oglądać ptaki. Dla nas to było w ogóle dziwne, no ptaki oglądać, zresztą jak ja rolnik na polu, to tych ptaków aż za dużo, człowiek się boi, że one wszystko zjedzą, co człowiek posadzi, a oni chcą oglądać. No i potem wyszło, że na tej jeszcze można zarobić. No i to pierwsze grupy takie były. No i też jedna z pierwszych chyba właśnie organizacji to PTOP. To właśnie wtedy
1: to było Podlaskie,
0: Towarzystwo. Teraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które już istniało. To jest chyba pierwsze najstarsze stowarzyszenie w Polsce. No i oni zaczęli właśnie sprowadzać właśnie, czy do nich przyjeżdżali właśnie goście z zagranicy, z Holandii, z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii, ornitolodzy, bo słyszeli, że są takie gatunki, których tam nie można zobaczyć na zachodzie.
1: A ja słyszałam, to mi opowiadał osoba z WWF-u, Przemek Nawrocki, że tu na samym początku robiono taki kurs dla miejscowych osób chętnych, intencji takiej, że są stąd. Po pierwsze będą propagować agroturystykę, a po drugie mogą z nich wyrośnić tacy licencjowani przewodnicy też, lub nie licencjowani, ale przewodnicy, ludzie, którzy wiedzą więcej.
0: No to jestem właśnie tego
1: powodem. Pan był na tym kursie?
0: Byłem, tak, jak najbardziej. No bo już myśmy to już tą turystykę prowadzili, już żeśmy oprowadzali grupę. Mhm. Raczej byliśmy jako kierowcy, jako kwaterodawcy, organizatorzy właśnie spływów. No i wtedy ten park zaczął powstawać. Nawet pamiętam dokładnie otwarcie tego parku. Pamiętam, jak ten książę holenderski, który też był sponsorował, tak? Też przyjechał. No myśmy mieli gości z tego więcej na pokojach, że ten park powstał. Było bardzo głośno i no to jest, była niesamowita sprawa, powstanie parku. Bardzo ciekawa sytuacja właśnie. Jedyny moment, żeby ten park powstał, bo to dzięki naszym długom, podobno polskim, właśnie zostały anulowane pod że powstanie park, wtedy jakaś część długów została anulowana. To piękna sprawa. No i to tak blisko tutaj oprócz wizy i byłem na tym kursie i ta idea była super. I do tej pory, powiem szczerze, oprócz tego, co się nauczyłem, dowiedziałem się w ogóle po co i dlaczego ta Biebrza jest, to też właśnie mamy do tej pory co przyjaźnie z tymi przewodnikami. Ja bym w życiu nie spotkał ludzi tam z Suchowoli, czy z Osowca, czy z Goniądza i się tak poznał jak na tych zjazdach, bo zawsze po tym zjeździe tym do przewodników lokalnych mieliśmy zawsze taką małą imprezkę i tam człowiek się dopiero, a co wy tam z tej górnej wiecie o tej naszej dolnej części Biebrzy i no i tak ogólnie do tej pory mamy się przyjaźnimy i współpraca, często mam telefony gdzieś tam właśnie spod sztabina, a co tam u ciebie ta droga na Grądach zalana, da się coś wpływać, a Kończycy są u was, a u was co sy, no to była piękna inicjatywa i naprawdę piękna, piękna sprawa to się wydarzyło.
1: I czy teraz mniej przyjeżdża turystów zagranicznych? To byli Niemcy, Holendrzy, ale także inne nacje pewnie.
0: Przyjeżdżają, no wtedy ja powiem tak, jak myśmy zaczynali, to tylko byli zagraniczni goście, tak? Nie? Tylko
1: zagraniczni. Grupy nie było polskiej?
0: Nie było, nikt nie myślał z Polski, no to byli tylko, ja to powiem tak, wtedy to tylko specjaliści byli, Polacy, bo to byli badacze, byli albo fascynaci, albo no świetni
1: fotografici. Opętani tacy jak Kłosowscy na przykład.
0: No
1: że,
0: dokładnie. To
1: absolutnie było opętani na punkcie tak fotografowania.
0: Tak, ale albo fascynaci, nie? Ci, co zajmują się już liczeniem tych ptaków, dokładnie, no znam te takie już legendy, są takie osoby właśnie, którzy liczyły ptaki, do tej pory liczą a zagranicy to przyjeżdżały takie grupy właśnie, mówię, tak patrzę, człowiek mówi, ty naukowcy, nie, ornitolodzy, ale tacy ornitolodzy, no co to jest ornitolog? Nie, no ci, co lubią ptaki, aha, no lubią ptaki, dziwne takie hobby, nie? No ale to właśnie A teraz właśnie widzę odwrotnie, że u nas jest więcej, nawet bardziej takich, powiem, z presją zaliczania gatunków, nawet tak nazwę, albo do obserwacji, niż ci zagranicy. Ci zagranicy przyjeżdżają lajkowcy, miałem takie nawet takiego pana z Austrii, no i mam tu program, bo już napisany, współpracuję z biurem i mówię, no dzisiaj jest taki i taki dzień, jedziemy tu i tu, będzie to i to, a mówi, mam prośbę. Proszę nie mówić o programie. Ja już przyjechałem, ja już się dobrze czuję. Pan jest przewodnik, pan prowadzi, a ja już jestem zadowolony. a u nas jeszcze Polacy są tacy, jeszcze na tym etapie takim, zobaczy, ten najrzadszy, ten najwięcej, ileż gatunku, 130 gatunku, 3 dni, to taki spot się nawet zrobił narodowym, powiedzmy.
1: Tak, są takie osoby, które właśnie
0: tam liczą. Bubr płynie, o tam po lewej stronie, za tą bojką czerwoną, pod balonem, bo balon też leci.
1: Ja to nie zobaczyłam ze słabo okulary. Ja tu się patrzę na te dwa łabędzie, które przypłynęły.
0: Proszę Państwa, my
1: siedzimy nad Narwią. Mówię to wyraźnie, ponieważ zazwyczaj pojawia się rzeka Biebrza w tych opowieściach, w którymi Państwa racza, raczej nie ja, tylko ci, z którymi rozmawiam. A dzisiaj pojechałam, no, kawałek drogi z Goniądza, żeby siąść nad Narwią i przypomniałam sobie właśnie, że tutaj kilkanaście lat temu razem, tak jak mówiłam, z grupą kilku osób i z przewodnikiem płynęliśmy wieczorem, by znaleźć bobry. Proszę Państwa, moim gospodarzem, bo przecież ja siedzę tutaj na jego katamaranie, jest Zenon Borawski, a my za chwileczkę wracamy na antenę.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
1: I już jesteśmy z powrotem na Narwi i słuchamy dalej opowieści znad rzeki. Gdy pan patrzy się tak na tych turystów, pan, mówimy o ptakach, ale czy nie jest tak, że też może oszałamiać ich i podobać im się bardzo ta przestrzeń, ponieważ ta przestrzeń, która daje to poczucie wolności. Dlatego, że tu jest dużo takich miejsc, w których gdy stanę i rozglądnę się wokół, to nie widzę żadnego domu. Jak ktoś, wyobrażam sobie, w Niemczech mieszka, nawet gdzieś pod miastem w jakimś domku, czy w Holandii, to trudno mu znaleźć takie miejsce, nie?
0: No ja nawet jeździłem właśnie troszeczkę tam na zachód, Holandia, Niemcy i tak właśnie przez jakiś czas taki, wow, jak tu fajnie, wszystko nowoczesne, fajne samochody, jakie te autostrady piękne. No i tak jak się dłużej pobyło, tak mówię, kurczę, spróbuję znaleźć takiego cichego miejsca. Nie znalazłem. I tyle razy byłem. Zawsze gdzieś słychać było w oddali jakąś właśnie tą autostradę. Potem jak taki spokojny wieczór, jak dzisiaj, to widać było te smogi nad autostradami, że tam i się nawet te smogi krzyżowały. No i tak za jakiś czas, kurczę, no jednak chyba fajnie jest w domu, nie? I ten hałas za pewien czas człowiek przyzwyczaja się, ten miejski, ale za jakiś czas zaczyna tęsknić. I tak sobie wyobrażam, że ci ludzie, ci turyści, co przyjeżdżają właśnie, i to te ptaki są sobie jakby tylko tak, że chcemy coś zaliczyć, nie? Ale to nie chodzi też tylko o zaliczenie, to chodzi, żeby tu przyjechać. To tak samo jak te kijki do Nordwalkingu, nie? Że ludzie nie chcą chodzić, ale chcą kijki, to one tak to zmuszą, żeby, że te kijki leżą, że one dają i tak samo z tymi ptaszkami. I to jak się przyjedzie, no to mówię, że nawet kwestia poddychania. To miałem kiedyś takie zdarzenie, też z turystami pojechałem do Białowieży i ci państwo z Niemiec tak zaczęli tak przysypiać trochę, nie? No jest taka, nie wiem, no ale to jest prawda, że jak ilość świeżego powietrza bycie, ludzie z miasta często nie są tak na terenie otwartym.
1: Zatlenili się.
0: Tak, że on usypia i oni się zmęczą. I taki jeden pan żartował sobie, ten przewodnik, że powiedział, mają takiego trabanta i tam rurę w środku mają i można tam obudzić się. No to, żeby znowu dostarczyć tego dwutlenku węgla i innych tych spalin, żeby odżyć. Nie? Ale faktycznie przyjeżdżanie tu pod względem czy ptaków, czy roślin, bo teraz mamy czas storczyków. No, storczyki to orchidee. No. Wielu ludzi nawet nie wie, że mamy orchidee. To mamy ponad 20 gatunków orchidei, można to spotkać. Teraz te kwiaty dzikie rosnące, to przecież to jest fenomen w porównaniu do tego, co teraz mamy w Holandii, czy gdzieś to są jedne kolor, czerwony, różowy, tulipany hektarami. No niby to jest piękne, ale teraz jak pójdziemy na łąki, tutaj nawet nad rzeką, mamy tyle firletki na różowo kwitną. Mamy jaskry, które na żółto. I to jest taka mieszanka tych kolorów, plus jeszcze ziół i zapach, nie? No, to sama terapia. Tylko wystarczy przyjechać tu, z byle jakiego powodu.
1: A miał pan jakieś takie sytuacje, wrócę jeszcze do tych kontaktów z turystami, czy z osobami, które pływają tutaj, czy w sytuacjach, gdy pan po prostu jest przewodnikiem po różnych miejscach, które pana zaskoczyły, które były może trochę niebezpieczne, a może były trochę śmieszne, takie, które zostały panu w pamięci?
0: No, dużo takich historii jest, ale tak zawsze już tak często opowiadam, ale na przykład taki ptaszek zimorodek, nie? Bardzo kolorowy, piękny ptaszek, często jest z niebieski, czasami jest zielony, a to kwestia tam, no, po prostu kąta badania światła. No i płynę właśnie katamaranem, zobaczcie, tam jest ten zimorodek, gdzie no tu spojrzycie, o tam takie te niebieskie, tak zielone czasami, to pani tak, o Boże, zaczęła krzyczeć, mówi, co się stało? Pan mi życie uratował. Się nic nie stało, nie? Dlaczego? Tak, zaraz, tylko muszę ochłonąć, Pan mi życie uratował. No i ochłonęła i mówię, proszę pana, ja kiedyś płynęłam Krutynią gdzieś na Mazurach. No wcześniejsza noc taka była upojna, tak? Myśmy tam trochę poszaleli sobie, nie? Rano ból głowy, no ale płyniemy sobie tym kajakiem. Ja patrzę, a ja widzę niebieskie wróble. I sobie mówię, no to chyba ze mną coś jest nie tak. I się długo zastanawiała, dlaczego ona widziała wtedy niebieskie wróble. Nie wyobrażała sobie, że takie ptaki u nas istnieją. No i dopiero po paru latach ten ptak kobiecie wrócił sens do życia, że z nią wszystko w porządku. No to taka z jednej tych historii tak też różnych jest, że też bywało, ale ten jeden mi załatwił w pamięci i właśnie to wrażenie tej kobiety, że pan mi życie uratował, no mówię, pan w sumie to zimrodek jej życie uratował.
1: A jakie mają osoby podejście teraz do przyrody? To znaczy mam na myśli przede wszystkim to, na ile jest to taka kwestia, że muszę po prostu zaliczyć szybko i potem się pochwalić, bo przecież istnieją media społecznościowe, na których zamieszczę zdjęcie, gdzie byłem, prawda? Byłem tu, byłem na Białymgrądzie, byłem na Górze Strąkowej, nie wiem, byłem na Kładce i tak dalej, i tak dalej. A na ile jest osób takich, które chce tak naprawdę pobyć w środku tego miejsca, tej zieleni i tych zwierząt.
0: No powiem to tak.
1: Zmieniło się w ogóle takie nastawienie ludzi, którzy przyjeżdżają, tego, czego oczekują i co chcieliby dostać od pana jako przewodnika?
0: Jest to taka ewolucja pewna w pewnym sensie tego właśnie bycia z przyrodą. No ja wspomnę o tych pierwszych grupach zachodnich, kiedy oni przyjeżdżali, oni mieli listę ptaków i te rzadkie i chcieli je zobaczyć, usłyszeć. No i są satysfakcjonowani, wyjazd się udał, bo to, co było za ten... No i mieli lornetki, jedna osoba na 10 aparat fotograficzny, tych dużych aparatów to w ogóle nie mieli, z dużymi zbliżeniami, to raczej mieli tylko fachowcy, którzy, jak ktoś fachowiec przyjeżdżał z taką dużą lufą, jak się wyrażę, to nigdy nie był w grupie. To jest człowiek, który idzie w teren, siedzi w krzakach, on nie chodzi w grupie, jak żołnierz z armatą w grupie, tylko po prostu jest samotny wilk. No i potem tak ewoluowało, te aparaty zrobiły się coraz tańsze, potem zrobiła się też ta przygoda na fotografię przyrodniczą, kwestia tych najlepszych ujęć, no potem ten właśnie media też nagoniły te wyścigi zbrojeń, kwestia, że jest sprzęt lepszy, że lepsze zdjęcia, no i zrobiło się też trochę sportowo wtedy, nie? Że ludzie zaczęli robić zdjęcia, ja też chcę, moje lepsze, moje tego ja pokażę, no potem zrobiło się też modne, że w ogóle mieć sprzęt to jest coś, no czasami sprzęt niektórzy noszą, a nie używają, bo jeżeli ktoś ma lufę, która waży, no powiedzmy 3-4 kilogramy, no i robi z ręki zdjęcie, no to już niech fachowcy się wypowiedzą. No, fachowca się ocenia, jak ma taki sprzęt, to już musi mieć statyw, nie? Ale jak ma statyw, to też może gdzieś go postawić, nie? O, znowu bubry. O, zanurkował teraz przed chwilą tutaj. No także tutaj ciekawe, no i też jedna taka rzecz jest, że mam takie wrażenie, że czasami teraz ludzie chcą zapełnić tą głowę. Jakieś, żyjemy w tak przyspieszonym świecie, że jakieś tam zasanie się robiło w tej głowie i teraz tworzą się nawet takie coś w rodzaju akademii. Ludzie zaczynają się uczyć biologii w różnym wieku, a zwłaszcza już tacy, powiedzmy, już 50, 40, 30-letni uczą się budowy kości, jak je rozpoznawać te kości, czyje to są kości, czyje to są ślady, tropienie, podążanie za tymi zwierzętami.
1: Czyżby mówił pan o Akademii Tropienia Katarzyny Lewandowskiej?
0: No coś w tym stylu właśnie. Mnie to fascynuje i bardzo, bardzo fajne, bo to ciągle jest rozwój, no ale czasami tak myślę, że to nie jest przebodźcowanie. Ja czasami właśnie wspominam zawsze tych turystów i tak lubię tych, którzy przyjeżdżają, tak właśnie jak ten pan powiedział, ja już tu jestem, to już mi wystarczy, już tylko jedźmy stąd, ruszmy stąd, żeby mógł oddychać i to widzieć, nie? Ale dlaczego nie też właśnie zająć tą głowę tym? No też widzę to, że niektórzy, tak jak czy stomatolodzy, czy lekarze, żyją cały czas w napięciu, muszą znaleźć jakieś hobby, żeby zapomnieć o swojej robocie. Mają jakieś problemy w domu, kwestia jakieś tam po prostu dzieci dużo czy coś, no to też przyjechać tu na chwilę odpocząć, bo wyjechali i usłyszeć tak zwaną ciszę, nie? Chociaż to już, nie wiem, tutaj czy teraz słychać kubanki, teraz coraz głośniejsze są.
1: No tak, takie, słychać. Takie, ciekawa jestem, czy wejdą na naszą ścieżkę dźwiękową do mikrofonu. No, słychać.
0: Ten odgłos to zawsze wszystkie takie filmy, pamiętam jakieś tam z Amazonii, czy jakieś właśnie gdzieś tam Rangersi, to zawsze ten odgłos tych kumaków. Nie? I tak to zawsze, jak się człowiek lubi słuchać, nie, bo to też jest fajne, jak lubi słuchać tych dźwięków w telewizji, w filmach, przecież Konopielka był niedawno kręcony, cały ten podkład właśnie ten drugiego tła to tutaj był nagrywany.
1: Nie wiedziałam. Pan mówi, wtedy to były lata 90, powstał park. Ja uczyłem się, tak, i zostałem przewodnikiem, dobrze zrozumiałam?
0: Tak. No wcześniej już zajmowaliśmy się turystyką, no i z okazji, że to był kurs darmowy dla tych, co mieszkają na terenie parku. No, Wizna gmina należy do części parku, część ziemi leży na terenie Parku Biebrzańskiego, więc przysługiwało ten darmowy kurs, to się nazywało Wszechnica Biebrzańska.
1: Ja widziałam zdjęcia takie z terenu, teraz z przyjemnością widzę na nich osoby, które poznałam później po latach, jak wtedy właśnie zaczynały. No dobra, ale to było przewodnictwo turyści czy agroturystyka, a w pewnym momencie zdecydował pan się na pływanie.
0: No to tak, będąc nad tą rzeką, zwłaszcza jak myśmy należeli do tego klubu kanoe kajakowego, pływaliśmy. I to taka dość ciekawa historia, bo mieliśmy tych fotografów i był taki jeden fotograf, który to ważył trochę, no tak ze 140 kilo miał. Miał ze sobą 5 aparatów fotograficznych i on koniecznie chciał fotografować z rzeki. No a my w głowę zachodzimy, w co go włożymy? W kajak nie wejdzie, sam nie popłynie, bo musi sprzęt trzymać. No i ten klub miał taką łódkę Omegę do żaglówki, nie? No i kurczę, wypożyczymy ją, nie weźmiemy masz tu żagli, zabierzemy ją tam do Osowca, zrzucimy do rzeki i popłyniemy sobie. On będzie miał kupę miejsca, my sobie będziemy siedzieć jak tam gondolierzy i będzie płynąć. No i tak żeśmy w sumie zrobili. Bardzo był zadowolony. Jeszcze siatkę maskującą mieliśmy. Bielika miał bardzo blisko, podpłynął się pod samo drzewo i tak potem na pogłowie chodziło. Boże, jedyny, żeby mieć taką łódkę, jak to taką łódkę? No i kolegę miałem z Mazur, takiego złotego rączkę, któremu to właśnie powiedziałem. On mówi, słuchaj, przyjeżdżam za 2 tygodnie, kupiliśmy nie trochę i zbudujemy łódkę. Wariat jesteś. No, ale to jest taki trochę pozytywny wariat. Przyjechał za 2 tygodnie, sklejka, rozrysowaliśmy szerokość łódki, postawiliśmy krzesełka, ile osób ma wejść, no i trzech żebra zrobione, tu łódka skonstruowana, tydzień czasu zrobiona łódka i na wodę pływamy, super. No i to moja pierwsza łódź była.
1: Już nią pan woził ludzi za pieniądze?
0: No i potem zacząłem właśnie ten, wymyśliłem sobie właśnie rejsy na Bobry między innymi. Mhm. Właśnie. I tę łódkę nazwałem Biebrznięta Narwianka. Mhm. No bo to na Narwi ona pływa, czyli Narwianka, a że tu woda z Narwi i z Biebrzy, połowa, 50% do wody z Biebrzy, bo to niedaleko, więc Biebrznięta Narwianka. No i tak woziłem, to była najlepsza. Takie wspomnienia właśnie, tych przewodnicy też wspominają, bo to wtedy bez żadnego napędu, na wiosełkach i tak sobie spływaliśmy, pomalutko. No i potem pomysł rósł, aż dorósł do tego dwupoziomowego katamaranu.
1: A ta łódka istnieje jeszcze?
0: Przepraszam?
1: Czy łódka istnieje jeszcze?
0: No, już tak troszeczkę tam w krzaczkach, tak myślałem ją historycznie jeszcze jak odremontować, jeszcze tam można gdzieś zajrzeć do niej troszeczkę, no bo to już taka samoróbka była, to ze sklejka i żywica, no większość łódek, ale
1: pływała. Na ile osób tam wchodziło?
0: Tam gdzieś 10-14 osób, tyle samo co tu wchodziło.
1: To duża łódka.
0: Tak, to duża, no myśmy jak robili w garażu, to potem się nam nie mieściło, musieliśmy ją do innego, do stodoły przenieść, bo nam cały czas ona się powiększała. No, ale to takim właśnie, takim wzrywem pomysłowym, żeśmy zadziałali. Fajnie to się przyjęło. Jednak ta myśl fajnie, dzięki temu fotografowemu pierwszemu, który się nie mieścił na kajaku, no, można powiedzieć.
1: A latał pan balonem nad Biebrzą?
0: Tak, 2 razy mi się udało przelecieć balonem.
1: No. A to pan mówi, udało się, to tak jakby bywały czasy, gdy się nie udaje. Musi się
0: udało się, bo miałem za darmo.
1: A w tym sensie, rozumiem.
0: Raz jako współpracę zostałem zaproszony, a potem drugi raz w prezencie.
1: I to był okres, to jest coś, czego panu zazdroszczę, bo jeszcze tego nie robiłam, ale to był taki okres, że rozlewiska były.
0: To było jednak latem. Aha.
1: Myślę, że najpiękniej byłoby tak w kwietniu polecieć.
0: Strony tak, ale mam troszeczkę obawy wiosennego latania, bo jednak tak odczułem, przynajmniej, że troszkę ptaszki czują tą obecność na niebie takiego czegoś dużego, nie? I jak leci wysoko, to nie ma problemu. Jak troszeczkę nisko, no to jednak tam widziałem taki niepokój, ale ogólnie kiedyś leciałem samolotem. Nawet
1: nad Biebrzą, no i nad Biebrzą.
0: Tak, to jeszcze przed powstaniem parku mieliśmy taką okazję, bo tu byli naukowcy niemieccy, którym pomagałem właśnie w badaniach nad żabami. To było bardzo ciekawe badania, kilka lat trwały. No i wtedy mieliśmy takie dwupłatowce, żeśmy przelecieli właśnie wiosną, to niesamowite wrażenie robiło ta ilość woda, ale jednak latem jest troszeczkę tak, raz, że jest cieplej, jest fajnie i są te mgiełki. I mgiełki, jeżeli tak o wschód słońca chodzi, no to wschody biją tu wszystko. To wschód słońca nad Biebrzą, no to jest... I każdy jest inny. To jest najciekawsze. Nigdy, jak ile razy już płynęłem, no od 13 lat pływam na wschody, nigdy nie ma takich samych wschodów słońca. To jest coś niepowtarzalnego.
1: No ale pan mówi nad Biebrzą, pan tutaj nad Narwią chyba.
0: No tak,
1: głównie tylko... pan pływa, bo tak sobie myślę, gdzie ja z goniąca wyjdę tak nad Biebrze.
0: Ja płynę do Biebrzy, nie? Bo ja dopływam tam do ujścia Biebrzy, przepływam obok niej i ten widok tam właśnie też bardzo ciekawy na Biebrze w stronę. Czyli płynę po lewej stronie, mamy jakby Biebrzański Park Narodowy. No i jeszcze tam jest ta kępa biebrzyńska, gdzie Skłodowska przyjeżdżała na wakacje. No to jest tam niesamowite miejsce ptasie. To jest tak bogate, tam jeszcze...
1: Ale to tylko można, trzeba płynąć, zobaczyć.
0: A czy to można z brzegu zobaczyć, nie? Ale to, co się z wody widzi, tak jak nawet teraz siedzimy, nie? To jest w ogóle inna obserwacja. Jak usiądziemy tylko tu 3 metry obok, to jest jakoś tak dziwnie. A jak siedzimy na środku wody w ogóle, to inaczej się czuje. Nawet to same powietrze już inaczej działa, nie? A widok jest niesamowity, bo mamy 2 brzegi, światło inaczej się odbija. No te widoki, co mamy czasami, tak jak mam znajomego malarza, to zobacz, patrz na te odbicia, to w ogóle są kolory bardziej jaskrawe niż te, co są w rzeczywistości. I on bardzo często maluje rzekę, to też jest bardzo ciekawe. No coraz bardziej poznaję to, co robię. No ja dopiero na to trafiłem, a dopiero teraz poznaję te szczegóły.
1: Tu można łowić ryby?
0: Tak, tutaj na
1: terenie parku też?
0: Na terenie parku tak, oczywiście to jest licencja, są, bo tam są podane, jakie tam można, wiesz, rozmiary, jakie gatunki, nie wszystko. I są też miejsca, gdzie nie można, nie? Bo jest odcinek Biebrzy, jest wyłączony z wędkowania, pewne odcinki. No i terminy najważniejsze są, żeby nie wiosną i nie na Starorzeczach nad Parku Biebrzańskim. A Tunarew tutaj mamy, tylko nie jest to teren chroniony, tak jak właśnie Biebrzański Park, a krajobrazowy dopiero się zaczyna w Bronowie, ze Bronowem, czyli jeszcze 7 kilometrów. Jest taka przestrzeń, taka pauza między chronionymi takimi terenami.
1: A czy zauważył pan, najpierw pomyślałam o rzece, ale przecież te zwierzęta, nie tyle im rzeka jest potrzebna, co po prostu zdecydowanie takie płytsze i mniejsze zbiorniki. Czy zauważył pan, że jest mniej płazów, mniej żab na przykład?
0: Tak, no przecież jak wspomniałam wcześniej, ja pomagałam przy właśnie tym projekcie z żabami. To był taki temat, że jak wpływ koszenia ma na przeżywalność płazów. No to było, no, dane są okrutne, bo te kosiarki rotacyjne 70% żab zabijały. No a jak bardzo znaczyło wysokość koszenia, szybkość koszenia i termin koszenia, nie? I te łąki, żeśmy tam prowadzili badania, to jeszcze to rolnictwo wtedy takie było, takie sobie, nie? Takie po prostu były te krówki na zewnątrz, nie? To świadczyło o tym, że jeszcze takie ekstensywne życie. A teraz już jak nie widzimy tych krówek na łąkach, widzimy tylko borę i mamy ten zapach gnojowicy. Kiedyś dla mnie to było przerażające, że na zachodzie tak śmierdzi, a to właśnie chodziło o to, że te gnojowice powzięli, teraz u nas też wywożą i dlatego tak to śmierdzi. No to spadek jest okrutny, jeżeli chodzi o płazy. I nie tylko susza ma na to wpływ. Ma bardzo, bardzo intensywne użytkowanie ziemi.
1: Ale a propos koszenia, to znaczy, jeżeli dawniej ktoś kosił kosą, to co? To mniej żab ginęło?
0: Tak. Wyobraźcie sobie, że maszyna ta kosząca, ta rotacyjna, coraz już jej istnieje, ale to jest taki bęben z takimi nożykami, który ma niesamowitą prędkość. On, po prostu to taka maszynka do mielenia. To, co tam jest na wysokości 500 metrów, jest wszystko zgniecione. No a właśnie dawniej koso, to się woli, ta żaba nawet zdążyła łysy, przez to żaba, no, wolniejsza od kosiarza, ale kosiarz widział, co kosi, a zwłaszcza nigdy nie chciał tam robić krzywdy, a jak ciągnik jedzie, ma szerokie koła, ta maszyna, która przecież wszystko miele na wysokości paru centymetrów, no, i zrobi to 3 razy, 4 razy w roku, potem dochodzą do tego nawozy, no nie ma szans, no. Dlatego całe szczęście, że są te parki narodowe, są takie właśnie te miejsca, gdzie jeszcze można to chronić.
1: Ale na terenie parku, bo rozmawiałam z pracownikiem parku, panem Krzysztofem Bachem, który liczył te żaby, które przenosili. I jak drastyczny spadek, po prostu z 1000, czy nawet więcej, do kilkudziesięciu, do 30 egzemplarzy.
0: Ja myślę, że doszliśmy, właśnie dogoniliśmy Zachód, bo jak wtedy żeśmy te badania prowadzili, to ta znajoma prowadząca te badania mówi tak, zobacz, na tym kwadracie 50 metrów na 50, to jakby po kosiarce wchodzimy i zbieramy nie tylko całe żaby do liczenia, tylko też i części, no, maszyna zrobiła swoje, to rekord był z takimi malutkimi roczniakami 2000 żab. Na 50, na 50. Bo oczywiście to były wybrane miejsca takie, gdzie tych żab jest dużo, nie? A ta Niemka mówi, a u nas rekord to jest 50. Nie wiem, czy my tam znajdziemy teraz 50 na takiej przestrzeni. Także dogoniliśmy Zachód o tym, czy żeśmy marzyli.
1: A czy widzi pan różnicę, jeśli idzie o teraz 10 i wcześniej, bo pan jest stąd, urodził pan się, wychował w Wiśni, jeśli idzie o inne zwierzęta, o te zwierzęta duże, łosie, jelenie, drapieżniki. Czy widzi pan jakieś różnice?
0: Jeżeli chodzi o duże zwierzęta, to raczej nie widzę jakiejś takiej zbyt kwestia jeleni, łosi. Nie widzę zmiany, ale największą zmianę to widzę w owadach. To, co kiedyś się wychodziło z domu, ogródek przydomowy, to było motyli, tyle że trzeba było tak machać, żeby przejść, nie? Człowiek się bał. Teraz motyla zobaczyć, to trzeba się naszukać. No to jest straszny spadek. To jest dla mnie nie do wyobrażenia. Zawsze myślałem, że motyli jest po prostu za dużo, nie? A teraz tylko te właśnie takie żerujące, nie? Te motyle, a tych rzadkich nie ma, nie? No to I to chyba jest największe.
1: Tak samo ciem, czyli mocowiny.
0: Tak, to samo. Bardzo te zwierzęta, które są właśnie czułe na chemię, którą stosujemy po to, żeby mieć więcej żywności i tę żywność, żeby nie zjadały inne owady, to trujemy wszystkie inne. To jest kolosalna różnica.
1: Ja spotkam się następnym razem z osobami, które Tomek Łosowski opisał w swojej książce o Narwi, z małżeństwem, które zajmuje się motylami. Właśnie jestem bardzo ciekawa ich zdania na ten temat. Gdy Tomek spotykał ich z brzegami Narwi, to było dobrych kilka lat temu. Ciekawe, jak teraz, czy widzą te różnice.
0: Na pewno. Miałem też właśnie przyjemność gościć grupy też zachodnie wtedy parę lat temu, które właśnie specjalizowały się właśnie w motylach, czyli nocnych, nie, czyli w ćmach. No i stawiali u mnie na podwórku te prześcieradła z podświetleniem. No to była niesamowita ilość. Ja z życia pamiętam, jak się, wiesz, kiedyś na łąki szło, czy coś, zbierało się siano, to trzeba było wiedzieć, jak się ubrać, żeby przeżyć. No to nie ma nijak się do tych czasów, co teraz jest. Straszny spadek, straszny. To przecież każda lampa to była na ulicy, to była jeden kłębowisko tych motyli, no. Teraz jak tam zobaczymy, jak tam ćma się kręci koło jednej lampy, to jest... No nie wiem, ciężko mi aż odpisać, ale to jakbym się przeniósł w innym świat w ogóle.
1: Nam teraz, ja przerywam, bo nam teraz zostało, tam było 4 minuty. To tak daje orientacyjnie, nie? My rozmawiamy koniec maja, poziom wody jest za niski, no ale lato przed nami, może jakieś deszcze przed nami. Czego panu życzyć? No, stopy wody pod kilem, nie, no, żeby katamaran mógł popłynąć.
0: Znaczy, ja to sobie tam dam radę, nie, bo to nie tylko tym się człowiek jakby żywi, nie, ale no, chodzi troszkę o przyrodę, chociaż powiem szczerze, że te wahania to dają też, tak na przykład zimorodka populacja bardzo ładnie urosła przez te suche lata, bo zimorodek to bardzo cierpi, jak jest zima, zbyt długa ta zima właśnie przeczesała bardzo dużo zimorodków podobno w Polsce, ale jak ja zaczynałem pływać, to jedne gniazdo zimorodka to było, Jezu, to było wydarzenie, to gdzie go zobaczyć, jak tego, bo to przez ostatnie lata znam 4 tutaj miejsca z zimorodkiem, bo on jest bardzo terytorialny, więc sobie nie pozwoli, żeby tam miał mieć sąsiada, no to pomogło, ale ogólnie stan wody to przede wszystkim no, to, co się działo wiosną najgorzej, bo Biebrza i tutaj ta część Narwi to jest tą bazą pokarmową dla ptaków, które są w pół drogi między Afryką a Syberią. No to właśnie tym przykładem są bataliony. Jeżeli po drodze nie znajdziemy Statoilu i McDonalda, to daleko nie dojedziemy. No i mogą się zmienić kierunki, bo to wszystko jest przekazywane tam genetycznie, zwierzęta mają, że po prostu nie warto. Tam jest stadion zamknięty, McDonald kiepski, no to jedziemy gdzie indziej, nie? Oby tylko tak było, aby to też nie było tak, że po prostu też tracą lęki, bo to też jest te, co lęgną się i potrzebują tej wody, nie? To czy rybitwy właśnie, które typowo na tych starych rzeczach, tam gdzie ta roślinność jest, no, jeżeli były te przypadki, widziałem, jak one po prostu tam były i następny rok już nie wracają, bo tam nie doszło do lęgu, wyschło, weszły drapieżniki i wyjadły gniazda. No.
1: Bardzo panu dziękuję. Też pan Zenon Borawski był państwa i moim gościem i tak myślę, jak tutaj kilkoma słowami pana przedstawić, bo nie zaczęłam od tego, kim pan jest, o.
0: Można powiedzieć tutejszy przewodnik, ja tutejszy. Także jak najbardziej zapraszam w nasze regiony, Nadbiebrze, bo to jest zdrowo, przyjemnie i naprawdę warto odetchnąć od tego miasta.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która w porywach dość tak zyskopolową, powiedzmy.
2: O zesrozę.
1: To nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
3: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
4: Co piątek o 17.
5: Dzieje się.
0: Autopromocja. Radio TOG FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kamil Majchrzak z awansem do finału ATP 250 na kortach trawiastych w Denbos. Prezydent Nawrocki leci do USA na urodziny Donalda Trumpa. Minister Sikorski ma do niego prośbę. Naczelna Izba Lekarska domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To po aferze korupcyjnej w tej instytucji. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Kamil Majchrzak awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w Denbos. Polski tenisista, który po raz pierwszy zagra o tytuł imprezy tego cyklu, w półfinale pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 7-4, 6-1.
7: Pierwszy set bardzo na żyletki, bardzo bliski set, gdzie kilka pojedynczych punktów i kilka pojedynczych decyzji zadecydowało. Na szczęście przeszły one na moją stronę. Wygrałem bardzo ciasnego seta. Dało mi to dużo pewności siebie i animuszu i kontynuowałem bardzo dobrą grę w drugim secie.
6: Majchrzak, notowany na 76. miejscu w światowym rankingu, bardzo dobrze zaprezentował się już w ćwierćfinale. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego kontynuuje dobrą serię w Holandii. Po raz kolejny wygrał z zawodnikiem z czołowej dziesiątki światowego rankingu. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując zbliżającą się wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a dziś wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. O czym więcej teraz opowie Tomasz Fęskę.
8: Według szefa polskiej dyplomacji, w związku z tym, że prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na imprezę, która ma uczcić urodziny Donalda Trumpa, jego wizyta ma charakter prywatny, a to oznacza, że Rada Ministrów nie przedstawiła Kancelarii Prezydenta swojego stanowiska. Radosław Sikorski nie pomija jednak okazji do apelu.
9: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski. Który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiS-u i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
8: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Ameryce jutro. Ma tam być m.in. gościem gali mieszanych sztuk walki organizowanej dla uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydenci mają spotkać się, by rozmawiać w cztery oczy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: A jeśli chodzi o mieszane sztuki walki, to zorganizowanie takiej gali Federacji UFC przy Białym Domu ma zmobilizować elektorat prezydenta Donalda Trumpa. Tak ocenia dziś Wall Street Journal. To pełne przemocy widowisko. Może służyć projekcji siły amerykańskiego przywódcy, dodał nowojorski dziennik. Niedzielne wydarzenie to bezprecedensowe połączenie urzędu prezydenta z brutalnymi sportami walki, a jego celem jest ponowne zbliżenie prezydenta do elektoratu, który czuje się wyobcowany przez waszyngtoński establishment, napisano w artykule. Naczelna Izba Lekarska domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ponownej akredytacji wszystkich uczelni medycznych. To reakcja na aferę korupcyjną w instytucji. Gazeta Wyborcza ujawniła, że urzędnicy PKA brali łapówki od wielu uczelni prywatnych z całej Polski za otwieranie nowych kierunków studiów. Jak komentuje rzecznik samorządu lekarskiego,

0: na kontrolę w bardzo długich kolejkach, stąd apel do podróżnych, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
1: Prośmy pasażerów, żeby odpowiednio planowali przyjazd na lotnisko i korzystali z tak zwanych bramek ABC, czyli odprawy automatycznej. To znacznie też przyspiesza odprawę i przejście przez kontrolę graniczną.
0: Wymiana skanerów na lotnisku zakończy się w grudniu. Nowe urządzenia pozwolą na skanowanie bagażu bez konieczności wyjmowania z niego płynów i elektroniki. Rozdano wyróżnienia 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Tytuł Warszawskiej Twórczyni 2026 odebrała reporterka, dziennikarka i pisarka Małgorzata Szejnert. Inni laureaci to m.in. w kategorii prozatorskiej Maciej Sieńczyk, autor Pijaczka. Za książkę poetycką uhonorowano Justynę Kulikowską za Wnyki dla światła. W dziedzinie literatury dziecięcej bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Wasilkowska, autorka Złodziejki. Lista wszystkich nagrodzonych jest na profilu wydarzenia na Facebooku. Z zewnątrz już błyszczele, w środku jeszcze sporo pracy. Studio filmowe Kamerimicz ma być gotowe na przełomie roku. Obiekt może rozwinąć filmowy potencjał Torunia, mówi prezydent Paweł Gulewski.
2: Filmotwórców w Toruniu i twórców festiwalów jest więcej. Myślę, że taki hub filmowy wykorzystujący infrastrukturę filmową w pierwszym etapie może również wykorzystywać.
0: Niewykluczone, że jednym z elementów tego hubu będzie filmowy kierunek studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W niedzielę będzie raczej chłodno, z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Będą przelotne opady deszczu, a miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie. Około 17 stopni pokażą termometry w centrum i w rejonach podgórskich, a 19 miejscami na południu kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Ja mówię dobry wieczór, ale rozmawiamy w środku dnia. A to dlatego w środku dnia, ponieważ miejsce, w którym jesteśmy, no tak późno wieczorami nie działa. Chyba że wyjątkowo dzisiaj, gdy Państwo słyszą, zaraz powiemy dlaczego, bo jest święto ulicy Stalowej, dowiemy się. Natomiast tak normalnie to już nie mogłybyśmy o tej porze rozmawiać. Proszę nam też wybaczyć te wszystkie odgłosy, które będą do nas dochodzić z ulicy. Drzwi są otwarte, zachęcające do wejścia. Mogą tu pojawić się różne osoby. No, zobaczymy. Pełna improwizacja. A teraz, no gdzie jestem? Otóż jestem w królestwie, tak bym to nazwała. A jak ja się tutaj zjawiłam? W ubiegłym tygodniu szłam sobie ulicą środkową i były wystawione książki. Ja te książki widziałam od pewnego czasu. Wejść sobie na drogę, taki był napis, i zobaczyłam na samej górze książkę, o której wiedziałam, że chcę ją mieć. Książkę taką, słynną książkę amerykańskiego autora o nawykach. No więc weszłam, powiedziałam, że chcę ją kupić. A osoba, która mogłaby mi ją sprzedać, powiedziała: nie, nie, nie sprzedajemy. Tam było napisane przecież: weź sobie, może pani sobie ją wziąć. No i tym sposobem weszłam do owego królestwa rzeczy. Tak to bym określiła. Słowo rzecz brzmi tak sucho bardzo. Szukam innego słowa. Może gość, chociaż to właściwie nie gość, tylko gospodarz tego miejsca znajdzie odpowiedniejsze. Ale zaraz dodam. Mówię rzeczy, chociaż gdy tutaj jestem, to wiem, że za tymi rzeczami stoją emocje. Emocje takie, ktoś kiedyś dostał tę rzecz, albo ją kupił, może się cieszył, może ją wybierał spośród innych, może była dla niego niespodzianką, a teraz ta rzecz ma szansę przejść w inne ręce. Ktoś jej się pozbył. Dlaczego jej się pozbył? Przeprowadzał się, przestała mu się podobać, było za dużo już w domu. Właśnie te emocje, które stoją za tym, także czasami takie nostalgiczne, taki smutek, bo może po prostu ktoś odszedł, zmarł, a rodzina powiedziała: co tu z tym robić? No ale żal wyrzucić, to poszukamy miejsca, gdzie te rzeczy mogą się znaleźć. Ale już przedstawiam, skoro powiedziałam królestwo, no to królowa tego miejsca. Przedstawiam panią.
5: Iza Baryga, nazywam się Iza Baryga, pochodzę z Warszawy. A to miejsce jest faktycznie moim królestwem. Prowadzę go razem z koleżanką, którą zaprosiłam do tego projektu. I nie rzeczy, a skarby. My nazywamy tutaj to wszystko, co jest skarbami, bo i nasi klienci mówią,

0: że to jest kopalnia skarbów. Więc to jest miejsce takie z duszą, które zachęca do wejścia, które zachęca do nostalgii, do cofnięcia się w czasie. Nie zawsze trzeba kupić, nie zawsze trzeba oddać, ale można po prostu cofnąć się do babcinego obiadu, do ciocinego wazonu, do obrusu jeszcze lnianego i haftowanego ręcznie. Więc mamy tutaj, jak niektórzy mówią, szmarc, mydło i powidło, ale no to jest coś, co kochamy, czemu poświęcamy swój czas i każda rzecz jest dla nas nie tylko rzeczą, skarbem, historią. Historią ludzi, którzy je przynoszą do nas, czasami się rozstają, bo ktoś właśnie zmarł, ktoś odszedł, muszą się przeprowadzić do mniejszego mieszkania i nie zabiorą tych wszystkich rzeczy. Chętnie ludzie dzielą się z nami opowieściami o tym, co nam przekazują, kto, jak powstała na przykład broszka, albo że pierścionek był zaręczynowy cioci albo babci. No jest dużo wzruszeń, często radości. No i tak sobie tu funkcjonujemy.
1: Przejechał tramwaj, zrobiło się znowu ciszej. Pani piękne słowo znalazła, skarby, słowo, którego ja nie mogłam znaleźć, mówiąc po prostu zwyczajnie rzeczy. A chciałabym, żeby pani mnie troszkę oprowadziła po tym królestwie, bo tutaj po lewej stronie, w głębi, gdyby ktoś tylko spojrzał, to by powiedział second hand, po prostu z drugiej ręki rzeczy, ubrania, można kupić. Gdyby tak tylko spojrzał na wystawę, idąc od ulicy Czynszowej, ale przecież to jest tylko jedna i nie ta większa część tego, co tu się znajduje.
0: Tak, na dzień dobry, wita nas szkło, wita nas porcelana, witają nas bibeloty, trochę biżuterii, stare maszyny do szycia, lampy. I to jest taki kącik, właśnie jak ja to nazywam, kącik wspomnień. Od drzwi długo oczekiwany piękny dywan stary, na którym stoją dwa stare fotele, tak zwane liski, i stół zastawiony, przykryty obrusem. Takie, tak na wejście.
1: A ja tu widzę coś takiego, co mi się kojarzy z dzieciństwem, chociaż teraz to też się robi, bańki do stawiania. Ktoś może kupić bańki do stawiania, prawda? Ja nie wiem, czy młodzi ludzie wiedzą, co to są bańki do stawiania.
0: Nie wiem, czy wiedzą, ale kilku klientów powiedziało, że to jest super rzecz zamiast kieliszków do napojów wyskokowych.
1: A, to ja o tym nie pomyślałam, że tak można to potraktować. Proszę Państwa, młodym ludziom mówię bańki do stawiania, to zapytają Pytajcie się starszych osób, to jest coś takiego, że jak człowiek był przeziębiony, to przychodziła pani albo ktoś z rodziny, brała taką bańkę i stawiała na plecach, wcześniej zapalała tam takie po prostu ogień, żeby pozbyć się powietrza w środku i klas to się tak przylepiało do pleców, potem odlepiało. O, właśnie przyszła klientka. Pozwolimy pani obejrzeć. Nie, proszę się nie krępować w ogóle nami. Zaraz się pani zapytam, czego pani szuka. Pani powiedziała szkło, porcelana, tu są właśnie te książki też.
0: Tak, przyjmujemy wszystkie książki, te, które nie bardzo znajdują u nas nabywcy, wyjeżdżają do wiejskich bibliotek. Mamy pana, który tutaj przyjeżdża do nas raz na jakiś czas i książki zabiera. Ponoć tam właśnie są regiony w Polsce, których nawet internetu nie ma, więc książki znajdują czytelników.
1: A jeśli idzie o to szkło i o tę tutaj ceramikę, to większość rzeczy jest z PRL-u, czy bywają też wcześniejsze? Bo teraz jest przecież moda na te rzeczy, gdy ja byłam, które istniały, które używałam, gdy miałam 10, 12, 20 lat.
0: Zdarzają się starsze rzeczy. Mamy na przykład filiżankę z fabryki Sorał, czyli dzisiejsze Żory, która działała do 1944 roku. Ubiegłego stulecia, tak więc no jest to już rzecz przedwojenna i takie rzeczy, takie perełeczki nam się też czasami zdarzają. Rzadko, ale się zdarzają.
1: A ja mogę się pani o coś zapytać? Czy pani szuka czegoś specjalnego?
2: Ja tu kupuję od czasu to, co lubię, do komody i ogólnie parę razy, także marudzę tu, bo ja lubię dawniejsze antyki. Można tak powiedzieć, czy jak. I nieraz natrafię, wazony dwa kupiłam, to akurat na komodę i na stół, bo miałam taką czeską porcelanę, ale ja nie lubię za bardzo, a ja lubię kwiaty i tak dalej. Dużo, dużo kupiłam i dzięki temu, że może troszkę do tego. Bo dostałam puchary takie i już dwa zbiłam, złota rączka, bo akurat ja mam chorobę i muszę pilnować. Wszystko, masalnicę wzięłam, to spód zepsuje się, a góra została. Także ja jestem zadowolona i będę przychodzić.
1: To pomyślnych łowów, o tak powiem.
2: Ja tu niedaleko mieszkam, a pracuję jako, no, młodzież. Dla seniorów jest klub, który ja tam siedzę. No i dzisiaj gimnastyka rączek mamy. I trochę tam wyszywałyśmy. Później na drutach rączki mam chore, nie lubiałam. No i diamencikami robię, malujemy, tam oprawiamy, prezenty robimy, o.
1: Ja tam kiedyś przyjdę i zrobię program. Ale na razie dziękuję pani bardzo.
2: Ja bardzo dziękuję, żeby to wytrwało i ludzie powinni przychodzić do naszych sklepów, nie molochy. Wszystkiego dobrego.
1: Idziemy dalej. Tu mamy ten... Pani tu powiedziała mi wczoraj, że młodzi ludzie przychodzą, czy tam przedwczoraj, i tak jak w domach ich rodziców mogły być, czy babci, czy dziadka, całe komplety, to teraz kupują jakby pojedynczy talerzyk, tak?
0: Tak. Młodzi ludzie już nie kupują tak jak my kiedyś 6, 12 i ile tam by nie było. Chcą mieć dwa talerzyki. Najlepiej, żeby każdy był inny. No i my też pojedyncze talerze, kubeczki czy szklaneczki zawsze przyjmujemy. Dla nas to nie ma problemu. Nawet jak jest uszczerbione, to na przykład przerabiamy na własnej roboty świeczki. Żeby nic się nie marnowało, bo to jest kolejny nasz cel. Nie marnujemy, wszystko idzie dalej w obieg. No i takich talerzy małych, głębokich i płaskich mamy tutaj pełne półki i każdy sobie znajdzie w swoim fasonie i kolorze za parę złotych.
1: A tu widzę nawet płyta, ich troje. Proszę, też już stara. A co to jest? Aha, to są dla dzieci.
0: To podarowane nam zostały cała kolekcja samochodów strażackich. To już tylko tyle zostało. Takie kolekcjonerskie były jakieś wydania. Oraz pociągów. I to sobie tak jest.
1: Ale piękne te samochody strażackie. Naprawdę nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego istniało. Tutaj mamy biżuterię, oglądamy sobie w witrynie. Obok rzeczy dziecięce, tak? Dobrze widzę?
0: Tak. To jest taki kącik dziecięcy, tu są ubranka od niemowlaczka po starsze dzieci, a obok jest regał z książeczkami dla dzieci, z zabawkami, z pluszaczkami, gry, puzzle. No to jest taki kącik dziecięcy.
1: A teraz proszę mi powiedzieć, co to takiego? Bo tak, patrzę się na to, wydaje mi się, że to jest maszyna do szycia. Zingera, też taką mam, ale to nie jest maszyna do normalnego szycia. Co szyła ta maszyna?
0: Maszyna szyła kożuchy, maszyna szyła futra i buty. To jest maszyna kuśnierska właśnie Zingera. I to jest też stary produkt. Tutaj jest napisane Breslau, czyli no swoje lata ma. Ma przepiękną podstawę żeliwną. Po dwóch stronach jest orzeł w koronie. No i pięknie chodzi. Jest naoliwiona przez jednego pana, który tutaj nas odwiedził kiedyś.
1: A ile musiałaby mieć gotówki, żeby wyjść z tą maszyną?
0: No, jeżeli by poszła w dobre ręce, to zawsze negocjujemy. Ale dyplomatka z pani.
1: Czy są tutaj jakieś przedmioty, jakieś skarby, przecież jak pani mówi, które szczególnie pani ma w głowie, w pamięci, bo wiąże się to z osobą, która przyniosła na przykład, lub z jakimś innym kwestią, jakimś wydarzeniem.
0: To znaczy tak, tu mamy całą taką półeczkę z kryształami. No i wszyscy mówią, że kryształy są w modzie, różnie to bywa, ale większość tych kryształów pochodzi z mojego rodzinnego domu. Kiedy babcia odeszła, później mama, no tych kryształów kiedyś wszyscy zbierali, zostało no pokaźna ilość. I te kryształy tutaj też podarowałam, trafiły i mam nadzieję, że znajdą kolejny dom.
1: A gdy patrzę się tutaj, bo jeszcze wróćmy do tej ceramiki, szkła, kryształy, to co największe wzięcie ma?
0: Zwykłe szkło. Zwykłe szklaneczki, zwykłe kieliszeczki, nadal włocławek, więc kwiaty. I to jest rzecz, której ludzie poszukują.
1: A tu w międzyczasie, widzę, pojawiła się klientka, która wyciąga ubranka. Czego pani szuka?
3: Ogólnie szukam sobie nowych leggingsów, bo jak pani widzi, mam tylko czarne i taką ze strzeszkami, a tak właśnie potrzebuję zmienić sobie stylu na kolorowy.
1: A często pani tu bywa, czy pierwszy raz?
3: Nie, ja już jestem tutaj chyba z trzeci raz i tak wchodzę, patrzę, co jest, jak nie ma, no to niestety trzeba wyjść, nie, ale też wymierzyłam, takie fajne buty były, numer 37, dla mnie idealne by były, ale no jakoś takie zawyżone i już ich nie wzięłam.
1: No to życzę powodzenia w dalszych poszukiwaniach. A tutaj stoi rodzaj, nie wiem jak to nazwać, bo to nie wiem, regał, nie regał, naokoło możemy obejść, żelazko mogę kupić sobie. Mogę kupić suszarkę, proszę. Ja się zastanawiałam, czy to nazwać regał AGD. Co to jest?
0: No to jest wyspa kolejnych skarbów. Od żelazka z PRL-u, przez szatkownicę także, którą pamiętam, babcia moja używała, poprzez peruki i pas ortopedyczny, i pas do ćwiczeń.
1: A tu widzę, pani chyba się chciała coś zapytać.
3: Nie, właśnie, wie pani co, przekonała mnie pani tymi perukami, bo ja lubię peruki, ja się przebieram ogólnie, nie, w cosplay, dlatego też chodzę po takich strojach. Dobrze, to dziękuję.
1: Bo nie usłyszałam, co pani powiedziała.
0: To znaczy, to są peruki nie do cosplayów, tylko to są peruki raczej takie damskie, szczególnie dla pań po chemioterapii.
1: A to ja czegoś nie wiem, co to są cosplaye?
3: Cosplay to jest taka przebieranka, się przebieramy z anime i mamy też swoje takie właśnie konwenty i w ogóle akurat tak, w czerwcu będzie, jak pani też mówi, i pani akurat tam ma rzeczy właśnie z anime też do sprzedania, także to jest też dobry punkt, bo jeżeli chcemy się przebrać, bo robimy też własne stroje, no to tu akurat to dużo pomaga.
1: A, proszę, czegoś się dowiedziałam. A w tych pudełkach pięknych to pudło na kapelusze, prawda?
0: Tak, po prostu ktoś nam przyniósł w tym piękne filiżanki. No i pudełeczko sobie zostało. Filiżanki stoją na regaliku. No a pudełko, jeżeli ktoś będzie sobie życzył, to może sobie zakupić.
1: Proszę państwa, jeżeli ktoś nas teraz zaczął słuchać, to nie jesteśmy w studio. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Retro Vintage. A ja rozmawiałam z panią Izą Barygą, którą wcześniej nazywałam Królową Królestwa. Powiedziałam Królestwo Rzeczy, pani mnie poprawiła, że to jest Królestwo Skarbów. Widzę, że ktoś swoją suknię ślubną oddał, no bo przecież do państwa się rzeczy oddaje. Pani nie kupuje tych rzeczy. Może się rozwiódł, miał złe wspomnienia.
0: Nie wiem, to akurat ta suknia trafiła, jak była koleżanka. No jest z pięknym trenem, bogato zdobiona. Zresztą tych sukien ślubnych miałyśmy chyba z 6 różnych. No niestety nie poszły do ślubu, ale młode, fajne dziewczyny kupowały je do różnych stylizacji, do różnych sesji zdjęciowych. Tak więc no, okazuje się, że suknia ślubna nie musi być tylko do ślubu.
1: No właśnie, może coś i pofarbować, może być suknią balową, bo tutaj jest cały taki dział tkanin też widzę.
0: Tak, tu mamy obrusy, mamy pościele, serweteczki, firaneczki. Mamy też nawet taki skarb, jak cały komplet pościeli z lat 80. zapakowany w oryginalną folię i nawet z metką. Kosztowały 7300.
1: Proszę państwa, młodym ludziom wtedy były inne pieniądze. A dlaczego też mówię o tym, że to tak zapakowane? No znam osoby, które wtedy polowały na takie rzeczy, na różne rzeczy w latach 80. i składowały je, że mogą się przydać. Dlatego pewnie ta pościel, to był pewnie ten przypadek, ona jest nigdy nie użyta po prostu. Wtedy, ponieważ udało się kupić, było coś cennego, włożyliśmy do szafy i sobie przeleżało. A cóż to za domek? To jest domek dla lalek?
0: Tak, to jest domek dla lalek. No, z tego co zdążyłam się tutaj wywiedzieć, internet wszystko nam powie, aczkolwiek o tym domku nie za wiele. Okazuje się, że on najprawdopodobniej jest datowany lata 60-70 ubiegłego wieku. Ma jeszcze oryginalne tapety. No i czeka na nowe lalki.
1: 60-70 ubiegłego wieku. Przez moment pomyślałam o wieku 19, ale też ubiegły wiek.
0: To wiek 20, mój wiek. Ten, który jeszcze pamiętamy obie, tak więc tak, to jest taki domeczek. No jest zachowany naprawdę jak na te lata w bardzo dobrym stanie. No i czeka na panią i laleczki.
1: A tam jest może jakieś oświetlenie w tym domku, czy nie?
0: No nie, oświetlenia nie ma, jest, ale pewnie można założyć w dachu, teraz może być i oświetlenie. No to już jest wena twórcza osoby, która, do której ten domu trafi.
1: A czy te radia, które tu stoją, działają?
0: Tak, to jest Kasprzak i jeszcze nie pamiętam, u Nitracemi jest drugi radiomagnetofon. Oraz radio. Działają, są sprawne, mamy kasety, sprawdzałyśmy i działają.
1: Kasprzak, proszę Państwa, lokowanie produktu. Firma nie istnieje, mogę spokojnie powiedzieć. To wróćmy tutaj do miejsca, gdzie Pani przyjmuje od razu na wejściu. I tu mamy gablotę, a w gablocie biżuteria. Ludzie oddają pierścionki. Bo w lombardzie ludzie sprzedają, ludzie oddają wtedy, gdy potrzebują pieniędzy, prawda? Tutaj przecież wiedzą, że oddają, po prostu tylko oddają, nic na co nie dostaną, a jednak oddają. Ciekawe, czy to własne, czy po kimś?
0: Dużo biżuterii jest osób, które po prostu im się to znudziło, nie będą chodzić. Mamy na przykład tutaj za rogu panią nauczycielkę. No, która jakby po wielu latach pracy no, otrzymała tej biżuterii z różnych, na różne okazje wiele, nie nosi, więc dostałyśmy kiedyś całe dwie siateczki takie pokaźne różnych koralików. Mamy także biżuterię, która jest przekazana od męża jednej pani, która odeszła na lepszą stronę tęczy. I tutaj też pan stwierdził, że jego małżonka by chciała, żeby poszła jej rzeczy na szczytne cele. I tak trafiła do nas jej biżuteria.
1: A to są dwie bryłki bursztynu, bo to obok też jest bryłka bursztynu?
0: Nie, jedna to jest sama po prostu bryłka bursztynu, która czeka na obrobienie, a druga bryłka bursztynu już jest z zawieszką srebrną, więc wystarczy rzemyczek czy dłuższy łańcuszek i gotowe do noszenia.
1: A co to jest w tym pudełeczku? No nie mogę wymienić, wielka firma kosmetyczna. Pudełeczko tajemnicze?
0: Nie, pudełeczko jest tylko po to, żeby ta firma tajemnicza była napisana, a obok leży bombeczka tej firmy.
1: Ach to złote, tak?
0: Tak.
1: A propos bombeczek, to ja tu widzę, że mają Państwo coś, co bardzo przypomina mi moje dzieciństwo, te dawne bombki, proszę Mikołaje i tak dalej.
0: Tak, mamy stare bombeczki. Nie wiem, czy tutaj będzie napisana jakaś cena.
1: Jest tylko sztuk jeden tuzin.
0: Ale spółdzielnia pracy wyrobów szklanych Millennium jest. No już pewnie jej nie ma, więc też możemy mówić. I tu jest od Mikołaja przez, nie wiem, chyba laleczkę po szyszeczki. No sama też takie wieszałam na choince, będąc dzieckiem.
1: Czy to pudełko, to jest takie pudełko na serwetki, które się wyciąga z tego?
0: No chusteczki, tak. Można tam włożyć chusteczki i jest takie drewniane pudełeczko ozdobne.
1: No ale żeby one się tak zgrabnie wyciągały, to one muszą być specjalnie zawinięte. To można kupić takie... Wie pani, co ja mam na myśli, że wyciąga się jedną, wystaje rożek tej, która jest pod spodem.
0: To znaczy, ja myślę, że to jest po prostu, się otwiera to pudełko i zamiast tego tekturowego, to się wkłada z tekturą do środka i tyle, że ładniej to wygląda i można zawsze wytrzeć z tego kurz, tak?
1: Widzę, że ma pani także obrazy.
0: Tak, mamy obrazy podarowane, ale mamy też ciekawy przypadek. Obraz, który pan przyniósł nam spod śmietnika. Okazało się, że jest to obraz amerykańskiego autora Robina Andersona. w olejny obraz z pejzażem. No i tak trafił do nas na ścianę póki co. Czeka na swój nowy dom i swoją nową ścianę. No ale takie rzeczy też ludzie nam przynoszą, bo po prostu szkoda im było, żeby śmieciarka przemieliła.
1: A ten łódź wyciągnięta, to jakieś południe musi być Europy, bo zaraz obok są domy, parasole, dom, parasole.
0: Tutaj mamy też taką panią malarkę, która po prostu sobie siada, coś pomaluje i czasem nam po prostu podrzuca te obrazy. I ten jest obraz też przez panią tutejszą malarkę namalowany olejem, więc no, takie rzeczy też się u nas dzieją.
1: No to teraz, proszę państwa, siądziemy sobie, na razie nie ma żadnego klienta, no i porozmawiamy dalej, skąd się to wszystko wzięło, jakie drogi zaprowadziły moją rozmówczynię do tego miejsca. Już siedzimy przy małym stoliku, na którym były skarby, a teraz pani te skarby zdjęła, byśmy mogły siąść, no to porozmawiajmy. Jak to się zaczęło w ogóle? Kto to wymyślił? Pani to wymyśliła?
0: Wymyśliłam ja, ale zaprosiłam do tego projektu moją koleżankę, z którą razem prowadzimy ten sklep. Od zawsze chciałam zrobić coś więcej niż tylko pracować na etacie. No ale jak są dzieci, to trzeba włożyć coś do garnka, więc człowiek no po prostu musi żyć tak, żeby żyć.
1: A jak pani pracowała na etacie, to kim pani była?
0: Ja pracowałam w firmach handlowych, więc zajmowałam się współpracą z dużymi dystrybutorami dla różnych firm. Więc handlem gdzieś tam miałam całe życie kontakt. 30 lat pracowałam zawodowo, a kiedy dzieci dorosły, no to stwierdziłam, że będę mogła spełnić swoje marzenie. To stworzenie takiego miejsca było zawsze moim marzeniem.
1: Takiego, czyli, bo ja już powiedziałam, że to nie jest second hand. Takiego, czyli co pani o nim wiedziała? Że to będzie miejsce, gdzie ludzie będą przynosiły rzeczy, pani będzie sprzedawała, a te pieniądze będą przekazywane na cele charytatywne? Co to znaczy takiego miejsca?
0: To znaczy może nie dokładnie takiego. Generalnie chciałam zawsze pomagać osobom niepełnosprawnym, a pomysł zrodził się jakby z potrzeby. Tak, no pomyślałam, że chcę stworzyć takie miejsce, które będzie wiele w sobie łączyć, nie tylko pomaganie, ale to jest też miejsce spotkań. Tutaj rodzą się dzieci, które później przychodzą mamy i pokazują dumne babcie. Tutaj ludzie się ubierają także na pogrzeby swoich najbliższych albo po prostu wpadają na dobrą herbatę, bo potrzebują sobie porozmawiać.
1: Czy to jest więcej niż relacja sprzedaję, kupujesz, prawda?
0: Tak, tutaj naprawdę są ludzie, dzień dobry, o których wiemy już bardzo dużo, które po prostu przychodzą posiedzieć, bo są samotne, bo nie mają co robić i po prostu u nas zawsze znajdą to miejsce. Mamy na przykład we wtorki i czwartki tutaj na Środkowej wydają jedzenie, takie na talony. Więc zimą przyjeżdżałam wcześniej, bo panie przychodziły się tu po prostu ogrzać, więc otwierałam im wcześniej, żeby mogły sobie tutaj pochodzić. No i tak jakoś to funkcjonuje.
1: No to pani już powiedziała, na ulicy Środkowej wydają jedzenie na talony. Jesteśmy dokładnie, jaki adres?
0: Środkowa 8 przy Stalowej.
1: Retro Vintage. Powiedzmy wobec tego tak już bardziej konkretnie. Chodzi mi po głowie ten pomysł. To jest to pierwsze miejsce, w którym pani zaczęła realizować te swoje marzenia? Czy już wcześniej coś pani robiła?
0: No na taką skalę nie. No pomagałam oczywiście w różnych tam fundacjach, się udzielałam jako wolontariusz, ale no chciałabym w ogóle, żeby takie miejsca powstały w każdej dzielnicy Warszawy. To jest jakby moje takie docelowe marzenie. I nie tylko ze względu na to, żeby zatrudniać w nich osoby niepełnosprawne, co jest dla mnie ważne, ale także, żeby budować też świadomość nie magazynowania śmieci, nie wyrzucania. U nas nawet panie nam przynoszą torebki papierowe po zakupach, torebki foliowe.
1: I co z nimi robicie?
0: No jeżeli ktoś nie ma ze sobą siatki, dostaje po raz drugi czy trzeci raz użytą siatkę.
1: No tak.
0: Więc tutaj jest nie tylko kwestia pomocy, ale także no, taki aspekt ekologiczny. Bo no, jak od siebie nie zaczniemy, to no, niestety zasypie nas wszystko.
1: Pani Izo, no to teraz znowu wracam do tego konkretu. Zaczęła pani szukać miejsca. Pani nie mieszka na Pradze.
0: Nie.
1: W różnych miejscach pani szukała? Czy pani wiedziała, że to będzie Praga?
0: Nie. Szukałyśmy w każdej dzielnicy. Mhm. Na początku nam powiedziano, żeby zgłosić się do każdego ZGN-u w każdej dzielnicy.
1: Czy to Zakład Gospodarki
0: Nieruchomościami. I że fundacje powinny dostać na preferencyjnych warunkach wynajem lokalu. Mhm. No niestety, ponieważ założyłyśmy dopiero tą fundację, więc nikt nam nie wynajął lokalu na żadnych preferencyjnych warunkach. Więc po prostu tutaj wynajęłyśmy lokal od osoby prywatnej. Mhm. No i próbujemy to jakoś utrzymać.
1: Fundacja jak się nazywa?
0: Fundacja nazywa się Serce po Horyzont.
1: Idea jest taka, przychodzę, daję pani rzeczy, które chcę oddać, a pani innej osobie tę rzecz sprzedaje, tak?
0: Tak.
1: Dochód, no i właśnie, bo tak słuchając pani wcześniej pomyślałam, czy ma pani nadwyżkę, żeby przekazywać owym i komu by pani przekazywała, gdy pani tę nadwyżkę miała, może pani przekazuje konkretnie?
0: Na razie, szczerze mówiąc, zarabiamy ledwo na opłaty.
1: Aha.
0: Jesteśmy tutaj pół roku, tak więc...
1: Od zimy, prawda?
0: Od zimy, tak. Mhm. Ostatni tydzień listopada otworzyłyśmy ten sklep, tak więc absolutnie nie. I nie chcemy jakby przekazywać samych pieniędzy, tylko w sklepie zatrudniać osoby, szczególnie osoby z Aspergerem, osoby w spektrum autyzmu, osoby z zespołem Downa. Ponieważ są to w większości osoby, które mogłyby funkcjonować i nie mają za bardzo gdzie. Tworzą się takie kawiarnie, tak. Ale to też jest, uważam, że jest tego mało i stąd chciałabym, żeby w każdej dzielnicy takie miejsce było.
1: Liczyła się pani z tym, że no właśnie problem przez jaki długi czas nie będzie pani miała takiego dochodu, który będzie pani mogła właśnie wydatkować chociażby na zatrudnienie takiej osoby, czyli coś realizować ze swojej idei. Bo pani powiedziała, zarabiamy na czynsz, czyli zarabiamy na to, by tutaj trwać, prawda?
0: No liczyłam się z tym. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się no dotrzeć do takiej ilości osób, które co pozwoli nam na normalne funkcjonowanie zgodne z naszymi celami i naszymi marzeniami.
1: To teraz zaczął się okres, myślę, że lepszy dla takiego miejsca, ponieważ ludzie po prostu więcej chodzą po ulicach na wiosnę, w lecie, gdy jest cieplej, prawda?
0: Nie? No tak nas przekonują tutejsi. Więc tej wersji się trzymamy. I muszę powiedzieć, że mieliśmy tutaj imprezę, takie praskie bajery tak. Są raz do roku. Naprawdę przyszła niesamowita ilość ludzi w sobotę i w niedzielę. I na przykład rozdawałyśmy drobne upominki za to, że ktoś nas na Facebooku zaobserwuje. Za darmo mógł sobie wybrać, a że to było przed Dniem Matki, dużo takich drobnej biżuterii było. I faktycznie ludzie byli naprawdę zachwyceni, że jest takie miejsce. Mało tego, ci ludzie do nas wracają. Chociaż to minęły 2 tygodnie od tej imprezy, to ci ludzie do nas wracają. Raz, że przynoszą rzeczy, dwa, że też nie kupują. Tak więc ludziom idea się podoba, więc mi się wydaje, że to jest tylko kwestia dotarcia szerzej.
1: Pani powiedziała praskie bajery, a teraz, gdy państwo nas słyszą, to na Stalowej trwa bal, bo przecież jest święto ulicy Stalowej. Nie wiem, ile osób było dzisiaj, mówię dzisiaj. Odnoszę się do tego, gdy audycja jest emitowana, była u państwa, a gdy rozmawiam, mówię, nie wiem, ile osób będzie u państwa za tydzień w weekend, bo będziecie państwo, będą panie otwarte, prawda?
0: Tak.
1: No jest to okazja, by odwiedzić to, co nowego, bo przecież to pani mówi w zimie, prawda? Czyli w zeszłym roku, gdy było święto ulicy Stalowej, jeszcze was nie było. Otwierając to miejsce, miała pani pewne wyobrażenie, jak będzie funkcjonowało, jakie rzeczy tu będą osoby przychodzić, kto będzie przychodził, kto będzie kupował. czy pojawiły się rzeczy, które burzą tamto wyobrażenie? Coś się okazało inaczej niż pani myślała?
0: Ja jestem bardzo osobą otwartą, więc jeżeli ktoś pyta, czy można przynieść na przykład maszynę do szycia, no tak, oczywiście, proszę bardzo. A to wynika z tego, że zdarzały nam się całe kartony po prostu rzeczy, tak? Ktoś odszedł sobie...
4: Proszę bardzo, idzie podomek.
0: Tam w prawo, na
1: wprawo. Właśnie, klientka szuka podomek, które tu też są.
0: Jak człowiek opróżnia te kartony, to zdarzają się takie różne dziwne rzeczy, że czasami człowiek patrzy, co ja z tym zrobię.
1: No właśnie.
0: No ale stawiam. A za jakiś czas przychodzi klient i prawie, że szukał tego całe życie. Tak więc moje wyobrażenia absolutnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Marzeniem było to, że jak człowiek wchodzi, to ma się poczuć jak w domu. Tu zawsze wycieramy kurze, porządkujemy wszystkie ubrania pod linijeczkę na nowy dzień, sprzątamy. Także jak człowiek wchodzi, to żeby chciał tu wejść, chciał poczuć to ciepło, które staramy się przekazać.
1: Gdy ludzie przynoszą i oddają te rzeczy, to jakich opowieści pani najczęściej słucha, jeżeli mówię o tych, którzy więcej rozmawiają z paniami, a pewnie tacy są? Czy to jest dużo rzeczy, do których, które są im emocjonalnie obce, bo to były rzeczy ich babci, dalekiej cioci i tak dalej? Czy to są rzeczy ich, chciałam powiedzieć, do których są przywiązani, ale gdyby byli przywiązani, to chyba by ich nie przynosili. Właśnie nie wiem, jak to jest z tym oddawaniem rzeczy. Pytam, ponieważ sama mam problem, gromadzę rzeczy i ciężko mi się jest z nimi rozstać. I zazdroszczę tym, którzy potrafią się rozstać. A może to jest wynikiem tego, że niektórzy powiedzieli sobie koniec, minimalizm to jest to, za dużo wszystkiego mam, muszę to oddać. I wtedy nie ma aż takiego emocjonalnego stosunku. Jak to wygląda?
0: Ano to wygląda bardzo różnie, co chatka to zagadka. Jest bardzo dużo szczególnie pań, które no zbierają wszystko, co im się podoba. No i tego się okazuje czasem tyle, że no na przykład tutaj są kamienice, tak, do remontu. No i się okazuje, że pani musi się przeprowadzić, czy pan. No i wtedy no stają przed wyborem, że część rzeczy no jakby trzeba byłoby już się z nimi rozstać i tak te rzeczy trafiają do nas. I opowieści pod tytułem to nabyłam jak byłam w Sopocie, czy w Bułgarii, czy a tu kiedyś trafił do nas wisiorek i pani mówi i wie pani, on ma ze 30 lat, ale ten wisiorek to dostałam od chłopaka, który mnie porzucił.
1: Tylko oddaję. Ale 30 lat nie.
0: Tak więc, no zdarzają się śmieszne historie. Oczywiście dużo rzeczy jest też oddawanych po śmierci właśnie najbliższych.
1: A takie smutne się też zdarzają? Zapadło coś pani w pamięci?
0: Tak, był pan, który no ze łzami w oczach przywoził rzeczy po swojej małżonce. No, pan wyglądał tak mniej więcej koło 50, no tak nie wypytywałam przecież o wiek. Więc i pani małżonka, no myślę, że nie była dużo starsza. I nie chodziło o same rzeczy, tak? Umówmy się, no bo pan po prostu stwierdził, że te rzeczy za bardzo mu przypominają żonę i trzeba ich szybko wywieźć. Ale co tydzień jak przyjeżdżał, bo przyjeżdżał przez kilka tygodni, no naprawdę... No było to dla mnie osobiście też takie przeżycie, chociaż faceta pierwszy raz widziałam, kiedy przyszedł, no to no było mi po prostu po ludzku faceta jako faceta szkoda, tak? No bo młody mężczyzna, widać, że bardzo związany był z tą żoną, no nawet wczoraj, nie dzisiaj, w piątek, pan przyszedł, tu nasz sąsiad i prosił, żeby mu dobrać krawat do koszuli na pogrzeb żony. Tak więc no są różne historie, tak? Są wesołe, są mniej wesołe, ale no ale każda rzecz ma swoją tutaj historię, tak? Więc.
1: A dużo ludzi przyjeżdża z innych dzielnic, jakoś wiedzą o was? Jesteście na Facebooku?
0: Jesteśmy na Facebooku jako sklep charytatywny Retro Vintage. Zdarza się coraz więcej, ale no nadal nie jest to na jakąś taką większą skalę. Raczej to jest tak lokalnie tutaj.
1: A dojazd jest świetny. Zachęcam wszystkich państwa z pasu bankowego 20, 20 23 numer tramwaju, 23 numer tramwaju i jesteście Państwo dosłownie 3 minuty od tego miejsca.
0: Metro Szwedzka.
1: Albo co?
0: Albo metro Szwedzka.
1: Albo metro Szwedzka, właśnie. Ja jakoś nie jeżdżę tutaj metrem, więc dlatego powiedziałam o tym tramwaju. Mam takie obawy, gdy Pani mówi o tym oddawaniu i patrzę się, ile tych rzeczy, że przyjdzie moment, że zaczniecie odmawiać.
0: Myślę, że taki moment nie nastąpi. Współpracujemy z fundacją z ulicy Radzymińskiej i jeżeli mamy, albo oni mają zapotrzebowanie na przykład na konkretne ubrania, oni robią paczki dla całych rodzin ubraniowe i zdarza się, że im brakuje na przykład dla niemowlaków, tak? No więc my się jakby dzielimy tym, co mamy, lub jeżeli mamy czegoś już po prostu nadmiar, no to ja dzwonię, pytam, czy potrzeba im takich czy takich ubrań. Wszystko im segreguję, żeby było łatwiej, no bo i tak to pakuję i nic nie wyrzucamy. Jakby idzie sobie dalej. Więc nie ma takiej obawy, mam nadzieję, na razie.
1: To, co jest piękne w takim sklepie, to nazwałam brutalnie sklep, to, co jest piękne w tym miejscu, to takie odkrywanie, bo jednak gdy idziemy tam, gdzie są po prostu ubrania, no to są ubrania, no może mi się coś spodobać, ale jest to ubranie, wiem, że to będzie ubranie. A tutaj są takie rzeczy, że człowieka po prostu zaskakują. I to odkrywanie tego, myślę, że jest jedną z tych przyjemności, dla której ludzie wchodzą, czasami nic nie kupią, prawda? Tylko się zadziwiają, że coś takiego jest, coś, co przypomina im ich dom rodzinny albo dawne czasy. O, ja na przykład jak tam ten telefon taki klasyczny, prawda?
0: Tak.
1: Myślę, że go można podłączyć, ten telefon.
0: No można podłączyć.
1: Po prostu je normalnie używać jako stacjonarny. Nie, że i tam trzeba wykręcać, prawda? Czyli włożyć palec do tej tarczy i wykręcić
0: tak
1: numer.
0: Tak jest. Myślę, że dużo ludzi nie wie, do czego to służy.
1: Zwłaszcza młodych, dlatego zachęcam Państwa wszystkich do przyjścia. Proszę, tu nawet dwa plecaki widzę i dość dużą ilość toreb. Ale to, co właśnie mnie najbardziej pociąga, to tamte regały, na których stoją rzeczy, które powodują, że cofam się myślą i emocjami wstecz. Całe lato będą panie pracowały, robią sobie przerwę?
0: Nie robimy sobie przerwy, wymieniamy się i będziemy całe lato pracować.
1: Ale to miejsce nie jest taką samotną wyspą tutaj na Pradze. Stali słuchacze wiedzą, że ja spotykam się z osobami, które organizują różne imprezy wspólnotowe tutaj i rozmawiam czasem z tymi, którzy tutaj państwa przyjmują w swoich pracowniach, czy tak jak dom piernika, prawda? Mówię o takich nietypowych rzeczach. Czy tutaj też między sobą tak się znacie, lubicie?
0: Tak, znamy się tutaj przynajmniej ze skrzyżowania.
1: Aha, czyli skrzyżowanie Czynszowej ze Środkowej.
0: Stalowej ze Środkową. To tutaj, bo jesteśmy najbliżej. Antykwariat Zakładka, prowadzony przez Marcina. No niesamowity człowiek, jeżeli chodzi o książki. No ale do antykwariatu no przyjmuje pewne określone egzemplarze, a jak ktoś chce oddać, odsyła do nas. W drugą stronę, jak nam się trafi coś, co jemu by się przydało, my po prostu jemu dajemy, tak? Nie za pieniądze, bo uważamy, że tak powinno być. Duże też ukłony dla antykwariatu Look Inside, którzy oni się otwierali dokładnie tego samego dnia, co my, ostatni tydzień listopada, tutaj na Środkowej, wejście od Stalowej, jako drugi lokal. Ja, kiedy przyszłam się do nich przywitać, powiedzieć dzień dobry, tu takie miejsce powstaje, a oni mówią, o fajnie, bo my musimy magazyn na Wileńskiej szybko dziś już zlikwidować, może coś chcecie, za darmo możecie sobie pójść i wziąć. Mało tego, że żeśmy z koleżanką pojechały, to jeszcze chłopaki nam meble na dzień dobry, bo nie miałyśmy, podarowali, mało tego, przywieźli i wnieśli.
1: A, super.
0: Więc na dzień dobry przywitano nas naprawdę fajnie. Oczywiście oni musieli się tego pozbyć, ale nie o to chodzi. Równie dobrze mogli to wystawić pod śmietnik, a mimo wszystko własnymi rękoma nam tutaj przynieśli. No my oczywiście w zamian pomogłyśmy do końca im to sprzątać, tak? No od samego początku chciałyśmy tutaj wejść i jakieś takie relacje bardziej niż tylko ze ściany kolega, znajomy, Nie. Tu za ścianą mamy też fantastyczne dziewczyny z Baba Jagi. To jest taki sklep retro z ubraniami z wyższej półki. Przepiękne. Kiedy ich zalało, my pobiegłyśmy sprzątać. Kiedy nam coś potrzeba, one nam pomagają. Razem żeśmy wspólnie robiły te praskie bajery, bo jesteśmy przez ścianę, więc nie ma sensu, tak, robić dwóch konkursów dla ludzi. Więc tutaj z tego skrzyżowania, tak, ja uważam, że są tutaj fantastyczni nie tylko mieszkańcy, aczkolwiek dla nich też wielki ukłon, bo są ciepli, są fantastyczni, sami nas na Facebooku obserwują, podają dalej, biorą od nas ulotki, które gdzieś tam sami noszą, żeby to miejsce zostało.
1: Proszę Państwa. Zachęcam wszystkich, przyjedźcie Państwo na Pragę, albo po prostu, jeżeli tu mieszkacie, przyjdźcie, bo może są tacy, którzy nie wiedzą, że istnieje to miejsce, Retro Vintage, a ja bardzo serdecznie dziękuję mojej gospodyni, która mnie tu oprowadziła, opowiedziała o tym, co tu można znaleźć, ale to oczywiście tylko mała cząsteczka, bo trzeba po prostu przyjść, ale nie tak w pośpiechu, nie, trzeba troszkę czasu znaleźć, żeby sobie pogrzebać. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Razem z Państwem była pani Izabela Baryga, Retro Vintage, ulica Środkowa. Ile?
0: 8.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pięknie dziękuję za wizytę i serdecznie zapraszam.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Znów atak na medyka, tym razem w Szczecinie. Patomorfolożka usłyszała zarzuty w sprawie wstrząsających wydarzeń w Lutoryżu pod Rzeszowem. Zaczynali od 300 osób, dziś w pochodzie uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pacjent szczecińskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zaatakował ratownika. Zniszczył też infrastrukturę i wyposażenie oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów, podała rzeczniczka prasowa tamtejszej placówki. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Zabezpieczony został materiał dowodowy. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia z udziałem pacjenta. 75-letniego napastnika przywiozła na SOR karetka pogotowia krótko przed incydentem. Delegaci Fideszu przedłużyli o rok mandat przewodniczącemu ugrupowania, byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Był on jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko. 729 delegatów oddało głos na byłego premiera przy 8 głosach wstrzymujących. Podczas kongresu Orban skomentował porażkę ugrupowania w wyborach z 12 kwietnia, biorąc na siebie odpowiedzialność za błędy strategiczne. Wśród nich wymienił niedocenienie przeciwnika i katastrofalną porażkę kampanii prowadzonej w internecie. Patomorfolożka Magdalena H. usłyszała zarzuty w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka ma odpowiedzieć za zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych. Nie powiedziała, czy się przyznaje, ale złożyła obszerne wyjaśnienia. Potwierdziła, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
4: Na pięcioarowej działce w Lutoryżu pracują dziesiątki osób. W ziemi znaleziono też dziesiątki tysięcy szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych oraz fragmenty dokumentacji. Potwierdzono dotąd znalezienie 32 szczątków. Śledczy zostają na miejscu do początku przyszłego tygodnia. Unia Europejska 12 sierpnia ma oficjalnie zatwierdzić regulacje, które odmienią sposób serwowania dodatków do jedzenia w lokalach gastronomicznych i hotelach. Wprowadzane obostrzenia będą dotyczyć małych opakowań jednorazowych, czyli saszetek z keczupem, musztardą i innymi sosami oraz tych z cukrem lub solą i śmietanką do kawy. Jak wyjaśnił w TOK FM Bartosz Malowaniec ze stowarzyszenia Zero Waste, czas na adaptację będzie, bo nowy zakaz zacznie obowiązywać w praktyce od 2030 roku.
6: PPWR, czyli rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata, aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
4: Powodem wprowadzenia nowych obostrzeń jest walka z trudnymi do przetworzenia odpadami. Choć małe saszetki są wygodne dla konsumentów, stanowią ogromne obciążenie dla środowiska. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. W tym roku świętowała swoje 25-lecie. Gdy startowała spod kolumny Zygmunta w 2001, szło w niej około 300 osób. Dziś to kilkudziesięciotysięczna manifestacja osób LGBTQ+, które upominają się nie tylko o swoje prawa, ale także o prawa zwierząt czy dbałość o środowisko. Tomasz Węskę, który towarzyszył dziś z mikrofonem TOK FM uczestnikom pochodu, rozmawiał między innymi z jednymi z pierwszych kobiet, które polskie państwo uznało za żony, Patrycją i Małgorzatą Sikorą Tarnowską.
7: Pamiętam, kiedy byłam 20-latką, była miejscem po prostu niebezpiecznym, przed którym przestrzegali mnie rodzice. Dzisiaj możemy wychodzić tutaj w kilkudziesięciotysięcznym tłumie, nie bać się.
8: Wy już doczekałyście tego, że otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jak to wygląda dziś w praktyce? To znaczy, wy już możecie z tego realnie korzystać?
7: Cały

0: Cyberprzestępcy dziś wspierani przez sztuczną inteligencję w przyszłości mogą też mieć po swojej stronie technologie kwantowe. Te z kolei mogą być udoskonalane przez coraz szybciej rosnące AI. To sygnał dla wielu instytucji, że cyberbezpieczeństwo to konieczność, a nie tylko technologiczny standard. W TOG FM przez cały weekend pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O zagrożeniach rosnących technologii. Szymon Kępka.
1: AI może pomagać budować komputer kwantowy, a komputery kwantowe mogą w przyszłości sprawić, że sama sztuczna inteligencja będzie działać szybciej i na dużo większą skalę. To z kolei ogromne, a właściwie epokowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo danych, na przykład technologicznych albo finansowych, to podstawa współczesnego świata, mówi Joanna Chmielak z korporacji Fortinet, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem.
2: Coraz bardziej realny staje się też scenariusz. Zbierz teraz, odszyfruj później, w którym te dane przechwycone dzisiaj mogą zostać złamane w przyszłości, gdy pojawią się bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe.
1: Z raportu Fortinet The European Banking Cyber Security Report z tego roku wynika, że 3 firmy na 5 w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu nie są gotowe na erę zaawansowanych systemów obliczeniowych, a tylko 12% rozpoczęło wdrażanie zabezpieczeń odpornych na ataki kwantowe. Szymon Kępka, TOG FM.
0: W informacjach na razie to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będą przelotne opady deszczu, będą burze, a lokalnie grad. Od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju.
3: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Słuchamy Radia TOG FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na kolejny odcinek programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. W naszym studiu dr Szachla Kazimowa. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Kierownik studiów azerbejdżańskich, Wydział Kultury Azji i Afryki, który kiedyś nazywał się Wydziałem Orientalistycznym, dlatego pewnie słuchacze i słuchaczki myślą kultura Azji i Afryki. No to, co kiedyś było orientalistyką w skrócie na UW, ale pani również współpracuje ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i jest jeszcze redaktorką naczelną czasopisma naukowego Nowy Prometeusz.
5: Tak jest, zgadza się.
4: To bardzo dziękuję, że pani znalazła czas, żeby przyjść do radia, jak tyle zajęć ma pani, ale od 2010 roku, od kiedy ten program Los Polandos istnieje na antenie naszej stacji, tydzień w tydzień, pierwsze pytanie w tym programie brzmi zawsze tak samo. Gdzie się pani urodziła?
5: Urodziłam się w Baku, w Azerbejdżanie. Jeszcze radzieckim
4: Azerbejdżanie. I mieszkała do którego roku życia pani tam mieszkała?
5: Do roku, miałam 24 lata, gdy wyjechałam z Azerbejdżanu i przyjechałam do Polski.
4: Czyli całe dzieciństwo, młodość w Baku.
5: Tak jest.
4: I jak z perspektywy dziecka wygląda Baku? Niemiłe, duże miasto, ciągle wieje, czy wspaniałe miejsce?
5: To jest miasto mojego dzieciństwa i mojej rodziny. Wiadomo, ja to wspominam zupełnie z innej perspektywy, z ciepła mieszkania, swojej rodziny, dużej rodziny. Więc dla mnie to jest przepiękne, cudne miasto, które na szczęście zachowało ślady swojej bogatej i powikłanej historii. To jest miasto, które jest otulone morzem z jednej strony, jest rozpieszczone wiatrem, jak pan redaktor powiedział. I też to jest taka ciekawa dygresja, jeśli pan pozwoli. Niestety mam taką wadę, że często wpadam w takie dygresji. Kiedyś chodziłam po Baku z grupą Polaków i jeden z Polaków, który już tam mieszkał jakiś czas, pokazuje na Morze Kaspijskie, po Podeptaku chodzimy i mówi, zwrócił uwagę na zapach innym. A tak wtedy sobie pomyślałam, że ja lubię ten zapach. To, co innym przeszkadza, prawda, to nawet ten zapach, wtedy eksploatacja ropy wyglądała nieco, o wiele bardziej brudniej niż obecnie.
4: To był zapach ropy naftowej?
5: Mazutu.
4: Mazutu. I pani traktuje to jako zapach, właśnie trochę dzieciństwa,
5: tak,
4: albo takiego?
5: Bo to mi się kojarzy z moim dzieciństwem. To nie jest sam zapach mazutu. To nie chciałabym wprowadzać naszych słuchaczy w błąd, bo to jest taki pomieszany z jodem, solą. Aha. Jeszcze to wszystko mi z perspektywy mojej, Baku jest przepięknym miastem, ale też już z perspektywy

0: osoby, która zaczęła jeździć, naprawdę Baku jest bardzo ładnym miastem ze swoją secesją, architekturą w sensie z okresu secesji, czy nawet z tą geografią, położeniem, no i historią. To jest to miasto, które właśnie pachnie w sensie merytorycznym ropą, ale też i dosłownie, i merytorycznie, bo tam ale widać te...
1: Ale już teraz, jak, a jak pani, kiedy pani była dzieckiem, czy na pani oczach te wydobycie ropy miało miejsce? Nie już chyba. Czy...
0: Było. To, no oczywiście, bo ja, jak zaznaczyłam, ja się rodziłam w radzieckim Azerbejdżanie, ale wtedy cały czas było wydobycie ropy. Jak mówię, trochę nieco w inny sposób. Tak? Teraz może te różne sprzęty są wiele bardziej nowocześniejsze. Ale cały czas można było zobaczyć platformy, jak najbardziej. Przecież Baku ropa się wydobywa na skalę przemysłową na pewno od przełomu XIX-XX wieku.
1: Ale to muszę panią zapytać o taką zupełnie inną rzecz, bo pani ma niesamowitą perspektywę, przez to, że pani powiedziała, że pani się urodziła w Związku Radzieckim. Czy to jest tak, że z pani perspektywy... ten Związek Radziecki, czy w edukacji, czy w jakiejś takiej przestrzeni, on się odcisnął w Baku tak, że jakby ktoś, kto teraz nas słucha, by pojechał, to by powiedział, och, to musiała być jakaś Republika Związku Radzieckiego, czy nie? Że to miasto się tak transformuje, tak zmienia, że trzeba by naprawdę pokopać, poszukać, żeby te resztki estetyki, nie wiem czego, ducha Związku Radzieckiego znaleźć.
0: Rozczaruje tych, którzy będą szukać właśnie takiego pchli bazarów, jak tam, prawda, w niektórych miastach Białorusi, Ukrainy, takich z takimi... Baku, bym powiedziała, bardziej przypomina miasto Bliskiego Wschodu, niż... Oczywiście są kwartały, gdzie widzimy przykłady architektury socjalizmu. To oczywiście jest. Ale jak już zaznaczyłam, na szczęście, mimo różnych konfliktów, Baku akurat zachowała również ślady średniowiecznej architektury, jak i współczesnej. Więc to jest miasto bardziej takiego, bym powiedziała, człowiek się tam odnajdzie, jakby chodził po ulicy właśnie takiego Bliskiego Wschodu.
1: Plus, jak rozumiem, coś, co się wydarzyło... to byłby ostatni okres, czy niesłychany boom architektoniczny i to najlepsi architekci na świecie, którzy tworzyli taką metropolię już absolutnie nowoczesną.
0: Tak jak mówiłam, bo że miasto pachnie ropą, ale to też powiedziałam merytorycznie, to znaczy zarówno na początku XX wieku, gdy nic by nie wskazywało, że powstaną budynki w stylu secesyjnym w mieście, które powiedzmy sobie szczerze, było portem, były wsie rybackie, a tutaj nagle powstaje w niezbyt dogodnych warunkach klimatycznych, przepiękne, cudne kamienice, które naśladują najładniejszy wzór architektury zarówno europejskiej, jak i również z Petersburga. To też jest wynik tej ropy. To, że byli bogaci ludzie, którzy zamawiali sobie kamienice i był kapitał, który był w stanie za to zapłacić.
1: A pamięta pani, jak w szkole podstawowej na przykład opowiadano historię, jak opowiadano historię? Czy kładziono nacisk na to, że to był Azerbejdżan? Czy kładziono nacisk na to, że to było Zakaukazie? Czy kładziono nacisk, że to było miasto bardzo multikulti? Bo to jest, kiedy się czyta o tym, to jest niesamowite, że to był Nowy Jork, po prostu tam ludzie z całego świata byli, z Polakami włącznie.
0: Tak jest. I w ogóle się mówi, zaraz wrócę do pytania pana redaktora, mówi się, że istnieje taka narodowość jak Azerbejdżanie, tak? I taka narodowość jak Bakiniec. Bo to jest zupełnie inna była subkultura, szczególnie w latach 70., 80. Teraz to się niszczy, ale wtedy rzeczywiście była grupa ludzi, którzy się utożsamiało z tą kulturą bakijską, Azerbejdżanie, Żydzi, Ormianie, Rosjanie i językiem mówionym, szczególnie w mieście był ten rosyjski, brzmiał jazz na przykład, tak, na ulicach, pewne kultura inna niż w innych częściach, ale jak mnie uczono, tutaj mogę, trochę rozczaruję, bo ja skończyłam szkołę rosyjską. W republikach radzieckich były tak zwane szkoły rosyjskie, oni były totalnie po rosyjsku. Znaczy, nawet podręczniki, wszystko szło z centrali. Były też klasy, gdzie uczono w języku azerbejdżańskim. Ale ja akurat to skończyłam tą według programu.
1: Ale można zapytać, a dlaczego? Pani rodzice powiedzieli, idź do tej szkoły rosyjskiej, bo to da ci płynny rosyjski i później...
0: Dokładnie, o czym teraz pan mówi. Oczywiście nie rozmawiałam wtedy z rodzicami, ale z biegiem czasu rozumiem ich decyzje. Tak samo wiele osób dzisiaj chciałoby, żeby ich dzieci, nie wiem, w anglojęzycznej szkole, prawda, studiowało. W Związku Radzieckim mówiono, prawda, że w republikach są dwa języki, rosyjski i ten język republikański. Ale de facto, ze względu na centralizowany charakter tego państwa, najważniejszym językiem był rosyjski w administracji. I mój tata, który był inżynierem, miał pewne trudności. Po pierwsze z literaturą techniczną, która lepiej była opisana w języku rosyjskim, a po drugie, ponieważ później piastował stanowisko, był głównym inżynierem, kierował pracą budowę na przykład tych elektrowni wodnych, prawda? I ta cała biurokracja, ta papierologia też nawet, to wszystko szło po rosyjsku. Więc ja swoich rodziców rozumiem, że tata, który w ogóle jest z takiej ortodoksyjnej rodziny pochodził, w domu ona zawsze mówiono po azerbejdżańsku, natomiast musiał uczyć się rosyjskiego, aby lepiej awansować. Tak samo moja mama, mimo że skończyła szkołę w języku azerbejdżańskim i później skończyła studia, też niesamowite, bo miała 15 lat chyba, przypuszczam, była najmłodszą studentką, bo to było dziecko powojenne. Wtedy to się zdarzało, że ludzie w różnym wieku, jak chodziły do szkoły i w różnym wieku tę szkołę kończyli. No i mama wspomina, że jak trafiła do zespołu, no na przykład jej kierownikiem był bakijski Żyd, miała koleżankę Rosjankę i oni mówili po rosyjsku, mama miała akcent i ona się tego akcentu krępowała. I to jest też niesamowite, czego w Polsce nigdy nie zrozumieją. Wydaje mi się, że mimo tego okresu też PRL-u, że Związek Radziecki był takim państwem, że w własnej republice, we własnym kraju ktoś może się krępować.
1: Jak pani czyta właśnie, bo pani mówi o bardzo ważnej rzeczy i ja się z panią zgadzam, że część z nas, nie, jeśli nawet rozumie, to nie do końca czuje tą sytuację, taką sytuację. Kiedy pani słyszy albo czyta o tym, że w zasadzie najlepsza teoria do opisania tego typu procesów to jest postkolonializm, że to jest mówienie o tym w kategoriach, że republiki były w pewnym sensie koloniami, a imperium to był właśnie Rosja Radziecka, Związek Radziecki, to pani uważa, że to jest słuszne, że można właśnie tej teorii kolonialnej, postkolonialnej używać do tego, do opisu zmian społecznych na przykład w Azerbejdżanie?
0: Sama się nad tym zastanawiam i obecnie pisząc o kobietach, o tej transformacji kulturowej lat 20-30, jaka dokonała się w muzułmańskich republikach, nie ukrywam, też stosuję tą teorię kolonialną, tylko tutaj byłabym ostrożna, nie możemy ją stosować jakby zero-jedynkowo. Ja bym bardziej mówiła o kolonializmie nowoczesności i kulturalnym, to znaczy narzucenie pewnego wzorca. Bo w Związku Radzieckim ten kolonializm wyglądał tak, że był pewien wzorzec, tak, kulturalny, nowoczesny, chociażby kobiety, bo ja się tym zajmuję. I wszyscy musieliśmy do tego modelu się dostosować. Oczywiście każdy mógł zrobić karierę, tak, więc i tutaj odbiegamy od tego wzorca kolonialnego, bo jednak w okresie sowietyzacji też duży nacisk kładziono na edukację. Ale to miało na celu wyprodukowanie, tak powiem, takiego nowoczesnego człowieka na wzór tego człowieka z centrali. Tak, i stąd, no, jeśli mówimy, jak mówię, o kolonializmie, to jakiego kulturalnym, czyli narzucenie pewnego wzorca, to tak, można mówić.
1: To jest ciekawe, co pani mówi, bo tak myślę sobie, że ktoś nas słucha i mówi, no dobrze, ale to teraz w kraju z taką kulturą i z taką przeszłością, z takim potencjałem kulturowym jak Azerbejdżan, to, to pytanie, jak to funkcjonowało, czy ta rola kobiety, pytam o kontekst religijny, islamu, czy przeszkadzał, pomagał, albo neutralny był ten kontekst islamu jako pewnego, nawet nie religii, ale pewnej kultury w emancypacji kobiet. No, ludzie, którzy chcą przeczytać coś o Azerbejdżanie, dowiadują się, że nawet w okresie międzywojennym, to tam czytam, na początku XX wieku okazywało się, że nie wiem, partie polityczne, jakieś czasopisma, że kobiety w tym społeczeństwie dokonały niezwykłego skoku, nawet w porównaniu tutaj z krajami, prawda, w naszej części świata. Więc pytanie, jak w tym wszystkim wygląda islam i czym on jest tak naprawdę dla kultury Azerbejdżanu?
0: Oczywiście islam ma ogromne znaczenie, dlatego że on bardzo ingeruje w życie codzienne, w codzienność. I miał ogromne znaczenie w losach narodów, które przyjęli właśnie, w tym turkijskich narodów, do których również należy Azerbejdżanie. I z tym, że jeśli mówimy o tym procesie, o którym pan redaktor wspominał, to jest okres, gdy już muzułmanie sami, oczywiście tutaj mówimy o elicie, ja nie mówię o tym masowym, tutaj bym trochę przerysowała. Natomiast inteligencja muzułmańska zaczyna myśleć o reformowaniu społeczeństwa i częścią tego reformowania, takim elementem bardzo ważnym, była również emancypacja kobiet, którą rozumiano wtedy nie w tym sensie, co bolszewicy rozumieli, ale bardziej wyedukowanie, tak? Czyli upowszechnienie edukacji i włączenie...
1: Ale te dwa prądy się gdzieś spotkały na samym końcu i jakbym był kobietą w tamtym czasie w Azerbejdżanie, to bym powiedział tak. Sowieci, komuniści mówią, kobiety, uczcie się, sięgajcie po męskie zawody. Muzułmanie mówią, islam się musi reformować, kobiety powinny brać udział w życiu społecznym. Tak jakby to do jednego punktu
0: tak,
1: dochodzi.
0: Z tym, że ci reformatorzy próbowali wskazywać też na te jakby punkty, elementy w islamie, żeby udowodnić, że islam wcale nie stoi na przeszkodzie w edukacji kobiet, tak? No, na przykład bolszewicy mówili po prostu precz z religią i wprowadzono nową religię, czyli ateizm. Natomiast reformatorzy muzułmańscy mówili, nie, bo to jest źle interpretowane, zobaczcie, nawet na przykład to poligamia, próbowali odpowiedzieć na ten sposób, że no dobra, no owszem, jest poligamia, ale ona tak naprawdę nie zwiększa możliwości, nie daje szansy, im więcej żon, tym lepiej, a na odwrót ogranicza. Poza tym islam dał kobiecie możliwość dziedziczenia, czego wcześniej w arabskiej kulturze nie było. Albo prawo, kobieta może podczas zamążpójścia musi wyrazić zgodę. Również daje takie pewne prawa podczas rozwodu. To, że to się nie stosuje się w rzeczywistości. Uważali, że to jest w późniejszym okresie zostało narzucone przez mężczyzn czy duchowieństwo, którego to było na rękę. Więc te reformatorzy muzułmańscy przede wszystkim próbowali zmienić światopogląd poprzez zwracanie uwagi, nie negowanie religii, ale że ta religia nie jest przeciwna edukacji kobiet. Na przykład pierwsza gazeta kobieca, jaka wychodziła w Azerbejdżanie, to była gazeta Iszy, która się nazywała Światło. Ona też de facto była prawicową gazetą. I mówiła o tym, tak, prowadzona przez redaktorą naczelną była kobieta, która gdy redaktorką i jej koledzy, to też jest ciekawe, mężczyźni atakowali, że ona jest mniej radykalna, prawda? Na przykład nie zwalcza pokrycie głowy. No jak to? No jak to może być, że jest za emancypacją, a jednocześnie jest obojętna, ambiwalentna wobec tego, że kobiety muszą w życiu publicznym chodzić zasłonięty i ona opowiadała, że nasze kobiety teraz nie potrzebują szlapy. Szlapa to jest taka pewna metafora nowoczesności, prawda? Potrzebują edukacji. I to było najważniejsze. Natomiast...
1: Ale to jest niesamowite, bo to, co pani mówi, to się w ogóle jakoś tak nie zgadza z jakimś takim stereotypowym myśleniem. Tutaj redaktorka naczelna prawicowej gazety, tak. W sumie feministyczny, taki emancypacyjny ruch, ale jak rozumiem też nie, trudno to zrozumieć z polskiej perspektywy. A proszę mi powiedzieć, czy w tym ruchu, o którym pani opowiada, w tym impulsie, czy były inspiracje krajem, który kulturowo jest no niezwykle blisko Azerbejdżanu i językowo-kulturowo, a mianowicie Turcją i tymi, bo przecież te prądy w Turcji były niezwykle silne, właśnie takie
0: emancypacyjne. I tutaj to jest mój punkt widzenia. Mhm. Ktoś może się ze mną nie zgadzać, ale o dziwo, jeśli popatrzymy na reformę Atatürka, to one były, ja bym kontrowersyjnie powiedziała, bo inspirowane wręcz tym, co się działo w latach 20. w radzieckim Azerbejdżanie. O. Nie twierdzę, że tego ruchu reformatorskiego nie było w Turcji. I nawet powiem więcej, bo o tym feminizmie muzułmańskim w Azerbejdżanie, on też nie rozwijał się w próżni. On był, rozwijał się w ramach generalnie ruchu takiego feminizmu muzułmańskiego, szczególnie był bardzo silny wśród myślicieli z Egiptu. Więc to również azerbejdżańscy myślicieli czy intelektualiści patrzyli na to, jak co się piszą w innych krajach muzułmańskich na te tematy, które również mieli doświadczenie kolonialne i oczywiście wzorowali się. To widzimy. Natomiast jeśli chodzi o Turcję, bo to rewolucje, jeśli dobrze rozumiem, pan redaktor pytał, to rewolucję kulturalną w Turcji, która następuje, ona była po tym, jak Azerbejdżan przechodził tą
1: czyli
0: drastyczną...
1: Chronologia pokazuje, że to Azerbejdżan najpierw
0: tę
1: ideę...
0: Tak, no bo te miejscowe komuniści też przecież wywodzili się, no trzeba przyznać, z miejscowej elity. To mieli akurat lewicowe poglądy, ale oni rzeczywiście w to wierzyli, że trzeba to przyznać, że szczególnie te bolszewicy, którzy byli u władzy w latach 20., szczerze wierzyli, że nastąpi ta rewolucja kulturalna i wyzwoli naród.
1: To musiało być bardzo ciekawe doświadczenie wielkiej transformacji. Wyobrażam sobie społeczeństwo, gdzie dużą rolę gra religia, następuje niezwykły impuls technologiczny i ekonomiczny związany z wydobyciem ropy. W pewnym momencie, jak czytałem, Azerbejdżan był jednym z największych, w ogóle najwięcej ropy na świecie wydobywano właśnie tam, w Baku.
0: Połowa światowego wydobycia w jednym mieście, tak.
1: Ponadto ten kontekst kulturowy wynikający, czy połączony z szeroko rozumianą nawet nie religią, ale kulturą islamu i do tego jeszcze nachodzi łapa, taka wielka łapa Imperium Sowieckiego, które mówi, a my mamy w ogóle pomysł na totalną rewolucję światową, tak, zmienimy wszystko. Tak jak pani powiedziała, nawet religię zwalczymy i wprowadzimy ateizm. Te wszystkie czynniki działały w Azerbejdżanie, też trudno sobie wyobrazić, jakie społeczeństwo z tego tygla, jeszcze pani mówiła o tyglu narodowościowym, tak. Jakie społeczeństwo z tego powstało, w sensie, gdybyśmy jutro wsiedli w pociąg, w samolot i pojechali do Azerbejdżanu, to co my teraz tam zobaczymy? Co to za kraj jest, który ma tak niesamowitą historię?
0: Sama próbuj uwikłać ten problem i jako naukowiec stosuję już jakby metodologię osób, które przede mną już to opracowali. Pomaga mi na przykład teoria Pchapy o hybrydyczności kultury. I tutaj wydaje mi się, że ta hybrydowość, i to widzimy nawet w kulturze bardzo, bardzo sposób klarowny. W azerbejdżańskiej kulturze istnieją takie gatunki, które nigdzie indziej nie istnieją. Muğam opera. Muğam to jest taka muzyka narodowa, która przyszła z Bliskiego Wschodu wraz z kulturą islamu, a tutaj mamy operę. Ona z kolei przychodzi w okresie kolonizacji rosyjskiej. Tak? Poznajemy nową i próbujemy tą operę, tę formę wypełnić treścią, ale swoją. I tak powstaje pierwsza opera na muzułmańskim wschodzie. Naprawdę pierwsza. Nikt przed Azerbejdżanem, ja mówię o muzułmańskim oczywiście wschodzie.
1: Ale to powiedzmy w tym momencie, przepraszam, że przerywam, musimy sobie o czym powiedzieć, bo pewnie pani o tym mówi, ludzie szybko pobiegli do YouTube'a i sprawdzają, że to się pisze Muğam przez samochód.
0: To zależy, jeżeli stosujemy transliterację.
1: Najczęściej,
0: Muğam.
1: Mugam.
0: Mugam, tak.
1: Mugam.
0: I to powstało w 1908 roku. Dlaczego cofnęłam? Tak. Chcę powiedzieć, że już ta kultura, ona, która była wielowarstwowa, właśnie tego, tej metropolii, ona zaczyna się już o wiele wcześniej niż bolszewicy tam, tam weszli, tak? A w okresie bolszewików no, następuje po prostu ta rusyfikacja na niespotykaną skalę. Baku było bardzo... Ja na przykład porównuję nas, moimi kolegami z Gruzji i naprawdę rzadko spotkamy Gruzina, który mówi bez akcentu po rosyjsku. Natomiast w Baku to ludzie mówili, są dwujęzyczni. I nawet to, że zmieniano alfabet, to też jest istotne, tak? W Armenii czy Gruzji nie zmieniono alfabetu w okresie sowieckim. A w Azerbejdżanie, proszę zwrócić uwagę, czcionką arabską najpierw zmieniono na łacinkę, no bo tak. To był, prawda, alfabet, który się kojarzył z Zachodem, tak. Z nowoczesnością, tym bardziej, że wtedy te teolodzy bolszewików, Lenin, Trocki byli wpatrzeni, no, w Niemcy. Dla nich tam była rewolucja prawdziwa, a nie w tej guszy rosyjskiej. Jest wprowadzony łaciński alfabet, który w latach tuż przed wojną jest zmieniony na cyrylicę.
1: No, nie wyobrażam sobie życia człowieka, który przechodzi przez te arabskie, łacińskie cyrylice. W życiu jednego człowieka to się wszystko mogło zdarzyć.
0: Ja studentom pokazuję na slajdach, jak wygląda na przykład gazeta Komunist. No to było takie trybuna propagandy. No Komunist najpierw wychodziło w języku czcionką arabską, potem łacińską czcionką, a później mamy cyrylicą, bo już potem alfabetem rewolucji stała się cyrylica. I to jeden naród tyle eksperymentów przechodzi.
1: Ale pani musi odpowiedzieć na jedno pytanie, bo jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki, jak słuchają tej pani opowieści, to myślą sobie, no dobrze, ale jakie to wytwarza nastawienie do świata kogoś, komu w życiu 3 czy 4 razy zmieniają alfabet, zmieniają ideologię, państwa się zmieniają, nazwy, to te wszystkie zmiany to powodują, że pani by zaryzykowała taką tezę, że społeczeństwo w Azerbejdżanie wytworzyło sobie jakiś taki sposób myślenia o tym jako o czymś, no właśnie, o czymś zewnętrznym, czegoś i dzieli sobie sferę prywatną, którą stara się jakoś mieć w miarę stabilną, czy jak sobie radzić z takimi tak dużymi makrozmianami częstymi?
0: Obecnie nie wiem, czy aż tak to drastyczne, ale ja się zastanawiam o swoim tacie, tak, świętej pamięci, który pochodził, jak już wspomniałam, chyba z takiej ortodoksyjnej rodziny, syn teologa, ale u nas zawsze w domu był modlitewnik, na przykład, tak? I on musiał się, on się modlił tylko w ukryciu. Ale mimo to był, chodził do pracy już zupełnie jako inny człowiek. I wydaje mi się, że nauczyliśmy...
1: To jest bardzo ważne. Czy to była wiedza powszechna, że oficjalnie w miejscu publicznym, a na pewno w miejscu pracy w tamtych czasach nie przyznajemy się do praktyk religijnych, ale...
0: Oczywiście, nie można było.
1: Ale wiemy, że w domu...
0: Panie redaktorze, każdy komunista, czy to był Azerbejdżanin, Kazach, Tadżyk, jestem pewna, że na pewno robił obrzezanie swojemu synu. Na pewno robił. Albo ktoś tego się nie przyznał. Albo ktoś zmarł. No wiadomo, że według jakby obyczajowości muzułmańskiej to chował, ale o tym się nie mówi, nie mówiono. Tak jest to znaczy, bo islam już był częścią naszego lifestyle'u. Dlatego nie da się. Oczywiście komuniści próbowali na przykład zamiast świąt religijnych wprowadzali nowe święta, tak? Przypuśćmy, był Gurban Bajram, święto oferowanie. No zamiast tego czerwony, krasny praźnik, no coś takiego, ale to przez to, że było sztuczne i nie wszędzie to weszło. Tym bardziej, że no, Azerbejdżan to nie jest tylko Baku, a też są prowincje, gdzie te zmiany nie dotarły. Ale jaki model człowieka wykształcił wszystkie te zmiany? Wydaje mi się, że to... I tutaj staram się być szczera, nie mówię tak bardzo taki patetycznie, to jest bardzo człowiek tolerancyjny i rozumie, że świat ma różne oblicza. W Azerbejdżanie jest miejscowość, gdzie jest rzeczka, po jednej stronie jest meczet, po drugiej stronie jest synagoga. Żydzi, którzy mieszkają, mają takie osiedle Krasna Slobada, czy Czerwona Wieś, nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłam, Czerwona Osada, chyba tak się tłumaczy, wyjeżdżają i proszą muzułmanów miejscowych, żeby pilnowali ich domy i tam ci pilnują. Niech pan zobaczy, jaka to jest symbioza.
1: To jest piękny przykład, ale coś pękło jednak w tej tolerancji odwiecznej, azerskiej, bo mimo wszystko konflikt z Ormianami do dzisiaj jest pamiętany, do dzisiaj ludzie mają bardzo dużo swojej historii. Uchodźcy z Karabachu, przecież oni mieszkali w Baku, pod Baku. To były dziesiątki tysięcy ludzi, którzy długo, długo czekali. No właśnie, aż wrócą do swoich
0: tak,
1: stron.
0: Tak, tutaj jest inna kwestia. To był konflikt wyłącznie terytorialny. O terytorium i początek lat 80. fala. W każdej republice był wykorzystany. Zbyt dużo na to wskazuje, był wykorzystany jakiś element do destabilizacji. I nie mam na to dowodów, ale to, że nagle w radio, w kraju, gdzie wszystko było kontrolowane, zaczynają mówić o tym, że Ormianie w Górskim Karabachu wycinają lasy, tak? Dlaczego nagle o tym? To co chcę powiedzieć? Konflikt ormiańsko-azerbejdżański ma o wiele starsze korzenie, o wiele, sięgające 1905 roku. Nie chcę powiedzieć, że to jest ręka tutaj Sowietów, ale to, że ten konflikt w pewnym momencie został rzucony w taki rozpad Związku Radzieckiego, frustrację i konflikt generalnie rozpoczął się właśnie z dążeń, tak, Ormian Górskiego Karabachu, to przyłączenie do Ormian, co nie zostało akceptowane. No i niestety, tak jak pan redaktor wspomniał, ta tkanka bakijska, Ormianie byli częścią tej struktury, ona została zniszczona. Ja jeszcze pamiętam, a młodzi moi rodacy tego nie wyobrażają. Dla nich Ormianie to tylko ten, który jest w okopach po drugiej stronie. Ale ja miałam koleżankę czy kolegów, z którymi chodziłam do szkoły. I szczególnie w takich klasach, do których ja chodziłam, w rosyjskiej. No, my jako Azerbejdżanie stanowiliśmy naprawdę, no na pewno nie większość. Tak? Ja pamiętam te czasy, gdzie studiowaliśmy razem.
1: Ale wiele się zmieniło. Teraz nie wiem, czy... taki obraz. To było chyba w miejscowości Ganja, gdzie nagle zobaczyłem ormiański kościół. No i szło dwóch młodych ludzi. Pytałem ich, co tu jest? Oni mówią, no tu jest teatr. Ja mówię, teatr. Młodzi ludzie, 20-parolatkowie. I pytam ich, dobrze, ale co to było zanim ten teatr? Oni mówią, nie, tu chyba zawsze był teatr. Mówię, to wygląda jak kościół. Nie, to wygląda jak teatr. I to był koniec tego dialogu, który mi uświadomił, że coś niezaprzeczalnie, coś nastąpiło, takie pęknięcie w tej historii, od którego to momentu, pewnie w każdym kraju takie rzeczy się wydarzają, to myślenie o to udało nam się, to było sprzed 2 czy 3 lat, odebrać Ormianom dwie wsie, tak? A później okazuje się, że udało się w ogóle w wyniku akcji zbrojnej odebrać cały Górny Karabach. I to jednak buduje w ludziach takie, w części ludzi, takie przekonanie, o to musimy być silni, musimy zadbać o swoje ziemię. My, Azerbejdżanie, którzy mieszkamy w naszym kraju, kropka. I wtedy ta opowieść o tym wieloetnicznym kraju, ona jest w pewnym momencie, oddala się i staje się częścią historii. Bo pewnie dużo ludzi o tym wie i świetnie sobie zdaje sprawę, ale tak jakby ona się nie aplikuje do rzeczywistości tu i teraz.
0: Jak najbardziej się aplikuje. No, konflikt ormiańsko-azerbejdżański, wiem, że nie o to pan redaktor pyta, ale to jest ważne. Dlaczego Azerbejdżanie, przynajmniej w moim pokoleniu, było takie niezrozumienie tego konfliktu? On był zainicjowany przez ormiańską stronę. I właśnie to było niezrozumienie. Dlaczego? Dlatego, że moje pokolenie w ogóle nie pamiętało o tym konflikcie, nie znało, bo w Związku Radzieckim było to, że wszyscy jesteśmy, trzymamy się za rączki, tworzymy krąg, tak, jesteśmy szczęśliwym narodem radzieckim. To było po prostu zapomniane, zmiatane pod dywan. I niepotrzebnie ten konflikt został jakby na nowo, tak, przez te
1: zainspirowane
0: i ten nacjonalizm, utożsamianie.
1: Tak, ale wie pani, dlaczego ja tak drążę to i pytam? Bo pewnie słuchacze są zainteresowani i część słuchaczy widzi niesamowitą analogię. Dlatego, że rozmawiamy teraz, nagrywamy naszą rozmowę w samym środku dokładnie analogicznej sytuacji. Znaczy, duża część Polaków i Ukraińców, szczególnie Ukraińców, wyrastała i myślała sobie, no różnie to było w przeszłości, ale było. I nagle przychodzi wielka afera związana z UPA, orderem dla prezydenta ukraińskiego, nazwaniem jednej z jednostek UPA, przypomina się Wołyń i ta historia wraca.
0: Tak jest.
1: I tworzy między dwoma państwami, które są naturalnymi swoimi sąsiadami, partnerami, tworzy jakieś niesamowite napięcie. I to się dzieje w ciągu naprawdę kilku dni, to się wydarzyło. Mhm. Więc tutaj, może pani perspektywa pomoże zrozumieć, co się tak naprawdę stało, co się dzieje w takich sytuacjach. Bo pani mówi, że to było inspirowane, komuś na tym zależało, ktoś to jakoś wspierał, żeby te międzyetniczne konflikty, tak, one wybuchły, bo miał w tym interes jakiś, pewnie polityczny. No ale czy pani tego nie widzi w Polsce tutaj teraz, że nagle polskie społeczeństwo staje się dramatycznie antyukraińskie, a jeszcze przed chwilą przecież pomogliśmy milionom Ukraińców, to jak to?
0: Z mojej perspektywy na przykład o Banderze, o UPA, tutaj mogę pana redaktora zdziwić, po raz pierwszy taką dogłębną, dokumentalny film ja obejrzałam na rosyjskim kanale. Tak jest. Tak jest. Ja tam oglądałam na rosyjskim kanale o tym, jak Polacy zetknęli się z tym nacjonalizmem ukraińskim i tak dalej. Bo w Polsce tego, przynajmniej gdy ja przyjechałam, o tym się po prostu nie mówiło. Więc na pewno to pewne tematy, czy pewne takie punkty słabe, wrażliwe, są przez trzecie strony tutaj naciskane. Ja też o tej sprawie ukraińskiej i polskiej nieraz myślę, też w kontekście pamięci, naszej pamięci historycznej. To, co dla jednej strony jest bohaterem, dla drugiej strony jest oprawcą. Dosłownie to samo jest w konflikcie ormiańsko-azerbejdżańskim, że to, co bohaterowie, których czczą ormiańska strona, dla Azerbejdżan jest właśnie taką partyzancką ormiańską, która jak uciekała z Imperium Otomańskiego, mściła się na wsiach azerbejdżańskich. Więc tutaj niewątpliwie...
1: Ale tu jest coś ciekawego się wydarza. Ze strony Armenii, ja byłem zaskoczony tym, jak pani to widzi, jest bardzo dużo takich gestów w kierunku Azerbejdżanu przed wyborami, teraz były wybory w Armenii, po wyborach.
0: Tak, tak.
1: Tak jakby widać, że da się ten proces skłócania tych narodów i wyciągania tylko tych negatywnych rzeczy z historii da się zatrzymać, bo premier Armenii, Nikol Paszynian, on kilkakrotnie wykonywał wobec Azerbejdżanu takiego... Jemu by było bardzo łatwo powiedzieć, wszystko to wina Azerbejdżanu. On zabrali nam Górny Karabach i tak. Mógłby łatwo to zrobić, tak? Musimy się zemścić na nich. A on idzie inną drogą. I duża część społeczeństwa w Armenii...
0: No 49, tak? Jeśli się nie mylę, ponad 49, tak, zanim zagłosowało.
1: Niesamowite. Czy da się takie procesy, jak się zaczynają rozpalać, to zatrzymać i powiedzieć, chwila, możemy się pogodzić.
0: No, będziemy obserwować. To jest historyczny moment, bo po raz pierwszy w Armenii rządzi polityk, który myśli bardzo pragmatycznie, no, że można się kłócić do nieskończoności, ale jak on mówi, że z jednej strony Turcja, oni mają bardzo dużą granicę, tak, z Turcją, z jednej strony Azerbejdżan, no trzeba jednak rozwijać kraj, wyjść z tej blokady. Ta kłótnia o Karabach, przepraszam, że to może tak bardzo tak miękko powiedziałam, kłótnia, no konflikt, wojna o Karabach bardzo dużo kosztowała Armenii, wręcz pod kosztowało, bo w jakimś sensie suwerennością, bo kraj bardzo się uzależnił od Rosji. I Paszynian teraz spróbuje odwrócić tą sytuację, zmniejszyć uzależnienie od Rosji i wie, że a kto jest jego kontr, tak powiem, jego oponentami? Ludzina, który od lat byli wspierani przez Rosję i nadal są. Mhm. Tak, prowadzą tą politykę, która jeszcze bardziej uzależnia kraj. No bo żeby taki mały kraj prowadził wojnę, czy mógł mieć takie pretensje terytorialne, to kosztuje.
1: Jak pani to widzi? Czy jak pani na przykład w Polsce patrzy na wzrost tych nastrojów antyukraińskich, to pani myśli, że to się skończy czymś strasznym? To już się kończy strasznymi rzeczami, bo ktoś zostaje pobity na ulicy, albo politycy zaczynają mówić ksenofobiczne rzeczy. Czy pani ma wrażenie, że to jest zewnętrzna sprawa, ludzie tacy nie są, to społeczeństwo takie nie jest, ten proces się zatrzyma, albo się cofnie? Czy pani z obawą na to patrzy? Pytam, bo dzisiaj właśnie, ja powiem szczerze, pierwszy raz mówię to w tej audycji, jestem wstrząśnięty dziś, tuż przed godziną 12 w okolicach Dworca Gdańskiego w Warszawie pobity został przez Polaka azerbejdżański kierowca taksówki. Na szczęście jego pasażerka szybko zadzwoniła po policję. Nic strasznego się nie stało, ale fakt użycia przemocy wobec kogoś, kto wygląda inaczej, trzęsę się cały, jak myślę o tym. Po prostu muszę panią zapytać, czy pani, po tym wszystkim, co pani powiedziała, ma pani wrażenie, że istnieje taka możliwość, że ten to napięcie społeczne, a może pani gdzie indziej widzi źródła tego napięcia, że to nie jest tak, że my obcych nie lubimy, tylko...
0: Nie. Ja myślę bardziej i patrzę bardziej pozytywnie. Inaczej to widzę. Przecież 20 parę lat mieszkam w Polsce i gdy ja przyjechałam, proszę wierzyć, to jeszcze było przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, aż tak dużo cudzoziemców nie było. Wręcz i moja polszczyzna też była nieco inna, słabsza i było widać, że nie jestem Polką, a wręcz czułam taką, widziałam sympatię ze strony Polaków, więc ja tutaj, w każdym społeczeństwie znajdzie się ktoś sfrustrowany.
1: Nie uciekniemy tak od tego. Tych przypadków jest więcej, to widać. Możemy popatrzeć na badania opinii publicznej. Możemy posłuchać, co Ukraińcy mówią, jak czasami w Polsce się ich zaczepia w straszny sposób, a nie tylko. Ten przypadek, dziś się wydarzył,
0: to jest straszny. Ukraina to jest inny temat. Tutaj bo Ukrainie dużo po prostu mówi się w mediach. Ja tutaj miałam na myśli tych Azerbejdżan, tak? Że ja tego osobiście nie doświadczyłam. I bardzo dużo zależy od języka, jaki używamy, od oczywiście polityków, które mają wyborców i myślą, że naprawdę oni są mądrzejsi. Jednak nie widzę to w ten sposób, że to będzie eskalować i będzie coraz gorzej. Jednak gdy wychodzimy na ulicę, jest coraz więcej Ukraińców i słychać też, nie wiem, ja od kilku lat dużo słyszę rosyjskiego też na Warszawie. Wydaje mi się, że nie będzie tego w ten sposób, że nagle Polacy rzucą się na tych cudzoziemców.
1: Pani jest optymistką.
0: Tak, ja jestem optymistką i tym bardziej, że Ukraińcy, w zależności od nas, tego kierowcy nieszczęsnego, bardzo mi przykro, nie wiedziałam o tym, bardzo szybko się asymilują, tak mi się wydaje, i są bliscy kulturowo Polakom. Nie będą tworzyć jakichś takich struktur bardzo, trudno odróżnić, przynajmniej jak idę, póki nie będą mówić i nie usłyszę języka Ukraińca od Polaka, stylem życia, pewną filozofią życia, to podobnymi jesteście, tak mi się wydaje.
1: Tak to pani widzi, a część osób może pomyśleć, że to Azerbejdżan jest podobny do Polski, bo pani też naukowo zajmowała się niesamowitym kawałkiem historii Polski i Azerbejdżanu, kiedy to idea prometeizmu, czyli rozmontowania Imperium Sowieckiego od środka, tak jakby przez te narody, które nie miały własnego państwa, i ich dążenia narodowo-wyzwoleńcze miały spowodować, że to imperium się rozpadnie, to okazało się, że ta idea dała niesamowity efekt biografii iluś tam osób, które między Azerbejdżanem a Polską kursowały i okazuje się, że mamy kawał niesamowitej, wartej opowiedzenia historii. Proszę powiedzieć, dlaczego pani się tym zajęła? Właśnie z tego powodu, że nikt o tym nie mówi? Czy...
0: Ja się zajęłam, przyjechałam do Polski. Generalnie w ogóle mam z pierwszego wykształcenia jestem filologiem polskim, dlatego właśnie mówię po polsku, ale szybko zdałam sobie sprawę, że jednak w Polsce wśród ludzi, dla których to jest taki język ich ojczysty, będzie mi trudno. Zainteresowałam się, wtedy przyjechałam na stypendium rządowym do studium europejskich jako stypendystka, tym tematem, dlatego że w Azerbejdżanie o tym w ogóle nikt nie mówił, bardzo małe były takie szczątkowe informacje, ze względu na to, że w okresie radzieckim nie wolno było mówić. A jeśli można było, to tylko negatywnie zdrajcy, ci, którzy knuli przeciwko ojczyźnie i tak dalej. Dopiero lata 90., gdy już można było pisać, przynosiły pewne informacje, ale bardziej z Turcji, bo tam była największa emigracja. Stąd byłam po prostu pod wrażeniem. Gdy zaczęłam czytać, azerbejdżańska emigracja zahaczała o Polskę, ale gdy poznawałam archiwę i widziałam skalę tego, to bardziej mnie fascynowało, że całe pismo było finansowane przez Polskę. To znaczy ta myśl niepodległościowa mogła się rozwijać dzięki oczywiście też interesom, bo Polska miała w tym interes polityczny, dzięki wsparciu Polaków, albo niedawno właśnie miałam wystąpienie przed rodakami i pokazuję im zdjęcie z 1938 roku, na którym na ścianie wisi godło niepodległego Azerbejdżanu. Obecny teraz też jest to samo godło. Ja mówię, wyobrażają państwo sobie, w 1938 roku też lider azerbejdżańskiej emigracji, jeden z twórców Republiki Niepodległościowej, Resulzade, pisze Azerbejdżan, książkę Azerbejdżan na walce o niepodległość i to jest trzykolorowa flaga. Dzisiaj to dla nich to jest okej, no trzykolorowa flaga. No i co to? Ja mówię, słuchajcie, to jest 37 rok. To jest okropne czystki stalinowskie.
1: Tak.
0: W Polsce promowano azerbejdżańską flagę antysowiecką. Albo tym spotkaniu, którą wspomniałam i przyszłam na książkę, na ścianie wisi godło niepodległego Azerbejdżanu. Ono było publicznie. To było coś niesamowitego. Ludzie chowali w ogóle jakiekolwiek nawet wzmianki, że nie wiem, dziadek czy ktoś był związany z rządem Musawatu, który rządził tam w latach 1918-1920.
1: Dlaczego Resulzade, ta kluczowa postać w niepodległego Azerbejdżanu, dlaczego on właśnie w Polsce się znalazł?
0: Ale nie tylko on się znalazł, panie redaktorze. Jordanii, premier Gruzji też się znalazł. Tutaj ulicami Warszawy, nawet tam może gdzieś niedaleko, gdzie my siedzimy, chodzi o premierze, nawet nie jeden, ministrowie gruzińscy, azerbejdżańscy. No dlatego, że Polska w tym okresie uznała, że jedyną metodą zwalczania tego imperium zła jest walka dywersyjna, czyli wspieranie nierosyjskich ludów, którzy będą tam inspirowały powstania. No wszystko ku temu szło, że te pisma będą czytać. Ta dywersja skutkuje z tym, że osłabimy od środka imperium i ono się rozpadnie. Czyli to, co się stało w 91 roku i to, co dzisiaj może wiele osób patrzy, że może Rosją się stanie. Tak? I wtedy tak samo myślano w Polsce, że sąsiadujemy z krajem, z którym wolelibyśmy jednak mieć bufor.
1: Tak.
0: Krajów bardziej przewidywalnych, przyjaznych Polsce i też stąd takie wyciągnięcie ręki do...
1: Tyle czasu pani poświęca temu. Kawałek swojego życia. Pisze pani o tym. Czyta pani o tym. Czy pani na przykład postawiłaby taką tezę, że dzięki temu ruchowi wspieranemu przez Polskę prometeizmu, inspirowania narodów do tego, żeby walczyły z Imperium Rosyjskim o swoją niezależność, że to był taki może mały kamyczek, ale który doprowadził do tego, że gdzieś tam po wielu, wielu dekadach na końcu to imperium się rozpadło?
0: Nie, taką tezę bym nie postawiła, ale widzimy i inne pozytywy. Wydaje mi się, że ta polityka wspierania polityków niepodległościowych trochę intensyfikowało bolszewików do nadania większych praw tych narodów. No, że zobaczcie, no przecież robimy dla was wszystko, tak? Po co wam inna alternatywa? Tutaj Białoruś narodowa, tutaj Ukraina, Azerbejdżan, państwa narodowe.
1: To się później skończyło.
0: Skończyło, ale jednak trzeba przyznać, że była prowadzona polityka koronizacji, skierowanie na wytworzenie elity narodowej, politycznej, tak? To wszystko było po to, żeby pokazać po pierwsze tym narodom, że nie macie lepszej alternatywy, ale też zachęcić ościenne kraje, Turcja, Afganistan, Iran, popatrzcie, nawet muzułmanie szczęśliwe pod sztandarami.
1: Pani dr Szachla Kasimowa, kierowniczka studiów azerbejdżańskich, Wydział Kultury Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, redaktorka naczelna czasopisma naukowego Nowy Prometeusz, autorka bardzo wielu, bardzo ciekawych artykułów. Jak państwo są zainteresowani, to bardzo gorąco polecam. I bardzo dziękuję, że pani poświęciła swój czas na rozmowy w Radiu Tok FM. Dziękuję
0: bardzo. To ja dziękuję za zaproszenie.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Gdy umierał w 1938 roku, miał zaledwie 57 lat. Rodacy już wówczas mieli go za półboga. Kult ten po śmierci stał się elementem racji stanu. Mustafa Kemal Atatürk. Ojciec narodu, twórca Republiki Tureckiej, bohater narodowy, ikona.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Lewica idzie krok dalej w działaniach na rzecz par jednopłciowych. Chodzi o podatki. Znów coraz więcej chorych po ukąszeniu przez kleszcza. W lubuskich lasach znów mieszkają najszybsze ptaki świata. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły się w Polsce wspólnie rozliczać z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
6: No przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
5: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś przez Warszawę przeszła 25. Parada Równości. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
7: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
8: Dokładnie.
7: Ludzie machają, uśmiechają się.
8: Jesteśmy 19 lat razem.
7: 7 lat po ślubie.
8: Ślub braliśmy w Edynburgu, a tu już złożyliśmy dokumenty do transkrypcji.
9: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
10: Myślę, że to jakoś się bierze ze strachu i z niewiedzy, że może właśnie w stronę edukacji bardziej, żeby tego jakoś nie piętnować i po prostu o tym po ludzku rozmawiać.
5: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę. To wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
11: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
5: Podkreślała profesor Joanna Krzowska-Firych. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie ochronne. Zaleca się je dzieciom, rolnikom i leśnikom. Najszybsze ptaki świata wróciły po dziesięcioleciach do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były zaobserwowane w kraju i na terenie województwa w latach 50. Dzięki reintrodukcji udało się przywrócić gatunek, który prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
12: Negatywnie wpływały na gospodarkę wapienną tych ptaków. Powodowało to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj, bo one tak tak cienkie, nie wytrzymały, że po prostu pękały. I to miało znaczący wpływ, po prostu nie było młodego pokolenia.
5: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawieniu starych drzew i tworzeniu stref ochronnych w lasach z czasem sokołów będzie coraz więcej. Teraz stolica i początek uciążliwego remontu. Od poniedziałku tramwaje nie pojadą Aleją Niepodległości, a zawieszone zostaną przystanki GUS i Biblioteka Narodowa. Powodem jest remont torowiska, koordynowany pracami ciepłowniczymi.
13: Istotną zmianą będzie to, że wybudujemy w tym miejscu odwodnienie torowiska. W tej chwili tam nie ma odwodnienia i co się objawia tym, że pojawią się tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska.
5: Od 15 czerwca zajęte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jezdni w kierunku Mokotowa. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie, na przykład do opisywania zdjęć RTG. O tym, jak AI coraz bardziej przenika do naszego życia, mówimy w ten weekend w ramach tematu Weekendu TOG FM. Część lekarzy korzysta z niej na co dzień, zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Lekarskiej. I jeśli to robią, powinni każdorazowo informować o tym pacjentów. Profesor Kamil Torres, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja może być wsparciem dla każdego lekarza i, jak mówi, nie ma w tym nic złego.
14: Myślę, że człowiek zawsze będzie potrzebny. Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Ja patrzę na to w ten sposób, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
5: Problemem jest natomiast to, że w sieci, między innymi przy użyciu sztucznej inteligencji, pojawia się mnóstwo fake newsów na temat zdrowia, mówi Marcin Kostecki.

0: 19, miejscami na południu kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze, a lokalnie z gradem.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
2: To jest sobotni poranek w Radiu Tok FM, poranek, który przygotowała Magda Sikonia, realizuje Maciej Golczyński. Ja nazywam się Filip Kekusz, wyjątkowo w zastępstwie Aleksandry Karasińskiej. Dzień dobry, witamy się z Państwem, będziemy z Państwem do godziny 9. Wschód słońca nad Krakowem nastąpił już o godzinie 4.50, pełen zachód o 20.50. To jest jeden z najdłuższych dni w roku, aczkolwiek z tym słońcem dzisiaj nad Polską to będzie różnie, choć akurat nie w Krakowie, ale w północnej, centralnej Polsce dziś ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i silnym wiatrem, jak słyszeli Państwo w informacjach u Emila Górnego. Te ostrzeżenia zostały wydane dla 11 województw, mają obowiązywać od godziny 12 do 23. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia w rosnącej 3-stopniowej skali. Niemniej jednak zwracają uwagę na to, że może powieć, może zagrzmieć, tak więc na wszelki wypadek warto uważać. O tym, co w naszym programie do godziny 9 jeszcze później, ale najpierw formalności związane z tym, że otwieramy kolejny dzień w Radiu Tok FM, 164 dzień roku 2026. Co wydarzyło się w tym czasie na przestrzeni lat, dnia 13 czerwca. W 1919 roku założono Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. 82 lata temu, w 1944 roku, na Londyn spadły pierwsze niemieckie pociski V1, a w 1962 roku na Cyprze wykonano 3 ostatnie wyroki śmierci. 44 lata temu, w 1982 roku, we Wrocławiu ukazał się pierwszy numer pisma Solidarność Walcząca, pisma oczywiście podziemnego tygodnika antykomunistycznej organizacji, która powstała w wyniku rozłamu we Wrocławskim Regionalnym Komitecie Strajkowym. Inicjatorem i przewodniczącym organizacji był Kornel Morawiecki, ojciec byłego premiera i wciąż prominentnego działacza Prawa i Sprawiedliwości. A propos Prawa i Sprawiedliwości, to właśnie 13 czerwca 2001 roku ta partia została zarejestrowana i reszta jest historią. A w 2004 roku, 13 czerwca, kolejna polityczna data, w Polsce po raz pierwszy odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je ówczesna Platforma Obywatelska, 24% głosów. Drugie miejsce zajęła Liga Polskich Rodzin, prawie 16%. Pozdrawiamy pana mecenasa Romana Giertycha, który teraz jest bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, a wiele, wiele lat temu bardzo intensywnie zwalczał, zwłaszcza tego pierwszego. Trzecie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, 12,6% głosów. Frekwencja w tych pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła niewiele ponad 20%. Jeszcze jedna data polityczna, aczkolwiek z nieco innej polityki. W 2014 roku, 13 czerwca, Gaston Brownie został premierem Antigui i Barbudy. To jest rzeczywiście nieco oddalona od nas państwo i może nie jakieś supermocarstwo, tylko niewielki kraj na Karaibach. Niemniej jednak też ciekawe zjawisko, ciekawy polityk, ciekawa sytuacja tegoż kraju w obecnej sytuacji całych Karaibów. Już jutro, ponieważ jutro też będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa poranek Tok FM, zapraszam Państwa na rozmowę właśnie o sytuacji Karaibów, Antigui i Barbudy, także o samym premierze Gastonie Brownie. To będzie coś być może nietypowego, jeśli chodzi o polskie media, ale warto zwracać uwagę również na te zakątki świata, do których na co dzień polskie media nie docierają, a okazja jest, bo jak mówiliśmy, Gaston Brownie wchodzi w 13 rok premierowania swojemu państwu. Co dzisiaj będzie się działo? Już po tym, jak poranek Tok FM się skończy, o godzinie 10 premier Donald Tusk pojedzie pociągiem specjalnym na trasie Ostrołęka-Łomża o godzinie 10.40 na stacji Krajowej w Łomży. Planowana jest konferencja prasowa z udziałem właśnie premiera, ale także ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Dlaczego? Ponieważ od jutra mieszkańcy Łomży będą mogli ponownie korzystać z regularnych połączeń kolejowych z Białymstokiem, Ostrołęką i Olsztynem. To jest oczywiście polityczna szopka, niemniej jednak to, że pociągi wrócą do jednego z największych miast byłego miasta wojewódzkiego po 33 latach przerwy, jest jednak pewnym ułatwieniem dla mieszkańców i świadczy o tym, że być może powoli ponownie rozwija się komunikacja szynowa w Polsce. Ulicami Warszawy z kolei jeszcze dziś po raz 25 przejdzie Parada Równości, do niej na pewno będziemy w TOK FM w ciągu dnia wracać. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, z którym zarówno obecna władza, jak i poprzednie miały słodko

0: gorzkie relacje ma przyjąć na sesji plenarnej opinię sporządzoną wraz z Dyrekcją Generalną do Spraw Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Karol Nawrocki w lutym zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. O tym mówiliśmy. Zaproponował własny projekt, który nazywał się właśnie w ten sposób i do Komisji Weneckiej, która wydaje opinię, niewiążące opinie na temat tego, czy projekt jest zgodny z prawem i z traktatami Unii Europejskiej, skierował go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na obrady przyjadą do Wenecji przedstawiciele strony polskiej. Teheran, Waszyngton, to są te miejsca, na które będziemy patrzeć, ponieważ dzisiaj 106 dzień wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Obowiązuje tam chwiejny rozejm, bardzo chwiejny. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek wieczorem, że osiągnął, jak tam powiedział, znakomite porozumienie w sprawie wojny, które ma zostać wkrótce podpisane. Na treść umowy ramowej miał się zgodzić przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. Tak twierdzi Biały Dom. Władze irańskie oficjalnie tego jednak nie potwierdziły. Dla Donalda Trumpa byłoby to istotne wydarzenie, gdyby na przykład dzisiaj udało się podpisać tę umowę, albo udało się ją podpisać jutro. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Stanów Zjednoczonych jutro obchodzi swoje 80. urodziny. Będzie wielka feta w ogrodach przed Białym Domem. O tej fecie też będziemy jutro w poranku TOK FM mówić, ponieważ jest to zjawisko i polityczne, i społeczne, i również w kategorii popkultury rozpatrywane. Spojrzymy jeszcze na Budapeszt, bo dziś kongres Fideszu, czyli partii Viktora Orbana, która po kwietniowych wyborach parlamentarnych straciła władzę na Węgrzech, a Viktor Orban po 16 latach premierowania wyleciał do Stanów Zjednoczonych, by pewnie podreperować swoje zdrowie, swoją pozycję, a także zejść z celownika obecnych władz rządu Petera Modziora. No, Fidesz nie ukrywa, że chce wrócić do władzy tak szybko, jak będzie to możliwe. Jestem bardzo ciekawy, co zostanie ustalone i w jakiej formie są działacze Fideszu po tej jednak spektakularnej klęsce z 12 kwietnia. Tyle jeśli chodzi o świat. A co u nas? Bo zostało nam kilka minut, to może warto zapowiedzieć, bo z Magdą Sikoń przygotowaliśmy, wydaje mi się, bardzo szeroki zestaw tematów. Polityki praktycznie nie będzie, natomiast będzie kilka zjawisk społecznych, a także kwestie dotyczące środowiska, kwestie dotyczące wojskowości również. Po godzinie 8.40 będzie z nami Bartosz Malowaniec z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, a to dlatego, że w sierpniu Europarlament ma głosować nad zakazem używania w Unii Europejskiej jednorazowych plastikowych saszetek, takich jak te z keczupem i sosami, te małe opakowania z cukrem i solą, czy miniaturowe pojemniki ze śmietanką do kawy. Branża ma wdrożyć na przykład w restauracjach dozowniki albo inne rozwiązania, które pozwolą zablokować obecność tychże saszetek w restauracjach od 2000 do 2030 roku. To jest duży proces logistyczny, no i pytanie, jak on się przełoży na jakość środowiska, o to będziemy pytać Bartosza Malowańca, ale zapytamy też o koszty związane z tego typu reformą. Po godzinie 8.20 Michał Stela, szef publicystyki portalu Defense24, spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy chcą do wojska, bo to różnie wynika z badań, które przeprowadzają rozmaite sondażownie, bo też jest pytanie, kogo się zapytać, czy na przykład ludzi w wieku poborowym, czy może nieco starszych. Wiadomo, że te sympatie wobec zasadniczej służby wojskowej na przykład się zmieniają. Tym bardziej, że wczoraj wiceszef MON-u Cezary Tomczyk powiedział, że na razie przywrócenie poboru nie jest planowane, aczkolwiek wszystko może się zmienić, jeśli będzie taka sytuacja, a nie inna. A po godzinie 8 będzie z nami profesor Stanisław Jędrzejewski z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Dlaczego? Dlatego, że młodzież coraz częściej jest uzależniona od hazardu, co jest o tyle kłopotliwe, że hazard powinien być zabroniony i niedostępny dla osób poniżej 18 roku życia. Jak widać, nie jest, skoro można wyrobić uzależnienie jeszcze nim dowód osobisty się otrzyma. Po godzinie 7.40, na dwa dni przed Ogólnopolskim Dniem Dogoterapii z prezeską Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom Magdaleną Nawarecką-Piątek porozmawiamy o tym, jak ta dogoterapia w Polsce się rozwija i do czego właściwie służy oraz jakie predyspozycje muszą mieć zarówno terapeuci, jak ci psi terapeuci, żeby w tej dogoterapii skutecznie uczestniczyć. A po godzinie 7.20, czyli już za minut 6, Będzie z nami Sebastian Kochaniec, pomysłodawca, realizator i koordynator Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej. Nerdoteka to jest uruchomiona kilka tygodni temu inicjatywa Przestrzeń w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, poświęcona w całości popkulturze, grom planszowym, grom wideo, mandze, anime, komiksom. Można w niej zagrać w gry, pożyczyć kasety DVD, kasety VHS i płyty DVD, wypożyczyć komiksy, wszystko to przejrzeć. To jest specjalna przestrzeń, która powstała chyba w odpowiedzi na zapotrzebowanie regionu na takie wydarzenie, o tym, co dzieje się w Nerdotece w tym momencie, jaka była droga do tego, żeby ta Nerdoteka powstała oraz kto najchętniej, a może raczej co najczęściej jest pożyczane w tych ostatnich tygodniach. Będziemy Sebastiana Kochańca pytać za kilka minut. Chciałbym rzucić jeszcze okiem na prasę, natomiast nie mamy za wiele czasu, więc tylko powiem hasłowo: w Gazecie Wyborczej, w magazynie Gazety Wyborczej, dwa bardzo ciekawe wywiady. Jeden z Jackiem Wciurką, profesorem, psychiatrą z ponad 50-letnim doświadczeniem, o tym, jak w Polsce może nastąpić stomatologizacja psychiatrii. Wiadomo, z czym ta hasło się kojarzy, z kosztami przede wszystkim. A z kolei z Markiem Świerczyńskim, szefem działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityki Insight, Dorota Roman rozmawia o tym, że Polska tak naprawdę wyrasta na jednego z liderów Wschodu, mimo naturalnej skłonności do samokrytyki. Musimy uświadomić sobie, że Polska dysponuje obecnie potężną, ale w wielu obszarach prawdopodobnie najsilniejszą armią w tej części Europy, mówi m.in. Marek Świerczyński, odpowiadając na pytanie, czy w sytuacji zagrożenia możemy liczyć na wsparcie Europy Zachodniej i w jaki sposób Europa Zachodnia w tych kwestiach wojskowych nas postrzega. Dużo ciekawego też w magazynie Dziennika Gazety Prawnej w Rzeczpospolitej, niemniej jednak nie mam już w tym momencie przestrzeni na to, żeby Państwu rekomendować konkretne artykuły. O godzinie sobotni poranek Radio Tok FM, przy mikrofonie Filip Kekusz, jest z nami Sebastian Kochaniec, od dekady bibliotekarz, pomysłodawca, realizator i koordynator Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nerdoteka to jest hasło, które będzie nam właśnie towarzyszyło, przynajmniej w pierwszej części tej rozmowy, bo niespełna miesiąc temu właśnie w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Nerdoteka powstała. Pierwsza w Polsce biblioteczna przestrzeń skierowana do fanów popkultury, fantastyki, komiksów, planszówek. Kilka tygodni Nerdoteka działa. Jakie są Pana pierwsze wrażenia z tego, jak ona funkcjonuje?
1: No muszę przyznać, że to jest w ogóle dla mnie ogromny sukces, tak? Bo ja, tak jak tutaj pan pięknie powiedział, no od dekady właściwie jak jestem bibliotekarzem, to zajmuję się też tym, żeby poprzez popkulturę animować czytelnictwo i dzięki popkulturze właściwie przyciągać też ludzi do biblioteki i pokazywać troszeczkę inne oblicze, więc dla mnie to jest w pewnym sensie troszeczkę takie zrealizowanie marzenia z takiej idei do czegoś, co formalnie już funkcjonuje. I muszę przyznać, że właściwie każdy dzień, jak przychodzą ludzie i rozmawiamy sobie o tym, że fajnie, że taka przestrzeń powstała, że w końcu jest jakieś takie miejsce, w którym można sobie odpocząć, zrelaksować się, porozmawiać o tym, co się lubi, o tych światach, w których lubi się przebywać, no to ja się tylko cieszę. Są takie głosy, które tam podpowiadają nam, co fajnie byłoby jeszcze tutaj zrobić, więc na to też jesteśmy jak najbardziej otwarci. No i od tego 25 maja ponad 500 osób nas odwiedziło, więc to jest dla mnie naprawdę wielki sukces, tym bardziej, że jakby no cały czas mówimy przecież o bibliotece, tak? O miejscu, które no właściwie moglibyśmy powiedzieć, no nie jest jakimś tutaj takim tworem, które ma na co dzień przyciągać niesamowitą ilość osób. My walczymy oczywiście o tych czytelników. No więc jakby tutaj, no tym bardziej się cieszę, że otwarcie Nerdoteki sprawiło jakby, że ci wszyscy mieszkańcy Białegostoku, już to nawet tutaj bym powiedział, nawet spoza powiatu i województwa, podpytują troszeczkę, co można dostać, co można zobaczyć, kiedy można przyjechać, więc no ja tylko się cieszę w tej chwili.
0: No właśnie powiedział pan, że to jest w cudzysłowie tylko biblioteka, ale jaka biblioteka? To jest największa biblioteka w północno-wschodniej Polsce i też wydarzeń w siedzibie głównej i w filiach macie co niemiara niemal codziennie. Wśród nich był festiwal Nerdfest, którego jak rozumiem jest pan również inicjatorem. Ta Nerdoteka jest jego przedłużeniem. Ale idąc dalej, jak kolekcjonowaliście zbiory do tej Nerdoteki?
1: A to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo i tutaj chyba warto powiedzieć coś takiego, że cała Nerdoteka powstała tylko i wyłącznie dzięki bibliotekarzom, tak? To jest właściwie nasza taka, powiedziałbym, oddolna inicjatywa, bo wszystko tam zrobiliśmy sami, my nie mieliśmy żadnego dofinansowania, nie kupowaliśmy żadnych rzeczy, że tak powiem, nowych, które tutaj wpłynęły. Po prostu doszedłem do wniosku, że dobrze by było te różnego rodzaju zbiory, takie, które klasyfikują się, powiedzmy, jako zbiory popkulturowe, kulturowe, zgromadzić w jednym miejscu, żeby to wszystko było w jednym pomieszczeniu, w jednej przestrzeni, rozlokowane w jakiś taki ciekawy, atrakcyjny też pod kątem takim wzrokowym, co nie takich wrażeń sposób. Więc tutaj wszystko, co było w bibliotece, komiksy, mangi, filmy na DVD, wszystko, co leżało też gdzieś tam w magazynach i co wcześniej czytelnicy oczywiście mogli dostać, ale musieli przedzierać się tam gdzieś po katalogu, szukać, tak? Tu przychodzą, wszystko mają od razu na miejscu, więc to właściwie zbiory Nerdoteki zasiliły wszystko to, co wcześniej było w bibliotece, plus teraz oczywiście już ja tutaj razem z kolegą, który ze mną pracuje, już robimy też, słuchając jakby czytelników, użytkowników, którzy przychodzą, mamy już taką dość pokaźną listę rzeczy, które powinny do nas trafić. No i teraz oby tylko jakoś sprawić, żeby ta przestrzeń była z gumy i będzie bardzo dobrze.
0: Mówicie o popkulturze, więc komiksy, jasne, filmy na DVD. Trochę przestarzałym nośniku, ale wciąż łatwym do odtworzenia, dającym się wypożyczyć.
1: Tak, no ale... powiem, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale powiem panu szczerze, że cieszą się ogromną popularnością. Ja byłem aż zdziwiony, tak? Bo mamy jeszcze kasety VHS, które też nam czytelnicy przynoszą, bo chcieli wyrzucić gdzieś tam na śmietnik, tak? A się okazuje, że mogą przynieść tutaj, więc ta kolekcja też powstaje. Natomiast przyznam szczerze, że te filmy na DVD cieszą się ogromną popularnością. Ja byłem niesamowicie zdziwiony. Wczoraj tutaj jeden z czytelników przyniósł całą kolekcję, którą wypożyczył wcześniej na DVD, Świata według Kiepskich, proszę sobie wyobrazić.
0: Więc no, ważna rzecz dla polskiej kultury, oczywiście.
1: Prawda? No dokładnie.
0: Ale właśnie, płyty DVD, jasne, ale kasety VHS to już jest ukłon w stronę bardzo specyficznej grupy odbiorców.
1: Tak. To już jest, myśmy powiedzieli, takie uderzenie troszeczkę w nostalgię, w taką kulturę retro, ale to też jest taki dość celowy zabieg z naszej strony, bo u nas są na przykład też, powiedzmy, konsole do gier i my się staramy też o pozyskanie, już mamy, tylko musimy teraz znaleźć miejsce, żeby to wyeksponować. Takie konsole retro, bo okazuje się, że przede wszystkim tatusiowie z dziećmi, którzy przychodzą, to są zainteresowani troszeczkę tą elektroniką, bym powiedział, właśnie w stylu retro, i oni już oczywiście opowiadają dzieciom, a jak to tata był, powiedzmy, w twoim wieku, albo jak ja byłem tam, powiedzmy, tak, w liceum, czy na studiach, to właśnie na takich rzeczach, powiedzmy, coś tam się oglądało. I przyznam szczerze, że na otwarciu 25 maja jedną z większych atrakcji to był właśnie 14-calowy telewizor Sony z magnetowidem, na którym można było sobie obejrzeć między innymi trylogię Władcy Pierścieni.
0: A kiedy ktoś pożycza kasetę VHS, to domagacie się, żeby była przewinięta przy oddawaniu? Jak to było w wypożyczalniach?
1: No powiem szczerze, że jak przychodzi młodzież, ostatnio mieliśmy taką fajną wycieczkę w związku z takimi spotkaniami dla młodzieży, które mieliśmy w bibliotece, tak ogólnie, tak, i oni byli oprowadzani po bibliotece, to trafiali też do Nerdoteki. No i pojawiało się od razu pytanie właśnie, jak to działa, o co tu w ogóle chodzi, i gratką było to, że można było właściwie włożyć tam tą kasetę, tak, i odpalić sobie ten film, przewinąć ją, więc to wie pan co, myślę, że to w ogóle pokazuje taki, jeśli chodzi o biblioteki, troszeczkę taki pewnego rodzaju trend, bym tak to nazwał, który polega na tym, że dzisiaj młodzież, która jest dość przesycona taką kulturą cyfrową, no bo ona w tym funkcjonuje na co dzień, oni trochę się skłaniają ku kulturze analogowej właśnie, żeby zobaczyć, jak to kiedyś działało, jak to funkcjonowało. U nas w ogóle dużą popularnością cieszą się winyle, to znaczy w ogóle cieszą się dzisiaj popularnością, tak, ale te takie zbiory właśnie, które powiedzmy osobom wychowanym na popkulturze lat tam 80-tych, 90-tych, to wszystko dzisiaj w jakiś sposób wraca, i ja się cieszę tym bardziej, że udało się stworzyć takie miejsce, w którym też jakby biblioteka przede wszystkim, jako no instytucja, która służy, powiedzmy, popularyzacji i też ochronie kultury dziedzictwa, że zwraca się dzisiaj też w tą stronę cyfrowości, w tą stronę właśnie chronienia takich rzeczy jak gry wideo, które dzisiaj są w pewnym momencie gdzieś tam nie do odtworzenia, tak? I to wszystko można gromadzić jako właśnie zbiory też pewnego rodzaju dziedzictwo cyfrowe, tak?
0: I jest drugi wątek tej historii, o której pan opowiada, bo Nerdoteka to jest też część szerszego zjawiska, taka przestrzeń, która jest nastawiona na to, wspomniał pan o tym, że nie tylko czytelnik przyjdzie, pożyczy coś, potencjalnie cicho posiedzi w czytelni, ale jest miejscem, które ma służyć spotkaniu ludzi.
1: Tak, na tym też nam bardzo zależało. Ja tak się sobie żartowałem, że dobrze by było, żeby ta przestrzeń była z gumy, ale staraliśmy się zrobić coś takiego, że poza takim udostępnianiem zbiorów i taką czysto biblioteczną pracą, chcieliśmy, żeby to była taka przestrzeń, w której właśnie odbiorcy, gdy przyjdą, będą mogli sobie, że tak powiem, wykonać takie prowizoryczne czynności codzienne. Czy ktoś jest, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam przychodzi i chce sobie podładować laptopa, telefon, czy po prostu chce usiąść, poprzeglądać jakieś jakieś komiksy, bo czeka tam, obok jest przystanek zresztą autobusowy, bo czeka na autobus, czy z czystej ciekawości zajść, zobaczyć jak to wygląda, usiąść chwilkę z nami sobie, porozmawiać, podyskutować. To jest, wie pan, wydaje mi się też takie pokłosie troszeczkę zmiany sposobu myślenia o bibliotece, które my staramy się jakby w ogóle w Księżnicy propagować, to znaczy takiego myślenia, że biblioteka to nie jest już tylko, że tak powiem, miejsce wypożyczania książek i uczestnictwa w takich wydarzeniach jak spotkania autorskie i wszystkie takie rzeczy dziejące się wokół książki. Ale wydaje mi się, że dzisiaj biblioteki to są takie miejsca, które można by określić takimi przestrzeniami doświadczeń, narracji, tak? I my właśnie otwierając tę nerdotekę, ja miałem taki zamysł, żeby to właśnie funkcjonowało w taki sposób, że odbiorca, który do nas przyjdzie, będzie mógł właśnie doświadczać tej narracji, historii, opowieści w taki sposób, jaki lubi, tak? Będzie jej szukał w planszówce, będzie jej szukał w rozmowie z drugim człowiekiem, bo to jest też bardzo piękne, że młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, zaczynają ze sobą nawiązywać jakieś kontakty, umawiać się na spotkania w rozegraniu, tam powiedzmy gry fabularnej, czy jakąś planszówkę, więc przede wszystkim to jest chyba istotne, że biblioteka staje się takim miejscem żywym, bo tam codziennie mamy ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. My też mamy na drzwiach taką karteczkę, że to jest jedno z niewielu miejsc w bibliotece, w którym może być głośno, w którym można korzystać z telefonu. I więc jakby to wszystko sprawia, że ci ludzie to przychodzą, chcą tam być, chcą z nami sobie rozmawiać, przebywać z innymi ludźmi, a co najważniejsze, myślę, dyskutować o tych światach, które lubią, tak, o tych historiach, które lubią się zanurzać i dzielić się tym z innymi, między innymi też z nami jako organizatorami, bo my jesteśmy bardzo mocno otwarci na to, żeby ci wszyscy użytkownicy, którzy do nas przychodzą, żeby też pomogli nam tworzyć to miejsce, więc na wszystkie jakieś takie pomysły, idee jesteśmy jak najbardziej otwarci.
0: Ale z drugiej strony to też nakłada na was obowiązki, to znaczy biblioteka staje się w tym momencie animatorem kultury, też pewnego rodzaju narratorem i wprowadzaczem do tych różnych światów, które są oferowane na półkach.
1: Tak, zdecydowanie, jak najbardziej. To jest nawet taki, bym szerszy problem, to o czym pan tutaj mówi, ponieważ w ogóle dzisiaj bibliotekarz to jest taki zawód, który w moim przekonaniu przynajmniej spotyka się z bardzo dużym takim multitaskingiem, tak? Bo bibliotekarz to jest właśnie trochę animator kultury, dobrze jak potrafi poprowadzić spotkania autorskie, dobrze jak potrafi przygotować sam jakiś warsztat, bo czasami nie ma po prostu pieniędzy na przykład, tak? Żeby zapłacić komuś, więc tutaj te pole pracy zdecydowanie się poszerza. Tu też jak ja szukałem osób, które będą ze mną pracowały w tej nerdotece, to tak jak rozmawiałem z panią dyrektor Iwoną Gaweł, od razu powiedziałem, że to nie może być że to nie musi być osoba, może tak, która jest świetnie oczytana, która się świetnie zna, powiedzmy, na literaturze klasycznej, nie wiem, powiedzmy, skończyła studia filologiczne i tak dalej. Ja potrzebuję osoby, która jest w stanie bardzo szybko szukać połączeń pomiędzy, powiedzmy, książką, a planszówką, a grą wideo. Osoby, która jest dobrze zorientowana w świecie komiksów, w świecie popkultury, w tych różnych takich trendach, powiedzmy, które gdzieś tam się pokazują. I to właśnie bardzo, bardzo mocno też pokazuje, jak zawód bibliotekarza się zmienia, tak? Zresztą to jest zawód uwolniony. My poza bibliotekarzami, którzy wykonują taką mrówczą pracę, bez której w sumie biblioteka też by nie była w stanie funkcjonować, od gromadzenia zbiorów, opracowywania ich i tak dalej, no to właśnie są takie miejsca też jak nerdoteka, które pokazują, że bibliotekarze dzisiaj to są ludzie, bym powiedział, niesamowicie bogaci bogaci, muszą być wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale też pewnego rodzaju umiejętności, żeby tą wiedzę, którą mają, też ją bardzo szybko zdobywać, uczyć się nowych rzeczy i od razu przedkładać to na to, w jaki sposób można by, powiedzmy, promować instytucje.
0: To przechodzenie do biblioteki jako takiego trzeciego miejsca bezpiecznego, oswojonego, które nie jest domem, nie pracą, ale taką kolejną znaną przestrzenią, która pozwala złapać równowagę i funkcjonować w społeczeństwie. Rozumiem, że nerdoteka też ma ambicje, żeby pełnić taką rolę, ale też wymusza to chyba specyficzne projektowanie bibliotek, właśnie stworzenie przestrzeni, która byłaby przyjazna dla tych, którzy chcą się spotkać, a jednocześnie, żeby nie naruszała komfortu tych, którzy korzystają z niej w sposób, tu cudzysłów, tradycyjny.
1: Tak, jak najbardziej. To zresztą widać i to widać nawet, bym powiedział, nie tylko, wie pan, w kontekście bibliotek publicznych, ale nawet w kontekście bibliotek akademickich. Ja bodajże rok temu albo dwa lata temu miałem przyjemność uczestniczyć we Wrocławiu na takim spotkaniu bibliotekarzy, takim forum właściwie, gdzie było bardzo wielu bibliotekarzy, którzy pracują w bibliotekach akademickich. Ja byłem tam może jedną osobą, która pochodzi z biblioteki publicznej. Ale to, co mnie zdziwiło, to właśnie to, że nawet biblioteki akademickie otwierają się dzisiaj na takie właśnie budowanie budowanie wokół siebie i w swoich wnętrzach takich przestrzeni, w której studenci przychodzą, no i właśnie mogą po prostu sobie, powiedzmy, nie wiem, chwilę gdzieś tam odsapnąć, posiedzieć, porozmawiać ze sobą. Właśnie tak jak ta idea trzeciego miejsca tutaj bardzo pięknie w to wchodzi. I to właśnie pokazuje, że no, biblioteki dzisiaj się zmieniają, że to są właśnie, my szukamy takich miejsc, które pozwoliłyby zagospodarować je dla użytkowników w taki sposób, żeby oni poczuli się właśnie troszeczkę w takim miejscu, gdzie mogą oddać się, że tak powiem, chwili relaksu, gdzieś tam zanurzyć się, powiedzmy, właśnie w jakichś takich sprawach totalnie od wyłączających ich, że tak powiem, z takich codziennej jakiejś tam problematyki i rzeczywistości i różnych spraw, z którymi się i mają. I bardzo dobrze się dzieje, że biblioteki szukają takich przestrzeni. Oczywiście dzisiaj, jak się projektuje bibliotekę, to od razu się o tym myśli, od razu się zakłada właśnie i powstają piękne placówki, które już jakby siłą rzeczy są nastawione właśnie na tego elementy, ale tutaj ja bym powiedział, że szapoba z mojej strony dla bibliotek, które jakby no już funkcjonują od jakiegoś czasu, to właśnie, tak jak mówiłem, no tych przestrzeni nie mają z gumy i starają się mimo wszystko gdzieś tam tworzyć takie miejsca. Tutaj no, Netzoteka jest, myślę, świetnym na to przykładem, bo my sobie też zdajemy sprawę doskonale z tego właśnie, jakie mamy możliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o budynek. To też pięknie pokazuje to, o czym pan wspomniał, bo na przykład właśnie 26 i 7 czerwca będziemy mieli trzecią edycję tego Nerdfestu, festiwalu, który cieszy się tutaj w Białymstoku i myślę coraz bardziej już poza województwem sporą popularnością, no bo to jest w sumie taki konwent kulturowy, który jest w bibliotece, więc jest to taka nie lada gratka. I co prawda my mamy bibliotekę, która ma 6 pięter. Na tych 6 piętrach można powiedzieć, że fajnie, bo można sobie między piętrami, że tak powiem, śmigać i różne rzeczy
2: grać w paintballa,
1: rzeczy oglądać. No, bo chociażby, tak powiedzmy, prawda? Pobiegać sobie po schodach i postrzelać, ale z drugiej strony, no ta przestrzeń właśnie, my jej nie porozciągamy i z jednej strony są też pewnego rodzaju utrudnienia, no bo gdzieś to wszystko trzeba, powiedzmy, poupychać, tak? Więc tutaj, no biblioteki naprawdę starają się i robią co mogą, myślę, żeby się właśnie wdrażać w takie pewne trendy też do budowania takich przestrzeni. Świetnie to wygląda oczywiście, jak budujemy nową placówkę, w przypadku tych, które już od paru dobrych, ładnych lat funkcjonują, jest może troszkę gorzej, ale właściwie ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeśli mamy jakieś tam środki, fundusze, to tylko wyobraźnia nas chyba ogranicza.
0: Bardzo dziękuję. Sebastian Kochaniec, od dekady bibliotekarz, pomysłodawca, realizator i koordynator Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej był z nami. Jeśli są państwo w Białymstoku, do Nerdoteki wydaje się, że bardzo warto zajrzeć, jak generalnie zaglądać do bibliotek również, biorąc pod uwagę również, jak się zmieniają. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
3: Przy mikrofonie Filip Kakusza, ze mną teraz w studiu Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Dzień dobry.
4: Zgadza się, dzień dobry.
3: I tak jak 20 lat pracuję w radiu i nigdy nie użyłem tej wyświechtanej frazy, to teraz użyję jej po raz pierwszy w życiu. Proszę mi wybaczyć, ale szkoda, że państwo tego nie widzą, bo nasza gościni nie jest jedyną osobą oprócz nas w studiu. Jest jeszcze z nami Morka.
4: Tak, zgadza się. To jest sunia, z którą pracuję już od kilku lat.
3: A dlatego jesteśmy w takim składzie teraz w studiu Radia Tok FM, że 15 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Właśnie o dogoterapii będziemy w tym momencie rozmawiać. I teraz, biorąc pod uwagę przykład Morki, która jest z nami, jaka jest jej rola w procesie terapeutycznym i w jaki sposób ona w ten proces terapeutyczny, jak rozumiem, i młodszych, i starszych pacjentów może się zaangażować?
4: Trochę podobnie, tak jak weszła tutaj do studia, zwróciła na siebie uwagę, zainteresowała osoby, wywołała uśmiech, sprawiła, że kilka osób chciało ze mną porozmawiać, zapytać, podzielić się informacją, że też mają psa albo kiedyś mieli, więc od razu na dzień dobry weszłam w kontakt z osobami, których nie znam. I to jest super psia moc, ponieważ jeżeli wchodzę do dzieci do szpitala, które są przestraszone tym, że są na długotrwałym, bolesnym leczeniu, albo wchodzę na oddział psychiatryczny, gdzie są osoby dorosłe z różnymi lękami czy trudami społecznymi, to, że wchodzę z psem, pozwala mi dużo łatwiej, szybciej nawiązać kontakt i namówić te osoby do różnego rodzaju współpracy, albo po prostu poprawić im humor.
3: Dogoterapia jest prowadzona powinna być prowadzona przez certyfikowanych dogoterapeutów. Natomiast ta charakterystyka, o której teraz pani powiedziała, to jest charakterystyka, którą można przypisać bardzo wielu psom. Rozumiem, że nie każdy pies może być psem, który w dogoterapii uczestniczy, który jest jej centralnym punktem.
4: Zgadza się. Bardzo wielu psom można ją przypisać, owszem, ale w warunkach domowych. Czyli tam, gdzie pies się czuje dobrze, bezpiecznie i ma swoich ludzi dookoła. a od psów, które są certyfikowane i pracują, oczekujemy tego, że wejdą do szpitala, nie przestraszą się rozsuwanych drzwi i klimatyzatora, miną spokojnie wózek inwalidzki albo łóżko, które jest, przewozi pacjenta po korytarzu, tak, z podpiętym pikającym sprzętem, i w tych warunkach jednocześnie będą otwarte na kontakt, ucieszą się z tego, że widzą ludzi i nie będą przejmowały się właśnie tym, że osoba jest na wózku, albo porusza się o kulach, albo mówi w sposób niewyraźny, czy nigdy wcześniej przez psa niedoświadczony. W związku z czym no, te psy są po prostu bardziej otwarte i dobrze sobie radzą w otoczeniu, w różnych otoczeniach, które mogą być wyzwaniem dla psów, które są bardziej, bardziej nieśmiałe albo nastawione właśnie tylko na swojego człowieka.
3: Są psami bardziej skoncentrowanymi na swojej roli.
4: Tak.
3: Idąc dalej, to też nie jest tak, że każdy pies ma takie warunki, żeby zostać certyfikowanym psem do dogoterapii, i też te warunki to nie jest wszystko. Pies musi zostać, jak pani wspomniała, odpowiednio przeszkolony.
4: Tak, my w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom bardzo dbamy o to, żeby tą pracę wykonywały tylko psy z odpowiednią osobowością, z takimi predyspozycjami, które pozwolą im właśnie robić te wszystkie rzeczy w trudnych, szpitalnych, szkolnych czy innych warunkach. Czyli sprawdzamy, czy pies lubi ludzi, czy pies nie boi się nowych przestrzeni, bo wyobraźmy sobie taki szpital, na przykład oddział onkologiczny, gdzie jest śliska podłoga, ciasne korytarze, przy każdym łóżku stoi pompa, sprzęt, który albo podtrzymuje życie, albo podaje leki, a jednocześnie jest w powietrzu, unosi się specyficzny zapach, powietrze jest ozonowane, jest gorąco i generalnie dzieją się rzeczy też emocjonalne. I taki pies w tych warunkach też powinien czuć się dobrze, tak? On nie może stwierdzić, że jest za trudno i on w takim razie chce się wycofać albo uciec, a większość psów domowych niestety mogłoby tak zareagować. Więc tutaj ten dobór jest kluczowy, zwłaszcza, że niektóre rasy jakby przez historię swojej selekcji były wybierane tak, żeby być nieufne do obcych, tak? Albo żeby reaktywnie reagować na otoczenie, bo to było potrzebne przy owcach, czy na polowaniach, czy do obrony posesji, tak? A teraz chcemy odwrócić te zachowania.
3: To właśnie zwróciła mi pani uwagę, że kiedy Morka weszła do naszej redakcji, to była rzeczywiście bardzo pewna siebie i spokojna. Też weszła z nami do studia i teraz jest z nami cały czas. Oczywiście nie słychać jej, bo leży tutaj spokojnie. Ile trwa takie przygotowanie psa, żeby mógł pełnić swoje role i też w jakich warunkach on może pracować? Bo rozumiem, że dogoterapia to też jest praca, więc siłą rzeczy pewne warunki do tej pracy muszą być spełnione.
4: Tak, znaczy szkolenie trwa całe życie. Tak, bierzemy szczeniaka i od szczeniaka zaczynamy sobie pewne rzeczy przepracowywać, ale to nie jest taka praca, gdzie uczymy komend, albo wymagamy chodzenia przy nodze, albo leżenia i zostawania, tylko te pierwsze miesiące, czy nawet właściwie pierwsze dwa lata, to jest budowanie relacji opartej na zabawie, na tym, że z ludźmi jest fajnie, że robimy ciekawe rzeczy. Owszem, komendy się pojawiają, uczymy psa, żeby usiadł, bo to jest ważne, ale ważniejszy jest sposób. O, może tak. Ważniejszy jest sposób, w jaki to robimy, niż komenda, czy ilość tych komend. I sposób musi być taki, żeby ten konkretny pies uznał, że to jest super zabawa albo super atrakcyjne. I dla jednego psa to będzie ciekawe smakołyki, dla drugiego psa to będzie dynamika w tym treningu i to, że nie możemy trochę się poganiać albo poszarpać zabawką. Któryś inny będzie wolał piłkę, a nie wiem, spokojniejszy, tak jak Morka, woli na przykład kontakt, głaskanie czy takie bycie blisko. Więc tutaj bardzo zależy od psiej osobowości, co i jak robimy, ale uczymy tych wszystkich rzeczy właśnie w sposób atrakcyjny.
3: Pani jest nie tylko współpracowniczką, pracodawczynią Morki, ale jest też pani współlokatorką. Czy tak, ja dobrze rozumiem? To w ten sposób funkcjonuje,
4: tak? I zdecydowanie tak powinno być, ponieważ ta praca, już trochę wspomniałam o tych trudnych warunkach i nie damy rady ich uniknąć. Tam w szpitalu czy w szkole zawsze może się pojawić coś trudnego, co naszego psa, nawet przygotowanego, może przestraszyć na przykład na chwilę, albo zdziwić i zatrzymać. I potrzebny jest wtedy człowiek, który powie, spoko, biorę to na siebie, tak, pójdę przodem. Albo pokaże ci, że to nie jest groźne,
3: bliski,
4: bo podejdę pierwszy.
3: Bliski człowiek, któremu można zaufać.
4: Tak, i tą relację buduje się mieszkając razem, robiąc rzeczy razem, chodząc na spacery, bawiąc się, czy po prostu będąc obok, a nie na treningu, tak, że pies siedzi w kojcu, wyjmuje na trening, a potem biorę z tego kojca do szpitala. To nie zadziała.
3: To jaki jest plan pracy Morki?
4: Morka to ma dużo luzu, bo ona pracuje raz, dwa razy w tygodniu i pracuje w swojej ulubionej grupie, czyli u seniorów, ponieważ seniorzy bardzo są zawsze zadowoleni i mówią jej, że jest piękna i urocza, a to jest to, co ona ceni w życiu.
3: Także jest piękna i urocza.
4: Dwa razy w tygodniu chodzimy na takie zajęcia, a tak to ja sporo pracuję z domu, więc ona jest ze mną. Trochę trenujemy sobie, odkręcamy to, co się zepsuje podczas zajęć, czyli na przykład właśnie poprawiamy precyzję wykonywania komend, tak, czy takie rzeczy. Natomiast no, generalnie to, co ja próbuję robić, to zapewnić jej realizację wszystkich psich potrzeb. Tak? Mhm. Czyli to, żeby miała dobre spacery, żeby mogła na tych spacerach być psem, pobiegać, powęszyć, pobawić się, mieć taką swobodę, ponieważ na zajęciach oczekuję tego, że przez te pół godziny będzie skupiona na ludziach, na wykonywaniu poleceń, na wchodzeniu w relacje, a to jest męczące.
3: A w jakim trybie Morka jest teraz?
4: Teraz jest w trybie odpoczynku, ponieważ wyszłyśmy w nowe miejsce, którego nie zna. Ja nie dałam jej żadnej komendy oznaczającej, że będziemy pracować. Nie ma też na sobie bandanki oznaczającej, jesteś w pracy. W związku z czym po prostu odpoczywa.
3: To jest ta psia strona dogoterapii. To teraz powiedzmy o ludziach, bo to też rozumiem, że pewne kwalifikacje są niezbędne i pewne predyspozycje są niezbędne, bo praca w trudnych warunkach dotyczy zarówno psa, jak i człowieka.
4: Oj tak. I zdecydowanie warto o tym mówić, bo cały ciężar prowadzenia tych zajęć jest na człowieku, który musi mieć połączone różne kompetencje, bo musi rozumieć dobrze swojego psa i umieć go wyszkolić. Czyli tutaj mamy całą wiedzę behawioralną czy z teorii uczenia się zwierząt. I to jest jedna strona. A druga strona to jest ta praca z ludźmi. I to bardzo zależy od specjalności, bo możemy mieć na przykład fizjoterapeutę, który w swojej pracy korzysta z pomocy psa, tak? Czyli pies wspiera jego ćwiczenia, tak? Z dzieciakami albo z dorosłymi, albo może to być logopeda, który też korzysta z pomocy psa do zmotywowania pacjentów, albo psycholog czy psychoterapeuta. Więc tutaj te specjalności ludzkie są bardzo różne w zależności od tego, jaką pracę wykonujemy. Natomiast to na pewno powinna być osoba otwarta na ludzi i właśnie z wykształceniem w kierunku, w którym pracuje.
3: Jak logopeda może korzystać z pomocy psa do motywowania pacjentów?
4: No, na przykład potrzebujemy, żeby dziecko powtarzało jakieś słowa. I może je powtarzać, jak logopeda pokazuje na obrazki, albo może wydawać psu komendy. I logopeda, stojąc za dzieckiem, na przykład może pokazać psu, kiedy tą komendę ma wykonać, a kiedy nie. Czyli jeżeli dziecko powie obrót, wymawiając ładnie, to pies wykona, a jak niedokładnie, to pies na przykład będzie czekał na powtórzenie. Tak, więc jest to po prostu motywacja i taka wzmocnienie chęci do pracy i też natychmiastowa nagroda.
3: Ale to dogoterapia wydaje się bardzo szeroką dziedziną z tych okruchów, o których wspomnieliśmy.
4: Oj tak, tutaj można tak naprawdę sky is the limit, ponieważ pies motywuje człowieka, z którym pracujemy. I czy to będzie właśnie terapia psychologiczna, czy ruchowa, czy mowy, czy jakiś... Można nawet wziąć, poprosić psa o pomoc w nauce angielskiego. Tak, nauczyć go tego, żeby reagował na komendy po angielsku, albo przynosił dzieciom zadania, które są napisane po angielsku. Dziecko musi przeczytać i wyciągnąć na przykład zieloną piłkę, jeżeli takie miało polecenie. Tak, więc tutaj pies motywuje i zachęca, a nie wykonuje jakiejś pracy właśnie terapeutycznej, że jak się na nim położymy, to on nas ogrzeje swoim ciałem i dzięki temu, nie wiem, mięśnie się rozluźnią.
3: A to jest tak, że dogoterapia rzeczywiście zyskuje wśród osób, które z niej korzystają albo którym jest ona być może proponowana, taką renomę faktycznej terapii, czy wciąż jest trochę traktowana po macoszemu, po prostu pogłaskajmy psa, bądźmy z nim?
4: To bardzo zależy. Jest to na pewno terapia wspomagająca, znaczy warto korzystać z tego, co nam proponują psy, natomiast rzadko jest to podstawą całego procesu uzdrowienia, ale świetnie uzupełnia to, co robią inni specjaliści i czasami jest to traktowane też przez przewodników psów, którzy chcieliby zacząć. Czy a mój piesek lubi ludzi, to my sobie tak pójdziemy, dzieci go pogłaszczą, będzie to go terapia. Nie? To, i na to ja bym bardzo uczulała, bo no, często się zgłaszają do nas placówki, które miały tego rodzaju terapię.
3: Czyli, że po prostu pies przyszedł do grupy dzieci w przedszkolu na przykład.
4: Tak, i dzieci go na przykład całe zajęcia karmiły parówkami i to
3: biedny
4: tyle.
3: Pies.
4: Nie? Więc to zupełnie nie jest to. Tak, rolą tego psa jest właśnie motywowanie. Tam zawsze powinien być jakiś cel, bo z tego, że dzieci nakarmią psa parówkami, no niewiele wynika. Można wykorzystać karmienie w pewien sposób, ale nie jako cel sam w sobie.
3: Też jako metodę motywacyjną na przykład, tak? Ogólnopolski Dzień Dogoterapii to jest święto, które ma długą historię?
4: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy zostało ustanowione, natomiast były to na pewno lata 90.
3: Czyli już.
4: Tak, czyli już jakoś... Nie jest... bardzo dawno tak naprawdę. Tak nie, jest...
3: nie, właśnie wydawało mi się, że dawno. Wydawało mi się, że dogoterapia, ale też być może żyłem w bańce, w której to jest coś, coś mało znanego. To jest zjawisko, które pojawiło się gdzieś w mojej świadomości lat 10-15 temu, więc
4: nie,
3: kiedy słyszę, że,
4: było,
3: że święto...
4: Było wcześniej na pewno.
3: Święto
4: tak?
3: zostało ustanowione w latach 90.
4: Już
3: była w tym momencie ta świadomość.
4: Się pojawiało, tak. Aczkolwiek wtedy jednak bardziej to było oparte na takim działaniu trochę po omacku. Znaczy wpuścimy gdzieś psa i prawdopodobnie będzie dobrze. Ostatnie 15 lat to jest w ogóle wybuch na świecie badań w tym obszarze i mamy bardzo dobrze sprawdzone i procesy fizjologiczne, jakie za tym stoją, i psychologiczne, i od strony ludzi, i od strony psów również. Tak wiemy, jak to działa na psy, co jest istotne. Także tutaj nauka bardzo nas wspiera i pokazuje, że to naprawdę ma sens.
3: Pewna intuicja została ustrukturyzowana.
4: Tak.
3: Jakie największe wyzwania przed dogoterapeutami stoją?
4: Myślę, że największą trudnością jest to, że nie każdy pies się nadaje. Mhm. I dla przewodników czy osób, które chciałyby zacząć pracę, no to jest trudne pogodzenie się z tym, że mój pies mówi, że nie. Zwłaszcza, że dość łatwo jest psa zmusić i nie widzieć jego sygnałów odmowy. Tak? I część osób tak pracuje, niestety to widać, jak się wpisze dogoterapia w internet. To, co widać na zdjęciach czy filmikach, no to niestety często widać dużo sygnałów stresu u zwierząt, które w tą pracę wchodzą, bo człowiek ich zaprowadził. Tak?
3: Czyli jest pani w stanie zobaczyć w filmie w internecie, który ma być filmem promocyjnym, na przykład to, że pies nie czuje się dobrze w tej roli albo nie jest kompetentnym?
4: Oj, bardzo często. Tak? Bardzo często mowa psa wskazuje na to, że on absolutnie nie chce tam być.
3: To czego wam życzy z okazji święta? I dogoterapeutom, i psom?
4: Myślę, że psom należy życzyć tego, żeby zawsze ich pytano przed zaproszeniem do tego rodzaju pracy, bo to nie jest łatwa praca. Mhm. A dogoterapeutom życzę wytrwałości i radości z tego, co robią, bo to jest fajna robota, ale też wymagająca.
3: Bardzo dziękuję. Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, była z nami.
4: Dziękuję bardzo.
3: Była z nami w studiu też Morka, której państwo nie słyszeli, ale zapewniam, obiecuję, że była z nami i spokojnie, jak mówiła nasza gościni, była w tym trybie
4: odpoczynku.
3: Odpoczynku. To niech odpoczywa dalej.
2: To jest powtórka.

0: prostu można fajne rzeczy się upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
1: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Znów atak na medyka, tym razem w Szczecinie. Patomorfolożka usłyszała zarzuty w sprawie wstrząsających wydarzeń w Lutoryżu pod Rzeszowem. Zaczynali od 300 osób, dziś w pochodzie uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez Warszawę przeszła Parada Równości. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Pacjent szczecińskiego szpitalnego oddziału ratunkowego zaatakował ratownika. Zniszczył też infrastrukturę i wyposażenie oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów, podała rzeczniczka prasowa tamtejszej placówki. Na miejsce została wezwana policja i ochrona szpitala. Zabezpieczony został materiał dowodowy. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia z udziałem pacjenta. 75-letniego napastnika przywiozła na SOR karetka pogotowia krótko przed incydentem. Delegaci Fideszu przedłużyli o rok mandat przewodniczącemu ugrupowania, byłemu premierowi Węgier, Viktorowi Orbanowi. Był on jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko. 729 delegatów oddało głos na byłego premiera przy 8 głosach wstrzymujących. Podczas kongresu Orban skomentował porażkę ugrupowania w wyborach z 12 kwietnia, biorąc na siebie odpowiedzialność za błędy strategiczne. Wśród nich wymienił niedocenienie przeciwnika i katastrofalną porażkę kampanii prowadzonej w internecie. Patomorfolożka Magdalena H. usłyszała zarzuty w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka ma odpowiedzieć za zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych. Nie powiedziała, czy się przyznaje, ale złożyła obszerne wyjaśnienia. Potwierdziła, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
9: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
8: Na pięcioarowej działce w Lutoryżu pracują dziesiątki osób. W ziemi znaleziono też dziesiątki tysięcy szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych oraz fragmenty dokumentacji. Potwierdzono dotąd znalezienie 32 szczątków. Śledczy zostają na miejscu do początku przyszłego tygodnia. Unia Europejska 12 sierpnia ma oficjalnie zatwierdzić regulacje, które odmienią sposób serwowania dodatków do jedzenia w lokalach gastronomicznych i hotelach. Wprowadzane obostrzenia będą dotyczyć małych opakowań jednorazowych, czyli saszetek z keczupem, musztardą i innymi sosami oraz tych z cukrem lub solą i śmietanką do kawy. Jak wyjaśnił w Tok FM Bartosz Malowaniec ze stowarzyszenia Zero Waste, czas na adaptację będzie, bo nowy zakaz zacznie obowiązywać w praktyce od 2030 roku.
10: PPWR, czyli rozporządzenie rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata, aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
8: Powodem wprowadzenia nowych obostrzeń jest walka z trudnymi do przetworzenia odpadami. Choć małe saszetki są wygodne dla konsumentów, stanowią ogromne obciążenie dla środowiska. Przez Warszawę przeszła Parada Równości i w tym roku świętowała swoje 25-lecie. Gdy startowała spod kolumny Zygmunta w 2001, szło w niej około 300 osób. Dziś to kilkudziesięciotysięczna manifestacja osób LGBTQ+, które upominają się nie tylko o swoje prawa, ale także o prawa zwierząt czy dbałość o środowisko. Tomasz Węska, który towarzyszył dziś z mikrofonem TOK FM uczestnikom pochodu, rozmawiał m.in. z jednymi z pierwszych kobiet, które polskie państwo uznało za żony, Patrycją i Małgorzatą Sikorą Tarnowską.
11: Pamiętam, kiedy byłam 20-latką, byłam miejscem po prostu niebezpiecznym, przed którym przestrzegali mnie godzice. Dzisiaj możemy wychodzić tutaj w kilkudziesięciotysięcznym tłumie, nie bać się.
12: Wy już doczekałyście tego, że otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa. Jak to wygląda dziś w praktyce? To znaczy, wy już możecie z tego realnie korzystać?
11: Cały czas czekamy na skutki prawne transkrypcji. Tutaj przede wszystkim na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa
13: Finansów też.
11: Tak. Praktycznie finansów, tak jest, dokładnie, bo chodzi tutaj o sprawy podatkowe.
13: Regulujące nasze uprawomocnienie po prostu jako małżeństwa.
8: Panie Patrycja i Małgorzata trzymają się też tu deklaracji ZUS-u, który zapowiedział, że uznaje małżeństwa homoseksualne zawarte za granicą i liczą na to, że w ślad za tą instytucją pójdą kolejne. Cyberataki coraz częściej uderzają w integralność danych wykorzystywanych przez algorytmy AI. Tak wynika z danych raportu firmy Fortinet. Cyberprzestępcy dziś wspierani przez sztuczną inteligencję w przyszłości mogą też mieć po swojej stronie technologie kwantowe. Te z kolei mogą być udoskonalane przez coraz szybciej rosnące AI. To sygnał dla wielu instytucji, że cyberbezpieczeństwo to konieczność, a nie tylko technologiczny standard. W TOK FM przez cały weekend pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O zagrożeniach rosnących technologii. Szymon Kępka.
14: AI może pomagać budować komputer kwantowy, a komputery kwantowe mogą w przyszłości sprawić, że sama sztuczna inteligencja będzie działać szybciej i na dużo większą skalę.

0: zawodu nie są gotowe na erę zaawansowanych systemów obliczeniowych, a tylko 12% rozpoczęło wdrażanie zabezpieczeń odpornych na ataki kwantowe. Szymon Kępka, TOK FM.
1: W informacjach na razie to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będą przelotne opady deszczu, będą burze, a lokalnie grad. Od 13 do 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Sobotni poranek TOK FM, Filip Kakusz przy mikrofonie. Jest z nami profesor doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zaglądamy teraz do raportu Młodzież 2025, który ukazał się w tym miesiącu. Raport przygotowany przez Fundację CEBOS, raport z badań ilościowych. Potężna lektura dotycząca Polaków, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Jest o ich aspiracjach, planach, sytuacji materialnej, nałogach. I skupimy się na jednym z tych nałogów, bo jak czytamy we wnioskach z raportu, w porównaniu z poprzednim pomiarem obserwujemy wyraźny wzrost uczestnictwa młodzieży w grach hazardowych. W 2025 roku gra ponad połowa badanych. Jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę, że jak twierdzi Ministerstwo Finansów, hazard jest dozwolony jedynie dla osób pełnoletnich?
4: No, ale to chyba jest naturalne, prawda, że się akurat tu w tym przypadku przekracza czy narusza prawo. Ja też sobie takie pytanie zadaję, jak to się dzieje, no ale się dzieje, trzeba do tego się jakoś odnieść. To dotyczy ten wzrost, o którym pan mówi, to jest aż 12 punktów procentowych w stosunku do 2021. Więc i to dotyczy zarówno graczy okazjonalnych, jak i regularnych. I to jest ważne właśnie, ponieważ nie mamy tu do czynienia jedynie z takim eksperymentowaniem incydentalnym, ale z przesunięciem części młodzieży w stronę takich utrwalonych praktyk hazardowych. Gdzie to się odbywa, to jest jakby inna kwestia. Odbywa się to w cyberprzestrzeni, więc o tyle to jest łatwe. I na pewno łatwiejsze niż kiedyś. Ale ta zmiana dotyczy gier na pieniądze w internecie przede wszystkim. I to jest najpopularniejsza forma hazardu wśród młodzieży.
3: To jest forma, która wyprzedziła lotto i zakłady bukmacherskie, które jeszcze kilka lat temu przodowały. Dobrze, trudno o tym mówić, ponieważ nie ma jednej ścieżki uzależnienia od hazardu, ale gdzie, jak daleko jesteśmy od momentu uzależnienia, kiedy po raz pierwszy sięgamy po próbę na przykład takiej gry hazardowej w internecie, tak dla zabawy?
4: No właśnie, to jest początek. Ale oczywiście to jest bezpieczne, natomiast my mówimy tutaj o takich grach hazardowych, które są grami tak zwanymi ryzykownymi. Mhm. I do tego jeszcze mają związek z pewnymi zachowaniami ryzykownymi, jak na przykład picie alkoholu. Picie alkoholu zmniejsza się, jak widać, przez młodzież, jak widać z tego raportu, ale jednak ma pewien istotny związek z tym, o czym tu mówimy, to znaczy z hazardem. Tu jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że nastąpił istotny wzrost deklarowanych wydatków właśnie na hazard i to aż o chyba około 300 zł, prawda? Więc to jest bardzo niepokojące. Kto ma się tym zajmować? Trudno powiedzieć. Szkoła na pewno, ale nie tylko szkoła, ale i rodzice, ale pewnie rodzice o wielu przypadkach tego typu po prostu nie wiedzą.
3: Mogą się dowiedzieć, kiedy nagle pieniądze zaczynają znikać z konta, bądź w jakikolwiek sposób są o te pieniądze proszeni. Panie profesorze, chciałbym się zapytać jeszcze o to, czy ta skłonność do hazardu jest powiązana z konkretną sytuacją społeczną, czy też z jakimiś uwarunkowaniami, które są niezależne od osób, które grają?
4: To trudno powiedzieć. Być może tak, być

0: Może nie, na pewno jest tak, że to, co ta młodzież, bo mówimy tutaj o ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych, ta młodzież, która dostaje jakieś pieniądze od rodziców, to pewnie jest za mało w stosunku do ich potrzeb i dlatego zdecydowali się nie pracować, ale na przykład grać w jakieś gry hazardowe i w ten sposób nazwijmy to zarabiać, prawda, ale to jest co więcej, to jest jeszcze ciekawe, że od 2018 roku systematycznie maleje grupa grających bezpiecznie, natomiast rośnie grupa osób o takim umiarkowanym i wysokim poziomie ryzyka.
1: O, panie profesorze, no to doprecyzujmy. Co to oznacza, że gra się bezpiecznie, a gra się ze stopniem z umiarkowanym i wyższym poziomem ryzyka? Gdzie tu przebiega granica?
0: No właśnie, to trudno powiedzieć, ale jest taki autorzy zresztą tego raportu posłużyli się takim kanadyjskim indeksem gier hazardowych, który pozwala oszacować pewien poziom problemowości grania. I tutaj chodzi o to, że no, skąd te pieniądze? Prawdopodobnie pożyczają od siebie, prawda? Albo pożyczają od kogoś. No i to jest pewne ryzyko, bo przegrywając nie są w stanie tego oddać, prawda, co pożyczyli. Ale to jest jedno z tylko z ryzyk. W każdym razie z tego indeksu kanadyjskiego wynika, że jednak ten poziom problemowości grania, czy ryzyka grania, czy ryzyka jako konsekwencji grania, przepraszam.
1: Proszę spokojnie przełknąć. Nie?
0: Ciągle rośnie. I na tej skali, która wyróżnia cztery kategorie ryzyk, ci właśnie badani osiągają tak zwany wysoki poziom ryzyka i mają problem z hazardem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest uzależnienie od gry i od sumy czy kwoty, które się wydaje na grę. No to jest bardzo niepokojące.
1: Idąc dalej, powiedzmy o kosztach społecznych uzależnienia od hazardu, bo na pierwszy rzut oka, jak się trochę ma klapki na oczach, można pomyśleć, a to się nic takiego nie stanie, no pewnie nie wydasz więcej pieniędzy niż masz, wobec tego straty są umiarkowane. Natomiast długotrwałe uzależnienie od hazardu prowadzi do konkretnych kosztów nie tylko dla grającego, ale także dla całego otoczenia.
0: Myślę, że tak i jak już powiedziałem, jeżeli hazard łączy się z innymi zachowaniami ryzykownymi, no takich właśnie jak używanie substancji psychoaktywnych, prawda, upijanie się, czy używanie narkotyków, no to jest już problem, powiedziałbym, społecznych. Tutaj jeszcze występuje takie zjawisko kumulacji czynników ryzyka, to znaczy młodzi ludzie podejmujący jedno zachowanie ryzykowne częściej podejmują także inne. No i to można wiązać, no nie wiem, z impulsywnością, poszukiwaniem takich ostrzejszych doznań, trudnościami w kontroli swoich emocji, obniżoną kontrolą poznawczą pod wpływem alkoholu czy narkotyków. No i to jest rzeczywiście problem. Ten hazard młodzieżowy, no nazwijmy to tak, to zjawisko, staje się zjawiskiem no jednak powszechnym, coraz bardziej cyfrowym i coraz bardziej ryzykownym. Młodzież doskonale przecież tego pokolenia orientuje się i działa w cyberprzestrzeni. I tu nie chodzi tylko o takie okazjonalne kupowanie losów czy udział w takich tradycyjnych grach liczbowych, ale coraz większe znaczenie mają gry właśnie pieniężne, które się odbywają online. Po drugie, zakłady buchmacherskie, formy hazardu bardzo łatwo dostępne w środowisku cyfrowym. No jeżeli pan mówił o jakichś tendencjach społecznych, które, czy konsekwencjach społecznych, które z tego wynikają, no to właśnie to jest to, że obok używania alkoholu, narkotyków, problemów emocjonalnych, presji ekonomicznych, wpływu środowiska rośnie to ryzyko związane z hazardem. A jeżeli popatrzeć na to z pewnej perspektywy, jak sobie z tym radzić, no to jest to bardzo trudne, ale pewnie istnieją mechanizmy ograniczenia czy ograniczania dostępności hazardu dla niepełnoletnich, jakaś edukacja medialna i finansowa. To jest ciągle w sferze życzeniowej, ale jednak coś tam szkoła próbuje pewnie robić. Mm-hmm.
1: Jest to problem, na który na pewno trzeba zwracać uwagę.
0: Absolutnie trzeba zwracać uwagę, ale przede wszystkim uczyć rodziców. To jest też nie tylko kwestia samego hazardu, ale również orientacji w cyberprzestrzeni. Czy rodzice to umieją robić? Raczej nie, więc ten problem edukacji zarówno uczniów, młodzieży, jak i rodziców ciągle występuje i ciągle właściwie jest nierozwiązany.
1: I tu musimy postawić
0: to dotyczy
1: kropkę.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze. Bardzo. Profesor doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski, Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego. Sobotni poranek TOK FM, Filip Kekusz, jest ze mną Michał Stela, szef publicystyki portalu Defense24. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnił w rozmowie z Wirtualną Polską, że na razie nie ma mowy o tym, by w naszym kraju przywrócony został obowiązkowy pobór, obowiązkowa służba wojskowa. Dodał, że rocznie na rozmaite kursy, szkolenia zgłasza się do armii 50 tysięcy osób rocznie. Na pierwszy rzut oka ogromna liczba, na drugi też.
2: Też i myślę, że tych chętnych do tego, żeby służyć w Wojsku Polskim, młodych ludzi przede wszystkim jest bardzo, bardzo dużo. Bo też zmieniła się sytuacja. Jeżeli pamiętasz to, jak to wyglądało powiedzmy 10-15 lat temu, to jeżeli chciałeś iść do wojska, miałeś perspektywę służenia w większości poza wojskami lądowymi na starym złomie postradzieckim. Mhm. Jest mnóstwo nowego sprzętu, mnóstwo wymian. Mamy młodych żołnierzy, którzy mówią po angielsku, dogadują się z Amerykanami, czy nawet Francuzami, o ile oni znają z kolei angielski. Więc to jest taki moment, kiedy wojsko po prostu jest atrakcyjne.
1: I też jest tak, że są rozmaite formy doszkalania się w wojsku. To znaczy teraz ruszył pierwszy turnus wakacji z wojskiem i z tego, tak, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest to bardzo popularna forma spędzania czasu z wojskiem, dowiadywania się czegoś na temat tego, jak funkcjonować w sytuacji zagrożenia.
2: Tak, jeżeli jakby masz z tyłu głowy to pytanie, czy trzeba ten pobór jednak przywrócić. Mamy trzecią edycję, średnio rocznie tylko w ramach tych wakacji z wojskiem. Wojsko jest w stanie przeszkolić około 10 tysięcy osób. To jeżeli mamy teraz 26, to powiedzmy 26, 7, 8, 9, 4 lata, to będzie jeszcze 40, 20 za sobą, to tylko z tego programu masz 60 tysięcy osób przeszkolonych, które mogą zdecydować, czy chcą iść do wojska, czy nie, więc tak naprawdę chyba mamy czas, żeby jeszcze przywrócić tę służbę, a też tych kandydatów jest naprawdę dużo obecnie.
1: A widać jakieś badania, które wskazują na to, że po na przykład wakacjach z wojskiem młodzi ludzie decydują się z tym wojskiem związać swoją przyszłość?
2: Generalnie tak, tam jest kilka rodzajów tej związania, tej przyszłości. Po pierwsze, to jest całkiem komfortowy kurs. Masz 27 dni. W większości jesteś skoszarowany, zajęcia. Pierwsza grupa jeszcze dzisiaj ma, w niedzielę jest wolna, więc zajęcia są od poniedziałku do soboty, kilka razy dziennie.
1: I skoszar w niedzielę można wyjść?
2: To zależy, niektóre WCR-y na to pozwalają. Mhm. Natomiast w tygodniu jest pewnie to ciężkie, bo ten harmonogram, to czasami jest nawet 12 godzin. Od śniadania już w mundurze, jakaś poranna musztra do kolacji i do konserwacji sprzętu. Natomiast faktycznie na niektórych tego typu szkoleniach można wyjść. Więc jeżeli masz akurat dom te 100 metrów od jednostki, to myślę, że to jest możliwe. Pytanie tylko, czy ci, którzy już idą na te 27 dni, chcą iść do domu, no bo to jednak jest jakaś przygoda i takie sprawdzenie się, czy w ogóle to jest dla ciebie, tak? Więc to jest taka miękka forma, żeby pójść do wojska, ale to też jest takie zerwanie z tym starym postsowieckim systemem, gdzie tak naprawdę ten żołnierz zasadniczej służby niewiele robi, robił, musiał te miesiące tam spędzić w tym wojsku, była fala, a teraz jest zupełnie inaczej, masz fajne szkolenia, to już jesteśmy bliżej tego modelu amerykańskiego, więc to jest też fajny moment tej transformacji.
1: A po takim 27-dniowym kursie, jak wiele czasu potrzebuje młody człowiek, żeby w razie sytuacji być pełnoprawnym, funkcjonującym żołnierzem?
2: To pewnie ta odpowiedź ci się bardzo spodoba, mówię sarkastycznie, to zależy. Mm-hmm. Bo jeżeli chciałbyś być snajperem albo żołnierzem, który bardzo dobrze posługuje się bronią, wcześniej nie miałeś tego typu doświadczeń, to są miesiące, lata. Natomiast tutaj tak naprawdę też ci ludzie, którzy idą na ten miesiąc do wojska, mogą wybrać, do jakich wojsk idą. Jeżeli chodzi na przykład o takie radzenie sobie z sytuacjami zagrożenia, to ten miesiąc generalnie już wystarcza, moim zdaniem. Bo tam też są takie elementy i samoobrony, ale także kwestia pomocy medycznej, też zaznajomienie się z bronią, ale możesz na przykład wybrać wojska rakietowe. Mamy jeden z najlepszych na świecie systemów sterowania ogniem. W ogóle to jest ewenement na wschodniej flance NATO, że jakiś kraj ma swój system certyfikowany z Amerykanami. Topaz Plus to się nazywa. I z doświadczeń ukraińskich wiemy, że na przykład do wojsk artylerii, do obsługi na przykład armatochaubic naszych polskich, ściągano ludzi po studiach matematycznych i oni, żeby się nauczyć obsługiwać ten system, potrzebowali 3 dni na przykład. I po 3 dniach już byli w stanie kierować ogniem artylerii, bo ten system jest naprawdę dobrze wymyślony, więc to zależy naprawdę od tego, co chciałbyś zrobić w wojsku. Myślę, że ten miesiąc to jest taka dobra podstawa i generalnie chyba zmierzamy w kierunku, że być może i ta zasadnicza służba się będzie zmieniała. Nie potrzebujesz miesięcy czy lat. Tak naprawdę wiele można dzisiaj się nauczyć w kilka miesięcy, w kilkanaście tygodni.
1: W ogóle, jeśli mówimy o takiej transformacji polskiego wojska, no to odsyłam Państwa do wspomnianego dzisiaj już w poranku TOK FM wywiadu z Markiem Świerczyńskim z Polityki Insight, który przeprowadziła Dorota Roman, i Marek Świerczyński zwraca uwagę, że my mamy może skłonność do pewnego krytykowania samych siebie, ale w tym momencie polska armia jest jedną z najlepszych armii w Europie, pod wieloma względami przekracza zdolności tych zachodnich, i państwa zachodnie patrzą trochę na nas jak lidera wschodu, jeśli o to chodzi, więc to też jest pewien prestiż, który wiąże się z tym, że no jakby człowiek, który idzie do wojska, nie jest już jakimś zwykłym trepem, ale faktycznie jest, uprawia zawód, który jest potrzebny.
2: Tak, to poruszyłeś chyba dwa super ważne wątki. Nie wiem, czy nam to jeszcze zostało po komunizmie, że chcieliśmy gonić, wiesz, ten Zachód cały czas i on był dla nas wzorem. Faktycznie dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to, gdzie jest polska armia, to tak, w wojskach pancernych za te 4 lata będziemy potęgą europejską. Znaczy, nikt poza nami nie będzie miał takiej siły. Właściwie to już nie ma, no ale pewne rzeczy jeszcze trzeba dociągnąć. Jeżeli chodzi o wojska rakietowe, prawie 300 wyrzutni i to też będzie potęga w skali Europy. Tak naprawdę tylko będziemy się mogli mierzyć z Turcją, która ma mega silną siłą rzeczy armię lądową, Amerykanami, być może jeszcze 2-3 kraje na świecie. Więc to nie jest tak, że my mówimy tak trochę na wyrost, że będziemy tą potęgą. Naprawdę się dużo zmienia i te dostawy już docierają z pierwszych kontraktów, które były zawierane te kilka lat temu. Już dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o wojska rakietowe, wyrzutnie czunmu, to mamy niesamowitą salwę ognia. No i to wszystko jest nowoczesne. Też wszystkie szkolenia są po angielsku, tak? Po polsku i po angielsku. Przeszliśmy już z tej ery, gdzie dokumentacja techniczna taka rozszerzona była po rosyjsku. Tak naprawdę z lotnictwa wycofaliśmy ostatnie myśliwce czy samoloty, które były w rosyjskojęzycznej dokumentacji, więc to jest zupełnie inny moment. Jedziesz gdzieś na Warmię i Mazury, widzisz tam jakiś piknik wojskowy, na który przyjeżdżają Brytyjczycy, i widzisz tych naszych młodych 19-20-letnich żołnierzy, którzy jak kolega z kolegą rozmawiają sobie z Brytyjczykami, wymieniają się doświadczeniami. To jest zupełnie inny świat.
1: No, a jaką rolę w prowojskowych czy antywojskowych nastrojach odgrywa taka świadomość tego, czym faktycznie jest wojna? Bo mamy teraz w dobie powszechnej informacji mnóstwo przekazów, setki filmów po prostu pokazujących na przykład na wschodzie śmierć na froncie, bez żadnego romantyzowania, bez orderów od władz, nagą przemoc i makabrę. No i ktoś, kto idzie do wojska w 2026 roku, musi zdawać sobie sprawę z tego, że zaciągając się, przesuwa się bliżej w stronę tego zjawiska.
2: Niewątpliwie tak. I pewnie ciąży nad nami to widmo wojny, ale raczej te wszystkie przygotowania, które idą w Polsce, idą w tym kierunku, żeby ta wojna, która według analityków po 2030 roku może także pojawić się na odcinku europejskim, wydarzyła się koło granic Polski, a nie w Polsce. I myślę, że NATO w najczarniejszym scenariuszu jest absolutnie gigantyczna nie tylko szansa, ale też pamiętajmy, co może nie być najlepszą informacją dla naszych sąsiadów. Polska jest ostatnim krajem w zasięgu odpowiedzialności amerykańskiej. Litwa, Łotwa, Estonia, zgodnie z postanowieniami szczytów natowskich, nie ma tego komfortu. To jest postawienie jakiejś granicy i to są ciężkie tematy, ale myślę, że też warto o tym mówić, bo możemy wspierać dzisiaj chociażby Litwę tym, by ona mogła kupić u nas rzeczy i się zabezpieczyć, ale to jest takie podwójna gwarancja bezpieczeństwa dla nas. Natomiast faktycznie tych ofiar śmiertelnych poległych żołnierzy na Ukrainie jest bardzo dużo. Tam jest też bardzo dużo popełnionych błędów. To pewnie nie starczyłoby nam dzisiaj dnia, żeby o tym porozmawiać. Natomiast my się przygotowujemy do trochę innej wojny, mówiąc prosto. Wiadomo, że wojna, to zawsze też są polegli żołnierze. No nie ma co tego ukrywać. Ale u nas wejście piechoty to jest ostatni element, a u nich w tym momencie pierwszy. Po to mamy te wojska rakietowe, które jeszcze chcemy rozwijać. Po to mamy coraz większe wzmocnienie w siłach powietrznych, żebyśmy mogli głęboko atakować na terenie wroga. Mówiąc wprost, mamy w tym momencie uzbrojenie, które dosięga Moskwy, sięga za Moskwę. I mamy przede wszystkim już od wczoraj pierwsze F-35. One wejdą do służby takiej liniowej za rok, mniej więcej, w połowie 27, ale nawet wczoraj o tym rozmawiałem z generałem Nowakiem, dowódcą operacyjnym i takim głównym dobrym duchem polskiej armii, jeżeli chodzi właśnie o zdolności lotnictwa. Gdyby coś się działo, to bardzo szybką decyzją te F-35 nawet teraz mogą wystartować, już wspierać Polski, więc my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż Ukraina. Nie będziemy prowadzili wojny jak Ukraina, bo o tym mówią nasi wojskowi, jak Ukraińcy. Natomiast oczywiście no to nie jest tak, że obędzie się bez ofiar. To wiemy po Iraku, po Afganistanie. Tak? Gdyby dochodziło do jakiejś sytuacji bardzo granicznej, zawsze mogą być akcje dywersyjne. To jest największym zagrożeniem. Nie jakiś zmasowany atak, ale dywersja. No przecież wiemy, co się zaczęło dziać w Polsce po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, tak? Jak Rosjanie byli przygotowani do akcji dywersyjnych w Polsce.
1: No też wiemy, co się działo w 2014 roku w Ukrainie na wschodzie. To też się zaczynało od takich mniejszych akcji.
2: Tak, my teraz, wiesz, jesteśmy jednak na zupełnie w zupełnie innej sytuacji. Czy 5 lat temu, tak z ręką na sercu, powiedziałbyś, że będziemy mieli całą konstelację, a nawet już w drodze kilka konstelacji satelitów wojskowych?
1: Nie. Nie myślałem o tym też w ogóle 5 lat temu. To jest w ogóle inne ustawienie umysłu, że 5 lat temu człowiek o czymś takim nie myślał.
2: Inne kraje miały mniej bardziej. My już mamy dużą konstelację rozbudowywaną satelitów radarowych. Mamy zamówione satelity w Airbusie, takie z obrazowaniem. Mamy pierwsze polskie satelity z obrazowaniem takim, powiedzmy to, nazwijmy to, fotograficznym. I już wojsko teraz się bardzo mocno rozgląda i analizuje możliwość postawienia na stałej orbicie satelity do komunikacji. Tylko dla Polski. Więc to są w ogóle rzeczy, które gdyby ktoś 5 lat temu powiedział, że będą, to wszyscy byśmy go pewnie wyśmiali. I ja bym pewnie w to nie uwierzył, że będą na to pieniądze, albo że będzie determinacja, żeby tak szybko to zrobić. Ta przewaga informacyjna nam dużo daje. Mówisz o tych zielonych ludzikach, 2014 rok. Rozpoznanie. My mamy po pierwsze już dużo więcej dronów, po drugie dużo więcej systemów właśnie radarowych, satelitarnych, a także lotniczych, czyli niezależnie czy masz chmury, czy nie masz chmur, to jesteś w stanie powiedzieć, czy gdzieś idzie człowiek, czy nie, bo to są tak dokładne systemy. I mamy NATO, mamy Amerykanów, wymiana informacji w NATO jest zupełnie inna, więc my wiemy te 7-8 godzin przed tym, jak Rosjanie rozpoczynają atak na Ukrainę, że on nastąpi. Kolejna fala. Czasami wiemy kilkanaście godzin wcześniej, bardzo dokładnie. Jesteśmy i w stanie, mówiąc wprost, ich podsłuchać i jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Czy blefują, czy nie blefują. Więc, no i nie mieliśmy tego komfortu kilka lat temu. To już jest dużo. Oczywiście zawsze ktoś musi na końcu być tym odważnym i powiedzieć, to teraz. musimy to zrobić, bo za 4 godziny będziemy zaatakowani, tak? I mam nadzieję, że będzie ta mądrość na tym etapie, ale teraz chodzi o to, żebyśmy mieli czym odstraszać. I to idzie w dobrą stronę.
1: No to rytualnie trzeba zakończyć tę rozmowę takim wezwaniem, że miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego sprawdzić w praktyce. Bardzo dziękuję. Michał Stelarz, szef publicystyki Defense 24 był z nami. Sobotni poranek Radio Tok FM, Filip Kekusz przy mikrofonie. Jest z nami Bartosz Malowaniec, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: 12 sierpnia tego roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, które wprowadza w całej Unii Europejskiej zakaz używania jednorazowych mikroporcji. Co to są mikroporcje?
3: No chodzi generalnie przede wszystkim o saszetki zawierające keczup i inne przyprawy, ale no to jeszcze sporo czasu, zanim ten sam zakaz wejdzie. Faktycznie PPWR, czyli rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, wchodzi już niebawem, czyli 12 sierpnia. Natomiast pewne ono rozkłada pewne różne zakazy, pewne działania, które kraje muszą wykonać na lata, aż do 2040. W związku z tym ten zakaz używania tych saszetek, tak, no to dopiero wchodzi z początkiem 2030. No to jeszcze troszeczkę restauratorzy mają czasu, żeby przygotować się do tego.
1: To jest tak, że restauratorzy i branża gastronomiczna, branża hotelarska wiedzą o tym, że ten zakaz będzie wchodził w życie. Znają oczywiście harmonogram wprowadzania tych kolejnych obostrzeń. 2030 rok to jest ten rok przełomowy, jeśli chodzi właśnie o saszetki z ketchupem, cukrem, solą, śmietankę do kawy w takich malutkich plastikowych opakowaniach. Z tym, że im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie mogę objąć rozumem, jak wielka to będzie rewolucja właśnie dla branży gastronomicznej, bo nie dostrzegamy tego, natomiast to, tak jak kiedyś to były plastikowe słomki, jest wszędzie wokół nas. Czy był jakiś opór ze strony branży gastronomicznej?
3: Ja przyznaję, że nie słyszę na razie oporu.
1: No to ciekawe.
3: Tak, na pewno pojawi się dopiero prawdopodobnie tuż przed, bo to zazwyczaj branża się budzi rok przed wprowadzeniem pewnych zakazów i zaczyna walczyć. Natomiast ja bardziej zastanawiam się, porównuję do tego, co wprowadziła dyrektywa SUP, czyli dotycząca jednorazowych tworzyw sztucznych. I no tam faktycznie też było tak, że w ciągu kilku lat branża musiała się pozbyć jednorazowych kubeczków, na przykład styropianowych, tak, opakowań styropianowych, właśnie, nie wiem, tam mieszadełek, słomek, tacek i tak dalej, w związku z tym, znaczy talerzyków. W związku z tym, no jakoś to się udało, tak? Żyjemy bez tego. Coraz więcej jest różnych zamienników. Dodatkowo branża też musi pobierać opłaty za przekazywanie jakby dań właśnie w takich opakowaniach jednorazowych, które tam potem te opłaty lądują w budżecie marszałka. W związku z tym jakoś to funkcjonuje. Wydaje mi się, że również zacznie funkcjonować w przypadku również tych małych porcji pakowanych w saszetkach. Spokojnie można wykorzystać różne opakowania wielokrotnego użytku i sądzę, że jakby użytkownicy, czyli konsumenci również przyzwyczają się do tego typu opcji.
1: To teraz chyba najważniejsze pytanie, od którego może powinniśmy zacząć, mianowicie dlaczego ta dyrektywa? Jaki wpływ mają te jednorazowe opakowania na środowisko naturalne?
3: No tak, to faktycznie tu trzeba byłoby jeszcze się cofnąć do właśnie chociażby do dyrektywy SUP, tak? I dlaczego to wszystko jest wprowadzane przez komisję. To już komisja generalnie, żeby wprowadzić jakiekolwiek nowe akty prawne, nowe rozwiązania, robi wcześniej sobie badania, dlaczego, czy to ma sens, jak to mniej więcej wpłynie. na gospodarkę, jak to wpłynie na środowisko. No i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o te wszystkie drobne tworzywa sztuczne, jednorazowe w szczególności, one były głównym powodem zaśmiecenia przede wszystkim mórz i oceanów. Również powodem powstawania mikroplastików w środowisku, który w zasadzie już teraz jest wszędzie. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki ma wpływ na człowieka, ale wiemy, że on już się odkłada również w naszych ciałach, tak? Bo jest bioakumulowalny. I generalnie to jest też takie troszeczkę też prewencyjne działanie, a jednocześnie, no wiadomo, zaśmiecenie środowiska wpływa na całą bioróżnorodność i 50% wszystkich odpadów właśnie śmieci, które były wyławiane z mórz, tak, i oceanów, to były właśnie jednorazowe pożywa sztuczne. No i tą drogą generalnie komisja zaczęła iść, najpierw dyrektywa SUP, wyłączająca część tych opakowań. Teraz poprzedza to częściowo te opakowania jednorazowe, również rozporządzenie PPWR. I właśnie mamy i tutaj te saszetki, mamy te malutkie opakowania w hotelach, na przykład na szampon, na mydła. To też zostanie w 2030 roku wycofane. Tak, no przy okazji również trochę innych rzeczy. Teraz akurat równo z wejściem tej dyrektywy nie będą mogli, producenci nie będą mogli stosować opakowań do kontaktu z żywnością posiadających tam powyżej jakiejś ilości takich substancji PFAS oraz metali ciężkich, i to będą musieli udowodnić to jako ocena zgodności tych opakowań, że zawierają mniej tych substancji. To dla naszego zdrowia również.
1: A wracając jeszcze do tych jednorazowych saszetek, rozumiem, że one też były wyławiane z mórz, bo to są takie produkty, które nie podlegają recyklingowi, chociaż wydawałoby się, że jak są z plastiku, to by się udało.
3: No, niby tak, ale generalnie są chyba zbyt zanieczyszczone. Zazwyczaj takie produkty idą albo do energetycznego wykorzystania, czyli do spalenia generalnie. No a bardzo często też w takich krajach jak u nas też lądują na składowisku odpadów i tam się powolutku rozkładają. To ma oczywiście wszystko wpływ na zanieczyszczenie, a dodatkowo to są takie ilości odpadów, że do ich wyprodukowania w zasadzie tych saszetek musimy również zużyć paliwa kopalne, tak? Tutaj jakby wprowadzanie gospodarki obiegu zamkniętego, jednym z elementów jest właśnie ograniczenie wykorzystania tych paliw kopalnych. Staranie się zawracanie do obiegu, wykorzystanie jeszcze raz tych samych rzeczy, materiałów, tak? Jakby recykling jest tym ostatnim etapem w przypadku gospodarki obiegu zamkniętym, natomiast jakby wykorzystanie ponowne, naprawa i tak dalej, to są te podstawowe, a już jeżeli chodzi o składowanie czy spalanie odpadów, to jest to już jakby jest poza gospodarką obiegu zamkniętym. W związku z tym, skoro nie da rady tych saszetek specjalnie recyklingować, no to trzeba pomyśleć, jak włączyć opcję na przykład właśnie ponownego wykorzystania, czyli opakowania, które można napełniać powrotem, tak, i po prostu na tej zasadzie korzystać z ketchupu czy z tych innych sosów najróżniejszych w restauracjach.
1: To wracając do sympatyków sosów i ketchupów w restauracjach, ale na wynos, to trzeba uspokoić, że te przepisy, które wchodzą w życie, przewidują wyjątki właśnie dla zamówień na wynos, także tak, dostaw tak, dla tak, placówek
3: tak,
1: medycznych,
3: tak.
1: że dostaniemy po prostu porcję sosu na kotlet i koniec.
3: Zgadza się. Placówki medyczne tutaj są wyłączone, w szczególności, ponieważ no, z wiadomych punktów wiadomego, tak.
1: No to jasne, że tutaj trzeba uważać, tak, i zadbać tak. o czystość i sterylność tego, co jest przekazywane. Celem tej dyrektywy jest redukcja odpadów opakowaniowych do 2040 roku o 15% względem 2018 roku, jak czytam w założeniach. I to jest liczba, która wydaje się i duża, i mała. To znaczy po takich dosyć gwałtownych zmianach, nie może nie gwałtownych, ale dużych zmianach, o których mówimy, ta redukcja będzie relatywnie jednak niewielka względem tego, co było jeszcze 8 lat temu. Zastanawiam się, gdzie jeszcze można iść dalej, żeby nie zaszkodzić gospodarce, nie wpłynąć bardzo na komfort życia europejskich społeczeństw, a jednocześnie dalej redukować te odpady opakowaniowe.
3: Znaczy, komisja akurat w PPWR mocno stawia na ponowne wykorzystanie i tutaj chce mobilizować również kraje, żeby takie opcje dawały i jednocześnie promowały. I tutaj chociażby w 2027, już za niecały rok, tak, wszyscy operatorzy gastronomii będą musieli jakby zgodzić się na to, żeby serwować dania w opakowaniach przyniesionych przez klienta. I to jest taki jeden już plus, tak? Czyli ci, którym faktycznie zależy na tym, żeby nie powstawały te odpady opakowaniowe, mogą przynieść własne pudełeczko i taki na wynos sobie wziąć danie. Tak? I tutaj jakby nie może być sprzeciwu. No i jednocześnie też Komisja Europejska chce wprowadzać opakowania wielokrotnego użytku i w sklepach, i w ogóle w horeka. W związku z tym już w 2029 10% opakowań, wolumenu opakowań w sklepach na przykład musi być wielokrotnego użytku. W związku z tym tutaj znowu mamy mniej tych opakowań jednorazowych, więcej wielokrotnego użytku. Kto chce wielokrotnego użytku, będzie mógł korzystać i wspierać planetę, tak? W związku z tym tutaj jakby jest ten potencjał, żeby zejść do tych 15%, pomimo tego, że my jako społeczeństwo z roku na rok więcej używamy opakowań w tym momencie. Także jakby ten trend musi się po prostu zacząć powoli odwracać.
1: No i jako społeczeństwo więcej używamy jednorazowych opakowań, a z drugiej strony na przykład Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz takiej zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów i tych jednorazowych opakowań. Czy rzeczywiście widzicie, że zmienia się podejście Polaków do tych opakowań jednorazowych?
3: Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle zmienia się podejście w ogóle do ekologii i do jakby postrzegania swoich działań w zakresie tego, jak wpływamy na środowisko. Już nie tylko mówię o opakowaniach, ale generalnie o wielu rzeczach. Chociażby plastikowe torebki, które kiedyś królowały wszędzie, jednorazowe. Teraz ich jest troszeczkę mniej. Bardzo często widzę osoby właśnie chodzące z własnymi torbami do sklepów, albo nawet pakującymi do kartonów i zabierającymi te kartony. Oczywiście karton to nie jest w zasadzie idealne rozwiązanie, bo to i tak musi pójść do recyklingu później. Natomiast jakby nie biorą, starają się nie brać tych plastikowych opakowań, jeżeli tylko mogą. W związku z tym tutaj jest to na plus. No i na pewno się zastanawiają czasem, czy przypadkiem nie skorzystać z tych opcji wielokrotnego użytku. Na przykład na imprezach kubki kaucjowane też jest bardzo dobry pomysł. W związku z tym jeden z kierunków, który powinniśmy również rozwijać.
1: Bardzo dziękuję. Bartosz Malowaniec, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, był z nami. To jest powtórka.

0: jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
1: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
0: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest to około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
2: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Lewica idzie krok dalej w działaniach na rzecz par jednopłciowych. Chodzi o podatki. Znów coraz więcej chorych po ukąszeniu przez kleszcza. W lubuskich lasach znów mieszkają najszybsze ptaki świata. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły się w Polsce wspólnie rozliczać z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
5: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś przez Warszawę przeszła 25. Parada Równości. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku.